Jeszcze mam takie przemyślenie, że świat przyszłości może nam się wydać w ogóle dziwny. Po prostu nie tyle straszny, nie tyle niekoniecznie zły, ale po prostu bardzo mocno zdziwaczały. Tak patrząc oczywiście z dzisiejszej perspektywy. To chodzi o to, że po prostu... Ludzie mogą przekraczać pewne granice, które są dla nas dzisiaj nieprzekraczalne, ale to niekoniecznie może być kwestia zła i dobra, tak? Mogą na przykład ludzie być bardzo, bardzo otwarci, albo bardzo w stosunku do siebie, albo bardzo, bardzo zamknięci. Mogą się bardzo dziwnie ubierać, mogą mieć zupełnie inny stosunek do seksu. Może będą chodzili bardzo, bardzo skąpo ubrani. Zobaczcie, jak to się wszystko pozmieniało. Dzisiaj w ogóle seksualność jest wszechobecna. W ogóle wszędzie widzimy półnagie kobiety w reklamach, na ilustracjach, w filmach, kurde, książkach, czytamy wszędzie te gazety jakieś, w grach komputerowych. Zobaczcie, w każdej prawie grze komputerowej, jak jest jakaś kobitka, to ona zawsze jest jakimś obcisłym tym, ma wszystko na wierzchu. Kiedyś to było zupełnie inaczej, nie? Kiedyś było mniej. No popatrzcie, jak ewoluował strój kąpielowy kobiecy, nie? W ogóle. Kiedyś to przecież on zakrywał jeszcze tak na nogi, nachodził do kolan i wszystko zakryte, rękawy jeszcze, jakiś czepek jeszcze. No a dzisiaj w ogóle jakiś sam paseczek na dupie tylko i drugi paseczek na tym, na... z przodu, a piersi w ogóle odsłonięte, bo to taka odważna plaża i... nagie kobiety w ogóle jako ilustracje na zdjęciach do artykułu gdzieś tam o urodzie, nie? No, kiedyś tak nie było tego za bardzo, więc dużo się mówi też o tych sprawach. Przypuszczam, że faceci oglądają też więcej filmów porno, tak sądzę. Nie wiem, tak wydaje mi się, że bardzo się jak to powiedzieć? Zrobiliśmy się mniej purytańscy na pewno. Mówienie o seksie, sam seks jest... wcześniej w ogóle młodzi zaczynają. Jest tego więcej. Jest to dla ludzi też jakoś tam rzecz nie tyle ważniejsza, co bardziej taka powszechna, że to nie jest jakiś tam strach, nie? Że trzeba się czaić, że na randkę, tu pierw pocałunek, coś, strach, tylko w ogóle no tam masz ochotę na seks? Okej, no dobra. Wiecie, o co mi chodzi, że to się stało bardziej powszednie i takie, no mniej się ludzie czają, jest to bardziej wszechobecne i też można na to popatrzeć z różnej strony, nie? Czy ta seksualizacja, może nie tyle seksualizacja, co ta właśnie większa dostępność, powszechność, większe oswojenie się z tym wszystkim, czy to jest dobry kierunek, czy zły? Jak wy uważacie? Nie macie nic do powiedzenia na żadne z tych tematów, które poruszam dzisiaj? Naprawdę? Naprawdę? No to ja sobie papierosa skręcam i czekam.

0: W nowym Blade Runnerze, tym właśnie 2049, jest fajna scena, gdzie jedna babka, no jakaś tam... O, ktoś dzwoni. No i w końcu się doprosiłem i ktoś się zlitował. Dziękuję ci, Kubulku, kochany, że zadzwoniłeś. Wzruszyłem się, aż witam, dzień dobry.
1: To ja, pan twój, Bóg twój, postanowiłem przybyć do ciebie i zacząć nowe życie z Bogiem. Nie, już mieliśmy jednego, co się Bogiem nazywał. Coś go ostatnio nie słyszałem długo. Hej, hej, witam serdecznie, Klawiec.
0: Hej, hej, mówisz o Kundziu, o Kunradzie?
1: No to ja nie będę mu konkurencji robił, ale tak cię podkręciłem, jak zacząłeś opowiadać, słuchaj, o tym, że może jesteśmy bogami, to tak mnie poniosło i tak pomyślałem, tak, jesteśmy bogami. Skąd cię taka myśl naszła, powiedz? Długo nad tym myślałeś, czy to tak... Objawienie miałeś?
0: Nie no, w tym sensie stajemy się bardziej jak ci bogowie, których sobie wymyślamy lub w których wierzymy, że coraz więcej możemy w sumie, nie? I coraz więcej rzeczy jest, coraz mniej rzeczy jest dla nas niemożliwe. Coraz bardziej interesujemy się rzeczami takimi, wiesz, ponad to, czy ziemniaki zebrać, czy tam dach nad głową mieć, tylko myślimy o rzeczach transcendentalnych. Myślimy, wybiegamy myślami coraz dalej, tak jakby, nie?
1: Jasne, zgadzam się, ale powiem ci, że tak, ostatnio oglądałem tego Aliena nowego i tam tak sobie pomyślałem właśnie o tym samym, nie? Kto jest taki, kto tam był tym Bogiem, bo tam jest troszeczkę o tym stworzeniu, o tej genetyce, coś tam takiego się dzieje różnego. Polecam serdecznie. Ale ja tak myślałem, jak mówisz wcześniej, a teraz myślę, że właśnie te słabości, nie wiem, czy to strasznie tak zabrzmi, nie wiem, po starokatolicku, a wiesz, że tych tematów nie trawię, ale faktycznie mi się wydaje, że często te słabości, właśnie ten fakt, że umieramy, pomyśl, dla takiej najlepszej maszyny, jakbyśmy ją stworzyli, takie artificial intelligence, nie? Takie super mamy jakiegoś stwora, który, nie wiem, we wszystkim jest lepszy od nas, ale nie jest w stanie umrzeć na przykład, nie? To jest, może to właśnie ten fakt, że my umieramy, te słabości, te właśnie jakieś niedoskonałości, właśnie one mają, dają nam tą cząstkę tej boskości. Nie wiem, czy to ma sens. A jeszcze dzisiaj nic nie piłem, naprawdę, a tak mnie nosi.
0: No, bogowie greccy, czy rzymscy, czy germańscy, no to oni byli tacy, no posiadali swoje słabości, nie? To właściwie tylko Bóg, ten jeden, jedyny jest niby pozbawiony słabości, chociaż właściwie jest i zazdrosny, i żąda, żeby go wielbić, i jest, często się mści, tam, no wiesz, no ewidentnie jest niedoskonały, no to jednak przedstawia się go jako doskonałość i czysta kwintesencja doskonałości, nie wiedzieć do końca czemu, no więc ja tego tak do końca nie rozumiem.
1: Nie wiem, a po tych ostatnich właśnie objawieniach tego Stephena Hawkinga, naszego fizyka, który stwierdził, że na początku nie było nic, czyli Boga też nie było, niech tak będzie. I może to my właśnie, te pierwiastek, to życie samo w sobie, to jest właśnie ten Bóg, nie? To jest ten taki bajer. Ja pamiętam teraz już zupełnie na serio powiem, pamiętam jak mój syn się pierwszy rodził. Powiem wam, że podczas tego momentu, tego porodu, dosłownie można było czuć chęć życia, nie? To nie wiem, jak to określić, ale bardzo dziwne doświadczenie, powiem wam. Ja raczej taki mistyczny, ani duchowy od bardzo wielu lat nie jestem, ale to życie w sobie naprawdę ma taki synonim tego właśnie, tej boskości. Nie wiem, czy ktoś z was był przy osobie, która umiera. Ja tam się otarłem o takie klimaty. Jest dokładnie przeciwne doświadczenie, tak jakby coś zupełnie ponadnaturalnego odchodziło. Tak mi się przynajmniej, no tak ja to odbieram, nie? Każdy ma jakieś swoje tam jazdy. Ale mówię, no w tej definicji tej boskości czasami właśnie szukamy w takiej doskonałości, czy w jakimś takim, nie wiem, czymś super ponadnaturalnym, a mi się wydaje właśnie to życie samo w sobie jest świetną definicją po prostu Boga. Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: No, może się niepotrzebnie w ogóle zastanawiamy aż tak bardzo nad tym, jaki jest Bóg i czy istnieje Bóg. To jest, moim zdaniem, to w ogóle, wiesz, wszystko jest trochę bardziej przyziemne i takie zwyczajne, niż by się mogło wydawać. Tyle, że my staramy się stworzyć jakiś bardziej barwny obraz tej rzeczywistości, może żeby nie zwariować, może żeby mieć jakieś podparcie, jakiś punkt zaczepienia przede wszystkim, bo tym chyba jest wiara w Boga, jakimś szukaniem jakiegoś punktu zaczepienia, prawdy uniwersalnej, celu. Nie każdemu jest to aż tak bardzo potrzebne i wierzący tego często nie rozumieją, że niektórym to w ogóle nie jest potrzebne za bardzo do życia, nie?
1: Znaczy, wiara w Boga i też może ta religia to też zupełnie osobne sprawy. No nie wiem, dla mnie, nie wiem, ja nie potrzebuję religii, też takiej, nie wiem, wiary w Boga też nie potrzebuję, ale potrzebuję, nie tyle potrzebuję, ile czasami zastanawiam się nad tą jakby esencją tego wszystkiego, nie? I po prostu brakuje jakichś takich odpowiedników i tak jak mówisz, że czasami ludzie wybiegają za bardzo, zbyt daleko, nie? Te takie, no bo się naczytali po prostu, każdy z nas się naczytał jakieś tam mitologii, Biblii czy jakichś innych bajek. No i mamy podświadomie po prostu gnamy do tego, nie wiem, jakiegoś super silnego Zeusa czy tam Jezusa, żadna różnica. Ale rzeczywistość jest taka, że no na tym poziomie, nie wiem, jakichś tam bakterii, czy tego życia, czy jakiegoś tam embrionu. Tam to jest naprawdę power, mi się wydaje. Tam ta cała boskość, mistyczność, nie, w momencie właśnie tych narodzin, czy też śmierci jest w miarę łatwo dostrzegalna i mało kto ją, mi się wydaje, kto się troszeczkę dłużej nad tym zastanawia, by kwestionował, bo to jest naprawdę jakiś tam, przyjęło się mówić, że to jakiś tam cud narodzin, czy coś takie trochę świechtane słowo, ale faktycznie ten power taka, mi się wydaje tak, że jak coś się ma narodzić, to i tak się narodzi, bo po prostu ta energia jakaś tam już jest, nie? I tak mi się wydaje na poziomie ludzkim i na poziomie wszechświata tego wszystkiego, nie? Po prostu świat musiał jakoś tam powstać, nie? Po prostu ciężko zdefiniować tą energię, no, czy jakieś takie rzeczy.
0: No to można się spierać właśnie o to, wiesz, o to powstanie.
1: No jak powstał, to musiał, nie?
0: Nie, mógł zawsze być, może być wszechświat wieczny, tylko mogą być cykle. Znaczy, wiesz, nigdy nie miałem problemu z wyobrażeniem sobie nieskończoności w jakiś tam sposób, jak również nie mam problemu z wyobrażeniem sobie cykli i początku naszego istnienia, który jest dla nas jakimś tam początkiem, na pewno, ale w skali kosmicznej, wiesz, nie musi być tych początków i rozpoczęcia,
1: wiesz, musi być
0: może nawet prawo przyczynowo-skutkowe przestaje w tej, wiesz, gigaskali działać, nie? Ale powiedziałeś coś ciekawego, ciekawy temat poruszyłeś o tej woli życia. Jak człowiek jest na skraju śmierci, kiedy już twoja podświadomość odbiera bardzo mocny sygnał, że już jest po tobie, prawdopodobnie, że zaraz będzie po tobie, aktywują się niesamowite rzeczy w głowie, wiesz? I człowiek dostaje niesamowitego powera, jak po największych w ogóle psychodelikach, nie? Może mieć to coś z tym wspólnego DMT na przykład wytwarzane w mózgu i wtedy niestworzone rzeczy się dzieją, wiesz? Potrafi ci faktycznie przelecieć całe życie przed oczami. Potrafić, wiesz, ludzie, którzy skakali z jakiejś wysokości i przeżyli to, zdawali relacje i opowiadali o tym, że czas niesamowicie zwalnia, że to w ogóle jest dla ciebie bardzo długi czas, kiedy ty fruniesz, wiesz? I nam się to wszystko kojarzy z jakimś mistycyzmem, z jakąś czymś, wiesz, z dotknięciem czegoś mistycznego, z jakąś w ogóle czymś, co wykracza poza tą naszą materialną rzeczywistość. A ja tak nie uważam, że do końca tak jest. Po prostu no, to są pewne substancje, które zmieniają ci percepcję bardzo mocno i świat się dla ciebie staje zupełnie inny, tak samo jak inny by się stał, jakbyś stał się innym stworzeniem, na przykład jakimś czy motylkiem, czy coś, zupełnie inny byłby świat. No i to jest po prostu chemia, biologia, wiesz, i...
1: Jasne, i tu mówisz o tej głowie, no to faktycznie może właśnie w tej głowie już jesteśmy tymi bogami, nie? może to jest to miejsce, gdzie jesteśmy wszechmogący. Każdy z nas, nie? Który się, no nie wiem, uczymy może się tej kontroli przez całe nasze życie. No ci, którzy chcą, nie? Niektórzy lubią, nie wiem, iść za jakimś tam, nie wiem, tłumem i pozwolić komuś innemu podejmować te decyzje nawet w ich głowach. Niekoniecznie w tej fizycznej rzeczywistości, ale po prostu godzą się z jakimiś schematami myślowymi. Ale to jest super przestrzeń, nie? Bo tak jak ja mówię, no każdy z nas może być wszechmogący. Ja bym tak, nie wiem, chciał swoim dzieciom wytłumaczyć, hej, myśl sobie co chcesz i po prostu wybierz to, co myślisz, że jest okej, nie? Też z tym dobrem, złem to też trzeba uważać, bo to też są jakieś takie pojęcia już bardzo nacechowane, nie wiem, kulturowo i tak dalej, nie? Ale mówię, ta wszechmoc w głowie to jest świetny temat.
0: No, samo to, że teraz się zastanawiamy nad boskością człowieka i czy człowiek w jakim stopniu jest Bogiem, czy się staje Bogiem, to już jest jakiś początek, nie? To już jest jakiś trigger, który w nas się... Znaczy, to już jest coś, co w naszej głowie powstało i może to być dobry początek do tego zjawiska. Zaczyna się od myśli, nie? A potem myśl się staje... słowem, a potem słowo staje się ciałem, nie?
1: Więc... Jasne. No jak daleko sobie pozwolisz fantazjować, nie? Ja fajnie jest na przykład zdziwić samego siebie czasami też. I to nie tylko niekoniecznie w głowie, ale też w swoim działaniu. Zaskoczyć samego siebie. Ja nie wiem, naprawdę to takie hobby mam od czasu do czasu, czy jeśli chodzi, żeby gdzieś pojechać, nie wiem, coś zrobić zupełnie innego. Naprawdę powiem wam, słuchacze i krawiec, świetnie działa, nie? Po prostu... A wszystko zawsze zaczyna się od tego, żeby pozwoliłem sobie w głowie pomyśleć o czymś, o czym myślałem, że nie jestem w stanie na przykład, nie? A po prostu tydzień później to się realizuje, nie? Bo po prostu mam taką ochotę. Od czasu do czasu jest jakiś potrzebny na pomoc, nie? Nie wiem, nie tak dawno miałem jakiś tam kaprys, żeby zrealizować jakieś tam marzenie i po prostu... Męczyłem się, w końcu żona mnie troszeczkę, że tak powiem, popchnęła w tym kierunku i się realizuje, nie? Fajnie. A to było bardzo nieosiągalne jakieś tam marzenie, tak mi się przynajmniej wydawało na ten czas, nie? Już dzisiaj zupełnie inaczej mi się wydaje, bo już się zrealizowało, nie? Czyli fajnie było wymyśleć coś kolejnego. Świetna sprawa.
0: No... Też Jarek Wilbigos pisze o ciekawym zjawisku, że krótko przed śmiercią bardzo mocno się żywa istota aktywizuje. To widać na przykład u zwierząt, które przed śmiercią dostają takiego powera. To też ma związek, myślę, z tym, że nasz mózg się bardzo mocno aktywizuje i pobudza nas do... wykorzystywania, wiesz, 100% zasobów, nie? Bo to jest właśnie ta panika, to jest ten alert. I to też jest normalne jakoś tam w jakimś stopniu zjawisko. Nasza podświadomość ma dostęp do pewnych informacji, do których nie ma normalna świadomość i przeczuwanie śmierci. Jakoś jestem w stanie to sobie wytłumaczyć też racjonalnie, że może istnieć to przeczucie nadchodzącej śmierci i niekoniecznie musi to być nadprzyrodzone zjawisko, nie?
1: Jasne.
0: A co myślisz na przykład o tej seksualizacji życia? Czy widzisz w tym jakieś zagrożenie, że w tym kierunku to idzie, że coraz więcej ciała, coraz więcej, wiesz, seks się staje czymś takim normalnym, nie wstydzimy się, mniej purytańscy i tak dalej, i tak dalej?
1: Nie wiem. Mi się wydaje to jakieś bardzo nieistotne zagadnienie, nie? Po prostu nie jest to jakaś skaza świata, że tak powiem. Nie demonizowałbym tego problemu na pewno, nie? Bardziej myślę o tej, na przykład, czy mamy więcej kreatywności, to też takie boskie, nie? Niszczenie też jest boskie, nie wiem, nawet uczenie innych ludzi mi się wydaje bardzo, bardzo boskie zachowanie, nie? Na przykład ktoś nie był w stanie czegoś zrobić, ty spędzisz z nim czas i później ta osoba po prostu... jest w stanie coś zrobić. Świetne, naprawdę, nie?
0: No, taka mówię, moc stwórcza, no faktycznie.
1: Strasznie stary.
0: A niszczenie na pewno ma związek z tworzeniem, bo też czasami sobie nie zdajemy sprawy z tego, że tworzenie i niszczenie to są dwie strony tego samego medalu, nie? I to ma związek jedno z drugim. Czasami, żeby coś stworzyć, trzeba zniszczyć. Zwykle, żeby coś stworzyć, trzeba zniszczyć, nie? Albo często koniec jednego jest początkiem drugiego i to takie, to jest jakoś nierozerwalnie związane ze sobą, nie?
1: Jasne, jasne. No powery są, nie? Głupia nauka czytania, nie wiem, dla dzieci. Ja obserwując swoje dzieciaki, widzę, no to jest niesamowite, nie? Ktoś zrobił coś w twojej głowie, że jesteś w stanie odtworzyć tą wiadomość, nie? To nam się wydaje bardzo naturalne, ale ten mechanizm za tym jest niesamowicie silny, nie? Czy po prostu jakaś, nie wiem, nauka obsługi czegoś, tak? To jest super rzecz, nie? To jest po prostu ktoś bezpośrednio, bez dotykania twojego mózgu fizycznie, jakby programuje coś w tobie, włącza pewne rzeczy, nie? I teraz się można zastanowić, ile z nich można by było jeszcze włączyć i ile zostanie włączonych w przyszłości do tego, że po prostu, nie wiem, będziemy w stanie odkryć jakieś tam nowe zasięgi i to bardzo fizyczne zasięgi, no bo przecież no 100 lat temu ile osób potrafiło czytać, a ile potrafi dzisiaj, nie? To jest szok. Mm-hmm.
0: Lukacjuszu, czy ty się przypadkiem na mnie nie obraziłeś kiedyś tam, jakiś czas temu? Bo tak pamiętam, że chyba coś tam, coś takiego było, nie? Bo to, nie, tak się pytam, bo tu słuchasz i jesteś tutaj, a... Jakaś taka wrogość chyba była, nie? Że coś tam, jakiś jestem taki owaki, coś takiego, nie? Tak z ciekawości pytam. Słuchaj, bo tak też Kuba się pytam tutaj, jak niektórzy właśnie dzwonią do tej audycji, to mam taki plan, już się ostatnio potrzeby pytałem, o różne teorie spiskowe, popularne. No dzisiaj jest to na tyle popularne zjawisko, takie wręcz hobby dla wielu, że ludzie się orientują, wiesz, że są te smugi chemiczne, że są reptilianie, że jest Big Pharma, NWO i tak dalej. Pewnie też trochę te tematy znasz. I powiedz, które z tych zagadnień są dla ciebie bardziej wiarygodne, a z których się na przykład śmiejesz?
1: Znaczy, wiesz, te takie typu tam smugi czy coś, to trochę jest śmieszne dla mnie, ale to, że są jakieś na przykład organizacje, które mają wpływ na ludzi, którzy są u władzy na przykład, jak najbardziej, oczywiście, nie? To się mówi, że pieniądze kontrolują. Pieniądze nie kontrolują ludzi, to inni ludzie kontrolują innych ludzi poprzez te pieniądze czy jakieś inne rzeczy, nie? No... chyba spiskiem nie jest to, że media są bardzo wpływowe. Na przykład nocne radio to bardzo wpływowe media.
0: Bardzo. Taki wpływ, że ja powiem coś, a tu mi zaraz powiedzą, weź nie pierdol. Taki wpływowy. Generalnie. 15 słuchaczy na czacie. Wow.
1: Media są bardzo wpływowe dzisiaj, nie? Kształtują rzeczywistość. Podobno, nie wiem, manipulują wyborami, tak ostatnio, podobno naszymi prezydenckimi zmanipulowały tutaj w Stanach. No, ale nie wiem, czy to jest spisek, czy nie, to nie jest spisek, czy to już jest normalka.
0: A tak no. Bardzo ostrożnie podchodzisz, widzę, do tematu i tak wręcz trochę asekurancko, że tak wiesz, no tak, no pieniądze rządzą światem, to wierzę.
1: No to powiedziałem, są organizacje, jestem przekonany, że są organizacje niejawne, które... mają duży wpływ na przykład na politykę, nie?
0: Jakie na przykład?
1: Jakie organizacje?
0: No
1: nie wiem, bo one są niejawne. Jakbym wiedział...
0: Może ty niejawne. Się nie znasz po prostu na spiskach w ogóle, żeby poruszyć jakiś konkretny temat, wiesz. Ja tu ostatnio się o konkretne rzeczy pytałem. Smugi chemiczne właśnie, Big Pharma, Guidestone... te NWO, wiesz, to się może tak konkretnie ciebie zapytam, czy wierzysz, że żywność genetycznie modyfikowana na struje jest szkodliwa dla nas na dłuższą metę na przykład, że jest to jakiś plan, który ma sprawić, że wiesz, że nastąpi faktycznie spora depopulacja, że się rozchorujemy za jakiś czas i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak i nie. Straszna odpowiedź, ale pozwól, że wyjaśnię, nie? Na pewno jest część żywności, która jest modyfikowana genetycznie, która na mnie nie wpływa dobrze. Ale czy to jest częścią jakiegoś planu? Na pewno nie wierzę. Poza tym, żeby się szybko wzbogacić. Na pewno też myślę, że część żywności, która jest modyfikowana genetycznie, jest okej. Nie? Nie szkodzi ludziom, nie? Po prostu taka jest odpowiedź. Nie? Jest pełno taniej żywności, podobno w Chinach szczególnie obecnie, która zabija dosłownie ludzi, nie? Mleko dla dzieci kupuje się z jakiegoś czarnego rynku tam, nie? I to nie jest jakiś znowu spisek. Czy jest to spisek, czy nie? Po prostu ktoś pojawiła się jakaś ekonomiczna okazja, żeby ktoś sobie zarobił i tanie rzeczy wciskał, czy to na rynek polski na przykład, czy to na rynek chiński i z tego korzysta. Ale to nie jest jakaś tam durna depopulacja, czy coś takiego. Na pewno to nie jest to, nie?
0: Smugi chemiczne?
1: Nie, co ty, nie ma żadnych smug.
0: Przemysł farmaceutyczny, który nie zdradza nam, który nie leczy nas tak, jak mógłby nas wyleczyć, bo zależy mu na tym, żeby wyciągać od nas w nieskończoność kasiorę, sprzedawać nam pigułki, wiesz, pigularze.
1: Pół na pół. Znowu bym powiedział, pół na pół. Oczywiście, 100% jest jakiś tam biznes, który mógłby zrobić nam lepiej, ale to się nie opłaca i po prostu, ale też jest mnóstwo, mi się wydaje, nawet z tej Big Farmy, jakichś tam środków, które autentycznie pomagają ludziom, nie? Mówię, jedna, właśnie to jest taki problem, mi się zdaje, gdzie te wszystkie spiskowe rzeczy legają, bo one wszystko wrzucają razem, nie? Nie ma takiego jakiegoś studiów nad tym, że ta rzecz wpływa pozytywnie, to GMO jest okej, a tutaj po prostu już te dodatki, nie wiem, gena rybnego w pomidorach może już stworzą jakąś tam, nie wiem, przyczyną się do wzrostu bezpłodności czy coś takiego. Może coś takiego jest, nie? Tyle, że po prostu to trzeba było każdy przypadek osobno rozsądzać i jak ktoś zacznie pieprzyć, że wszystko jest szkodliwe albo wszystko jest nieszkodliwe, to tak samo dobrze się myli. Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Chyba trochę podobnie patrzę na te rzeczy jak ty, bo też widzę w teoriach spiskowych właśnie ten błąd, że się za dużo wszystko łączy ze sobą, wrzuca do jednego wora, dwa, że się wyolbrzymia, a trzy, na końcu się wysnuwa złe jakieś związki przyczynowo-skutkowe. I wiesz, i powstaje z tego taka dziwna mieszanka, tak, że na pewno jest tak, że we wszystkim jest ziarno prawdy, większe lub mniejsze. Wiadomo, że lekarze to też są ludzie, dużo jest wśród nich ludzi pazernych na kasę, że kapitalizm tak działa, że trzeba przede wszystkim zarobić. I to zjawisko na pewno się pojawia tu i ówdzie. I lobbowanie przez pewne firmy, tak, za czymś tam, ale jakoś tam cały czas staram się wierzyć w to, że to się nie wymyka poza pewne, że to nie przekracza pewnych granic, tak, po których moglibyśmy powiedzieć, że mamy do czynienia z ludobójstwem, z jakimś planem, ze spiskiem elit, które mają plan, żeby nas powybijać. Że to, wiesz, że to co najwyżej jest po prostu próbą oszukania nas faktycznie, ale nie na tyle, żebyśmy byli jakoś bardzo, bardzo poszkodowani, co najwyżej lekko poszkodowani, lekko stratni, ale nie na tyle, wiesz, żeby to był kryminał się z tego nagle zrobił, nie? Wierzę, jasne, że ten świat ma jakiś system samokontroli, że gdyby były te wszystkie większe spiski, o których się mówi, jak na przykład, że nie lądowaliśmy na Księżycu i tak dalej, no to by to wypłynęło, że nie byłoby możliwości, żeby trzymać ten spisek po prostu, żeby go utrzymywać, żeby przekupiać za gigantyczne pieniądze cały czas ludzi, tak? Żeby się nie znalazł ktoś, kto mimo wszystko wyjawi tajemnicę i będzie na tyle wpływowy, żeby udowodnić, żeby ludzi przekonać do tego, że było oszustwo. Wiesz, jest nawet takie powiedzonko, że oliwa zawsze na wierzch wypływa, czy inne tego typu powiedzonka. I coś w tym jest, że jak mamy do czynienia z jakimś wielkim hachmentem, to wcześniej czy później to wyjdzie, tak?
1: Jasne, jasne. No i też zauważ, że te większość z tych grup, które wymieniłeś, jakichś tam, nie wiem, czy polityków, czy Big Farmy, zazwyczaj to mówią ludzie, którzy nigdy nie mieli do czynienia ani z polityką, ani z Big Farmą, tak naprawdę, nie? Ani nie znają kogoś osobiście, kto pracuje tam i jest zupełnie normalnym gościem, który mówi, hej, my nie produkujemy jakiegoś tam, nie wiem, kompletnego dna, albo nie wszyscy politycy to świnie, nie? Oczywiście duża część z nich to są świnie, ale też są normalni ludzie. I tak po prostu te wszystkie środowiska, moim zdaniem, niszowe, poprzez to właśnie, że łączą w takie jakieś dziwne zlepki, nie? Każdy z tych środowisk takich właśnie, no powiedzmy naszych, okej? Okay? Uważa się za wielkie indywiduum. Myślę niezależnie. Ale już jeśli chodzi o innych, to jest taka tendencja, żeby ich tak wrzucać w jakieś tam grupy i przekreślać, nie? Boom. Boom. I po prostu nie istnieją, nie? Jak to pach powinienem powiedzieć, tak?
0: Tak, tak.
1: Widzisz, stały słuchacz wie, o co chodzi, nie?
0: Właśnie, a czasami jak się na spokojnie zastanowimy, to możemy dojść do takiego prostego wniosku, że życie bez systemu, bez policji, bez pomocy jakiejś od takiej, że wiesz, że masz to ubezpieczenie i jak zachorujesz, to bardzo drogą operację ci finansują, inni obywatele się zrzucają, bez dobrodziejstw techniki też. No, żyjemy sobie w komfortowych warunkach, mamy ciepło, mamy wodę, mamy jedzenie. Często tego nie doceniamy i przedstawiamy jako jakiś ideał życie, wiesz, w puszczy, w szałasie i sranie pod siebie, że to jest takie zgodne z naturą, dobre.
1: Tak. No i jeszcze ta organizacja właśnie. Każdy krytykuje jakieś tam, nie wiem, organizacje na default. Wszystkie organizacje, dajmy na to rządowe, są do dupy, nie? A weź coś człowieku sam zorganizuj, lepszego, to ja wtedy po prostu sam przekreślę 3/4 organizacji, a może 99%. Ale problem jest, że ci ludzie, którzy tak często krytykują, naprawdę nie mają się czym pochwalić, bo też nie zdają sobie często z tego sprawy, jak trudno jest, nie wiem, koordynować jakiś tam effort, nie? Jakiś tam, nie wiem, coś tam po trzęsieniu ziemi, czy gdzieś tam indziej, nie? Oczywiście są wolontariusze, ludzie robią, ale mimo to, że są, to oni nie idą każdy, nie wiem, w cztery różne kierunki, tylko w jakiś sposób muszą współpracować. No i mówię, eliminowanie jakiś tam tego wszystkiego, co przez jakieś tam rządy, czy jakichś bogatych ludzi jest w jakiś sposób koordynowane, nie wiem, walka z AIDS w Afryce, o, to jest na pewno jakieś tam, nie wiem, wybicie ludzi, czy tam jakaś eliminacja zbyt dużej populacji. No stary, to, naprawdę to są bzdury, nie, moim zdaniem.
0: Często jak umiera jakiś bogacz, jakaś bardzo wpływowa osoba, to on przekazuje jakieś naprawdę miliardy na cele dobroczynne. I ludzie jakoś nie potrafią też czasami docenić tego, że za te grube miliardy dolarów to naprawdę jest konkretna pomoc, że to można kupić naprawdę masę jedzenia, zbudować jakiś dom dla dzieci, które nie mają rodziców, tak dalej, tak dalej. I wiesz, a się robi z takiego demona tylko, z jakiegoś człowieka. Owszem, często to jest może gość, który zrobił wiele zła, no ale nie, wiesz, no cały czas mam...
1: A czy my robimy tylko dobrze, Krawiec? Słuchaj, no właśnie. Tylko dobrze w życiu. A szczególnie nasi słuchacze to wszyscy są święci, a my to już w ogóle, nie? Idealni. Nie jesteśmy idealni, a po prostu skala tego damage, jaki my jesteśmy w stanie zrobić, jest ograniczona poprzez to, ile jakichś tam zasobów mamy, nie? No mówię ci, ja miałem okazję kiedyś, nie wiem, zbliżyć się do człowieka, którego może wielu słuchaczy by nie trafiło, ale nie wiem, to co on zrobił, już teraz nie jest z nami, po prostu zadziwiło mnie. Facet, nie wiem, był w stanie ufundować jakiś ośrodek dla dzieci chorych, które są porzucane na śmierć przez rodziców. I ja znam tą historię od początku do końca i po prostu niesamowita rzecz. I jak odszedł, po prostu wszystkie swoje zasoby, jakie miał, był w stanie przekazać właśnie na tą inicjatywę zupełnie, nie wiem, jakimś tam miejscu, z którym nie miał wiele wspólnego, ale wiedział, że tam jest jakaś taka duża potrzeba. I nawet ludzie o tym nie wiedzą, nie? Ale wielu z tych ludzi, którzy mają jakieś tam zasoby, czyni mnóstwo dobrego, tak? A my z tymi swoimi jakimiś tam małymi zasobami, no nie wiem, czy aż tyle robimy. I tu nie chodzi mi o to, że skala tamtego jest większa, ale chodzi mi o procent z tego, rozumiesz, który przeznaczamy, nie?
0: No.
1: Czy ze swojego czasu, tak, żeby, o, bo ja nie mam nic, no to nie masz nic, to możesz też to ciasto upiec i się podzielić z sąsiadem, ja zawsze mówię ten durny example.
0: A nawet jak też... zrobisz tą małą rzecz, przepraszam, wiesz, nawet jak zrobisz tą małą rzecz, to też, no powiedzmy sobie szczerze, to ciasto, które zaniosłeś jakiemuś tam dziecku, czy miś, który dałeś, no to jest to nic przy tym, przy jakichś tam miliardach dolarów, które jakiś tam bogacz dał, no powiedzmy sobie to szczerze i uczciwie, nie róbmy z dobrej intencji nagle jakiejś takiej wartości, którą my tu, że jesteśmy zbawcami świata, bo o kimś cieplutko pomyśleliśmy i my jesteśmy tymi dobrymi, a tamten, wiesz, wstrętny jakiś bogacz, nie? No właśnie nie wstrętny, no bo pomógł realnie, wiesz, bardzo, nie?
1: I, oczywiście. No...
0: To jest takie głupie myślenie, nie? Że nagle się robi z kogoś, kto wygaduje na przykład bzdury i pomstuje na cały świat i szuka wrogów, robi się bohatera i on się sam uważa za wielkiego bohatera, że zbawia świat. A wiesz, a często robi tylko wokół siebie na przykład smród i zło rzeczy na tych, na tamtych, szuka wroga, buduje twierdzę wokół siebie i innych, nakręca jednych na drugich, bo potem inni są nakręceni i wiesz, i lekarzowi da w zęby i tak jak ja może też księdzu dam w zęby i wszystkim dam w zęby, bo w ogóle sami źli dookoła ludzie, bo się nasłuchałem, jacy to wszyscy są źli. No, a wiesz, a gdzieś tam jest ten, kogo uważamy za złego człowieka i on jakieś dobre rzeczy zrobił, na przykład zbudował dom dla dzieci, które rodziców nie mają i rodziny jakieś tam zastępcze jasne. Zostały sfinansowane i ktoś ma realne szczęście z tego, nie? Realne jakieś poczucie bezpieczeństwa, ma się czym najeść, ma gdzie spać, ma kogoś, kto go kocha. A my patrzymy, że wiesz, to my jesteśmy ci dobrzy, bo my jesteśmy po tej dobrej stronie. Tylko, że nasze robienie dobra się może ograniczać w tym przypadku tylko do bycia po dobrej stronie w naszym jeszcze mniemaniu, bo jak się zastanowimy, to się okaże, że wcale niekoniecznie jesteśmy tak znowu po tej jasnej stronie mocy tylko w 100%, tylko yes. jesteśmy jakimiś takimi mącicielami. Wiesz, ja mówię tutaj o spiskowcach trochę teraz, nie?
1: Jasne. No bo łatwiej nam się nie lubi tego, który, nie wiem, ma coś, czy tego, który jest biedny. Niestety jest w społeczeństwie, tak mi się przynajmniej wydaje, że ludziom łatwiej się jakoś akceptuje tego ubogiego człowieka. No bo nie nakradł się, nie? Ale tutaj, wiesz, nie chcę już, bo nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o bardzo fundamentalnej roli Kościoła, ale to jest niestety to, tak mi się przynajmniej wydaje, zostanę zniszczony pewnie znowu w komentarzach, antykościelny Kuba.
0: Komuch.
1: Po prostu chodzi o to, że ta religia, z której pochodzimy, czy tego chcemy, czy nie, no zawsze jednak tego biednego faworyzowała, nie? Przynajmniej w takim potocznym nauczaniu, nie?
0: Prostu, no łatwiej nie? przejść bogaczowi, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogaczowi wejść do raju, nie? A tutaj też Jarek napisał ciekawą rzecz, że w skrócie, że dla niektórych osób, między innymi dla niego, bo miał tu problemy ze zdrowiem, jak rozumiem, z kręgosłupem, to wiesz, to czasami takie małe rzeczy, jak to, że możesz samodzielnie sobie gdzieś pójść bez bólu czy coś, to są wielkie rzeczy i marzą o takim czymś, o takich prostych rzeczach, których my nie doceniamy też, nie?
1: Jasne. No i też ta, na koniec już właśnie wrócę do tego, od czego zacząłem, właśnie do tej, od tej boskości w nas, nie? Na ilu właśnie warstwach to się może przejawiać, nie? Mi się wydaje, że znowu ta tradycja, z której pochodzimy, spieprzyła nam głowę, bo po prostu wzięła, właśnie przedstawia tą boskość, te super jakieś tam, nie wiem, nawet w tych, nie wiem, czy amerykańskich firmach, każdy musi mieć jakiś taki super power. A właśnie ta boskość polega na tym, żeby właśnie potrafić się uwolnić od tego jakiegoś, nie wiem, znowu tutaj, znowu jak foliarz teraz zabrzmi, o tego grupowego myślenia, ale tak realnie, nie? Nie tylko myśląc o sobie, ale też myśląc właśnie o tych grupach, które nas otaczają, nie? Nie wpieprzać wszystkich w jakieś tam grupy, okej, ci są z rządu, to źli, ci są, nie wiem, świadkowie, to są źli, Jehowy, albo nie wiem, ci są Hare Krishna, to też źli pewnie. No to jest komedia, nie? Po prostu... Jeśli, nie wiem, osądzamy to, co się dzieje wokół nas, w naszych głowach, bądźmy na tyle boscy, żebyśmy sobie pozwolili po prostu patrzeć na wszystko i wszystkich indywidualnie, a nie po prostu jak te kozy, o tych chemtrailsach, czy jak to się mówi. To,
0: tak. Ale tutaj właśnie też mam jakieś takie wątpliwości, ci powiem, no bo są jednak pewne grupy, czy zawodowe, czy społeczne, które... No po których widać, że tam jest coś nie tak ogólnie, że sama ta jakby, że same powiedzmy zasady, zwyczaje, charakterystyka tej grupy sprawia, że ona jest bardziej podatna na jakieś, wiesz, zwichrowania, na jakieś złe zjawiska. Wiesz, o co mi chodzi, że na przykład no, nie powiesz przecież, że no, wśród pedofili też są na pewno fajni, ciepli ludzie, dobrzy.
1: Nie.
0: Albo że wśród księży no, nie można mówić, że jest problem jakiś z seksualnością. Albo że, nie wiem, wśród ludzi interesujących się na przykład, nie wiem, tam czy mordercami, czy torturami też jest dużo fajnych ludzi. No bo coś widać, że to są takie grupy, z których coś faktycznie jasne jest nie tak, no, i można tu się zdobyć, nie, na jakieś uogólnienie.
1: Są grupy morderców na przykład, nie? Tak byś mógł od tego zacząć i wszystko jasne, nie? Po prostu, oczywiście, to są jednoznaczne grupy, w których, nie wiem, albo 100% ludzi jest kompletnie zepsute,

0: pewne zachowania, które są wspólne ogólnie dla społeczności policjantów. To, że wszystkich traktuje się bardziej tak z góry i szorstko, bo tak trzeba, bo policjant od tego jest. On nie jest od tego, żebyś miły, tylko od tego, żebyś ty czuł respekt. Po to ma też właśnie mundur, bo mundur ma, ma jakby zwiększać ten efekt, że ty czujesz respekt, że się lekko boisz, że jesteś lekko przejęty, że on ma na ciebie wpływ, że wiesz, że nie możesz sobie pozwolić z nim na to, żeby go tam pchnąć, bo to jest, wiesz, to jest ten znak tego statusu, tej przynależności, tych pewnych reguł, które musisz przestrzegać właśnie, więc da się, no chodzi mi o to, że wśród różnych reprezentantów różnych zawodów, wśród różnych grup społecznych można zauważyć pewne zjawiska, tak samo jak mówi się, że ludzie, wiesz, biedni, częściej tam patologia jest, tak? Znaczy taka patologia, wiesz, charakterystyczna, taka, że oni sobie tam chleją, wiesz, że się kłócą, żrą, że dużo dzieci, no tak jest i tu nie ma co zaprzeczać, tak, że jest inaczej, że wcale tak nie, krawiec, tu jakieś stereotypy. To nie jest stereotyp, to jest po prostu prosty i oczywisty fakt. Ja nie mówię, że wśród ludzi zamożniejszych będzie patologii mniej, to patologia będzie trochę inna. To będą inne jakieś odchyły, ale je też się da jakoś zauważyć, że na przykład ludzie, im bardziej zamożni, tym im dziwniejsze rzeczy do głowy przychodzą, tak, są bardziej ekscentryczni. Czują się jakby wyłączeni z reszty społeczeństwa, bardziej taki indywidualizm w nich jakiś, się pojawia, chęć odróżnienia się, zabłyśnięcia, ale też jakieś dziwne myśli. Przypuszczam, że wśród ludzi na przykład mniej zamożnych będzie mniej seksualnych zaburzeń jakichś i seksualnych dewiacji. A wśród zamożnych, którzy mają już powiedzmy wszystko, będą się częściej pojawiały jakieś próby znalezienia czegoś nowego, nowych bodźców, czegoś, czego nikt nie robi inny, wiesz, o co mi chodzi, nie?
1: Jasne, jasne, ale tutaj widzisz, nie wiem, mówiłeś o tym, to wszystko się 100% zgadzam z tobą, tyle że to, co ja opisywałem wcześniej, to ja nie mówiłem o jakichś na przykład, nie wiem, bardziej dyscyplinach zawodowych, nie? Graficy są tacy, nie? Bardziej mówię na płaszczyźnie ludzkiej, ludzi, których znamy, nie? Po prostu ja bym się nie podejmował oceny ciebie przez to, jacy są graficy na przykład. Czy coś
0: a
1: takiego.
0: Czemu nie?
1: Jesteś człowiekiem najpierw, a później jakimś tam grafikiem, a poza tym, co najważniejsze, to ja cię znam, nie znam cię osobiście, no znam cię osobiście, no niech będzie już, niech się wyda. Trochę tam cię znam.
0: No, żadna
1: ale...
0: tajemnica w sumie.
1: No jasne, no. Chodzi o to, mówię, podejmowanie się czasami takich ocen, grup, z którymi nie mamy kompletnie nic wspólnego, ale zagwizdałem.
0: Zagwizdałeś.
1: Wspólnego.
0: Za jest dużo w lesie spędzasz czasu.
1: Jest bardzo łatwe. Nie wiem, może to, co mówimy, nie jest tak klarowne, ale no masz rację, jeśli chodzi o te grupy, tak, okej.
0: Okay. Z grafikami też coś jest, wiesz, takiego na rzeczy.
1: Chyły mają trochę tacy są...
0: Słuchaj, a czemu się na przykład graficy, bardzo często to zauważyłem, już wiele lat działam w branży i wiem, że graficy się autentycznie często nie lubią z programistami, bo to są inne światy, inne spojrzenie, wiesz, na rzeczywistość wręcz. Inne podejście do wszystkiego, do pracy, do komunikacji. Wiesz, to jest zupełnie... I często tak iskrzy, że powstają jakieś takie spory, jakieś niezrozumienie, jakieś, wiesz, dysonanse zbyt duże, żeby to działało. Co ja to,
1: to jest
0: ja to widzę.
1: Godny zaufania, grafik czy programista?
0: Aha, no to jest dobre pytanie. Dobre pytanie i ciężko mi na nie odpowiedzieć, bo musiałbym tu się sobie tutaj strzelić w stopę. Myślę, że tu nie powinniśmy... Nie no, słuchaj, jak miałbym tak szczerze odpowiedzieć, to chyba bym odpowiedział, że programista jest bardziej godny zaufania, bo to jest człowiek, który ma częściej plan, jest bardziej poukładany częściej... Bardziej chyba częściej odpowiedzialny, ponieważ programowanie samo z siebie narzuca pewną dyscyplinę też, wiesz, A grafik jest bardziej artystą, który sama profesja artysty polega często na wychodzeniu poza pewne ramy, na łamaniu pewnych

0: zasad, na łamaniu tabu, na przeniewierzaniu się nawet samemu sobie, na byciu nawet nieszczęśliwym po to, żeby dostać weny jakieś. Wiesz, o co mi chodzi? To jest zupełnie Jasne. Inne spojrzenie i Jasne. Myślę, że te cechy różne i predyspozycje sprawiają, że jednak bardziej programista będzie godny zaufania.
1: Jasne. No ale sam mógłbyś powiedzieć, że więcej, nie wiem, lewaków jest wśród grafików pewnie niż wśród programistów. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale to jest fajna dyskusja i widzisz, tutaj już są takie małe te niuanse. Jest tak, wiesz, pół na pół, czasami 60-40, a nie jakieś takie ekstremy, które wcześniej podawałeś, na przykład księża. To ekstrema, ale tu rozmawiamy już o bardziej normalnych grupach społecznych, które no, są bardziej godne zaufania, moim zdaniem, niż księża. Ciekawe, czy to się przejdzie w eter. Przeszło? Nie mu...
0: Rozmowa kontrolowana.
1: No to, tak jest. Nie, no to jest dobry temat, powiem. Ja tylko chciałem na chwilę zadzwonić, a tak mnie zagadałeś.
0: No ale ciekawie się, tu ciekawe, myślę, rzeczy poruszyliśmy, tematy. I...
1: Chciałem tylko pozdrowić jeszcze raz słuchaczy, których bardzo lubię. Na czacie Galaxiana, Jarek, pozdrawiam, Lukacjusz, profesor, jak słucha, to mój ulubiony nadający, jeden z ulubionych, Etam, mój ulubiony nadający. No i ciebie też pozdrawiam i potrzebę oczywiście. Powiem, że coraz bardziej zaczynam lubić content, który wspólnie tworzycie. Naprawdę fajną robotę robicie, chłopaki. Super się słucha.
0: No, dziękuję w imieniu swoim i w imieniu kolektywu.
1: Okej. Uściski, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Hej.
0: Cześć, trzymaj się. Hej. No, to ciekawie tutaj, kurczę. Ciekawe temata. No, a już trochę późno się robi, już godzina trzecia, to wiecie co, to już chyba najwyższy czas, żeby się ewakuować. I chyba wcisnę zaraz przycisk do katapultacji. Jakiś taki zmęczony jestem, dzisiaj też pracowałem trochę, jakieś tu sprzątanie, praca, audycja. No widzicie, no... Im więcej człowiek myśli, tym głupszy się robi. No, taka jest prawda. Nie wiem, wydaje mi się, że ta rozmowa poszła w tym kierunku, że w takim kierunku, że dochodzimy do takich niepopularnych trochę jakichś tutaj przemyśleń, nie? Bo to najczęściej się mówi tak, że nie wolno generalizować, nie wolno oceniać, w ogóle nic nie wolno, nie? W ogóle, bo się ktoś poczuje urażony, bo to stereotyp, bo nie, to każdy jest inny, ale taki sam też, bo nie wolno mówić, że inny. I tak wiecie, ludzie się tak asekurancko zachowują, o to mi chodzi, że dzisiaj to w ogóle jest tak trochę, jakby niby łamiemy coraz więcej tabu, ale jednocześnie pojawiają się jakby nowe tematy tabu, nie? Tylko wszystko się zmienia i dzisiaj to, co było dawniej tematem tabu, już dzisiaj zupełnie nie jest, ale mamy za to pewnie takie różne bariery w sobie i takie ramy, poza które nie wychodzimy, że może dawniej tego właśnie nie było i ludzie w pewnych rzeczach bardziej otwarcie gadali ze sobą. Na przykład widzę, że ludzie prości czasami w bardziej otwarty sposób potrafią rozmawiać o wielu sprawach. Taki prosty człowiek, on często, jak to się mówi, wali kawę na ławę, nie? Wytknie komuś coś, na przykład nie krępując się, po prostu powiem, my to mówimy, możemy powiedzieć but, nie? Ale on po prostu asertywnie, nie przejmując się, powie tam, ty, co ty tutaj tego, nie? Albo, no, faktycznie różni jesteśmy, a w niektórych na przykład kręgach coś będzie uchodziło za w ogóle niegrzeczne, niekulturalne, w ogóle jakieś z kosmosu człowiek przyszedł, nie? A ja właśnie lubię mówić otwarcie, że na przykład mam jakieś spostrzeżenie, zauważam coś, nawet jeśli czuję, że to jest niepopularne, że to może się komuś nie spodobać zaraz, że to jest ogólnie nieprzyjęte za bardzo coś, to ja lubię poruszyć jakiś temat, bo to jednak pobudza trochę intelektualnie, można do jakichś ciekawych myśli dojść, przemyśleń, no także... Tak. Może wreszcie... O, profesor się cieszy i ma nadzieję, że może wreszcie przestanę walić po łbie wszystkich muzułmanów przez kilku debili. nie przestanę. Przecież właśnie mówiłem, że zauważam, jestem, znaczy mam takie przekonanie, że są pewne grupy, czy to wyznaniowe, czy po prostu społeczne, czy narodowościowe nawet. Ja nie mam problemu powiedzieć, żeby na przykład, że Polacy mają problem z czymś tam, że Amerykanie mają problem z czymś tam, że Rosjanie, że ich kultura, powiedzmy, sprawia, że oni są tacy i owacy. Nie mam problemu z uogólnianiem, bo jeśli widzę, że jakieś zachowanie, na przykład to, że się Ruscy często piorą na ulicach, że są nerwowi, tacy żywiołowi, że mają ułańską fantazję, że no to wszystko jakoś to widzimy, nie? Nawet nie musimy już dzisiaj jechać do Rosji i poznawać tych ludzi, tylko jeśli po prostu widzimy nawet na tym YouTubie pieprzonym, że są setki filmów, które pokazują właśnie, że tak to wygląda, no to tak to pewnie coś w tym jest, nie? To nie bierze się z niczego. Tak więc, no, nie wiem, no. A muzułmanie, no, widzę, że jest problem. No, ta religia jest generalnie, no, jak widzę, że jakaś religia jest jednocześnie systemem na życie, systemem, który steruje wszystkim, i polityką, i życiem, i zachowaniem, i higieną, i to jest pewien system w ogóle życia, to nie jest religia, to jest system życia, który według mnie jest nie najlepszy i ma bardzo dużo skaz, a mówiąc brutalnie, jest po prostu zjebany totalnie. Nie podoba mi się islam zupełnie i nie widzę w nim jakiejś takiej wartości wielkiej, że to jest jakiś dobry sposób na życie. Nie wydaje mi się. Zupełnie mi się nie wydaje. Samo, a to się wszystko od korzenia jakiegoś zaczyna, od podstaw, nie? Ze złego nasionka nie może nic dobrego wyrosnąć. Jeśli ci ludzie czczą, jeśli ich prorok był jakimś zbójem i pedofilem i mordercą i w ogóle i oni go nagle czczą jako kogoś w ogóle najlepszego na świecie, to jak z tym może coś być, z tego coś dobrego wyrosnąć? Jeśli jest stanowisko kobiety, jej rola w życiu, tak zmarginalizowana i tak po prostu, no, te kobiety nie znają, co prawda, często lepszego życia, więc godzą się na takie, ale to nie można mówić, że im jest dobrze, bo to jest ich kultura. No tak samo jakbyście mieli, nie wiem, wychowanych w klatce przez całe życie jakichś ludków, którzy by dostawali przez całe życie tylko co najwyżej węgielek do zabawy, żeby sobie porysować na drewnianej desce, no to też jak dacie mu cukierka, to zesra się z radości i to będzie najpiękniejszy dzień w jego życiu, bo dostał cukierka. I też nie można powiedzieć, że o, to jest jego świat i on tak żyje i to jest jego kultura, że on sobie żyje w klatce i sra pod siebie, nie? No więc mi jest szkoda po prostu przede wszystkim kobiet w islamie. Widzę, że jest bardzo duża agresja u tych ludzi. Oni nie mają barier takich, jakie ma współczesny, cywilizowany człowiek, że nie krzywdzi drugiego, nawet jeśli on wierzy w co innego. Tylko po prostu coś mu się nie spodoba, to ci zajebie w ryj po prostu, bo go obraziłeś. No. Nie wiem, no. Ja wiem, że poznałbym na żywo jakiegoś muzułmanina, to bym stwierdził, że to jest całkiem spoko koleś. No na pewno jest cała masa takich, ale to nie zmienia faktu. Wy wiecie, to wy popełniacie błąd. Nie ja popełniam błąd, że oceniam muzułmanów, nie znając osobiście ich, nie obcując z nimi, tylko wy popełniacie błąd w drugą stronę, że wy znacie dwóch, trzech czy jednego muzułmanina, bo macie go w pracy czy gdzieś i wy na tym opieracie swoją opinię o islamie. Że a mój sąsiad jakoś muzułmanin, jakoś bardzo serdeczny człowiek i się wita, i grzeczny, i spokojny, i sobie żyje, i ja znam muzułmanina na żywo i mam przykład, że oni są dobrzy. To jest właśnie bez sensu opieranie swojej opinii, budowanie swojej opinii o islamie i muzułmanach, bo my mamy jednego w pracy i on jest fajny. To jest dopiero głupie, nie? Ja patrzę na newsy, na ataki terrorystyczne, na ich zachowania, które oglądam na nagraniach, czytam jakieś artykuły, czytam sobie Koran, patrzę, jak ta religia cała działa i na wielu różnych rzeczach buduję swoją opinię, nie? Na historii, a to, że tam znam jednego, on jest fajny, czy tam dwóch, no to co to jest? To jest właśnie bez sensu. No właśnie, to jest też to, co Galaxian pisze, że czasami mili i serdeczni się nagle bardzo diametralnie potrafią zmienić w jednej chwili, jak coś im się nie spodoba, tak? To też tak jest właśnie często. I nagle, kurczę, mamy nóż w brzuchu, nie? Bo przestaliśmy, kurczę, bo wyciągnęliśmy kogoś z jego strefy komfortu i mu się zrobiło przykro, nie? Tak więc... typowy Polak? No właśnie, czy istnieje typowy Polak? Też pytanie. No, często sobie tutaj dworuję i faktycznie parodiuję typowego Polaka Janusza, ale zauważcie, że ten taki stereotyp tego Janusza wąsatego w klapkach z reklamówką, nie? Też się nie wziął znikąd. U nas po prostu jest spora grupa takich właśnie ludzi, staroświeckich, troszeczkę ciemnych, wierzących na pokaz jednocześnie, rubasznych, takich wiecie, wąsatych, rubasznych, ubranych niechlujnie, lubiących się napić. Jest spora grupa takich ludzi i od tego nie uciekniemy, choćbyśmy nie wiem jak zaklinali rzeczywistość i mówili, a ja mam sąsiadów wspaniałych, wykształconych, artyści, lekarze i naukowcy i to mi się krawiec w ogóle nie klei z tym, co ty tu powielasz, te stereotypy. Też można tak powiedzieć, nie? A poza tym nawet, mi się wydaje, że nawet jak zauważymy jakieś takie u innych wady, czy zachowania, które z których się śmiejemy, czy jakieś wieśniactwo, czy skłonność do alkoholu, to nie powinniśmy do tego tak poważnie podchodzić, że od razu to jest jakiś atak, że robimy jakąś krzywdę, bo przecież to jest oczywiste, że też ci ludzie mają swoje jakieś zalety często, że to mogą być, oprócz tego, że Janusz jest Januszem i że jest trochę ciemny i że do biznesu podchodzi po Januszowemu i że czasami kogoś tam coś, nie wiem, się napije, że ma te klapki, chodzi z tą reklamową, na działce siedzi, nie wiem, kiełbasę żre i czosnkiem pachnie czy coś, to może być w ogóle fajny gość oprócz tego, nie? I co za problem? Czy... No nie wiem, nikt nie twierdzi, że jest ideałem, nie? Każdy ma jakieś swoje przywary, każdemu coś można zarzucić. Jesteśmy nie tyle może zawsze gorsi i lepsi, tylko różni. A może dla takiego, właśnie też można popatrzeć tak, że dla takiego przysłowiowego Janusza ktoś inny może być śmieszny i głupi. Na przykład komuś może się wydawać, że... Nie wiem, na przykład osoby z kręgów takich, wiecie, przestępczych, nie? Ci, o których możemy powiedzieć, że bandyci, sebiksy, gangsterzy, łysi i tak dalej, i tak dalej. No to często są na przykład ludzie, którzy mają swoje zasady i którzy potrafią się w towarzystwie mimo wszystko zachować, którzy potrafią się odwdzięczyć, bo dla nich są ważne takie rzeczy jak właśnie honor, jakieś tam odwdzięczenie się, pewien szacunek, który budujesz sobie w ten sposób, że żyjesz według pewnych reguł, pewnych takich reguł, które na przykład komuś mogą też się obce wydawać, ale... Jak się zastanowimy, mogą one mieć sens. No, chyba rozumiecie, o co mi chodzi, że wśród tych ludzi też można zauważyć pewne ciekawe zachowania, które być może nawet warto by czasami naśladować. A ktoś, kto jest niby uczciwy, nie jest żadnym właśnie bandytą, przestępcą, często właśnie może nie potrafić zachować się... w taki sposób, jak ten, kogo uważamy za bandytę, w w sposób, który do którego no, także będziemy czuli jakiś taki lekki szacunek, nie? Że to jest ktoś, że to jest ktoś, nie? Na przykład ten bandyta może nie nakablować, może być dla niego obrzydliwym czymś konfidenctwo, nie? A dla takiego uczciwego, tu prawilnego i w ogóle, to może być, on zaraz poleci i nas nakapuje, że palimy sobie tam trawkę, czy tam coś, nie? Czy że, nie wiem, jakieś popełniliśmy takie, wiecie, nic nieznaczące przewinienie, nie? Które w ogóle nikomu nie robimy krzywdy, to on pójdzie, bo i nakapuje na nas, nie? I może się okazać gorszy od tego właśnie Sebiksa. Też tak bywa.

Staram się tutaj czata śledzić. Też czytać, co piszecie. Kurde, już trochę zmęczony jestem. Już trochę jestem zmęczony. No ale jakieś tu widzę, że są dyskusje. No dobra. No już chyba też powoli się widzę tutaj, ewakuujecie. Troszkę mniej słuchaczy. Późna pora. No dobra, cieszę się, że byliście. Dzisiaj taki dziwny wieczorek, nie? Potrzeba w rozjazdach. Nadawał w trybie takim awaryjnym troszkę. I ja z kolei pierw tutaj taka nietypowa audycja, potem takie luźne gadki z poważniejszymi przemyśleniami. No więc myślę, że jakoś tam zapełniliśmy wam czas wieczorową porą w piątek. No cóż, pozostaje mi życzyć wam miłego weekendu. Jak widzicie, ostatnio mam problem z nadawaniem trzech audycji jednocześnie w tygodniu. Trzech audycji naraz w tygodniu. Jednak to jest spore wyzwanie, sporo zabiera to czasu. Jak policzyć czas na spędzony przy mikrofonie, czas, jednak troszkę czasu czasami potrzeba, żeby się chociaż troszkę przygotować, więc schodzi, a ja jestem teraz w takiej sytuacji, że muszę trochę popracować, muszę się zająć swoimi sprawami, więc nie wiem, jak będzie z jutrzejszą audycją znowu. Być może znowu nie będzie spoilera. No, ale wiecie, no, tak powiem brutalnie i prosto z mostu, no, nie bawiąc się w jakieś tutaj ceregiele i no, tak szczerze po prostu. Słuchajcie, dla mnie doceniam bardzo to, że jest już trochę patronów, co prawda to się zatrzymało w miejscu. Doceniam, szanuję wasze wpłaty, waszą pomoc. Wiem, że dla wielu z was jest to wydatek, żeby to radio tutaj zasponsorować i spodziewacie się, że będzie więcej, że będziemy się tu pilnować, że będziemy zawsze, że dopilnujemy, bo wiecie, ja tu, jest tu premium, jesteście na Patronite, jest sponsoring, to co, no a teraz sobie tutaj nie ma, tu olewacie, to nie jest tak, słuchajcie. W dalszym ciągu, mimo tego, że dla was często jest to wydatek i was to kosztuje, jest to dla was jakieś wyrzeczenie, o, to dla nas w dalszym ciągu są to kwoty takie, że jest to bardziej, no, hobby, że jest to miły dodatek, tak? Chodzi mi o to, że ja nie mogę porzucić wszystkich swoich tutaj ważnych obowiązków i zarabiania na czynsz, na jedzenie dla hobby. Po prostu, no, zdechnę z głodu, tak? Więc muszę, nie będzie mnie od czasu do czasu. Czasami nie dam rady i musicie się pogodzić z tym. Uszanuję z drugiej strony też, że jeśli się poczujecie zawiedzeni i zrezygnujecie, trudno, no, z jednej strony trudno, z drugiej strony, tak powiem brutalnie, no, jakoś to przeżyję, tak? Jakoś to przeżyję. No, ale dziękuję wam za wsparcie, dziękuję, że słuchacie, dziękuję, że jesteście, że jest fajna społeczność i że jakoś tam mimo wszystko nie marudzicie na nas aż tak bardzo, więc no, jest spoko, no, nie ma co robić jakiegoś dramatu, nie? Nawet ci z was, którzy marudzą, to ja rozumiem, że często jest to po prostu sygnał, że chcielibyście coś tam, że tego, no, ale żeby też się nie zrobiło tak, że będziecie nas tutaj, wiecie, no, wieszać na nas psy też, nie? Że to po prostu za mocno nas będziecie kopać po dupie, że wam coś nie odpowiada, bo, no, Tak jak mówię, no, jakbym miał z nadawania w radio tysiaka miesięcznie, to bym się poświęcił temu naprawdę. Tutaj bym odpuściłbym sobie i to, i tamto, i w ogóle bym tutaj się angażował jeszcze bardziej. Nawet cztery audycje w tygodniu bym dla was nadawał i wrzucałbym je 5 minut po. No bo jednak to zależne jest od tego, co z tego mam. No i to nie jestem tutaj jakiś wyrachowany, pazerny, zachłanny i łasy na kasę, tylko po prostu patrzę na to, jak przeżyć, tak? I to wszystko. Dobra, chciałem tak, sorry, że o tej kasie znowu i tak dalej, bo wiem, że to niektórych z was drażni, ale no chciałem tą sprawę wyjaśnić, no bo czasu do czasu mamy tu pewne spięcia w tym temacie, wy jesteście czasami trochę obruszeni czymś, niezadowoleni, no jest to normalna rzecz też, a normalną rzeczą jest też, że ja coś tu chcę wyjaśnić, nie?
Bo u nas zawsze wszystko jest szczerze. Kawa na ławę i bez jakiegoś tutaj, wiecie, udawania. Mówię jak jest. Mówię jak jest, niczym Max Kolanko. I no i tyle. Dzięki jeszcze raz, że byliście i do usłyszenia się z wami następnym razem. Cześć.

Dobry wieczór wszystkim. Krawiec się kłania, audycja Nocny Marek, jak w każdy poniedziałek o 21:00. I nie jak w każdy poniedziałek o 21:00, jestem dzisiaj sam, ponieważ... No nie wiem, po ostatniej audycji o chorobach potrzeba chyba się rozchorował od tej audycji. I mu coś może odpadło, bo o trądzie gadaliśmy. Ręka mu odpadła, słuchajcie, a może to kiła, nie wiem. Nie wiem, nie mówię. W każdym razie jestem dzisiaj sam, ale mam trochę tematów i podzielę się z wami, nimi. Tak właściwie to dobrze, że go nie ma. W ogóle, ogółem... On ciągnie to radio w dół i to już mi wiele osób mówiło. Ja miałem telefony. Ogółem on pasożytuje na mnie. Ja zaniosę jutro mikser do Lombardu. Skończyło się. Wielki, on was okłamuje w ogóle. Wielki informatyk, ja widziałem. On jednym palcem tak pisze na klawiaturze. Tak pach. Pach, pach, to jest kłamczuch, w ogóle straszny człowiek, no. Nie no, żartuję, naprawdę, coś ma z gardłem, pewnie zalał pałę. Nie, znowu żartuję, po prostu się rozchorował. No tak po prostu, niektóre rzeczy tak się dzieją po prostu, no i wiem, że to na przykład dla foliarzy to jest w ogóle nie do pojęcia, że coś się dzieje tak po prostu. No, bo nie mógł się po prostu rozchorować, nie? To pewnie kłamie, albo pewnie chciał zaszkodzić, albo pewnie liczył, że powie mi w ostatniej chwili, ja się nie przygotuję, audycja wyjdzie do dupy, sponsorzy się odwrócą, a on wtedy powie, ha, ha, ha, i co? Także tak, no. Co tutaj się działo? No, jeszcze tam nie wrzuciłem tych zaległych audycji, wrzucę. I też nowy podcast się szykuje, wiecie? Taki dla odmiany proeuropejski, żeby was trochę zdenerwować, bo wiem, że tu wszyscy antyeuropejscy, ksenofobiczni i w ogóle nie lubicie obcych i Żydków, Szwabów, Rucholi, Ukraińców. W sumie też dzisiaj chyba trochę tak się wypowiem, trochę anty. No ale w każdym razie będzie nowy podcast, podcast Obławy, którego być może niektórzy z was pamiętają, bo on się pojawiał już tu i tam. No i ogólnie jest nawet takim już doświadczonym podcasterem. No i to jest podcast taki nagrany trochę w kooperacji z liberalnymi demokratami. A kto im takie logo ładne zrobił? A to ja. O. Faktycznie to ja. No. Stop syjonizmowi. No tak. Tak, syjonizmowi stop. No. Dobra. Wiem, że temat już się trochę przejadł, ale no to tak może pokrótce, bo zdenerwował mnie, szczerze mówiąc, troszkę artykuł na gazeta.pl, co może dziwić w moim przypadku, prawda? Bo często tutaj cytuję i w ogóle i nie uważam, znaczy teraz już może bardziej uważam, to medium za takie plotące bzdurki trochę czasami. I to właśnie, czy ono faktycznie, to medium jest antypolskie trochę, bo tak by wynikało. No bo tak, z artykułu wynika, że znowu PiS narozrabiał. Narozrabiał, ponieważ sprowokował Niemców do opowiadania dowcipów o Polakach, bo po prostu PiS zniechęca w stosunku do nas cały świat i daje innym pretekst, żeby nas kopali w dupę. A to trzeba siedzieć cicho. Siedź cicho, Polaczku, Cebulaczku, i bądź grzeczny. I ja już mam trochę dosyć tego takiego traktowania nas jak takiego
gorszego, biedniejszego kuzyna, jak takiego chłopca do bicia, takiego Toadiego. I jeszcze jak inni zaczynają wykorzystywać to, że no, wśród naszych różnych tam zalet, wad, mamy też taką cechę, że no jakoś tam my Polacy, prawda, mówię ogólnie naród, chcielibyśmy, żeby nas doceniono, tak? Mamy jakieś tam poczucie dawnej świetności, nie czujemy się wcale gorsi, mamy, no to chyba nawet nie jest taka zła cecha, mamy jakieś tam aspiracje, tak? Żeby być uważani za poważny kraj. A niekoniecznie tak, jak mówi jeden znany podcaster, niepoważny kraj. Cały czas tak powtarza, że to Polska to niepoważny kraj. Co to jest w ogóle? Niepoważny kraj. A ja czy ja wiem, czy taki niepoważny? Jesteśmy prężnie rozwijającym się krajem, który wsławił się walecznością. Mamy swoich naukowców, różnych słynnych, Maria Curie Skłodowska na przykład. Mamy swoich pisarzy, wynalazców, kurczę, tworzymy jakąś tam kulturę ciekawą nawet. Wyszliśmy z komunizmu bezkrwawo, no wiem, Bolek, agent Bolek i w ogóle, i trzeba było wymordować komuchów, no ale jednak nam się udało jakoś wyjść, no i papież Polak, co by o nim nie mówić. No staram się tak trochę, wiecie, w drugą mańkę, nie? Żeby może faktycznie wstać trochę z tych kolan, chociaż wstawanie z kolan to tak dziwnie brzmi w przypadku kraju, który jest właściwie kolonią Watykanu troszeczkę, tak, nie? To wstawanie z kolan. No, ale dobra, tak czy owak, denerwuje mnie, że wszyscy zaczynają nas teraz tutaj pouczać prawda, i opowiadają sobie Niemcy dowcipy, może zacytuję, jakie to są dowcipy. Gdzie to miałem te dowcipy? Co jest dobrego, może tak po niemiecku bardziej, co jest dobrego w mroźnej pogodzie? To, że Polacy trzymają ręce we własnych kieszeniach. Ha, ha, ha, ha, ha. Zaśmiał się Helmut. Jeszcze niechcący sobie piernął, bo mu tam żyłka się nadwyrężyła od tego śmiechu. No, u nich to ponoć komplement, tak? Nie wiem, czy to prawda, czy fake news, że u nich to komplement, jak się pierdnie przy stole dla gospodarza, czy tam beknie. No, to mógłbym odpowiedzieć, no, ale my Polacy, przynajmniej jak idziemy się naparzać gdzieś, gdzie jest zimno, to ubieramy ciepłe stroje. Ha, ha, ha, hi, hu, ha, hi, ha, hu, o... jakiś inny tutaj dowcip. Dlaczego polski noworodek dostaje dwa klapsy? Pierwszy jak zwykle, a drugi, żeby oddał położnej zegarek. Czy my Polacy jesteśmy złodziejaszkami jakimiś? Nie wiem, my przynajmniej nie napadliśmy na cały świat i nie wyrywaliśmy innym zębów złotych z gęby, nie niszczyliśmy miast, nie kradliśmy wszystkiego, co popadnie, nie podpaliliśmy świata, nie kradliśmy dzieł sztuki i tak dalej, i tak dalej. No to ci się dopiero nakradli, nie? Razem z ruskimi, i to takie odreagowanie ma być teraz, że to my złodziejaszki, tak? No to lepiej być chyba drobnym złodziejaszkiem niż bandytą, kradziejem straszliwym. Co cicho, zbrodniarzu wojenny tu do mnie pisze, pytaj mnie, że ja zbrodniarz? Ja zbrodzień? Co? Będę właśnie mówił, niech ludzie wią. No. No weszliśmy do Czech na to zaolcie, no każdy coś tam ma za uszami, bo tu Etam przypomina. Ale cóż, no nie mieliśmy kolonii z niewolnikami, których wykorzystywaliśmy w straszny sposób. Nie wywołujemy wojen. Jak gdzieś jedziemy, to raczej na jakieś akcje humanitarne i pomagamy tam tym poszkodowanym. Fakt, że może nie powinniśmy się mieszać, ale raczej nie jesteśmy takimi zbójami, nie jesteśmy też takimi zwierzętami, jak ruskie byli, to przecież to ta Swołocz szła, to pozbierali ich z jakichś w ogóle z dziur,
leżał se Wania w dziurze w ziemi, wzięli go nieczytaty, niepisaty, no to faktycznie tak jak mówi Claude, potem 5 zegarków na ręce i o, to ja je teraz, panisko. No i tak to jest, no. No tu jeszcze za dowcipy. Po czym poznać, że w Niemczech jest za dużo Polaków? Cyganie ubezpieczają mieszkania. A to nie jest tak, że wy Niemcy już wybiliście, zarżnęliście wszystkich Cyganów? Razem z niepełnosprawnymi, z Żydami, ze Słowianami, to jeszcze są, uchowali się jacyś Cyganie u was? To taki dowcip abstrakcyjny chyba. No nie wiem. Dlaczego nie powinieneś potrącać Polaka jadącego na rowerze? Możliwe, że to twój rower. To ja słyszałem inny dowcip. Jak to było? Jedźcie do Niemiec, majątek waszych dziadków już tam jest. No tak można też sobie powiedzieć. Ale poza tym coś było o tym, że jak tam był handelek w jednym filmie pokazany, że coś pan, rower po niemiecki, a kod z miasta Łodzi pochodzi. Czyli polski kod z miasta Łodzi jest więcej wart niż po niemiecki rower zabrany Szwabowi. Spadł z rowerka sobie i mu ktoś zabrał. To no. Nie wiem. A jakie są dowcipy o Niemcach? Na przykład. Dlaczego prostytutki na mundial w Niemczech są importowane, żeby Niemki nie musiały dopłacać? Dlaczego Niemcy nie radzą sobie z powodziami? Bo nie da się ich rozstrzelać. Niemcy wymyślili nową mikrofalówkę na 10 miejsc siedzących. O, to dobre. Co to znaczy, gdy krowa jest ładniejsza od kobiety? Po prostu przekroczyłeś granicę na odrze. No, to też dowcip pokrewny. Jak odróżnić niemiecką kobietę od niemieckiej krowy? Po kolczykach. Co, że krowa ma jeden, a Niemka dwa, tak? Dlaczego Niemiec nie złapie AIDS? Bo nie ma przyjaciół. Po czym poznać postępowego Niemca? Nie odwozi dziadków do domu starców, tylko na zabieg eutanazji. O, to jest fajne. Gdzie leżą Niemcy? Pod Stalingradem. A wiecie, że na 10 kobiet niemieckich 12 jest brzydkich? Ale to takie, nie, ja takich dowcipów nie lubię antykobiecych. Kobiety trzeba szanować, nie wolno sobie dowcipów robić. No, tak.

Tymczasem znalazłem tutaj chiński horoskop. Pierwszy słuchacz, który zadzwoni, to mogę zweryfikować właśnie wasz znak. Możecie potem, jak ktoś się nie chce przyznawać, ile ma lat, z którego bo to trzeba podać rok, to może wkleić na przykład na Skype'a swój rok i sprawdzimy. No ja niestety jestem, moje zwierzę zodiakalne chińskie jest takie niezbyt ciekawe, niezbyt jestem zadowolony. Nie wiem, czy mogło być gorzej w sumie, najmniej mi się podoba. No koza, no. Koza! I wiecie co? I nic mi się nie zgadza. Koza jest bardzo łagodna. Ostrożna i spokojna. Czy ja jestem bardzo łagodny, ostrożny i spokojny? Kurwa! Się zdenerwowałem aż. Bardzo dobrze czuję się, będąc częścią jakiejś większej grupy, jednocześnie wiedząc, że ma w niej ugruntowaną i pewną pozycję. No tak, ja zawsze się garnę do tego, żeby być najważniejszy, żeby mnie chwalono. Bardzo to lubię. I się bardzo garnę do tego, żeby się z ludźmi spotykać, tak. Bardzo. Nie jestem wcale samotnikiem. Ceni stabilizację, harmonię. Tak, jakbyście zobaczyli mój stół teraz, mój upierdolony stół. Rurku! Rurku! Nie ma rurka. No to faktycznie harmonia. Też jaka harmonia smaku była, jak kuchnię. Teraz mam harmonię smaku, bo kuchnię w końcu posprzątałem. Mam nadzieję, że nie słucha tego Andrzej. Jeśli słucha, to pozdrawiam, bo tu bałagan taki, no właśnie, a ja tu wynajmuję od Andrzeja. Nie było tak źle! Nie było tak źle! Tam zdrapałem ten brud i dobrze. No, to harmonia zapachów była w tej kuchni fantastyczna w ogóle. Ale wiecie co? Powiem wam, że jak tak się posprząta, to od razu tak przyjemnie się je, przyrządza ten posiłek, bo tak już nie miałem talerzy, nie miałem widelców, nie miałem łyżek, nic, wszystko i tak wszystko brudne, takie jakieś... Normalnie jaskinia trolla trochę się zrobiła i w pewnym momencie mówię sobie, ty flejo, ty kozo... Koza, z kozą to mnie łączy chyba to, że koza wszystko zje właśnie. Ja też sobie mogę keczupem posmarować płytę pilśniową albo styropian i też zjem. Ceni to, co znane i przewidywalne. Znaczy, ja wiem, właśnie ja lubię eksperymenty. Nie przepada za spontanicznymi decyzjami. No tak, faktycznie, no. Ty, potrzeba, chcesz ze mną tu radio prowadzić? Dobra, to dawaj. No to faktycznie. A teraz żałuję. Nie, no żartuję. Jest bardzo spoko. Nie przypada też za ryzykiem, dużymi zmianami. Właśnie lubię zmiany. No co, nic się nie zgadza. Objawia się to niemal w każdej dziedzinie życia. Miłości, stałe partnerstwo. No tak, stałe partnerstwo to właśnie cały ja. Pracy... Pewne stanowisko, etat. No tak, to właśnie też jestem właśnie znany głównie z tego, że na etacie tyram i bardzo sobie cenię ten etat i boję się w ogóle, że stracę tą pracę freelancera. No właśnie, tak jak pisze Trąba Słonia, no brud jak 2 centymetry ma to samo, odpada. Częste mycie skraca życie, to moja dewiza. Skóra się ściera i człowiek umiera. Co my tu jeszcze mamy z tą kozą? Właśnie Zenon jest na pewno spod znaku kozy. A jak Zenon, to i Błażej na pewno też. Właśnie, a propos tutaj nadających, to też Jacek ostatnio coś w audycji opowiadał, jak to krawiec sobie nie... Że dobrze, że alkoholu nie pije, ale żeby jeszcze to zielsko przestał tak jarać cały czas, non-stop. No, tutaj małe sprostowanko, to... Z pół roku nie miałem nic w ustach. Żadnego niezidentyfikowanego suszu roślinnego powodującego uzależnienie w stopniu, no nieważne w jakim. Nie.
Nadal nie piję alkoholu, to muszę się pochwalić i w ogóle mnie nie ciągnie. To jakoś tak w ogóle przechodzę koło piwek i nawet nie spojrzę. Wybiera to, co pewne, nie eksperymentuje. Właśnie kocham eksperymenty, właśnie nienawidzę tego, co muszę robić drugi raz to samo. W kuchni trzyma się przepisów. Tak. Co my tu mamy? Wszystkie przyprawy wywalam zawsze, no, trochę tego, a co my, a to nie wiem co to, a też wsypiemy. No faktycznie, trzymam się przepisów. Jest gotowa kupić drugą parę butów, które już kiedyś się sprawdziły. Ja biorę te pierwsze z lewej w sumie, które pasują. Fakt, że potem żałuję zwykle trochę, bo mi się w sumie dochodzę do wniosku, że wcale nie są takie ładne, ale nie chce mi się, w ogóle denerwuje mnie, jak ktoś długo przebiera, jak jestem z kimś, kto tam, jak bywało, że byłem z kimś, kto buty kupował i patrzyłem, jak on te nakłada, tamte, to już przy trzeciej parze, jak on zmienia, to po prostu robię się cały czerwony i o mało nie wyjdę z siebie, to się denerwuje, od razu myślę, że to jakaś baba, a nie facet, który... trzecie buty przymierza, to jakaś baba jest w ogóle. Ja to pierwsze biorę, które mi wpadną w oko, jak pasują, to biorę. Etam by się na pewno zgodził tu ze mną. On też nie przywiązuje za bardzo wagi tam do tego, do ubranka swego, jeśli wierzyć temu, co mówi w audycjach. Tutaj się rozpruła, tu sobie bluzą zasłonię. Te buty to już mam 15 lat, ale dobre jeszcze są. No tutaj no, czapeczkę sobie założę, to nie będzie widać, że rozczochrany. No i dobrze, no. No, ubranie służy do ogrzania, stwierdził Etam i no. Ale fakt jest faktem, że może jednak warto się zastanowić przy kupnie butów i wybrać jakieś dobre, no bo to długo nam potem służy. No i buty to taka podstawa w sumie, nie? Łazimy w nich. Dobrze, żeby były wygodne, przynajmniej, a no i tak samo też plecak, nie? Jakieś też spodnie z dobrymi kieszeniami, żeby nam klucze nie wypadły. To jednak w sumie ważne rzeczy. No ale bardziej tak praktycznie bym, od praktycznej strony bym się patrzył. Tu. No właśnie. Więc nic się nie zgadza właściwie w moim znaku zodiaku, kozy. No, jak ktoś będzie chciał zadzwonić i sprawdzić swój, czy się zgadza. A co ciekawe, znak ryb, ten nasz tutaj tradycyjny znak zodiakalny ryby, to mi się właśnie bardzo zgadza. Ogólna charakterystyka tego znaku, rzecz jasna. No dobra, następny newsik z serii Grand Poseł Auto. Działacz PiS zabił na pasach człowieka. Rodzina. Nawet nas nie przeprosił. No, mało, że nie przeprosił, słuchajcie, to jeszcze tak. Wyglądało to cały wypadek tak, że zszedł sobie jakiś spokojny obywatel i sobie przez pasy na drugą stronę ulicy, żeby zrobić zakupy w jakiejś tam Biedronce, sobie kupić jakieś pierożki, a tu nagle jedzie poseł z drogi śledzie! Poseł jedzie!

0: No i wiecie co? I tak go pierdolnął, że ten, że leciał 25 metrów. Ludzie, 25 metrów. To strasznie dużo. To tak jak na Asterixie trochę. Nie? Ja wiem, że się nie wypada śmiać. A, 70-latek, to właśnie jakiś właśnie dziadek, no i 25 metrów, no tak. No i niestety umarł był, nie udało się odratować, przewieziono helikopterem tam szybko, a poseł, jak to poseł?
1: Ja jestem posłem i chroni mnie immunitet.
0: No właśnie, tam coś tam policjanci od niego chcieli, to tam...
1: Nie mam czasu i chuja mi zrobicie. Znam waszego komendanta, świta Zdzisław Froda.
2: A przyjechał pan na czerwonym.
1: Tak, rzeczywiście, tak było. Po stówie na łebka wystarczy, tak.
0: No i poseł w ogóle zaczął wszystkim uświadamiać, że on jest posłem i że jest wierzący, to bardzo ważne w tym przypadku. Gadał przez telefon, ale nie żeby zadzwonić po karetkę, tylko właśnie się ponoć dopytywał, jak to załatwić. I chyba dzwonił, może do komendanta dzwonił.
1: Syrowego mówi. Znowu za szybko. Oczywiście, numer. Przepraszam. Przepraszam! Ha! Zero... HZ04. No i co? Będę pierdolona. Ty gnoju jeden, ty kurwa.
2: Król?
1: Szmato czerwona, w dupę jebana, ty kurwa.
2: Ale panie komendancie.
1: Nie odwracaj się, jak ze mną rozmawiasz! Kurwa jedna.
0: No właśnie, no posły są u nas trochę takimi świętymi krowami, trochę tak jak księża. I no, chroni ich immunitet. No i cóż, no... sąd uniewinnił. Ten dziadek, co przechodził na pasach, był gdzieś tak w połowie tych pasów. Ten pędził tym samochodem naprawdę szybko. Chyba 80 km na godzinę. Tak walnął, że 25 metrów poleciał. Denat. Już w momencie lotu być może był to denat. No i zachowanie posła skandaliczne. Nagrywał tam wszystkich, w ogóle coś groził, że on jest posłem i że jest wierzący, że jest działaczem z PiS-u. Chuja mnie zrobicie. Straszne. Ja bym po prostu kroił i solił. Nie wiem, bym skazał tak na postrach, na jakąś karę. Już tak mówiąc serio, no posłowie za dużo sobie pozwalają, zdecydowanie. Uważają się za jakiś tutaj, za wyższą kastę. Mamy trochę takie społeczeństwo kastowe, gdzie cały czas ten pan, wójt i pleban sobie się spotykają przy wódeczce, wszystko im wolno, za nic nie odpowiadają. Mam nadzieję, że PiS trochę to zmieni. W PiSie, PiS ma taką cechę, że PiS czasami ukara kogoś tam, swoich nawet, bo oni strasznie są takimi populistami, im zależy na tym, jak są postrzegani. Nie są takimi bezczelami, że tak, znaczy czasami są, ale może nie tak jak inne partie. No, w PiSie słowo nepotyzm nabrało nowego wymiaru w ogóle, no bo wcześniej się mówiło, że to PSL to partia oparta na nepotyzmie, tylko że oni się jakoś tak nie kryli nigdy z tym i ten nepotyzm nie wznosił się na aż takie wyżyny. No ale mam nadzieję, że w końcu się doczekamy jakichś nowych, lepszych standardów. No, też jakoś tak mniej więcej w tym samym czasie dzięki interwencji Ziobry, Sąd Najwyższy unieważnił wyrok w sprawie proboszcza rybnickiej parafii, który to proboszcz terroryzował wszystkich dzwonami, napierdalał w te dzwony, na tej linie się bujał, walił w te dzwony, no żeby pokazać, kto tu jest najważniejszy, nie? I żeby go słyszeli nawet na samym końcu osiedla i przychodzili do kościółka. końcu ktoś tam się wkurzył i proboszcz, co w ogóle ewenement, został skazany na jakąś tam grzywnę, 200 zł, no żeby tam mu dać do zrozumienia, że tu ojcze, tu wie ojciec, proszę ojca, może by ojciec tak troszkę ciszej, nie? On na pewno tam się pewnie buntował i o, szatańskie tutaj demoniczne chyba opętanie w sąd wstąpiło. No ale został, a Ziobro od razu jak to usłyszał, to pobiegł i w ogóle ten nasz minister Ziobro w papieskim sandale bujany oczywiście musiał uniewinnić, bo każdy ksiądz jest dobry, pamiętajcie o tym, każdy. A jak ktoś uważa inaczej, to ja nie chcę, żeby on słuchał tego radia i może sobie iść i z Patronite'a niech się wypisze, bo ja uważam, że każdy ksiądz jest dobry. Może był tam jakiś jeden, co kieliszeczka sobie tam na likierku, czy tam mu się chciał po głowie pogłaskać jakieś dziecko i o, od razu ataki, prawda, pewnych środowisk, już nie powiem jakich, bo znów będzie, że antysemityzm, że to, że tamto, no. Jak to ktoś ładnie napisał tu w komentarzach, suweren wstaje z kolan i idzie się napić właśnie, to tak trochę tak to często wygląda. Ostatnio jakieś tańce z maczetami, w ogóle dużo pijaństwa jest, a PiS czasem u mnie punktuje nawet. No bo tak, raz, że faktycznie może ten zakaz handlu w niedzielę, ja wiem, że pewnie z was zareaguje, pewnie większość z was zareaguje wysypką, jako ludzie tu kochający wolność, niepodległość i w ogóle nie będzie nam nikt mówił, co mamy robić. No i wolny rynek i niech to się samo reguluje, a jak komuś się nie podoba, może sobie nową pracę znaleźć. Ja wiem, ale może czasami warto troszeczkę popchnąć pewne sprawy, nawet tak siłowo. No niech ci ludzie w tych hipermarketach, te sprzedawczynie czy coś, niech mają tą jedną niedzielę na... te dwie niedziele na miesiąc, bo to nie ma być... nie wszystkie mają być wolne chyba, tylko połowa w miesiącu. Niech sobie spędzą z rodziną, niech coś, niech ich nie przymusza nikt, no bo zaraz powie, o, się nie podoba, to mamy tu 10 na twoje miejsce, nie? No ale niektórym ludziom nie jest tak łatwo znaleźć sobie nową pracę, boją się, są zastraszeni, godzą się na swój los. No nie wiem, mam ambiwalentne uczucia. A PiS punktuje, bo na przykład nowa ustawa... nie wiem, czy już weszła, czy się szykuje. No, w każdym razie gdzieś tam jest to dyskutowane i takie są plany, żeby zakazać pewnych rzeczy, takich jak na przykład hodowla zwierząt futerkowych, występy zwierząt w cyrku, trzymanie psa na łańcuchu. No, warto by jakąś debatę jeszcze zrobić, no bo z tymi psami, wiecie, teraz właśnie jakieś psy

0: tym, o ten łańcuch się rozpędza i bach, i szarpie, i tak mikrourazy jakieś się robią i... Witam cię, Tamie, szanowny. Dawno się nie słyszeliśmy na antenie. Hej, hej.
1: No, cześć, cześć, cześć. No, jakiś, widzisz, radiowy wirus nas wszystkich dopadł, bo ja też troszeczkę jeszcze chory, ale już wyzdrowiały po 2 tygodniach leżenia w łóżku. A tak mówisz o tych pomysłach PiSu, no ja na razie tylko słyszę o tych pomysłach, tych dobrych pomysłach, a nic nie wprowadzają mnie. Znaczy mi chodzi głównie o ten przepis, który miał być jak gdyby uwolnieniem przedsiębiorczości, tej drobnej, czyli takiej naszej przedsiębiorczości obywatelskiej, żeby wreszcie nie trzeba było tego ZUS-u płacić. Już chyba kilka artykułów czytałem na ten temat, no ale na razie się nic w tej sprawie nie dzieje, jak pewnie wiesz, że tam tego mniejszego ZUS-u przez 3 lata jeszcze nie ma. Miało być w ogóle, że chyba przez 5 roku w ogóle nie ma być ZUS-u. No dzisiaj akurat rozmawiałem z jednym drobnym przedsiębiorcą, z takim taksówkarzem, który właśnie narzekał na to, że musi 1200 zł odprowadzać na te opłaty. No w tej chwili to jest już bardzo dużo. Pamiętam, kiedyś profesor opowiadał na temat tego, jak to jest w Irlandii, no to się okazuje, że w Irlandii można 1200 na rok, nie? Natomiast w bogatej Polsce widzisz, drobny przedsiębiorca 1200 zł musi miesięcznie niestety tych pieniędzy odprowadzać.
0: No w przypadku działalności jednoosobowej, samozatrudnienie, te sprawy, to w ogóle no, bardzo ciężko zarobić na ZUS, na podatki. W przypadku większej firmy już trochę łatwiej, ale no zbójeckie są te opłaty i jakby faktycznie niewspółmierne do tego, co na świecie jest. Też te inne progi podatkowe dla posłów, inne dla obywateli, to jest wszystko dziwne, nie? Tak, no, zawsze mi się przy takich okazjach przypomina folwark zwierzęcy Orwella i te zwierzęta, które wszystkie są równe, ale niektóre są równiejsze. To u nas cały czas tak jest ze wszystkim.
1: No, ja kiedyś sobie zadałem trud i sprawdziłem taką mapkę średnich kwot w Unii Europejskiej, czyli tworze, do którego bądź co bądź należymy, jeśli chodzi o te tak zwane kwoty wolne od podatków. I okazuje się, że gdyby u nas tylko przyjąć średnią kwotę wolną od podatku, taką jak w starej Unii, to 95% społeczeństwa nie płaciłoby w ogóle żadnego podatku dochodowego. Zero. Tak? Po prostu mamy tak niskie przychody. A co więcej, mamy jeszcze do tego, że mimo, że jest ta kwota niska, nie wiem, to wynosi około 6000 zł, to w przypadku takich państw jak na przykład na Wyspach, tak, mamy dopiero płatność tego podatku dopiero w momencie, kiedy osiągniemy ten próg wolnej kwoty od podatku, przekroczymy go. Natomiast u nas i tak zabierają, nawet jeżeli pierwszą złotówkę zarobisz, to i tak ci zabiorą tą złotówkę i dopiero za rok ci zwrócą, jak się rozliczysz. Nie? To jest zdraństwo. Nie?
0: No jest. Wszystko się bierze, wydaje mi się, cały czas z tego takiego... z tej takiej prostej przyczyny, że u nas to my jesteśmy dla państwa, a nie państwo dla nas, nie? I z tego się wszystko bierze, bo i prawo, i podatki, i wszystkie w ogóle regulacje powinny być z myślą o obywatelu, że przede wszystkim, a dopiero w drugiej kolejności, żeby państwo zarobiło sobie i miało na wydatki, nie? Ale wszystko powinno być dostosowane do naszych możliwości, do sytuacji, a nie w drugą stronę, że to my się musimy cały czas naginać, gimnastykować, stresować i jeszcze w ogóle często mamy uniemożliwione praktycznie wiele różnych działań i zaczynamy pracować na czarno, zaczynamy oszukiwać, a potem się mówi, że Polak to oszust, że krętacz. No jak sytuacja nas zmusza, bo jesteśmy cały czas gnębieni i wyzyskiwani, no to co mamy robić? Mamy, nie wiem,
1: czy dokładnie zrobiono z nas, tak. Zrobiono z nas przez warunki, jakie są tutaj stworzone, bo ludziom wmówiono jedną rzecz, że bogate państwo to bogaci obywatele, a to jest dokładnie odwrotnie. Bogaci obywatele to bogaci państwo, to bogate państwo, a ludzie myślą, że jak będzie duży budżet państwa, to będzie wszystkim lepiej. To jest nieprawda. Ja się obserwuję tutaj na osiedlu takich ludzi, których znam, że tam mają tu 2 dzieci, 3 dzieci i oni są w niebo wzięci, że dostają te 500 zł, ale tego, że wydają 750 więcej, to już tego nie widzą, już tego nie rozumieją. No tam jedna pani zrozumiała tylko, nie? Jak jej to zacząłem tłumaczyć, mówię, zobacz, no masło jest 2 razy droższe, 3 razy droższe, nawet te lepsze. Chleb nie podrożał tak bardzo, czyli ten produkt podstawowy, ale zwaga jest mniejsza tego chleba. Przecież ja już kiedyś opowiadałem tutaj o bochenkach chleba w Biedronce, takiego lepszego, tego orkiszowego, którego wielkość bochenka jest już taka jak większej bułki po prostu. Nie? To można wziąć do ręki, zjeść po prostu jako bułeczkę. i dlatego nie podrożał tak bardzo.

0: Dostałem tu informację od słuchacza. Dzięki. Projekt konstytucji dla biznesu wprowadza obowiązek ZUS-owski do 6 miesięcy z 7 dni, a później 2 lata mały ZUS. Projekt już jest przyjęty.
1: Znaczy tak, on tam jest w trakcie w tej chwili prac legislacyjnych, to jest prawda, i ma być podobno już w tym roku wprowadzony, od roku 2019 ma to w ogóle obowiązywać. Natomiast na razie się tylko o tym mówi, zobaczymy, czy to pójdzie, bo ja nie wiem, czy czasami, jak nie chcieliby nam tutaj za bardzo zrobić dobrze, to się nie okaże, że znowu jakąś wielką akcję antypolską zrobią. Przecież my teraz przy tych Żydach jest taka nagonka, tak, na Polskę. Natomiast trzeba pamiętać, że na 500+ też była nagonka. Tak. Ja nie jestem zwolennikiem 500+, ale jednak trzeba przyznać, że to rozdawnictwo, no przynajmniej tam jakąś tam marginalną grupę tych najbiedniejszych jakoś tam ratuje, tak?
0: Tak, ja miałem też ten właśnie mniejszy ZUS chyba przez rok, no i to było jakieś tam udogodnienie na pewno. Tutaj jeszcze dodaję, słuchacz, rejestracja ma nastąpić do 6 miesięcy, obecnie trzeba się rejestrować do 7 dni. No, zobaczymy. Właśnie boję się, że PiS trochę idzie, ma taką strategię, żeby szumnie rozgłaszać swoje plany i obietnice i zbierać sobie punkty w społeczeństwie, tak, że PiS coś robi, że wszystko idzie ku lepszemu, a potem właśnie niekoniecznie się udaje wprowadzić wszystko.
1: Znaczy oni robią taką prostą rzecz i to trzeba, trzeba niestety ten dziennik telewizyjny oglądać, żeby wyłapać to. To jest coś takiego, że oni robią coś niekorzystnego i potem dopiero o tym mówią, natomiast mówią o tym, co zrobią korzystnego i tego nie robią. To jest właśnie cały problem w tym. Przecież w międzyczasie mówi się o tej przedsiębiorczości takiej i to w czasie się odwleka tą małą konstytucję dla małych firm, natomiast w międzyczasie co wprowadzono? No, na przykład wprowadzono jednolity plik kontrolny. Co praktycznie rzecz biorąc, no większa firma już z tobą nie będzie bez faktury chciała współpracować, nie będzie ryzykowała. Mm-hmm.
0: Jeszcze tutaj jeden ciekawy właśnie, ciekawa informacja i tak zwana mała działalność, pisze słuchacz, przychody do 50% płacy minimalnej, nie trzeba się będzie rejestrować i w przyszłym roku będzie to 1050 zł.
1: Dokładnie.
0: No,
1: tak.
0: To dobre.
1: Tylko to jest dobre, ale to jest komedia, bo 1050 zł, no to nawet 2 tygodni nie przeżyjesz w większym mieście. Nie? Na czynsz ci nie starczy. To jest po prostu bez sensu. Tak?
0: No
1: to
0: ale...
1: To jakaś realna, 3000 zł, 4000. Ja dzisiaj odwiedziłem Urząd Pracy.
0: Ja bym się załapał.
1: Że miałem sprawę do załatwienia, słuchaj, i czytałem sobie, siedziałem pod monitorkiem i czytałem sobie oferty, które oni mają taką planszę, jakby, która się przemienia, tam jest kilkadziesiąt tych plansz z ofertami. Ja po prostu zacząłem parskać śmiechem, a ludzie się zaczęli na mnie patrzeć. Po czym pani się pyta, co się pan tak śmieje? Ja mówię, no bo po prostu chyba tylko idiota pójdzie pracować za takie pieniądze. Tam nie było żadnej oferty, żadnej, która, no, przepraszam, jedna była na grabarza, która by przekraczała 1000 euro. Wszystkie były 300-400 euro, to przeliczałem sobie na euro, tak patrząc, gdzie my jesteśmy, gdzie my się znajdujemy, w sercu Europy. Nie?
0: Ale już, jak rozumiem, spokój będą miały te wszystkie przysłowiowe babcie, które sobie sprzedają pietruszkę pod przejściem. Czy osoby właśnie tego typu, nie?
1: Oj, nie byłbym tego pewien, bo te babcie, pamiętaj, że biorą emeryturę. I tutaj może być pewne, ja jestem prawie pewien, że będą pewne ograniczenia, że osoba, która sobie dorabia do emerytury, automatycznie będzie miała tą emeryturę zmniejszoną o kwotę, którą dorabia. Także ja wcale nie byłbym pewien, że to będzie takie proste.
0: No
1: to będzie
0: dla
1: osób, które są w wieku produkcyjnym i nie pobierają świadczenia, bo jak wiesz, emerytura jest uznawana za świadczenie socjalne, Sąd Najwyższy uzna za świadczenie socjalne, w związku z czym to jest socjal po prostu, chociaż to nie jest socjal, bo to jest oczywiście nieprawda, nie? Natomiast oni tak uznali, zgodnie z prawem, jest to socjal, jest to łaska państwa.
0: No tak, ale tu pisze też słuchacz, że te babcie zbierają za brak zezwolenia na sprzedaż w miejscach, gdzie to robią, a za brak działalności gospodarczej to już nie? No bo to też zwykle nie mają zarejestrowanej działalności pewnie, nie?
1: No tak, to wiesz, jeżeli oficjalnie, tak, bo to już mówimy w tej chwili o sytuacji zgodnej z prawem, jeżeli coś takiego by weszło w życie, to jakoś jednak trzeba będzie zgłosić, że ty zarabiasz te 1000 zł i go nie przekraczasz, tak? 1050. Notabene dzisiaj widziałem na tej jednej z tych plansz ofertę pracy za 1050 zł w tym urzędzie pracy, co było śmieszne, bo nie ma takiej pracy za 1050 zł w Polsce. Tam
0: była nie wiem, dla kogo to jest. Może dla dzieci, co sprzedają lemoniady.
1: Tak. No dokładnie. No, ja kiedyś
0: albo dla złomiarza na przykład.
1: Może. Jak to wygląda w Holandii, gdzie tam akurat jeden taki przypadek, gdzie tam dzieci, które sprzątają te McDonaldy po tym, jak się skończy praca, w wakacje sobie na miesiąc idą to robić i dostają mniej więcej pieniądze tygodniowo takie jak płaca minimalna w Polsce za godzinę.
0: No ale to raczej dla tych, którzy chcą sobie dorobić po prostu jakoś tam i no to może no, dobre, no chociaż to. Ale wracając do tematu zwierząt futerkowych, ja się, słuchajcie, nie znam na tych sprawach. Wiem, że popełniam tutaj różne błędy i nieścisłości są, ale ja się po prostu nie za dobrze znam. Na biznesie w ogóle, na zarabianiu, na działalności gospodarczej. Nie lubię, jak widzę to, uciekam i już nie chcę czegoś takiego.
1: Słuchałem dużo o tych zwierzętach futerkowych. To jest też niezły motyw tutaj, co szykują, bo oni chcą ograniczyć właśnie. To jest jeden z nielicznych przemysłów w Polsce, który ma się dobrze i to jest taka perspektywa wielu lat, żeby coś takiego, taką fermę zrobić. Także oni po prostu podcinają gałąź pod rolnikami, a to natychmiast pójdzie do Niemiec. Natychmiast pójdzie do Niemiec i oni będą mieć wszystkie hodowle zgodne z przepisami w ogóle, mimo że u nas te humanitarne, że tak powiem, warunki dla zwierząt są podobne. Zresztą w ogóle likwidacja tego przemysłu będzie likwidacją tych norek, tak? Bo one żyją po to, żeby futro dać tylko i wyłącznie. To jest hodowla całkowicie sterowana przez ludzi, ale nie żyją na wolności jako takiej.
0: Taka mocno skomercjalizowana i na większą skalę właśnie hodowla zwierząt futerkowych faktycznie odbywa się w bardzo... No to jest coś strasznego dla tych zwierząt. Słyszałem o obdzieraniu zwierząt futerkowych żywcem ze skóry, bo wtedy lepsze futro czy coś. Wiesz, to już przypuszczam, że kiedyś to było, że dawniej to odbywało się w jakichś normalniejszych warunkach. No, tak działa troszkę kapitalizm, no liczy się zysk, liczy się, wiesz, masowość jakaś, więc mi się to nie podoba, tym bardziej, że trochę
1: mi
0: już
1: też
0: się
1: nie,
0: zmieniły
1: też.
0: Się czasy, dzisiaj mamy jakieś tam zamienniki, ciężko faktycznie z butami trochę jest, nie, no bo buty z jakiegoś tam tworzywa, ze skaju, no skóra najlepsza, wiadomo. Ale nie wiem, jakby poszperać, to by się okazało, że dla chcącego pewnie nic trudnego i można znaleźć jakieś dobre zamienniki ekologiczne, jakby to można powiedzieć.
1: No tak, powierzyć. To, że widzisz, w tym takim, nazwijmy to, mordzie przemysłowym, to te zwierzątka futerkowe to jest tam jakiś niewielki promil, tak? No to byśmy musieli zrezygnować tak naprawdę z uboju świń, kur, kaczek, które się zabija, ale przede wszystkim się karmi w nieludzki sposób. Nie wiem, czy widziałeś tak zwany tucz na tłuste wątroby, gdzie się po prostu
0: tak,
1: nasuwa,
0: to jest straszne. To
1: nasuwa
0: straszne.
1: Na rurkę. No to jest okropne. Jak ktoś miał robioną tą, jak to się nazywa, co się taką sondę wkłada, to wie, jakie to jest nieprzyjemne, nie? Przez gardło, jak się rurę wpycha.
0: Tak, bardzo mi szkoda tych zwierząt.
1: No, dokładnie. Także tutaj nawet sam, że tak powiem, życie tych zwierząt nie jest usłane różami, a raczej jest po prostu właśnie męczeniem, tak? No ale no, jeżeli mielibyśmy być konsekwentni, to po prostu trzeba byłoby zlikwidować w ogóle taki ubój, tak, jako taki. Chociaż ja osobiście sobie nie wyobrażam, szczerze mówiąc, za bardzo życia bez mięsa, bo jednak to jest coś, do czego jestem przyzwyczajony, a jako naczelny z siekaczami i z tym, i z kłami, no to jestem mięsożercą po prostu, z natury, tak. No tego się nie da oszukać. Ale wolałbym taką sytuację, że musiałbym sam upolować i tylko jeszcze wolno musiałbym być upolować i wtedy to, co upoluję, mogę tylko zjeść.
0: To, że ludzi pozwalniają, to wiesz, tam pierdolić ich, nie? Czasy się zmieniają, tak jakby mi miało być szkoda, nie wiem, furmanów, że o, samochody, a biedni furmani będą teraz kleli. A niech się przebranżowią, niech sobie inną pracę znajdą, a jak lubią zabijać, to niech sobie, nie wiem, idą na wojnę. Więc
1: jeśli chodzi o opinię, w dupę. To polecam kanał Marcina Roli, tam jest rozmowa z panią Zajączkowską od Korwina. To To jest osoba, która pracuje w takim, no, takim portalu rolniczym właśnie. Ona tam bardzo ładnie wyjaśnia, o co tak naprawdę chodzi w tych kwestiach właśnie z tymi norkami całymi. To jest przejęcie przemysłu przez Niemców, nic więcej. One będą nadal mordowane, tylko że w Niemczech.
0: Ale kto dzisiaj nosi futra? To jakaś taka... nie wiem, jakaś taka niunia po solarium, nie? O, kochanie, kupisz mi to futro? To tak mi się kojarzy trochę. Kto dzisiaj w futrze biega? Jakieś snoby i nowobogatcy. I jakieś bogate gnidy, co się nakradły. Nie.
1: Ja pamiętam, pamiętam, kiedy za komuny były w Polsce popularne lisy. Takiego lisa mieć na szyi, to było ho-ho. Właśnie prywaciarze tutaj wtedy, moja babcia świętej pamięci pracowała właśnie u takiego prywaciarza, gdzie te lisy były tam przygotowywane i można było lisa takiego, dzięki temu, że pracowała, sobie tam załatwiła. No to był po prostu lis zwinięty, wypatruszony, zwinięty na szyi, jako taki szalik na zimę. I to było bardzo modne za komuny. Czasami w latach 70.
0: No właśnie, było. Czasy się zmieniają, też chodzenie do cyrku w dobie takich, wiesz, Netflixów, gier komputerowych, audiobooków, można sobie do kina pójść, a kto do cyrku łazi, żeby zobaczyć jakiegoś wymalowanego klauna, jak podskakuje i tresera lwów? To taka atrakcja.
1: No ja byłem, to jest bardzo droga rozrywka. Tutaj czasami w Szczecinie się pojawia cyrk Berlina, to jest chyba, jak nazwa sugeruje, cyrk niemiecki. Powiem ci, że tak, to jest chyba jeden z przejawów mody jeszcze na retro takie, bo my jeszcze za naszych czasów, w latach 80. cyrk to była taka atrakcja jeszcze, która funkcjonowała, natomiast w tej chwili to już jest taka absolutnie atrakcja skrajna i naprawdę są bardzo drogie bilety, bo tego już po prostu nie ma, to już zanika. Ja pamiętam, że dla rodziny to chyba 350 zł na bilety wydałem, żeby do cyrku się dostać. Naprawdę drogie to było. No, nie ma tego za wiele. Tutaj naprawdę jeden chyba cyrk raz na 3-4 lata w Szczecinie się pojawia.
0: Curwa, ale kyrk. A tutaj oczywiście no trochę widzę, że w ten sam dzwon uderzasz, co ojciec Tadeusz, który też mówi, że no i te futerka przejmie kto? Niemcy, Rosjanie najpierw, czy kto jeszcze właśnie? I,
1: ja, tu naprawdę o to
0: i powtarza jeszcze, że tak się troszczą o te zwierzątka futerkowe, a dziećmi nienarodzonymi się już nie przejmują. I to są katolicy? No to taka retoryka właśnie znowu ze śmietnika. A u was Murzynów biją, a PO to lepsze. No i to takie, wiesz, no... Jedno drugiemu nie przeszkadza, może się ktoś i troszczyć o dzieci nienarodzone i o zwierzęta. No, czy jak ktoś jest katolikiem, to od razu nie może być jakiś proekologiczny i przejmować się losem zwierząt? No to wynikałoby z tego, że faktycznie jak chcesz być katolikiem, to musisz być nieczuły. Może to potwierdza wypowiedź odwołanego już Szyszki, który... powiedział oczywiście tak jako dobry katolik, po to czynimy sobie ziemię poddaną, żeby korzystać z tych zasobów przyrodniczych. No to takie właśnie, jak ktoś czerpie swoją całą wiedzę życiową i ideologię buduje i percepcję całą kształtuje na podstawie jednej przeczytanej książki, to potem tak jest, a są jeszcze inne fajne książki oprócz tej jednej świętej. I nie każdy musi się z nią też zgadzać, to takie narzucanie, tak jakby to było takie oczywiste, że wszyscy musimy myśleć po chrześcijańsku, po katolicku, a może ktoś ma to w dupie i woli inną książkę, Harry Potter na przykład, albo inną jakąś. Wiesz, no nikomu nie bronię oczywiście, ale żyj i daj żyć innym, no nie terroryzuj nas, nie nawalaj tą książką po głowie.
1: Wiesz, paradoksalnie w naszych czasach, akurat w tym, co się dzieje w Europie, to ten nasz, że tak powiem, katolicki tryb życia, znaczy no, w większości naszej, tak, bo u nas nie ma takich typowych ortodoksyjnych katolików, jest ich bardzo mało, są raczej osoby starsze. Natomiast takich, nazwijmy to, lightowych katolików jak ja dostrzegam pozytywy tego. My będziemy taką wyspą już niedługo. Zobaczymy, jak się jeszcze losy potoczą, nie? A tak mi się wydaje. Natomiast no... Ja wiem, że to niektórych drażni, ale to jest przez presję, która jest na nas wywierana. Tak mi się wydaje, że to jest presja medialna, która się wokół tego stworzyła, po prostu, że Kościół B, bo to jest na rękę tym, którzy sterują tym wszystkim. Co nie znaczy, że Kościół jest dobry, bo Kościół też się składa tylko i wyłącznie z ludzi, którzy mają jakieś tam swoje, być może wewnętrzne, że tak powiem, przesłanki, żeby coś tam robić nie tak. Tak. Natomiast ja mówię zawsze, że wśród księży średnio zawsze jest więcej dobrych ludzi niż wśród przeciętnych ludzi. To z całą pewnością. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości.
0: A bierzesz pod uwagę taką ewentualność, że być może się społeczeństwo zwyczajnie ateizuje ze względu na pewne zmiany kulturowe, na postęp pewien, że wiele osób przestaje wierzyć w te różne opowieści i widzieć w nich i podchodzić do nich też tak bezkrytycznie, jak podchodzili ludzie dawniej, bo mamy większy dostęp do informacji i to, wiesz, że nie wszystko musi być sterowane i wiesz, i niekoniecznie ktoś na nas wpływa i komuś zależy. Oczywiście jedno nie przeszkadza drugiemu, jak mawiał dziadek Jacek Poszyprzyński, ale też myślę, że to bardziej główny czynnik jest inny, a nie jakieś tu wpływy i takie myślenie spiskowe.
1: To znaczy, wiesz, historie takie, które są zawarte w Biblii, tak? Znaczy, ja to mówię jako osoba, która nie jest czytelnikiem jakimś ekstremalnym, tam może coś tam czytałem, a najwięcej tych przypowieści różnych się nasłuchałem na kazaniach tak zwanych. I powiem szczerze, że one są uniwersalne do dziś.
0: A jaka na przykład?
1: No, pierwsza z brzegu, no to przypomniała mi się teraz o Kainie i Ablu, ale to powiedzmy do dzisiejszych czasów na przykład była taka opowieść o mężu i żonie, którzy postanowili na wspólnotę przeznaczyć pieniądze i Bóg ich później ukarał, ponieważ zrezygnowali z tego, coś w tym rodzaju. W tej chwili dokładnie nie pamiętam, wiesz, no bo ja w kościele byłem ostatnio na mszy świętej ze 2 lata temu, także ja jestem tego typu katolikiem. Natomiast wiele właśnie takich pamiętam opowieści, które były po prostu, pamiętam, że z zaciekawieniem ich słuchałem, tak. Mówię, no rozmawiasz z człowiekiem, który się jako katolik deklaruje, natomiast no, nie jestem praktykującym katolikiem.
0: No ale widzisz, to słabo trochę wypadasz, bo jesteś za czymś i bronisz czegoś, o czym nie potrafisz nic powiedzieć praktycznie, żadnej jakiejś przypowieści.
1: Nie bronię.
0: Wiesz, to tak samo jakbym się wypowiadał, że na przykład jakaś książka czy film jest wspaniały i wartościowy, ale nic bym z tego filmu nie znał, w ogóle go nie widziałem. Jakiś tam fragment, wiesz, pół trailera widziałem, ale mówił mu, że to jest wspaniały film i zachęcam wszystkich. No bez sensu trochę, nie? W ogóle przypuszczam, że nie pamiętasz z Biblii za bardzo nic, no, no bo jak nie potrafisz wartościowych rzeczy powiedzieć.
1: Ja tego w całości nigdy nie czytałem. To jest zresztą mój błąd. Bo
0: ja pytam o cokolwiek.
1: Powinienem, natomiast...
0: Powiedziałeś o Kainie i Ablu. No to
1: Pierwsze z brzegu to są dla katolika najważniejsze rzeczy. To jest ta tabliczka z 10 przykazaniami, tak? One są bardzo uniwersalne, moim zdaniem.
0: To we wszystkich kulturach są takie przykazania i kodeksy moralne. To wszędzie
1: tak
0: jest. Tak,
1: ale jedno, co jest bardzo istotne w tym, to to, że to jest tak fajnie zrobione. To jest przykład prawa tak w ogóle. To jest przykład takiego podstawowego prawa. Bo tam wiadomo, nie kradnij, nie morduj i tak dalej. Nie? Natomiast ma jedną rzecz taką, że na przykład takie przykazanie, jak nie będziesz miał bogów przede mną, przez prostego człowieka będzie zrozumiane, i on będzie rozliczany jak gdyby z tego rozumienia, tak jak jest w stanie pojąć, a przez człowieka, który ma troszeczkę umie kontekstowo myśleć, już będzie rozumiane na przykład, że nie miej bogów przede mną, czyli nie, żeby pieniądz na przykład był twoim bogiem. To jest taki najprostszy przykład, który mi się zawsze wyświetla. Czyli już troszeczkę poszerzam sobie jak gdyby, to dostosowuję jak gdyby do swojego rozumu. Tak? I to jest właśnie fajne w tym, że to jest właśnie takie uniwersalne bardzo i to jest cały czas aktualne. Nie, ja będę się
0: to jakby zakładać, że Żydzi przed otrzymaniem od Mojżesza 10 przykazań nie gwałcili, kradli, cudzołożyli i zazdrościli i tak dalej i potem się zmienili nagle do tych przykazań. Poza tym sporo z tych przykazań dotyczy wielbienia samego Boga i według mnie nie ma tam nic ani odkrywczego szczególnie, ani nic rewolucyjnego, ani nic, co by jakoś nas zmieniało specjalnie. Zresztą widać, że katolik się nie różni za bardzo od niewierzącego, jeśli chodzi o moralność. No, powiedzmy, że nie, bo ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że na gorsze nawet, ale ja nie widzę jakiejś, wiesz, tutaj lepszej jakości w moralności, że bardziej moralni są ci katolicy. Są wręcz tacy bardziej jakby zawistni, wiele różnych grup darzą nienawiścią, są często agresywni i tak wiesz, widać, że troszeczkę to jest dla nich bardziej tradycja niż coś, co biorą na serio. Często, najczęściej nie znają Biblii w ogóle, a wiele z rzeczy, w które wierzą, to są wynalazki samego kościoła katolickiego, a nie chrześcijaństwo, nie Pismo Święte. I bardzo się to różni w ogóle od tego, co dawniej chrześcijaństwo sobą reprezentowało. Jeszcze w pierwszych wiekach, ja nie mówię jeszcze przed powstaniem kościoła, w którymś tam wieku, nie wiem, w IV, czy w ogóle w którymś dopiero, to się jakoś, w ogóle trwały spory, wiesz, o interpretację, się żarli ze sobą na synodach, czy tak, czy siak, czy Jezus, to w ogóle go uważać za Syna Bożego. Wiesz, że w ogóle Synem Bożym był początkowo nazywany każdy, kto był prawy, kto był blisko Boga. Potem to nagle się zmieniło, że tylko Jezus jest Synem Bożym. To jest wszystko tak pozmieniane już, że ty bardziej wierzysz w to, co ci powiedziała instytucja zwana Kościołem Katolickim, a nie w tego Jezusa, nie w chrześcijaństwo to pierwotne, tylko wierzysz w wynalazek pewnej grupy ludzi, którzy zrobili z tego narzędzie. Ale zostawmy ten temat, nie chciałbym, żeby nam zeszło teraz na religię, wiesz, na wierzenia, bo się tu rozgadamy i niektórzy słuchacze będą niepocieszeni, że się o tym rozgadujemy. Tak więc amen, amen, bracie, amen. No, ale dzięki ci za telefonik, Etamie.
1: To cóż, mam uciekać.
0: No bo wiesz co, bo następne osoby dzwonią.
1: Okej. Myślałem, że nie ma chętnych, to w takim razie uciekam.
0: Dzięki, trzymaj się, cześć, cześć. Dzwonią.
1: Okay,
0: i dobra. Odbiorę tym razem Maxa. Maxie, witam cię.
2: Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim słuchającym i tobie, Krawcze.
0: Cześć, cześć. Co powiesz?
2: Cześć. Po pierwsze chciałem tutaj powiedzieć, proszę państwa, to nie są luźne gadki, tylko nocny Marek, więc gadka o religii tutaj chyba troszkę nie pasuje, chyba że robimy z niej brechę.
0: No właśnie, to więc dlatego tak troszkę się za bardzo rozgadaliśmy o tej religii. A ty w jakim temacie się chciałeś wypowiedzieć przed nam tutaj, przed milionami słuchaczy?
2: Ja chciałem zaszpanować, mój przyjaciel wrzucił taki zarąbisty post i taką gadkę wam przytoczę, jest bardzo króciutka. Nowym prezesem Orlenu został gość będący w latach 2006-2015 wójtem gminy Pcim. Magiczne CV? Dobrze wypełniony profil na LinkedIn? Czy może to kwestia wyjścia ze strefy komfortu i zorientowania na cele? Pisze mój kumpel. Po czym ja mu napisałem Orlen Pcim. Kolejne litery w alfabecie. Przypadek?
0: Nie sądzę.
2: No, nie sądzę. Także takie rzeczy u nas w Polsce. Po cholerę w ogóle się na tym skupiać. Jezus Maria, no co wam to da? Będziecie bogatsi od tego? Chyba. Chyba, że nie, no jeżeli na przykład prowadzicie jakiś portal z informacjami i macie do tego wciul reklam, no to na pewno przy takich newsach to będziecie bogaci. W przeciwnym wypadku jesteście tylko contentbiorcami i tyle. Ale brechę se można z tego łachać, to przynajmniej macie uśmiech na twarzy. A wkurzać się to po co? Po co wam? A komu to potrzebne? Marihunanen? Nie trzeba.
0: No tak, też uważam, że czasami lepiej sobie zająć się swoimi sprawami i się mniej troszeczkę wkurzać. No ale tu mamy różne newsiki. To może z takich lżejszych faktycznie pociągnę z tobą jakiegoś newsika. Oglądasz Netflixa?
2: Oglądałem, jak jeszcze byłem w związku.
0: Radzieckim.
2: Tak. Czemu?
0: Bo tutaj wyczytałem, że, no ja nie oglądam, ale wyczytałem, że że Netflix udostępnił jakiś czas temu wszystkie sezony serialu Friends, Przyjaciele. Serial z lat 90. Znasz takowy? Oglądałeś kiedyś?
2: No jasne, oglądałem z rodziną, z kobietami i sam z wszystkimi komórkami. Bardzo fajny serial, polecam. Zresztą myślę, że mało osób nie zna.
0: To jest tak zwany sitcom, czyli mamy śmiechy z puszki lub publiczność, mamy akcję, która się rozgrywa zwykle w tych samych pomieszczeniach, jest jakaś grupa znajomych, przyjaciół czy rodzina. No i słuchamy sobie zabawnych rozmów, są różne takie gagi wynikające z sytuacji. I ponoć, ja już tak dokładnie nie pamiętam tego serialu, też go oglądałem, ale no, on wtedy ponoć troszkę tam szokował, był dosyć kontrowersyjny, bo tam były dowcipy z otyłych, czarnych, ex-żona jednego z bohaterów jest lesbijką. No ale teraz ten serial jakoś tam powrócił za sprawą tego Netflixa i ludzie są troszkę zbulwersowani, że wiesz, zmieniły się czasy, że serial jest zbyt niepoprawny politycznie, że to już troszeczkę... A mi się to dziwne wydaje, bo różne współczesne seriale często są naprawdę o wiele bardziej drastyczne, kontrowersyjne. Przypomina mi się, że, no wiesz, nie wiem, w serialu Mr. Robot na początku jeden z bohaterów tam jest pokazana scena, jak ktoś szantażuje jakiegoś pedofila, no to pedofilia, o Jezu, nie? W serialu The Vikings ci wikingowie w jednym z pierwszych odcinków zarąbują mnichów toporami, jak świniaki, nie? W Grze o Tron się ruchają z kolei często. No Breaking Bad to nie mówię już, no prawda, nauczyciel, który nagle postanawia wytwarzać metamfetaminę. No i co, i to, czy faktycznie te współczesne seriale są jakoś bardziej poprawne, grzeczniejsze niż tacy Przyjaciele?
2: Właśnie, no tu masz dobry point, tak? Punkt najwidoczniej wychodzi na to, że ten serial jest zbyt normalny, jest zbyt przyjazny ludziom. No przecież ja pamiętam ten film i czasami jeszcze lecił w fińskiej telewizji. Czy coś. Zresztą tyle razy, jeżeli obejrzysz jakiś tam odcinek, no to on już masz go w głowie i po prostu na przykład idziesz się zrelaksować i tak zamykasz sobie oczy, przypominasz sobie go i tak się śmiejesz w umyśle. Ale tak poważnie mówiąc, to rzeczywiście on jest najwidoczniej zbyt, nie że staroświecki, tylko zbyt taki przyjazny i może nawet śmieszny. Nie giną tam ludzie, nie są gwałceni, jak mówiłeś, nie ma tam, no nie no, są lesbijki, może nie, no to może tylko o to chodzi. A w przeciwnym wypadku to naprawdę słabo, także ludzie się zmienili, a nie czasy. Po prostu jest jakaś tam inna większość, wtedy była inna większość, której to pasowało, a teraz jest inna większość i tyle. No.
0: Może to chodzi o to, że staliśmy się nadwrażliwi na pewne rzeczy, a inne, które mogłyby nas faktycznie gorszyć, czy powinniśmy zakrywać oczy, w ogóle nas nie ruszają, tak? I nagle dostajemy kociokwiku i histerii, że ktoś powiedział murzyn, a na przykład jak ktoś zarąbuje siekierą małe dziecko, to jest spoko, bo krew nas już w ogóle nie rusza i przemoc, wiesz, takie dziwne jakieś rozregulowanie, nie, w naszych głowach.
2: No, coś w tym jest, takie zniszczenie, zdziczenie totalne, co jest paradoksalnie dziwne, że jesteśmy obojętni na normalność, a inaczej, właśnie jesteśmy nieobojętni na normalność, a jesteśmy obojętni na taką właśnie zdziczałość i nienormalność i ekstrawagancję i dywagację. Więc no to gdzie ten świat prowadzi, tak? Chociaż no nie każdy tak jest i wierzę, że nasi słuchacze też są normalni, chociaż to jest bardzo ogólne słowo. To znaczy, że w sensie, że no nie ma stosujecie się do dżdżownic i jakichś takich innych rzeczy, tylko do normalnych ludzi, także podejrzewam oczywiście. Także no myślę, że jest okej. Chyba, że oglądacie za dużo Netflixa. Może to jest reklama, antyreklama Netflixa tak naprawdę.
0: Może ktoś wirala jakiegoś zrobił i rozdmuchał, zrobił burzę w szklance wody, jakaś jedna baba się obruszyła o coś i zaraz tam zrobili z tego reklamę. Tutaj Zenon pisze Altered Carbon, no, taki serial, to jest taki cyberpunkowy, tak? Ja go nie widziałem, ale chyba słyszałem, że to taki science fiction jakiś. Latają z chujami, przepraszam, i piczkami, przepraszam, na wierzchu, non-stop. I jest burdel o nazwie Strzepnice. I Zenon też twierdzi, że Friendsami naszych czasów jest Jak poznałem waszą matkę.
2: Tak, to prawda.
0: tak?
2: To chociaż jest... te, nie do końca, bo jak poznałem waszą matkę, skończył się w roku 2000 bodajże 13, no, a to już 5 lat od tego czasu minęło, więc to już mamy troszkę inne czasy, chociaż jeszcze wchodził w ten etap, czyli myślę, że on teraz już się staje, czas leci dalej, więc on staje się czymś takim pomiędzy. Więc teraz są inne czasy, tak? Czyli kolejny jakiś sitcom musiałby wyjść, żeby był tym sitcomem, tymi Friendsami, tym naszym, jak poznałem naszą matkę, naszych czasów, naszych obecnych czasów, tak? Nasze czasy są zawsze. No ale są też różne inne rzeczy, na przykład jeżeli my mamy mówić, kiedy są jakieś czasy, jakichś seriali, no to powiedzmy przez ostatnie parę lat jest zdecydowanie czas Wojna o Tronów?
0: Wojny.
2: Przepraszam.
0: Wojen. Wojen. Też chciałem powiedzieć. Wojen. Wojen o Tron. Wojna o Tron. I gier no. o Tron.
2: Ale Gra słuchaj, o Tron, właśnie.
0: Załóżmy nawet, że wiele seriali, filmów, czy tam artykułów w gazetach mówi faktycznie o rzeczach strasznych, czy zauważa czyjeś wady, czy czepia się nawet jakiejś grupy społecznej, to co właściwie jest w tym złego? Jest jakaś taka pewna cienka granica, po przekroczeniu której faktycznie słowem można zaszkodzić, na przykład nawoływanie do nienawiści, czy szczucie jednych na drugich, grożenie jakieś komuś, czy nawet jakieś takie wyjątkowo złośliwe szydzenie sobie z kogoś dla samego szydzenia, takiego bez powodu, tak? No to, ale to przecież mamy, każdy średnio rozgarnięty człowiek to wychwytuje, czy ktoś złamał prawo, czy to już się kwalifikuje, czy to jest, wiesz, szkodliwe, czy nieszkodliwe. Dlaczego ktoś ma nas ciągle umoralniać i traktować jak głupków, nie? Społeczeństwo, które nie potrafi myśleć samodzielnie, no to coś z nami może jest nie tak, albo nam chcą wmówić, że coś z nami jest nie tak, bo ja widzę, że ludzie dosyć zdrowo reagują. Wśród młodych to niewiele jest takich, którzy coś tam obrusza i zaraz świętym gniewem pałają, bo ktoś coś w filmie powiedział, raczej to starsi, nie? I lepiej czasami o czymś powiedzieć, żeby rozładować sytuację, żeby załatwić jakiś problem. Ty, no przykładowo, gdzieś sobie lecisz samolotem i obok ciebie siada taki grubas, ale taki 200-kilowy, nie? Że zajmuje swoje miejsce i twoje przy okazji jeszcze taki ściśnięty siedzisz, nie możesz się poruszyć.
2: Ale moment, żeby tutaj uściślić. Masz na myśli potrzebę czy etama?
0: No taki jak ich dwóch razy dwa. No i w ogóle Stalenie. Siedzisz taki, wiesz, te fałdy tłuszczu tak cię zalewają i on jeszcze wyciąga kanapkę z wątróbką i szpinakiem i cebulą i zaczyna tak chrumkając jeszcze leci na ciebie ta wątróbka, jeszcze ten szpinak wypływa i ty co, masz się teraz 10 minut zastanawiać, jak mu kulturalnie zwrócić uwagę. I teraz...
2: Ja wiem.
0: No to spróbuj. Co byś takiemu powiedział właśnie?
2: To może pan pierdnie, to będziemy mieć full wypas.
0: No właśnie. A ja bym powiedział na przykład, szanowna osobo, bo żeby tutaj, wiesz...
2: Nie wiadomo, jaki rodzaj.
0: Bo nie wiadomo, czy pan, czy pani, może to jest transseksualista jakiś na przykład.
2: Jeżeli tłuszcz zakrywa penisa, to już jest pani.
0: Powiedziałbym, szanowna, taki zgnieciony, szanowna osobo, horyzontalnie wyzwolona, uprawiająca swobodną konsumpcję, czy nie będzie nietaktem, gdy poproszę o... No właśnie, o co ja mogę w ogóle poprosić? O schudnięcie?
2: Nie, mi się wydaje, że po prostu musisz poprosić panią stewardessę. Dzień dobry, chciałbym zamówić 5 litrów odtłuszczacza i tutaj na tego pana ja zapłacę, nie, proszę się nie martwić. Także no, gościu ma z tego zysk, bo się troszkę odtłuści, zrobi wam troszkę miejsca, no ale troszkę tym stracicie, no, bo odtłuszczacze są troszkę drogie, ale... Uratujecie mu rodzinę i pewnie życie seksualne.
0: A to trzeba powiedzieć tak wprost, asertywnie, na przykład kulaj się stąd, grubasie, bo spuszczę z ciebie tłuszcz zaraz. I wyciągamy jakiś
2: dawaj, tłuszcz. Dawaj tu żyły i zsiemy. Będzie na mydło.
0: A propos filmów, ostatnio sobie przypominałem Latający cyrk Monty Pythona. I tak zabawny komentarz jakoś mi się rzucił w oczy pod jednym z nagrań. Pisze tutaj Benedykt XVII. Uwielbiam te dysputy odnośnie Monty Pythona, zwłaszcza jak ktoś zupełnie neutralnie, nie mając na celu nikogo obrażenia, napisze, że Monty Python go nie śmieszy. I wtedy zaczyna się zmasowany nalot miłośników Monty Pythona na te osoby, typu ludzie twojego pokroju tego nie rozumieją, itp. Żygać mi się chce, chociaż sam nawet lubię Monty Pythona, ale jak widzę tych wywyższających się fanów Monty Pythona, to kurwa zaczynam go nie lubić. I to był komentarz napisany 7 lat temu i po 6 latach otrzymał odpowiedź ten komentujący. Zamknij się! Po 6 latach dostał odpowiedź. Zamknij się! I to takie też w stylu Monty Pythona.
2: Moment, czekaj, bo chyba widzę tu pewną prawidłowość. Po 6 latach najbliższa gwiazda jest oddalona od nas 3 lata świetne. W jedną stronę 3 lata, w drugą stronę 3 lata. Przypadek?
0: Na pewno. Już to widzę, jak to jest przypadek.
2: Czyli nawet po prostu z najbliższej gwiazdy mówią na takie komentarze, po prostu się człowiek zamknął, bo to jest pierdzielenie.
0: Ale fakt jest, że Monty Python nie jest dla każdego w sumie.
2: No mi się wydaje, że po prostu trzeba sobie coś wziąć na jakieś dziwne kolory, kolorowe substancje, żeby to ewentualnie zrozumieć, no bo to nie każdy rozumie, no jasne nie każdy, bo nie każdy bierze jakieś narkotyki, kurde.
0: Czy ja wiem, czy to jest taki super, wiesz, inteligentny humor, który trzeba jakoś specjalnie rozumieć, to jest bardziej taki abstrakcyjny humor i taki specyficzny, a nie jakiś taki, wiesz, mega wysublimowany, że to trzeba masę książek przeczytać i mieć jakiś w ogóle skończone szkoły, żeby to zrozumieć. Nie sądzę.
2: No właśnie do tego piję, że to raczej trzeba, no abstrakcyjny umysł raczej się przy jakichś specyfikach rozwija, tak? A nie, powiedzmy, przeczytasz 5 książek, to teraz mogę oglądać naszego tutaj Monty Pythona, więc proszę mi tu nie pierdzielić, że nie mogę. A z drugiej strony, akurat oglądałem Monty Pythona, jak byłem dzieckiem, ile miałem, 14 lat, akurat uczyłem się go, znaczy uczyłem się z niego, na naszych lekcjach mieliśmy Monty Pythona z napisami i musieliśmy po prostu napisać na ten temat jakiś referat czy coś w tym stylu. Także też się da i wtedy akurat inaczej patrzysz całkiem na film, nie, że ale będzie jazda, ale to śmieszne, albo coś w tym stylu. Nie, tylko po prostu patrzysz na to, bo szukasz pewnych informacji, więc to jest jeszcze inne jajca są. Ale nie,
0: no tutaj napisał furiat, po prostu angielski humor. No faktycznie, no może każdy kraj ma swój specyficzny humor. Nasz na przykład polski humor jest często taki przaśny, rubaszny, a ich taki właśnie trochę inny, też w innym trochę stylu. I to nie znaczy, że od razu trzeba mówić, że ten lepszy, ten gorszy, ten dla prostaków, ten dla inteligentów. Niektórzy się tak snobują trochę, nie? Że ja to Monty Python tylko.
2: Widzę tutaj Monty Python na Filmwebie polubione, widzę, że 10 na 10, to pan to się dostanie do nas na studio. Także coś w tym może być. Ja będę musiał się żegnać, dziękuję w ogóle za odebranie. Robię miejsce dla kolejnych, bo coraz to słuchaczy przybywa i przybywa z każdą minutą. Nie będę sobie brał tego na siebie, tego sukcesu. Powiem, że to wszystko wina Krawca.
0: Zamknij się.
2: Ale czekaj.
0: Shut up.
2: Panie, ale to nie przyszło z ten. To za szybko, to powinno 6 lat. za 6 lat mi możesz powiedzieć, żebym się zamknął. Dobra. Także możesz to cofnąć. Żegnam się, miłej nocy, lecimy spać. Hej!
0: Cześć, cześć. A też taka ciekawostka, że Graham Chapman, jeden z Pythonów, świętej pamięci, który zmarł w 89, to na jego pogrzebie byli oczywiście pozostali członkowie tej grupy komików i to był ponoć pierwszy pogrzeb, na którym użyto słowa fuck. Fuck. To ciekawe. Ciekawe w jakim kontekście. Umarł! To prawda, ale pieprzyć to! I może potem właśnie zaśpiewali, bo ponoć właśnie zaśpiewali piosenkę Always look on the bright side of life. I Graham Chapman tak nóżką wtedy w trumnie, tak pyk, pyk, pyk. No, to może tak było. Wojciech Pokora nie żyje. Smutny news. Lubiłem tego aktora. Popularność zyskał w zasadzie po filmie u Barei Poszukiwana, gdzie wcielił się w pracownika muzeum, w historyka sztuki, który został posądzony o kradzież obrazu pewnego cennego i musiał potem ukrywać się i robił to pod przebraniem kobiety Marysi. No i bardzo sympatyczna komedia, świetna i Pokora jako taki właśnie facet, który zmuszony jest być gosposią, który nie potrafi w ogóle makaronu nawet ugotować, w ryj dać może dać, jak go ktoś tam za pupę chce złapać. No to tak fajna, lekka komedia. Związany z Warszawskim Teatrem Dramatycznym, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W sumie głównie aktor komediowy to był. Znamy go jako z roli też Zenobiusza Furmana z Alternatywy 4. No, potem przypominam, była taka próba reaktywacji tego, nazywało się to Dylematu 5 i to była kiszka świętego Franciszka, straszna. I mimo, że uczył się w technikum wcześniej jeszcze, zanim skończył tą Wyższą Szkołę Teatralną, to świetnie się sprawdzał w rolach różnej takiej, w rolach różnej maści hrabiów, inteligentów, doktorów. Miał w sobie taką właśnie wyniosłość, taką szlachetność, więc fajnie mu to wychodziło. No, też pojawiał się w Hydrozagadce i w Rejsie, w dwóch kultowych polskich filmach, można powiedzieć. No może nie dla wszystkich, ale dla wielu tak. Nie ma Róży bez ognia, też Bareja, 40-latek, Zmiennicy, no wiele takich znanych polskich filmów. No tak więc żegnamy cię Wojtku, że tak powiem. Żegnamy cię Wojtku. Szkoda, że już nie żyjesz i zawsze przy takich okazjach mówię, no właśnie fajny człowiek odszedł, a gnidy, różne łajzy zostały. No i co? I co zrobisz? Nic nie zrobisz. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No. Z foliarskich tematów, no to pewien Holender kupił sobie paczkę pestek z Morelli. Bardzo to jest zdrowe, przysmak, zajadajcie się, najlepiej parę paczek od razu. Jak chcecie mieć darmowy bilet na wycieczkę na tamten świat, to polecam. No i kupił sobie taką paczkę pestek z Morelli, zjadł i wylądował w szpitalu i o mało nie umarł. Ponoć są ostrzeżenia na tych paczkach, żeby jeść co najwyżej kilka sztuk, do 8 sztuk dziennie. No ale niestety zawierają one amigdalinę, która w dużych ilościach jest szkodliwa. I to piszą, że to tak naprawdę nie jest witamina. A niesłusznie się nazywa tą amigdalinę witaminą B17. Tak więc uważajcie, uważajcie, bo ktoś wam może powiedzieć, o, tu pestki z morelli leczą raka, tak samo jak sok z buraka. No i róbcie sobie wlewy do dupy z witaminy C. To wam wszystko przejdzie. Co tu jeszcze? Co tu jeszcze? O, to jest dobre. Polacy stworzyli antywirusa. Na stworzenie go dostali 2 miliony złotych. To prawda, to nie są tanie rzeczy, panie Paździoch, zrobienie takiego antywirusa, bo to musi panie rozpoznawać wszystko te robale, co te przez interneta tam przechodzą, panie, co, bo to ludzie to wysyłają, panie, tam weźmiesz pan, klikniesz pach i już, panie, masz zakażony, zarażony, panie, i tu my tu właśnie laboratorium informatyczne żeśmy założyli ze szwagrem, panie, i to takiego antywirusa my zrobimy, że to, panie, co by nie przyszło, to wszystko, panie, wyczyści, panie, i panie, to nie są tanie rzeczy, to dwie bańki, panie, co najmniej, no, kurde. No i CBA zatrzymało autorów, okazało się, że ten antywirus zupełnie nic nie wykrywa i w ogóle kontaktu z autorami za bardzo nie ma, zlewają tam wszystkich na Facebooku, coś. Jako pierwszy się tym zainteresował portal niebezpiecznik.pl, no i zaczęli tam badać, okazało się, że to gówno straszne i potem w 2012 AV-test zrobiło test i ten wspaniały antywirus wykrył 0% zagrożeń. Mało tego, jeszcze odkryto jakieś błędy bezpieczeństwa, które nas narażały na ataki, czyli mało, że nic nie pomagał, 0% zagrożeń wykrywał, to jeszcze nam tak hachmęcił w komputerze, że jeszcze bardziej byliśmy niezabezpieczeni zupełnie, więc... Tak więc, no, a pieniądze oczywiście z funduszy unijnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w skrócie PACH, nie, inny skrót, PARP, no, PARP, PACH, co to? A ja bym zrobił taką agencję PACH, Polska Agencja Centralna, nie wiem, H, to już nie powiem, co na H, no, także przekręciarze, no, dwie bańki, ale w sumie to, co to jest dwie bańki?

0: Z kolei na Bryle czytam sobie o tych pomnikach, co mają stanąć. Pomnik ofiar smoleńskich i pomnik Lecha Kaczyńskiego. Pomniki smoleńskie. No i widać, że troszkę się zatrzymaliśmy chyba w czasie. Tak mniej więcej na etapie socrealizmu albo Związku Radzieckiego. No bo jest to takie zestawienie, jak różne miejsca pamięci, miejsca upamiętniające różne tragedie, ofiary czy bohaterów potrafią być proste, estetyczne, różne takie na przykład, no takie proste bryły, jakieś tutaj, co my tu mamy. Na przykład same imiona wypisane ofiar na takiej olbrzymiej tablicy. Coś takiego, co jednocześnie jest proste, minimalistyczne, a spełnia swoją funkcję, jest eleganckie i monumentalne też, takie, no czyli spełnia swoją rolę, no bo to musi robić wrażenie jakieś. To nie może być skromne, to nie może gdzieś tam sobie znikać. Albo na przykład tu widzę pomnik pomordowanych Żydów Europy. I to są takie po prostu sześciany, takie bardzo proste sześciany, poustawiane jeden przy drugim. No, elegancja Francja. Takie ten, obeliski. No, albo jakieś takie właśnie, no, coś takiego nowoczesnego, estetycznego, a u nas właśnie stoi ten Lech Kaczyński, wpatrzy się w dal, no i stoi, no, i, albo schody takie właśnie, schody do nieba to miały być, tak, no więc pyta słuchacz, czy będzie piątkowa audycja dostępna. Tak, będzie dla wszystkich, ale zachęcamy też do pisania się do naszych patronów na Patronite, no bo różne fajne dodatkowe rzeczy, no w ogóle, no byłoby miło, nie, no dzięki w ogóle wszystkim za wpłaty, naprawdę każdy nowy patron to jest dla mnie małe święto, że tak powiem, zupełnie bez przesady, małe święto, ja wtedy biegam, cieszę się, no, nie, tak serio, to jest bardzo miłe, jak się każdy taki nowy patron, to jest wielka rzecz, wielka rzecz. No i dziękuję też sponsorom, którzy w tradycyjny sposób nas sponsorują. To mi często ratuje dupę, szczerze powiem. I teraz może coś tam jeszcze ktoś wysupła, to by było bardzo miło. No, tak więc uważam, że jak chcemy być uważani za kraj właśnie nowoczesny, taki idący do przodu, no to powinniśmy też nie tylko to powinny być jakieś nasze, nie wiem, stękania i utyskiwania, utuskiwania, jak to woli, tylko muszą za tym iść też czyny i trzeba troszeczkę nowocześniejsze stawiać pomniki i kulturą się trochę zająć, a nie jakiś socrealizm tutaj. A z takich lżejszych newsów to w samolocie, którym leciało 84 hydraulików, zepsuł się kibel. I musieli ten samolot tego Boeinga 737 zawracać specjalnie. A ci hydraulicy ponoć byli gotowi do działania. I to takie faktycznie Monty Python trochę, nie? Taki znowu. No, ciekawe, może oni tam się rwali do roboty i chcieli, panie, a co to za problem? A tu mamy da mi pan Francuza. Może gdyby tam był polski hydraulik, słynny polski hydraulik, no to by może nawet się nie pytał, tylko ta ułańska fantazja by tutaj wzięła górę, otworzyłby se drzwi w tym samolocie, wyszedłby, bo to właśnie problem był ponoć z tym, że to trzeba by tam na zewnątrz wyjść, jak ten samolot frunął, ale to co, dla chcącego nic trudnego. Tak sobie wyobrażam, zamykam oczy, prawda, radio, teatr wyobraźni i tak widzę tego polskiego hydraulika, jak tak trzyma się za skrzydło rękami, nóżki mu trzepoczą, berecik z antenką dalej się trzyma, prawda? tak te nóżki mu trzepoczął. I tam, no i wyszedł naprawić, no a co, a co to tam, aż sznurkiem go mogli przywiązać, czy coś. Taki, był jakiś taki horror, czy thriller, gdzie facet widział na skrzydle samolotu jakiegoś takiego potwora, który tak się trzymał właśnie łapami i tam gdzieś biegał po tym skrzydle, ale tylko on go widział, jak kogoś tam wołał, to już nie było tego. To można by taki polski właśnie zrobić, że facet tam krzyczy do stewardesy: proszę pani, widziałem tam kogoś, tam na skrzydle. A stewardesa się patrzy: ależ proszę pana, tam nikogo nie ma, pewnie coś się panu przewidziało. A pasażer po chwili się patrzy tam przez okno, a tam znowu ten hydraulik na skrzydle.
1: Tylko cwaniaczki nie kładą na krzyżaczki. Niu. Kto używa poziomicy, ten jest chyba za granicy.
0: To oczywiście pan Wiesio z blok ekipy. No, wziąłby tam, przykręcił. Po co to, jaki to jest koszt zawracać taki... taki samolot... 84 hydraulików. To jak ich było tyle, to jeden mógłby złapać drugiego, nawet sznura by nie trzeba, to tam jeden by drugiego trzymał za ręce, tamten następnego. Taką drabinkę by zrobili i ten ostatni na końcu by tam z Francuzikiem tam tego odkręcił, uszczeleczkę wymienił. I co za problem. No, albo tak jak pisze Jarek Wyrbigo, za szelki można by go trzymać. Już. Tak więc no...

0: bardzo religijnej rodziny i też jestem wierząca. Przy przyjmowaniu komunii świętej nie mogę się przemóc do tego, że jem ciało Chrystusa. Trudno mi się z tym pogodzić i cały czas liczę, że to jest tylko taki symbol, opłatek. Ksiądz natomiast mówił mi, że nie można tego traktować jako symboliki, bo faktycznie jest to ciało Chrystusa. Jak sobie z tym poradzić?
1: No i nie wiem właśnie, ja też bym się musiał tu chwilę zastanowić, no ale to co, to kanibalizm, to naprawdę, no są tu katolicy, czy wy naprawdę tak do tego podchodzicie, że to i zjadacie kawałek tego Jezusa, że to się w mięso zamienia tam gdzieś w żołądku, czy albo co, czy tak symbolicznie bardziej, bo ja to bym tak symbolicznie chyba podchodził, nie? No, taki nieładny komentarz był Kuby z kanału Niepoprawny. Pozdrawiam, słucham sobie czasami. No i on tak sobie dworował troszkę nawet, że można by tam wątróbka Jezusa, że tam kał Jezusa, to tam rzecz w czekolada coś i tam lemoniatka Jezusa. No takie brzydkie właśnie, tak brzydko sobie dworował, no, ale to faktycznie to jest jakiś już archaizm, taki jakiś, nie wiem, no co pierdolę, jakbym pierdolił, to bym dupą ruszał. Zadzwoń ty trombo słonia i powiedz co myślisz, a czemu pierdolę? Że co, że to się naprawdę zamienia w ciało? Nie wiem, Jezus mówił, żeby pić wino i jeść chleb na jego pamiątkę, to nie wiem, jakby to tak... Jakbyśmy byli tam z tym Jezusem i jego apostolcami, to pewnie byśmy usłyszeli coś w stylu, no biorąc pod uwagę tamten język, tamte zwyczaje, to byśmy usłyszeli coś w stylu, jak już mnie nie będzie, to wypijcie za moje zdrowie, tak? I pamiętajcie o mnie, jak wypijecie sobie winko, to przypomnijcie sobie mnie, coś w tym stylu, nie? A to się przez wieki tam pozmieniało i to, że tu się coś zamienia, jak pijesz, to się w krew zamienia, wino, a opłatek w ciało, dziwne takie. Czemu akurat wino też? No bo wie, Jezus lubił wino. No tak na pamiątkę, no ja nie wiem. Ja nie wiem, po prostu dziwnie. Ale głupi ci Rzymianie, tak mówił Obelix w Asterixie. To tak, ale głupi ci katolicy, tak można, ktoś złośliwy mógłby tak powiedzieć. No nie wiem, nie wiem. Przez żołądek do serca, katolika, tak pisze Jezus. A Konrad, a on wie, co mówi, bo też jest Jezusem alternatywnym i ultimatywnym. No nie wiem, jeśli jest jakiś katolik, to ciekawi mnie, jaki wy macie do tego stosunek właśnie. Może czas coś tam pozmieniać i unowocześnić. Zresztą, no, to nie wiem, no, skoro to jest jakiś wymysł bardziej kościoła, to też mnie z drugiej strony zastanawia, ile z tych różnych wymysłów kościelnych można by wyrzucić już do śmietnika spokojnie, a nie robicie tego wy katolicy, bo wychodzicie z założenia, że Kościół ma zawsze rację, że Kościół to jak coś powie, to już powie, a papieże się mylili często, niby nieomylni, no w sprawach wiary, to potem to zmienili, że tylko w sprawach wiary, bo już trudno było utrzymywać to, że w ogóle są nieomylni, skoro tyle razy się mylili, byli tak grzeszni. Polecam różne dokumenty o papieżach sobie poczytać, na przykład jakie tam wyprawiali rzeczy. Niektórzy byli w miarę spoko, no tacy papieże na miarę ich czasów, nie, że no faktycznie, biorąc pod uwagę przetrwanie kościoła, no to sprawdzali się, jakoś tam podbali, no właśnie o te interesy kościoła bardziej i o to, żeby utrzymać wiernych. Dobra, mam tutaj od katolika Bajt Itera fragment. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie. Z dużej litery, mnie. A ja z dużej litery w nim. To tak się pisze, że ja z dużej litery? Myślałem, że raczej ty z dużej się pisze tak grzesznościowo, albo wy z dużej, a ja? O, tak będę pisał od dzisiaj. Jak będę jakiś wpis na blogu robił, będę pisał ja dużą literą, albo Moje zdanie na ten temat

0: i nie, to albowiem moje, tu dużą literą, moje zdanie na ten temat jest takie, no to trzeba się cenić. No ale faktycznie, to wynika z tego, że kto pije krew, a czy to, no to ma życie wieczne, a czy to, no to w sumie, no to tak, no to jednak tak, no. No ale to, aha, czyli, no ale ja nie rozumiem, o co mu chodziło wtedy, jak on to mówił. No to musieliby go tam rozszarpać, potem jego na fragmenty podzielić i go jeść, no tak wynika z tego, bo on nie przyrównał tutaj, że wino i chleb to są jego... Nie mówił nic o tym sakramencie przyjmowania tego opłatka i picia wina. Poza tym, czemu wierni nie mogą pić wina w kościele, tylko ksiądz pije? Nie wiem. I tak tego nie rozumiem. Mimo tego fragmentu przytoczenia. A krew moja jest prawdziwym napojem. A może mu chodziło o to, że jego krew i ciało to są jego jakieś tam czyny, jego prawdy i czerpanie z tego to przybliża nas do Królestwa Wiecznego, tylko on użył takiej metafory jakiejś, nie? I o to mu chodziło, a wszyscy tak zrozumieli to bardzo dosłownie i o, krew trzeba pić Jezusa, ale jak? Jak już go nie ma z nami, nie ma tej krwi. No to on lubił wino, to no nie wiem, o co chodzi. Nie, to musiałby tutaj zadzwonić Krzysiek i wytłumaczyć mi, ale pewnie nie będzie chciał, tylko mi tutaj pisze. A ja nie mam aż takiej podzielności uwagi, żeby tutaj czytać cały czas i analizować. Lepiej jakbyś powiedział, Bajtiterze. Może go sprowokuję jakoś. Masz misję tłumaczenia tym ateuszom i niewiernym Tomaszom i poganom i masz misję ewangelizacyjną i unikasz jej, a kto się nie przyzna do Jezusa, to on się do niego nie przyzna i jesteś grzeszny w tym momencie. Coś tu jeszcze pisze, ale potem mówił, podając przemienione chleb i wino, to jest ciało moje i to jest krew moja. Aha. No, czyli przyrównał. No dobra, no to jedzcie. Jedzcie ten, pijcie wino i chleb. Jedzcie. Ja nie piję alkoholu, więc. Więc nie. Dziękuję bardzo. Chociaż jeśli miałbym jakiś alkohol jeszcze pić, to może by właśnie byłoby to jakieś wino, ale raczej jakieś takie tanie, bo mnie nie stać, to może jakieś takie sherry za 4 zł na przykład. Przez szy pisane. Sherry z wisienką na etykiecie w czarnej plastikowej buteleczce. No, a tymczasem już wszyscy nas pouczają i nawet Ukraińcy teraz się buntują i protestują przed polskimi ambasadami tutaj, czy pod Sejmem, nie wiem, gdzie oni tam się zebrali. I bardzo im się nie podoba to, że my możemy, znaczy, że możemy karać kogoś, jakiegoś Ukraińca tu w Polsce, grzywną, za to, że on mówi na przykład, że ten Stepan Bandera to był miodas i wielki heros i gieroj i wspaniały po prostu człowiek, a jego ludzie to bohatersi, wspaniali i powinno się przykład z nich brać i oni są wielkimi bohaterami. No i ktoś by no tu mógł... wiecie co, ja bym w mordę lał, no bo to były straszliwe zbrodnie jednak, nie? Nieporównywalne. No takie zezwierzęcenie, nie? To jest ten moment, gdzie przestajemy być już jakimiś tam żołnierzami, wojownikami, a stajemy się takimi bestiami w ludzkiej skórze, no bo to odcinanie piersi kobietom, piłowanie piłą, wyciąganie widłami dziecka z brzucha i takie różne rzeczy, czy przybijanie polskiego pana do drzwi gwoździami, no to takie... Nie wiem, czy to można nazwać jakąś walką jeszcze o cokolwiek. Znaczy, jedna rzecz to... Nawet jeśli założyć by, że powody jakieś mieli słuszne, no to nie liczy się tylko o co walczysz, ale też jak walczysz, nie? W jaki sposób i twoje czyny, no nie wiem, mi się to w głowie nie mieści, nie? Kto ma mocny żołądek i mocne nerwy, to może sobie obejrzeć Wołyń. Nie polecam, to jest bardzo okrutny film, no i taki smutny, przygnębiający, okrutny, który i tak w bardzo taki wygładzony sposób i można powiedzieć upudrowany trochę pokazuje te różne okropności, a i tak jest niesamowicie okropny i straszny, no szczególnie jeśli sobie zdamy sprawę, że to się działo naprawdę, to jest ta różnica, no bo możemy sobie oglądać jakiś slasher, gdzie tam też ktoś kogoś ze skóry obdziera, że rękę odrąbuje, ale to jest zupełnie co innego, bo tutaj mamy raz, że pokazane to w taki naturalistyczny sposób, nie? Jest sobie las, jest ognisko i ktoś komuś ściąga skórę z ręki, wkłada do wrzątku, nie? I ściąga mu potem skórę z tej ręki. Albo jakieś dzieci biegające w snopkach siana podpalonych. No i to nie jest jakiś Freddy Krueger, to nie jest Jason z piątku 13, więc zupełnie inaczej się na to patrzy. Jeśli sobie jeszcze uświadomimy, że to się działo naprawdę, że ci ludzie przeżywali takie piekło tam, no to straszne to jest. Ja po tym filmie, mimo że mam mocne nerwy, mimo że mało co mnie rusza, to film mnie poruszył, więc... No, to trochę takie nasze Man Behind the Sun o jednostce 731 i Japończykach, którzy robili straszne eksperymenty, na przykład na Chińczykach. No, a tu teraz przychodzą, kurczę, jacyś nacjonaliści ukraińscy i coś im tutaj nie w smak, że my będziemy karać za takie, za negowanie tego, że to było bestialstwo i coś takiego. No to może tak wypierdalać może i u siebie sobie tam na Ukrainie. Świętujcie, róbcie sobie jakieś torciki z twarzą Bandery czy coś. Nie wiem, w głowie mi się to nie mieści. Wszyscy nas zaczynają traktować jak śmieci troszeczkę, nie? Wszyscy nas będą teraz pouczać. Żydzi, Ukraińcy, Niemcy, Amerykanie, którzy też wiedzieli o obozach, a sobie tam paznokietki szlifowali, nie? Piłowali i o, tu coś, nie, to takiego czegoś to na pewno nie ma. Coś, może to się przewidziało komuś, no. No, teraz wszyscy będą nas pouczać, nie? Jeszcze niech na przykład Czesi nas zaczną uczyć waleczności i Francuzi, nie? Ten premier haha, no, haha właśnie, to oddał haha Niemcom od razu kraj, haha. I no, niech teraz nas waleczności uczą. Też to takie bardzo wygodne i praktyczne. Ktoś tam napadają, Niemcy, a ci oddają kraj i czekają, aż inni sobie z tym poradzą, inni niech poniosą ofiary, inni niech się wykosztują, inni niech giną, a potem jak wygrają z tymi Niemcami, to nam oddają, to nam oddadzą kraj, nie? A my tu jesteśmy weseli, pacyfiści, fajnie tak, nie? A myśmy walczyli bohatersko, no i to wzięci w kleszcze z dwóch stron, nie? Więc no, a nie wiem, bo tu mam komentarz, że dobrze zrobili. Niektórzy tak uważają, tak? Podchodzą do tego właśnie w taki sposób praktyczny, że o proszę, i dobrze zrobili, i dobrze na tym wyszli, ale w życiu nie chodzi tylko o to, jak się ustawisz i jak wyjdziesz. No może dla niektórych tak. Poza tym, no, jak mówię, to jest taka strategia tchórza, tak, że no, niech inni walczą. To jakby wszyscy tak zrobili i poddali się, no to by Niemcy opanowały może cały świat, tak? I co by potem było? Bylibyśmy, może teraz byś się jeden z drugim urodził jako niewolnik, jako taki sługu skopany w dupę i ruchany i wykorzystywany. Gnębiony i torturowany być może i wtedy też byś powiedział, że to dobrze zrobiliśmy, że się wszyscy poddaliśmy, nie? A może ktoś powie na przykład, no dobrze, że się poddali, bo byli tacy frajerzy, jak Polacy, jak Ruscy, jak alianci, którzy walczyli dzielnie, nie? Jak Brytyjczycy. No niech walczą ci. To mi się kojarzy z taką sytuacją, kiedy jest grupa kumpli i napotykają paru jakichś tam sebiksów, dresiksów. No i co? I wszyscy się nawalają, walczą, a jeden se stoi obok z rękami w kieszeni, bo on nie lubi się bić, tak? I potem tamci jakoś wygrali. Ochronili też tego, który sobie stał z rękami w kieszeni. No, jeden ma podbite oko, drugi wybite zęby i co? I ten, co się nie umie bić albo jest tchórzem, to powie co? Że o, trzeba było tak jak ja stać z rękami w kieszeni, tak? To byś teraz nie miał wybitego zęba, o. No to by dostałby liścia chyba za takie zachowanie, nie? A na pewno nie byłby uprawniony, żeby potem pouczać coś o tym, jak należy się bić, nie? Czy coś. Ja też nie jestem żaden fighter, ale jak jest sytuacja, że trzeba kogoś stanąć w czyjejś obronie albo walczyć razem z kumplami czy obronić jakiegoś zioma, to na pewno nie tchórzę. I były takie sytuacje, że potrafiłem się zmobilizować i przynajmniej z honorem jakoś wyjść z takiej sytuacji. Więc ja z kolei nie pochwalam takiej postawy. No, tak więc. To nie jest tak, że nie lubi się bić. Jak nie masz szans, nie walcz. Inna sprawa. Nie masz moralnego obowiązku bronić państwa, które nie pozwala ci się bronić. Jeśli zabrania ci się posiadania broni lub broń jest celowo droga, pierdolić takie państwo. Pisze słuchacz tutaj, mina priwa. No dobra, Zenon to napisał. No to jak cytuję inne wypowiedzi i mówię kto, no to co będę tutaj... No ma prawo do takich poglądów. No ja mam inne trochę i... Przede wszystkim ci, którzy walczyli, oni nie zawsze walczyli, bo się unosili jakąś dumą, honorem czy chęcią bronienia kraju, tylko po prostu wymordowano im na przykład bliskich i nie mieli już za bardzo nic innego do roboty, tylko się ewentualnie jeszcze no, zemścić, tak, za krzywdy. Albo już w ogóle no, życie straciło dla nich trochę sens, albo byli po prostu zwerbowani no, do wojska. Nie wiem, to jest trochę przykre, że my Polacy tak często dzisiaj nie czujemy jakiejś takiej solidarności dobrze rozumianej z tym państwem, bo ono faktycznie jako system traktuje nas podle często i my przez to dochodzimy często do wniosku właśnie, że a co ja będę nastawiał karku i co, i potem bez kończysz jako dziadek szperający po śmietnikach, tak? Tak ci się państwo odwdzięczy. No, też można tak myśleć. Ja chyba ostatecznie bym walczył, tak myślę. Tak się odgrażam, że też bym spierdolił, ale chyba bym walczył jednak. Zresztą mój dziadek, o czym już mówiłem, był w sumie bohaterem. Wiem na pewno, że był w AK, a tak też teraz, jak tam są badane różne rzeczy, to wychodzi, że być może nawet w cichociemnych był, to ciekawe. Nie wiem, czy by mi nie było głupio, nie, tak stchórzyć i wykazać się takim wyrachowaniem, że co, będę tu nadstawiał i stracę na tym wszystkim tylko i gówno z tego będę miał, a państwo mnie tak traktuje, to proszę bardzo, jak Kuba Bogu, tak Bóg Jakubowi, do widzenia, dziękuję bardzo, nie? To chyba by mi głupio trochę by było, tak, w stosunku do przodków. Nie wiem, może jestem staroświecki trochę, może jestem taki vintage troszeczkę i... No ale cóż, no to albo się to ma, albo się tego nie ma. Może jestem dinozaurem już i nie ma miejsca dla takich ludzi. No dobra, to by było mniej więcej na tyle. Ja się powoli z wami będę żegnał. Patrzę jeszcze, czy jakieś może coś mi tu wpadnie w oko z newsików. Kara suspensji dla księdza, który oskarżał proboszcza o gwałt. No właśnie, właśnie. Nie wolno kalać własnego gniazda, pamiętaj sobie. No. 18-latek walczy o życie po ataku maczetą. O, tu jest też ciekawa rzecz, taka pozytywna bardziej, o gościu, który mieszka sobie na plaży. Brazylijczyk zbudował sobie zamek z piasku, ale taki duży. No i są tutaj takie jeszcze jakieś wsporniki drewniane, no taki szkielet drewniany jest i na nim zbudowany ten zamek z piachu, taki duży. I on sobie siedzi tutaj na leżaczku przed tym zamkiem na plaży. Jakby to Etam powiedział, jak król sobie siedzi, nawet zrobiono mu taką okolicznościową koronę i berło ma, dostał tu sobie piesek wpatrzony w niego, leży przy leżaczku. No, w pewnym sensie król życia, nie? I już od 20 lat mieszka w tym zamku. No, w środku taka kanciapka, nie? Malutka, on sobie tam ma jakieś książki. Musi niestety trochę się zajmować. Nie ma jako król niestety właśnie służby. Nie ma swojego dworu, który by mu tam pomagał w czymś. Musi wszystkim się zajmować ten król sam. No i musi wzmacniać troszeczkę ten zamek, bo tam mu się on powoli rozsypuje. Musi go tam go reperować, sklepienie, coś tu. No głupio by było, gdyby mu się ten zamek zawalił na łeb, no bo to tak troszeczkę to wygląda w środku, że już tak jakby, no takie krzywe to wszystko, te półki takie się uginają, ale to może od tych książek, co tam ma. No i w sumie nie wiem, czy nie chciałbym sobie też tak żyć bezstresowo, nie? Być takim królem właśnie. No, nie musi płacić za czynsz, nie musi płacić za prąd, nie musi płacić za nic, za internet. Od razu jakieś takie burackie tutaj pytania się jakieś pojawiły w komentarzach pod tym artykułem, że o, ciekawe, gdzie sra? No, czy na plaży, czy w krzaki idzie, czy do morza? No i to takie buractwo trochę, nie? Zamiast się jakoś zachwycić, że fajny sposób na życie, też bym tak chciał, tylko same takie wieśniaki właśnie. O, zaraz przyjdą i mu rozpierdolą, będzie miał. A na łeb mu się zwali, to będzie miał. A ciekawe, gdzie sra? I już mnie trochę to męczy, takie po prostu komentarze, nie? Albo do polityki cały czas jakieś nawiązania, nie? Że... takie królestwo bez królewny, albo choć księżniczki, to do dudy. No, już coś musiał tu swoje poglądy polityczne uzewnętrznić. A jak deszcz spadnie, to co z tym zamkiem? Same takie komentarze. Zombiaki, lemingi, gdzie zachwyt nad takim nietypowym sposobem na życie? Gdzie jakieś zainspirowanie się? Może też bym tak sobie gdzieś zbudował, a to nie, tylko gdzie sra? No dobra. Może my kiedyś sobie zbudujemy gdzieś na plaży jakąś osadę nocnego radia. No, jakbym miał pieniądze, nie wiem, czy bym się nie zdecydował na jakieś na przykład osiedle kontenerów. Na przykład, nie? Kontenery są dosyć tanie, powstają takie miasteczka kontenerowe i... można sobie zbudować. Dzisiaj internet też by się jakoś dało pociągnąć pewnie, no bo to nie ukrywam, że bez internetu trochę ciężko, jestem człowiekiem internetu. No, Grześkowi taki pomysł chodzi na przyszłość, po głowie na przyszłość. No, fajnie by było. W takim kontenerze, taki kontener dosyć chyba praktyczny jest. Zimą chyba trochę przesrane, nie? Znaczy on się będzie latem pewnie nagrzewał, a zimą będzie się wychładzał strasznie i to będzie takie... No ale jakoś by się tam dało, jakieś szmaty sobie, coś, może jakieś ogrzewanie nawet by się dało zrobić. Musielibyśmy dobry team skompletować, taki trochę na zasadzie drużyny RPG, żeby nie było tak, że wszyscy są specjalistami od robienia stron www, tylko żeby jeden się trochę znał może na jakieś hydraulice, drugi... na tym, na hodowli roślinek na przykład, a nie, że wszyscy tylko są informatykami na przykład, bo wtedy to umrzemy, jak wszyscy będą informatykami. No i taka osada z kontenerów zrobiona, zrobić jeszcze z tych kontenerów jakąś palisadę, wejścia, by ktoś pilnował. No i wolność Tomku w swoim domku. Zrobimy własne prawo. Jakie byśmy prawo zrobili? Za kradzież obcinamy rękę. Zgodzilibyście się na takie prawo? Ja bym się zgodził, bo nie mam w planach nikogo okradać. W sumie to by mi to wisiało. A złodziei tak nie lubię. Chociaż zaraz oczywiście możecie mi zarzucić, a ukradłeś tam co programowanie jakieś? Masz żadnego pirata, nie masz? No, a ja wtedy, faktycznie. Coś by się znalazło. No, także... A gdzie byśmy srali? Właśnie, to tak zapytam się, taki komentarz pierwszy, który przyjdzie. A gdzie byśmy srali? A jakie prawo dotyczące na przykład związków byśmy zrobili? Że co, że każdy z każdym? Kto jest za? Ja... Ja bym był szefem, od razu mówię, i prawo pierwszej nocy byśmy wprowadzili dla szefa. Kto za? Ja. No takie, myślę, że takie miasteczko kontenerów mogłoby być całkiem urokliwym miejscem. Tylko znając życie, zaraz by tam przyjeżdżali wszyscy w odwiedziny. I turyści jacyś, i ciekawscy, i jacyś tam rozrabiacze by nam chcieli coś tam rozpierdolić, nie? I dziennikarze, i byśmy tam w ogóle nie mieli świętego spokoju, tylko cały czas ktoś i cały czas coś. Więc trzeba by się bronić jakoś, jakby ktoś... już wiem, co byśmy robili z gównem właśnie. Byśmy je tam gdzieś zbierali i jakby ktoś tam podchodził pod tą naszą palisadę, pod mury kontenerowe, to byśmy ich obrzucali tym gównem. No i tak widzicie, zacząłem mówić o takich rzeczach i Jacek blacha. Ja nie mówię, że o głównie, tylko o blaszane kontenery z blachy. Jacku, czy ty byś potrafił, czy ty się znasz na takich sprawach właśnie, jak w kontenerze jakieś okno zrobić, wiesz, coś przyspawać? No znasz się, no co ja się pytam, głupio, witam cię.
1: Witam. Konstrukcyjnie to się nie znam, natomiast no, nie jest to specjalnie skomplikowane, tak? W ogóle tak, wiesz, takie podejście do mnie jak do jakiegoś eksperta w temacie troszeczkę mnie dziwi, bo ja wielokrotnie powtarzałem, że ja żadnym ekspertem nie jestem. Znaczy, gdybym był ekspertem w temacie, to prawdopodobnie już bym w Norwegii siedział, tak, i zarabiał taki hajs, żeby mnie było stać na 6 takich radiów, tak, a nie stać mnie nawet na jedno, tak, więc...
0: Ale przypuszczam, że w takich rzeczach typu majsterkowanie czy manualne jakieś naprawienie czegoś, to chyba nie masz dwóch lewych rąk, nie?
1: Tak, nie mam dwóch lewych rąk, tym bardziej, że mam taki, powiedzmy, input rodzinny, tak? W mojej rodzinie dużo jest takich majsterkowiczów, tak? Takich i w rodzinie, i gdzieś tam w regionie, tam gdzie mieszkałem, w Wielkopolsce, no sporo było takich osób. I to tak trochę odnośnie tego wątku związanego z tym, że właśnie polskie państwo gdzieś tam mocno, że tak powiem, kara tych, którzy chcą być na swoim, przynajmniej w przypadku działalności gospodarczej, to myślę sobie, że krajobraz tego kraju by wyglądał zupełnie inaczej, gdyby właśnie ten taki stary fachura, który dorabia sobie do renty, mógł spokojnie, że tak powiem, żyć ze swoich umiejętności, które miał kiedyś, żyć na przykład z jakiegoś doradzania albo z czegokolwiek, tak? A nie gdzieś tam, prawda, dorabiać sobie na czarno, tak? No bo nie stać go na ZUS-y, tak? To jest, uwierz mi, jest ogromna ilość takich ludzi. Właśnie między innymi z tego powodu jest taki problem, żeby złapać jakiegoś fachurę, który na przykład, nie wiem, jakiegoś hydraulika, tak? Człowieka, który, nie wiem, zamontuje ci baterie łazienkowe, tak? Bo sam, będąc w branży interaktywnej, no nie wiesz, jak to się robi, tak? no tacy ludzie bardzo często gdzieś tam chowają się po kątach, tak, bo oni wiedzą, że no nie stać ich na to, znaczy nie ma aż tak dużej ilości tych zleceń, tak, żeby byli w stanie, że tak powiem, na przykład, nie wiem, no rozkręcić z tego jakiś większy biznes, co nie znaczy, że takich biznesów nie ma, tak, ale takie biznesy przeważnie działają gdzieś tam w B2B, tak, bo to jest, to też chodzi o skalę, tak, dzięki skali mogą sobie pozwolić na to, że na przykład, nie wiem, przez miesiąc czy dwa nie mają zleceń w ogóle, tak, natomiast jak sam doskonale wiesz, ty sam nie możesz sobie na coś takiego pozwolić, no chyba, że klientów masz tak bogatych, którzy no, którzy gdzieś tam, że tak powiem, grubo smarują za swoje zlecenia, ale też przeważnie z tego co wiem, no to tacy klienci też oczekują więcej. Natomiast ja kiedyś tym tematem tych domków się interesowałem. Sprowadzane są do Polski domki z Holandii. Takie domki, które można przemieszczać na lawetach nawet. I taki domek możesz sobie postawić wszędzie. Na kółkach. Co więcej, w przypadku takiego, tak niech mnie ktoś poprawi, jeżeli tutaj mówię jakieś bzdury, ale z tego co ja wiem, to w przypadku takiego domku nie musisz płacić podatku od nieruchomości. Dlaczego? Bo to już nie jest nieruchomość. No bo to jest ruchome, tak? Jak sama nazwa wskazuje, tak? Czyli możesz mieć taką willę na kółkach i, znaczy willę, no niektóre z tych domków to naprawdę są wille.
0: I nie musisz płacić. Są też takie luksusowe przyczepy kempingowe, fajne, niektóre wielkie, gdzie jest i łóżeczko, i kuchnia, i kibelek, i wszystko. I też fajna sprawa.
1: Tak, ale powiem ci, że taki domek na kółkach to już za naprawdę sensowne pieniądze możesz dostać. Taki, bym powiedział, do remontu, tak, w stanie surowym, to już spokojnie za 8-10 tysięcy złotych to naprawdę już nie są takie drogie rzeczy. Wiesz, przyczepę kempingową, taką, że tak powiem, no przystosowaną za o wiele, wiele droższe pieniądze gdzieś tam od tych minimalnych stawek można kupić. Przyczepy kempingowe to są w porównaniu do tych domków, które ja widziałem, to są zdecydowanie droższe rzeczy.
0: Ale ty powiedziałeś, że ile kosztuje taki domek?
1: 8-10 tysięcy za taki w stanie surowym.
0: Coś mi ciężko mi uwierzyć, że aż tak tanio, 10 tysięcy za domek.
1: No mogę potem przy okazji, jakby teraz, no ciężko mi jest jednocześnie z tobą rozmawiać, ja nie mam aż tak podzielnej uwagi i szukać gdzieś tam linka, ale potem linka mogę ci podrzucić. To nie są, ja tutaj nie mówię o rzeczach nowych. To są rzeczy używane, natomiast w środku masz absolutnie surowy stan, znaczy jedyne co tam masz to tam jakiś dywan i to jest wszystko, tak? No mówię, to są rzeczy gdzieś tam do remontu, czyli przypuszczalnie z kolejne 8 tysięcy w wyposażenie byś musiał włożyć, tak? Natomiast sam domek spokojnie za 8-10 tysięcy złotych kupisz, tak?
0: No to taka szopa faktycznie, tak jak tu piszę, tak przypuszczam przynajmniej, że to taka szopa, jak pisze Jarek Welbigos, wiesz, po prostu cztery ściany z drewna i dach, nie? I musisz sobie dopiero tam wszystko w tym jeszcze zrobić. Wszystko inne oprócz tych ścian. Więc to taka stodoła. A powiedz, jakby było faktycznie takie miasteczko kontenerowe, to tak rzucę...
1: Takie miasteczka kontenerowe już istnieją.
0: No wiem. Ale jakbyśmy mieli własne takie i wprowadzali tam własne prawo, no to co byś na przykład powiedział na wolny dostęp do broni wśród nas wszystkich? Tak czy nie?
1: Oczywiście, że tak.
0: No to tak się domyślałem. Prawo pierwszej nocy dla szefa miasteczka kontenerowego Krawca.
1: No to teraz to sobie śmieszkujesz już.
0: Ale to może nie byłoby takie złe, taki zwyczaj, taki obyczaj, że ja muszę pierwszy, prawda, sprawdzić, przetestować. Taki rytuał. No to nie, no
1: wiesz
0: to byś
1: co, tak
0: się nie
1: w wielu zdrożył, miejscach, tak? W wielu miejscach gdzieś tam bardzo mocno się chwali to prawo obyczajowe, tak? To takie prawo zwyczajowe, to common law. I jak kiedyś sobie czytałem, to na bazie tego prawa powstawały różne dziwne kwiatki też, tak? To też nie jest tak, że to tylko i wyłącznie tam same, że tak powiem, fajne rzeczy, które gdzieś tam, jakby to powiedzieć, bardzo mocno korespondują z wolnym rynkiem. Natomiast to by nie mogło być tak, tak, że ty a priori byś nadał takie prawo. To takie prawo by musiało gdzieś tam, że tak powiem, wykwitnąć oddolnie, tak? To tak jak jest ze zwyczajami czy z jakimiś tradycjami, one często kształtują się gdzieś tam przez lata. Mogłoby być tak, że na przykład takie prawo dopiero dojrzałoby do tego, żeby stosować je powszechnie w momencie, jak już byś był na emeryturze, tak?
0: Bardzo surowe prawo dotyczące kradzieży, takie, że wiesz, jak tam za drobną, jakąś najdrobniejszą rzecz, jak wafelka drugiemu komuś z naszej ekipy ukradniesz, to no to 100 batów i na golasa cię przywiązujemy do słupa i tam...
1: A to powiem ci, że już bez żadnego śmieszkowania i bez ironii absolutnie bym się podpisał pod czymś takim.
0: Są przykłady,
1: to co prawda nie są kraje gdzieś tutaj w świecie zachodnim, ale na Dalekim Wschodzie, w Arabii Saudyjskiej, w niektórych regionach, chyba nie we wszystkich, właśnie funkcjonuje takie prawo. Funkcjonuje takie prawo i co ciekawe, nawet sami Europejczycy, którzy tam wyjeżdżają, wiadomo, w celach turystycznych, albo wyjeżdżają na przykład na kontrakt do jakiegoś bogatego klienta, tak, to oni sami sobie to chwalą, tak, że na przykład swojego smartfona możesz zostawić gdzieś na ławce przed hotelem i nikt tego smartfona ci nie weźmie, tak, bo wszyscy wiedzą, że prawo jest bardzo surowe pod tym względem i że jak dorwią cię z takim smartfonem, to nie będą mieli nad tobą żadnej litości, tak?
0: Więc no, ja też bym się zgodził.
1: Absolutnie podpisałbym się pod tym. Myślę, że to wiele rzeczy, że tak powiem, wiele rzeczy by rozwiązało i też... I też tak mi się wydaje, że wprowadziłoby między ludźmi taką bardziej wyraźną granicę, tak? Co jest moje, a co jest twoje, tak? Już by nie było takiego, wiesz, pływania w takiej mętnej wodzie, bo ja mam wrażenie, że i to nie tylko tyczy się Polski, że w wielu miejscach właśnie przez brak tych wyraźnych granic pływamy w takiej mętnej wodzie i jedni brzydzą się tej mętnej wody, a inni twierdzą, że taka mętna woda to jest jak najbardziej fajna, tak, no bo bardzo łatwo da się kogoś, jak to się mówi, orżnąć, tak, albo na kasę, albo orżnąć materialnie i najgorsze jest to, że to jest wszystko zgodnie z prawem, tak. No ja myślę, że należysz do tych osób, które właśnie brzydzą się tej mętnej wody, które mają pewną odrazę do tego, żeby funkcjonować jak taka żmija, nie? Domyślasz się, o czym mówię.
0: Tak, no myślę, że tak. No i od razu byśmy przy ustalaniu tego prawa wiedzieli, no bo tak, ja za. A ja nie, mi się to nie podoba, to prawo, że za kradzież są surowe kary, ktoś by powiedział. No to od razu wiemy, że to jakiś kradzie i go kopa w dupę i wywalamy go z osady. A na przykład takie prawo, surowe kary za jakąś mowę nienawiści, za słowa. No przypuszczalnie, przykładowo, któremuś z nas nagle tam odbija, wychodzi na środek naszego małego ryneczku i taki se wąsik zapuścił pod nosem, taki kwadratowy i grzyweczkę taką ma i w mundurze przyszedł i mówi: Hitler za mało zabił tych Żydów! Sieg Heil! I no to co byś z takim zrobił?
1: Ja myślę, że można by zrobić coś takiego, że można by wyseparować pewien region, tak? Nazwijmy to, nie wiem, jakiś tam fragment parku czy fragment jakiegoś pustego pola, tak? I tylko w obrębie tego fragmentu można mówić i głosić, co się tylko chce. Znaczy, ja nie jestem za tym, żeby absolutnie zakazywać. Jeżeli ktoś ma ochotę wygadywać choćby najgorsze bzdury, nie ma problemu, niech sobie wygaduje jak najgorsze bzdury. Znaczy, to potem ułatwia ściganie takich osób, tak? No bo jak zakażesz, no to gdzieś tam tworzy się taka krypciocha, wiesz, o czym mówię, tak? Zawsze tak jest, że jak się czegoś zakazuje, tak, to tworzy się taki podziemny rynek, tak? Tworzy się jakiś black market, tak?
0: No ale w tej naszej małej społeczności, ja rozumiem ten twój punkt widzenia i nawet się z nim jakoś go rozumiem i nie wiem, czy bym się nie przychylił też do takiego stanowiska, ale jednak chyba jest trochę tak, że takie małe społeczności, takie małe komuny, jak byłaby ta nasza właśnie, to one działają na nieco innych zasadach, bo my nie potrzebujemy już, żeby ktoś nam się tam odkrył, żebyśmy mieli wgląd na to, kto ma jakie poglądy, bo nas jest bardzo mało. I w sytuacji, kiedy, wiesz, kiedy ktoś już wychodzi i zaczyna gadać, no to my już wiemy, mamy, wiesz, kawa na ławę i to troszkę inaczej to działa niż w dużej społeczności, w jakimś mieście,
1: ale prawo nigdy się nie wyznacza, że tak powiem, z myślą o dniu dzisiejszym, tak? Prawo zawsze się wyznacza z myślą o przyszłości, tak?
0: Czyli pozwoliłbyś, czyli uważałbyś, że to jest mniejsze zło i pozwoliłbyś na głoszenie wszelkich skrajnych i radykalnych, nawet i szkodliwych poglądów.
1: Nie, pozwoliłbym, ale tylko w odrębnym, wyznaczonym obszarze. Nie wszędzie, tak?
0: Byśmy takie kółeczko namalowali kredą.
1: Bo jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że ty na przykład w jakiejś tam konkretnej sprawie byś miał rację, patrząc, że tak powiem, zupełnie obiektywnie na daną sprawę, tak? Natomiast te osoby wykorzystując, że tak powiem, to, z czym mamy do czynienia dzisiaj, taki mechanizm czysto demokratyczny, tak? Ileś tam osób w społeczności próbowałoby cię zaszczekać, tak? Nie posługiwałyby się argumentami, tak? Tylko próbowałyby cię szkalować, tak? I jakby z tego względu, że ich by było więcej i że one by były bardziej głośne, naturalna kolej rzeczy, no to ty nie bardzo miałbyś się jak bronić, tak? I myślę, że każdy z nas wolałby uniknąć takiej sytuacji. Dlatego bardziej jestem za tym, żeby to był jakiś taki odrębny, wyseparowany region, w którym każdy, że tak powiem, na dowolny temat, jaki tylko chce,
0: no
1: może drzeć mordę, jak mu się tylko podoba. Natomiast cała reszta jest gdzieś tam, powiedzmy, podobna do tej części prawa, jaką dzisiaj wyznaje większość świata, tak, czyli no po prostu, tak, jak ktoś zaczyna cię szkalować, no to możesz go pozwać, tak, jak ktoś, nie wiem, zaczyna, bo to też jest jakby pewien problem, tak, że jak ktoś zaczyna huczeć na twoje dzieci, tak, ze swoimi poglądami, tak, to pytanie, czy nawet jeżeli ty się z tymi poglądami zgadzasz, to pytanie, czy on ma prawo nadal to robić, tak, znaczy, czy ktoś może, że tak powiem, na przykład, nie wiem, o jakichś tam swoich zapatrywaniach na, nie wiem, na seksualność dzieci, tak? Czy może tego typu, że tak powiem, teksty, tego typu rzeczy głosić wobec twoich dzieci, tak? Znaczy, ty po prostu sobie tego nie życzysz jako ich ojciec, tak? Tu jest, trzeba, mi się wydaje, że trzeba wyraźnie to, wyseparować, tak?
0: No dobra, to jak zahaczyłeś o taki kontrowersyjny temat troszkę, no to pociągnę cię za język. Przypuśćmy, że pewnego wieczora idziesz sobie do swojego kontenera, ale nagle tak usłyszałeś takie jakieś piski, wrzaski, no i tam tak z ciekawości zaglądasz przez okienko do kontenera sąsiada, a tam widzisz, że rodzina, tak wiesz, każdy z każdym i wszyscy i tam w ogóle Sodoma i Gomora. I jak byś zareagował w takiej sytuacji?
1: W ogóle bym nie zareagował, to nie jest moja sprawa. Mhm. W ogóle bym nie zareagował.
0: Nie byłoby ci szkoda że coś tam, że te dzieci są przez to skrzywione, że tam się tak ruchają? Dorośli, tak, dzieci, wszyscy, każdy.
1: To trochę, wiesz, ja nie mam w sobie czegoś takiego. To trochę tak mi przypominasz takiego mojego przyjaciela, co jeszcze w Wielkopolsce, jeszcze zanim, że tak powiem, wkręciłem się w środowisko radiowe, jak wpadał do mnie na kawę, tak, to zawsze gdzieś tam się interesował, tak. Sąsiad sobie kupił nowy samochód, całkiem ładny Opel, jakie alufelgi, nie? Ja mówię, kurwa, stary, co cię to obchodzi, tak? Znaczy, ja nawet nie wiedziałem, że sąsiedzi sobie jakiś samochód kupili. W ogóle mam na to wyjebane, co oni tam robią, nie? Ja w ogóle w ten sposób na to nie patrzę, tak? Wedle mnie to ty byś mógł, że tak powiem, baseballem okładać swoją teściową. Ja mam to naprawdę głęboko gdzieś, tak? Znaczy, gdybyś baseballem okładał swoją teściową i byłoby to widoczne, to pewnie w pierwszej kolejności bym ci zwrócił uwagę, tak, że to jednak jest, że tak powiem, no, istota ludzka, tak? próbowałbym na poziomie takich negocjacji jakoś zahamować te twoje skłonności, no bo domyślałbym się, że ta twoja teściowa raczej, że ta twoja teściowa raczej sobie tego nie życzy, tak? Gdzieś tam kolejnym krokiem by było, że tak powiem, no nastraszenie cię z takiego punktu widzenia prawnego, tak? A kolejnym krokiem już by była moja osobista interwencja, a potem interwencja jakiejś tam straży, która by tam funkcjonowała, czy to by się nazywało policja, czy nie. Natomiast jeżeli bym widział, że tak powiem dobrowolnie, tak, ty i grupa sześciu kolegów i sześciu koleżanek gdzieś tam, nie wiem, smagacie się jakimiś pejczami, tak, no hej, to nie jest moja sprawa.
0: Wiesz, no ja mówiłem konkretnie już o pedofilii, o takich, o to trochę większy kaliber niż jakieś sadomaso, no to ja też bym przymknął oko, chcącemu nie dzieje się krzywda, no ale tu mamy już trochę trudniejszą kwestię do rozstrzygnięcia, no ale życie nie jest proste, to, no ale może to fajne właśnie, że próbowałbyś na własną rękę jakąś tą sprawę naprawić, a nie od razu biegł i konfident, i rudy od razu, nie?
1: No tak, jak wiesz, znasz mnie. Myślę, że znasz mnie od tej strony, że ja bardziej jestem, że tak powiem, takim no, zwolennikiem jakby to powiedzieć pretensji czy zarzutów wylewania komuś wprost na ryj, tak? A nie gdzieś tam po cichu zza węgła, tak? Gadania jakichś głupot. Już parę razy miałeś się okazję o tym przekonać, że tak właśnie jest i ja sobie to cenię, także u innych ludzi, tak? Więc jakbym ja robił coś niewłaściwego, to na pewno bardziej bym sobie, że tak powiem, ciebie cenił. Chociaż może cenił to może złe słowo, ale miałbym do ciebie pewien respekt, tak? Jeżeli ty, że tak powiem wprost w tym, nazwijmy to, naszym miasteczku, tak? Wprost byś wyartykułował to, z czym się nie zgadzasz. Nawet jeżeli wyartykułowałbyś to w sposób brutalny, tak? No to by było zawsze lepsze niż jakbyś stworzył taką, wiesz, taką atmosferę, jaką często tworzą baby na wsi, nie? A ten Jacek, to wiesz, co on tam robi, nie? To jest patologia, się pod czymś takim nie podpisuję, to jest tak zwane polactwo.
0: To niestety zawsze jakoś tak samo się pojawia wcześniej czy później, to plotkowanie, to wiesz, nawet po prostu, no tak z nudów się zaczyna gadać o innych. No ale weźmy na przykład inny jeszcze problem do rozstrzygnięcia. Załóżmy, że nam te wszystkie kontenery, ta nasza to nasze miasteczko, że nam jakoś tak spadło to z nieba, nie wiem, jakiś ekscentryczny milioner nam to zafundował i niekoniecznie on się poczuwa, że to jego własność i musimy to wszystko jakoś rozdysponować, co jest czyje i tak dalej. Masz jakąś koncepcję, jakbyś to rozwiązał?
1: No to ja przede wszystkim nie chciałbym w tym uczestniczyć.
0: A nie byłoby dobre, gdybyśmy nie chciałbym na przykład poprzydzielali, że tu masz kawałek ziemi ty, tu masz kawałek ty, ten kontener twój, ten twój, ten twój i z góry, wiesz, poustalać, że coś jest czyjeś, no a jakieś takie rzeczy, które, no, które ciężko komuś przydzielić, jak nasza wspólna studnia czy coś, no to są jakoś tam wspólne, dbamy o to, no ale tak by można by rozdysponować w sumie, co jest czyje, mielibyśmy spokój, nie?
1: No to mówisz w kategoriach wy mielibyście spokój, bo tak jak mówiłem, ja nie chciałbym w tym uczestniczyć. Znaczy ja nie wierzę w to, że ten, nazwijmy to, nasz darczyńca, bo to przecież niekoniecznie musiałby być milioner, tak? Takie miasteczko można stworzyć, myślę, mając już te 50 tysięcy złotych spokojnie, tak? Właśnie stawiając takie, nazwijmy to w cudzysłowie, szopki, o których ja mówiłem, na kółkach, tak? No to za 50 tysięcy spokojnie jesteś w stanie coś takiego stworzyć, tak? Stworzyć jakieś tam skromne warunki do egzystencji. Natomiast ja nie wierzę, że ten nasz darczyńca nie miałby ku temu pewnych intencji, tak? Nie mam w to wiary, tak? Znaczy nie ma nic za darmo, tak? Wolałbym taki, że tak powiem, uczciwy deal wprost, czego on oczekuje, tak? W zamian, tak? I spisanie jakiejś umowy, że tak powiem, określenie pewnych warunków. Dla mnie coś takiego jest zdecydowanie bardziej klarowne, oczywiste i zdecydowanie bardziej do mnie przemawia.
0: No to Ostatnie mam jeszcze do ciebie pytanko w tym temacie. Załóżmy, że widzimy, że jakaś część z naszej społeczności zaczyna, wiesz, ostro ćpać, jakieś takie, wiesz, wącha klej, jakaś heroina, ostro tam jara, co, no wiesz, i ty się spodziewasz, że przestanie im się chcieć tam robić, że mogą jakieś problemy być, bo się tam naćpa, nasra do studni, coś.
1: No to w tym momencie prawdopodobnie bym się odłączył od takiej społeczności, tak? W sensie nie mógłbym narzucić swojej woli innym, jeżeli oni mają ochotę, jak to się mówi, żgać się po kablach, tak? Jakąś heroiną czy czymś takim. No to to jest ich, no to to jest ich życie, tak? Tak jak kiedyś w wywiadzie powiedział wokalista Acid Drinkers, niejaki Tytus, tak? Jeżeli jest 40-letni facet, tak, który jest po kilku rozwodach i generalnie tam, jak to się mówi, no ma spory taki życiowy experience, i on ma ochotę w wieku 40 lat, gdzie już odchował dwójkę swoich dzieci po dwóch różnych żonach, ma ochotę, że tak powiem, bawić się, wejść w tango z herą, tak? To to jest jego problem, tak? Znaczy, to on ma jak najbardziej do tego prawo, tak? To jest jego życie, tak? Jeżeli ma ochotę w ten sposób zakończyć swój żywot, no to my nie mamy prawa mu tego zabraniać. Możemy go do tego, możemy go do tego zniechęcać, możemy mu mówić, że to nie jest ta droga, którą powinien wybrać, natomiast nie można go za to aresztować. Rozumiesz, co mam na myśli?
0: Rozumiem, tak, ale no to bardziej chodziło o sytuację, że powiedzmy jest nas tam 30, a dwóch zaczyna na przykład ostro sobie dawać w kanał, czy coś i stanowią jakieś tam zagrożenie i my zbieramy się i debatujemy, co tu zrobić z nimi, czy zakazać im, czy im zabrać te środki, czy zakazać zażywania jakichś ostrych substancji psychoaktywnych w obrębie naszej wspólnoty i bardziej mi od tej strony, no domyślam się, że w takiej sytuacji byś raczej nie spakował się i nie poszedł ze względu na tych dwóch narkusów, nie?
1: Nie, no w takiej sytuacji pewnie rozwiązałoby się problem w jakiś inny sposób, no ale tutaj rozwiązań jest co najmniej kilka, tak? Znaczy jednym z rozwiązań jest, jeżeli już żadna perswazja by nie pomogła, tak? No to jednym z rozwiązań jest po prostu odseparowanie takich ludzi od całej reszty. Znaczy oni nadal, że tak powiem, są... to dziwnie zabrzmi, członkami wspólnoty, tak? Nadal są jej uczestnikami, natomiast istnieją w pewnej separacji, tak? Tak samo jak pewną prawną separację nakłada się, mimo że to często nie jest z ich winy, tak? Nakłada się na nosicieli wirusa HIV, tak? Znaczy, jeżeli ktoś zarazi cię wirusem HIV, a wcześniej cię nie poinformuje, tak? Na przykład jakaś kobieta, tak? Zarazi cię wirusem HIV, a wcześniej cię nie poinformuje o tym, że jest nosicielką, no to masz prawo ją pozwać i domagać się odszkodowania za to. Ja nie wiem, jak to funkcjonuje w Polsce, natomiast wiem, że w Stanach to funkcjonuje, tak? I taką samą separację można by było, że tak powiem, stosować wobec tych osób, tak? Znaczy myślę, że wiesz, co mam na myśli, że no, te osoby, jeżeli są na tyle uparte, mają prawo dalej robić to, co robią, natomiast ty nie masz ochoty mieć z tym nic wspólnego, tak? No i w tym momencie trochę z własnej woli skazują się na taką banicję w pewnym sensie, tak?
0: To nie jest takie proste właśnie, niestety, ponieważ takie osoby stanowią, jest duże ryzyko, że nam coś napsocą, zepsują, że stworzą zagrożenie. Wiesz, no zaśnie ze szlugiem i spali i pożar zrobi, bo jest naćpany czy coś. Wiesz, o co chodzi, że to nie jest taka prosta sytuacja, że po prostu jakiś tam ostracyzm i separacja i coś i żyj se po swojemu, a ja się od ciebie odcinam. To nie jest takie proste. To musielibyśmy
1: W małej wspólnocie to jest bardzo proste. Wystarczyłoby tam, powiedzmy, żeby były dwie takie osoby, no to dwa dwa kontenery wystarczyłoby po prostu w pewnej odległości odseparować od całej reszty, tak?
0: No nawet... tak, tak, właśnie, to jest dobre. Myślę, że takie w dawniejszych czasach trochę rozwiązywano czasami problemy w taki właśnie sposób. Na przykład berserkerzy to byli właśnie tacy odszczepieńcy, których wywalano poza nawias społeczności, bo oni byli albo przestępcami, albo byli takimi wariatami, były z nimi problemy i oni żyli sobie na uboczu, ale w jakimś tam stopniu byli nadal związani ze społecznością, tylko że byli tak trochę odstawieni na bok właśnie. No dobra, dzięki ci za interesującą dyskusję. Ja już będę kończył, bo to już 2,5 godziny. Audycji.
1: Ja myślę, że jeszcze kiedyś możemy do tego tematu wrócić, nawet nie tylko w dwójkę, ale wręcz w trójkę, bo to jest gdzieś tam na afterparty swego czasu często przerabiany przeze mnie i przez wuza temat dotyczący takich autonomicznych społeczności i tego, jakby miało wewnątrz nich funkcjonować i gdzie tak naprawdę kończą się prawa jednostki, a w którym momencie zaczyna się dobro wspólnoty. To jest taka cienka granica, która myślę jest warta podjęcia jakiejś dyskusji, ale takiej właśnie zupełnie na luzie, tak? Bo to jest, ta dyskusja wymaga takiego dryfu tematycznego, no bo przechodzi się w jeden wątek z jednego wątku w drugi. Także gdybyś kiedyś miał ochotę, gdyby były do tego możliwości, to jak najbardziej też ze współudziałem słuchaczy. Natomiast czy ja mam do ciebie takie pytanie, takie zupełnie, że tak powiem, obok, jeśli mogę na koniec.
0: No, ale to szybciutko poproszę.
1: Jak ty się czułeś? I tutaj chciałbym taką zupełnie odpowiedź, że tak powiem, absolutnie szczerą, nawet jeżeli będzie to odpowiedź bolesna dla mnie. Jak ty się czułeś w tak trudnym temacie, w tej ostatniej audycji o chorobach? Nie chciałem tego pytania zadawać wtedy, w trakcie audycji, natomiast nie ukrywam, że szalenie mnie to gdzieś tam interesuje, czy w ogóle gdzieś tam w twojej głowie i nie tylko w twojej głowie jest, jakby to powiedzieć, podatność na takie tematy trudniejsze, tak? Na takie, które no, jeszcze do tej pory, nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę, w środowisku radiowym Nocnego Radia, ale nie tylko Nocnego Radia, w ogóle się nie pojawiały, tak? W ogóle nikt nie miał ochoty się po takie tematy gdzieś tam schylić, nawet w tych takich luźniejszych, afterowych audycjach. Ja się tak ostatnio zastanawiałem, czy to jest właśnie kwestia tego, że właśnie nikt tak jak ja nie podjął gdzieś tam na zapleczu takich kwestii, czy to jest kwestia tego, że być może po prostu osób gdzieś tam w tej dziedzinie jakoś tam, no nie kompetentnych, ale posiadających jakąś wiedzę, chociażby teoretyczną, jest bardzo niewiele i że to ogólnie jest trudny temat. Jaki jest twój feeling, bo myślę, że też nie tylko mnie, ale myślę, że też słuchaczy, nie chcę się tu wypowiadać za kogokolwiek, tak? Ale tak mi się wydaje, że też słuchaczy w jakiś sposób to interesuje. I z tym pytaniem cię zostawiam, przestawiam się na odsłuch. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko, aż po same kule. Cześć.
0: Cześć, trzymaj się, Jacku. No, dobrze się czułem. Nie wiem, co miałbym tu powiedzieć. Obawiam się, że moja odpowiedź jakoś chyba nie będzie zbyt interesująca. No po prostu był taki temat choroby. Przypominam, że Jacek zasponsorował ostatnią audycję Czasy Ostateczne, która jeszcze nie jest wrzucona. No i był taki temat, który zaproponował, choroby, i o tym właśnie była ta audycja. No wymagało to tam troszeczkę jakiegoś przygotowania większego niż do luźniejszych audycji. No, nie jest to jakiś problem, myślę, dla mnie, ani dla innych nadających też, jeśli ktoś by chciał właśnie sponsorować dany temat, jakąś audycję i czy nawet narzucić pewną konwencję czy cokolwiek. No, może to być ciekawa rzecz dla was właśnie w ten sposób pokierować. audycją. No, a audycja Czasy Ostateczne będzie jeszcze ciągnięta, myślę. Zadeklarowałem przynajmniej kilka odcinków, więc na pewno usłyszycie jeszcze ich co najmniej kilka. No i przypominam, że jest to audycja o tematyce apokaliptycznej. No, te choroby, ktoś zarzucił, że było to mało apokaliptyczne, a ja się tak nie do końca zgodzę, no bo czy tematy końca świata, apokalipsy, Armagedonu muszą dotyczyć tylko sytuacji, w której, nie wiem, walczymy z zombiakami, walczymy o ropę, jeżdżąc na jakimiś dziwnymi samochodami a la Mad Max, czy zastanawiamy się nad apokalipsą świętego Jana? No niekoniecznie. Choroby to jest coś, co może być przyczynkiem właśnie do wielkiego kryzysu, który zainicjuje całą reakcję łańcuchową przyszłych zdarzeń tragicznych. No i... I tak to wygląda, proszę Państwa. Przepraszam, że nie było spoilera ostatnio. Niestety, no troszkę nie wyrabiam. Jak mam poprowadzić 3

różne rozważania, informacje, które przekazywali. A teraz w tym tygodniu postaram się ze wszystkim już jakoś uporać, nie? Ale muszę tutaj nadgonić, muszę pokończyć rzeczy, mam, no niestety są rzeczy ważne i są rzeczy ważniejsze. Jakbyście chcieli jeszcze porozmawiać sobie swobodniej trochę na jakiekolwiek tematy, to zapraszamy na naszego Discorda, Nocne Radio. Discord, to przypominam, jest taka aplikacja, taka platforma do rozmawiania głosowego, voice chat po prostu. Można tam w jakiejś grupie sobie pogadać i mamy swój tam kanał. Dobrze sobie zainstalować aplikację, bo wtedy jakoś to lepiej troszkę działa. Chociaż jak twierdzą niektórzy, to szpieguje ta aplikacja dla Chińczyków. Takie ostrzeżenie, może ktoś nie chcieć, żeby do Chińczyków szło. A jutro będzie pewnie audycja Bytetera, Epicentrum. W środę Lewym Okiem, w czwartek Bajery Maxa, piątek Przerwa Techniczna i Czasy Ostateczne, sobota Spoiler, a niedziela Anusz Widelec, poniedziałek Nocny Marek, który właśnie się kończy. Pozdrawiam Was, dziękuję za słuchanie i zasponsorujcie czasem Radyjko. To zrobi dobrze teraz na pewno bardzo mi, jak się jakiś grosz pojawia. A, jeszcze tu informacja. Jutro Proste Zwierciadło jest, a nie Epicentrum. Nigdy do końca nie mogę zapamiętać, czym się różnią od siebie te audycje, ale z tego, co pamiętam, Proste Zwierciadło jest z gościem. I tym to się różni. Ja bym jedną nazwę dał, jakiś... Może na przykład, no nie wiem właśnie jaka nazwa, ciężko jest wymyślić nazwę, szczególnie dla kogoś. No, a też pojawia się, o, jedna technologiczna, jedna wolnościowa. O. No, a autor tejże audycji, czyli Bytetter, Krzysztof, potwierdza, że ma ochotę zunifikować to, tak? To się ładnie mówi, tak? I dać jedną nazwę, jeden szyld, jedną markę. A oprócz tych audycji, które wymieniłem, pojawia się też Etam, który ostatnio właśnie dzwonił i rozmawiał z różnymi urzędnikami w kwestii bezpieczeństwa danych osobowych. Lubię te audycje, bo zawsze jak jest jakiś telefon, to są też i emocje jakieś. Ktoś tam po drugiej stronie, jakiś urzędas jest, Etam gada z nim. Tego się fajnie słucha. No, ale Etam też pojawia się w ogóle tak na luźnych gadkach. Luźne gadki, to on je tak przywdział i bardzo fajnie, bo to jest taka audycja, w której właściwie każdy z Was może się pojawić. Taka wspólna nasza tutaj marka, która stała się w pewnym sensie takim znakiem rozpoznawczym trochę tego, co tu robimy, takim naszym trademarkiem, czyli taka audycja, no kojarzycie jakąś audycję w innych radiach, która jest tak przekazywana z rąk do rąk, gdzie autor nie zastrzega sobie, że to moje, tylko jest wspólna, no to tak mało chyba takich jest przypadków, nie? A tu właśnie jest tego typu audycja, że różni nadający, no ale Etam się tam właśnie często pojawia i ma różne swoje rozważania. Profesor Leniuch publikuje swój podcast czasami, teraz na przykład jest o druku 3D, bo to jest jego specjalność, więc jeśli kogoś takie tematy interesują, to myślę, że jak najbardziej warto posłuchać. No i teraz pojawi się też nowy podcast, tak na próbę trochę chcemy zobaczyć, no dużo zależy od waszej reakcji, od komentarzy. Dzień dobry w Europie, audycja, no domyślam się, że taka proeuropejska, a raczej nie anty. Jeszcze nie odsłuchałem, ale odsłucham i myślę, no spróbować warto. Lepiej się, myślę, zdać na waszą opinię, niż żebym ja tutaj się bawił w jakiegoś dyktatora i oceniał. Zresztą ja tak nie wiem w sumie. Staram się nie podchodzić tak w taki sposób, że jak ja czegoś nie rozumiem, to zaraz likwiduję. No bo to co ja jestem jakiś tutaj Saddam Hussein, Mao, Józef Stalin. Nie, to zobaczymy. Jak wam się spodoba, to będziemy publikować. No i

I to by było chyba na tyle. Jest jeszcze Sprawdzam, nowa seria Potrzeby, gdzie ostatnio wziął na warsztat Wojnę Światów. I jak zwykle prostuje niektóre mity i miejskie legendy, czy teorie spiskowe, które narosły wokół jakiegoś zjawiska, czy jakiegoś tworu, jakiegoś dzieła. No, taka to jest właśnie seria. No i to chyba tyle by było. Dobra. Idę sobie. Nara, nara, marynara. Trzymajta się, Barry White'a. Do usłyszenia. Cześć.

0: Ahoj, tu Ania, witam Was w nocnym radiu na nocnej zmianie z Lemem. Dobry wieczór, Mateuszu.
1: Cześć.
0: A zaprosiłam dzisiaj Lema, czyli Mateusza, żebyśmy sobie porozmawiali o tych naszych YouTubach, Discordach, Twitchach, jak tutaj budować tą społeczność, no i też o tych ciemniejszych stronach, czyli o patostreamach. Pamiętajcie, że jesteśmy na żywo, także w każdym momencie audycji możecie do nas tutaj zadzwonić na Skype Nocne Radio. Zapraszamy gorąco, także komentujcie na żywo i zadawajcie pytania, kiedy tylko macie na to ochotę. No właśnie, Lemie, skąd ta ksywa? Czy jesteś jakimś zaginionym wnuczkiem Stanisława Lema z Nieprawego Łoża?
1: Nie, zdecydowanie nie jestem. Historia tego jest o tyle, nie wiem, zabawna, niezabawna. Jak byłem dzieciakiem, obejrzałem film. Kompletnie nie wiedziałem, jak się nazywa. I będąc już dorosłym człowiekiem, postanowiłem wygooglować sobie, znaleźć, jak on się nazywał. I byłem mocno zajarany tym filmem, gdy już znalazłem ten co to w ogóle było. Ten film się nazywał Le Magnifique. I tak początkowo sobie wpisałem, ale stwierdziłem potem, że to byłoby za długie i nikt by nie był w stanie tego zapamiętać, więc skróciłem to do Lem po prostu.
0: No ja sobie tak odnalazłam ten film na Filmwebie, żeby sobie tak przeczytać chociaż o czym to jest i sobie obejrzałam trailer na razie. No i wyobraź sobie, że na Filmwebie opis tego filmu dał Johanek, który z wyglądu na zdjęciu bardzo przypomina ciebie. Czy to ty dałeś ten opis na Filmwebie?
1: Nie.
0: No naprawdę, słuchaj, te same Ray-Bany, ta sama broda, także byłam święcie przekonana, że to ty, tylko jakąś alternatywną ksywą.
1: Nie.
0: Ale tutaj nie ja. Do zajawki tej audycji tam wrzuciłam tutaj na społeczności taki, wiesz, taki wyświechtany taki cytat, który krąży po internecie, który przypisuje się Stanisławowi Lemowi, że dopóki nie zajrzał do internetu, to nie wiedział, że na świecie jest tylu idiotów. No i oczywiście jest to taki, no taka internetowa legenda, bo tak naprawdę Stanisław Lem tego nie powiedział, tylko ewidentnie po prostu ktoś złożył te wszystkie jego negatywne przewidywania co do rozwoju tej technologii. No i faktycznie on mówił, że internet to taki śmietnik, z którego po prostu ciężko wyłuskać to, co wartościowe. Czy ty się zgadzasz z tym, że w internecie to głównie śmieci przeważają?
1: Nie wiem, czy przeważają, natomiast wydaje mi się, że o ile faktycznie w internecie jest masę śmiecia, tak jednak internet dał nam takie możliwości, których nigdy wcześniej nie mieliśmy. Dał nam możliwość kontaktu na skalę, która wcześniej była nawet nie tyle niedostępna, co po prostu nie do pomyślenia. Jakby ja jestem wielkim takim

0: fanem tego, jak nasz świat się, może fanem, jakby jestem pod wrażeniem tego, jak nasz świat się zmienił przez te ostatnie 40 lat, powiedzmy, i jak faktycznie internet zmienił nasze życie, zmienił to, w jaki sposób się komunikujemy, w jaki sposób żyjemy tak naprawdę, bo jakby internet wpłynął na każdą możliwą część naszego życia, od kupowania biletów na samolot po, nie wiem, rozmowy z rodziną, tak?
1: No właśnie, to może powiedzmy, jak wpłynął na twoje życie, a głównie YouTube, jak wpłynął na twoje życie, od kiedy tu jesteś i może, wiesz, najpierw może taka relacja polski YouTube, a ten światowy, jak to u ciebie wygląda, ile tego, ile tamtego?
0: Ja jeżeli chodzi o polski YouTube, no to faktycznie bardziej jakieś tam dramki obserwuję, natomiast ten anglojęzyczny głównie skupiam się na jakichś takich rzeczach bardziej profesjonalnych, z tego anglojęzycznego powiedzmy, że czerpię wiedzę, może tak, bo mam wrażenie, że tam jest tego więcej i w lepszej jakości.
1: Zgadza się. No właśnie, muszę cię trochę bliżej tutaj przedstawić. Lem prowadzi kanał na YouTube. Lem. No i tam niby w opisie jest, że śmiejesz się z madek YouTube'owych i innych Pokemonów. No ale tak naprawdę to właśnie, to jest taki komentary. Zaczynałeś tam od różnych takich dram właśnie polskich. No i sobie ładnie urosłeś na tym kanale. Ostatnio też takie... No i robisz ich live'y, pierwsze piątki miesiąca, 21:37, jesteś na żywo, tak przez 2 godzinki.
0: No.
1: I tak. Potem się przenosisz na Discorda, na głosówkę, a od czasu do czasu takie wyreżyserowane, wymuskane filmiki zamieszczasz. Właśnie ostatnio było o naszym ulubieńcu, Robercie Makłowiczu, bardzo fajny filmik. Ale było też o upadłych gwiazdach YouTube'a. Sławny filmik o Krzysztofie Gonciarzu, który miał aż ponad 160 tysięcy wyświetleń. Kto teraz u ciebie w planach? Czy nie zdradzasz?
0: Nie zdradzam, natomiast to też będzie jednak taki... Może nie tyle upadła gwiazda, co jednak osoba taka bardziej popularna, która ostatnio, mam wrażenie, że łapie troszeczkę odklejkę. Jestem na etapie, powiedzmy, że póki co planowania, nawet nie tyle pisania scenariusza, co dopiero zbieram wszystkie materiały. Natomiast temat wydaje się gorący, więc zagęszczam ruchy i staram się to zrobić jak najszybciej. Myślę, że będzie bardziej po takiej stronie krytykującej, a nie tak jak w przypadku pana Roberta Makowicza, gdzie tam faktycznie lukier lał się litrami i nie dało się wytrzymać.
1: No ale słusznie, słusznie, bo zasłużył sobie. Tutaj witam gości z twojej społeczności. Witamy w Nocnym Radiu. No w tle tutaj słyszycie Czajkowskiego. Chciałam, żebyście się trochę poczuli właśnie jak na live'ie u Lema w pierwsze piątki miesiąca. Także trochę kultury w końcu tutaj na Nocnym Radiu za gości dzięki tobie. No i Azja pisze, nikt tak pięknie opowiada o pani Eli Azju jak Lem. To się zgadza. No właśnie, pani Ela Gawin. To od tych filmików o niej dwóch chyba taki był przyrost u ciebie na kanale, nie? To był ten przełom.
0: Czy przełom? Ja bym chciał, żeby przełom dopiero nastąpił, ale no tak, faktycznie w tym momencie troszeczkę bardziej to ruszyło. Dużo też ruszyło po tym filmie, o którym mówiłaś, o Krzysztofie Gonciarzu. Też faktycznie bardzo fajnie mi poszedł film o Amber Lynn Reed. Natomiast tak, filmiki o całym uniwersum sceglarskiej bardzo, bardzo fajnie ruszyły. I też moja społeczność jest mocno skupiona na tym temacie.
1: Właśnie, masz bardzo fajną społeczność. Tego, co słyszałam, to 75% kobiet. Także zupełnie odwrotnie niż nas w Nocnym Radiu. No, pewnie ta pani Ela się do tego przyczyniła, no bo uniwersum, Gawinowersum, to jest właśnie taki patostream, mówi się, dla kobiet. No i Wiadomo, no często się tutaj... Może najpierw opowiedzmy w ogóle tym, co nie słyszeli jeszcze o pani Eli Gavin. Jakbyś tak w skrócie mógł opowiedzieć, o co w ogóle chodzi, kto to jest.
0: Pani Ela Gavin to jest kobieta, która na początku, we wczesnych latach 2000 otworzyła swoją działalność gospodarczą jako fotografka. Tu dzisiaj można znaleźć jakieś tam opinie i tak dalej z jej dokonań fotograficznych. W latach 2010 stała się legendą, jeżeli chodzi o tą fotografię, ze względu na, no powiedzmy, kontrowersyjną jakość tych prac. A potem, chyba kilka lat temu, stała się takim trochę niszowym patouniwersum ze względu na jakieś tam awantury alkoholowe i tak dalej.
1: Tak, no, tutaj cały myk polega na tym, że ona prowadzi streamy, na których tak naprawdę się nic nie dzieje. Ja może opowiem, jak ja trafiłam na Ele Gavin, bo tutaj prowadziłam jakąś audycję i ktoś tu, kolega z Krakowa właśnie, ja tutaj jak zwykle miałam 20 parę osób na swoim live'ie, no i tutaj kolega z Krakowa pisze, że Ela Gavin to dopiero wie, jak się streamie prowadzi. No to oczywiście Ania po swoim streamie, pach, co to jest ta Ela Gavin. No i odpalam, to jest no kobieta, no roznegliżowana trochę, no nie powiem, no ale czyta coś tam, no nuda i po prostu, wiesz, zamknęłam to. Minął rok i jakiś inny słuchacz od nas znowu coś tam pisze o tej, słyszeliście o Eli Gavin, coś tam, więc ja mówię, no dobra, no wraca, może coś tam się wydarzyło. I wtedy, oprócz streamu Eli Gavin, odpalił mi się Psychotrop, Pijalnia Belweder, ty mi się tutaj, wszystko mi wyskoczyło na tym YouTubie. No i weszłam sobie na ten restream Psychotropa. Wtedy się dowiedziałam, że coś takiego jest jak restream, nie? Że można sobie po prostu, bazując na czyimś streamie, prowadzić swój kanał. No i przyznam, że wtedy to nabrało sensu, nie? Z tym komentarzem Psychotropa, takim niewyszukanym może, ale jednak nagle to zaczęło, no, grać tutaj. No ale potem się szybko przerzuciłam, nie powiem, na ciebie. No właśnie, słuchaj, tyle tych kanałów powstało wokół z tego Gavinoversum. Trzeba przyznać na przykład, że Pijania Belweder się tutaj wyróżnia, bo trzeba przyznać, że pralka z czytania tych tak zwanych wysrywów pani Eli Gavin, no to uczyniła wręcz sztukę.
0: Tak, tak. Pralka, pamiętam od początku, jak ta społeczność, powiedzmy, Discordowa gdzieś się zawiązała. Była, no, ludzie lubili słuchać, jak ona czyta, i faktycznie gdzieś to potem się przeniosło na YouTube'a. A kanałów jest dużo. Myślę, że podobnie jak w przypadku innych takich patouniwersów, jak w przypadku Kononowicza, myślę, że tam jest zdecydowanie wielokrotnie więcej i są wielokrotnie bardziej popularne. Gdy Daniel Magical jeszcze gdzieś tam na YouTubie był bardziej aktywny, no to też tych kanałów było dużo. Więc myślę, że to takie dość normalne jest. Zwłaszcza, że akurat pani Ela ma taką tendencję do tego, żeby rzeczy, które jej się nie podobają, w jakiś tam sposób trochę tuszować, ukrywać, więc właśnie restreamy na przykład są często robione, że dla takich celów archiwizacyjnych, powiedzmy.
1: Tutaj Azja pisze, że nie da się w skrócie powiedzieć o Eli Gavin.
0: Nie, zdecydowanie nie.
1: Tutaj w jakimś artykule właśnie taka lakoniczna, że wypowiedź, że ma 16 tysięcy subskrybentów, ale ich liczba rośnie, chociaż właściwie nie, zatrzymała się na tych 17 tysiącach i tam się niewiele dzieje. Organizuje 2 razy w tygodniu live'y w piątek i niedzielę, zachęcając swoich widzów, aby przysyłali jej alkohol i jedzenie, tak. Krzydełka przede wszystkim.
0: Krzydełka. I pizza z zieleninką.
1: Pizza z zieleninką. Tutaj w ogóle cały słownik jest, do którego ty też się przyczyniłeś. Gavinokropki, to jest twoje...
0: Nie. Ja to podchwyciłem. Aha. Bardzo mi się to spodobało. Pozdrawiam w ogóle Kasię, od której to usłyszałem.
1: Ale Gavingo... To już jest to, od ciebie.
0: Nie. Też nie, zdecydowanie nie. Aha. Ja chyba w ogóle żadnego takiego słowa nie wymyśliłem. Ewentualnie zapożyczyłem właśnie z z uniwersum Kononowicza, bo Marka Łangowskiego, czyli partnera pani Eli, nazywam czasami maszyną losującą słowa.
1: To było twoje. Właśnie tutaj się Czektul pojawił, który właśnie mieszka w okolicy Córy Belwederskiej. A ta Córa Belwederska, no to stąd, że ojciec pani Eli Gawin był profesorem belwederskim na AGH w Krakowie. Więc to chyba stąd się wzięło. No, pani Ela właśnie lubi się chwalić też swoim wykształceniem. Jest znaną polonistką szukającej litery G w polskim alfabecie. No i zmaga się oczywiście z wrogimi bojówkami hejterów. Nazywa siebie Queen of the Hatred. No i lubi banować. Kto tam nie podejdzie, to jej nie podejdzie, po prostu to od razu bań kleci. No, ale wiadomo, pani Ela też się szybko zorientowała w tych komentujących ją kanałach. No i pewne nieprzyjemności z tego powodu miałeś, rozumiem.
0: Czy miałem nieprzyjemności? No powiedzmy, że zostałem pomówiony o bardzo niefajne rzeczy, więc to były nieprzyjemności.
1: A potem ty jakby zgłosiłeś ten konkretny jej filmik, gdzie ona cię pomawia?
0: Zgłosiłem do YouTube'a.
1: I został ukryty, jak to było?
0: Tak. Został po bodajże 2-3 dniach ukryty na terenie Polski.
1: No ty tak delikatnie tam o niej opowiadasz. Psychotrop tutaj z Gdańska, youtuber, bardzo ostro tam ją, wiadomo, krytykował i atakował. No, to by może wszystko nie było takie tragiczne, gdyby w to wszystko nie była zamieszana jej córka, teraz już 12-letnia. No i pani Ela no, nie stroniła od tego, żeby tą córkę po prostu umieszczać na tych swoich streamach. No i o to chyba poszło, tak? Że po prostu psychotrop zgłosił po prostu ją tam do jakichś służb, które ostatecznie pani Eli córkę odebrały.
0: A czy historia tego dziecka jest dłuższa? Faktycznie jakby głównie krytyka pani Eli, taka poważniejsza, skupiała się właśnie na tym, że ta córka jest pokazywana na tych vlogach, że gdzieś tam jest w jakimś tam stopniu naruszenie jej prywatności. Natomiast sytuacja z odebraniem córki, z tym, że to dziecko trafiło do jakiegoś tam ośrodka, nie interesowałem się nawet za bardzo, jaki to jest typ ośrodka, jakiejś, powiedzmy, że została zabrana z tej rodziny, była taka, że w jednym z takich swoich alkoholowych szałów pani Ela zadzwoniła właśnie do tego psychotropa i zaczęła rzucać jakieś takie dziwne teksty na zasadzie: chodź tu, przyjedź do Krakowa i
1: poderżnij
0: będę
1: mi
0: cytował.
1: Gardło,
0: tak,
1: coś takiego.
0: Tak, tak. Poderżnij gardło mnie i mojej córce, tak.
1: Tak, tak. Jakby nas nawoływała tutaj do takiej.
0: Tak. Tak. Natomiast takich rzeczy niefajnych w stosunku do córki było bardzo dużo. Tam często mówiła na przykład, że już nie kocha córki, nagrywała to dziecko w momencie, gdy dziecko wyraźnie mówiło, że nie chce być nagrywane. Dziecko mówi: nie nagrywaj tego, nie pokazuj tego. To ląduje potem na vlogu. Więc no, tam było dużo takich jakby rzeczy, które nie są same w sobie, powiedzmy, może jeszcze by przeszły, natomiast w kontekście całej osoby, jaką jest pani Ela, wydaje mi się, że były bardzo niefajne.
1: Tutaj pan Bóg cytuje jedno z powiedzonek pani Eli. Kto to powiedział? Jeszcze PayPal nie działa. Właśnie, słuchajcie, mój PayPal chyba też nie działa. Donate możecie wpłacać jak najbardziej. Mój PayPal działa, także w opisie audycji macie link do mojego Tipi. Zapraszam tutaj do donatowania. Też takie fajne są powiedzonka, jak typu: spóźniłam się jak Elża na live'a, albo trzeba tu posprzątać, bo to nie Belweder. Także mamy tutaj w tym Gawinowersum swoje powiedzonka i typu właśnie jakiś Gawinokatrz, albo pokój audiowizualny. No właśnie, jak twój pokój audiowizualny. Mój wyjątkowo wysprzątany dzisiaj.
0: Mój nie, muszę wrzucić naczynia do zmywarki, muszę trochę przetrzeć, niestety. Niestety przez weekend się bardzo, bardzo zaniedbałem. Jestem.
1: No ja się naoglądałam trochę tych twoich live'ów i dzięki temu nabrałam ochoty do sprzątania.
0: Ja polecam. Przede wszystkim to pragnę zaprzeczyć, że nie oplułem swoich widzów. Pozdrawiam gorąco serwer Lamienie Lema. Pozdrawiam wszystkich, którzy się zjawili ze wspaniałej społeczności. Natomiast jakby staram się odpowiadać na te pytania. Natomiast jeżeli chodzi o sprzątanie, to na moim live'ie najbliższym i myślę, że można to też wyszukać w necie, jak wygląda kuchnia pani Eli. Myślę, że to będzie taka doskonała motywacja do tego, żeby samemu podprzątać.
1: Tak, byle nie przed posiłkiem.
0: Tak, zdecydowanie. I tylko dla osób o mocnych nerwach.
1: No właśnie tutaj w jednym komentarzu pod twoim filmem Katarzyna P. pisze, że kiedyś darłam z niej łacha, teraz jest mi po prostu przykro, bo śmieję się z chorej osoby i możemy pośmieszkować do czasu, aż ona sobie coś zrobi. Wtedy reszta rzuci się na jakiś inny obiekt. No, wiesz, no porozmawiamy tak trochę o takich moralnych aspektach takiego śmieszkowania, karmienia się takimi osobami. Bo często tam pytają cię osoby, a po co ty to robisz? No prosta odpowiedź jest, jak tobie to nie odpowiada, to nie oglądaj. Ja to oglądam, mi to robi fan i tyle, nie? A jak ty to widzisz? No bo tutaj, no nie jesteśmy ani ty, ani ja jakimiś psychologami, psychiatrami, ale tutaj już kilka osób ją zdiagnozowało, że jest to po prostu osoba o tej osobowości histronicznej. I ewidentnie jest, no jest chora, tak? I nie radzi sobie do końca sama z rzeczywistością. I tutaj po prostu łapie atencję. I karmi to swoje zaburzenie, słuchaj, bo to jest właśnie, na czym to polega. Właśnie płytka i chwiejna uczuciowość, dramatyzowanie siebie, teatralność, stałe poszukiwanie podniet, doceniania przez innych ludzi, niestosowna uwodzicielskość w wyglądzie i zachowaniu i nadmierne koncentrowanie się na atrakcyjności fizycznej.
0: No tak jak powiedziałaś, ja absolutnie nie jestem psychologiem, nie mam nawet za bardzo doświadczenia w takich tematach. Natomiast też rozmawiałem faktycznie z ludźmi, którzy są bardziej doświadczeni w tej kwestii. Oczywiście tacy ludzie nie są w stanie przeprowadzić żadnej diagnostyki przez internet, natomiast no, jakby skłaniają się ku opiniom, że coś tam jest nie tak. Tylko tyle mogę powiedzieć. A czemu to robimy? Ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli ktoś nie jest zdiagnozowany i jeżeli ktoś nie jest, nie robi nic w kierunku tego, żeby coś zmienić i żeby sytuację poprawić, to dlaczego ja mam jakby wychodzić przed szereg?
1: No tutaj takie są opinie, że lubimy się tak porównywać do takich gorszych, nie? Bo przynajmniej wtedy mogę sobie powiedzieć, no ja nie jestem taką najgorszą matką, mi nikt mojej córki nie odebrał, aż tak brudno nie mam, aż tyle nie piję. I że wiesz, takie porównanie, na którym wychodzimy in plus, dobrze nam robi. Czy ty tak to postrzegasz?
0: Tak, no taka jest... Jak spojrzymy sobie na wszystkie te patostreamy, które gdzieś tam w polskim internecie były, to faktycznie chyba na tym polega ich fenomen. Nie wiem, czy możemy mówić o fenomenie. Ludzie najczęściej, może nie najczęściej, to też trochę zbyt mocne słowo, ludzie często oglądają je właśnie dlatego, że chcą się poczuć lepiej, że chcą zobaczyć kogoś, kto radzi sobie gorzej, kto jest bardziej patologiczny, kto jeszcze bardziej... Może nie jeszcze bardziej, ale powiedzmy, że bardziej niż my nie radzi sobie jakoś z życiem. I myślę, że tak. No może poza jakby początkami na przykład Daniela Magicala, który na początku gdzieś tam jeszcze robił rzeczy, które wydawały się być nawet trochę zabawne momentami. Natomiast reszta takich stricte patostreamów to było po prostu oglądanie ludzi, którzy w jakimś tam stopniu upudlają się i dzięki temu my czujemy się lepiej, że jest fajnie, że jeszcze nie jest tak źle. taka jest po prostu ludzka natura i wydaje mi się, że póki nie robimy tym komuś krzywdy, jeżeli nie wchodzimy w jakąś jego prywatność, jeżeli nie naruszamy tego świadka, który jest i nie pchamy jeszcze tej osoby w stosunku bardziej takim patologicznym, to spoko, no, nie ma w tym nic złego.
1: No tutaj mówię, o, czekaj, bo tutaj dzwoni krawiec, czyli taki nasz naczelny. Będzie miał pytanie do ciebie. Halo, słyszymy się?
2: Cześć. Witam Lema, cześć Aniu.
1: Hej.
2: Moim zdaniem nie tylko z tych powodów, które wymieniłeś, Lem, wynika popularność tych streamów, patostreamów, tylko tu chodzi o dużo różnych czynników. Na przykład to, że to często jest na żywo. Ludzie lubią rzeczy na żywo. To jest trochę inne oglądanie niż czegoś przygotowanego, wymuskanego, wyreżyserowanego. To jest też trochę taka telenowela. Tam często na przykład Uniwersum Szkolnej. Tam się bardzo dużo dzieje. Ktoś odchodzi, żegnają się, kłócą, godzą. Taka telenowela dla facetów na przykład trochę, nie? Gdzie nie jest tak wszystko takie piękne, ładne jak w Niewolnicy Izaurze, tylko jest właśnie brudne, syfiaste, ale też są różne historie. Ten przychodzi pod dom tamtego i chce go lać, wyciąga go z domu, policja przyjeżdża. No taka telenowela, nie?
0: Znaczy, pewnie tak. Pewnie też oprócz tego, że to jest trochę dla nas jak takie chodzenie do zoo, lecenie kijem po kratach, nie? Jak gdzieś tam wysyła się jakiegoś donata obrażającego, czy coś takiego. Znaczy, może nie dla mnie, powiedzmy, że dla niektórych osób jest coś, jest to taka motywacja, nie?
2: No, albo też sam humor, myślę, no bo często te patostreamy, na przykład no, wspomniana Szkolna i Kononowicz, to oglądasz i rechoczesz. No może ktoś nie, może ty nie, na przykład ja mówię o sobie, no ale wiesz, jak Kononowicz po raz dziesiąty czy setny wita się z majorem i mówi, no majorku, ale nie będzie wąchania, koniec z wąchaniem. I wiesz, no to ludzie się, to takie śmieszne, śmieszniejsze niż kabarety jakieś czasem, nie?
0: Pewnie, że tak. Albo jak na przykład był wielki ból tyłka o paczki, no, jak najbardziej.
2: No to było przekomiczne, bo jak małe dziecko się zachowywał, rzucał tymi paczkami w ogóle, że on nic nie dostał, tak? No to dobre było.
0: Tak, jasne, że tak. Chociaż też właśnie tutaj z tymi paczkami to ludzie też przekraczali pewne granice, gdy wysyłali mu na przykład tam mocz i tak dalej, co no było bardzo ohydne ze strony społeczności.
2: No i on ten mocz to wziął takiego gula niezłego i po chwili stwierdził tfu siki i odłożył tą buteleczkę i jakby nigdy nic zabrał się dalej za otwieranie tych paczek, więc no to takie i obrzydliwe, ale też no zabawne. Tylko się zastanawiam, co w nas siedzi, że wielu z nas się w takiej sytuacji śmieje, zamiast współczuć na przykład temu człowiekowi. O to się toczą też często dyskusje, że to jest takie znęcanie się nad człowiekiem. W Nocnym Radio dyskutowaliśmy właśnie o tym, czy są fani takiej opcji, żeby ubezwłasnowolnić tego człowieka, wysłać go w końcu do Choroszczy, żeby się nim zajęli. Są tacy, którzy posądzają ciągle tych opiekunów, że oni go wykorzystują. Ludzie się zastanawiają, kto tam trzyma łapę na kasie, ile jest z tego streama, ile on dostaje. Czyli to jest kolejny czynnik, że to jakby bardzo pobudza ludzi do rozkminek i do dyskusji na temat tego, co jest właściwe, co nie. W tym może jest jakaś wartość taka, że jako społeczeństwo może, no, może to zbyt górnolotnie zabrzmi, ale jakoś tam wypracowujemy sobie pewne rzeczy, analizując to, co tam się dzieje czasami.
0: Pewnie, że tak. Myślę, że możemy brać jakieś tam przykłady z tego, negatywne przykłady, ale jednak przykłady z tego, jakby jak powiedzmy na przykład pewne sytuacje takie, czy to prawnie, czy społecznie rozwiązywać, Może nam to gdzieś tam troszeczkę pokazać. Tak jak mówisz, ten Kononowicz i sprawa tego, jak czy ta osoba powinna zostać ubezwłasnowolniona, czy choćby tak jak w przypadku pani Eli, której zostało to dziecko odebrane, mimo że gdzieś dopiero po 2 latach, mimo że gdzieś tam ludzie od bardzo wielu miesięcy faktycznie wysyłali jakieś takie donosy i starali się, żeby gdzieś tam troszeczkę większą kontrolę nad tym wszystkim sprawować.
2: Czyli wychodziłoby na to, że ci patostreamerzy to często pełnią rolę takich celebrytów, jakby tylko od syfiastych rzeczy, od wąchania rozpuszczalnika, od pijania.
0: Takich antybohaterów bym powiedział.
2: No, coś takiego. I też coś tam robią. Ja trochę jestem fanem, wiesz, takich rzeczy, takie guilty pleasure, jak to się mówi, nie? Taka bolesna przyjemność nasza. Może też jak najbardziej coś w tym jest, co powiedziałeś, że psychologia działa, tak? Czujemy się trochę pokrzepieni tym, że ktoś ma gorzej. No, czasami to jest takie iluzoryczne, bo wiesz, chciałbym mieć jak Kononowicz własny dom, żeby i dostawać codziennie paczki z prezentami, mieć pieniądze na życie, żeby ktoś mi opłacał wszystko, a ja bym tylko wszystkich opierdalał, wyganiał, wiesz, i był królem i wdechę ważny. To nie takie złe życie w sumie.
0: Czy nie takie złe? Znaczy na pewno tacy ludzie nie mają aż tak źle, jak nam się wydaje. Natomiast wydaje mi się, że tam też pod spodem jest wiele rzeczy, których nie widać i to wszystko nie jest aż tak czarno-białe. Wydaje mi się, że czy to w przypadku na przykład Kononowicza tam z tymi opiekunami i tak dalej, tam wydaje mi się, że dzieją się jakieś rzeczy, które może kiedyś wypłyną na światło dzienne, a może nigdy. Więc ja bym się nie skłaniał ku takiemu mocnemu wyrażeniu opinii, że to jest takie w jakimś tam stopniu fajne.
2: No, ciężko użyć słowa fajne, może bardziej intrygujące, jakieś tam kontrowersyjne, nie? Ciekawe jest też to zjawisko, że zawsze mnie to zastanawiało, jak to działa, że taki Daniel Magical idzie sobie spać i robi nocne spanie tak zwane, polegające na tym, że on se chrapie, a ludzie mu pieniądze wrzucają tam po 100 zł na przykład. Przez całą noc on z rana wstaje i ma 2000 uzbierane na przykład. Wychodzi na to, taką mam teorię, że chęć dowalania tym ludziom, bo strasznie złe cechy z ludzi wychodzą, po prostu obrażają od najgorszych i rodziny obrażają. Najstraszniejsze rzeczy piszą takie, co nikt by nie chciał usłyszeć. Ci już są do tego przyzwyczajeni tam po latach, ale to jest... Kiedyś była taka instytucja pan wnerwiacz, gdzieś był powiedzmy jakiś obwoźny cyrk i koleś siedział na postumencie takim, który się zapadał jak się trafiło jakąś gąbką czy kamieniem w pewien punkt i on wpadał do wody. On miał za zadanie wszystkich obrażać, wnerwiać i wyzywać, obrażać. No to trochę też czasami ci patocelebryci tak działają, że oni obrażają ludzi, ale to ludzie też się na nich straszliwie wyżywają i ciągle szukają okazji, żeby upodlić jeszcze bardziej tych patocelebrytów w jakikolwiek sposób się da, czyli właśnie wysłać im paczkę z gównem, obrazić ich rodzinę, wezwać policję, żeby przyjechała, bo bomba jest i tak dalej. Po prostu dowalić im jak się tylko da, czyli wyżyć się na nich w sumie, nie?
0: Tak. Właśnie tutaj mam trochę problem, bo nie do końca to też rozumiem. Czy jest to zawsze na takiej zasadzie, że żeby coś się działo, żeby tak nakręcić to wszystko, czy bardziej też, żeby się wyżyć?
1: Ale ci patostreamerzy też tego chcą, tak się wydaje, bo pani Ela na przykład mogłaby sobie ustawić jakieś tam blokady w TeamTP na jakieś obraźliwe słowa, a tego nie robi i jakby zarabia na tym, tak, że dostaje te obraźliwe donaty i nic z tym nie robi. One się tam cały czas pokazują. Więc ona jakby no przyzwala na to.
0: To prawda, ale z drugiej strony, czy jakby co pcha ludzi, żeby coś takiego robić, nie?
1: To też jest ciekawe pytanie. Po co wydawać swoje ciężko zarobione pieniądze po to, żeby tylko kogoś wyzwać.
0: Dokładnie. Jakby, czy chodzi właśnie o to, że, żeby nakręcić, żeby gdzieś tam były jakieś dymy, bo wiadomo, że jak ktoś się wkurzy, to ha, ha, ha, będzie ciekawie. Czy chodzi bardziej o to, że są ludzie, dla których to jest jakaś forma takiego po prostu wyżycia się i chcą po prostu komuś dowalić, kogo nie lubią?
2: Mi się wydaje, że to wynika z tego, że jest feedback, że jest odpowiedź i każdy może zaistnieć na takim streamie. Jego komentarz zostaje odczytany i jest reakcja tego aktora. No to ciężko jest to w inny sposób załatwić, żeby zaistnieć w jakimś filmie, czy streamie, czy wideo. A tutaj jest okazja, żeby łatwo to zrobić za 10 zł, zwyzywać obelżywie. A major powie, o, to obrażacie, ale dobrze, bo... 5 zł jest przynajmniej całe te. Już. No. Także jest jakaś symbioza. Dobra, dziękuję bardzo za głos. Słucham sobie dalej z zaparciem i jakoś jakieś dymy. Dymy! Dymy mają być, co tak kurwa tego tu, no.
1: Dymy już były dzięki tobie, krawiec. Teraz kulturalnie i spokojnie będzie dla odmiany.
2: Trzymajcie się tak.
1: No, pa, pa. No właśnie, ten twój drugi filmik o pani Eli Gavin nosił tytuł Jak zniszczyć życie dziecku w kilku krokach. No i faktycznie Maryś, może nie powinna wymieniać imienia, córka została pani Eli odebrana. No i był taki moment, że się wydawało, że ona może faktycznie coś sobie zrobić z tego powodu. Ale stało się wręcz odwrotnie. Ona jakby odżyła, już mogła live'ować bez tego obciążenia, że córeczka tam w pokoju za ścianą śpi, czy próbuje spać przy tych jej tańcach. Także to jest też takie uderzające, zwłaszcza dla tych matek, że można tak łatwo przejść do porządku dziennego nad tym, że ktoś ci odbiera dziecko, nie?
0: Tak, ja szczerze mówiąc, to gdy to nastąpiło, to byłem bardzo... Postanowiłem na krótko jakby nie poruszać tego tematu na moim streamie. Mimo, że gdzieś tam był stream, to ja i ludzie prosili, żebym jakoś się na ten temat wypowiedział, to ja stwierdziłem, że nie, wolę tutaj postawić pewną granicę, że tutaj chwilę potrzebujemy przerwy. Z jednej strony właśnie na panią Elę, która też nie wiadomo było, jak na to wszystko zareaguje, a z drugiej strony na dziecko, które na pewno miało jakby trudne chwile, gdy było w całkowicie nowych realiach. I myślę, że moje tam dokładanie do tego i nagłaśnianie tego tematu by temu dziecku nic dobrego nie zrobiło. Natomiast jak widzimy, no, pani Ela jakoś sobie dobrze poradziła, mówi, że walczy o to dziecko, natomiast czasami się przyznaje do tego, że w sumie to od 2 miesięcy nie napisała żadnego pisma, ani nic takiego nie zrobiła, więc no, chyba jest jej z tym dobrze. No, gdzieś tam stwarza pozory, żeby udawać, że jednak nie jest taką złą matką, natomiast... Chyba jej to w jakimś tam stopniu pasuje.
1: Dokładnie. No, widzisz, ty stawiasz wyraźne granice, tutaj utrzymujesz to w takim formacie, no, bardzo na wysokim poziomie. No, ale mamy też psychotropa, który tam ostro z panią Elą, powiem brzydko, jechał. No i tutaj ona... z ciebie przerzuciła się na niego, bo on faktycznie te restreamy robił takie ostre. Ją chyba najbardziej zabolało to, ile on potrafił na tych restreamach zarobić, bo ja pamiętam, natknęłam się na takiego, podczas którego zarobił 16 tysięcy złotych i to tam w tym takim gorącym okresie, tuż po tym, jak odebrano jej córkę, te live'y to tak właśnie wyglądały, że on potrafił po kilkanaście tysięcy z tego live'a zgarnąć i chyba to ją tak najbardziej zabolało, że on tutaj tak się pasie kałdu swój na niej. No ale teraz mamy, co tam się wydarzyło, słuchaj, że nagle psychotrop przyjeżdża do Krakowa, robią wspólnego streama. Czy ty coś z tego rozumiesz? Czy to chodzi o to, że psychotrop się przestraszył, że pani Ela nie wiem, wycofa się, że on już nie będzie miał o czym tych streamów robić. Jak ty to widzisz, ten kolap teraz?
0: Ja to widzę z dwóch stron, czyli psychotropa, który po prostu próbuje tworzyć jakieś treści dla ludzi, którzy chcą to oglądać, a z drugiej strony panią Elę, która jakby, jeżeli tylko ktoś wyrazi zainteresowanie jej osobą, takie powiedzmy, powiedziałbym romantyczne, to jest w stanie zapomnieć o kompletnie wszystkim. Po prostu.
1: Tutaj ktoś od ciebie wcześniej napisał, że już jest zmęczony panią Elą, że już nie ma do niej siły, ale jak najbardziej lubi lemurki, czyli rozumiem, lubi twojego Discorda. Po tym każdym live'ie ty wchodzisz na głosówkę i tam się integrujecie. Wysłuchałam, że sobie gracie w kółko i krzyżyk, w pokera też graliście. Co wy tam jeszcze robicie na tym Discordzie?
0: Ojej! Znaczy, może nie codziennie, ale prawie codziennie gdzieś tam się stała ekipa zbiera. Widzę, że teraz nawet znaczna część jest. Tworzymy jakąś taką fajną społeczność ludzi, którzy lubią ze sobą rozmawiać. Czasami o pani Eli, czasami o totalnie innych rzeczach. Jak jest ciocia Fungu, to rozmawiamy o kolejnictwie, nie wiem, totalnie co nas interesuje, tak?
1: Czyli można
0: o chińskich bajkach.
1: Mm-hmm. Czyli można taki sympatyczny Discord, wspaniały Boże, zrobić, gdzie ludzie się nie obrzucają mięsem.
0: Znaczy staramy się faktycznie gdzieś takie rzeczy polegają. Staramy się, żeby takich rzeczy u nas nie było, więc jeżeli były próby, żeby gdzieś tam nakręcić jakieś takie dramy, że nie wiem, przychodził ktoś, kto faktycznie próbował wywołać jakiś konflikt, to albo był po prostu banowany, albo wyciszany, albo po prostu mówiliśmy mu, żeby może troszeczkę przyhamował. I jakoś tak to póki co wychodzi. Też u nas nie ma faktycznie aż tylu osób, żeby to było niemożliwe.
1: A moderatorki i moderatorów, to jak dobierałeś sobie i ilu ich tam masz?
0: W tym momencie, jeżeli chodzi o takich ludzi, którzy nad tym czuwają, to oprócz mnie powiedzmy, że są dwie osoby. Więc nie ma nas aż tak dużo. W tym jedna osoba, która faktycznie gdzieś tam bardziej zwraca uwagę na treści, a druga, która gdzieś bardziej odpowiada za takie kwestie, powiedzmy, techniczne.
1: Myślałem, pisze, że o alimentach rozmawiacie.
0: No właśnie. Tak, to jest taki rolling joke.
1: Więc ty na tych swoich streamach, na donate'ach, na waciki spokojnie sobie zarabiasz. Fajnie tam u ciebie to tipli działa, bo faktycznie te donaty są takie no przezabawne i tutaj właśnie w klimacie no i pani Eli, no ale to wszystko jest takie, raczej się nie zdarzają ciebie jakieś obraźliwe, ale za to zdarzają się takie matrymonialne wręcz. Tak, czy wyjdziesz za mnie, kiedy się spotkamy, ale najbardziej mnie rozbawił, czy zostaniesz moim szwagrem. Także nawet na szwagra sobie ciebie wybierają. Podobno miał powstać jakiś formularz na dziewczynę Lema, że research team z Discorda miał go stworzyć. Czy to już istnieje, czy już tam lata po sieci?
0: Chyba nie lata. Chyba nie lata, tyle mogę powiedzieć.
1: No ale dobra, wiadomo, że masz tych fanek sporo. Czy możesz zdradzić, jak tutaj sobie radzisz z takimi zakusami?
0: Ja wolę jakby rzeczy prywatnych. Jakby dla mnie to, co jest w internecie, to jakby jest oddzielone od życia prywatnego i jakby te dwie jakby dziedziny się nie przenikają, więc
1: no
0: po
1: właśnie.
0: Prostu aha. Jakby moje życie prywatne to jest moje życie, tam nie jestem żadnym lemem, jestem normalnym człowiekiem, który chodzi codziennie do pracy i siedzi tam może nie 8 godzin, ale powiedzmy 6 i klepie jakieś głupoty i potem wraca do domu i dopiero wtedy zaczyna się jakieś takie życie internetowe.
1: No dobra, ale na przykład na Twitchu robisz takie live'y, chodzisz sobie po Łodzi, bo jesteś w ogóle, mieszkasz w Łodzi i sobie szukasz, a to gdzie pójdę na jedzonko, a tu pokażę wam jakieś creepy miejsca. Słuchaj, na dobrą sprawę, to taka psychofanka, tutaj podpowiadam. Mogłaby cię tam śledzić po prostu, wiesz, tutaj Piotrkowską czy innych legionów. Nie bałeś, nie miałeś takich sytuacji?
0: Nie, nie miałem, natomiast staram się, żeby nie było tak łatwo
1: zlokalizować się.
0: Zlokalizować, znaczy gdzie, jak robię taki stream IRL, no to wiadomo, że to jest możliwe, natomiast jakby, żeby nie było tak łatwo zlokalizować, gdzie mieszkam choćby, czy jakichś takich rzeczy prywatnych. Mhm. Faktycznie włożyłem jakiś wysiłek, żeby to nie było aż takie proste.
1: Mhm. A na Twitchu to jak, bo tam widziałam taki starszy filmik sprzed 3 lat, że tam wchodziłeś sobie 3 razy w tygodniu i wtedy grałeś. Mhm. Po prostu, a teraz są właśnie takie spacerki, czy też tam grasz? To chciałam w Simsy grać, tak?
0: Starza mi się czasami, natomiast no też bardziej się skupiłem na tym, żeby gdzieś ten YouTube bardziej rozbudowywać i bardziej czas spędzać na tym. Jak mam troszeczkę czasu, to staram się gdzieś tam pisać te scenariusze, żeby ten kolejny film stworzyć. No bo po prostu jakby przerzuciłem swoją uwagę na to. Natomiast zdarza mi się i dla mnie taki stream to jest jakaś forma takiej rozrywki. To nie jest nic, co robię w jakimś celu, tylko po prostu lubię to robić, lubię jakąś taką formę interakcji i to jest dla mnie jakaś tam zawsze zabawa.
1: Właśnie, mówisz wprost, że jesteś introwertykiem, małomównym z natury. I powiedz mi, jak to jest, że kolejny introwertyk zakłada kanał YouTube, buduje swoją społeczność? Wiesz, tak na pierwszy rzut oka to jest sprzeczne. Jakie tutaj masz wytłumaczenie tego?
0: Ojej. To jest dość skomplikowane, bo ja faktycznie, jeżeli chodzi o takie życie codzienne, ja jestem naprawdę introwertykiem. Ja mało mówię, ja... Rzadko się odzywam. Na przykład bywają dni w pracy, gdzie ja wchodzę, zakładam słuchawki, mnie przez 6 godzin praktycznie nie ma, tak? Dosłownie. Nie rozmawiam, mam tam ludzi obok siebie, nie rozmawiam, nie zamieniam słowa, nic, jakoś tam nie wchodzę w interakcję. Natomiast to, co robię w internecie, ja zawsze lubiłem, powiedzmy, tworzyć, a to była jakaś tam muzyka, a to były jeszcze jakieś właśnie takie rzeczy, jak YouTube. I dla mnie to jest jakaś tam forma wyrażenia siebie, wyrażenia jakiegoś tam swojego zdania na jakiś temat, czy jakiś tam ewentualnie wyplucia z siebie emocji, które gdzieś tam siedzą, których nie uzewnętrzniam ze względu choćby na właśnie introwertyzm.
1: Mhm. No wiesz, ale teoretycznie mógłbyś to zrobić z kolegą z pracy na kawie, nie?
0: Mógłbym, ale niespecjalnie lubię. Jakby wolę to robić w internecie, wolę to robić w takiej kontrolowanej przestrzeni.
1: No właśnie. Myślę, że tutaj jest to klucz, że dlatego introwertycy tak chętnie to robią w internecie, bo tutaj robisz to na swoich zasadach. Robisz tyle, ile chcesz, z tym, z kim chcesz. Zawsze ostatecznie ten banik może polecieć, prawda?
0: Tak, ale jakby mówię o tym, co ja chcę, co mnie interesuje, mówię w taki sposób, w jaki ja chcę. I jakby to ja wyrażam siebie, a nie jakoś tam. No to zabrzmi brutalnie, ale to nie jest rozmowa, może tak.
1: Tak, to jest taka kreacja siebie trochę. Swojego alter ego, tak właśnie jak ten twój bohater z La Magnifique, prawda? Który właśnie. Tutaj tak kreujemy. Kreujemy Widzę siebie. Tak. Coś tutaj dostaję info, że czat się odłączył, ale chyba znowu się połączył. Także jeszcze raz tutaj witam wszystkich od Lema. No, może macie ochotę zadzwonić tutaj się przywitać i tak podzielić się waszymi wrażeniami, opiniami o tym waszym Discordzie. Także zapraszam na Skype Nocne Radio. Dołączajcie do rozmowy. No właśnie, słuchaj, jeżeli chodzi tutaj o te pieniądze, to już mówiliśmy tutaj, ty sobie zbierasz na waciki. Większość osób przyszło do ciebie właśnie po tym sukcesie tych filmików o pani Eli Gavin. No ale masz dużo hobby, zainteresowań. Ostatnio słyszałam, że mówiłeś, że marzysz, myślisz o nakręceniu jakiegoś filmu krótkometrażowego. Czy coś możesz się podzielić? O co chodzi?
0: Tak, mam jakiś tam pomysł. Póki co gdzieś tam zacząłem pisać jakiś scenariusz. Powiedzmy, że to, co chciałbym zrobić, bardziej jest takie fabularne. To powiedzmy, że to byłaby jakaś taka historia. Słyszałem kiedyś, że jakby osoba, która robi swój pierwszy film, zawsze go robi w jakimś tam stopniu o sobie, więc no jakby w jakimś tam stopniu to byłoby też o mnie. Jakoś tam troszeczkę zmodyfikowane na potrzeby. Natomiast to jest jedno, co chciałbym zrobić, natomiast też chciałbym na moim YouTubie troszeczkę pójść w stronę takiego może lekkiego dokumentalizmu, jakiegoś takiego. Jest w ogóle taki świetny kanał anglojęzyczny Johnny Harris, który robi jakieś takie treści może niepopularno-naukowe, ale powiedzmy, że o świecie. I chciałbym też spróbować od czasu do czasu zrobić coś takiego, takiego bardziej jakościowego, niekoniecznie o dramach w internecie i o tym, że ktoś po raz kolejny upił się na streamie.
1: Tutaj już jakieś drobne formy filmowe masz i na swoim Instagramie lem_pl. Polecam wam też shorty od Lemo, jak tutaj pięknie parodiuje panią LG. No ale właśnie, jeśli chodzi o takie wgłębianie się w jakieś inne, poważniejsze tematy, to też masz tutaj na swoim koncie przede wszystkim ten filmik właśnie o Amberlynn Wright, tak? I o tych pod tytułem Jak przytyłam 100 kilo na mukbangach, tak? No i też taki słowetny, który też się dosyć dużym echem odbił, filmik o incelach. Tak. Właśnie, może opowiedzmy o tym filmiku o incelach, jak tutaj co cię skłoniło, żeby poruszyć taki w sumie no drażliwy dosyć temat.
0: Wydawało mi się, że jakby nie było w polskim internecie takiego przedstawienia tego tematu z dwóch stron. Czyli faktycznie ludzie, którzy robią głupie rzeczy, którzy są tymi incelami, którzy czasami no, idą w skrajności, ale z drugiej strony nie było chyba czegoś takiego, dlaczego w ogóle oni idą w to wszystko. Dlaczego i co możemy w ogóle zrobić, żeby temu przeciwdziałać? I dlatego chciałem się trochę przyjrzeć temu tematowi. Zwłaszcza, że te filmy, na które ja trafiałem w polskim internecie na ten temat, w jakimś tam stopniu może nie odczłowieczały, ale przedstawiały tych ludzi ewidentnie z problemami, którzy ewidentnie czasami robią dziwne i niefajne rzeczy w jednoznacznie negatywny sposób, co moim zdaniem było troszeczkę krzywdzące.
1: Chciałeś tutaj balansu trochę nadać tej sprawie.
0: Tak. Chciałem, żeby jednak to nie było tak, że faktycznie patrzcie, źli ludzie prześladują kobiety i robią tylko złe rzeczy. Natomiast chciałem, żeby pokazać, że za tymi złymi ludźmi, czasami złymi ludźmi, umówmy się, bo to nie jest tak, że wszyscy ci ludzie z tego środowiska są jednoznacznie źli, za tymi ludźmi są jakieś faktycznie tragedie, jakieś dramaty, które ich dotyczą. No, ludźmi, którzy to są ludzie, którzy nie potrafią jakoś tam znaleźć może nawet nie tyle swojej drugiej połówki, ale po prostu jakiegoś takiego swojego miejsca w życiu.
1: No tak, tam właśnie pod koniec też opowiadasz, że niby narzekają na to, że nie mają z kim się przespać, ale z drugiej strony marzą o jakichś księżniczkach pięknych, tak, nie wiadomo jak wyglądających, i jeszcze najlepiej, żeby była w tym wszystkim dziewicą.
0: Tak, tak, to jest częsty motyw w tym, co oni prezentują, że jakby

0: samochodzie. To dla mnie też jest jakąś po prostu dziwną sprawą. Skąd to się bierze, że takie mody, no bo te mukbangi to jest, wyczytałam, że to z Korei Południowej się u nas wzięło, ale co, czym upatrujesz fenomen takich kanałów?
1: Jeżeli chodzi o mukbangi, ciężko mi powiedzieć, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że przede wszystkim jakby myślę, że w jakimś stopniu popularność tego wszystkiego wzięła się z atrakcyjności czasami tego jedzenia, które jest podawane. I gdzieś tam ludzie chcieli oglądać jakieś takie wyjątkowo kolorowe, ciekawe jedzenie. No bo zazwyczaj na przykład na miniaturkach filmów Nikogado Avocado są jakieś takie ogromne porcje kolorowego jedzenia, jakieś takie skrzydełka, czy jakieś hamburgery polane żółtym jakimś sosem, serem, czymś takim. To się rzuca w oczy i myślę, że to jest w pewnym stopniu ludzie w to klikają i potem jakoś już zostają.
0: Słuchajcie, tutaj jak macie ochotę, to tak jak Krawiec pisze, dzwońcie na Skype Nocne Radio, tylko sobie nas dodajcie, przywitajcie się, już możecie dzwonić. No i nie zwlekajcie z tym do końca audycji, bo my tu jeszcze z pół godzinki posiedzimy, a potem do guzia i spać, bo jutro do pracy. No słuchaj, chwalisz się też, że jesteś mistrzem sucharów. Masz takiegoś sucharka przygotowanego dla nas
1: Oj
0: dzisiaj?
1: nie, tak,
0: Tak z bomby to nie.
1: nie. To są zawsze suchary takie sytuacyjne i wtedy faktycznie wiem, że tutaj są osoby ode mnie z serwera. Myślę, że będą w stanie potwierdzić, że czasami suchary są bardzo suche i Sahara to przy tym naprawdę cudowne miejsce, idealne do życia.
0: To w skali od 0 do 10 ja mam dla ciebie, zaraz mnie oceń, co ja tutaj
1: Dobrze.
0: wyszukałam dla ciebie.
1: Dobrze.
0: Co nosi giermek rycerza informatyka?
1: Nie wiem.
0: Kopię zapasową? No właśnie, Lemie, wytłumaczmy, czemu nie jesteś informatykiem i czemu tak cię wkurza, jak ktoś ci mówi, że pracujesz jako informatyk.
1: To może część z was nie wie, to ja faktycznie pracuję jako programista, jako człowiek od baz danych. Informatyk to jest takie bardzo szerokie pojęcie, które oznacza i człowieka, który składa komputery, podłącza myszkę, jak i człowieka, który, nie wiem, ogarnia bazy, jest administratorem systemów, jest człowiekiem, który zajmuje się procesami jakimiś jakimiś rzeczami, a też programistę. Więc to jest takie troszeczkę szersze pojęcie, które bardzo nie do końca opisuje to, co człowiek robi.
0: No mi się wydaje, że już się nauczyliśmy tak rozróżniać i to jeszcze można tak było mówić ze 20 lat temu, prawda? No, kogoś informatyk, a teraz to już się raczej sporadycznie zdarza, może jakiegoś starszego pokolenia bardziej.
1: Faktycznie teraz najczęściej mówi się, że ktoś pracuje w IT. To prawda.
0: No
1: Ale
0: właśnie.
1: właśnie teraz mi się przypomniał, suchar wprawdzie będzie po angielsku. Poczekajcie, muszę sobie przypomnieć. Informatyczny. Nie, teraz nie przypomnę, przepraszam.
0: To może ktoś od Lema tutaj zadzwoni i przypomni jakiegoś jego wyjątkowo suchego suchara. A co to w ogóle znaczy to lamienie Lema?
1: Lamienie, że w grach na przykład lamienie, a lema, że lema.
0: Po prostu.
1: Po prostu.
0: No tutaj chciałam If Place podziękować za donajcika 21,37 zł. Podziękował.
1: Wiemy.
0: Także dziękujemy tutaj na dzieło Boże Nocnego Radia zostało przekazane. Dzięki wielkie. No powiedz, to ty masz, chciałam o tym Discordzie, bo tutaj jesteś bardzo zaangażowany. No wiadomo, to wszystko jest kwestią czasu prywatnego. Ty masz jakoś ustalone godziny, kiedy wchodzisz tam, czy tak z bomby się pojawiasz? Jak to wygląda?
1: Nie, jakby dla mnie to, co się dzieje tutaj na

0: Discordzie jest w jakimś tam stopniu czasem też prywatnym i wchodzę po prostu wtedy, kiedy mam na to ochotę, wtedy kiedy chcę porozmawiać z ludźmi, których traktuję w jakimś tam stopniu jako moich znajomych, kolegów.
1: No. Teraz ci zadam takie bardzo prywatne pytanie. Czy rodzina wie, co ty robisz na tych YouTubach i Discordach?
0: Moja mama wie. Aha. Moja mama wie, więc jakby tak, i jej się to nawet podoba. Mhm.
1: Ale wie, na Discordzie jej nie ma, tylko filmiki ogląda, tak?
0: Nie, na Discordzie jej nie ma, na szczęście. Widziała też jedna moja ciocia, dokładnie filmik o Amberlynn Reed i była... Jakby średnio się podobało, średnio. Mhm.
1: Tutaj właśnie po tym filmiku o Amberlynn to niektóre osoby ci sugerowały, czy byś nie zrobił czegoś takiego, jak robi tam Mr. Snowflakes, tak? Że on po prostu robi serię, tak jak nie wiem, Netflix robi serię jakichś filmów, to on tak robi serię o tej dziewczynie, która no w skrócie, jak to powiedzieć, no walczy...
0: Nie jest chorobliwie otyła.
1: Tak, jest chorobliwie otyła, ciągle się odchudza, ciągle je i generalnie to jest takie, wiadomo, błędne koło. Czy ty nie myślałeś właśnie, żeby coś takiego zrobić o pani Eli?
0: Nie, wydaje mi się, że jakby przede wszystkim to moje live'y wyczerpują jakby wszystko to, co to, o czym mówisz, natomiast jakby żeby zrobić taką formę długą, też nie chcę, żeby mój kanał skupiał się wyłącznie na pani Eli, bo w sumie to nie jest całe moje życie i dlaczego miałbym mówić tylko o niej.
1: No właśnie, nie skupia się, bo faktycznie na tych live'ach inne dramy YouTube'owe są wyczerpane. No i wspominasz, że masz swój reset team na Discordzie. Czy faktycznie tutaj dziewczyny, rozumiem, w większości podsyłają ci jakieś urywki, jakieś pomysły? Jak to wygląda, przygotowanie do takiego pierwszego piątku w miesiącu?
0: Do live'ów tak. Zdarza się, że... Znaczy na pewno nie zdarza się. Dostaję jakby jakieś tam opracowanie. Też sam gdzieś tam na bieżąco prowadzę jakby to, o czym chcę powiedzieć. Gdzieś tam sobie zbieram na bieżąco, jak coś widzę, no nie da się ukryć, że śledzę na bieżąco, co się dzieje na przykład w Gawinowersum, ale też oglądam jakieś inne rzeczy i jak coś mi się spodoba, to sobie wrzucam na listę i potem przed live'em gdzieś tam sobie to opracowuję, przygotowuję jakieś klipy, przygotowuję jakieś ewentualnie jakieś źródła, żeby o czymś powiedzieć.
1: Tak, jest zabawa, dzieje się, ulema. No z ciężkim sercem tutaj polecam, bo wiesz, my w Nocnym Radiu o 21 w każdy piątek mamy taką swoją sumę, powiedzmy. Ale ten jeden w piątek w miesiącu... Macie tutaj ode mnie dyspensę, ucieknijcie do Lema na tą godzinkę i zobaczcie, co tam się dzieje. Tutaj jest wielka prośba do ciebie, żebyś zaśpiewał hymn lemurów. Co to za pieśń?
0: Oj, nie wiem. Ja chyba wiem, co to jest za hymn, natomiast ze względu na żołądki i za dobro kolacji ludzi, którzy... Znaczy...
1: Ale już jest 22, już wszyscy dawno kolację zjedli i zapomnieli o niej, także śpiewaj.
0: Lepiej nie. Myślę, że ludzie mogliby ją zwrócić. Nie jestem aż tak okrutny.
1: Fungu, zadzwoń i zaśpiewaj. Ośmiel.
0: Oj tak. Ośmiel
1: Fungu. Lema. Pomożemy im we trójkę.
0: Zwłaszcza, że to najczęściej ona zaśpiewała tą piosenkę.
1: Jest pytanie o to, jakich innych pato streamerów jeszcze śledzisz i albo innych w ogóle kanałów?
0: Jeżeli chodzi o pato streamy, no to obecnie faktycznie zdarza mi się jakby być na bieżąco z Kononowiczem. Nie jest to w takim stopniu jak Cegrarską, natomiast przynajmniej obszar badawczy i Kinga oglądam, czasami też Beatkę Bożą i i z grubsza kojarzę, co tam się dzieje. Troszeczkę spoglądam też na Daniela Medzikala po wyjściu z więzienia. Okazjonalnie też na inne rzeczy, ale to już tak bardzo, bardzo sporadycznie, bo to też są już takie rzeczy mocno niszowe i jakoś tak nie wsiąkłem w nie.
1: Przy tobie ja swój kałdun trochę upasę. Dziękuję, o. Gosiu, za 20 zł na ciasteczkę. Także dzięki wielkie. A powiedz z takich normalnych kanałów, nie pato streamerskich, masz jakieś takie swoje ulubione?
0: Tego jest tak dużo. No tak jak mówiłem, ostatnio dużo na przykład oglądam tego Django Harrisa, który robi bardzo fajne treści. Bardzo lubię treści związane z historią, czyli irytujący historyk, który w ogóle pochodzi z mojego miasta rodzinnego. Jest taki kanał Okupowana Polska, są ciekawe historie. Jest świetny kanał na przykład Po wojnie, który opowiada o historii po wojnie, tak? Może troszeczkę mniej ze względu na taką troszeczkę spłycenie takie tematu. Historię bez cenzury też oglądam. Lubię tematy związane z giereczkami. W ogóle bardzo żałuję, że nie jest już aktywny kanał Elektroskansen, który bardzo lubiłem oglądać. Jest tego naprawdę dużo. Oprócz takich kanałów związanych z jakimiś tam gierkami, to na przykład kanały muzyczne i jest taki fajny kanał, który opowiada o syntezie modularnej, Omnicroen. Jest tego bardzo dużo, bardzo dużo. Jarałem się swego czasu blenderem i gdzieś tam wizualizacjami, więc też dużo było kanałów blenderowych, na przykład Default Cube, Blender Guru. O Jezu, jest tego tak dużo, że naprawdę. Kanały związane z filmowaniem, kanały związane z fotografią. Naprawdę, jeżeli miałbym wszystko wymieniać, to myślę, że nie wystarczyłoby. Nie wystarczyłoby dnia.
1: Ja jestem na etapie, że odsubowuję kanały, bo już tyle mi się tych powiadomień pojawiało, mówię, nie, dosyć tego. I jeżdżę po tej liście i odsubowuję, bo moja mama zawsze tak mówi do mnie, no bo ty nie masz telewizji, to ty nie oglądasz, tak, ty nic tam nie jesteś na bieżąco. I ona, wydaje mi się, żyje w takiej świadomości, że tutaj nic nie oglądam, a ja, wiesz, mam tak samo ten tydzień rozpisany, bo w środę ta ma premierę, w piątek tamten ma premierę i nagle się okazuje, że de facto więcej oglądam, niż gdybym miała jakąś tam telewizję.
0: Tak, i wiesz, oglądasz to, co ty chcesz oglądać, a nie to, co ci akurat, wiesz, zaserwuje telewizja, tak?
1: Tak, tak, ale uzależniasz się też od tego i to jest ciekawe, że mimo, że to są jakieś filmiki wyreżyserowane, no ale czat jest na żywo i możesz i czekasz na tą premierę. Na tym się też łapię, że premiera jest jednak fajniejsza.
0: To ja akurat nie miałem nigdy tego, szczerze mówiąc. No. Ja jednak jakby treść dla mnie jest sama w sobie najważniejsza. Faktycznie live'y, tak, ale to też ze względu na jakąś tam interakcję twórcy.
1: A te kryminalne jakieś kanały słuchasz?
0: Zdarza mi się.
1: Strasznie dużo tego jest.
0: Jest bardzo masa. Dużo. Oczywiście, jeżeli nie powiem o jednej i o drugiej Kasi, to jedna i druga mnie absolutnie zamorduje. Czyli Kasia numer jeden z kanału. O Jezu, i jeżeli teraz pomylę, to bardzo przepraszam. Kanału Ciemno Wszędzie oraz druga Kasia z kanału Boże. Jeżeli pomylę, Kasiu Niebi, nie tylko zbrodnia. Kasia jest bardzo wybuchowa, więc dlatego, dlatego mówię, żeby nie biła i żeby mi wybaczyła. Ale tak, czasami też inne rzeczy, natomiast na to mi się dobrze przy takich rzeczach, szczerze mówiąc, po prostu usypia.
1: No dokładnie, tak, na tym przykład... się przyłapałam, że właśnie na tych kryminalnych historiach to ja najczęściej zasypiam.
0: Tak, I ja też lubię sobie do tego celu puścić na przykład jakieś archiwalne nagrania programów pana Wołoszańskiego. Uwielbiam absolutnie, kocham szalenie.
1: Czy mam pytanie, czy na tym Ciemno Wszędzie nie tylko zbrodnia, mordowani są też mężczyźni?
0: A, chyba tak.
1: Bo ja niestety często mam wrażenie, że w większości tych historii to giną młode dziewczyny i ostatnio przestałam słuchać, bo mówię, nie no, jak tak dalej pójdzie, to ja córki nigdy z domu samej nie wypuszczę, nie? Także
0: Pewno na Ciemno Wszędzie w ogóle była historia o zamordowaniu dwójki dzieci, czy jednego dziecka, ale próbie zabójstwa trójki, choćby.
1: Tutaj kolejny donatek mi wleciał, także no naprawdę, dzisiaj też wyjątkowa słuchalność, ale to dzięki twoim gościom tutaj od ciebie. No ale zapraszamy na antenę, jesteśmy na żywo, także fungu dzwoń, zapraszamy. No właśnie, u ciebie na tym kanale to mi się wydaje, że tych, tak fajnie, naturalnie to wszystko wyeluowało. Masz teraz 12 tysięcy subskrybentów. Czy ty masz... No, nie wiadomo, jak to się potoczy, ale masz chęć na więcej?
0: Tak. Zwłaszcza, że ta taka praca zarobkowa troszeczkę mnie w ostatnich latach wypaliła, więc jeżeli byłbym w stanie przenieść w jakimś stopniu jakby moją pracę, to, co robię w internecie, uczynić w jakimś stopniu moją pracą, to tak.
1: No właśnie.
0: Nie wiem, na ile to się uda, bo no wiadomo, jak to jest.
1: Czasami wspominasz o tym wypaleniu zawodowym i też mówisz, że może filmik jakiś o tym nakręcisz. No ale nie bałbyś się, że gdyby ten kanał byłby twoją pracą, to wtedy to właśnie byłaby twoja praca, nie już hobby. I wtedy już, wiesz, nie byłoby tego miejsca ucieczki, nie?
0: Pewnie tak. Z drugiej strony mam też inne hobby, które też mnie zaspokajają, więc, więc wtedy w czasie wolnym robiłbym coś innego. Nie, chyba nie. Znaczy, że ja po prostu lubię to robić. Znaczy, wiem, że lubiłem też kiedyś robić to, co robię zawodowo i robiłem to dla rozrywki. Natomiast taka zmiana, myślę, że mogłaby mnie w jakimś tam stopniu odświeżyć.
1: I spełniłbyś marzenie 89% polskich nastolatków, zostałbyś znanym youtuberem i z tego się...
0: Naprawdę 89%?
1: Chyba więcej nawet, zaniżyłam. No tak, wiesz, to jest
0: problem.
1: A czy
0: teraz nie bardziej nawet TikTokerem?
1: No może TikTokerem.
0: TikTokerem? Ojej.
1: No właśnie, na TikToku cię jeszcze nie ma, no bo jesteś na Instagramie, nie, jesteś na Twitchu, czy... TikToka też myślałeś uderzać?
0: Nie. Ja jakoś TikTok... ja osobiście oglądam rolki na Instagramie i jakby to mi wystarczy. Sam jakoś chyba nie. Chyba wolę jednak uderzać w takie formy, w których mam więcej czasu na to, żeby powiedzieć, niż takie jakieś krótkie rzeczy. Zwłaszcza, że też jakby to, że jestem bezbekiem i że moje żarty są suche, to wcale nie jest żart, więc wydaje mi się, że w ogóle bym do tego nie pasował.
1: A tutaj jest prośba, żebym odczytała donata, bo już zaraz wam go odczytam, czekajcie. A tutaj jeszcze no, chcę wrócić do tego, wiesz, tworzenia kontentu i tak dalej, bo pojawiają się takie często opinie, że no to się musi kiedyś skończyć. To nie może być tak, że ludzie porzucają swoją jakąś tam konkretną pracę po to, żeby żyć z YouTube'a. No ileż to tak może trwać? Ile osób tak może żyć? No i druga strona tego medalu jest taka, no że faktycznie ciężko, wiesz, teraz młodych ludzi przekonać, żeby ciężko studiowali na przykład, żeby zostać chirurgiem. Jak widzą masę przykładów, choćby no, ekipa, tak? Też pani Ela też strasznie tam marzy o swoim domu youtuberskim i ekipie youtuberskiej, żeby zarabiać po prostu setki tysięcy złotych.
0: Jako, że jest najstarszą nastolatką w Polsce.
1: Tak, jak to mówią, wraca z imprezy 10 lat i makijaż wciąż trzyma, tak?
0: O Jezus!
1: To jakiś koment od jakiegoś lemurka był akurat, to był cytat.
0: O Boże! Czy Wydaje mi się, że miejsca jeszcze jest. Wydaje mi się, że jakby rynek zweryfikuje. Może to jest takie troszeczkę naiwne i wolnościowe. Natomiast wydaje mi się, że coś w tym jest, że po prostu rynek zweryfikuje, czy ktoś jest na tyle zdeterminowany i na tyle robi ciekawe rzeczy, że może to traktować jako swoją pracę. Natomiast czy ludzie zrezygnują z bycia chirurgiem? Chyba nie. Z tego, co mi wiadomo, to w ogóle choćby bycie chirurgiem to jest zawsze jakaś, czy w ogóle lekarzem to jest jakaś taka sprawa rodzinna, więc chyba to nie umrze tak szybko.
1: No ale twoja mama nie była youtuberką, nie?
0: Nie, ale chciałaby zostać.
1: Tak?
0: I to teraz nie jest żart, tak, tak.
1: Ale słuchaj, to dopiero byłby hit. To dopiero byłby hit. No może zostałbyś właśnie, byś wymoderował tam mamę.
0: Są ku temu prowadzone prace, ona gdzieś tam próbuje. Ze względu na to, że mieszkamy od siebie bardzo daleko, chciałem jej troszeczkę te filmy montować, bo gdzieś tam jej koleżanka, która mieszka tam, gdzie ona, jest jakaś ciężka relacja. Natomiast moja mama też nie bardzo sobie radzi tak technicznie, żeby przesłać mi w ogóle jakieś tam pliki, które miałaby mi przesłać, więc póki co to idzie dość opornie. Natomiast tak, są takie prace.
1: A może zdradzić co za tematykę? Jakieś hobby mamy ciekawe, tak? Czy wolisz na razie nie zapeszać?
0: Wolałbym nie, ze względu na to, że nie chciałbym, żeby to, co ja robię, wpłynęło na moją mamę. Czyli żeby ktoś, kto mnie nie lubi, gdzieś tam ją odnalazł i był jakoś tam bardzo niemiły w stosunku do niej. Jakby wolę nie.
1: To raczej zwłaszcza, będzie w drugą stronę.
0: Troszeczkę, to byłby troszkę niszowy temat, więc może niekoniecznie. Mhm. No, jak ale... się mama troszeczkę obędzie, to myślę, że gdzieś tam dam info i tak.
1: Ale to jest fajne, bo właśnie mi tych osób, powiedzmy 50+, brakuje trochę na YouTube. Bym sobie bardzo życzyła, żeby wyłączyli TVN i TVP i żeby przerzucili się na YouTube'a i żeby tutaj coś, swój content właśnie wrzucali, a słuchali innych kanałów. Myślę, że to by wszystkim na zdrowie wyszło. A ty... No, powiedz.
0: Tak. Znaczy w ogóle to historia z moją mamą wygląda tak, że ona przez bardzo wiele lat mówiła na przykład, że internet nie jest jej do niczego potrzebny, że ona tego nie potrzebuje, że nie musi umieć w komputery, nie jest to do niczego jej potrzebne. Ona ma swój świat, który gdzieś tam pielęgnuje i rozwija, natomiast jakby od tego wszystkiego, co się dzieje w sieci, odchodziła. Natomiast w pewnym momencie się trochę obudziła, że jakby życie przenosi się właśnie do internetu, a ona jakby nie za bardzo umie nawet sobie z tym wszystkim poradzić. I mam wrażenie, że to jest taki duży problem takich osób właśnie po 50, że jakby obudziły się troszeczkę z ręką w nocniku, bo świat się... Tak. Świat się bardzo mocno zmienił, a oni nawet nie zauważyli kiedy i obudzili się w momencie, gdy z wieloma rzeczami, które teraz dla nas są normalne, które można sobie załatwić przez internet, jakieś, nie wiem, rzeczy podstawowe, złożenie wniosku, nie wiem, nowy dowód osobisty, można to zrobić
1: rachunków
0: w internecie. Zapłacenie rachunków, kupienie biletów na pociąg czy na samolot, oni nie umieją sobie z tym poradzić.
1: Tak, tak. Ale wiesz, ważne jest to, że twoja mama ma chęć jednak, nie? Widzi to, że to jest jej potrzebne. Myślę, że najgorzej jest z tymi osobami, które po prostu nie i koniec. A po prostu, tak jak mówisz, stopniowo są odcinane od większości rzeczy, albo po prostu muszą dodatkowo płacić za to, no bo przecież, żeby zapłacić rachunki na poczcie, no to już w ogóle pomijam, że nie wyobrażam sobie, jak taka starsza, często schorowana osoba ma tam iść i stać, no to jeszcze musi zapłacić dodatkowo za te wszystkie opłaty, no bo wiadomo, że te wszystkie miejsca sobie za to suto każą płacić, że ci ten rachunek opłacą, nie?
0: Nie, że tak.
1: Także to jest, no mówię, to warto by jakoś tutaj te osoby starsze wciągnąć bardziej w ten świat. Tym bardziej, że to, no jak to mówią, no ośmiolatki sobie z tym wszystkim świetnie dają radę, nie?
0: Tak.
1: Także myślę, że oni sobie też, wiadomo, że to trzeba się przestawić i to wymaga jakiejś pracy. Ale myślę, że większość rzeczy jest do zrobienia, bo faktycznie te aplikacje są są łatwe generalnie w większości w obsłudze. No jedynie trzeba pokonać jakiś taki lęk. No także tutaj jest dużo do zrobienia w tym, w tej kwestii.
0: A czy są też organizowane jakieś takie kursy na instytutach trzeciego wieku dla takich ludzi, więc faktycznie jest coś robione w tym kierunku, natomiast wydaje mi się, że tutaj trochę brakuje jakiegoś takiego globalnego podejścia do tematu, żeby nasze społeczeństwo troszeczkę pchnąć tych starszych ludzi, którzy w sumie co, mają się teraz położyć do grobu? No, jasne, że nie. I pchnąć ją w tą stronę, żeby zaczęli sobie z tym troszeczkę bardziej radzić.
1: No to byłoby takie pełne uniwersum na YouTubie, gdyby właśnie to starsze pokolenie dołączyło, bo mamy streamy tych najmłodszych, mamy tych trochę młodszej młodzieży, starszej młodzieży, więc do pełnego obrazu faktycznie by się przydały te takie starsze osoby.
0: Teraz te starsze osoby tylko postują na Facebooku zdjęcia smacznej kawusi i miłego dzionka.
1: Tak, tak. No właśnie, słuchaj. Może poopowiadajmy trochę o Grażyna Kor.
0: Ojej, ojej.
1: O, to jest też ciekawe zjawisko.
0: Tak.
1: Wysyłasz sobie z jakimiś koleżankami albo tam na Discordzie waszym sobie życzycie miłego poniedziałku i smacznej kawusi.
0: Smacznej kawusi, oczywiście, że tak. I to jest bez jaj. Oczywiście, że są wysyłane te takie memiki, gify z błyskającymi coś tam, takimi napisami miłego dzionka, smacznej kawusi. Tak,
1: koteczki.
0: Tak. Cudowne to jest, cudowne. Natomiast to też czasami, te memy, no to jest jedna taka strona, też czasami fajnie, no wiem, że śmianie się z takich ludzi jest trochę okrutne, no ale takie na zasadzie jakiś taki zrzut z kilku postów na Facebooku, jak coś tam zrobić, jak zrobić coś tam i potem pod tym trzecim postem, tato, to nie jest wyszukiwarka Google, tylko Facebook.
1: No, ale tak, jest coś takiego, że na Facebooku zostały w większości osoby tam 50+. No i już tam ci młodsi już tam no nie postują, ja praktycznie też nie postuję, no bo jedynymi osobami, które mi odpowiadają, to mama i tata. Już nikogo innego tam nie ma.
0: Dokładnie.
1: Tak to wygląda. No i jest takie zagrożenie, gdy te osoby tutaj dołączą do nas na tym YouTubie, to on się nam zaróżowi i tych kotków będzie jeszcze więcej, no ale damy sobie jakoś z tym radę, myślę.
0: Myślę, że algorytmy już na tyle przejęły władzę nad światem, że będą w stanie odfiltrować, co nas interesuje i odsiać ten taki content skupiony na kotkach i smacznej kawusi.
1: Mm-hmm. No właśnie, słuchajcie, to będziemy powoli kończyć. To Lamie, co? Życzę ci dużo dobrego contentu.
0: Dziękuję bardzo.
1: Na twoim kanale, dalszych sukcesów, żebyś tam... dalej pięknie ewoluował i rósł.
0: Jak się ten lukier teraz leje, naprawdę.
1: No, obiecywałam, że będzie go mało, ale na koniec już sobie dałam pofolgować. Dzięki tutaj lemurkom, że przyszliście, posłuchaliście naszych pogaduszek tutaj. No i zapraszam na kanał Nocne Radio. Oczywiście was także. Dużo ciekawych audycji, pełne archiwum. I no, może kiedyś do usłyszenia. Jeszcze
0: raz.
1: Kto wie, kto wie. To dzięki jeszcze raz.
0: Kłaniam się.
1: Miłego wieczorku, dobrej nocy wszystkim. Pa. I do usłyszenia. Pa, pa.

0: Elemie, tutaj jeszcze ktoś chce do nas zadzwonić. Czy jeszcze się zdecydujemy na...
1: Znaczy dla mnie nie ma problemu.
0: Dobra, dawaj, dawaj tutaj, tak. Bo tutaj chyba nie znam tej osoby, nie widzę ten, to jeszcze wyjątkowo. Mam nadzieję, że to jakiś lemurek. To dzwoń, na szybkiego tutaj. To już nie pierwszy raz tak się zdarza, że ja się żegnam. Mówiłam, nie czekać do końca, nie czekać. Kto tu chce dołączyć do nas? Próbuję się przywitać. Gdzie tu jesteś? Gdzie tu jesteś? Czekajcie. A powiedz następny live'ik tutaj w pierwszy piątek maja już przygotowany? Już tam jesteś wyszykowany trochę?
1: O!
0: Jak to u ciebie
1: kochana,
0: wygląda?
1: Kochana, tam już wiesz. Dokument na Notion, który gdzieś tam gromadzi wszystkie tematy, już ma chyba z 5 stron, więc jest tematów, jest masę.
0: Czyli to nie jest tak, że się przygotowujesz na ostatnią chwilę, tylko zbierasz sukcesywnie.
1: Nie. Gdybym miał to robić na ostatnią chwilę, to szczerze mówiąc, to 2-3 dni potrzebowałbym na to, żeby spędzić tak ciągiem. Więc nie ma to w ogóle możliwości.
0: A powiedz, że ty oglądasz te wszystkie live'y pani Eli, czy na tym przyspieszeniu 1.5, czy...
1: Czasami to jest tak, że po prostu, znaczy najczęściej live'y oglądamy razem wspólnie na Discordzie. Aha. I gdzieś tam sobie w ten sposób spędzamy czas, a tak sam z siebie raczej nie, bo to jest nie do przełknięcia.
0: Tak.
1: To jest naprawdę.
0: To jest fenomen tego. No nikt nie dzwoni tutaj do nas, nikt. Nie wiem. Ktoś tu się zapowiedział, ale jestem na czacie, próbuję, ale jakoś tak też się nikt nie wita. Także trudno. To może w komentarzu coś tam dorzucisz. No to jeszcze raz w takim razie dzięki za to spotkanie. I do usłyszenia tutaj. Na twoim live'ie jakimś będę was tam podsłuchiwać pewnie.
1: Ja się kłaniam. Do zobaczenia.
0: Trzymajcie się. Dobrej nocy. Pa, pa.

Do tragicznego wypadku doszło na drodze krajowej nr 10 na trasie Kalisz - Pomorski - Mirosławiec. W wypadku zginęły dwie osoby, samochody niemal doszczętnie spłonęły. Do wypadku doszło w środę około godziny 18:20. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący Oplem najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Kierowca na łuku stracił panowanie nad pojazdem i zderzył się z prawidłowo jadącym na sąsiednim pasie ruchu samochodem marki Citroën, którym podróżowała trzyosobowa rodzina, informuje podkomisarz Anna Młynarczyk. Oba pojazdy stanęły w płomieniach. Kierujący Oplem, mieszkaniec Choszczna, poniósł śmierć na miejscu. Jeden z pasażerów Citroëna zmarł w szpitalu na skutek odniesionych podczas wypadku obrażeń. Przyczyny i okoliczności zdarzenia drogowego bada drawska policja. Artykuł krótki, więc przeczytałem w całości. Pochodzi z 28 lipca roku 2011 i dzisiaj w tym odcinku audycji Spisek Szlachetnych zatytułowanym Szlachetni, którzy polegli, chciałbym wam opowiedzieć o kilku postaciach, które były z nami, były w naszym szeroko pojętym światku wolnościowo-radiowym, w środowisku związanym z radiami internetowymi, w których nadawałem. W tej chwili są to cztery radia: Kontestacja, Enklawa, Nocne Radio i Radio Dialog. I w tychże właśnie każde z tych radiów ma jakieś, oprócz powiązań personalnych pomiędzy założycielami, nadającymi, ma jakąś społeczność i ma jakiś też związek swojej misji, czy to formalnie postawionej, czy też nie.

nie, ale jakoś tam dorozumianej, coś wspólnego z wolnością w jakimś aspekcie. Również gdy chodzi o osoby z inicjatyw różnych organizacji, uczelni, stowarzyszeń czy nieformalnych grup współpracujących ze społecznościami tych radiów czy z samymi radiami, to też są to w dużej mierze wolnościowcy, więc dzisiaj będzie o wolnościowcach, o ludziach, którzy za szlachetną sprawę wolności za życia czynili starania, a którzy umarli, którzy odeszli na tamten świat. Niektórzy wierzą, że istnieje, niektórzy nie wierzą, niektórzy uważają, że wraz ze śmiercią życie się kończy. I dzisiaj taki właśnie odcinek minimalistyczny, krótki, na żywo, ale kontaktu z słuchaczami niewiele, bo nie odbieram, a tylko na jednym czacie czytam, gdzie już się przywitałem i gdzie też witam tych, którzy tam się zgromadzili. Aspreol, Jan Paweł II, Magda, MRT1, Tomisiu. Pozdrawiam. Więc osoba, która prowadziła tego Opla, mieszkaniec Choszczna, 20-letni, może trochę ponad 20-letni, było to 10 lat temu, już prawie, to był człowiek, który młody, u progu swojego życia, ale nazywał się Jacek Major. Pseudonim Thunder Axe, pod tym pseudonimem możecie go znać ci, jak to mówi się, najstarsi górale. Thunder Axe, czyli pieroński topór. Tak by to można było przetłumaczyć na polski. No, lepiej chyba brzmi po angielsku. Człowiek, którego poznałem na kilku contest campach, czyli zlotach, takich obozach związanych z zorganizowanych przez społeczność Radia Kontestacja, najwcześniejszego z tych radiów, które wymieniłem, założonego już w 2009 roku. I ludzie oddolnie, potem to przeszło na organizację przez ekipę radia, natomiast początkowe contest campy były organizowane oddolnie zupełnie i zjechało się trochę luda prowadzących audycje, słuchaczy, różnych aktywnych działaczy, członków i założycieli contest klubów, czyli takiej sieci lokalnych grup zainteresowanych i działających pod tym sztandarem, pod egidą właśnie kontestacji, robiących różne akcje, happeningi i tak dalej. I bywał tam też właśnie Jacek. Swego czasu, w lecie, przed jego śmiercią, spotkałem go też we Wrocławiu. Mieliśmy najpierw na piwie, potem na spotkaniu tamtejszego contest klubu nad Odrą, rzeką taką, która przepływa przez Wrocław. Był to człowiek, o którym mogę powiedzieć, że jako młody człowiek bardzo świadomie chciał zostać takim self-made manem. Chciał wytyczyć ścieżkę swojego życia. I to pod każdym względem, zarówno gdy chodzi o działalność wolnościową, jak też o przedsiębiorczość. Chciał coś na tym polu podziałać, o czym za chwilę więcej. Jak też gdy chodzi o wiarę, może zacznę od końca. Nie był określonym chrześcijaninem określonej denominacji. Nie miał też jakichś bardzo ugruntowanych poglądów między katolicyzmem, prawosławiem, protestantyzmem. Był jeszcze na drodze do, z czego jako młody człowiek zdawał sobie sprawę, że to jest moment, w którym powinien o tak ważną sprawę, bo za taką ją uważał, jak sprawa istnienia bądź nieistnienia Boga, relacji z Nim i swojego życia wiecznego, że powinien się tym zainteresować tak na poważnie i zbadać sprawy, jak się mają, przeczytać Biblię. Nie wiem, czy zdążył to zrobić. Nie wiem, w jakim też stanie umarł. Artykuł mówi, że nie dostosował prędkości. Jeden z komentarzy ludzi ze środowiska kontestacji mówił, że drogi są w Polsce, także i tam, w
strasznym stanie i że duża część tak naprawdę wypadków, nawet jeżeli policja, tutaj nie wiem jakie było ostateczne rozstrzygnięcie, czy w ogóle było, no bo skoro ludzie nie żyją, no to nie ma kogo skarżyć, nie ma co, mogło się postępowanie po prostu nie zakończyć jakimś wyjaśnieniem przebiegu. Natomiast często przebieg jest taki, że po prostu jakość drogi pozostawia wiele do życzenia. No i o czym się przekonują z tragicznym skutkiem ludzie, zarówno prowadzący samochody, jak też prowadzący inne samochody, jak też często piesi, rowerzyści, gdy samochód właśnie wyjdzie spod panowania. Wyjdzie spod panowania kierowcy. Pogrzeb się odbył w Choszcznie. Na pogrzebie kontestację reprezentował, tak się zastanawialiśmy, kto, no w sumie szef kontest klubu najbliższego, o 100 km bodajże w Szczecinku był takowy, Paweł chyba się nazywa, zapomniałem nazwiska, imienia też nie jestem pewien, pamięć już mi po tych prawie 10 latach na tyle nie służy, żebym mówił to z pewnością, ale jest do sprawdzenia w archiwach, w każdym razie ksywka tego człowieka to Biały Murzyn, prowadził też audycję Okiem Białego Murzyna. Może ktoś pamięta, najstarsi z najstarszych. A jak nie, to jest też do wygrzebania gdzieś w czeluściach internetów. Tak, więc mówiłem też o Jacku jako człowieku zabierającym się za przedsiębiorcze działania. Oczywiście miał marzenia o tym, jakie to firmy założy i tak dalej. Natomiast gdy rozmawiałem z nim, to nie nachalnie, ale zachęcał mnie, no bo na tym rzecz polega w MLM-ie, zachęcał mnie do wejścia w MLM taki dość nietypowy, który mi przedstawiał. Ja słuchałem z zainteresowaniem, ponieważ nie jest to typ działalności, do którego ja bym miał jakieś szczególne predyspozycje, no to nie wykazywałem jakiejś skłonności do wejścia w to, ale interesowałem się po prostu tym, co jego w tym pociąga i powiem, że taką odmienność od takich standardowych, wrednych MLM-ów, jakie wtedy były powszechne, w tej chwili to się już trochę zmieniło, zresztą wiele było audycji, odcinków, dyskusji z ludźmi o właśnie MLM-ach, czyli multi-level marketing, marketing wielopoziomowy, czyli kojarzy się to nam z takimi piramidkami, że się sobie werbuje się swoich ludzi, ma się ich pod sobą, tamci z kolei werbują kolejnych i coś sprzedają z coraz wyższymi prowizjami, im wyżej są w tej hierarchii. No i tak to działa, taki podstawowy schemat, natomiast są różne ciekawe urozmaicenia. Moim zdaniem ma to sens tylko wtedy, kiedy samemu się faktycznie, kiedy nie sprzedaje się szwat, mydło i powidło, tylko konkretne produkty, z których samemu się też korzysta, jest się zadowolonym, może można polecić jako taki prosument, tak się to nazywa, czy też power user, konsument, który jednocześnie jest znawcą, no i który może w związku z tym dla producenta też świadczyć usługi odpłatnie, polecania i sprzedaży, pośrednictwa w sprzedaży innym ludziom, którzy mogliby być zainteresowani. No, więc Jacek chciał tego spróbować, wchodził w to, ale nie wciskał tego tak na siłę. Jego strona na Facebooku zawiera oczywiście upamiętnienie. Facebook ma coś takiego, że jest, zmienia się na remembering, taki dopisek. Wtedy jeszcze tak nie było, natomiast później to wprowadzili, że cały profil zmienia się na właśnie profil upamiętniający daną osobę. Dalej tam można komentować. Niektóre rzeczy nie można, ale niektóre wciąż można. Czasem się zdarzy, w jednym z przypadków, ludzi, o których będę mówił, tak się zdarzyło, że ludzie ich tam na coś zapraszają, coś tam do nich piszą jeszcze, a inni im uświadamiają, ej, ale zauważyłeś, co to jest za profil, że to jest upamiętnienie, że ten człowiek nie żyje. Tak, więc Jacek, tak o nim napisałem na jego profilu wtedy właśnie 28 lipca 2011 roku. Człowiek niezwykły, którego warto osobiście znać. No, warto było, tak? Ale no, jeżeli nasza wiara, moja i jego, okaże się prawdziwa po śmierci, to się spotkamy, więc można mówić w czasie teraźniejszym. Warto osobiście znać. Bardziej niż zdołałbym opisać. Aż trudno uwierzyć, że to prawda. No ale skoro tylu ludzi na Facebooku, a nawet poza Facebookiem o tym informuje, to raczej pewne.
Pozostajesz dobrze zapamiętany po tej stronie, a niech ten, w którego wierzyłeś, sprawi, że się jeszcze spotkamy tam, gdzie gitara, śpiew, uczta i radość niekończącego się życia. Tak, taki właśnie był Jacek. Bartosz tu komentuje amen. Dominika, nieznana mi chyba osoba. Gitara, śpiew, nasz Jacuś. Tak, gitara, śpiew, też wolność. Wolność wyrażająca się też i artystycznie, i słowami, i czynami, i takim osobistym sukcesem. Właśnie, to był jeden z pierwszych ludzi takich... Wtedy środowisko wolnościowe w ogóle było dużo mniej rozwinięte. Moja znajomość jego też była dużo mniej rozwinięta, dużo mniej znałem wolnościowców. Ale w Polsce no co istniało? Zakładane były kontest kluby dopiero. Wkrótce później powołał też Instytut Misesa swoją sieć KASE, czyli klubów austriackiej szkoły ekonomii, ludzi, którzy studiują ekonomię, no zwłaszcza z perspektywy szkoły austriackiej, ale nie tylko. I właśnie Instytut Misesa koordynuje i dopomaga im w tym. W tej chwili mamy mnóstwo jest blogów, mnóstwo jest audycji, mnóstwo kanałów na YouTubie, no może nie mnóstwo, ale sporo. Były, no i dalej są inne niż były partie, stowarzyszenie libertariańskie, różne inne właśnie wolnościowe organizacje. Niektóre odchodzą od wolności, stają się mniej wolnościowe, taka też zarówno osoby, jak też organizacje. Mówię tutaj zwłaszcza niestety o stowarzyszeniu Koliber, które ostatnio staje się w widoczny sposób coraz mniej wolnościowe, na przykład ich ostatnia zmiana statutu. Ale tak, jest pewien ruch dużo większy, jest taki ferment teraz, a wtedy to były czasy pionierskie i również to były czasy odkrywania ruchu wolnościowego, filozofii wolnościowej i działalności wolnościowej i wolnościowców samych też, rodzajów tych ludzi przeze mnie. I Jacek mnie tak inspirował jako pierwszy człowiek, którego poznałem, który tak wyraźnie łączył to, co później też i wciąż cenię u innych, tak wyraźnie łączył poglądy wolnościowe, takie, o których można sobie filozoficznie pogadać, z praktyką swojego życia, z pokazywaniem przez to, co robił i do czego dążył, tych właśnie wartości. Tego, że wolność jest w pewnym sensie takim najbardziej pociągającym nie słowem, a przykładem w sensie, filozofią osobistego sukcesu. No i do tego dążył, było to bardzo spójne i bardzo takie właśnie no, uderzające, jak się go trochę poznało. Nie powiem, że go dobrze znałem, ale no, lepiej zdecydowanie niż przeciętnie średnią spośród osób, które spotkałem powiedzmy tam na tych contest campach. Tak, również była strona, na stronie kontestacji była wtedy podstrona upamiętniająca Jacka. Hugo, założyciel, razem z Martinem wtedy jeszcze byli założyciele kontestacji. Hugo napisał tam, o człowiek, który na profilowym zdjęciu na Facebooku ma koszulkę, którą kilka lat temu, jeszcze przed założeniem kontestacji, projektowałem. No i tam umożliwił wpisywanie, tam też się ustalało, kto pojedzie, ewentualnie czy ktoś może pojechać na jego pogrzeb. Nie wiem, czy dotarł tam Biały Murzyn na ten pogrzeb. Tam też, no może ta strona gdzieś jeszcze jest w jakichś archiwach do wydobycia. Na kontestacji raczej wątpię, bo to były czasy, kiedy jeszcze strona kontestacji była czarna. Czy pamiętacie najstarsi z was, jak była czarna strona? Później została zmieniona na białą. Później ja tam pewne prace wykonywałem związane z zapleczem tej strony. W tej chwili jest nowa strona, też biała. Od paru miesięcy. Moim zdaniem zaliczyła falstart, bo wielu ludzi komentowało, czy wielu wręcz zwracało się o to, że o, informowało, tego nie ma, znikło, jak to zrobić, co na poprzednie się dało. No i niektóre z tych rzeczy zostaną przywrócone przez Adriana Jaworskiego, który się tą nową stroną zajmuje i ją stworzył. Niektóre pewnie nie. Pewnie to zależy od wielu czynników, w tym i od Hugona, czy zdecyduje, że dana rzecz jest na tyle istotna, że warto zapłacić Adrianowi za to, żeby ją dodał. A póki co można wejść na starą stronę, jest link stara strona i tam są rzeczy, które do odczytu tylko, które są stare. Tak, tyle gdy chodzi o stronę kontestacji, taka informacja na marginesie. Tak, no więc
Requiescat in pace, czyli niech spoczywa w pokoju. Kolejna osoba, o której chciałem powiedzieć nieco chyba mniej szeroko, to Mateusz Nalepka z Mikołowa, wolnościowiec, niepełnosprawny człowiek, chłopak też młody, też 20 parę lat. Na wózku inwalidzkim zajmowali się nim rodzice, natomiast on sam się zajmował działalnością wolnościową, głównie przez internet, chociaż raz było mi dane się z nim spotkać, jakoś rok z kawałkiem chyba, przed jego śmiercią w 2015 roku. Umarł w 2016, jego choroba poszła i widzicie, znowuż nie pamiętam, jaka to dokładnie była choroba, chyba było to stwardnienie rozsiane. W każdym razie paraliż postępujący mięśni, posadził go już w młodym wieku na wózek, też umysłowo też go, też miał na niego wpływ, no psychicznie, i widać było, że sposób jego mówienia, i to nie mówienia takiego fizycznie, tylko formułowania wypowiedzi na Facebooku, na przykład w komunikacji na czacie, czy też w komentarzach, czasami był lepszy, czasami gorszy, czasami miał lepsze dni, czasami gorsze, no ale tak to jest przy takiej niepełnosprawności i takiej chorobie. Ja sobie zdaję sprawę, że wielu ludzi, w tym i ja, w tym i inni, czasem bywają irytujący. Ja go też tak postrzegałem do pewnego momentu, aż się dowiedziałem właśnie, że ma tę niepełnosprawność. Ale odzywał się do mnie często z różnymi sprawami i tak duża część z nich była. Dlatego ten kontakt z nim utrzymywałem. Nawet zanim wiedziałem, że jest niepełnosprawny, to utrzymywałem z nim ten kontakt chętnie, dlatego że to nie był jakiś taki rzep, który się przyczepi i pisze i coś tam i męczy bułę. Nie, to był człowiek, który często, nie zawsze, ale często miał w tym jakieś mniejsze lub większe, często nawet większe ziarnko czegoś wartościowego, jakiejś inicjatywy, jakiejś propozycji, jakiegoś pomysłu na odcinek audycji, na gościa do zaproszenia. Pomagał nieraz też w zaproszeniu danego gościa czy danego zestawu gości. I też wiem, że się komunikował z innymi. Wiedziałem to już wtedy, natomiast po jego śmierci się dowiedziałem więcej. Spotkałem go, gdy był w hotelu w Wiśle na turnusie. Chyba to był jakiś turnus rehabilitacyjny. Z rodzicami tam był. Duży ruch na drogach, w tej dolinie zwłaszcza, gdzie się tam jedzie przez Ustroń do Wisły. O tej porze spóźniłem się sporo. No ale niestety, ale porozmawialiśmy o jego planach na przyszłość. Niestety nie zdążył zrealizować wielu z nich. Ale tak, człowiek, który łączył ludzi, który rozpalał ogień, który rozniecał ogniska, który właśnie wymieniał, zaznajamiał ze sobą ludzi, sugerował, co mogliby razem zrobić. Widział pewne pasujące do siebie puzzle. Miał takie wizje i był sam, wizję współpracy, wizję owocności współpracy pewnych ludzi, i sam był katalizatorem, sam był tym, który się angażował w dużo większym stopniu, niż pewnie każdy z nas sobie zdawał sprawę, bo właśnie na co dzień to robił, łączył ludzi w środowiskach wolnościowych, również takich też patriotycznych. Zresztą sięgnę do jego profilu facebookowego. Tutaj mój wpis krótki po jego śmierci z 3 grudnia 2016. Człowiek, którego warto było i znać osobiście, i współpracować w środowisku wolnościowym w imię wspólnych wartości i celów, w które nie tylko niepodzielnie wierzył, ale też z entuzjazmem i wytrwałością realizował. RIP. Do zobaczenia po lepszej stronie. Dużo więcej ludzi tutaj oprócz mnie coś pisało, w tym i na przykład z takich znanych osób, żeby nie było, w tej chwili może nie wolnościowiec jakiś, ale wtedy bardziej. Znaczy cezura, kiedy ten człowiek, niektórzy pewnie dalej uważają, że jest, ale ja tak już nie uważam. Natomiast pewnie cezura przypada w różnym momencie, czy to przed tym 2016 rokiem, czy po, ale można powiedzieć, że zdecydowanie bardziej wolnościowy wtedy był niż obecnie. Marcin Rola, tenże Marcin Rola pisze tak.
Z ogromnym smutkiem przyjąłem informację o śmierci naszego drogiego kolegi Mateusz Nalepka, to jest oznaczenie, więc jest nieodmienione. Mateusz był ogromnym patriotą i niestrudzonym działaczem społecznym. Mimo swojej choroby pracował ciężej niż niejeden zdrowy. O tak. Mimo tego, że spotkaliśmy się tylko raz w życiu, o to tak jak my, bardzo często ze sobą korespondowaliśmy. Mateusz często podrzucał mi tematy lub pomysły na programy. Będzie mi brakowało tych debat. Jeżeli miałbym określić Mateusza jednym słowem, powiedziałbym niepokonany, bo taki był niestrudzony tytan pracy. Spoczywaj w pokoju, Mateuszu, będzie mi ciebie brakowało. Całej rodzinie składam głębokie kondolencje i świeczka w postaci gwiazdki w nawiasach okrągłych. Tak jak mówię, wtedy, kiedy poznałem Mateusza, środowisko wolnościowe było dużo mniej rozwinięte. Pewnie teraz należałoby, i chyba bym to robił, zaproponować, żeby częściej się z nim spotykać, nie tylko indywidualnie, ale też żeby Mikołów na Górnym Śląsku, w sumie ani ja nie mam tak bardzo daleko, ani też wielu wolnościowców, którzy są z samego Górnego Śląska, mają jeszcze bliżej, więc nawet w Mikołowie, gdzieś w pobliżu, można by spotkania wolnościowe częściej robić, czy to jakiegoś kasę, czy kontest klubu, czy czegokolwiek tam bywa. I czy gdzie indziej nawet jak jest, gdzieś, nie wiem, w Katowicach, w Gliwicach, gdziekolwiek tam w okolicy, to z wózkiem i walizkiem to może ciężko, ale może ktoś miałby taki samochód, kto mógłby zabrać takiego człowieka. No tak, więc teraz byłyby, może nie teraz przy obostrzeniach koronawirusowych, nie za bardzo, ale do niedawna byłyby lepsze możliwości dużo niż w czasach, w których żył, kiedy właśnie takich spotkań, ludzi, kręgów było mniej po prostu. Kolejna osoba, o której chcę powiedzieć, to jest osoba, z którą w ogóle nie zamieniłem żadnego kontaktu. To jest... Natomiast jest osobą, która miała duży wpływ na Martina, założyciela Kontestacji, później założyciela Enklawy, bo odszedł z Kontestacji i założył swoje radio. I w tejże Enklawie... Nie w tejże Enklawie. W tejże Enklawie miał kiedyś jako gościa Grega, człowieka, który prowadził, chyba był jednym z prowadzących, czy jednym z kadry, w każdym razie obozów, gdzie za dzieciaka się Hugo i Martin poznali. To był obóz języka angielskiego. Oni też byli protestantami, takimi typowo amerykańskimi, wolnokościelnymi. No i tak zainspirowali ich obu do pójścia w tym kierunku. I z tego środowiska Grega była taka, nie wiem, czy można powiedzieć przyjaciółka, ale w każdym razie dobra znajoma Martina, Dina. I kiedyś w Odwyku, wśród 100 pierwszych odcinków, tych takich, kiedy tam czasem, wiadomo, najeżdżał na Kościół katolicki tak na siłę, ale nie tak bardzo jak później, czasem coś tam gadał o ewolucji, robiąc kurtyzanę z logiki. Ale poza tym to bardzo dobry podcast był przez pierwsze około 100 odcinków, Odwyk mam na myśli. Później miał swoje koleje różne, gorsze i lepsze okresy. No ale poczesne miejsce w historii polskiego podcastingu mu się zdecydowanie należy. Więc to rzecz, która miała miejsce jeszcze wcześniej, bo ten podcast istniał od 2018 roku. Przez pierwsze dwa lata 100 swoich pierwszych odcinków. W jednym z tych odcinków mówi tak, że Martin, że umarła Dina, i to tak niespodziewanie, na coś, nie pamiętam na co. I że to jest coś takiego uświadamiającego. To było kilkanaście lat temu, więc wtedy jeszcze byliśmy młodzi. Martin był młody. Znaczy, nie wiem czy, Martin już był, dobra, po 30. Ale ja byłem młody. Dina była młoda, też miała 20 parę lat. I że to uświadamia człowiekowi, jak to chciał wysłać coś do niej, chciał do niej napisać wkrótce, jak to myślał o rozwinięciu kontaktu, o jakiejś współpracy bliższej, a tu się okazuje, że człowiek umiera i że to uświadamia człowiekowi, zwłaszcza młodemu, zwłaszcza komuś, kto
nie jest stary w każdym razie i nie przeżył wielu już takich przypadków podobnych, że to jest moment, kiedy człowiek sobie uświadamia, że jest coś, co chciał zrobić, a już nie zrobi.

my mieliśmy jeszcze plany, no to te plany pozostaną niezrealizowane. No i trzeba się z tym pogodzić. I to jest, jak mówi Martin w tym odcinku, dobrym, polecam, taki element, który wyrabia dojrzałość człowieka. Przybywa człowiekowi dojrzałości wtedy, kiedy musi z czegoś zrezygnować. Na przykład, czy może zwłaszcza najmocniej to się przejawia, kiedy przyczyną jest czyjaś śmierć. Tak, kiedy miał możliwość, była okazja, były, a się nie stało i możliwość zniknęła. Tak, więc to krótka wzmianka o Dinie, natomiast teraz też krótka wzmianka o polityku, człowieku, którego też nie spotkałem. Też powiem, że gdzieś się może z nim minąłem na jakimś wydarzeniu, ale nie rozmawiałem osobiście, chociaż mam go w znajomych na Facebooku. Zaprosił mnie kiedyś, rzadko czy nie wyjątek, że przyjmuję zaproszenie od kogoś, kogo nigdy fizycznie nie spotkałem, a przynajmniej nie pamiętam, żebyśmy mieli jakiś kontakt, rozmawiali, czy zetknęli się właśnie i pamiętali się stamtąd osobiście. Natomiast człowiek, o którym mówię, to Tomasz Żuk. Kandydował z czwartego bodajże miejsca w wyborach w 2014 roku do Sejmu z listy partii Wolność. To było krótko po konflikcie w wojewódzkich strukturach Wolności. Człowiek z Górnego Śląska. Również ludzie z okręgu, czyli obejmującego województwa, ale spoza Górnego Śląska, mianowicie od nas, spod Beskidzia, byli w to zaangażowani. Znam członkowie, jedna członkini Stowarzyszenia Libertariańskiego, dwoje członków, w tym jedna to ta sama osoba, Kasę Bielsko-Biała. To osoby, które były zaangażowane mocno w jego kampanię też. Wtedy robili mu filmiki, robili mu tam różną promocję w mediach społecznościowych. I z tego, co wiem, zarówno z osobistych oddziaływań, no, wirtualnych, jak też od ludzi, którzy go znali osobiście, to człowiek, który jako polityk był wyjątkowo ludzki, to znaczy był prawnikiem i w przeciwieństwie do wielu polityków, także i w tej partii, polityka nie była jego życiem, nie była jego najwyższym priorytetem. To było coś, co robił tak przy okazji. Na co dzień zajmował się prawem, pomaganiem ludziom. Ponoć też był w tym dobry i taki też ludzki. Natomiast no, jako polityk starał się nie wdawać i wychodziło mu to, nie wdawać się w jakieś polityczne gierki, pyskówki, jakieś podjazdy. Wyrażał się merytorycznie, dawał właśnie to swoim kolegom w kręgach politycznych, w partii i nie tylko, że był, mimo że członkiem partii, to gdy zabierał głos, to jakby nie z partii. Tak wyrażał swoje, na podstawie doświadczenia zawodowego, na podstawie swojej znajomości wolnościowych rozwiązań, które można by w polityce wprowadzić, w sposób właśnie spokojny, merytoryczny i ludzki, z szacunkiem do innych, nie z taką wzniosłością, do jakiej przyzwyczajają nas partyjni oratorzy z partii sejmowych, z niesejmowych. Umarł na raka 2 lata temu około. Tak, więc ostatnią osobą, o której chcę powiedzieć, to jest Marek Bernaciak i ten umarł całkiem niedawno, bo przedwczoraj. Dzisiaj jest wtorek, 20 kwietnia 2021 roku. Marek Bernaciak, o którym to jest z zamkniętej grupy, więc kontentu nie będę wynosił. Przeczytam tylko fragmenty, nie całość

tkwisu Daniela Piesto z grupy zamkniętej Asbiro, alternatywnej szkoły biznesu i rozwoju osobowego, gdzie Marek nieraz prowadził wykłady, nieraz też uczestniczył w seminariach. Bardzo był właśnie zaangażowany w tę społeczność. W radiu chyba, nie pamiętam, czy był kiedykolwiek w radiu, czy w kontestacji, czy w innym z radiów. Natomiast z pewnością zdawał sobie sprawę, radził wiele. Z Hugonem się znał, pił piwo nieraz. Ja też z nimi piłem piwo na integracji po dniu Asbiro. To był ostatni raz w sumie, kiedy go widziałem chyba. Parę lat temu. Informacja taka. Daniel udostępnia wpis z towarzystw biznesowych, Towarzystwa Biznesowe SA. To jest taka grupa, to są takie grupy ludzi spotykających się w sumie na taki, można powiedzieć, mastermind, tylko że nie wirtualnie, tylko w realu. Czasem jakiś referat też jest. No, spotkania, generalnie takie grupy ludzi, którzy się trzymają razem w interesach, sobie pomagają nawzajem, znają się przede wszystkim, podzielają jakieś wartości. Jest kilka takich. Jest BNI, co jest taką lekką masonerią, można powiedzieć, związane. I jest taki o profilu chrześcijańskim, powiedzmy, dla chrześcijańskich przedsiębiorców, właśnie Towarzystwa Biznesowe, założone przez Maćka Gnyszkę. No i tam należał i udzielał się i był Marek Bernaciak. Oni go upamiętnili we wpisie. Ten jest publiczny. Drodzy Państwo, wczoraj o poranku nadeszły smutne wieści. Marek M. Bernaciak, który dołączył do naszej społeczności jako pierwszy i był jej członkiem i akcjonariuszem cały ten czas, nieprzerwanie został powołany do wieczności. Choć głęboko wierzymy, że wczorajszy dzień to równocześnie Dies Natalis, czyli dzień narodzin dla nieba, to jednak trudno nie odczuwać smutku, tym bardziej, że bohater tego wpisu był człowiekiem wyjątkowym w każdym calu i pozostawił po sobie tyle dobra, że ciężko je objąć wzrokiem. Zaangażowany mąż, ojciec i dziadek, inżynier, wykładowca, erudyta, niezmordowany w dochodzeniu do prawdy o sobie samym i świecie. Człowiek, który nie dał się zadawać głupich pytań. W cudzysłowie. Zapalony motocyklista. Wreszcie zaś gorliwy katolik. Prosimy o modlitwę w intencji zmarłego, a także w intencji rodziny i całej społeczności skupionej wokół AMB Technik Systemy Dozujące. W komentarzach prosimy także o zamieszczanie Państwa wspomnień o świętej pamięci Marku. Zbierzemy je w jedną publikację, którą przekażemy rodzinie. Tak, AMB Technik, nazwa firmy od inicjałów Agnieszka, czyli jego żona, i właśnie Marek Bernaciak. Firma, która produkowała, dostarczała rozwiązań i produkowała systemy, dozowniki do różnych cieczy, zwłaszcza klejów. Specjalizowali się właśnie w klejach, w dozowaniu, mieszaniu klejów, znaczy mieszaniu. Kiedyś na wykładzie mówił, jak to się kleje takie najwyższej, najbardziej skuteczne, to żeby się nie zakleiły całego pojemnika w ogóle i całego dozownika, to się trzyma w osobnych składnikach, takie dwuskładnikowe to są często kleje, no i się je łączy krótko przed nałożeniem, no ale trzeba je dobrze wymieszać lub też wymiesić, to właśnie mówił raz na Asbiro tak przy okazji, bo koncentrował się tam bardziej na sprawach biznesowych czy na sprawach właśnie łączenia biznesu ze swoimi poglądami chrześcijańskimi czy też z filozofią wolnościową, którą znał bardzo dobrze. I był takim też jednocześnie właśnie praktykiem, a jednocześnie teoretykiem, dobrym znawcą, tak jak powiedziałem, wolnościowych różnych poglądów, rozwiązań. I o tym też chętnie się wypowiadał, dyskutował, prowadził o tym bloga. Jest jego strona, którą polecam, marekbernaciak.pl. Tam można poczytać więcej o tej postaci. Tymczasem, no, pamiętam, jak byłem na seminarium Asbiro w 2013 roku, tym, na którym gwoździami programu byli zaproszeni zagraniczni wykładowcy, Hans Hermann Hoppe, autor książki Demokracja, Bóg, który zawiódł, i założyciel
holenderskiego Instytutu Misesa Frank Carsten. No ale wykładał tam też Marek Bernaciak, zresztą byłem też na wykładach jego, jego żony, innych na Asbiro. No i na tym seminarium właśnie mówił tak przy okazji na marginesie o tym, jak to się miesza, a w zasadzie nie miesza, tylko miesi te kleje, bo nie daje się jednego z drugim i się jakiegoś ruchu wykonuje, który by je tam połączył, zamieszał, tylko się jeden przy drugim strumień układa, potem się przez takie sitko z dziurkami, czy przez taki taką spiralą, no, śrubą, to dzieli, to dzieli ten strumień połączony z dwóch strumieni na dwa i potem łączy, ale tak odwrotnie, także w tej chwili są cztery. Takie, że dwa są z jednego rodzaju, z jednego składnika, dwa są z drugiego, a potem drugi raz to samo, czyli wtedy mamy już osiem, po cztery każdego przeplecione tak ze sobą. No i jak to zrobisz powiedzmy 64 razy, no to masz 2 do 64 takich małych niteczek jednego i drugiego, po 2 do 63 każdego z nich, teoretycznie. No więc to nie jest mieszanie, to jest miesienie właśnie. Ale jak tego jest tak wiele, 2 do 64, no to można uznać, że to jest wymieszane dobrze. Tak? I dlaczego powiedziałem teoretycznie tyle? Dlatego, że no, przy założeniu ciągłości materii, ale tak naprawdę są przecież atomy, czyli z greckiego niepodzielne. Tak? Nie podzieli się tym atomem. Podzieliliśmy atom, owszem, ale nie taką technologią. I złożone z nich cząsteczki, no i na tym się to zatrzyma, już dalej nie pomiesi. Dokładniej, drobniej, o. Dokładniej może tak, ale nie drobniej. No i taki klej się tam nakłada na jakieś powierzchnie, a potem się coś tam przyciska, jakąś część obudowy, odkurzacza albo płytkę drukowaną do jakiegoś tam sterownika, windy. No. Do zamontowania w panelu tym takim na każdym piętrze. No więc ważna rzecz dla wielu gałęzi przemysłu. Tymczasem, no sam Marek, tak, pamiętam, jak dawał ten wykład, to był dzień taki ciepły dzień w Warszawie. Zmęczył się tym wykładem, potem już przez resztę dnia przysypiał. W tym akurat siedział gdzieś tam z tyłu, ja siedziałem w miarę z przodu, ale akurat na wykład, nie, jakoś tak na wykład Hopego się przysiadłem do niego. Siedziałem obok niego i widziałem, jak Marek tak słucha jednym uchem, stara się skupić uwagę, ale oczy mu się przymykają. No i w pewnym momencie słyszę, jak wciąga powietrze z takim dźwiękiem chrapliwym. Myślę sobie, no jak zacznie głośno chrapać, to będzie źle. Więc go szturchnąłem łokciem. On otworzył oczy, taki zdziwiony, ale szybko ogarnął sytuację i co mu groziło. Mówi dzięki. Nie pamiętał tego później przy piwie, kilka lat później wspomnianym. Nie zapamiętał tego szczegółu, no ale to taka anegdotka, można powiedzieć. Natomiast człowiek, który, tak jak mówiłem, był znawcą i biznesu, i prowadzenia firmy rodzinnej, i łączenia właśnie tego życia rodzinnego i wartości chrześcijańskich z biznesem. I to zarówno od strony takiej technicznej, prowadzenie biznesu, który jest firmą rodzinną, jak to robić, jak zatrudniać pracowników, jak z nimi rozmawiać, jakie relacje z nimi utrzymywać. To wszystko, tą wiedzą się dzielił i na wykładach, i poza wykładami. Jak też, gdy chodzi o taką spójność właśnie postawy w życiu prywatnym i w biznesie, żeby była w całości chrześcijańska, wolnościowa. Wiadomo, był człowiekiem już swojej daty, nie wiem ile, a wiem, urodzony w 62 roku. Tak więc w stylu innym niż ci młodzi luminarze wolności o niej mówił. No ale mówił bardzo merytorycznie, wnikliwie. Często też mówił o chrześcijaństwie i to o chrześcijaństwie w takim wydaniu dla wolnościowców, w wydaniu atrakcyjnym dla wolnościowca i słusznie przekonywał, dlaczego to właśnie wydanie jest tym
najbardziej autentycznym. Człowiek, który na przykład potrafił ochrzcić w cudzysłowie Ayn Rand. Ayn Rand, jak wiemy, była ateistką i to wojującą. Do tej pory ludzie z Instytutu Ayn Rand, Jaron Brook na przykład, kiedy był w Polsce, to w sali pełnej figur, gdzieś tam w Warszawie, w sali pełnej figur religijnych, jakichś scen religijnych przedstawionych w rzeźbie, atakował, jak to nie można, jak to, co prawda, można się oddawać takim irracjonalnym rzeczom typu hazard, czy typu palenie. Opalenie to wręcz w sekcie Rand było jakąś oznaką wyzwolenia, jakimś czymś, co wolnościowcy wręcz powinni robić. No i randyści w związku z tym chętnie palili. Tak, Ayn Rand, mimo że głosiła poglądy wolnościowe, to w praktyce założyła taką quasi-sektę, można powiedzieć. No, ale to nie odcinek na biografię Ayn Rand. No i znamy jej filozofię obiektywizm i kto nie zna, to też były odcinki o tym, pewnie jeszcze będą. Można się zapoznać też w inny sposób, doczytać na przykład. Jest to jedna w Ameryce często uważana za jedną z odmian libertarianizmu, chociaż powstała wcześniej i ma pewne zdecydowanie inny rozkład i akcentów, i pewne tezy no, odmienne. Natomiast w jej filozofię charakteryzuje realizm, taki bardzo podobny do tomizmu, do filozofii świętego Tomasza z Akwinu. Również gdy chodzi o ten aspekt wolnościowy, to tutaj da się dużo paraleli znaleźć, może nie tyle co u Misesa, ale dużo z personalizmem popularnym wśród chrześcijańskich, katolickich, zwłaszcza filozofów dwudziestowiecznych, takich jak Karol Wojtyła chociażby. I Marek pisał o tym artykuły, pisał o tym komentarze na Facebooku, zabierał głos, nie jakoś notorycznie, że był codziennie w każdej grupce tam widoczny, ale jak już zabrał głos, to naprawdę warto było to poczytać, w jaki sposób wykazywał błędy innych, wykazywał nowe kierunki, z szacunkiem oczywiście, wykazywał, szczególnie chętnie wskazywał nowe kierunki, nowe podejścia, o których jeszcze nie pomyślano, czy nowe skojarzenia, fakty, i uzasadniał je właśnie. Pokazywał, w jaki sposób Ayn Rand, gdyby nie ten jeden mankament w postaci bycia wojującą ateistką, w jaki sposób ona byłaby bardzo dobrą, wręcz taką filozofką chrześcijańskiej wolności, w jaki sposób jej system jest prawie że, mimo że często jest przedstawiany jako taki odłam myśli wolnościowej, no, ateistyczny, w jaki sposób jest tak naprawdę głęboko przesiąknięty tym samym duchem, co wiele kierunków filozofii chrześcijańskiej zakładającej prawdziwość pewnych właśnie prawd teologicznych. Lubił też prowokować intelektualnie, może nie w takim stylu, w jakim właśnie my jesteśmy przyzwyczajeni w czasach infotainmentu, czy edutainmentu, tak, edu rozrywki facebookowej, czy orania, tak, nie w tym stylu, czy zaczepek jakichś takich. Nie, on to robił dużo bardziej z klasą i na przykład, żeby podać konkretny przykład, a nie, dobra, jeszcze miałem, zanim podam konkretny przykład, to jeszcze przeczytam, cóż ten Daniel Piesto, udostępniając ten wpis z Towarzystw Biznesowych, napisał: przedsiębiorca, azbirowiec z krwi i kości, wolnościowiec, sam siebie określający jako ortodoksyjny beton katolicki. To oczywiście z przymrużeniem oka. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. No i Marek Bernaciak, wspomniany, na swoim profilu facebookowym, który jeszcze nie jest remembering, jeszcze jest profilem takim jak osoby żyjącej, jeszcze się Facebook nie zorientował, że nie żyje od przedwczoraj, zamieścił fotokopię fragmentu takiego akapitu jednego z dorysowanym ołówkiem, wykrzyknikiem, z taką obejmą i wykrzyknikiem na marginesie,
I zadaję zagadkę we wpisie towarzyszącym temu zdjęciu, które jest grafiką profilową jego, na profilu facebookowym. Nie tym takim, gdzie jest jego twarz, gdzie jest napisane tarcza dla życia i to jest okrągłe takie, tylko tą grafiką tła dla jego profilu. I jest to tekst, w którym we wpisie go zamieszczającym, mu towarzyszącym pisze: ogłaszam konkurs. Kto napisał taki pasus o seksie? Kilka osób wie ode mnie, niech się nie odzywają. Dla pierwszych trzech osób funduję nagrody, książki i płyty CD. Dobre książki i dobre płyty. Ci, co mnie znają, wiedzą, że nie żartuję. No i przeczytam wam cytat. Wzięcie, wy możecie przez ten czas zgadywać. Potem powiem, skąd to cytat. Wzięcie przez mężczyznę kobiety jak bezwolnej rzeczy jest bowiem wbrew naturze. Akt seksualny jest wzajemnym dawaniem i braniem, a jedynie tolerujące zachowanie kobiety zmniejsza chęć mężczyzny do stosunku. Mężczyzna, by uzyskać własne zaspokojenie, musi wzbudzić w kobiecie wzajemność. Zwycięzca, który zaciągnął niewolnicę do łoża małżeńskiego, kupiec, któremu ojciec sprzedał swoją córkę, muszą starać się o to, czego nie osiągną poprzez gwałt nastawiającej opór kobiecie. Mężczyzna, który na zewnątrz wydaje się być nieograniczonym właścicielem swojej kobiety, w domu nie jest już taki mocny, jak myśli. Musi część swojej władzy oddać kobiecie, nawet jeśli trwożnie ukrywa to przed światem. Tak, no i tutaj niektórzy zgadywali, że to jest oblicza ojcowstwa Doroty Kornas-Bieli, strona 359. Może ona tam to cytuje faktycznie. Natomiast faktycznie Marek podał po jakimś tam czasie rozwiązanie. I autorem jest Ludwig von Mises. Tak. No to myślę, że tyle. Tutaj rzucę okiem, czy ktoś zgadł na czacie. Nie wygląda na to, że ktoś zgadł na czacie. Chociaż. Jak tu pokazać wiadomości? A, dobra, w ten sposób. Tak. Więc na tym w sumie koniec. Te 5 osób chciałem dzisiaj tak powspominać, powiedzieć, że my też kiedyś wszyscy umrzemy. Nas będą wspominać lepiej i gorzej, czy gorzej. Oby jak najlepiej. O to się postarajcie. Bierzcie przykład, inspirację z wyżej wymienionych. Kto chrześcijanin z takiej denominacji, która uważa, że jest to stosowne, niechaj może wspomni Bogu w modlitwie za ich duszę. A jeżeli są w niebie, to niechaj oni sami też nam patronują w naszych poczynaniach, zarówno na polu wolnościowym, jak też na każdym innym, bo życie człowieka powinno być spójną całością. Jeżeli jesteś wolnościowcem, jeżeli jesteś, dajmy na to, chrześcijaninem, jeżeli jesteś, dajmy na to, miłośnikiem koni, Filipem. Filipos to takie imię, które znaczy miłośnik koni po grecku. To kształtuje to, jaki jesteś, kształtuje twoje relacje z resztą świata, z resztą ludzi, twoje działania. Niektórzy sobie tak segregują, że to jest życie zawodowe, to są moje poglądy, to jest polityka, tam jestem w partii czy w czymś innym, no a to jest moje życie prywatne, znajomi, nie wiem, a to jest jeszcze życie rodzinne, to jest jeszcze co innego, żona, co innego jest niż reszta życia prywatnego, żona i dzieci i dom, a reszta życia prywatnego, czyli koledzy, znajomi, jakaś rozrywka taka i inne, no... pielęgnacja więzi z resztą świata. No niektórzy mają to tak bardzo porozdzielane. Ja nigdy nie byłem tego fanem. I wśród wolnościowców wydaje się, że jest dużo takich
wyżej wymienieni nimi byli, którzy nie uznają jakiejś takiej tutaj jakichś granic, tylko podchodzą integralnie, traktują człowieka jako spójną całość i starają się być taką właśnie całością dla swojej własnej satysfakcji, dla swojego poczucia spełnienia i dla pożytku świata i inspiracji innych osób. Tak więc ja się czuję przez każdego z nich w mniejszym lub większym stopniu zainspirowany. Po dzisiejszej audycji wy całkiem możliwe, że także przynajmniej tego bym sobie życzył. Taki był mój zamysł, żeby jak najwięcej osób zapoznało się z dorobkiem, ze spuścizną, właśnie ze źródłem inspiracji, które stanowiły te osoby. No to co, godzinka niecała. Żegnam się, mówił do was Byte Eater. Do usłyszenia w kolejnych. Cześć.

Nocne radio, bez litości. Czas najwyższy, by zasiąść wygodnie w fotelu, przyćmić światła i posłuchać historii, które nie mogły się zrodzić w głowie najbardziej szalonego twórcy horrorów i thrillerów. Dzisiaj niestety w formie offline, ze względu na to, że stali słuchacze już widzieli, że jakoś los mnie w ostatnich czasach strasznie dopadał, więc nagrałem to wcześniej. Jednakże staram się przynajmniej zachować formę taką, jak wcześniej, mianowicie jako jedno całościowe nagranie. Więc historia ta, którą dzisiaj usłyszycie, może się minimalnie w treści różnić od pierwszego podejścia, brutalnie przerwanego przez YouTube oczywiście. Jednak powróćmy do niej w miejscu, gdzie się zaczęło. W czasie, gdy się zaczęła. Powróćmy do Igrzysk Olimpijskich w Monachium w roku 1972. Były to pierwsze Igrzyska Olimpijskie, które po II wojnie światowej zostały zrealizowane właśnie w tym kraju, właśnie w Niemczech. Nie brakowało głosów niepokoju. Rywalizacja miała być transmitowana na żywo, w kolorze, na cały świat. A jednocześnie rok 1972 to zaledwie 27 lat od zakończenia potężnej wojny, której rodziny ofiar rozsiane po całym świecie doskonale pamiętały niezwykłe barbarzyństwo i okrucieństwo ze strony niemieckiej. Nie brakowało również wątpliwości dotyczących nacji mających całkiem sporo do powiedzenia w temacie zarówno II wojny światowej, jak i rozgrywek zrobionych później. Jednym z krajów, które wyrażały bardzo duże wątpliwości co do swojego uczestniczenia, był oczywiście Izrael. Należy pamiętać, że oprócz niedalekiej historycznej odległości do II wojny światowej, bardzo blisko Monachium znajduje się obóz koncentracyjny Dachau. Wspomnienia żyły w każdym z tych ludzi, którzy mieli tam się już niedługo znaleźć. Niemcy z drugiej strony też chciały bardzo postarać się, aby zerwać ze swoim wizerunkiem. Co nie było aż tak łatwe, tym bardziej, że przykładowo kształt hełmu wojskowego, typowego żołnierza Niemiec, niczym się nie

zmienił od czasów wielkiej II wojny światowej. Wobec czego jednak specjaliści od PR-u, którzy organizowali igrzyska, stwierdzili, że zerwą totalnie z tym wizerunkiem, mottem, hasłem przewodnim. Były wesołe igrzyska. Założenia, które miały się pojawić już niedługo na tak wielkiej imprezie sportowej, zakładały między innymi niewielkie zaangażowanie służb. Nawet policjanci i policjantki, którzy brali udział w ochranianiu zarówno miasteczka olimpijskiego, jak i obiektów sportowych znajdujących się na terenie Niemiec, nie występowali w mundurach, nie byli uzbrojeni, byli wręcz poinstruowani, żeby to właśnie uśmiechem, żeby to właśnie żartami rozładowywać napięcie, jeżeli gdzieś zdarzy się jakiś może sportowiec, który miał zły dzień na stadionie. Może kibic, któremu zwycięstwo jego reprezentanta pozwoliło na odrobinkę za dużo niemieckiego piwa. W takich sytuacjach mogło się to sprawdzić. Co jednak, jeśli miałoby dojść do czegoś innego, czegoś bardziej brutalnego, czegoś bardziej zaskakującego? Czy ktoś o tym w ogóle pomyślał? Otóż tak. Policyjny psycholog, współpracujący z organizatorami imprezy, Georg Sieber, napisał scenariusze różnego rodzaju niebezpiecznych zachowań, które mogą się zdarzyć w trakcie imprezy. Jednym z tych scenariuszy był atak terrorystyczny na reprezentację Izraela. Nikt nie wziął tego poważnie. Hej, mieliśmy przecież mieć wesołe igrzyska. Czego nie rozumiecie, ludzie? Tam, gdzie pojawia się Izrael, tam oczywiście musi się pojawić i Palestyna. Choć w dzisiejszych czasach już to może inaczej nieco wygląda. Choć też nie do końca, jeżeli dobrze się temu przyjrzeć. Palestyna jednak nie miała aż takich wątpliwości, czy znaleźć, czy wysłać swoją reprezentację. Była to przecież świetna okazja do tego, żeby pokazać całemu światu, żeby wydobyć z siebie jakieś polityczne, płomienne przemówienie i opowiedzieć o historii bardzo świeżej. O tym, jak Palestynie odebrano kawałek ich terenu i oddano Izraelowi. A następnie nikt się nie przejął. Nikt nie przejął się ludźmi, którzy musieli się z dnia na dzień relokować. Nikt nie przejął się narastającemu konfliktowi w tych okolicach. Nikt na to nie zwraca uwagi. Palestyna zatem do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego wysłała swój akces. Informacja o tym, że także chętnie chcą wziąć udział w olimpiadzie w Monachium w 1972 roku. MKOL jednak postąpił absurdalnie dziwnie. Dlatego, że nie dał odpowiedzi twierdzącej, nie dał odpowiedzi przeczącej. Zignorował ich wiadomość. Tak jak ignoruje się SMS-y od natrętnej dziewczyny. Był to policzek w twarz. Zachód nie tylko odwrócił się od Bliskiego Wschodu. Zachód udawał tym samym, że Bliski Wschód nie istnieje. A ich problemy, które przecież przez Zachód zostały spowodowane, nie są warte nawet głupiej odpowiedzi. Głupiej informacji w stylu, wiecie co, może lepiej nie.
Może to jeszcze nie ten czas. Może za mało czasu minęło. I oczywiście różni ludzie się zdarzają. Nie trzeba było jednak daleko szukać silnej, zdeterminowanej organizacji, która stwierdziła, że bez względu na to, czy MKO ich chce, czy nie, wezmą udział w igrzyskach. I choć nie była to rywalizacja sportowa, bardzo szybko wesołe igrzyska przerodziły się w arenę śmierci. Czarny Wrzesień, bo tak nazywała się organizacja, która dokonała zamachu, nie kryła rozczarowania, dowiedziawszy się o całej historii. Czasy wówczas też były inne. Przejście przez granicę na lewych paszportach nie stanowiło aż takiego problemu, jak wręcz do czasu zamachów z 2001 roku. Bardzo wiele w tym przypadku pomogła Francja, gdzie w jednym z dzienników możemy znaleźć informacje dokładniejsze o tym, w jaki sposób pewnych ludzi będących mimo wszystko na radarze międzynarodowych służb specjalnych zostali uprzedzeni przez kogo, o przyjeździe 6 Palestyńczyków z Syrii i Libanu poprzez Szwajcarię. Paszporty oczywiście kuwejskie nie zwróciły niczyjej uwagi. Udało się też bez żadnego problemu przerzucić przez granicę francusko-niemiecką broń, a także naszych bohaterów, czy mogę tak powiedzieć w kontekście bezlitości? Tak, bohaterów dzisiejszej historii. Nie zabrakło też czasu na to, żeby zamachowcy odebrali stosowny trening, stosowne wykształcenie. Nie tylko w posługiwaniu się narzędziami śmierci, ale także w umiejętności posługiwania się językiem niemieckim, co wykorzystał Ludwik Afif, człowiek o pseudonimie Issa, który w jego rodzimym języku znaczyło Jezus. Issa miał to szczęście, że bez problemu zatrudnił się w kuchni wioski olimpijskiej i przez wiele dni mógł dokładnie przyjrzeć się, w jaki sposób działa ochrona, w jaki sposób działa policja, jakie zwyczaje panują w wiosce i idealnie wtopić się w tłum. Co, jak się okazuje, szczególnie trudne nie było, ponieważ policjanci rozbrajali pijanych Niemców uśmiechem. Ochrona była praktycznie zerowa. Na miejsce, do wioski olimpijskiej można było banalnie łatwo się przedrzeć.

Na początku września o godzinie 4:30 grupa 8 ludzi w sportowych dresach o ciemnej karnacji ze sportowymi torbami, wypchanymi bronią i granatami, ale kto by tam zaglądał? Dostaje się bez problemu, przeskakując przez płot wioski olimpijskiej. Widzi ich listonosz, widzą ich członkowie reprezentacji NRD. Wszyscy są przekonani całkowicie, że jakaś ekipa skądś zabalowała gdzieś na mieście i wraca teraz do swojego hotelu. Nikt nawet się nie zatrzymał, nie zastanowił, nikt nikogo nie wezwał, nikt ich o nic nie zapytał. W końcu żadnym zaskoczeniem byli rośli mężczyźni w sportowych dresach na terenie wioski olimpijskiej. W jednym z budynków znajdowała się niewielka reprezentacja Izraela. Sędzia Józef Gutfreud pierwszy usłyszał hałasy wewnątrz budynku. Postanowił wyjrzeć z pokoju hotelowego, zobaczyć, co się dzieje. Zdążył krzyknąć i zaalarmować tym swoją drużynę, dzięki czemu jednemu udało się uciec poprzez wyskoczenie przez okno. Trener Moshe Weinberg zablokował własnym ciałem przejście, co pozwoliło na kolejną ucieczkę. Ciężarowiec Yossi Romano podjął walkę, jednak trzy kule z karabinu szybko ostudziły jego zapał. Leżał na podłodze, ciągle rzężąc, ciągle oddychając, nie mogąc się jednak podnieść. Miał to być przykład, który miał pokazać pozostałym reprezentantom Izraela, że to nie są żarty. Że w każdej chwili jeden fałszywy ruch może doprowadzić do tego, że dołączą do niego ze śmiertelną raną, a cierpienie będzie trwało. I trwało. Nie byli to przecież ludzie, którzy mogli narzekać na kiepski stan zdrowia. Dwóch sportowców, którym udało się uciec natychmiast, szuka najbliższego policjanta, najbliższej placówki policyjnej. Udaje im się w końcu odnaleźć i powiadomić. Jednak Czarny Wrzesień ma już sytuację w hotelu opanowaną. Nie mija więcej niż kilka minut, nim w końcu pojawiają się służby. Budynek, który jeszcze przed chwilą stanowił miejsce wypoczynku dla reprezentacji Izraela, jest otoczony policją, a Issa zrzuca kartkę z żądaniami. Kartki z żądaniami, o których słyszeliśmy już setki razy wcześniej i o których będziemy jeszcze setki razy słyszeć. Zwolnienie więźniów. Izrael odrzuca. Golda Meir, pani premier Izraela, podsumowuje swoją decyzję prostymi, ale ostrymi jak brzytwa słowami. Jeśli się ugniemy, to już nigdy żaden Izraelczyk na całym świecie nie będzie mógł żyć bezpiecznie. Oto najgorszy szantaż, jaki można sobie wyobrazić. Ciężko jej nie odmówić oczywistej logiki. Wówczas porwania, nawet o najbardziej błahe sprawy na całym świecie, mogłyby się uruchomić. Izrael nie chce dać nawet palca. Wie, z kim ma do czynienia. A tutaj warto wprowadzić bokiem jeszcze trochę historię charakteru Czarnego Września. Ponieważ dzisiaj, mówiąc o arabskich terrorystach, zwykle pierwsze słowo, które przychodzi nam do głowy, będzie to słowo mujahedin, czyli osoba zaangażowana w dżihad, w walkę. Reprezentanci Czarnego Sierpnia,
Czarnego Września oczywiście. Reprezentanci Czarnego Września jednak są fedainami. Fedain to osoba oddana sprawie, osoba, która poświęciła życie dla danej sprawy. To, co łatwo można pominąć, to jest fakt, że jest to osoba, która przystąpiła do sprawy już martwa. I już w głowie jest pogodzona ze śmiercią. Pożegnała się z bliskimi. Zmówiła swoje ostatnie modły, wykonała ostatnie rytuały. Jeżeli ta dana osoba ma jakiś cel, to albo go spełni, albo umrze, próbując go spełnić. Coś, co wydaje nam się nie do pomyślenia współcześnie. Rzadko przecież mamy do czynienia z osobami, które byłyby aż tak oddane. To jest o cały poziom wyżej. Jest to całkowite pogodzenie się ze śmiercią. Dlatego też próby negocjacji nie miały w tym punkcie żadnego znaczenia. Świat jednak nie tak oczywiście przyjął to do siebie w ten fakt. Teoretycznie przecież każdego można przekupić. Teoretycznie każdy potrzebuje czegoś jeszcze. Jednak Czarny Wrzesień miał coś do powiedzenia, miał misję. Pojawił się tutaj nie tylko po to, żeby porwać napaść na obóz Izraela. Pojawił się tutaj też dlatego, z tego powodu, dla którego reprezentacja Palestyny chciała wziąć udział w igrzyskach. Pojawił się tam dlatego, że chciał, by ich usłyszano. By usłyszano o problemach tam na Bliskim Wschodzie, że to wcale nie jest aż tak daleko od Europy, że nie wolno nas dłużej ignorować. Czytując wywiad jednego z terrorystów dla francuskiego dziennika z 21 września 1972 roku. Fedaini mówili, że to, co Żydzi nazywają Izraelem, jest faktycznie Palestyną, ziemią zamieszkiwaną zawsze przez tę samą ludność, Arabów, w większości muzułmanów, lecz również wyznawców religii chrześcijańskiej i żydowskiej. Palestyńczycy mówili, że ta ziemia została okupowana przez ludzi obcych w tym rejonie, przez ruch kolonialny i imperialistyczny, co stało się największym nieszczęściem Palestyńczyków i Żydów. Po co przyjechał do Izraela Mark Slavin, mistrz sportu w ZSRR, lub David Berger, adwokat amerykański, skoro oni, Palestyńczycy, nie mają prawa żyć w tym kraju? Dlaczego są Izraelczycy, którzy mają podwójne obywatelstwo, podczas gdy oni, Palestyńczycy, nie mają ani ojczyzny, ani domu, ani paszportu? Zakładnicy odpowiadali, że nie uważają się ani za kolonialistów, ani za imperialistów. Nie przyjechali do Izraela, by wypędzić lub eksploatować Arabów. Zawsze im mówiono, że Izrael jest historyczną ojczyzną Żydów. Czy one ONZ nie zdecydowało o podziale Palestyny? Palestyńczycy replikowali, że nie można naprawiać jednej niesprawiedliwości, popełniając inną. Tylko utworzenie Palestyny, państwa Żydów, chrześcijan i muzułmanów, państwa, w którym nie będzie dyskryminacji rasowej, zapewni sprawiedliwość ludziom pochodzącym z tego rejonu. Choć jest to historia, którą opowiadamy po raz kolejny, będziemy ją opowiadać jeszcze wiele, wiele razy, mamy tutaj jednak bardzo prostą propozycję, która przejawia się w sposobie myślenia. Państwo wielu narodów.

Wróćmy jednak do negocjacji, ponieważ jakieś negocjacje musiały mieć miejsce. Niemcy nie byli gotowi na taką sytuację. Mimo tego, że możliwość wystąpienia takiej sytuacji została przewidziana, nie mieli planu. A działanie w skomplikowanych sytuacjach bez planu może skończyć się różnie. Na sam początek zaproponowali oni im porywaczom dowolną ilość pieniędzy. Powiedzcie, ile chcecie, tyle my wam damy, oraz samolot do dowolnego miejsca. Tylko że właśnie powraca problem, kim jest Fedain. Ponieważ alternatywą dla wzięcia tejże, można to nazwać łapówki, była oczywista, smutna prawda. Zginiecie. Nic nie napędzi Fedaina tak jak taka obietnica. Jeżeli Fedain zemrze, jeżeli Fedain zginie w dążeniu do celu, któremu poświęcił życie, ma gwarantowane życie wieczne w niebie. Umarł przecież za życia. Jedyne, co może teraz zrobić źle, to poddać się. Alternatywa ta zatem jedynie mogła ich rozjuszyć. Drugim podejściem negocjacji było to, żeby wymienić zakładników na inne osoby. Do tego zgłosili się nawet czołowi niemieccy politycy, których skóra teoretycznie, można powiedzieć, jest warta o niebo więcej niż grupa sportowców z jakiegokolwiek kraju. Reakcja Czarnego Września, w zasadzie tej małej bojówki Czarnego Września, była zatrważająca i znowu być może kulturowo niezrozumiała. Nie zgadzamy się na to, nie możemy przecież ryzykować życia niewinnych ludzi. To miał być Izrael. To mieli być reprezentanci narodu, który skradł im ich ziemię. Negocjacje nie przebiegają, nie ruszają się w zasadzie ani o krok. Izrael nie chce, terroryści nie chcą. Pojawia się propozycja przeniesienia zakładników i porywaczy do Egiptu, gdzie w podobnych sytuacjach całkiem nieźle się to sprawdzało ze względu na to, że Egipt wówczas całkiem bogaty kraj, który miał do czynienia i ma cały czas doświadczenia z tą strefą geograficzną Izraela i Palestyny, gwarantował zarówno dobre traktowanie, zarówno dla więźniów, jak i dla porywaczy, inną jurysdykcję, która powinna bardziej podejść zarówno w stronie palestyńskiej, jak i izraelskiej. Wszyscy powinni być zadowoleni. Jednak wkracza na tło tego planu pani premier Izraela i mówi: tak, zgadzamy się na to, jednak natychmiast, jak samolot wyląduje w Egipcie, zakładnicy mają zostać uwolnieni. Czarny Wrzesień oczywiście odchodzi, chowa się przed tym pomysłem, jednak coś trzeba zrobić. Pojawiają się już w lokalnej, a wręcz światowej, w światowych mediach informacje, że próba przerzucenia problemu do Egiptu jest tak naprawdę jedynie próbą przerzucenia problemu tak, żeby krew Żydów nie spłynęła znowu po niemieckiej ziemi. Ewidentnie widać, że dużo większą wagę Niemcy przykładają do umożliwienia tego przelotu, żeby to się działo gdzieś indziej, żeby to się działo nie u nas, żebyśmy mogli kontynuować nasze wesołe igrzyska. Co jest, chciałoby się rzec, zabawne, lecz nie jest to najwłaściwsze słowo w takim momencie.
Igrzyska nie zatrzymują się ani na sekundę. Sportowcy z pozostałych budynków w wiosce olimpijskiej wychodzą ze swoich budynków, udają się na obiekty sportowe. Miasteczko olimpijskie tętni życiem, jakby nigdy nic się nie stało. Tylko jeden budynek jest otoczony kordonem policji. Ponieważ impas w zasadzie wyklucza jakiekolwiek dalsze rozmowy, jednak oczywiście prace po stronie niemieckiej nad układaniem kolejnego planu, który można było ułożyć dużo, dużo wcześniej, trwają, impas jest bardzo widoczny. Terroryści w telewizji oglądają zarówno wydarzenia sportowe transmitowane z pobliskich stadionów, jak i relacje dziennikarzy zgromadzonych również dookoła budynku, który przejęli. Na dachu sąsiedniego budynku znajduje się kamera transmitująca obraz na żywo do jednej z lokalnych stacji telewizyjnych. Terroryści bardzo szybko zauważają, że wśród kordonu, gdzie zaczyna się dziać coś dziwnego. Ludzie są przestawiani, ludzie są przepychani. Na dachach pobliskich budynków zaczynają pojawiać się umundurowani policjanci, a wyposażeni już w długą broń. Nikt nie pomyślał o tym, żeby dostatecznie wcześnie przeciąć kabel transmitujący telewizję do tego budynku, dzięki czemu przygotowania do prawdopodobnie szturmu terroryści byli w stanie obejrzeć na żywo w telewizji. Trwało to wystarczająco długo, by akcja nie miała sensu, jakiegokolwiek sensu, i trzeba było ją odwołać. Jedynym pomysłem, który leżał cały czas na stole, który miał jakikolwiek sens, był właśnie samolot, aby przenieść problem gdzieś indziej. Na co jeszcze może nie zmęczeni terroryści, ale widzący, że w tym miejscu, w tym charakterze ciężko im będzie cokolwiek ugrać, zaczynają powoli przystawać. Cała akcja rozgrywa się w ciągu jednego zaledwie dnia, więc nie ma tu mowy o zmęczeniu, nie ma tu mowy o wzięciu ich głodem, nie ma tu mowy o podejściu takim, jakie zastosowano przykładowo w Biesłanie. Co tutaj akurat miało prawo, by się w jakiś sposób lepiej odbić. Zmęczeni terroryści byliby bardziej skorzy do popełniania błędów. Ale nie. Trzeba oczyścić niemiecką ziemię, żeby czasami żadna plama krwi tutaj nie spadła. Komentarze na świecie dotyczące postawy zarówno Izraela, jak i Niemiec nie zostawiają na nich absolutnie najmniejszej suchej nitki. Mówi się o pogardzie dla reprezentacji Izraela. Jest to bitwa PR-owa, której już nie są w stanie wygrać. Jednak transport na lotnisko daje jeszcze jedną opcję. W końcu gdzie można najlepiej przechwycić zakładników, jeżeli nie w drodze na lotnisko lub nawet na samym lotnisku? Otwarty teren, który można wreszcie można zawczasu przygotować. Może jakieś służby specjalne? To musiało się udać. Terroryści wraz z zakładnikami mieli zostać przetransportowani na lotnisko przy użyciu śmigłowców.
Na lotnisku czekało 5 strzelców wyposażonych w karabiny automatyczne G3. Nie jest to najlepszy wybór do precyzyjnych strzałów z dystansu. Poza tym 5 strzelców, 8 terrorystów. Współcześnie w sytuacjach zagrożenia, lecz podejrzewam, że jest to tradycja już od sięgająca historii strzelectwa wyborowego, mamy 2 strzelców na jeden cel. Mimo wszystko, nawet przy idealnym oddaniu strzałów nie było najmniejszej szansy, żeby nie znalazł się jeden, który jeszcze będzie miał parę granatów w zapasie, który jeszcze będzie miał siłę do walki, który tę walkę podejmie. Nie trzeba być Stefanem Banachem, by dostrzec delikatne nieścisłości w tym planie. 3 strzelców, którzy, jak się później okazało, zostali wybrani z łapanki wśród policjantów spośród tych, którzy mieli najlepsze umiejętności strzeleckie, lecz nie mieli doświadczenia w strzelaniu.

Bierze plus jeden radiowy, natomiast dwaj pozostali byli ukryci na płycie lotniska. Nie mieli radia, nie mieli jakiejkolwiek formy kontaktu z przełożonymi. Całkowicie każda decyzja należała tylko i wyłącznie do nich. Warto też tutaj zauważyć, i z każdym kolejnym detalem, choć do tej historii podchodzę czwarty raz, z każdym kolejnym detalem łapię się za głowę, słysząc, jak bardzo można spieprzyć akcję. Jak bardzo można zrobić absolutnie wszystko, co tylko można zrobić, nie tak, jak należy. A nawet jeśli już wszystkie błędy zostały popełnione, to wymyślać kolejne, nowe, tak na wypadek, jakby ktoś kiedyś chciał powiedzieć coś dobrego o ludziach odpowiedzialnych za tę historię. O ludziach, których nieudolne zarządzanie, których nieudolne planowanie i których nieodpowiedzialne decyzje doprowadziły do rzezi, która zapoczątkowała, o tym za chwilę. Śmigłowce nie wylądowały w ten sposób, jak spodziewała się policja. Bardzo chciano, żeby wylądowały one bokiem do wieży, co pozwoli na oddanie sprawnych strzałów w kierunku terrorystów. Śmigłowiec wylądował tyłem do wieży. Jednak taniec ołowiu zaczął się niemal natychmiast. Właśnie, kurczę. Bo mówiłem, że kolejne rzeczy, kolejne drobnostki, kolejne błędy, kolejną ciekawostką to tych dwóch strzelców, nie mających żadnego kontaktu z kimkolwiek wyżej kontaktu radiowego, wyposażonych w broń, która nie nadawała się do strzelectwa wyborowego, nie posiadała też żadnej ochrony osobistej, żadnych kamizelek z wypełnieniem balistycznym, niczego, co mogłoby dać im szansę na przetrwanie, jeżeli za pierwszym strzałem nie zginie od razu 8 terrorystów z 5 kul. A na domiar złego położono ich idealnie pomiędzy miejscem lądowania śmigłowca a wieżą kontrolną, co w praktyce znaczy, że zostali oni ułożeni idealnie na linii strzału. Dwóch terrorystów zginęło natychmiast od celnych strzałów w głowę. Reszta, zgodnie z wszelkimi przewidywaniami, odpowiada ogniem. Rani pilota śmigłowca, zabija jednego ze strzelców na wieży. Strzelcy z płyty lotniska zostają postrzeleni. Późniejsze analizy balistyczne jasno pokazują, że zostali postrzeleni z broni strzelców na wieży. Nie były to kule miotane przez terrorystów. Natychmiast też, gdy rozpoczyna się wymiana ognia, pozostali terroryści, a było ich jeszcze wówczas 6, rozpoczynają egzekucję zakładników. Cel nieosiągalny, mimo że samolot stoi tuż obok, kule zaczęły świstać i przecinać powietrze. Nie będzie szansy na pełne zrealizowanie misji. Śmierć jest pewna. Zakładnicy nie są już potrzebni. Próby zepchnięcia problemu dalej zakończyły się rzezią. Oczywiście po zamordowaniu zakładników porywaczom zabrakło kart w talii, ale nie brakowało im ołowiu i granatów. Części udało się znaleźć w miarę bezpieczny przyczółek, gdzie rozpoczęły się gwałtowne negocjacje, jednak nie miały również one żadnego sensu. Mówimy przecież o ludziach martwych za życia.

I teraz, w tym momencie, po tym jak w doskonale zaplanowanej akcji, gdzie wiedziano o której godzinie wyląduje helikopter, o której ruszy, gdzie się będzie znajdował, teraz, po ucieczce tego cennego czasu, teraz, po zamordowaniu wszystkich zakładników, po ich egzekucji, nadjeżdżają wozy opancerzone. Spóźniły się. Z bardzo banalnego powodu. Kto by się przejmował zamknięciem dróg wokół lotniska? Drogi były zakorkowane, ponieważ w Monachium z uwagi na igrzyska było mnóstwo turystów. A ludzie, wiedząc z mediów, że cała... brak mi słów, a że terroryści wraz z zakładnikami zostaną przeniesieni na lotnisko i tam będą mogli odlecieć, przyjechali samochodami, zgromadzili się wokół siatki lotniska, żeby pooglądać. Samochody te zwyczajnie zablokowały możliwość dojazdu wozów opancerzonych, wypełnionych żołnierzami, na lotnisko. Dalej siły niemieckie oczywiście miały dużo większe możliwości, więc cała akcja nie trwała szybko. Trzech zamachowców udało się pojmać. Świat nie miał litości dla Niemców po tej historii. Trudno się dziwić, jednak, że warto też zauważyć pewne historyczno-polityczno-prawne konsekwencje II wojny światowej. Powojenna konstytucja Republiki Federalnej Niemiec zakazuje wojskom niemieckim akcji na jej własnym terytorium. Z tego właśnie powodu żołnierze nie zostali od razu zaangażowani, lecz twarde prawo, ale prawo, Ordnung muss sein, konstytucja została, nie została złamana, no brawo, brawo, brawo nasi sąsiedzi, świetna robota. Można też się zastanowić, dlaczego takich akcji została skierowana policja zamiast w super wyszkolone grupy antyterrorystów, które przecież chyba ma każdy kraj, tak? No nie. Nie. Ówczesne Niemcy nie posiadały służb specjalnych, nie posiadały odpowiednika naszego gromu. Nie mieli w zasadzie żadnej formacji, która znajdowałaby się pomiędzy policją a wojskiem. Byli bezbronni, co w kontekście jeszcze nie tak dawnej, przecież II wojny światowej, mogło się wydawać dobrym pomysłem. Jednak pojawił się ktoś, kto pokazał, że jest inaczej. I to właśnie wydarzenia w Monachium zaowocowały tym, że powołano taką jednostkę, tak na wszelki wypadek. Jakby kiedyś znowu sportowcy zjechali się do Niemiec. Nie tylko reakcja służb, policji i władz spotkała się z potężną falą krytyki z każdej jednej możliwej strony. Sam fakt, że nie zatrzymano gier olimpijskich, że wszystko szło dalej, że obok tragedii przechadzali się ludzie i policjanci przebrani w wesołe mundury i jamniczek Waldi, maskotka tychże igrzysk. Nie ma usprawiedliwienia, żeby udawać, że coś się nie dzieje. Mimo że mówi się tak o igrzyskach olimpijskich, że jest to wielka, wielka sportowa impreza, w której nawet międzynarodowe konflikty zbrojne potrafią być zatrzymane na ten czas. Znajdzie się taki jeden, który swojego konfliktu nie zatrzyma i mamy wtedy rzeź.
No i przede wszystkim to, co zaskoczyło najbardziej, jest to mentalność bojowników Czarnego Września. Przed wyjazdem, przed wylotem z wioski olimpijskiej spisali oni testament jako fedaini, wiedząc doskonale, że jest to najlepszy moment na to. Zacytuję go z tłumaczenia Anny Bukowskiej z książki Palestyńczycy, ich życie i walka. Apel do wszystkich wolnych ludzi świata. W naszej rewolucyjnej akcji nie bierzemy sobie za cel zabijania niewinnych. Walczymy przeciw niesprawiedliwości. Nie chcemy naruszać pokoju. Chcemy, aby świat zrozumiał brudną rolę syjonistycznej okupacji i prawdziwą tragedię, jaką nasz naród przeżywa. Zwracamy się do wszystkich ludzi na świecie, by zechcieli zrozumieć naszą rewolucyjną metodę walki, wymierzoną w interesy imperialistyczne w świecie, obnażającą związki imperialistyczno-syjonistyczne i ukazującą naszemu arabskiemu narodowi, czym jest Izrael i kim są jego sojusznicy. Stanowimy część integralną zbrojnej rewolucji palestyńskiej, która sama jest częścią arabskiego ruchu rewolucyjnego. Zwracamy się do was, bracia, abyście nie porzucali waszych karabinów mimo spisków i wszystkich trudności walki. Nasza ziemia będzie wyzwolona tylko krwią. Świat szanuje silnych, nie będziemy silni poprzez słowa, lecz wprowadzając w czyn nasze hasła. Przepraszamy młodzież sportową świata, jeśli naszą operacją uraziliśmy jej wrażliwość. Chcemy jednak, by wiedziała ona, że istnieje taki lud, którego ojczyzna od 24 lat jest okupowana. Lud ten jest dręczony przez nieprzyjaciela, którego reprezentacja znajduje się wśród sportowców w Monachium. Nie jest ważne miejsce, gdzie zostaniemy pochowani. Wrogowie mogą nasz strzępy rozerwać nasze ciała. Chcemy, żeby młodzież arabska potrafiła umierać w służbie swojego ludu i swojej ojczyzny. Fedaini z Czarnego Września i Rewolucji Palestyńskiej, wzywamy was do kontynuowania walki. W końcu wybaczcie, bracia, znajdziecie tutaj sumę $500 i 37 marek. Zaoszczędziliśmy je dla Rewolucji Palestyńskiej, ponieważ wiemy, że przyjdzie taki dzień, kiedy będziecie potrzebować tej sumy, chociaż jest tak mała. Niech żyje naród palestyński, niech żyją wolni rewolucjoniści świata. Ówczesne $500 pozwalałoby wynająć mieszkanie w Monachium przez 2 miesiące. Wydarzenia w Monachium faktycznie zapisały się w historii. Jednak nie do końca tak, jak Czarny Wrzesień by tego pragnął. Ponieważ to właśnie masakra w Monachium, jak jest to ona współcześnie określana, stanowi pakt założycielski nienawiści wobec Palestyny, nienawiści wobec Arabów. Świat po II wojnie światowej szukał swego rodzaju porozumienia, współpracy między narodami. Przy zachowaniu tożsamości kulturowej, przy zachowaniu języka, oczywiście jednak, żeby bardziej się skupiać na współdziałaniu, współistnieniu, niż wyrywaniu sobie kawałków ziemi od sąsiadów. To właśnie te zamachy pokazały zachodniemu światu, że nie jesteśmy aż tak daleko od Bliskiego Wschodu i że problemy, które oni tam mają, na które próbują zwrócić nam uwagę, oni zwrócą uwagę na siebie, tylko nie do końca zawsze tak, jakbyśmy tego chcieli. Pozostała jeszcze tylko jedna kwestia, jeden niedomknięty wątek. Historia 3 zamachowców, którzy zostali pojmani przez niemieckie służby. I w momencie, gdy może nam się wydawać, że Niemcy już straciły wszystko, cały swój PR,
Ich wizerunek jest nie do obronienia, ale to jest w tym jedna dobra rzecz. Nie może być nic gorzej. Jednakże zaledwie 2 miesiące po zamachach zostaje porwany Lufthansa numer 615. Terroryści żądają uwolnienia zamachowców, tej trójki, która przetrwała masakrę na lotnisku. Niemcy niemalże bez wahania zgadzają się na to. A trójka zbiegów chowa się gdzieś na świecie. Według późniejszego dziennikarskiego śledztwa uczyto tutaj karty przetargowej, w której Czarny Wrzesień obiecał Niemcom, że nie będzie nigdy dalszych ataków na ich kraj. Izrael wziął sprawy w swoje ręce. Mossad uruchomił operację Gniew Boży, gdzie wręcz ideologicznie ludzie pchali się do uczestnictwa w niej. Do końca 1979 roku wyeliminowano cały Czarny Wrzesień. Wszystkich bojówkarzy, wszystkich przywódców. Gniew Boży był na tyle silny, że historycznie można się dokopać do informacji, według których popełniano błędy. Nie do końca weryfikowano informacje od informatorów, wobec czego zdarzało się, że niewinni ludzie, którzy mieli tego pecha i nosili podobne nazwisko, albo byli fizycznie podobni do zamachowców lub innych ludzi zaangażowanych w Czarny Wrzesień, również rykoszetem stracili życie. Niedawno minęło 48 lat od masakry w Monachium i warto zadać sobie pytanie, czego się nauczyliśmy. Dzisiejszy terroryzm na Zachodzie przyjął zupełnie inną formę. Coraz bardziej się uczymy, coraz bardziej zabezpieczamy imprezy. Jednak ciągle zdarzają się takie ewenementy jak zamachy w metrze czy World Trade Center. Jako dodatek mogę polecić film Monachium, który opisuje, który dostępny na HBO Go, opisuje tę historię z bardziej osobistej, z bardziej ludzkiej perspektywy. Ja się z wami na dzisiaj żegnam. Mam nadzieję, że fatum zostało przełamane. Tym bardziej, że jednak nie udało mi się zrobić tego nagrania na raz. Ale to przynajmniej pomontowałem, tam musiałem jeden kawałek w środku wyciąć. No właśnie, trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie. Pozdrawiam.

0: I witam was, drogie nocniki. Dzisiaj o tej nietypowej porze wracamy do audycji Hero, którą mam teraz przyjemność dla was prowadzić. Sprowadziłem wam do radia mistyczną kreaturę, która jest Żydem i komunistą. To teraz dla odmiany sprowadziłem wam prawdziwego rycerza, szlachcica, fechmistrza Kubę Potockiego. Cześć Kuba.
1: Czołem, czołem. Już nie przesadzaj z tymi rycerzami, szlachtą, bo to nie ten okres.
0: No już mniejsza z tym, właśnie o okresach porozmawiamy, nie? Bo ty jesteś człowiekiem, który się zajmuje po polsku TESFU. Nie wiem, na ile to pojęcie szeroko funkcjonuje, a na zachodzie bardziej znane jest jako HIMA, czyli Historical European Martial Arts.

0: tak?
1: Tak, znaczy, żeby było śmieszniej, to z tego, co się orientuję, znaczy mi osobiście w pierwszej kolejności DSW zostało przedstawione. Hima swą popularność zyskała jakby globalnie później, niż to było popularne w środowiskach, w którym ja się obracam w Polsce, więc dla mnie DSW jest bardziej naturalną formą.
0: O, no to widzę.
1: Czyli dla mnie europejskie sztuki walki, tak, dla ścisłości.
0: Czyli pasuje do Nocnego Radia, bo jest jeszcze nietypowo wewnątrz czegoś nietypowego. No dobrze, czyli machasz mieczem najzwyczajniej w świecie, ale jakim? Czemu takim?
1: Macham mieczem długim. Jest to o tyle nieprecyzyjne określenie, że w kategorii miecza długiego mamy bardzo duży przedział różnych typów. Począwszy może sugerujące typologią Oakshota, jest tych typów około, z tego co pamiętam, 12, więc na przełomie wieków, ja wiem, tam od XIII wieku, gdy miecze długie weszły do użytku do w zasadzie renesansu, czy tam do połowy wieku XVI, używano mieczy długich skutecznie w różnych sytuacjach i na polu bitew, i w pojedynkach. Także temat jest obszerny i ja staram się mimo wszystko koncentrować tylko na walce mieczem długim i prawdopodobnie życia mi zabraknie, żeby zgłębić wszystkie tajniki tej sztuki, bo jest to temat bardzo rozbudowany, wymagający ciągłego treningu, a na to nie zawsze jest czas. I na poziomie, na którym obecnie jestem, wydaje mi się, że łapię taką podstawową mechanikę, jak to wszystko powinno działać, żeby się przy okazji nie pochlastać, uśmiercając naszego przeciwnika, prawda?
0: Jak to się ma, powiedz mi, ty będąc praktykiem miecza, powiedz mi, jak się odnosisz do tego, co panuje w powszechnej opinii, do tego, co można spotkać w nawet akademickich podręcznikach oraz do tego, co jest w filmach. Na końcu zostawimy filmy, bo no, jak wiadomo, tam to jest mega hard, tak? To zacznijmy od powszechnej może opinii, tak? Czyli Zagłoba, Longinus i trzy głowy.
1: Ogólnie rzecz biorąc, ludzie, którzy piszą o mieczach, przeważnie nie wiedzą albo nigdy nie posługiwali się mieczami. I to jest taki element, który według mnie powinien dyskwalifikować różnych bronioznawców, historyków z utrwalania takich prawd objawionych, które później obowiązują przez ileś lat, a my, mając te miecze w łapach i rzezając się nimi regularnie, nagle okazuje się, że to wszystko, co się utrwaliło w świadomości, też w kinematografii, to są jakieś bajki zupełnie niepokrywające się w rzeczywistości.
0: No tak, na przykład zbroja i po prostu miecz, tak?
1: Tak, przecinający zbroje, katarzy, tnące lufy, czołgów, właśnie. Masakra, tego typu rzeczy można włożyć między bajki. Zresztą miecze mają też swoją ograniczoną rolę. To jest narzędzie bardzo wszechstronne, ale zazwyczaj jest tak, że jeśli coś nadaje się do wszystkiego, to jest do niczego. I z mieczem troszeczkę tak jest.
0: No tak, miecz to nie jest w żadnym wypadku broń uniwersalna, tak jak się próbuje w powszechnej opinii to zrobić. Ja to wielokrotnie powtarzałem już, jak pisałem jakieś artykuły tutaj. Przy czym dziękuję ci swoją drogą, ja nie jestem człowiekiem, który macha mieczem, ale staram się właśnie przelewać na papier te rzeczy, które mówią ludzie, którzy machają mieczem, tak? Nie biorę jakiegoś sobie podręcznika, właśnie. Gdyby był ten, nie biorę jakiegoś sobie akademickiej książki i mówię, o tutaj rycerze mieli to i to, nie? Ja mówię bzdurę, ja sobie posłucham takiego człowieka.
1: Jak innych, prawda? Jasne. Tak. To jest właśnie też, ja nie jestem też obiektywny, ja jestem bardzo subiektywny w tym, co robię i niekiedy trzeba właśnie kogoś takiego z zewnątrz, jak ty, kto potrafi też to przedstawić w jakiś taki i jasny sposób to raz i zestawić to z faktami, o których ja osobiście nie mam pojęcia, bo ja nie jestem ani bronioznawcą, ani historykiem, ja tym po prostu macham na podstawie jakichś tam szczątkowych źródeł, które się zachowały to jest XIV-XV wiek i później, w zależności od jakby zapotrzebowania, czy inaczej od... zaczynam się zapętać. Poszczególne źródła dotyczyły różnych konwencji walki, prawda? I były spisywane w różnym celu.
0: Do konwencji walki jeszcze wrócimy, bo jak mniemam, ty na pewno korzystasz z niemieckich poradników i fechnistów. Tak, z tego co wiem, polskich bardzo niewiele się zachowało, a na przykład do takiej szabli polskiej nie ma chyba nic.
1: Nie, o szabli jest dość sporo, tylko że...
0: Czy to jest z tamtych czasów, kiedy był używany?
1: Okres, no właśnie. Ale traktaty są. Zresztą ja nie jestem też ekspertem od szabli, to ja z szablą miałem niewiele...
0: No dobrze, ale wróćmy do długiego miecza, bo ty w swoich walkach takich bardziej pokazowych, jak jesteś ubrany? Masz taką przeszywanicę nowocześniejszą, hełm podobny do tego, który jest używany w kendo i miecz taki dziwny, który się nazywa chyba, jak? Feder? Zawsze zapomnę.
1: Feder Schwert po niemiecku, a w zdrobieniu Feder, czyli miecz piórowy, który jest wierną repliką broni treningowej właśnie z przełomu XV-XVI wieku. Ale z tym sprzętem to jest ciekawa sprawa, bo technologicznie idziemy bardzo do przodu i producenci, których jest teraz całkiem sporo sprzętu do DSW, prześcigają się w przeróżnych rozwiązaniach. Zaczęło się od tego, w ogóle taka ciekawostka, Polacy są... Jakby społeczność DSW Polska była pierwszą społecznością na świecie, która opatentowała sprzęt do bezpiecznej, pełnokontaktowej walki na broń stalową, na stalowe symulatory mieczy. Okay. Na zachodzie ludzie okładali się takimi nylonowymi odpowiednikami. I zresztą potrafili się regularnie nimi łamać, w sensie bardzo często dochodziło do złamań, szczególnie palców w ręce prawej, czy tam silnej ręce. Natomiast Polacy w tym samym okresie już tłukli się stalą i Zachód brał z nas przykład przy doborze sprzętu, no bo my udowodniliśmy, że da się to robić bezpiecznie. Ja tutaj mówię o walce pełnokontaktowej, czyli wszystkie chwyty dozwolone, oprócz kilku takich wyjątkowo brutalnych, jak uderzenie jelcem w głowę czy w szyję, co kończy się błyskawiczną śmiercią albo uderzenia głowicą, prawda? To też są bardzo niebezpieczne.
0: Powiedz mi, jak wygląda sprawa jakichś kopniaków, jakichś uderzeń z łokcia, takich rzeczy w tej pełnokontaktowej walce, którą wy stosujecie?
1: To jest jak w MMA, wszystkie chwyty dozwolone. Nie wszystkie są punktowane, ale jeżeli potrafisz wejść błyskawicznie w dystans, nie będąc trafionym i gościa porządnie skopać, obalić, a jeszcze na ziemi potem dodźgać mieczem, to no, to jest na twoją korzyść. Czyli znaczy, punktów za kopanie i bicie pięściami nie ma, natomiast za skuteczne już zadanie z obrażenia, które potencjalnie byłoby niebezpieczne dla przeciwnika przy pomocy miecza, już punktuje się normalnie, jakby przyznaje się punkty. Ale można sobie pomagać na wszystkie możliwe sposoby. Jeśli ktoś świetnie czuje się w parterze i potrafi do tego parteru sprowadzić przeciwnika i uzyska w ten sposób przewagę, no to może tak jak najbardziej robić, jeśli no to jest sposób na zwycięstwo.
0: Ser Potocki, a jakie masz, pan, kontuzje?
1: Trochę się tego nazbierało, ale nic poważnego. Najpoważniejsza kontuzja, jaką miałem, to złamanie małego palca w lewej ręce. I to też z mojej winy, bo wyskoczyłem na zawody w rękawicach domowej roboty, które były wzorowane na rękawicach czołowego producenta polskiego, nie będę podawał nazwy, który zresztą w tym momencie chyba nawet jest czołowym producentem na całym świecie i wszyscy korzystają z tych rękawic. Tak czy siak, ja miałem rękawice inne. Walczyłem z przeciwnikiem, który miał naprawdę potężną parę w łapach i jego każdy strzał był mocno wyczuwalny. Ja w tej chwili już z perspektywy czasu nie pamiętam, czy tą walkę wygrałem, czy przegrałem. W każdym razie było bardzo blisko. Ostatnie dwa starcia, jak się okazało, przewalczyłem ze złamanym palcem, a złamanie było takie dosyć poważne, bo z przemieszczeniem, i czego oczywiście w ogóle nie czułem. Myślałem, że po prostu mam wybity palec, prawda, bo adrenalina robi swoje i poczułem, że coś tam się przemieściło, no ale nie było czasu, żeby ściągać rękawice i sprawdzać, co się dzieje, więc walczyliśmy dalej. Na końcu walki okazało się, że to jest bardziej poważna sprawa. Ale najgorsza była nasza wspaniała służba zdrowia, która spaprała mi operację trzykrotnie i do tej pory nie odzyskałem pełnej władzy w tym palcu, ale to mam taką pamiątkę na przyszłość.
0: A powiedz mi, czy zdarzało ci się często walczyć z kimś, kto miał inną zbroję niż ty, tak? Powiedzmy, biorąc pod uwagę, że interesuje cię, że jesteś człowiekiem, który się specjalizuje w XV-XVI wieku, tak dobrze pamiętam, XIV-XV, generalnie przełom renesansu, tak? I średniowiecze i renesansu.
1: Możemy powiedzieć, że od połowy XIV do końca XV, czy do początku XVI.
0: Przy czym renesans to jest, wiadomo, trochę takie ruchome pojęcie.
1: Tak, to jest płyn, tak. Płyn,
0: to teraz powiedz mi, renesans się kojarzy niektórym z rapierem, tak? Który trochę wypierał miecz długi. Czy walczyłeś z kimś, kto kiedyś się posługuje rapierem, a ty miałeś miecz długi?
1: W czasach, kiedy ja czynnie walczyłem na zawodach, jeszcze nie było konkurencji z rapierem i walka rapierem nie była zbyt popularna. W tym momencie się to zmienia i mamy pełnoprawną, jakby oddzielną, pełnoprawne oddzielne zawody dla zawodników z rapierem i lewakiem. Natomiast nie walczyłem nigdy przeciwko komuś, kto walczy rapierem, ale z tego co wiem, dzierżąc długi miecz, jest to zadanie bardzo trudne do wykonania. Rapier zresztą według wielu ludzi jest najlepszą bronią pojedynkową, jaka kiedykolwiek powstała. Bronią białą oczywiście, więc no, nie jest łatwo.
0: Weźmy jeszcze pod uwagę takie kłamstwo, które funkcjonuje w grach RPG, mianowicie rapier funkcjonuje jako lekka broń, tak? On nie jest, w każdym swoim wydaniu taki lekki, jak mogą przydawać.
1: Rapier swoją wagą w zasadzie jest porównywalny do długiego miecza, z tym, że jest trochę inaczej skonstruowany, inaczej ma ustawiony środek ciężkości, który jest w zasadzie w rękojeści, i wyrażenie tego, że rapier jest lekki, polega na tym, że ten środek ciężkości mamy w ręce, to tak jakbyśmy chwytali siekierę w okolicach tam ostrza siekiery, prawda? I wtedy okazuje się, że ona jest łatwa w operowaniu, mimo że waży 3 kilo przykładowo. To tak samo jest z rapierem. Poza tym rapier ma świetną rzecz, która sprawia, że on jest tak skuteczny. Długość w zasadzie klingi jest taka sama jak w przypadku długiego miecza, a przy okazji
0: jest jednoręczny.
1: Jest jednoręczny i posiadamy kosz, który chroni nam dłoń. Czyli żeby zadać nam skuteczną ranę, musimy pokonać większy dystans niż co najmniej do początku naszego przedramienia, czy tam nadgarstka, do końca nadgarstka.
0: No właśnie, jak już powiedziałeś o jednoręczności i dwuręczności i też o kwestii bitewności broni, to do bitewności broni może wrócimy później, ale najpierw poruszmy kwestię, jaki jest ten jednoręczny miecz długi, tak? Bo w grach, które bardzo często jakoś są takim zaczynem, żeby się zainteresować tematem broni białej, funkcjonuje coś takiego jak jednoręczny miecz długi, tak? Zawsze, jeżeli miecz jest długi, to jest jednoręczny. Prawie, no, wyjątków jest bardzo mało.
1: Tak, na początku nie rozumiałem, o co ci chodzi, ale grając też w jakieś MMO, no, kojarzę, że miecze długie są trzymane w jednej ręce. Otóż to jest tak, że miecz długi jest bronią stosunkowo lekką. To znaczy, przeważnie jest to w okolicach 1,5 kila. Zdarzały się miecze lżejsze, zdarzały się miecze cięższe. Ja ostatnio spotkałem się z książką, w której, nie wiem, czy kojarzysz typa, Peter Jackson. Jackson czy Johnson? Właśnie walnąłem gafę. No, nieważne, to jest wielka persona co do mieczników ogólnie na świecie. On stworzył taką fajną teorię, że miecze były konstruowane podobnie jak budynki, nie wiem, jakieś takie potężne kościoły czy katedry, czyli opierał swój projekt miecza na geometrii. I zapomniałem, o czym mówiłem, bo mówiliśmy o wadze.
0: Tak, jednoręczny, tak? I waga jest dwuręczna.
1: Tak, to jest bardzo, bardzo też płynny temat. I wspominając o tej książce, miałem powiedzieć, że spotkano się z egzemplarzem długiego miecza stworzonego dla dziecka. Prawdopodobnie tam kilkunastoletni chłopak, albo może nawet młodszy. I ten miecz był tworzony na specjalne zamówienie. On miał w sumie chyba około metra długości, natomiast proporcje miał idealnie odwzorowane jak w długim mieczu, takim już pełnoprawnym, że tak powiem, a ważył 800 gram. I śmiało można go umieścić w kategorii długich mieczy. No. Stres. Także mamy tutaj bardzo jakby płynny podział na wagę. Każdy miecz był praktycznie robiony pod indywidualne zamówienie. Ja osobiście wolę lżejsze długie miecze. Replikę ostrą, którą kupiłem w listopadzie do nauki cięcia, ona ma 1200 gram. Co też nie było niespotykane. Natomiast
0: pewnie tyle samo długości.
1: 121,5 cm długości całkowitej.
0: No właśnie.
1: I ten rozkład masy też był taki fajny, że macha się nim jak mniej więcej jak federem, który waży 1400 gram z hakiem lekkim. Ale no, doświadczenia są bardzo podobne jak w przypadku federa. Natomiast są ludzie, którzy lubią walczyć długimi mieczami, które mają bliżej tam 2 kg czy 1800 gram i też skutecznie da się tym walczyć. Ale myśmy mieli mówić o tym, o tej jednoręczności, prawda? Więc
0: tak.
1: Mieczem długim oczywiście można walczyć jedną ręką i wielokrotnie widziałem osoby, które przykładowo mają wprawę w walce mieczem i tarczą wczesnośredniowiecznymi, w sensie z okresu wczesnego średniowiecza. Dla nich taki długi miecz jest bronią bardzo lekką. Szczególnie taki miecz treningowy, który też ten punkt wyważenia ma stosunkowo blisko jelca i macha się nim bardzo płynnie i lekko. I taka osoba woli ten miecz na przykład trzymać w jednej ręce, chwytając często za głowicę swoją ręką mocną czy silną, czyli tą prowadzącą. Jak jesteś praworęczny, to prawa ręka jest twoją ręką silną. I w ten sposób, chwytając za głowicę i wyprowadzając uderzenie, ma te tam około 15 czy tam 20, w zależności od modelu miecza, centymetrów większego zasięgu. A przy okazji jest w stanie tak szybko nim operować, jak ktoś, kto by walczył po prostu oburącz takim mieczem. Więc jest to możliwe.
0: Natomiast... To teraz druga sprawa, która też jest medialna. Nie? Tutaj kolega Alos, o którym mówiliśmy przed audycją i który jest znaną tutaj personą w Nocnym Radio, walczy chyba dwoma toporami czy dwoma mieczami, nie wiem jak to tam powiedział Krawiec.
1: Człowiek z fantazją, chyba dwóch mieczy używał akurat.
0: No właśnie, i teraz na ile zasadnym jest u ciebie, twoim zdaniem, używanie dwóch mieczy wobec używania jednego?
1: To zależy, w jaki sposób je używamy. To znaczy... Istnieje taki wąski zakres mechaniki ruchu, który sprawia, że posługiwanie się dwoma mieczami ma sens. I to jest, nie wiem czy kojarzysz Alana Padzińskiego. On prowadzi kanał na YouTubie The Sword's Path i wypowiadał się w tej kwestii między innymi.
0: Widziałem go gdzieś gościnnie, chyba u Skalagrima.
1: Możliwe, no tak, chyba tak.
0: Chyba, czy on nie był czasem szablą, się tam nie zajmował?
1: On miał doświadczenia z szablą, ale on chyba bardziej skłania się... Znaczy, on, żeby nie było, on trenował i prowadzi treningi DSW pełnoprawne, czyli szermierki europejskiej, ale wiem, że też się mocno inspiruje wschodnimi naleciałościami, czy wschodnimi sztukami walki. I on przedstawiał sposób posługiwania się dwoma mieczami na takiej zasadzie, że jeżeli masz dobrą geometrię prowadzenia cięć, jesteś w stanie jednocześnie, wyprowadzając atak, bronić się drugim mieczem, bo nie ma sensu atakować dwoma mieczami naraz. Po co ci to jest? Zupełnie niepotrzebne.
0: Żeby mieć dwa razy więcej damage'u, chłopie, na sekundę.
1: No tak, przepraszam. nie wziąłem tego pod uwagę. W każdym razie to jest taka jakby, jeżeli potrafisz odpowiednio prowadzić swoje ataki ukierunkowane w przeciwnika, mając w rękach dwie bronie, to jesteś taką ścianą nie do powstrzymania. Jednocześnie się bronisz i atakujesz i cokolwiek w ciebie poleci, to nie dość, że to wybierzesz, to jeszcze sprawi, że przeciwnik, który posługuje się jedną bronią, jest potencjalnie narażony na jednoczesne trafienie w sytuacji, gdy w tym samym momencie bronimy się przed jego atakiem i jednocześnie trafiamy w niego. Nie wiem, czy to dobrze zobrazowałem.
0: To jest ta przewaga, którą miałbyś nad średnią tarczą albo puklerzem, tak? Chociaż puklerzem też możesz i tarczą wyprowadzić jak najbardziej czasy.
1: Tak, tak.
0: To się zdarza.
1: Ogłuszyć można, pewnie, a ogłuszenie nawet na ułamek sekundy może spowodować, że potem typa dobijemy w łatwy sposób. Ale jeszcze jest taka jedna kwestia a propos posługiwania się dwoma mieczami, że to wymaga dosyć sporych zasobów siły i koncentracji. I jeżeli weźmie się takiego typa na przeczekanie, no to wtedy jakby z każdą, nawet nie sekundą, ale z każdym jakimś tam okresem czasu mamy nad nim trochę większą przewagę.
0: Tutaj
1: zabieramy się zabić po drodze.
0: Nie wiem, czy masz wgląd na czata, jeszcze raz się go wyślę.
1: O, powiedzcie nawet jakiś traktat.
0: No to ja wrzuciłem.
1: Widzisz, dobra, nawet widzisz
0: Federa. Tak, tutaj jest Feder i traktat, no jak widać, niemiecki, oni mi na jakichś Landsknechtów wyglądają, patrząc na ukrycia. Krawiec też wrzucił Langsaxa. No, dla mnie to wygląda jak nieślubne dziecko Gladiusa Hispaniensisa z, kurde, jakimś wikińskim mieczem. A wiesz coś o tym mieczu, którego Krawiec wrzucił?
1: To jest ten ostatni post?
0: Tak.
1: O Jesus. Nic mi to nie przypomina. W sensie oprawa może przypominać te miecze tak zwane wikińskie, ale głownie jest bardzo dziwnie wyprowadzona i wygląda to jak miecz treningowy. Nie zdziwiłbym się, gdyby był dosyć giętki. Ale nie wiem, co to jest. to jest okres, który mnie zupełnie nie dotyczy, jakby nie jest obiektem moich zainteresowań i być może coś takiego było. Natomiast też widzę, że tej zbrocze dosyć kończy się daleko od Jelca, więc nie wydaje mi się, żeby to była jakaś replika. Być może jest to jakiś wymysł taki, żeby przypominał miecz z pewnego okresu. Ale tak jak mówię, nie jestem bronioznawcą, to jest tylko to, co mi się rzuca w tym momencie w oczy.
0: Dobra, to ja myślę, zrobimy sobie teraz chwilkę przerwy, parę minut. W tym czasie możemy sobie ogarnąć coś tam do picia, tam zająć się kartofelkami, jak to się mówi. A później wrócimy do tematu. Myślę, że dobrą kwestią będzie właśnie rozróżnienie broni bitewnej i pojedynkowej. Co ty o tym sądzisz? Okay.
1: Dobra, szczególnie pod względem sposobu ostrzenia jednej i drugiej. To jest temat dla mnie teraz bardzo żywy, bo wkręcam się w tą naukę cięcia, o której wspominałem, że tam kupiłem sobie ostry miecz i czeka mnie niebawem naostrzenie go i wiem, że różne sposoby ostrzenia są wykorzystywane do różnych sytuacji, ale to o tym sobie pogadamy później.
0: No, myślę, że to jest rewersja. No to proszę tutaj pana technicznego, żeby nam zapodał muzyczkę. W audycji Hero, Rebootie, to chyba już będzie nawet trzeci sezon. Naszym gościem jest Kuba Potocki, który jest fechmistrzem naszym tutejszym zespołem.
1: Żaden fechmistrz, dopiero się uczę.
0: No, całe życie się będziesz tego prawdopodobnie
1: tak,
0: uczył.
1: Tak, i nigdy nie będę fechmistrzem.
0: No, ja wiem.
1: Takich już nie ma, tak szczerze powiedziawszy.
0: Zależy, wiesz, jak na to podejdziesz, ale... Ja tam ci powiem szczerze, na moje to ty z polskich jesteś chyba najbardziej znany, ale to jest tylko na moje, ja tam raczej patrzę na zachód, nie?
1: Tak, ale jakby sława, a prawdziwe umiejętności nie zawsze idą w parze i potrafię ci w tej chwili wymienić 20 osób, które by mi wklepało z miejsca. Inna sprawa, że jestem nie w formie w tym momencie, bo nie walczę czy nie, prawda, ale mamy dosyć szeroką kadrę, która reprezentuje poziom światowy.
0: No, ale jesteś, wiesz, jesteś popularyzatorem tego, bo twoje wideo już się pojawiły na takich serwisach jak Sadistik i John Osler i nie tylko, więc wiesz, robisz dobrą robotę dla tego tematu. Myślę, że to jest jak najbardziej chwalebne i powinno się takie coś robić, tak? Żeby ludzie wstali sprzed telewizorni i YouTube'ów i też zajęli się jakimś czymś ciekawym, nie? A nawet jeżeli już oglądają, to niech oglądają coś fajnego. Także tutaj... Szapoba. Dobra, to wróćmy do tematu. Mówiłem, że będziemy chcieli porozmawiać o rozgraniczeniu broni na broń bitewną i broń pojedynkową. Myślę, że tutaj warto coś powiedzieć na temat, jak by sobie poradził miecz długi, albo dwuręczny nawet, z włócznią, twoim zdaniem, która jest bronią stricte bitewną, no bo nie będziesz z nią chodził po mieście po to, żeby się bronić przed kimś, kto cię napadnie, tak? Pik mieczowy jest bliżej do pistoletu niż do karabinu, jakby to powiedzieć na dzisiejszy czas.
1: Powiedzmy. Tak czy siak, to zależy od warunków, w jakich byśmy walczyli. Czy chodzi o pojedynek, czy chodzi o walkę w szyku, jak byś to widział?
0: I tak, nie? Jakbyś ten. Zacznijmy może od bitwy, tak? Powiedzmy, że jest bitwa i jest grupa włóczników przeciwko grupie mieczników. O.
1: No to miecznicy zostają bardzo szybko zgładzeni. Znaczy prawdopodobnie większość z nich by nawet nie doszła do jakiegoś regimentu włóczników. Czy prosta zasada, w szermierce jednym z najważniejszych elementów, jeśli chodzi o cechy broni, jest jej zasięg. Włócznia, już teraz nie powiem ci z głowy, bo włócznie miały przeróżne parametry, no ale... Bez wątpienia, ten zasięg włóczni jest o wiele większy niż zasięg.
0: Do 10 metrów nawet może dojść, tak? Więc macedońskie włócznie Sarlisy do dzisiaj nigdy się nie udało jakoś jej dobrze otworzyć, nie wiadomo z jego drewna zrobiono.
1: No bo jest dlatego też długiego miecza nie używano w bitwie jako broni podstawowej. To była broń, zresztą co doskonale wiesz, drugorzędna, czasem nawet trzeciorzędna. Natomiast to jest moje osobiste zdanie, że zresztą i to wynika też pośrednio, a może nawet w dużym stopniu z tego, co możemy poczytać w traktatach z okresu późnego średniowiecza, że długi miecz był bronią bardzo uniwersalną. Jeżeli nie miałeś innych środków w zanadrzu, czyli na przykład nie miałeś, nie wiem, młota rycerskiego, a przyszło ci walczyć z przeciwnikiem w pełnej zbroi płytowej, to istniała teoretyczna szansa, że jeżeli byłeś dobrze przeszkolony, to byłeś w stanie takie starcie wygrać, o ile też miałeś na sobie zbroję płytową, bo raczej walka z przeciwnikiem w zbroi na kogoś, kto tej zbroi nie posiada, jest przesądzona już od razu i lepiej uciekać niż wdawać się w taki pojedynek.
0: No właśnie, skuteczność zbroi to jest coś, co też jest bardzo mocno pomijane, ale tutaj na czata wgrywam traktat, gdzie pokazuje się walkę właśnie tym młotem rycerskim, tak, o którym wspomniałeś.
1: To jest prawdopodobnie pojedynek sądowy.
0: No, czyli zwadcy, nie? Tak, na tym by chodziło. Albo sami zainteresowani.
1: Tak, nie jestem biegły w tej terminologii, ale prawdopodobnie można by było wysnuć jakby taki wniosek, że nie byli to mieszczanie, którzy tam w jakiś sposób chcieli rozwiązać swoje spory, a wynajęli wyspecjalizowanych wojowników, którzy walczyli w ich imieniu.
0: Skuteczność zbroi, powiedz jak jest, bo jesteś człowiekiem, który walczy w przeszywanicy, tak? W grach RPG przeszywanica jest pokazana jako taki najgorszy, beznadziejny po prostu rodzaj
1: sprzęt. Pierwszy, tak? Level, masz przeszywkę, tak, obtargana zazwyczaj, obrzygana albo nie wiadomo co i nic z tym
0: jest,
1: się nie da zrobić.
0: Jest do kitu,
1: lepiej ją wyrzucić, bo nago przynajmniej odsłaniasz swoje walory, jeśli grasz na przykład kobietę, nie? No, jeśli mówimy o grach MMO.
0: No nigdy nie grałem w grę MMO, więc jestem starej szkoły i sądzę dopiero jestem, ale ufam ci na słowo, że tak właśnie. Tutaj kolega wrzucił łamacza mieczy, ale do niego zaraz wrócimy. Jak to wygląda z tym, jak to wygląda z tym...
1: Ze zbroją?
0: Z przeszywanicą, tak. Czy ona jest skuteczna?
1: Dobra. Zależy przed czym ma nas bronić. To znaczy przeszywanica jest podstawowym jakby sprzętem ochronnym, który powinno się mieć na sobie. Jeżeli, bo to jest tyle różnych rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę, ale generalnie przeszywanica dobrze broni przed cięciami, powiedzmy, prawda? Bo nie wiem, czy robiłeś eksperymenty. Wystarczą tak na dobrą sprawę dwie warstwy materiału, które mam na sobie, żeby w dużym stopniu jakby osłabić obrażenia zadawane przez cięcia. I nie mówię tutaj o mieczach, bo miecze trochę inaczej działają niż przykładowo noże, ale jeżeli nożem będziemy chcieli coś przeciąć, co ma minimum te dwie warstwy materiału, to może się okazać, że nie przetniemy tego celu za pierwszym razem.
0: W ten prosty sposób tworzy się tak zwany materiał kompozytowy właśnie, robiąc te warstwy. Tak też działają pancerze nowoczesnych czołgów, że są z kilku warstw różnych rzeczy poukładane jedno na drugie.
1: Widzisz, ja akurat takiej wiedzy nie mam, ale z praktycznych doświadczeń wiem, że tak się akurat ostra broń zachowuje na kilku warstwach materiału. Dlatego przeszywalnica takich warstw potrafi posiadać dużo więcej i jeszcze posiada wypełnienie, więc można powiedzieć, że skutecznie broni nas przed pewnymi rodzajami broni siecznej.
0: No, na samym systemie Dungeons and Dragons wartość przeszywanicy samej to jest 1, a wartość zbroi płytowej podstawowej, pełnej zbroi płytowej to jest 8, tak? Więc 8-krotnie bardziej skuteczna jest zbroja płytowa niż przeszywanica. Myślę, że to też jest nieodpowiednie, tak? Ale w niektórych sytuacjach na pewno nie jest już aż tak nieporównywalnie ten. Dobra. Czy w walce pełnokontaktowej można używać pchnięć? Zapytał Krawiec, ale do tego zaraz wrócimy. Powiedz, jak to jest z tym łamaczem mieczy? Czy takie dziwne rzeczy były używane?
1: Znając wyobraźnię średniowiecznych, to prawdopodobnie tak. Ja akurat, tak jak mówiłem wcześniej, jestem bronioznawcą i nie potrafię ci powiedzieć dokładnie, jakie parametry ma taki łamacz mieczy i czy był używany powszechnie, czy nie. Ale domyślam się, że eksperymentowano z tego typu bronią, ale więcej ci na ten temat nie powiem. To jakby nie mam wiedzy na ten temat.
0: Mi się kojarzą takie dziwne wynalazki właśnie jak lewak, łamacz mieczy. Kojarzy mi się to strasznie z Włochami, tak? Oni tam strasznie kombinowali z uzbrojeniem i myślę, że to raczej no to w tą stronę.
1: To jest wynik tego, że widocznie byli bardzo kreatywni. Nie wiem, czy kojarzysz Hansa Talhofera. On oprócz tego, że był fechmistrzem i to takim prawdziwym, też brał udział w pojedynkach sądowych, to znaczy za pieniądze dawał się wynajmować różnym władcom i w ich imieniu walczył, czyli był tym zwadcą, o którym mówiliśmy wcześniej, ale też był wynalazcą. I o nim się mówi, że był takim średniowiecznym Leonardo da Vinci. I on w pośród wielu swoich projektów, bardziej lub mniej kosmicznych...
0: Ty powiesz o tej tarczy takiej?
1: Nie, chciałem powiedzieć o ciekawych patentach, które zastosował w mieczach. Na jego rysunkach między innymi widać, że on za wszelką cenę chciał, aby miecz, jakby każda część miecza miała, czy nadawała się do zadawania obrażeń. I przykładowo w projektach, które on zawarł tam w swoich manuskryptach, miecze miały jelce naostrzone na szpic, a do głowicy, głowica posiadała normalne kolce, także jak to komuś zrobiłeś wjazd głowicą tego typu w twarz, no to oprócz tego, że miał połamaną szczękę albo czaszkę, to jeszcze miał fajne takie dziury, wiesz, od kolce tej głowicy. Więc różnych patentów próbowano, nie zawsze one się sprawdzały, nie zawsze odkrywano jakby egzemplarze, które zachowały się w dobrym lub gorszym stopniu, ale to, że czegoś nie znaleziono, w sensie archeolodzy nie odkopali, to nie znaczy, że takich patentów nie było. Jest tutaj można dużo ziemi do przekopania.
0: Tutaj można też coś powiedzieć o zbroi skórzanej, ale to jest jak gdyby temat może na później, albo może na jakąś jeszcze inną audycję. No ale to wróćmy do pytania z Priwa. Walka pełnokontaktowa, bo ja tak zauważyłem, że tak. I nie jestem odosobniony chyba w tym poglądzie, że sztuki walki, zarówno te bez broni, jak i z bronią, których się uczysz, tak wiesz, w stylu karate, jakiegoś kyokushin, etc. Są, nawet możesz się w ten sposób uczyć jakichś właśnie niby systemy, jakiegoś kurczę, nie wiem, jak to się nazywa, ten taki mega popularny, każdy zresztą wie, co się uczy tego.
1: Pewnie Krav Maga albo inny.
0: Tak. No, tego typu cudów. Jeżeli nie masz walk full contact, no to cię nawet ktoś słabym, wiesz, ktoś słabym schowany full kontaktowo cię rozjedzie, tak?
1: Tak. To jest taka podstawowa zasada. Lepiej jest walczyć, ale nie posiadać wiedzy teoretycznej i uczyć się na własnych błędach podczas walki, niż teoretyzować sobie przez 20 lat, a potem nie wiedzieć, jak chwycisz broń do ręki, co z nią zrobić, mimo że teorię masz w jednym palcu.
0: Jak to z zdjęciami w mieczach?
1: Okej.
0: Ale najpierw to jeszcze zamknij ten temat.
1: Dobra, możemy przejść do pchnięć. Pchnięcia generalnie są bardzo groźnym sposobem ataku przeciwnika. I nawet w niektórych krajach obowiązywał taki kodeks, a w zasadzie prawo, nie kodeks, które mówiło, że możesz używać pchnięć w pojedynku dopiero jak przeciwnik zacznie ci zagrażać, też używając pchnięć. To znaczy, ciąć się można i bardzo często cięcia są ranami powierzchownymi, szczególnie w walce pojedynkowej, jeżeli mówimy o walce na przykład do pierwszej krwi, prawda? Bardzo często też walczono federami, które były naostrzone i walkę przerywano w sytuacji, w której zraniłeś przeciwnika w głowę. Natomiast pchnięcia są o tyle niebezpieczne, że bardzo łatwo pchając możesz dosięgnąć organów witalnych. I w momencie, gdy przebijesz komuś, nie wiem, serce śledzione, wątrobę czy cokolwiek, no to prędzej czy później jest bardzo duże ryzyko, że nawet jeśli zaraz po walce ktoś nie umrze, no to zginie w ileś tam godzin po fakcie. I tego się wystrzegano, jeśli mówimy o pojedynkach takich bardziej honorowych czy przeprowadzanych zgodnie z prawem.
0: A ile znasz przykładów jakichś właśnie takich śmiertelnych?
1: To znaczy, jak dwie osoby jakieś... Nie podam ci teraz przykładów, bo to są rzeczy, które zasłyszałem na wykładach podczas wielu imprez DSW, w których brałem udział i nie pamiętam teraz dokładnie. Wiem, że ten konkretny przykład, może inaczej, mówiąc tak bardzo ogólnikowo, bo tak jak mówię, konkretów w tej chwili nie przytoczę, ale gdzieś odnaleziono takie jakby sprawę sądową przeciwko baronowi, który przez przypadek zadźgał na śmierć jakiegoś tam innego wysoko postawionego, nie wiem czy mieszczanina bogatego, no jakąś inną osobę po prostu. I baron szukał świadków, którzy zeznaliby, że do śmierci tej drugiej osoby doszło przez przypadek. To znaczy baron się tylko bronił, ale w pewnym momencie nadstawił sztych, a tamten na niego wbiegł i przebił się na wylot, nie? I...
0: To tak jak ten Murzyn, co nie widział tak brutalnego samobójstwa. 72 rany postrzelone.
1: No właśnie. Ale śmieszne jest to, że do czegoś takiego mogło dojść i ten baron mógł być niewinny. On nie chciał go intencjonalnie przebić, ale w ferworze walki mógł po prostu ten sztych nadstawić w nieodpowiednim momencie i mogło dojść do zgonu po prostu. Nie wiem, jak ta sprawa się skończyła, ale były pewnego typu regulacje prawne, czy też jakiś taki kodeks honorowy mógł istnieć, który umożliwiałby korzystanie pchnięć w pojedynkach, oczywiście, bo na polu bitwy, czy tam w jakichś potyczkach takich, nie wiem, typu napad albo tego typu sprawy, to była inna bajka, tam nie patrzono na zasady. Natomiast jeśli mówimy o takim pojedynku zgodnym z prawem, no to był szereg, w zależności od regionu, o którym mówimy, szereg praw, które mówiły, że tak, że możesz korzystać z pchnięć konkretnie w sytuacji, kiedy przeciwnik zacznie ci zagrażać też pchnięciami.
0: Czyli wychodzi na to, że już 500 lat temu, nawet więcej, może te pojedynki były jakoś prawdziwie usankcjonowane i nie zawsze były do tego do trupa, tak?
1: Wiesz, to musiały być, bo inaczej byśmy się wyrżnęli w pień.
0: To znaczy, ale co to... No.
1: Wydaje mi się, że pojedynki były bardzo powszechną sprawą. I znaczy nie mówię tutaj o pojedynkach też w świetle prawa, bo do pojedynków sądowych dochodziło tam w ograniczonym zakresie sytuacji i głównie tutaj chodziło o jakieś tam różne sytuacje. No, może nie będę rzucał konkretami, bo to też aż tak bogatej wiedzy na ten temat nie mam, ale musieli to sankcjonować, tak jak w tej chwili w Polsce. Nie oceniam, czy to jest dobre prawo, czy złe. Nie mamy powszechnego dostępu do broni.
0: Istnieje no właśnie, ryzyko, jak jesteśmy... No.
1: Że gdybyśmy nagle rozdali wszystkim Kowalskim broń bez odpowiedniego przeszkolenia i jakby nastawienia mentalnego, no to byśmy się wyrżnęli, szczególnie patrząc na nasze podziały polityczne.
0: Tak, tu się zgodzę. Nie ma co się teraz... Jakkolwiek jestem zwolennikiem posiadania broni, to w życiu bym teraz Polakom nie dał broni za Chiny Ludowe, bo ty potrzebujesz kultury, tak?
1: A tej
0: kultury...
1: Tak.
0: To tak samo, jakby chcieć nagle z góry wprowadzić, wiesz, socjalizm, komunizm, albo w drugą stronę anarchokapitalizm, tak? Do tego potrzebujesz kultury. Każdy ze systemów potrzebuje kultury. Nie będzie funkcjonować, tak? Samo jest z bronią, ale czy się spotkałeś z czymś takim, że chyba właśnie w tym okresie, o którym my rozmawiamy, z którym ty się interesujesz, w niektórych landach w Niemczech był nakaz posiadania broni. Nie zakaz, tylko nakaz. Musiałeś mieć broń, jeżeli byłeś mężczyzną.
1: Jest to bardzo możliwe. Szczególnie, że w szczególności XIV wiek był bardzo burzliwym okresem i zresztą tutaj nie mówimy o Niemczech, tylko to było to Święte Imperium Rzymskie, prawda? To był podział na księstwa, które toczyły ze sobą regularne wojny. No i posiadanie mężczyzn w sile wieku pod bronią non-stop, no jest to uzasadnione, miałoby to sens z taktycznego punktu widzenia choćby.
0: Tutaj pragnę jeszcze nadmienić, że gdzieś w okolicach właśnie XIII wieku w Wielkiej Brytanii był wyjątek, tak? W całej niemalże Europie był jakiś taki, no powiedzmy, zakaz uczenia pastuchów i ludzi strzelania z broni dystansowej, z łuku, z kuszy, no bo mogliby skasować takiego szlachcica, tak? Broń dystansowa to jest wielki wyrównywacz. A w Wielkiej Brytanii był nakaz strzelania z długiego łuku, tak? Stąd ci właśnie legendarni strzelcy spod Agincourt, którzy skopali konnych rycerzy francuskich, ale to jest temat na zupełnie osobną audycję.
1: Tak, dobra. Mieli swoje 5 minut.
0: Dokładnie tak. Ale powiedzmy teraz może coś, wiesz, no jak się gada o mieczach i o rycerzach, to chyba jednym z najczęściej pojawiających się wątków jest, czy rycerz by wpieprzył samurajowi. Tylko, że okej, na starcie wiemy, że samuraj samurajowi jest nierówny, tak? Teraz w grze For Honor masz samurajów, którzy mają drewniane pancerze. Co ciekawe, faktycznie takie pancerze były używane na Dalekim Wschodzie. Myślę, że tutaj też. Wiąże się to z tym, że w Japonii było bardzo mało metali, do dzisiaj jest, i ciężko było jakoś tam metal ogarnąć, także na przykład robiono pancerze z laki, etc., etc. Czy na przykład właśnie papieru i ten... Były też papierowe zbroje, o którym też mnie ktoś prosił, żebym coś na ten temat napisał. Anyway, załóżmy, jakby to wyglądało, czekaj, 1500 któryś rok i mamy kogoś, kto walczy tymi sztukami, co ty, walki. No i akurat chyba wtedy też do Japonii Europejczycy przypłynęli gdzieś mniej więcej w tym samym czasie, prawda? I
1: jest i chyba udokumentowany pojedynek korsarzy hiszpańskich, którzy dopłynęli do Japonii. Tylko, że wtedy nie walczyli już długimi mieczami, zresztą...
0: Rapierami, nie?
1: Tak, rapierami. Wygrał Europejczyk, z tego co mi wiadomo, chociaż z założeń, bo tu jest bardzo duży podział na środowiska miłośników japońskich, sztuk walki naszych rodzimych europejskich. Z tego co mi wiadomo, Europejczyk wygrał ten pojedynek, robiąc bardzo długi i niespodziewany wypad i przebijając przeciwnika rapierem, zanim ten zaczął, zdążył zareagować. Natomiast ja słyszałem też historię, że to było w drugą stronę, więc tak naprawdę... Każdy może sobie

0: rozmawialiśmy, czyli tych bambusowych mieczy do kendo.
1: To czyli jak się masz Shinai do Bokena, powiedz mi?
0: Boken jest drewniany, jest dużo krótszy i nie służy do walki kontaktowej. To znaczy lepiej jest hamować strzały wyprowadzone Bokenem, bo jest to symulator dość niebezpieczny i łatwo jest się połamać. Jest z takiego ciemnego drewna, już nie pamiętam jaki gatunek drewna jest wykorzystywany przy Bokenach, ale no, tak to wygląda. Natomiast Shinai jest zbudowany z takich czterech listewek bambusowych połączonych ze sobą tak, skórzanymi takimi paskami, żeby to się trzymało w jednym kawałku. I na czubku, tam gdzie powinien się znajdować sztyk, jest taki kapturek nałożony, który jest naciągnięty długą, żółtą struną. I te cztery listewki pracują podczas uderzenia, czyli siła jest rozkładana między nie. One się zginają, wyginają i obrażenia są bardzo znikome. Nawet jeśli walczymy bez jakiegokolwiek opancerzenia, to te siniaki od Shinaiów po trzech dniach już całkowicie schodzą. I my je wykorzystujemy. Ja osobiście jestem bardzo dużym zwolennikiem Shinaiów, bo uczą odporności na ból. Szczególnie początkujących adeptów, którzy przychodzą na treningi i mają bardzo dużo blokad różnego typu. Na przykład zdarzają się sytuacje, w których ktoś nie potrafi trafić w sylwetkę swojego przeciwnika czy partnera, który wykonuje dane ćwiczenie, z którym wykonuje dane ćwiczenie. I wtedy trzeba wymusić na tym kimś chęć oddania temu komuś. W sensie musi być pod takim naporem, czy inaczej pod takim ciśnieniem, żeby jakiś pierwotny instynkt mu się uruchomił, wyłączył myślenie i wszystkie, cały swój kręgosłup moralny, obawy przed tym, że kogoś skrzywdzi, bo to jest bezpieczny symulator i tym się praktycznie nie da człowieka skrzywdzić. I gdy jest już zarzucony takim gradem ciosów, część z nich wejdzie w jego ciało, pojawi się bodziec bólowy, pojawi się jakieś zdenerwowanie, prawda? Wtedy on te blokady, które miał przed przystąpieniem do ćwiczenia, całkowicie eliminuje, uderza, trafia, odpowiada jakimkolwiek atakiem w przeciwnika. Jeśli trafi, to od razu ma sygnał do świadomości czy do podświadomości, że nie zrobi przeciwnikowi krzywdy. I wtedy możemy zacząć uczyć się prawdziwej szermierki, bo szermierka nie polega na tym, żeby miziać się po klindze przeciwnika albo celować w klingę, tylko żeby każdy cios był mierzony z intencją trafienia, żeby sprawiał bezpośrednie zagrożenie przeciwnikowi.
1: To jest full kontakt.
0: Jest świetnym narzędziem do tego. Tak, no, to musi być full kontakt.
1: Teraz tak, pamiętam jak kiedyś rozmawialiśmy na temat tego, jakiej sztuki walki swojego dzieciaka miałbym uczyć, gdy powiedziałeś, że no, nie ukrywam, chciałbym, żeby się młody mógł uczyć tego, młody się uczyć desfu. Świetna sprawa, no bo powiedziałeś, że nawet wtedy nauczy się właśnie odruchów. Tak. I myślę, że to jest temat, do którego właśnie wrócimy zaraz po przerwie. Jakich odruchów ty się nauczysz, używając sztuki walki, która ma broń, nawet jeżeli będziesz zaatakowany bez broni. Teraz przed nami będzie kawałek Jethro Tull, Rare and Precious Chain, który niektórym kojarzy się z Robin Hoodem, w którym była postać walcząca dwoma, chyba nawet scymitarami. No, ale teraz 3 minuty przerwy, 3,5, po czym wracamy i będziemy rozmawiali o tym, jakie odruchy możesz sobie wyrobić, ćwicząc sztuki walki, które masz no, związane z bronią. O. No to hej, jedziemy. I wracamy po przerwie, to jest audycja Hero. Naszym gościem jest Kuba Potocki, propagator desfu. Zachęcam wszystkich do sponsorowania Nocnego Radia i Krawca, tym bardziej, że coś mi się obiło o pamięć, że na 25% z tej wpłaconej kasy pójdzie do nadających, więc jak chcecie, żebym sobie strzelił jakiegoś browara za forfę radiową, no to wpłacajcie. A ty masz może jakiegoś Patreona, Kuba, czy coś takiego? Patronite'a?
0: Nie, ja wolę być niezależny. Znaczy, pracujemy nad pewnym projektem całkowicie nowego serwisu do wspierania twórców, ale to jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. A w kwietniu to będzie jasne.
1: No, to myślę, że kiedyś tam coś będziesz chciał o nim opowiedzieć, to tutaj masz zawsze, wiesz, szeroko otwarte drzwi i tak jak mówiłem, jesteś człowiekiem, który ma pasję i do tego jesteś webdesignerem i grafikiem, więc idealnie pasujesz do tego community, nie? Także, no, po prostu najzwyczajniej...
0: Polska jest pełna webdesignerów i grafików, więc no. Nic niezwykłego. Każdy chyba musi być po trochę.
1: A to Krawiec właśnie fundował, znaczy forsował takie twierdzenie, że każdy teraz musi być trochę webdesignerem, grafikiem.

0: i czymś tam... No tak, tak, tak w zasadzie jest. I chyba jest nawet z nami teraz krawiec, który pewnie chciałby to i owo powiedzieć, ale no, niech mówi. Chciałem jeszcze o tych samurajów popytać, ale wrócimy do tego później.
1: Aha, jasne.
0: No i co to jest jakaś muzyka z kosmosu? Krawiec, no? Jesteś, nie jesteś? No... Jeszcze nie ma krawca, no... Ach, dobra, no to nic. To jak krawca jeszcze na razie nie ma, to ruszmy do tych samurajów. Powiedziałeś o tym przy przykładzie pojedynku, tak? Ale twoim zdaniem, oczywiście idźmy w jakieś takie mocne hipotetyczne sytuacje.
1: Dobra.
0: Jak by wyglądała bitwa, tak? Między rycerzami z tamtego czasu, a samurajem.
1: O, ciężko mi powiedzieć, bo nie jestem ekspertem od taktyki i wydaje mi się, że zestaw narzędzi, które wykorzystywano podczas bitew, do rozprawienia się z różnorakim przeciwnikiem, wskazywałby, że w bitwie wygraliby Europejczycy. To znaczy, Europa była najeżdżana przez wiele rodzajów typów wojsk. I Europejczycy byli bardzo pragmatyczni w tamtym okresie. Jeżeli jakiś rodzaj broni się nie sprawdzał, wymieniali go na taki, który by się sprawdzał. Więc jeżeli by doszło do wojny między, nie wiem, Polską XV-wieczną a Japonią, to myślę, że Polacy by się jako pierwsi dostosowali do przeciwnika i końcem końców, mimo przykładowo kilku przegranych bitew, wyciągnęliby szybciej wnioski i przechylili szale zwycięstwa na swoją stronę.
0: To jest ta kluczowa sprawa. Kluczowa sprawa, o której się zapomina też właśnie w tych scenariuszach. Kto by wygrał, tak? Podstawą każdego konfliktu zbrojnego jest dopasowanie swojej walki do przeciwnika.
1: I wybranie odpowiedniego miejsca do bitwy.
0: Największym i ważne jest to, żeby walczyć na twoich warunkach, tak? Jak to Sun Tzu zawsze tego mówił. Największym problemem samurajów, którzy w popkulturze funkcjonują jako niesamowici wojownicy, było to, że poza dwoma wyjątkami, tak na dobrą sprawę, zawsze mieli do czynienia tylko i wyłącznie z wojną domową i z przeciwnikiem, który niewiele zmieniał swoje uzbrojenie. Tak? Jednym przypadkiem była wojna przeciwko Mongołom, którą i tak załatwił właśnie kamikaze. Tak, tak, czyli właśnie to rzeczone kamikaze załatwiło. A drugim przykładem była inwazja chyba Ody Nobunagi na Koreę. No i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o starcia Japończyków przed II wojną światową z innymi przeciwnikami niż oni sami, tak?
1: No ale to ma też swoje zalety. Dzięki temu to uzbrojenie, z którego korzystali setki lat temu, włącznie z całą tradycją, przetrwało do dziś i możemy, mamy teraz jakby ich spuściznę taką namacalną, której możemy dotknąć, a wiedza europejska została zwyczajnie porzucona jako bezużyteczna i musimy wszystkiego jakby dokopywać się od nowa i testować wszystkie rozwiązania od nowa w warunkach już innych niż te, które miały miejsce tam 600 lat temu.
0: Także jeżeli chodzi o Japończyków, jakkolwiek kiedyś bym bronił właśnie poglądu, że samuraj cudowny, tak by rycerza skopał, to jednak będąc starszym człowiekiem, który trochę ten temat przeanalizował, posłuchał paru praktyków, popatrzył, pomyślał, dochodzę do wniosku, że jednak Europejczycy by raczej dali sobie radę.
1: Tak na dobrą sprawę, to też się trochę rozbija o to, że jako dzieci lubimy utożsamiać się z różnymi bohaterami, a jak wiadomo, tych bohaterów europejskich w kinematografii, o tym też mieliśmy sobie wspomnieć, było jak na lekarstwo. Natomiast kult ninja, samurajów i niestrudzonych wojowników jednak w popkulturze dość mocno jakby się zaznaczył. I prawdopodobnie stąd te nasze zamiłowania do tych egzotycznych wojowników, którzy byli, no, mieli ponadprzeciętne umiejętności, no i potrafili sobie poradzić ze wszystkim, nawet odcinając lufy czołgów.
0: To jest chyba
1: zrozumiałe. Ja myślę, że przed DSW i jakby tym podejściem, inaczej, przed przedstawieniem szermierza europejskiego jako tego bohatera o ponadprzeciętnych umiejętnościach, to jeszcze jest przed nami. Znaczy, ten ruch, który zaczął się początkiem lat 90. ubiegłego wieku, jest w tej chwili na dość mocnej fali wznoszącej i ja tylko czekam, aż ktoś w Hollywood to podłapie i będzie chciał zaczerpnąć z tej wiedzy, którą już udało nam się odgrzebać i zrekonstruować, i wprowadzą jakiegoś Orlando Bluma z takimi technikami z prawdziwego zdarzenia. To wtedy będzie, wydaje mi się, szok dla zdecydowanie dużej, większej części ludzi na całym świecie w ogóle.
0: Tak, tak, bo trzeba przyznać, że właśnie wy tutaj z Deswu robicie niesamowicie super robotę, jeżeli chodzi o propagowanie tego, jak to wyglądało, tej historii, tego wszystkiego. Nie jest to jeszcze może tak zatrute na szczęście tymi cybiksami wyklętymi, tak? I nikt tutaj jakoś polityki...
1: Ale też są. Też zdarzają się kwasy, jak w każdej społeczności, to jest oczywiste.
0: No tak, tak. No bo wiesz, tak faktycznie to środowisko związane z rekonstrukcją tam ciągnie różnych narodowców i innych takich różnych ludzi.
1: No, ale jak jeszcze DSW nie jest skomercjalizowane prawie w ogóle jeszcze, więc my robimy wszystko z pasji. Osoby, które... Inaczej, da się na DSW zarabiać, ale jest bardzo duży nacisk całej społeczności na to, żeby nie było to przejaskrawione i tandetne. Więc wszelkiego typu próby, nie wiem, właśnie zrobienia z DSW takiej szermierki jarmarcznej są szybko zabijane w zarodku, póki co. I jest to pozytywne bardzo.
0: Przewijałem się, niestety takie rzeczy pokazywałem ci, ten filmik K1 Global, bodajże, który był na rewelacyjnym kanale pana Metatrona, którego wszystkim gorąco polecam. To jest taki włoski poliglota, który się interesuje samurajami, rzymskimi legionistami.
1: A on jest Włochem, nawet nie wiedziałem, ale fajnie prowadzi te swoje materiały.
0: Tak, możecie tam znaleźć rzeczy o językach, o kulturze włoskiej, nie tylko włoskiej, japońskiej. Właśnie, no, chyba mój ulubiony youtuber na chwilę obecną, jak tak sobie pomyślę. I właśnie też, jak piszę moje artykuły tutaj na Nocnym Radio, to bardzo często do niego się odwołuję, właśnie dlatego, że to jest człowiek, który nie dość, że ma ogromną wiedzę akademicką, to jeszcze do tego wszystkiego jest praktykiem, tak? To jest człowiek, który biega...
1: I ma charyzmę jeszcze do tego, to jest też podstawowy element. No, żeby przedstawić wszystko jakoś sensownie.
0: Ja myślę, że jeżeli chodzi o takich youtuberów związanych z tym środowiskiem, to ja bym jeszcze polecił Lindy Beige'a, to jest człowiek, którego u mnie się praktycznie wszystko zaczęło, ta nowa fala jarania się miała.
1: Straszną gulę mi przysporzył Lindy Beige ostatnio, jak się budziłem z drzemki popołudniowej. Wchodzę sobie na YouTube'a sprawdzić statystyki swoje, powiązanych mi wyskoczyło jego wideo, którego nie otwierałem, żeby sobie nie psuć dnia. Ale zatytułowane było 5 sposobów, dla których powinieneś parować ciosy ostrzem.
0: O.
1: To tego już mi się w głowie powielane mity, które wokół tego krążą, uruchomiły. Więc stwierdziłem, że nie będę tego włączał. Po prostu prędzej czy później nagram swoje wideo, dlaczego należy parować płazem, nie ostrzem, i z czego to wynika. No ale to w jakiejś tam odległej przyszłości.
0: No zobacz, to może być z jego strony przewrotne, przy czym Lindy Beige jest znany z tego, że zapodaje czasami dosyć kontrowersyjne teorie na różne tematy, też jest praktykiem.
1: Znaczy, muszę posłuchać jego uzasadnienia, bo jeżeli będę w stanie z mojego praktycznego doświadczenia obalić wszystko, o czym mówi, no to nie ma tematu, prawda? Ale jeżeli rzeczywiście jakoś to fajnie uwarunkował, a jak skończymy audycję, to sobie go włączę, to jestem ciekaw, jakie podał argumenty.
0: Także Lindy Beige. Ja zacząłem od Lindy Beige'a w ten sposób, że w jakiś dziwny sposób coś we mnie się ruszyło i chciałem sobie zrobić procę taką, jak miał ten legendarny biblijny Dawid. I wpisałem sobie, jak taka proca działa tak naprawdę, i tak znalazłem Lindy Beige'a, który tam miał też wiesz, uzbrojenie hoplity i jakieś takie różne rzeczy, teoretyzował na różne ciekawe sprawy, ale w temat właśnie w sposób inny niż to przedstawiają jakieś książki i takie powszechne wyobrażenie, które niby w naukowym, gdzieniegdzie tam dyskursie jakoś się pojawia.
1: On ma też taki bardzo pretensjonalny sposób mówienia i nie każdemu to może podejść.
0: Tak, tak, tak. Niektórzy się wkurzają. No nie da się ukryć, że jest to fenomenalnie inteligentny.
1: Barwna postać. Barwna. Tak, tak. To fakt, tego nie można mu jakby zaprzeczyć, znaczy odjąć.
0: I idąc dalej mamy Scala Grima, tak? Jeżeli chodzi o youtuberów. Scala Grim jest
1: Kanadyjczyk. To jest nasza popkultura DSW. Ja go tak lubię porównywać.
0: Tak.
1: Zresztą sam wiesz, jak wyglądają jego materiały.
0: No to powiedz coś o nich więcej, bo ja nie jestem może jakoś tak mega wybitnie w Scala Grima wkręcony, ale...
1: Scala Grim No, wchodzę
0: robi testy, w słowo, robi testy.
1: Przepraszam.
0: Nie, to jest moja specjalność, wchodzenie komuś słowo, więc masz prawo to robić. Robi testy, tak? Na przykład możecie zobaczyć, jak kusza strzela do hełmów i do różnych rzeczy, tak? I jak sprawił też teoretycznie wytrzymałość zbroi skórzanej, więc to też jest na plus, tak? Ale no, co ty o nim powiesz jako praktyk?
1: Znaczy, o rzetelności jego testów możemy dużo mówić, to musimy wziąć po prostu konkretny test na warsztat. Ja przykładowo widziałem jego wideo, jak próbował długim mieczem odbić strzałę. I on to robił trochę katorżniczo, to znaczy, to jest oczywiście moje zdanie, mogę się mylić, każdy może mieć swoje, ale według mnie nie przemyślał do końca sprawy i w swoim wideo nie próbował jakby dobrać optymalnej trajektorii ciosu, tak, żeby przeciąć strzałę w odpowiednim momencie. To znaczy ustawiał się z początku w postawach, które potrzebowały zbyt długiej drogi, żeby zdążyć odbić strzałę. Natomiast jak potem się rozkręcił, to wydaje mi się, że już miał jakieś bariery psychologiczne czy psychiczne i nie był w stanie tej strzały, właśnie tej poprawnej trajektorii uzyskać do jej odbicia. To wynika z tego chyba, że nie próbował, jakby miał zbyt mało godzin przerobionych, żeby się doskonalić w tym elemencie. I dlatego mógł wyciągnąć mylne wnioski. Odbicie strzały mieczem jest możliwe.
0: Niekoniecznie łatwy, tak? Jest taki też znany japoński, zapomniałem, jakiś kendoka, jeidoka, który się w tym specjalizuje, odbijaniu strzał, ale to wiesz, to jest ekstremum, tak?
1: Odbijanie. Tak, oczywiście, jasne, to jak już jesteś na jeden, nie masz innego wyjścia, no to możesz próbować, a jak już ją odbijesz, to dobiegniesz do przeciwnika i go zaciukasz. No to jest
0: punkt. Tak. Jeżeli chodzi o testy te wszystkie YouTube'owe, one mają, jednocześnie mają kolosalną przewagę nad wszystkimi, którzy piszą jakieś tam podręczniki, tak, RPG, że ktoś to robi, tak? To jest to. Plus niestety mają też dużo tych wad takich, że na przykład taki test prawie nigdy nie będzie w stanie jakoś dobrze odebrać motoryki, która jest wybitnie istotna, jeżeli chodzi o starcie 1-1, ale także też w bitwie, tak? To jest nie bez znaczenia, że Rzymianie mogli sobie pozwolić na to, że mieli nieopancerzone ręce, chociaż jak już mówiłem wcześniej, podczas kampanii w dzisiejszej Rumunii, czyli w tamtych czasach to była Dacja, mieli opancerzone ręce, no bo mogli stracić to przez tam właśnie broń, przez falksy dakowskie czy tam rumuńskie, mogli stracić broń, więc była właśnie ta adaptacja, o której wcześniej mówiliśmy, uzbrojenia. Skalagrim czasami popełnia filmy, w których na przykład pamiętam, że testował miecz z brązu, krótki miecz, to był chyba Xiphos, czyli grecki miecz. No to był chyba Xiphos, tak. Grecki miecz, którym się posługiwali hobliti. To w tym momencie umieścił skórę, ten materiał badany na gałęzi, żeby w jakiś sposób...
1: O nie, znaczy rozumiem to, bo głupio na żywym człowieku, prawda?
0: No tak, no właśnie, no bo na żywym człowieku tego nie dasz i to wiesz, w pewien sposób ta siła jednak przychodzi na tą, żeby się przesunęła, nie, sytuacja, tak? I to jest closest things you can get. Nie czy znasz jeszcze taki kanał jak Skola Gladiatora?
1: Oczywiście, Madiston. To jest w ogóle chyba całego świata DSW. I z jego zdaniem no ja się bardzo mocno liczę. Zresztą ostatnio, a propos jeszcze tego ostrzenia i różnych profili ostrzenia Klingi, posiłkowałem się jego podejściem do tej kwestii.
0: O, no to powiedz coś o tym właśnie ostrzeniu.
1: A, to jest temat, na którym ja się jeszcze za bardzo nie znam, bo dopiero mam przed sobą ostrzenie mojego pierwszego długiego miecza. Natomiast nie wiem, czy kojarzysz Maćka Kopciucha z między innymi ze strony miecześredniowieczny.pl. To jest persona, która zajmuje się bardzo wiernym kuciem mieczy w oparciu o znaleziska archeologiczne. I nie wiem, czy w Polsce jest ktoś, kto zna się na tym lepiej. Chyba nie. Nie wydaje mi się.
0: Czy to jest ten koleś taki, który... Czekaj, niech no zerknę. On mi się kojarzy z... Też taki jeden jest taki wikingowo, ma jakąś grupę rekonstrukcji i pokazywał te miecze właśnie. Typy miecze. Jak on się nazywa? Choroba.
1: Zaraz ci znajdę linka i podeślę na czacie.
0: Art of Swords Making. On chyba nawet w Angorze był, ten Maciej Kopciuch, kiedyś opisany. Tak, no był.
1: To mógł być, tak, bo on ostatnio się pojawia w wielu artykułach. Ja wrzucę szybko na czata link do strony. Zresztą na tej stronie ja też pomagałem mu w jednym z artykułów o ewolucji rękojeści od wczesnego średniowiecza do wczesnego renesansu. I akurat zajmowałem się tym okresem, na którym się znam, prawda? Czyli XIV-XV wiek. O sposobie chwytania mieczy. Tam wszystko jest, już nie będę się na ten temat rozwodził. Tak czy siak, ten gość, no to jest mój wielki osobisty autorytet i następny miecz, jaki będę zamawiał, na pewno zamówię u niego. Ale głupio byłoby wydawać kilka klocków na replikę, jakby perfekcyjną replikę miecza historycznego w sytuacji, w której jeszcze się nie umie ciąć, to raz, a dwa, nie umie się tych mieczy ostrzyć. A on akurat pod względem odwzorowania i doboru materiałów, z których wykuwa te miecze, no jest bardzo bliski, jeśli nie pokrywają one się w 100% z pierwowzorami. Więc te miecze się tępiły szybciej, one były inaczej ostrzone i też były do innych zadań przeznaczone, nie do ścinania tam jakichś pozorników w stylu butelek z wodą albo jakichś tam tub kartonowych, które świetnie regularnie też na zawodach. Tak czy inaczej, nowoczesność nam trochę przeinaczyła, może jeszcze inaczej. Wydaje mi się, że w średniowieczu w różny sposób ostrzono miecze, w zależności od tego, do czego one miały służyć. Jak się szło na bitwę, to w ogóle głownia miecza była trochę inaczej skonstruowana od miecza, który mógł służyć do pojedynków, bo musiała poradzić sobie z zupełnie innym rodzajem celu. I tutaj już nie mówimy o jakichś zbrojach płytowych, prawda? Tylko właśnie zbrojach skórzanych, czy musiały, często spotykały, napotykały na tarcze i tak dalej. No więc ten profil ostrzenia przypominał trochę bardziej siekierę niż nóż, czy, bo w tym momencie miecze się głównie ostrzy w taki sposób, w jaki ostrzone są noże. I co ciekawe, ten profil ostrzenia nie umożliwiał cięcia miękkich celów, takich, nie wiem, jak choćby warzywa, słynny pomidor, test pomidora, nie wiem, czy kojarzysz, jak ciężko jest przeciąć pomidora, jeśli ostrzenie jest perfekcyjnie naostrzone.
0: No, rozklapiocha będzie.
1: No właśnie, więc takim mieczem tego typu rzeczy nie przetniesz, natomiast on sobie świetnie radzi z celami twardymi i jeśli dochodzi do kontaktu właśnie z twardym celem, który jest przykładowo stalowy, albo jest elementem pancerza, albo jest innym mieczem, to się w dużo mniejszym stopniu wyszczerbia niż taki, który jest ostrzony pod cięcie właśnie jakiś tatami albo innych takich pozorników, które są używane w teraźniejszości.
0: I zawsze jest ten dylemat pomiędzy ostrością a twardością i wytrzymałością, tak?
1: No właśnie. I ja w tym momencie chcę się uczyć ostrzenia tak, jak to ma miejsce w teraźniejszości, bo nie będę miał kontaktu z jakimś z żywym przeciwnikiem, który jest opancerzony i uzbrojony po zęby, więc nie potrzebuję ciąć tego typu celów, ale chcę nauczyć się może... To zabrzmi prostacko, ale ciąć mieczem, czyli nadać mojemu ruchowi takie właściwości, które będą powodowały jak najczystsze cięcie, a później przełożyć to na walkę tępymi mieczami treningowymi.
0: Ty się nie bój powiedzieć, co ty tym mieczem robisz, bo nawet na statystyku wywołałeś kontrowersję tym swoim zapowiedzią swoich YouTube'owych filmów pod tytułem, że uwielbiasz na kurwiać mieczem.
1: Tak. To jest kontrowersyjne hasło, ale ono już do mnie tak przyrosło. Ja w ogóle na co dzień w życiu codziennym bardzo dużo przeklinam. Ja wiem, że to nie jest powód do dumy, ale niektóre sytuacje wymagają tego sposobu ekspresji, szczególnie podczas treningu, żeby postawić kogoś do pionu. No i wtedy lecą tego.
0: Super. Zostań z nami w Nocnym Radiu, może ze mnie zdejmiesz odłum tego przeklinacza tutaj nocno-radiowego, więc są częściej przeklinaj, nie ma sprawy, nie? To ja tutaj jestem numer jeden, jeżeli chodzi o przeklinanie. Dobra, ale teraz mamy dwa pytania od Karca, który się tutaj nie chce wcinać. No jakoś rozumiem, więc kwestia karwaszy i kwestia hełmów. Czy miałbyś coś do powiedzenia w tej kwestii? Jak to wygląda w DSW, a jak to wygląda w takiej bardziej pokazowej wersji?
1: W DSW używamy trochę innego rodzaju opancerzenia na co dzień, bo hełm nie gwarantuje nam pełnej ochrony głowy. Przykładowo twarz mamy, w zależności od rodzaju hełmu, prawda? Ale nawet przy hełmach, które Czekaj, już nie pamiętam, jak się ten rodzaj filmu nazywał, nieważne. Które przykładowo jedynym wrażliwym punktem mają wizurę, a tak to zakrywają całkowicie głowę. Mimo wszystko istnieje potencjalne ryzyko, że w tą wizurę w tych się dostanie, szczególnie jeśli pcha się często i jest to pożądana akcja przedmiercza. Już abstrahując od tego, że większość strzałów i tak idzie na wysokość głowy, bo chcemy jak najszybciej i jak najskuteczniej przeciwnika skroić, tak żeby no, już nie miał nic do powiedzenia. Dlatego nie korzystamy z hełmów, korzystamy z masek szermierczych, które są przeznaczone do szermierki szablą i są dodatkowo wyposażone w taką w osłony potylicy. Te osłony potylicy przyjmują różne kształty, ale chodzi o to, żeby mieć coś twardego z tyłu głowy, bowiem walka DSW nie jest walką liniową. Bardzo często schodzi się z linii natarcia i niejednokrotnie kończy się na plecach przeciwnika, jeżeli ma się odpowiednią pracę nóg. Wtedy tył głowy jest bardzo mocno narażony na obrażenia i też trzeba go chować, więc tak sobie radzimy, jeśli chodzi właśnie o tą partię ciała. Twarz mamy kratą szermierczą zasłoniętą, a tył głowy takim specjalnym ochraniaczem. On może być z materiału, który nazywa się styroguma, albo są też takie folgowane ochraniacze, które mają bodajże kydex się chyba to nazywa. To jest taki twardy plastik zamontowany właśnie w tym ochraniaczu. No i to nas doskonale chroni. A karwaszy jako takich nie używamy, natomiast popularne są takie przedłużone mankiety rękawic, które mamy na przedramionach. Często one są na tyle długie, że jeszcze chronią nam łokieć. I one są z materiału, który nazywa się styroguma. Nie wiem, czy kojarzysz styrogumę. To jest
0: zupełnie nie.
1: Taki dosyć mocno amortyzujący materiał, który między innymi wykorzystywany jest w podeszwach butów.
0: O, no to.
1: I on potrafi bardzo dużą siłę przyjąć na siebie i ją rozproszyć tam na tej całej powierzchni. Taka trochę gąbka, połączenie gąbki z gumą, coś takiego. Z tego są skonstruowane całe rękawice, jak i właśnie ta ochrona przedramienia. Natomiast rękawice mają ten dodatkowy element, że ta styroguma podczas obróbki cieplnej tworzy taką dosyć twardą skorupę, więc ta siła rozchodzi się na skorupie, a nie na naszej dłoni. Jak nawet weźmiemy mocny strzał w dłoń, to siła się rozprasza i kończy się na rękojeści miecza, a nie na naszych palcach. I tak to mniej więcej działa.
0: A spotkałeś się z kimś, kto by na przykład w Kulczudze przyszedł na jakiś sparing?
1: W Kulczudze? Nie. Nie, nie, nie. Zresztą elementy metalowe, które są nieosłonięte w żaden sposób, na zawodach są niedopuszczalne. Znaczy chodzi o to, żeby nie stwarzać zagrożenia, bo ja wiem, że kolczuga nie stwarza zagrożenia, bo ona jest skonstruowana tak, że nie ma żadnych elementów, które by odstawały, jakichś kantów, tego typu rzeczy, które by potrafiły spenetrować nasz pancerz, ale kolczuga nie jest już walką bez zbroi. Kolczuga jest stosunkowo ciężka, daje ci taką przewagę, że masz praktycznie znikome szanse, żeby ją przeciąć mieczem i kolczugę traktuje się pchnięciami. Natomiast jest to walka w konwencji już z opancerzeniem, a my na zawodach walczymy w tak zwane blossfechten, czyli właśnie na lekko, tak jakby dwóch zawodników miało na sobie tylko na przykład lniane koszule i żadnych ochraniaczy, tylko że my musimy dbać o swoje bezpieczeństwo i dlatego używamy tych ochraniaczy syntetycznych, które są lekkie, wystarczająco mobilne, żeby większość technik traktatowych stosować, ale podstawa jest to, żeby one były lekkie, żeby nie obciążały naszego ciała, żebyśmy byli tak szybcy, jak mogliby być szermierze całkowicie na lekko, bez jakiegokolwiek pancerza.
0: Tutaj mam też pytanie, czy popularne są miecze kute z tak zwanego resora, sprężynujące,
1: tak, czy
0: w ogóle się wiesz, używa raczej kij, takich rzeczy mówimy, typu boken, czy coś, czy jak to wygląda?
1: Mówimy o naszych zawodach.
0: I tak, jak ci się najwyraźniej podoba, jak to w ogóle w szerszej perspektywie wygląda, mów ile chcesz, bo chcę dokładnie wiedzieć, jak to wygląda.
1: Jak było w przyszłości, to wam nie powiem, ja w ogóle nie znam się za bardzo ani na kuciu mieczy, ani na bronoznawstwie, znaczy na bronoznawstwie w jakimś tam ograniczonym stopniu, nie wiem jaka stal ma jakie właściwości, ale wiem, że te symulatory, którymi walczymy, mówię cały czas symulatory, prawda, to są miecze, to są te Federschwerty, z tym, że są to miecze do bezpiecznej walki. Ty wrzucałeś tam to wideo. One są właśnie robione ze stali sprężynowej po to, żeby podczas pchnięcia klinga się wyginała i pochłaniała siłę naszego uderzenia, jakby brała na klatę czy tam na siebie, tak żeby przeciwnik nie został w jakimś poważnym stopniu uszkodzony, bo wiadomo, że mówimy tutaj o przebiciu ludzkiego ciała, jakbyśmy mieli sztywną klingę. Miecze też są zakończone punktami, to jest taki element, zaraz przy sztychu jest takie zgrubienie, które sprawia, że podczas kontaktu sztychu z naszym ciałem mamy większą powierzchnię, na którą przekazywana jest siła i dochodzi do penetracji. Natomiast cała konstrukcja głowni takiego miecza piórowego, Federa czy Federschwerta, polega na tym, że w miejscu, w którym jest jelec i powiedzmy jakieś do około 5 cm od jelca, kierując się w stronę sztychu, klinga ma swoją jakby szerokość, tak jak w normalnym mieczu. Ten element nazywa się tarczą i on służy temu, że w sytuacji, gdy dochodzi do kontaktu klinga w klingę i jedna klinga ślizga się po drugiej, to jest to takie dodatkowe zabezpieczenie, które chroni nasze dłonie przed skasowaniem, mówiąc kolokwialnie. I często ta tarcza powoduje, że klinga przeciwnika się na niej zatrzymuje. Tarcze też są wzorowane na egzemplarzach historycznych i bardzo często zdarzało się, że dodatkowo one miały takie wąsy, jak nie wiem, czy kojarzysz Meyera, te Meyerowe Federy, czy coś w ogóle, nazwisko Meyer ci mówi, to już jest wczesny renesans. I gość miał swój system walki, który praktykował w tak zwanych szkołach fechtunku. Tam się właśnie takimi symulatorami naparzali z minimalnym opancerzeniem. Musiałbym jakiegoś zdjęcia poszukać, ale to może kiedy indziej. Tak czy inaczej, gdy idziemy dalej w stronę sztychu, zaczynając od tej tarczy i kończąc się na sztychu, głownia jest bardzo ścieniona. I krawędź, która powinna być tą krawędzią tnącą, musi być dosyć gruba z tego względu, co jakby punta, ponieważ trafiając w przeciwnika musimy mieć dużą powierzchnię, na którą przekazywana jest siła naszego uderzenia. Więc z jednej strony mamy do czynienia z grubą krawędzią tnącą, ale wąską i cienką, elastyczną klingą, która zwęża się im bliżej sztychu, tym bardziej się zwęża. Nie wiem, czy to, co mówię, jest w jakiś sposób czytelny i wiadomo.
0: Jest. Tym bardziej, że ten. Zaraz wrzucę tutaj na czata.
1: Jeszcze jakbyś raz mógł, bo to będzie trochę łatwiej to ogarnąć.
0: Federa, żeby wszyscy widzieli. Ta sprężystość Federa już rzuciłem przedtem. Czekaj. Oh my goodness, źle link podziałem. Tak,
1: też stopień ugięcia jest regulowany przez regulamin. W tym momencie już nie pamiętam, jak mocno musi się feder pod naporem 1 kg uginać, bo te zasady się zmieniają wraz ze zmianą ochraniaczy, ale on musi być wystarczająco giętki, żeby... Znaczy inaczej, musi być wystarczająco giętki, żeby był bezpieczny, ale nie może być za giętki, żeby podczas machania się nam nie zginał. Albo podczas kontaktu z innym federem się nie uginał za bardzo. To też jest taka druga strona medalu, że ta stal nie może być zbyt elastyczna.
0: No właśnie. A jak myślisz, na ile jest groźny jako broń sam w sobie taki feder?
1: Chciałbyś wiedzieć, czy jesteś w stanie zabić takim federem kogoś na ulicy? Na
0: przykład? Znaczy wiem, że jesteś w stanie, ale powiedz to ty jako ekspert, nie?
1: Dobra. O ile sama klinga może spowodować jakieś wstrząsienie mózgu, jeśli trafimy przeciwnika w głowę nieosłoniętą. Ja wielokrotnie dostawałem po głowie federami, choćby przy jakichś tam zadaniówkach, czy nie zadaniówkach, podczas pokazów technik, gdy nie mieliśmy intencjonalnie żadnych ochraniaczy, no to nawet niewielkie uderzenie kończyło się dosyć sporym guzem, ale nie było to nic niebezpiecznego. Jakbyś porządnie przywalił komuś w głowę, to byłbyś w stanie zabić, na pewno. Natomiast uderzanie klingą to jest jedna rzecz. Jakbyś chwycił miecz na odwrót i starał się uderzyć tak zwanym mordszlagiem, czy mordhałem.
0: No, czyli uderzenie śmierci, tak? Dobrze myślę?
1: Tak, to wtedy kontakt z przeciwnikiem ma głowica takiego federa, która waży dosyć sporo i działa on wtedy jak młot, miażdżąc wszystko, co napotka na drodze. Nie mówiąc już o samym jelcu, który w zetknięciu z ciałem przykładowo, nie wiem, z czaszką, no wbija się jak jakiś szpikulec. Tutaj też staramy się w tych federach mieć jak najbardziej obłe kształty jelców, żeby do jakichś przypadkowych trafień nie doszło, ale ryzyko zawsze istnieje, jakiejś poważniejszej kontuzji. Na szczęście nie mieliśmy osób, które były jakoś, znaczy było kilka osób hospitalizowanych, ale bardziej tak przezornie na jakieś badania kontrolne po jakimś nokaucie, żeby się upewnić, że nic tam poważniejszego się nie stało i póki co wszystko kończyło się szybkim wypisem ze szpitala. Szybkim w sensie no, w ciągu tam kilku godzin. Natomiast jeszcze skończę. Największym ryzykiem jest sytuacja, w której klinga federa się łamie. I niekiedy te klingi się łamią w taki bardzo chamski sposób, na ostro. I gdy, znaczy doszło, znam dwa albo trzy przypadki, gdy doszło do przebicia przeszywanicy i ta klinga na szczęście ześlizgnęła się po ciele, zostawiając tam bardziej lub mniej poważne rany, ale można sobie łatwo wyobrazić sytuację, w której taka klinga dostaje się w bebechy i już no, nie jest tak wesoło, gdy mamy do czynienia z penetracją narządów. I przed tym też nas chroni element, znaczy w zależności od zestawu, jaki się ma na sobie, przeszywanica jest uzupełniana tak zwanym plastronem. To jest kawałek skóry 3 mm, tak jak, o, rzeźnicy mają na sobie plastron, nie wiem, czy kojarzysz ubiór rzeźnika, zawsze tacy ubabrani.
0: Jaki fartuch charakterystyczny.
1: No właśnie, i on sięga, on może być dwuczęściowy lub jednoczęściowy, sięga do połowy uda, żeby chronić też tam tętnicę udową w razie czego. Niektóre przeszywki są już tak skonstruowane, że tam mają wytrzymałość do 800 N i kilka, znaczy jakby sam korpus jest tak chroniony, że dwie warstwy tej przeszywalnicy nachodzą na siebie, także mamy jakby podwójną ochronę i nie zdarzyło się jeszcze, żeby jakby tułów szermierza został spenetrowany ostrą klingą. Zazwyczaj ta penetracja, do penetracji dochodziło właśnie w okolicach przedramion czy ramion, gdzie chroni nas tylko przeszywanica.
0: A powiedz mi, jak byś ocenił, bo mieliśmy o filmach też powiedzieć, no to wróćmy do tych filmów. Dobry. Jak byś ocenił sztuki walki w Gwiezdnych Wojnach pokazywane do dzisiejszego czasu? No tak, w każdym są inne, tak? Ale weźmy no pierwszy i powiedzmy walkę Qui-Gona z tym, z Qui-Gona i Obi-Wana z tym całym dziadem wstrętnym, jak on się nazywa, Darthem Maulem.
1: No to z DSW to ma niewiele wspólnego. Ja wiem, że już istniały filmy, które... Znaczy to jest inscenizacja walki, to nie jest walka. To, co tam się dzieje z walką, nie ma nic wspólnego. Tam to ma być efektowne, jak zresztą w każdym filmie. Jest chyba jeden film, który dobrze oddał walkę. Ten film nazywał się Pojedynek, chyba z 79 albo z początek lat 80, już nie pamiętam. Ridleya Scotta chyba, o ile dobrze pamiętam. Ale to mniejsza z tym. Wróćmy do tych Gwiezdnych Wojen. Żeby było śmiesznie, w tych najnowszych Gwiezdnych Wojnach, nie mówię o Łotrze 1, tylko tych wcześniejszych, Przebudzenie Mocy bodajże, walka wyglądała całkiem sensownie z punktu widzenia szermierki europejskiej. Znaczy nie była perfekcyjna, ale było widać, że była taka trochę bardziej toporna, mniej finezyjna, bardziej brutalna, tak mi się przynajmniej wydawało. Widziałem, szczerze powiedziawszy, tą część tylko raz. I byłem, wychodząc z kina, usatysfakcjonowany tym, co zobaczyłem. Natomiast te wcześniejsze części, szczególnie te nowe, czyli pierwsza, druga, trzecia, no nie. To... Najbardziej mi się podobał walczący Yoda, jak tam robił te fikołki i latał po całym pomieszczeniu. To było fajne.
0: To idźmy może dalej, nie? Pójdziemy tak chyba w temat, który tak średnio ci podejdzie, czyli Krzyżaków. Jak byś ocenił Krzyżaków pod względem jakiejś, według twojego stanu wiedzy, dokładności historycznej czy czegoś takiego? Jak te walki, czy coś pamiętasz w ogóle?
1: Wolałbym nie oceniać, bo sam film był robiony dość dawno, jak wiadomo, nie prezentuje się on najlepiej pod względem jakby strojów i scenerii.
0: No, choć mam wrażenie, że czasami lepiej niż jedna zachodnia produkcja, ale to nie znaczy się, że dobrze.
1: Tak, tak. Mi się na przykład bardzo podobał nasz znienawidzony serial Wiedźmin. Znaczy ja nie mówię, że z punktu widzenia walki, ale według mnie... obejrzałem chyba ze 3 razy wszystkie odcinki.
0: Serial jest lepszy niż film, to trzeba zaznaczyć.
1: Znaczy, w serialu jest cały film zawarty.
0: Tak, tak, tak, bo to był ewidentnie zrobiony najpierw serial, później był wycięty. To są błędy, które w kinematografii się pojawiały. To jest raczej temat na audycję spoiler.
1: Tak, ale powiem ci, że ja Krzyżaków zbyt wiele razy nie oglądałem. To znaczy, wtedy, kiedy miałem możliwość oglądania Krzyżaków, to byłem małym chłystkiem i specjalnie mnie to nie interesowało, a później jakoś do tego nie wracałem. Więc to, co mówię teraz... Trzeba jakby cedzić przez takie sito, że nie w 100% nie wiem, o czym mówię.
0: To jak jesteśmy przy tym, jak jesteśmy przy tych polskich filmach, powiedziałeś o Wiedźminie, no to zróbmy taki skręt poprzez grę komputerową do filmu, tak? Walka Kmicica z Wołodyjowskim była też, jest do niej odniesienie w najnowszym Wiedźminie. Pada to słynne kończywać w Sydłoszczęść chyba, czy coś takiego, czy nie, machasz wasz pan jak cepem niczym. Chyba tak. Ja nie grałem, ale tylko widziałem, że to się pojawia i wszyscy się tak strasznie hypili, nie? Mówię, aha, no to tam jest jakaś tam sytuacja. No jakbyś się do tych walk właśnie, do umiejętności szermierczych Daniela Obryskiego, bo on tak lubi się nimi asić, chwalić, nie? Jak on tu nie ma chaty, nieczem.
1: Dobra, według mnie ta scena walki Wołodyjowskiego z Kmicicem to jest jedna z najlepiej przygotowanych scen na szable. W sensie scen walki. Ona, zresztą nie tylko, to jest nie tylko moje zdanie, ona chyba na zachodzie się przebiła jako...
0: Tak, jako deluge jest, tak, tak, jest pokazany na YouTubie jako deluge i w ogóle jest teraz straszny hype na polską szablę.
1: Ja bym nic w tej scenie nie zmienił, niczego nie poprawiał, niczego nie wyrzucał, ona jest świetna taka jaka jest. I póki co chyba nic lepszego na szablę nie wypuszczą.
0: No, jest straszny hype w środowisku Desu z tego, co założyłem, tym popowym, jak to określiłeś. Chyba nawet Matt Easton się na ten temat wypowiedział.
1: Może tak. Matt Easton lubi szable w ogóle. On mówi, że chce się doskonalić w szabli i ma problemy z przeciwnikami, którzy używają rapiera, ale nie poddaje się, tylko chce doskonalić się w szabli.
0: No, szabla to jest broń, która... była długo używana i nie ma rodowodu najbardziej polskiego, nie? To jest,
1: nie ma.
0: To jest, ja wiem, jakiś taki prawnuk chyba Kopeszu, który pochodził z Egiptu, tak? Czyli broni opartej na która miała ciąć. Przy czym zaznaczę, że Kopesz to była broń dosyć elitarna w Egipcie, bo tam było bardzo mało metalu, tak? Głównie wojsko egipskie walczyło raczej toporami, bronią dystansową, a później z tego wszystkiego powstały jakieś inne bronie, bardziej podobne do dzisiejszej szabli, tak? Między innymi Sejmitar, Yatagan i te wszystkie takie charakterystyczne bliskowschodnie szable.
1: No tutaj w żaden sposób nie mogę się nie zgodzić, bo nie mam wiedzy na ten temat, ale miło się dowiedzieć czegoś nowego. Nie wiedziałem, że korzenie sięgają aż starożytnego Egiptu.
0: Prawdopodobnie, biorąc pod uwagę, że wiesz, że Egipt, że Arabowie ciągnęli z Egiptu, tak? Oni tam tą rdzenną białą ludność, że tak się wyrażę, jak to niektórzy twierdzą, zasiedlili i na pewno się jakoś wzorowali na tym, na tych zakrzywionych mieczach, tak? Musisz wziąć pod uwagę, że w starożytnym świecie chyba najpopularniejszym typem miecza był miecz krótki, tak? Zrobiony jednoręczny ewidentnie, który był stworzony przede wszystkim z myślą o pchnięcia, w drugiej kolejności o cięciach, tak? Czyli właśnie rzymski gladius, który miał wiele wersji. Tak, miał bardzo dużo wersji. Tak samo Xiphos, ten, o którym wcześniej wspomniałem, też tak wyglądał, też był jednoręcznym mieczem de facto. Były jakieś tam miecze dwuręczne, ale ze względu chyba na technikę obróbki stali nie za bardzo było sens robić jakieś większe, dłuższe miecze. Przy czym właśnie tam wspomniany Falks, to jest całkiem temat na osobną audycję, był bronią, też występował w wersji dwuręcznej. Ale wracając do polskiej szabli, powiedz mi, jakie są w ogóle, jakie są koszty szabli i takiego miecza, jakbyś chciał sobie kupić? Taki wiesz, do sparingu i taki, żeby się pokazać. Jak to wygląda finansowo?
1: To zależy.
0: Jak się ma do szabli?
1: Jak zamawiasz, jaki masz budżet, bo możesz wydać 300 zł na miecz z gównolitu, który nie będzie działał, ale będzie mieczem, a możesz wydać 30 tysięcy złotych, zamawiając go choćby u Albiona, nie wiem, z jakimiś złoceniami albo innymi. Może przesadziłem, że 30, chociaż jakby się uprzeć, myślę, że nie ma górnej granicy celowej. Ale tak schodząc na ziemię trochę, cena takiego miecza treningowego, z którym możesz wyskoczyć do pełnoprawnego turnieju, to jest około 800 zł. I to jest ten feder. Mamy kilku producentów w Polsce, którzy je wyrabiają. Łatwo znaleźć w Google'ach, to nie trzeba tutaj markami szafować od razu. Natomiast tym federem on jest doskonałym narzędziem zarówno do trenowania walki długim mieczem, jak i do sparingów. Natomiast niczego nim nie zetniesz. A cięcie jest też jednym z elementów, który powinien wchodzić równorzędnie z treningiem takim sparingowym, bezpiecznym symulatorem. To jest inna kwestia. I taki miecz ostry do nauki cięcia, i to zależy też od wielu czynników, ale jak znasz kogoś i masz pewność, że ten ktoś robi miecz, który się do tego nada, to myślę, że w 2000 zł jesteś w stanie się zamknąć przy kupnie takiego ostrego miecza.
0: A jak się ma właśnie kwestia prawna do tego wszystkiego, ostrość tego miecza?
1: Jeżeli masz ukończone 18 lat i swoim użytkowaniem jakiejkolwiek broni białej nie zagrażasz osobom postronnym, to możesz z tym mieczem robić, co ci się podoba.
0: Może być ostry? Zauważyłem, że nie we wszystkich krajach możesz mieć ostry miecz.
1: W Polsce może być. Myśmy byli z Alanem Padzińskim ostatnio na rynku w Krakowie. Nie mieliśmy ostrych mieczy, ale mieliśmy miecze treningowe i kręciliśmy taki materiał promocyjny do własnych celów. To chyba nawet na YouTubie jest gdzieś na jego kanale. I nikt się do nas nie przyczepił. Myśmy nawet szukali policji, straży miejskiej, żeby ich uprzedzić, że tutaj przez chwilę, czy w ogóle możemy kręcić gdzieś tam pod Kościołem Mariackim kilka ujęć. No ale nawet widząc, że mamy te miecze treningowe, jakby nas ignorowali całkowicie i odjeżdżali za każdym razem, jakby się nas bali po prostu.
0: A powiedz mi, ja się spotkałem w Warszawie z taką sytuacją, czy możesz używać miecza, ktoś mi tak dał, jakiś tam właśnie też człowiek, który tam pod barbakanem chodził z mieczem, jakoś też próbował sobie dorabić, perartysta. Miał ten, dał mi miecz do ręki i powiedział, że jak go chwycę za ostrze, za koniec ostrza i będę go w stanie utrzymać, dźwignąć na prostej ręce, tak, to przez ileś tam czasu, to wtedy będę miał niby tyle siły, żeby walczyć z mieczem. Spotkałeś się z czymś takim kiedyś?
1: To są brednie. Znaczy, do walki mieczem nie potrzeba dużo siły tak naprawdę. Potrzeba trochę więcej siły niż do walki szablą, bo wiem, wyprowadzanie ciosów jakby szablą jesteś w stanie skutecznie ciąć, używając tylko nadgarstka. Przy długim mieczu potrzebujesz co najmniej przedramienia, żeby porządnie ten strzał nakręcić, a najlepiej, jeśli chcesz komuś sprzedać taką potężną bombę, jest uderzać z pełnego ramienia. Natomiast wyobraź sobie, przy wadze około 1,5 kg wagi całkowitej, kobiety przecież walczą w naszych zawodach takimi federami. Chyba nie chcę powiedzieć, że masz mniej siły niż kobieta, tylko dlatego, że nie jesteś w stanie utrzymać jakiegoś miecza, nie wiadomo jakiego, nie wiadomo jakie on ma parametry, bo miecze mogą ważyć 5 kilo i wtedy nie jesteś w stanie nawet chwytając za głowicę go utrzymać.
0: No jest kwestia taka, że właśnie to też się pojawiło w środowisku YouTube'owym, jaką bronią powinna walczyć kobieta, tak? Czy powinna walczyć jednoręcznym mieczem, czy dwuręcznym, czy rapierem, czy czym, czy tym.
1: Powinna walczyć taką bronią, która będzie dla niej wygodna. Nieważne, jaka kategoria broni tu będzie.
0: Jakie znaczenie właśnie ma w tych pojedynkach, w tej walce ma siła, twoim zdaniem?
1: Duże, bardzo duże. Kobiety walcząc z mężczyznami generalnie nie są w stanie dużo zdziałać, ale mają bardzo dużą przewagę nad nami, ponieważ w naszym społeczeństwie bicie kobiet nie jest uważane za coś
0: rycerskiego.
1: Tak. Więc wielu facetów ma zwykłe blokady przed uderzeniem kobiety, a nawet jeżeli nie ma tych blokad, to odejmuje trochę z siły, żeby ich nie pogruchotać. Ja bardzo podziwiam kobiety, które stają do turniejów open, czyli w których walczą również z mężczyznami, natomiast mają też swoje własną kategorię, tylko dla kobiet. I bardzo często też się zdarza, że mają w walce o wiele więcej agresji niż faceci. I to jest taki element, który ja u kobiet bardzo podziwiam. One mają bardzo dużą wolę walki i często nadrabiają swoje braki, które wynikają z anatomii, to jest oczywiste.
0: No, taką wiesz.
1: Chęcią do kopania komuś, albo udowodnienia komuś, że kobiety też potrafią. I to się często udaje.
0: No, ludzie się boją teraz ten temat mówić. Metatron, o którym wspomnieliśmy wcześniej, kiedyś popełnił wideo na ten temat całkiem niedawno właśnie kobiet i dlaczego jest tak mało wiedzy na temat wojowniczek kobiet i jak rzadko się to zdarzało, tak?
1: Prawie każda kultura zawsze były jakby obywatelami drugiej kategorii, ale tak jak mówisz, każda kultura, w każdej kulturze zdarzają się te w cudzysłowie mityczne kobiety wojowniczki, tak, które tam kopały tutaj wszystkich.
0: No i myślę, że nawet bym się nie zdziwił, znaczy wśród piratów na przykład, tak?
1: Oczywiście.
0: Były historyczne postacie, które kobiet, które były przewalonymi piratkami. Jedna się nazywa Anna, jakoś patrz na B, zapomniałem, Ann Bonny się nazywała, taka dosyć znana piratka. Więc tyle. Czy jak ktoś ma ochotę zadzwonić, to ja nie wiem, na co jeszcze czekacie. Chyba nie trzeba tutaj specjalnie zapowiadać. Możecie sami bezpośrednio spytać naszego mistrza tutaj miecza o coś, co by was mogło interesować. A jak nie, to lecimy dalej z tematem. Czekaj. Zdarzyło ci się często walczyć na przykład z kimś, kto miał tarczę i miecz krótszy, jednoręczny, a ty miałeś ten swój dwuręczny?
1: Tak, zdarzyło się. To jest w ogóle ciekawe doświadczenie. I wymaga zupełnie innego podejścia do walki, bardziej otwartego umysłu, bo jeżeli cały swój trening poświęcasz na walkę z tym samym przeciwnikiem, który ma ten sam zestaw co ty, no to wiesz, czego się spodziewać, wiesz, jak sobie tego przeciwnika ustawić, żeby tam go skutecznie trafić. Natomiast jak ci nagle wparzy facet z tarczą i mieczem jednoręcznym, to te rzeczy, które działają na kogoś z taką samą bronią jak ty, zupełnie nie działają i wtedy zaczyna się kombinowanie. Walka jest o wiele bardziej zachowawcza. Nie starasz się najpierw wyczaić, jakie ruchy twój przeciwnik jest w stanie z tą tarczą wykonać i próbować odkryć jego słabe punkty. I głównym słabym punktem typów, którzy walczą tarczą i jedynką, jest tych, z którymi ja walczyłem, bo nie chciałbym generalizować, bo każdy ma swój styl walki i to nie ulega wątpliwości, że każdy przeciwnik jest inny i inaczej powinno się do niego podchodzić. Ale z mojego doświadczenia wiem, że w momencie, gdy puszczasz mu bombę w okolice głowy, to ten konkretny przeciwnik, z którym ja walczyłem, z automatu ją zasłaniał tarczą. I w ten sposób pozbawiał siebie jakby pola widzenia. Znaczy nie widział, co się dzieje przez ułamek sekundy w momencie, gdy musiał się tą tarczą zasłonić. Oczywiście to musiał być strzał z pełną intencją, bo na jakieś takie, wiesz, pseudozwody spoza dystansu nie było w stanie wywołać, ja nie byłem w stanie wywołać u niego takiej reakcji, więc już musiałem się mocno poświęcić na taki atak, żeby doszło do tego, że zasłania sobie tą głowę tarczą. I najgorsze, co można zrobić, to po takim pojedynczym ataku zatrzymać się i próbować wrócić jakby do sytuacji, że jesteśmy obaj poza dystansem. Bo on po tym zasłonięciu sobie głowy tarczą ma doskonałą możliwość nawet na oślep, gdzieś na odlew chlasnąć nas tym mieczem jednoręcznym, a my już jesteśmy w takim dystansie, który umożliwia mu tego typu działanie. Więc jeżeli zatrzymamy się po takim ataku, no to jesteśmy w czarnej dupie i jakby nasze przygotowanie do już zanim wykonamy ten atak, nasze przygotowanie do natarcia powinno zawierać w sobie kilka strzałów i bardziej rozbudowaną pracę nóg, żeby móc pod tego miecza w momencie, gdy on nas nie widzi, co my robimy, uciec.
0: Jedziesz kombosem, innymi słowy, tak?
1: Tak. Masz jeden strzał, przed którym się obroni, potem wykańczasz go gdzieś z boku, bo już schodzisz sobie z linii natarcia i robisz sobie miejsce inaczej. Jesteś tak ustawiony, że jego głowa jest już w jakimś stopniu odsłonięta i narażona na drugi strzał. Wtedy drugi strzał ląduje i uciekasz z dystansu.
0: Powiedz mi, czy w takim scenariuszu walki daje ci dużą przewagę to, że masz większy zasięg tym długim mieczem i czy tak, stosujesz tak. Jakieś finty, jakieś takie, wiesz,
1: To jest, wiem do czego zmierzasz, to znaczy przewaga zasięgu jest bardzo pomocna, ale trzeba pamiętać, że on tarczą jest w stanie chronić bardzo dużą powierzchnię swojego ciała. I nawet jeżeli mamy tą przewagę zasięgu, to zanim nasze ostrze zetknie się z jego ciałem, to on ma wystarczająco dużo czasu, żeby tarczą się zasłonić. Mimo, że jeszcze przykładowo nie weszliśmy w dystans do jego ataku. Druga kwestia jest taka, że on tarczą też jest w stanie nas atakować, nie tylko bronić się, więc musimy też na to uważać. A trzecia kwestia jest taka odnośnie tych fint. To jest to testowanie przeciwnika, bo jest kilka typów szermierzy. Są tacy, którzy atakują nerwowo na każdy nasz najmniejszy ruch. Są tacy, którzy są spóźnieni z reakcją i wchodzi w nich wszystko jak w masło, ale też trzeba uważać, bo jeżeli jesteśmy nauczeni zaczynać swoją akcję z fintą, to puszczamy mu fintę, on na nią w ogóle nie reaguje, bo ta finta i tak nie dojdzie. Jest to tylko finta, ona ma tylko stwarzać pozory zagrożenia. Wtedy on wyprowadza w nas atak, bo jest spóźniony z akcją, on reaguje cały czas na fintę, a my już jesteśmy myślami przy drugim ataku i nagle się okazuje, że jego strzał w nas wchodzi. Więc to wszystko, jest taka faza walki, ona się nazywa w niemieckiej nomenklaturze Zufechten, czyli sytuacja, w której znajdujemy się jeszcze poza dystansem przeciwnika i badamy sobie, na co jesteśmy w stanie sobie pozwolić. Wbrew pozorom, obserwując ruchy jego ciała, jeszcze zanim on wykonuje jakąś akcję, możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że mamy do czynienia z szermierzem, który jest lepszy od nas, gorszy od nas, albo mniej więcej na tym samym poziomie. Ale też trzeba mieć w świadomości to, że niektórzy są świetnymi aktorami i potrafią udawać kalekich, a tak naprawdę być bardzo niebezpieczni. I jak takiego kogoś zlekceważymy, to nawet jeżeli on nie jest tak dobry jak... inaczej, nie jest lepszy od nas, ale my uważamy, że on jest gorszy od nas w dużo większym stopniu niż naprawdę jest, to potrafi nam wklepać. To jest takie szachy i wojna psychologiczna strasznie.
0: Czyli w żadnym wypadku nie można niedocenić przeciwnika.
1: Nie, to jest najgorsze, co możesz zrobić. Wielokrotnie, i to się też sprawdza a propos walki z kobietami. Jeżeli zlekceważysz kobietę, to możesz się ostro naciąć.
0: No dobrze, to ja myślę, że na dzisiaj zamkniemy ten temat. Bardzo bym chciał, żebyś jeszcze kiedyś się u nas pojawił.
1: Jasne. Myśmy dopiero odkryli wierzchołek Góry Lodowej. Jest o czym gadać.
0: No to bardzo mnie to cieszy. Myślę, że w takim układzie wrócimy kiedyś do tego tematu i audycja Hiro już tak częściej będzie gościła na łamach Nocnego Radia. To był Kuba Potocki, szermierz, członek Stowarzyszenia Arma, z tego co zauważyłem na twojej stronie.
1: Tak.
0: O stowarzyszeniu myślę, że następnym razem może coś powiesz. Powiesz, jak wygląda struktura właśnie DSW u nas w kraju. Ja ci dziękuję.
1: Bardzo miło, fajnie się gadało, szybko zleciały te 2 godziny.
0: No strasznie szybko, także słuchaj, audycja będzie u nas do pobrania niedługo, będzie jakaś tam graficzka, damy linka do twojej strony.
1: Super, podlinkuję.
0: I tyle, no do usłyszenia bardzo niebawem, nie? Dzięki
1: wielkie, na razie, trzymajcie się. Dzięki, że wytrzymaliście tak długo z nami.
0: A, to jest tutaj normalka, standardowo 2 godziny. No, to cześć, hej.
1: Na razie, cho.

Dobry wieczór. Witam słuchaczy Nocnego Radia. Krawiec przy mikrofonie i audycja Czasy Ostateczne. Czyli audycja, w której rozmawiamy o rzeczach tajemniczych, niewyjaśnionych. Wiedza alternatywna. Myślę, że wiedza często warta rozdawania, mimo tego, co twierdzą niektórzy z naszej załogi, którzy uważają, że jest to stek bzdur. Czemu się w ogóle mówi stek bzdur? To do dzisiaj nie wiem. Stek. Co to ma wspólnego ze sobą? Stek. Skąd no, tu nagle stek? I czy to jest stek wołowy, czy jaki? Nocne radio, zapomniałem się zalogować na nasz profil.

i chichów. Właśnie w temacie szyszynki. Atak na szyszynkę. Zwapniona szyszynka. Hu hu hi hi ha ha he he hu hu. Jarałeś coś, krawiec, znowu. Nie, właśnie nie. Za bardzo nie piję, bo mi to nie służy. Nie jaram, bo nie mam co. No niestety, w sklepach mamy dostępny tylko najpodlejszy z możliwych narkotyków. Bardzo uzależniający, nie dający praktycznie żadnych duchowych doznań, nie przynoszący żadnych ciekawych doznań, raczej taki podła odmiana narkotyku, która co najwyżej znosi hamulce, sprawia, że stajemy się bardziej chamscy, agresywni i tyle z tego mamy, nie? Ratunku, alkohole, alkohol szkalujo, pisze Mehran Kesze. No Mehran, ty to powinieneś mieć otwarte trzecie oko akurat i tworzyć wynalazki ratujące ludzkość, a nie tutaj alkohol chlać. Stek ma również takie znaczenie, nagromadzenie, zbiorowisko czegoś, zwykle w sensie negatywnym. Aha, ciosany z kartofla poinformował. No dobra, pozdrawiam w ogóle wszystkich, którzy się tu schodzą. Jest Gosia, jest Mateuszn, Mehran, tam też jest i Tomu, i Lukacjusz, który napisał, że spoko temacik i idzie robić herbatkę z bzu. Czy herbatka z bzu ma jakieś właściwości psychoaktywne? Ciekawe. Alkohol niszczy narody, panie. No tak, niszczy. I cukier też, tak, tak. To jest potężne narzędzie zbrodni. No, w rękach systemu. To taki systemowy alkohol, nie? Tak jakby system chciał nam zafundować. Tak jakby jakiś właśnie sztajmes, pijaczyna pomyślał sobie, o, Unii mają takie te swoje, te psycho coś tam. A to my też musimy coś. Weźcie tutaj, towarzysze, coś. Obywatele, towarzysze, pracownicy moi tutaj w korporacji, my też musimy mieć swój jakiś narkotyk taki, żeby dać ludziom, że co, my nie możemy być w tyle, my też musimy coś ludziom dać, żeby... Najlepszy to by był taki, żeby ich otępić, żeby no pieniądz musi być z tego, duży pieniądz właśnie też, no, tak, no i tak sobie dumali i myśleli, że będziemy ich poić alkoholem. No, a są zupełnie inne substancje, będzie też o DMT dzisiaj, będzie właśnie trochę o tej szyszynce nieszczęsnej, będzie o rytuale ayahuaski, o DMT. O tym chciałbym dzisiaj z wami pogadać. Od czego by tu zacząć? Może tak spróbujmy podejść od strony nauki na początku, żeby jakąś definicję taką ogólną tutaj przytoczyć, żeby opisać tą szyszynkę jakoś, no i żeby to było zgodne z głównonurtową wiedzą naukową, żeby... A potem sobie możemy trochę bardziej pospekulować, przytoczyć różne niestandardowe teorie i tak dalej. No właśnie, to jest gruczoł w naszym mózgu. Mniej więcej tak w środku głowy. No, tu nie chcę już na początku popadać w jakieś szurskie, prawda, teorie, że jak coś jest w centrum, to jest ważne, bo wiecie, bo jak zaczniemy mówić o tym już o takich rzeczach, że coś jest w centrum, to jest ważne i że znaczenie mają kształty, kolory, wibracje, to zaraz tu będzie klepanie się po łydkach ze śmiechu i krawiec znowu szura, a nie chce szura. No ale jak dla mnie to ma jakieś znaczenie i

0: z jakiegoś powodu to gdzieś tam może być właśnie w centrum naszej głowy. No zaraz za oczami tak trochę to się znajduje, bo szyszynka jest wrażliwa na światło. Jest trochę takim naszym zegarem dobowym, czymś, co steruje właśnie no, naszym cyklem dobowym. Ale też regulacja ciśnienia krwi, koordynowanie czynności ośrodka układu nerwowego. Właśnie też jest wywoływane poczucie senności za pomocą melatoniny syntezowanej, tak chyba się fachowo mówi. To jest ten hormon, który ma nas usypiać, ma sprawić, że właśnie zaśniemy, a z kolei inny hormon wytwarzany przez szyszynkę, serotonina, to jest taki uspokajający, powodujący, że no, jesteśmy bardziej odporni na depresję, na złość. No, więc tutaj myślę, że niektórzy z nocników na pewno by się kwalifikowali, żeby ich zdiagnozować, że mają właśnie za mało, że za mało im się wytwarza tej serotoniny. Co my tu jeszcze mamy za funkcje? Też hormon wzrostu. TSH i ACTH. To są jakieś takie, no sama nazwa wskazuje, za co odpowiadają. Jak to jest zaburzone, to można zachorować we wczesnym wieku na przykład na gigantyzm i być olbrzymem takim, nie? I co tu jeszcze mamy? No, melanina. Nie melatonina, tylko melanina i to z kolei jest barwnik w skórze. I znaczy ta szyszynka wpływa po prostu na poziom tej melaniny. No, więc nie znam dokładnie mechanizmu, no ale jak się opalamy, no to chyba to właśnie wtedy przez... A, nie wiem zresztą. Też takie rzeczy związane z porami roku, że na przykład jest zima, no to jest jakieś tam sterowanie depresją zimową, ale też są takie cykle roczne. Nie pamiętam, w których to miesiącach jesteśmy najbardziej płodni, bo o zwierzętach to wiemy, że na wiosnę tam koty się marcują i tak dalej, nie? No ale my też tak mamy, że są takie, nie pamiętam, które to były miesiące, ale są takie miesiące, że na przykład zwiększa się o wiele szansa, że urodzą się dwojaczki, trojaczki, więc to nie jest takie przypadkowe zupełnie. Jeśli ktoś chce mieć dużo dzieci, to może się zapoznać, kiedy to jest. I też ta szyszynka ma znaczenie, jeśli chodzi o nasz układ odpornościowy i zwalczanie na przykład komórek nowotworowych, więc no cała masa ważnych naprawdę funkcji. A niektórzy tak sobie myślą, a jakaś tam szyszynka, gówno, co jakieś tam odloty, tak, DMT i to wszystko, nie? A to są naprawdę ważne rzeczy. No. Co my tu jeszcze mamy? Metabolizm. To, jak silne są nasze kości, no i też rzeczy związane właśnie ze starzeniem się, ale to ma związek ze snem, z regulacją snu. Ja całe życie dużo śpię, może dlatego młodo wyglądam jak na swój wiek w zasadzie. Nie mam jakichś tam zmarszczek, coś, tak się trzymam jakoś, może dlatego, że dużo śpię. Ktoś, kto mało śpi, to będzie się szybciej starzał chyba. Oprócz tej serotoniny i melatoniny mamy też no, to sławne DMT, czyli dimetylotryptaminę. To jest z kolei hormon, który jest substancją psychodeliczną, psychoaktywną. I jest to bardzo silna substancja. Właściwie to jej siła jest nieporównywalna z innymi substancjami. To DMT znajduje się w roślinach też, ale i też jest wytwarzane właśnie przez szyszynkę, przez ten gruczoł nasz, który ma podobno kształt szyszki. Znalazłem w ogóle jakieś zdjęcia, które miałyby dowodzić, że w Watykanie znajduje się pomnik szyszynki. No to jest taka szyszka właśnie. I no, może to faktycznie. I mówi się, że Watykan ukrywa jakąś wiedzę o szyszynce. No, Watykan to już ukrywa wiedzę o wszystkim, co w ogóle. Co dla mnie nie jest znowu takie szulskie, ponieważ Kościół katolicki zwalcza wszelkie inne formy duchowości i lub lubi je sobie zamknąć do kuferka i trzymać jakby ukryte, nie? Jako coś, co jest istotne. Oni zdają sobie sprawę, że to jest coś ważnego i chcą mieć to pod kontrolą. Chcą sobie to zamknąć w złotej szkatułce, na kluczyk i chronić przed tym ludzkość niby, nie? Ale tak naprawdę no, widzimy to na każdym kroku, że sekta watykańska traktuje wszelkie inne formy duchowości, wszelkie inne wierzenia jako konkurencję zwyczajnie i chyba zdają sobie gdzieś tam sprawę z tego, że to jest często o wiele lepsze, że to jest prawdziwa duchowość, że to, co oni oferują, to jest w zasadzie taka nędzna namiastka. Może nawet falsyfikat, może coś, co chciałoby być duchowością, a w ogóle nią nie jest. I zdają sobie sprawę, że gdyby taka wiedza, jakaś ważna wiedza właśnie dotarła do ludzi, to to nikt już nie będzie się interesował tam jakimś zbiorem zabobonów i tradycji, nie? Tam, że ludzie nagle odkryją co to jest prawdziwa duchowość, nie? O czym tu jeszcze mogę powiedzieć? No, ta zwapniona szyszynka, z której ostatnio się śmialiśmy, to jest właściwie naturalny proces. I to wapnienie szyszynki, ona bardzo przyciąga fluor i różne tam inne jeszcze rzeczy, rtęć, chyba też potas, jeśli dobrze zapamiętałem, szukam tu w notatkach. No w każdym razie na pewno fluor i to jest ciekawy temat, no ale w każdym razie jest to proces, który no, u każdego będzie jakoś tam postępował i on się zaczyna praktycznie zaraz po dojrzewaniu, bo szyszynka też reguluje różne rzeczy związane z dojrzewaniem płciowym i zaraz po tym, po zakończeniu tego okresu dojrzewania właśnie no zaczyna wapnieć. W ogóle jest tak, że osoby starsze, które mają już mocno zwapnioną tą szyszynkę, to mają z tym snem, tak się, no to wiemy, że osoby starsze lubią sobie na przykład kimać w ciągu dnia i bardzo wcześnie wstają, nie? I to ma też związek właśnie ze stanem, w jakim znajduje się szyszynka. Czy szyszynka połączona jest z czakrami? No, nie wiem, czy połączona jest, ale te tematy się często wiąże ze sobą, jeśli rozmawiają o tym osoby zainteresowane właśnie duchowością, mistyką, to często łączą to ze sobą. No, ale na tego typu serwisach, na tego typu nagraniach znalazłem bardzo różne informacje, czasem mocno odjechane i nawet niekompatybilne z tym, co inni przekazują. Ktoś na przykład napisał cały artykuł o tym, że szyszynka to jest taki jakby chip, coś takiego zaimplantowanego nam. No taki implant, niekoniecznie korzystny. coś, co ma sprawiać, że mogą się podłączać do nas istoty z innych wymiarów. Takie rzeczy wyczytałem, nie? No, już Kartezjusz nazywał Szyszynkę siedzibą duszy. Ponoć ona była bardzo ważna dla starożytnych. Interesowano się nią bardzo mocno w starożytnym Egipcie, Majowie, te sprawy. Słynne oko Horusa miałoby rzekomo przedstawiać właśnie ten rejon mózgu. Jak zobaczymy sobie przekrój mózgu, to zobaczymy właściwie faktycznie podobny kształt, jak to oko Horusa. To oko miałoby... Czy masz jakieś źródła naukowe o tym, co opowiadasz? Tak, wejdź sobie na Wikipedię, to poczytasz bardzo dużo o tym, o czym do tej pory powiedziałem. Jak opisywałem, jakie są hormony wytwarzane i co reguluje, to znajdziesz sobie to na przykład na Wikipedii i na innych medycznych serwisach. Bardzo mnie bawi to ciągłe pytanie o źródła naukowe. Biały człowiek lubi mieć wszystko na papierku, zawsze wypuszczone przez system, przez korporację i wtedy jest szczęśliwy, a tak to nawet nie chce słuchać i tylko pyta się, a masz pan dowód? A masz pan dowód? A masz pan dowód? I tak możesz opowiadać różne historie, a on będzie tak cały czas, a masz pan dowód? A masz pan dowód? Zabawni są ludzie dzisiaj w tych czasach, naprawdę. No proszę, proszę bardzo. Wikipedia, tam znajdziesz sporo z tego, co mówiłem. Stefan pisze, źródła, obozy koncentracyjne. Jeśli chodzi o obozy koncentracyjne, to... Mówi się, że fluoryzacja wody to jest taki eksperyment, który został zapoczątkowany właśnie w obozach koncentracyjnych, że tam fluoryzowano wodę i to miało sprawiać, że ludzie w tych obozach, ci więźniowie, będą bardziej tacy zombieni, bardziej tacy posłuszni, spokojni, o. Nie skorzy do buntu, do agresji. No, o fluoryzacji wody też możemy trochę powiedzieć, bo właśnie fluor ma być tym, co bardzo się przyczynia do szybszego zwapnienia szyszynki, czyli de facto do, jeśli no, wykroczymy już trochę poza te mainstreamowe, medyczne, wzięte od WHO informacje, których tak niektórzy oczekują, też nie wiem za bardzo czemu, bo to sobie wszystko możecie łatwo sami znaleźć i chyba bardziej ciekawe są różne nie do końca zbadane jeszcze informacje, teorie, nie? Spekulacje. To wydaje mi się, zawsze mi się to ciekawsze wydawało niż takie informacje encyklopedyczne, które można sobie w 5 sekund znaleźć, prawda? Krawiec, przestań cenzurować, chyba miało być. Cenzurować, tak? A w jakim ja sensie cenzuruję? Nie wiem. Nie stresujcie się tak, ludzie. To, że mnie coś na przykład lekko irytuje, bo o te naukowe informacje to już jestem któryś raz pytany i nie wiem, tak mnie to bawi, bo nie do końca wiem o co chodzi, dlaczego ja mam jakieś nagle szukać naukowych informacji dla was, tak nie wiem za bardzo o co chodzi. Chciałem bardziej właśnie o DMT, o jakichś teoriach, o rytuale ayahuaski pogadać, a tu mam jakieś wam, co mam wejść na stronę WHO i wam coś skopiować, czy o co chodzi? Zastanówcie się, czego oczekujecie ode mnie. Przypominam, że Czasy Ostateczne to jest, jakby nie było, audycja też no, tak trochę o rzeczach właśnie niezbadanych, nie? jak kogoś denerwują takie tematy, to zawsze może sobie potrzeby na przykład posłuchać. On jest bardziej naukowy taki. Ostatnio ciekawie opowiadał o informatycznych sprawach, o różnych tam kwestiach bezpieczeństwa, no to może kogoś takie tematy na przykład bardziej interesują, a go denerwuje rozmawianie o duchowości, o łączeniu się ze świadomością kosmiczną i to go drażni, nie? No to nie musi się męczyć przecież ze mną, nie? Na pewno też niektórych zdenerwuje, że na kościółek znowu coś powiedziałem. Oj, ty niedobry. Znowu to już nudne jest, krawiec. Przestań już ten kościół atakować. On tyle dobrego zrobił. A co?
1: No teraz ci nie powiem, ale bardzo dużo.
0: No spoko. Dobra, wracamy do tematu szyszynki. Jesteśmy na DMT. Na tym hormonie produkowanym przez szyszynkę właśnie i jak dalej tak staram się od strony nauki jeszcze do tego podchodzić, jak właśnie nauka tłumaczy zastosowanie tego hormonu w naszym organizmie, tego DMT, no bo wszystko ma jakiś sens, jakieś zastosowanie, natura nie robi czegoś sobie tak dla picu, albo żeby sobie było, żeby tylko było, nie? Tylko zawsze jest jakieś zastosowanie, no i nauka traktuje tą dimetylotryptaminę jako narzędzie, jakby narzędzie do chronienia naszego układu nerwowego i układu odpornościowego przed stresem. Czyli pojawia się temat stresu. I tak jakoś wydaje mi się, że ludzie raczej tak śmieją się właśnie często, kiedy mówię, że stres powoduje raka, nie? Krawiec, nie ma dowodów, szurać zaczyna, szuria znowu i tak dalej. No a sama nauka właściwie to akceptuje takie wytłumaczenie, takie zastosowanie tego DMT, że po prostu to jest, to pomaga nam zwalczać stres, między innymi. A stres, i też jest dość oczywiste to, że stres obniża odporność naszego organizmu. I no, są takie hormony stresu, jak adrenalina na przykład, nie? Jak mamy obniżoną tą odporność, to jesteśmy bardziej narażeni właśnie na powstawanie między innymi nowotwora, też na inne choroby. To też jest dość oczywiste. Nawet jak zapytałem wujka Google'a, tak, dla eksperymentu, czy spadek odporności powoduje raka? I wujek Google sam wygenerował odpowiedź. To takie pytanie trochę pokraczne, nie? Czy spadek odporności powoduje raka? No ale wiadomo, o co chodzi. I co odpisał wujek Google? Rolą układu odpornościowego, immunologicznego jest przeszukiwanie organizmu, identyfikacja przednowotworowych komórek oraz ich eliminacja. Jeśli jednak obrona odpornościowa danej osoby jest słaba, zbuntowane komórki, które wymknęły się spod kontroli organizmu, mogą się bezkarnie mnożyć i formować w postać nowotworu. No, czyli jest tutaj bardzo jasna zależność. Tak więc za każdym razem, kiedy ktoś na was krzyczy w pracy, zachowuje się agresywnie, stosuje na was wymusza na was, jak szantażuje was emocjonalnie, stresuje, żeby zwiększyć wydajność i no to wam funduje choroby w zasadzie i w tym też te śmiertelne. Dlatego mam taką awersję do wszelkich krzykaczy już od dłuższego czasu, nie? Do jakichś tam big bossów, którzy przychodzą i tam coś się pokrzykują, miotają, srają ogniem z dupy, wymuszają coś na mnie i wychodzą z założenia, że stres motywuje. Niby są dwa rodzaje stresu. Jak sobie popatrzymy takie właśnie naukowe definicje stresu i sprawdzimy badania na ten temat, no to stres się tak dzieli ogólnie na dwa rodzaje. Taki stres, który jest bardziej twórczy, zmusza nas do działania i taki stres, który jest szkodliwy. Czyli no niby dwa rodzaje stresu i ja to nie wiem, czy to jest dobre. No, nauka nie musi tu koniecznie trafnie tego opisywać. Może dziwnym trafem właśnie nauka często sprzyja systemowej wizji świata, nie? I jeśli coś z punktu widzenia systemu, rządów jest okej, to zaczyna się to troszkę wybielać, dzielić, że jest też dobry stres, nie? Więc no, nie mam takiego wielkiego zaufania znowu, żeby tak wszystko tutaj łykać. Tak samo jak nie mam stuprocentowego zaufania też do alternatywnych definicji, teorii. No, tak więc, no a dziś wywoływanie stresu, to w tym i takiego prowadzącego do głębokiej depresji, to jest specjalność, można powiedzieć, rządów, ludzi u władzy, którzy niszczą nasz dorobek życiowy, na przykład, tak jak teraz, swoją nieudolnością, dyletanctwem i też chęcią zaspokojenia własnych interesów, bardzo przyziemnych. Na przykład bardzo chcą zostać u władzy i wczepieni w to koryto. Siedzę i słucham, trochę mnie suszy. Helfi pisze, szyszynka to przecież wrota do duszy. Nieważne, czy jesteś hetero, czy bi, rozluźnić pomoże się DMT. No, bardzo ładne hasło. Tak, już mówiłem o tym. Właśnie chcę przejść za chwilę do tych bardziej nienaukowych opisów. Szury mają swój chłopski rozum. Pisze Mataniasz. No, też się śmiejemy z tego chłopskiego rozumu. Ale też nie do końca rozumiem czemu, bo chłopski rozum nie musi być zły. Można, zależy jak coś nazwiemy, nie? Możemy coś nazywać, o, na chłopski rozum, chłopek, roztropek, a możemy te nasze właśnie szybkie, proste odpowiedzi, które przychodzą do nas jakby same, które czujemy, nazwać intuicją też, nie? I mówi się, że właśnie, że proste odpowiedzi są najlepsze, a brzytwa Okama, która zakłada wybór, zawsze mi się to myli, potrzeba mi, mnie często tutaj prostuje. Ja mówiłem właśnie chyba nieprawidłowo, że to jest wycinanie, że za nie wszystkich nadplanowych, zbytecznych odpowiedzi. On mówi, że to jest po prostu wybieranie najprostszej odpowiedzi. Brzytwa Okhama, no to chłopski rozum też to jest często wybieranie najprostszej odpowiedzi, nie? No, ale brzytwa Okhama to bardzo dobre, a chłopski rozum, no to... chłopski rozum, czyli jak krowie na rowie. No nie wiem, Lukacjuszu, czy to jest to samo. Myślę, że to chyba niekoniecznie. Chłopski rozum to tak po prostu takie wybieranie odpowiedzi właśnie prostej, która wydaje się oczywista, bez posiadania dużej wiedzy naukowej, dużej ilości informacji, tylko to, co nam przychodzi do głowy jako takie najbardziej oczywiste, a niekoniecznie musi takie być, nie? Tak mi się to kojarzy. No, tak więc stres zabija i właściwie stres to można nazwać chorobą cywilizacyjną dzisiaj. Wszyscy chodzą zestresowani, a jeszcze teraz. Dzisiaj sobie spacerując widziałem przynajmniej kilka scenek, gdzie ludzie byli mocno zestresowani i się o coś tam wykłócali, o takie bardzo przyziemne rzeczy, nie? A co do tej fluoryzacji wody, to też ciekawie to wygląda. Jak już mówiłem, szyszynka mocno przyciąga fluor, rtęć, I tak, i w USA na przykład zrezygnowano z tego, z tej praktyki, ona jest tam zakazana, a na przykład w Irlandii nadal to jest praktykowane i to jest wręcz obowiązkowe i na szeroką skalę, nie? W niektórych krajach, między innymi w Polsce, oczywiście takie praktyki były prowadzone właściwie potajemnie, bez żadnych regulacji prawnych, bez odpowiednich badań. Ot, tak, sprawdzimy se na Polaku, robaku, jak to działa, nie? Bo gdzieś tam żeśmy usłyszeli, że to zęby od tego zdrowsze, nie? I będziemy se fluorować i się zobaczy, towarzysze, nie? Zaprzestano tego na początku lat 90. i... O, zdrowy rozsądek. Jola tutaj chyba bardzo trafnie i bardzo fajnie zdefiniowała ten chłopski rozum. Tak właśnie pozytywnie, nie? Że można ten chłopski rozum rozumieć też i pozytywnie, jako właśnie zdrowy rozsądek. No, to już się lepiej kojarzy, nie? Więc no właśnie, to jest fajne. No i tak, na początku lat 90. zrezygnowano z tego w Polsce, ale znalazłem informację, że we Wrocławiu nadal się fluoryzuje wodę. To ciekawe, nie? I nie wiem, czy Wrocław nie jest jedynym miastem w Polsce, gdzie się nadal fluoryzuje wodę. Ciekawi mnie, czy w tej mojej Środzie Śląskiej, która jest pod Wrocławiem, nadal się fluoryzuje też. Możliwe, że nie, bo doszukałem się, że za wodę w Środzie odpowiada jakaś spółka Średzka Woda. Średzkawoda.pl i tutaj mam wyzwanie i taką wręcz taką prośbę do psycho, do naszego telefonisty dyżurnego, który na kanale Ruski Troll publikuje różne nagrania, gdzie dzwoni do różnych instytucji albo do Wateusza Morawera na przykład dzwoni i chce z nim gadać, do różnych tam osób dzwoni. No psycho, słuchaj, do dzieła, jakbyś tak zadzwonił do wrocławskich wodociągów i popytał właśnie, czy nadal fluoryzują, znaczy czy to faktycznie tak jest, że tylko we Wrocławiu fluoryzują w Polsce wodę. I mógłbyś się tam dopytać o różne rzeczy, na przykład czy to prawda, że ludzie są otępiali po przyjęciu zbyt dużej dawki fluoru? Czy może pani odpowiedzieć? Albo czy to prawda, że fluoryzowanie wody zaczęło się od obozów koncentracyjnych w nazistowskich Niemczech, żeby ludzie byli bardziej otępiali i nieskłonni do buntowania się? Albo czy to prawda, że fluoryzowanie wody przyczynia się do znacznego zwapnienia szyszynki, a tym samym do licznych dolegliwości? To psycho, nasz tygrysie telefoniczny, do dzieła. To byłoby fajnie. Dlatego tyle szurów we Wrocławiu i NTV, pisze Lukasiusz. W Środzie ścieki z Wrocławia. A może my właśnie mamy zdrową wodę. Aha, psycho, jeśli tego słuchasz, jeśli mogę cię prosić, to jakbyś zadzwonił od razu właśnie do tej Średzkiej Wody, średzkawoda.pl i zapytał, czy w Środzie też fluoryzują, to byłbym ci bardzo wdzięczny, bo... To po prostu ciekawi mnie to, nie? Czy piję. I to nie jest bez znaczenia, bo słuchajcie, jak gotujecie sobie wodę, no to wiecie, no to woda odparuje, a fluor zostanie jeszcze, nie? To jeszcze się zwiększy stężenie tego fluoru w tej wodzie, w której gotujecie jedzenie. No i potem takie, jeszcze potem pasta do zębów, tu fluor, fluor tu, fluor tam, jeszcze zjemy se fluor, fluor na kolację. No, a tak naprawdę dzienne zapotrzebowanie na fluor to są, nie wiem, dwie herbatki, nie? I już. A my ten fluor, tak, chłoniemy cały czas. No i skoro jest on... No, ale to nie pierwszy raz, kiedy coś w jednym kraju jest uważane za rakotwórcze, zakazane, trujące, a w innym kraju... to jest to pyszne, zdrowe i... już mówiłem o różnych normach dotyczących żywności i na przykład zawartości glifosatu, nie? To też teraz popularny temat. Patrzę sobie teraz na tabelę ogólny zarys fluoryzacji wody w krajach partnerskich projektu Eurofen. Austria nie ma fluoryzacji, Belgia nie ma, Dania nie ma, Finlandia nie ma, eksperyment zakończony w 92. Grecja, tak, od 1974 roku, lecz nie wprowadzono w życie. Hiszpania, tak, od 86. Holandia, programy fluoryzacji zakończono w 76. Irlandia, tak, od 64 roku do dzisiaj. Niemcy, nie. Polska, nieregulowany, prawnie eksperyment przerwano w 1990 roku. A we Wrocławiu nadal. Szwecja, nie. Wielka Brytania, tak. Włochy, niestosowana i niezabroniona jednocześnie. I tak, co ciekawe, w różnych krajach jest różna klasyfikacja fluoru, lek czy trucizna. I w jednym kraju jest lek, a w drugim trucizna. Wielka Brytania to jest ciekawe miejsce, bo tam jest fluoryzacja wody, a jednocześnie fluor jest zaklasyfikowany jako trucizna. To jest bardzo ciekawy przypadek. A w Hiszpanii na przykład lek. Tak samo w Austrii. No, w Austrii woda nie jest fluoryzowana, fluor jest lekiem, a w Wielkiej Brytanii jest fluoryzowana i fluor jest trucizną. Ciekawe rzeczy. O,
2: Etan bezstresowy kanapozadni. 5 zł. Nie mogę ci wiele dać, bo sam niej wiele mam. Nie mogę dać wiele ci. Odejmij stresu za 5 zł hi. Liczę, że się dołożą. Ustalmy, że poziom stresu K to jest dziś 200 zł, już 195.
0: Dzięki, Etamie. Etam wierszokleta. Ostatnio na Etama można liczyć. Wysyła donajciki. Dzięki bardzo. Donajciki cieszą i sprawiają, że moja szyszynka pracuje lepiej i wszystko mi pracuje lepiej. Mataniarz pisze, były badania kilkakrotnie robione przez różne instytucje. Aspartam nie szkodzi w ilościach, które przyjmujemy. Aspartamu człowiek nie przyjmuje, żeby nie zaszkodził. Ale to czemu o tym aspartamie nagle piszecie? Aha, bo Helfi się zapytała, a aspartam? No, ostatnio dostaliśmy ustawę cukrową, która, co ciekawe, dotyczy wszystkich substancji słodzących, tak więc też i aspartamów i innych słodzików, a nie tylko cukru. I no, to jest chyba taka cecha trochę kraju totalitarnego, jakiegoś dyktatorskiego, gdzie nagle jedną ustawą się sprawia, że towary drożeją o 100%. Chociaż to oczywiście prawo Unii Europejskiej, no ale to w tym przypadku Unia Europejska się zachowuje jak jakiś dziwny dyktatorek, który sobie wymyśla nagle, że zwiększymy ceny o 100%, co tam, niech płacą, nie? Mam filtry we Wrocku, pisze Jantar. Tak, widziałem te filmy, które pokazywały chemię w jedzeniu z Biedronki. Tak, tak. Tam się przekracza różne normy, stosuje się tłuszcz palmowy, niezdrowy też. I też trochę niemoralny, bo wycinanie tych lasów deszczowych, no, nie jest to dobre raczej. Poza tym jest to najpodlejszy olej, nie? Ten palmowy, to się raczej nie nadaje dla człowieka. Ale w Irlandii nie ma podatku na napoje ze słodzikiem. Tam napój cukrowy kosztuje po prostu 10-15 eurocentów więcej. Okej. No właśnie, a skoro już poprosiłem psycho, żeby też wspomniał o tym, że są liczne dolegliwości, jak za dużo tego fluoru przyjmiemy, szyszynka źle na to reaguje, no to jakie to są problemy właśnie? Bezsenność, chroniczne zmęczenie. Ja mam chyba chroniczne zmęczenie. Etam to nazywa dyspracją, ale może ty, Etamie, chorujesz na chroniczne zmęczenie właśnie. Migreny. nadmierna pobudliwość, nerwowość, spadek odporności, zwiększona podatność na infekcje, zaburzenia rytmu dobowego, spadek koncentracji, zmiana nastroju, zaburzenia przemian metabolicznych, zmiana masy ciała, zaburzenia cyklu miesiączkowego, owulacji, płodności, spowolnienie lub zahamowanie procesu dojrzewania płciowego u osób w wieku rozwojowym. Tak, zwraca się uwagę już od dawna na to, że dzieci dzisiaj wcześniej dojrzewają, że dziewczynki szybciej dojrzewają. Zwala się to, że po prostu w wodzie jest dużo różnych hormonów, że to nie zostaje ta woda do końca oczyszczona. Nie wiem, to raczej ciężko mi tutaj to jakkolwiek zweryfikować. Ale może wszystko po trochu, nie? Może jedzenie, może właśnie ten fluor. No, jeszcze możesz psycho na końcu powiedzieć o tych teoriach, że szyszynka jest siedzibą duszy naszej, tak jak kiedyś wierzono, i spytać im, czy to nie wstyd zabijać w ludziach duchowość? A jeśli mówimy o zapobieganiu temu wapnieniu szyszynki, żeby o nią dbać po prostu, nie? Żeby dbać o tą szyszynkę, jako o bardzo ważny jednak ten gruczoł, no to intuicja okazuje się, że dobrze mi podpowiadała, jak ostatnio o tym rozmawialiśmy, bo wyczytałem, że, cytuję, spożywanie dużych ilości warzyw i owoców, optymalne nawadnianie organizmu oraz uzupełnianie niedoborów witaminy K, witamin z grupy B, magnezu i jodu. Kluczowy jest higieniczny tryb życia, a w szczególności przestrzeganie rytmu dobowego. Dzięki temu produkcja melatoniny i serotoniny nie będzie zaburzona, na przykład, nie? No to... No myślę, że nie tylko to. No ale tak, no czyli co? Czyli chodzić spać o normalnych porach. Bo to jakoś tak, jest takie przekonanie, że można sobie ten zegar biologiczny zmienić, że on się dostosuje, nie? Jak ktoś prowadzi nocny tryb życia, to mu się dostosuje. Nie wiem, czy to tak jest, bo ta szyszynka działa tak, że ona reaguje na światło słoneczne. Przez nasze oczy to jakoś tam to idzie, nie wiem, jak to dokładnie działa, ale jak siedzimy w ciemnościach, to szyszynka wysyntezuje tą melatoninę, a jak rozpoznaje, że jest dzień, no to serotonina, nie? I jesteśmy różnie przysposobieni właśnie do spania. No, niektórzy już tu przysypiają właśnie, ale to będą luźne gadki też, to sobie tam się wyluzujemy trochę i będą weselsze tematy, to można sobie albo teraz jakąś kanapeczkę zrobić, jak kogoś to nudzi i sobie wrócić, nie? Trzecie oko, tak, właśnie to też się wiąże. Nazywa się ją trzecim okiem czasami, nie? Ale to różnie się mówi. Niektórzy... Krawiec, czy próbujesz nam powiedzieć, że będzie krótka audycja? Nie wiem, Tomisiu, to zależy. Zobaczymy. No właśnie, trzecie oko. Czasem różnie się to opisuje, no bo wiecie, w tym świecie mistyki, w świecie duchowości, to ludzie lubią sobie sami jakby definiować różne rzeczy i jakby wiedzę tworzą sami sobie trochę na podstawie jakichś tam rzeczy wyjętych od innych i są różne wersje po prostu, nie? Albo, że sama ta szyszynka jest trzecim okiem, tak jakby, takim okiem właśnie, które pozwala nam widzieć rzeczy niezbadane do końca, które pozwala nam, no takie oko do postrzegania rzeczy pozazmysłowych jakby, nie? Do, no może właśnie ze względu na to DMT, które właśnie no, jest kluczową rzeczą w rytuale ayahuaski, o którym zaraz jeszcze chciałbym powiedzieć. No i a jak można pobudzić szyszynkę z kolei? No, medytacja, yoga, wiadomo, nie? Oczywiście Kościół katolicki wam tego zabroni, grzeszne, złe. Wszystko, co, jak wszystkiego wam zabroni, co jest takie jakby no, zbliżające do prawdziwej duchowości, co sprzyja człowiekowi, co jest dobre, fajne, kolorowe, sympatyczne, miłe, to wam zabroni. Nie? Lepiej dzieci wychowywać w strachu, pokazywać im człowieka przybitego gwoździami do desek i skupić się na ładnych sukieneczkach, prezencikach i jakichś tam farmazonach, o jakichś tam świętych, jebniętych. I nie grajcie w diabolo przypadkiem i kucykami się. Właśnie sprawdziłem sobie, czego uczą teraz na lekcjach religii. No to właśnie, żeby nie wpłacać na owsiaka. Takie jakby skopiowanie jakieś stare, obmierzłe baby przychodzą bez żadnego tam wykształcenia pedagogicznego, nic, tylko kopiują treści z prawicowych jakichś szmatławców właśnie, że nie grać w diabolo, że Hello Kitty to z diabołem był pakt podpisany i Hello Kitty nie ma ust i to nie oglądać i w diabolo nie grać i się kucykami pony nie bawić, to takich rzeczy uczą, nie, na religiach teraz. A pytanie teraz, czy jak się ma taka duchowość, pseudoduchowość, coś gówno, które udaje, że jest czekoladą, tak bym to przyrównał w wymiarze duchowości, do właśnie rytuału ayahuaski. I wydaje mi się, no, że ma się nijak i to jest zerowe doświadczenie duchowe w przypadku sekty watykańskiej, a tutaj mamy coś niesamowitego po prostu. Coś, co zmienia ludzi na całe życie. Coś, co pozwala doświadczyć naprawdę obecności, no właśnie, jakiejś osobowej siły stwórczej, niesamowitej. Nie chodzić w mini jeszcze. O, właśnie, dziękuję za podpowiedź. I nie bawić się wackiem, bo pan Bucek się gniwo. No, a tutaj mamy doświadczenie obcowania z jakąś siłą stwórczą, kosmiczną, dziwną, z jakimś absolutem, który, co ciekawe, ma w sobie jakby żeńską energię. No, czyli, nie wiem, coś jak natura, matka natura, Gaja, coś takiego trochę, nie? To jest w każdym razie, tak ludzie czują, że to jest bardziej żeńska osobowość. Trochę może jak szałwia wieszcza, Lady Szałwia słynna, nie? No, moje doświadczenia z szałwią wieszczą czy z psylocybiną to wychodzi na to, że przy ayahuasce to jest, kurczę, jak malutki pizdolecik Kaczyńskiego i w porównaniu do jakiejś armaty działa, nie? To jest zupełnie inny wymiar. Hello Kitty też bym zabraniał, pisze adwokat, no bo może jesteś zabobonny, niedoinformowany i przesiąkłeś tym watykańskim syfem i dlatego zabraniasz dzieciom. No, było to debankowane, to totalna bzdura z tym, wiesz, z tym, to zostało na jakimś 4chanie, czy tam na jakimś reddicie dla jajec opublikowali taką właśnie pastę, że to podpisał pakt z diabłem, i bo córkę miał chorą. Ludzie to łykają, nie? I potem jakieś stare baby to dzieciom do głowy tłuką takie głupoty. Ale to są wszystko pierdoły, zostawmy w ogóle takie tematy, Hello Kitty, diabołek, zostawmy ludziom ciemnym, głupim, my sobie tu rozmawiamy o naprawdę ważnych rzeczach. No i po tym rytuale ayahuaski to ludziom się naprawdę odmienia całe widzenie świata i wszyscy doświadczają podobnych wizji, więc trudno tu mówić o jakichś przypadkowych omamach, nie? Bo inaczej to by było, gdyby to były faktycznie jakieś iluzje omamy spowodowane naszprycowaniem się dragiem, no to mielibyśmy różne tutaj wizje. Słuchajcie, szury, sam jestem szurem, ale COVID jest i ma się dobrze. Podstępna choroba, niestety, plandemia itd. Też jest. Według mnie mamy stan wojny hybrydowej. pisze Bystre Oko. No dobra. No i tak. Co mówią ci, którzy tego doświadczyli? No, ja sam nie doświadczyłem. Chciałbym kiedyś. Może ktoś zadzwoni też i opowie o swoich doświadczeniach za chwilę. To jest... czym w ogóle jest? To jest napój rytualny przygotowywany przez szamanów i pochodzi z Ameryki Południowej. Ma być lekarstwem rzekomo dla zarówno w sumie dla ciała, jak i dla duszy. Może bardziej dla duszy. Chociaż, no, kto jest kumaty, to rozumie dobrze, że to się wiąże jedno z drugim. Dzisiaj to już nie jest jakaś chyba wiedza tajemna, że w zdrowym ciele zdrowy duch, już nawet takie powiedzonka są. To ktoś, kto tego nie łączy ze sobą, to też chyba trochę jest nieprzebudzony zupełnie. Jeszcze nie wstał. No i tak, wyczytałem, że w języku Quechua znaczy liana duszy. No i właśnie zawiera duże ilości wspomnianego DMT, ale pochodzącego z różnych gatunków roślin. Też słyszałem, że przepis na uważenie tej ayahuaski jest dosyć skomplikowany. Tam jest dużo tych różnych roślin i dodatkowo jeszcze coś, co tam pozwala się tym nie zatruć. Jakby no taki bardzo specyficzny przepis i trudno, i ciężko uwierzyć, że ktoś do tego doszedł drogą prób i błędów. O to chodzi, tak? Że prawdopodobieństwo, że ktoś tam mieszał, sprawdzał, jest... to jest jakby taka wiedza ciężka do zdobycia, nie? Taki trochę szyfr. Więc no, tutaj to by wskazywało, że szamani skądś to dostali, tak jakby. No, ciężko by to było po prostu do tego dojść samemu, nie? A mistyczne doświadczenia przy rytuale ayahuaski są trudne do opisania za pomocą języka. I ludzie, którzy tego doświadczyli, twierdzą, że pomimo tego, że czytali różne opisy, oglądali różne wizje artystów, na filmach czasami się pokazuje, nie? Jak ktoś wpada w taki trans mistyczny, jakieś mistyczne zwierzęta widzi, że nawet znając to wszystko, nie potrafili sobie wyobrazić, co ich spotka. Jest to tak niesamowite. I że jest to stan nieporównywalny z niczym innym. Czasami niektórzy próbują takim językiem poetyckim to opisać i jak to było? Ktoś mądry powiedział, że to jest tak jakby załadować cały wszechświat do armaty i wycelować w naszą głowę, nie? No, coś niesamowitego. No, w naszej kulturze mówi się o czyśćcu i jakimś mitycznym czyśćcu, co nie wiadomo do końca, czym on by miał być. Można się domyślać, tylko tak bardzo ogólnie jest to zarysowane, ale w tym przypadku mamy coś, co można by nazwać prawdziwym, realnym czyśćcem, którego doświadczamy właśnie, co przejawia się czasem na początku bardzo przykrymi doświadczeniami, no jak to w czyśćcu. I są to przykre doświadczenia zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Słabość ciała, czujemy się w ogóle jak stary człowiek, nie? Który nie może wstać, i ból brzucha, wymioty. No, te ostatnie to się pojawiają zawsze. Te wymioty są częścią tego rytuału i zawsze po nich czuje się mocne, niesamowite oczyszczenie. Wszystko z nas wychodzi tak jakby. I to tak jakby fizycznie i psychicznie. To nie jest takie zwykłe wyżyganie się po wodzie, że się zżygam i mi lepiej. Tylko to jest takie wyżyganie się, po którym zaczyna to działać faktycznie na nas i no, czujemy się tak, jakby bardzo dużo rzeczy z nas wyszło. I no, szczególnie na początku wyolbrzymiają się bardzo różne troski, lęki, no, czyli tak zwany bad trip, który no, może być właśnie oczyszczający. No, czasem trzeba trochę pocierpieć. Ten bad trip nie jest bez powodu i no, czasami zażycie leku też jest przykre, nie? I, no, ale to nas leczy. I Po prostu wielu ludzi podczas tego rytuału zyskuje jakby świadomość ogromu nieszczęść, które trapią ludzkość, zdaje sobie sprawę z cierpienia innych istot na tym świecie. A to w dużej mierze dlatego, że spada nam ego, że tak zarymuje, bo zaczynamy czuć jedność z naturą, innymi istotami, wszechświatem. I dla kogoś, kto wcześniej czegoś takiego nie doświadczył za pomocą lżejszych właśnie psychodelików, jak wspomniana psylocybina, czy LSD, czy Salvia Divinorum, dobrze mówię, no to jest coś strasznego trochę, nie? I przypuszczam, że niektóre lęki, jak tak słuchałem sobie opisów różnych ludzi, to wygląda na to, że niektóre lęki to są takie typowe lęki, które mogą spotkać białego człowieka. I no, że mi ukradną portfel, że mnie otrują te dzikusy, nie? Tomu pisze, wymioty są jak ktoś się nie przygotuje, robiąc sobie przerwę od mięsa przed rytuałem. No ja słyszałem, że zawsze są te wymioty, a przygotować trzeba się swoją drogą. Jeść właśnie owoce. Ktoś, kto odżywia się zdrowo w myśl tej wiedzy alternatywnej, czyli je powiedzmy orzechy, kasze, owoce, warzywa, nie je mięsa, jest w dużej mierze, jest dużo lepiej przygotowany na ten rytuał i lepiej go zniesie. A ktoś, kto je niezdrowo, no, dzisiejsze mięso, wyobraźcie sobie, ile tam jest hormonu stresu, który my żremy, ile tam jest różnej chemii. Też nie wiem czemu dzisiaj tak wielu nie zwraca uwagę na moralny aspekt tego wszystkiego, nie? Że w strasznych warunkach są te zwierzęta nieraz trzymane, bardzo źle są traktowane. Jak rzecz już, a nie jak stworzenie, nie? I już samo to może się odbić na nas bardzo mocno, jak zrozumiemy to w końcu, nie? Bo rytuał może nas zbliżyć do takiego myślenia i przestanie nas to nagle śmieszyć, nie? Bystre oko. U mnie w pokoju wisi łapacz snów i działa. No ciekawe. Kto nigdy nie brał dragów? Pyta Patus z Moronow. Jacyś nowi ludzie się pojawiają. Nie wiem, czy ostatnio częstsza tematyka różnych rzeczy takich niezbadanych, tajemniczych, mistycznych, może, czy jak to się mówi, ładnie szurskich, przyciąga nowych słuchaczy. Też trochę ostatnio tak nieładnie powiedziałem, tak się odezwałem, że tam na mnie nie liczcie tutaj, jeśli myślicie, że coś tu będzie, jakiś drugi kapitan waszym sprzymierzeńcem w wielkiej szuri, to się odwalcie. Brzydko to zabrzmiało, ale nie chodziło mi o to, chodziło mi po prostu o to, że nie chcę się tutaj jakoś wiązać, nie wiem, nie chcę być uważany za kogoś, chcę gadać to, co czuję, nie, i to, co myślę, a nie, że teraz tutaj jestem po czyjejś stronie, wiecie, o co chodzi, żeby po prostu nie było jakichś tutaj też oczekiwań, coś takiego. No w każdym razie, jak ktoś się poczuł urażony, odpowiem jak polityk rasowy. Jeśli ktoś się poczuł urażony, to przepraszam. No, można też wspomnieć o tym, że ten rytuał na początku bywa czasem taki sobie. Po prostu, no, nic nadzwyczajnego, nie? Że kogoś to tak za bardzo nie sieknie i jeszcze nie poczuje się fajnie, tylko raczej będą negatywne te efekty. I fizyczne, i psychiczne, jak mówiłem, i dopiero druga próba, druga i trzecia sesja przyniosą ten oczekiwany, spektakularny efekt. Czytałem właśnie jeszcze o tych opisach obcowania z tą siłą stwórczą, z osobową siłą stwórczą, właśnie z kimś w rodzaju Boga, nie? Jakaś taka siła sprawcza, absolut.
3: nie mylić z marką wody. No i jak mówiłem, to raczej żeńska energia, nie? I ludzie też po tej ayahuasce, po przejściu tego rytuału, przestają się bać, można powiedzieć, że się przestają bać zarówno życia, jak i śmierci, bo czują, że to, co ich spotka po tym życiu, tu na ziemi, które, jak mawiał Bill Hicks, jest tylko wycieczką krótką, just a ride, tylko przejażdżka, on to nazwał przejażdżką, no to tak ci ludzie zdobywają pewną wiedzę, czują, że tam nie ma żadnego potem piekiełka, jakichś sądów, tylko jest zupełnie co innego i to ich uspokaja, bo bardzo się przybliża ta wizja. To jest jakby

0: Ale kogo masz na myśli, Tomu, tutaj? Z Gabrysiem tworzyłbyś niezły duet. No, a to ja? Ja? No, może i tak, tylko że Gabryś nie był zainteresowany. Proponowałem mu, żeby do nas wpadł, ale on uważa mnie za, chyba za złego jakiegoś człowieka. Za szkodnika jakiegoś. Może się potrzeby wystraszył, bo potrzeba też dzwonił i tak był bardzo miły i tam i taki przyjacielski, próbował tam gadać, ale Gabryś wyczuł, że to jest sceptol i może myśli, że tu wszyscy tacy, nie? Ale tam, jak nie mam żadnego problemu z tym. Absolutnie. Nic na siłę, jak to mówią. Nic na siłę, wszystko młotkiem. No i tak, no i zdobywamy jakby taką informację, takie przeświadczenie, taką właściwie, no taką pewność w dużej mierze, że po naszej śmierci będzie wędrówka. Wędrówka po, nie tylko po wszechświecie. Tak też mi opisywali ludzie, którzy, rozmawiałem z ludźmi, którzy doświadczyli śmierci klinicznej. Nie mogę powiedzieć, o kto to jest, bo może byście wiedzieli, kto, a nie chcę, a nieważne. No, w każdym razie rozmawiałem z takimi osobami i one doświadczyły czegoś takiego. Właśnie podróżowania po zaświatach.
1: 50 zł. Fajna audycja, uśmiechnięta buźka.
0: Kasia. Na Kasię zawsze można liczyć. No proszę. I Kasia zawsze jest hojna. I jeszcze coś miłego napisze, że fajna audycja. Dzięki, Kasia. Kurczę. Fajnie, fajnie. Niestety jestem jeszcze istotą taką bardzo przyziemną, ziemską i do tego białym człowiekiem, który jak dostanie te złote koraliki, to po prostu gęba się cieszy od razu i serducho raduje. Ale kurczę, do takiego donata jest doczepiona dobra intencja. To jest zdrowe, to jest dobre. Dzięki, Kasia. No i tak, co mówią ludzie, którzy znają już ten stan? No bo tutaj mamy kogoś, kto się spodziewa, kto dostaje wiedzę, że staje się spokojny, bo przestaje się bać śmierci, bo wie, że to jest, że po śmierci będzie naprawdę, naprawdę fajnie, nie? Naprawdę nieźle. Co mówią takie osoby, jak ta, z którą rozmawiałem, że uwalnia się nasza świadomość, nasze jestestwo z tej ziemskiej powłoki i możesz się właściwie przemieszczać, można powiedzieć, w bardzo szerokim zakresie światów, czasoprzestrzeni. Możesz po wszechświecie sobie latać, nawet tym takim materialnym, ale też przenosić się do innych wymiarów, do wymiarów, które się rządzą innymi prawami, gdzie żyją duchowe istoty, które mają swoje światy, że świat jest o wiele bardziej urozmaicony, wręcz no, jest niesamowita ta rozmaitość istot, rodzajów tych istot. My cały czas żyjemy w takim przekonaniu, w takim wyobrażeniu, że istoty biologiczne, podobne do nas, to się w ogóle bardzo zmieniło takie, no im dalej sięgamy nawet w tych wizjach prezentowanych przez twórców fantastyki naukowej, im bardziej jest to retro, im bardziej jest to dawne, tym bardziej te istoty, które spotykamy gdzieś tam na innych planetach, przypominają nas, nie? A im nowsze dzieła oglądamy, tak więc nawet ta przyziemna twórczość science fiction, to taka, no, powiedzmy, nie zahaczająca o mistykę, duchowość, to taka, no, bardzo zamknięta w pewne, no, ramy, takie Hollywood, nie? No to, czy pisarstwo jakieś takie, po które sięga sobie każdy, które można znaleźć w bibliotece, w księgarni, no to nawet tam dzisiaj już się prezentuje istoty, które zupełnie odbiegają od tego, czym my jesteśmy. Jakieś myślące oceany, istoty energetyczne, a to, o czym mówią ludzie, którzy właśnie doświadczali takiej podróży między światami, między wymiarami po wszechświecie, to jeszcze wykracza bardzo mocno poza to. I w ogóle osoby, które przeszły rytuał ayahuaski, twierdzą, że suma doświadczeń, ilość tych doświadczeń, wiedza, którą zdobyły,

0: świadomość może bardziej, to można to przyrównać, że tutaj jest, że przed tym byli takimi dziećmi bawiącymi się w piaskownicy wiaderkiem, a potem czują się jak starcy. Tak więc jest to no, nawet nie level wyżej, tylko no, po prostu 100 leveli, w ogóle inny wymiar, nie? W ogóle nie ma leveli już. No, to jest coś, co ciężko, jak mówię, ciężko opisać słowami. Cześć Błażej, nie mówię o LSD, tylko mówię o ayahuasce. Ale to LSD też jest mocne i też doświadcza się czegoś troszkę podobnego ponoć, ale ayahuasca no to jest w ogóle już bardzo silna rzecz. Co jeszcze się dowiedziałem? Że nie ma żadnego sądu, żadnego piekła i nawet ludzie bardzo źli, no psychopaci, którzy tworzą rządy, którzy gdzieś tam żerują na ludzkim nieszczęściu, ludzie, którzy mają tyle złej karmy, tyle zła zrobili, to ich nawet nie spotka nic strasznego. Oni co najwyżej przeżyją szok, kiedy doświadczą pewnej zmiany po przejściu do tej formy duchowej i to ich bardzo mocno zaskoczy i zostaną z tym i będą musieli to w pewien sposób przepracować. Ja w sumie zawsze wyobrażałem sobie trochę w taki sposób piekło, bardzo można powiedzieć, piekło jest w nas wtedy, tak? Ktoś, kto skrzywdził wielu ludzi tutaj na ziemi, ktoś, kto... Błażej, ty nie wiesz, co to jest ayahuasca? No to mnie zaskoczyłeś. Ty, który obcujesz z różnymi kulturami, wieloma rzeczami się interesujesz, nagle nie wiesz, czym jest rytuał ayahuaski, napój rytualny, który ci daje szaman i przechodzisz pewną przemianę, to Katut, ty nie wiesz?
1: 15 zł za wolną myśl.
0: Dzięki, Ola. Dzięki za wolną myśl. Fajnie, fajnie. Bardzo miło. Będę myślał jeszcze wolniej. Żarcik. Nie, to fajnie, fajnie. Ciekawe, czy było takie pytanie, czy do Joli chyba tu na czacie, czy pali zioło. Ja bym się zapytał może inaczej, czy Jola przeszła rytuał ayahuaski, bo Jola chyba też taka trochę multikulturowa i też dużo doświadczeń ma. Może testowała takie rzeczy. Krawiec, ty wierzysz, że po śmierci coś jest? Tak, dopuszczam. Znaczy, wiesz, bo to takie pytanie, czy wierzysz, że coś jest, nie? Można by inaczej się zapytać, czy dopuszczasz taką opcję, że coś jest? No to odpowiedź by brzmiała, dopuszczam. No bo jak w coś wierzysz, to wiesz, wierzysz, nie wierzysz. To takie myślenie binarne, zero-jedynkowe znowu, nie? Jest albo nie ma. A trochę inaczej to wygląda, jeśli stwierdzę, że dopuszczam po prostu taką możliwość i nie wydaje mi się to czymś głupim, czymś, co mi się w głowie nie mieści w ogóle. Jak myślę o tym, to też mi coś, życie, jak umrę, to nie będzie niczego, nie? Znaczy kiedyś to się zmienia trochę, bo kiedyś był czas, że no, przez dłuższy czas raczej byłem za taką opcją, że właśnie jest tylko ciemność i tracimy zupełnie świadomość, że świadomość jest raczej czymś, co jest spowodowane pracą naszego mózgu, że to jest po prostu pewne zjawisko, które tworzy nasz mózg tutaj ziemski, biologiczny. Nie ma w tym nic mistycznego. Tak byłem przekonany, ale trochę mi daje do myślenia to, że ciężko jest, że do dzisiaj nie stworzyliśmy sami tej świadomości dla sztucznej inteligencji, że nasze zaawansowane właśnie sztuczne inteligencje różnego typu nie potrafią. Jest to bardzo dalekie są odzyskania świadomości i ta świadomość pozostaje czymś, w związku z tym pozostaje czymś niezbadanym, czymś magicznym, czymś zagadkowym, czymś, co fascynuje cały czas i jeśli uda się naukowcom stworzyć maszyny świadome, które zdziwią się, ja jestem, co ja tu robię, to może mi się znowu zmieni trochę i potraktuję to jako coś takiego bardziej przyziemnego. A z racji tego, że my jako że jesteśmy istotami, które posiadają tą świadomość, to mnie zbliża też do rozważań nad tym, co się dzieje po śmierci. Jakby tak starałem się to jakoś ładnie podsumować. Nie wiem, czy... Wiecie, to jest trochę ciężko czasami coś opisać słowami. Lepiej się czasem nadaje do opisania czegoś muzyka, obrazy, sztuka i od tego chyba jest czasami sztuka, nie? Żeby opisać pewne... Żeby wyzwolić w nas myślenie, pewne wyobrażenia, no, żeby nas zbliżyć do zrozumienia czegoś, co właśnie ciężko jest opisać językiem. Język nie jest doskonały i trochę nam brakuje czasami słów, pojęć, żeby opisać pewne rzeczy. Tak jest właśnie z doznaniami po ayahuasce, których zupełnie się nie da opisać. Ja wam się staram to jakoś tu opisać na podstawie tego, co mówili właśnie doświadczający tego rytuału, no ale to na pewno jest bardzo dalekie od tego, co może was spotkać. W zasadzie wierzysz, to też nie jest zero-jedynkowe, ponieważ wierzyć to nie to samo, co wiedzieć, pisze Van Dust. No, być może. Może masz rację. Krawiec, czy dopuszczasz, że w następnym wcieleniu będziesz kobietą? Nie wiem, czy są następne wcielenia za bardzo. Ciężko mi to jakoś... W ogóle, no, reinkarnacja to taki temat, że nie mam zdania trochę, nie? Że tak, nie wiem sam. Ale adwokat jest na antenie. Może on odpowie. Cześć, adwokat.
2: Cześć, Krawiec. Czy dobrze mnie słychać? Od razu zapytam.
0: Wiesz co, jakość twojego głosu jest całkiem niezła, tylko że czuję, że będzie rwało coś, że będzie rwało w kościach, bo tak już troszeczkę zaczynasz tam, wiesz... No ale zobaczymy, może się rozkręci.
2: Dobra. Pytanie słyszałem tego przed wejściem na ten.
0: Kurde, no przerywa, a ty jesteś w lesie, może?
2: Nie, kurde. Ach, tak ja niestety chyba wsi... I po prostu się coś tnie, kiedy jest bezpośrednia, niebuforowana transmisja.
0: A dałoby radę, żebyś na przykład gdzieś, nie wiem, jakoś w inny sposób się połączył?
2: Dobra, spróbuję.
0: To spróbuj może jakoś innym sposobem, bo tak to będzie ciężko, bo już tak rwie troszeczkę, wiesz?
2: Dobra, to na razie.
0: To na razie. No właśnie jest też to połączenie z tą kosmiczną świadomością. Może to jest właśnie to, co niektórzy nazywają kroniką Akaszy, nie? Wśród dzikich było to nazywane pamięcią przodków, tak jakby, albo pamięcią zbiorową plemienia. Różnie to się nazywa, ale jak się zastanowimy, to właściwie wszystko to się sprowadza do tego samego. Po prostu połączenie do pewnej bazy. I to wszystko. A to, czy nazwiemy to pamięcią przodków, zbiorową wiedzą, wiedzą kosmiczną, zbiorową bazą danych kosmiczną, czy coś, to jest tylko próba zdefiniowania tego na różne sposoby, ale właściwie to się wszystko do tego samego sprowadza. I dobra jest tutaj analogia właśnie z połączeniem się do internetu, nie? Tak jak to ktoś przyrównał. Też słuchając tych właśnie opisów z doświadczeń po śmierci klinicznej, od tych, kiedy ta osoba, która mi to opowiadała, właśnie twierdziła, że podróżowała po sobie po wszechświecie, i to było wspaniałe, to było coś tak wspaniałego, że nawet nie chciało się wracać, nie? Tutaj na ten ziemski padł przykry i po prostu to było coś takiego przykrego, powrócenie do tego więzienia trochę, do tego uwięzienia w ciele, do tej przyziemności, do tych wszystkich zasad dziwnych, nie? To było coś niefajnego. I też ta osoba twierdziła, że ci ludzie gdzieś tam, którzy rządzą światem, ci, o których możemy mówić, iluminaci, rząd światowy, jakkolwiek, ci, którzy są nad wszystkimi, nie? I którzy coś tu knują, to oni wiedzą dużo na ten temat, mają sporą wiedzę na ten temat. No, mówi się o tych ludziach, że to są pewne rody, które się wywodzą ze starożytności jeszcze, gdzie ta wiedza była jakby powszechniejsza. Nie było... No, dzisiaj jakby trochę jest znowu nawrót do tego. No, ktoś, kto jest bardziej spiskowy, mógłby powiedzieć, że różne działania rządów teraz, może nawet ten COVID, 5G, chemiczne żarcie i tak dalej, faszerowanie nas przekazami medialnymi, nawet faszerowanie nas Hollywoodem, nie? Gdzie wszyscy się strzelają. Ja nie wiem, czy w ogóle oglądając cały czas te strzelaniny, klęski, katastrofy, dramaty, nawet fikcyjne, czy to też jakoś nie sprawia, że hormon stresu, powiedzmy na przykład, się w nas mocniej jest tam syntezowany i jeszcze jemy ten stres, oglądamy ten stres. No wiecie, o co chodzi, jesteśmy trochę jak gąbka i nawet jeśli to jest fikcja, nawet, ale to takie obcowanie z tym cały czas, na pewno jest to inny, jesteśmy wtedy w inny stan wprawiani, na własne życzenie trochę, niż gdybyśmy obcowali z rzeczami miłymi, fajnymi, pozytywnymi. No ale zaraz ktoś powie, pozytywne wibracje, man, idź se zajaraj. No i powie to być może ktoś, kto chleje wódę na przykład, nie, w dużych ilościach i sam się narkotyzuje, no. Tutaj się bije w pierś, no, to też czasami chleje, nie. Mam nawet piwo dzisiaj tu na stole, ale niepasteryzowane. Brawo, panie prowadzący, a co robią filmy typu horror? No, wiesz, Mataniaszu, no, ja uważam właśnie, że oglądanie dużej ilości horrorów wcale nie jest takie dobre, nie? Tutaj oczywiście Ola by się ze mną nie zgodziła i Zenon, wielcy fani horrorów, no, bardziej Ola jest fanką horrorów. No, wiedzą to ci, którzy słuchali naszych spoilerów na przykład, rozmawialiśmy sobie dużo o filmach, no to ja mam inne zdanie niż Ola. Ola jest wielką fanką i po niej, nie wiem czy, po niej nie widać raczej, że jest jakaś, no ale jest trochę może zestresowana, nie? Taka bardzo jest, jakby to powiedzieć, no... Nie wiem, czy się znowu nie obraziła na mnie Ola przypadkiem teraz za coś tam, co powiedziałem. Może to też jest trochę wpływ, że ona jest taka, wiecie, taka, jakby to powiedzieć, podenerwowana na przykład, nie? Troszkę. Czy wrażliwa czy emocjonalna, bo może te horrory na przykład w niej rozbudzają takie uczucie, że ona jest taka, no ciężko to słowami trochę opisać też, nie? No ale nie wiem, może się znowu zdenerwuję, że tak o niej mówię. Chodzi mi tylko o to, że przesiąkanie takimi rzeczami jak krew, cierpienie, jak tam ktoś torturuje kogoś, nie? Nie musi być dobre dla naszej głowy. Mózg jest trochę taki jak gąbka, można go do gąbki przyrównać, która chłonie różne treści. Na przykład jak sobie oglądamy jakieś pozytywne filmy, gdzie dobre uczucia są jakby pokazywane, gdzie ktoś się znajduje, nie wiem, przyjaźń, miłość. Albo był taki film, oglądałem o Kot Bob, o takim gościu, który był narkomanem, już tam życie mu się waliło i znalazł przyjaciela kota i to mu dodało sił, nie? Wiecie, takie filmy, które nas gdzieś tam wznoszą, które po których, kurde, szklą nam się oczy i myślimy sobie, kurde, taka piękna historia, nie? Wspaniała, jak to fajnie mu się ułożyło życie w końcu i to jest prawdziwa historia. To inne są uczucia w nas zupełnie niż jak się naoglądamy, jak ktoś komuś wbija igłę w oko, ten się drze i zestrał się i potem mu nogę piłą obcina, nie? No, można powiedzieć, że to fikcja, zabawa, ja sobie jem popcorn, no ale możliwe, że to nie pozostaje bez efektu jednak. I działa to w drugą stronę, że jesteśmy potem jacyś wystraszeni, powiedzmy, że nas irytuje coś, bo gdzieś tam się wytwarzają w nas te hormony, które nam przestawiają organizm na trochę inny tryb działania. No właśnie, rycie bani, tak się popularnie mówi, nie? Ryje banie coś, nie? I potem może nagle wzrasta w nas w ogóle fascynacja takimi rzeczami, bo się zaczynamy tym interesować bardzo i zaczyna nas, powiedzmy, interesować kino te snufowe, czy jak to się nazywa, gdzie tworzy się filmy tak, że one mają udawać prawdziwe torturowanie człowieka, dręczenie. Albo wpisujemy sobie potem na YouTubie, ale mu zajebał, albo wypadek samochodowy i poćwiartowane ciało i zaczyna nas to fascynować właśnie, ludzkie cierpienie, tragedie, oglądamy sobie, jak ktoś samobójstwo popełnił, nie? I zaczynamy wpadać w jakiś taki mrok i na pewno nie jest to dobre dla człowieka. Śmierć w Wenecji, zajebisty film. O, Psycho się zjawił. Psycho, dzisiaj o tobie gadałem i była propozycja, że na telefon fajny, ale chyba cię nie było jeszcze wtedy na audycji, nie? Była taka propozycja, żebyś, bo gadałem tutaj o fluoryzowaniu wody i wyszło, że co prawda w Polsce już się nie fluoryzuje, ale we Wrocławiu tak. I żebyś tak zadzwonił do wodociągów wrocławskich i popytał o to, czy nam fundują właśnie fluor w wodzie i dlaczego nam szyszynkę chcą zwapnić i nas pozbawić duchowości i sprawić, że będziemy mieli liczne dolegliwości, bóle głowy, no całą listę tu wymieniałem. Odsłuchaj sobie, jeśli nie słuchałeś. Byłoby fajnie, jakbyś zadzwonił. I bardzo prosiłem, żebyś przy okazji zadzwonił do Średzkiej Wody, średzkawoda.pl i zapytał, czy w Środzie Śląskiej też fluoryzują. To by było super. Czy nie uważasz, Krawiec, że filmowe, a może realne istoty z innych światów to odrażające pokraki, obciach dla ich twórcy? Dziwne pytanie, Darko. Nie wiem, jak na to odpowiedzieć.

0: No, dobra, co, o czym tu jeszcze chciałem powiedzieć? No właśnie, iluminacja, objawienie, to są takie terminy, które mają opisywać nagły przypływ świadomości, wiedzy. No, świadomość, to jest to słowo klucz, nie? I w przypadku ayahuaski to jest po prostu trzęsienie ziemi, bomba, duchowa bomba atomowa, nie? I jak to porównać do, nie wiem, do chodzenia do kościoła, do jakiegoś trzymania sobie na telewizorku obrazku papieża, papaja, jak to się ma w ogóle, nie? I przyszło mi dzisiaj do głowy, że tak zupełnie inaczej można by kształtować człowieka. System mógłby to zupełnie inaczej robić. Popatrzcie, od małego uczy się nas w szkołach o wojnach cały czas. Lekcje historii to 3/4 z tych lekcji to są lekcje, to są takie opowiadanie o wojnach. Jak się napierdalamy po głowach. I no, można powiedzieć, że jest to normalne, bo duża część naszej historii to są wojny, ale czy trzeba tym epatować, czy trzeba to wtryniać jeszcze bardziej do głowy? Jaki jest cel tego? A jakby tak młodemu człowiekowi, powiedzmy w wieku kilkunastu lat, fundować rytuał ayahuaski, który by sprawił, że on by poznał, czym jest cierpienie innych istot, zjednoczyłby się z naturą, doznałby takiej wiedzy, która by sprawiła, że byłby szczęśliwy, bo ci ludzie często w walce z depresją pomaga rytuał ayahuaski. Może właśnie to DMT, które reguluje stres, no to jest tu kluczowe, nie? W tym sensie, że no pomaga wyregulować sprawy związane ze stresem, czyli też z depresją. I jak zupełnie inaczej mogłoby to wyglądać, nie? I tak, młody człowiek wychodzi z tej lekcji, gdzie mu przez 45 minut opowiadają o wojnie, już od pół roku słucha o tej wojnie, idzie sobie na Polski i słucha o pomordowanych, o sponiewieranych, o flagach i szabelkach i konikach i czyta wiersze i jak Stach uszedł na wojnę, to miał kurwa minigany, a jak flaki mu wyleciały, to czwórkami szli do nieba i mu gwiezdni palladyni dali kurwa nie wiem, karabin M60 z laserowym celownikiem i lunetką. No i kurwa, i to jest coś strasznego, nie? Potem znowu idzie na religię i tam słucha o cierpieniu, o tym, jak będziesz torturowany i jak ci flaki będzie diabełek rozszarpywał cię przez wieczność i popatrz na tego Pana Jezusa przybitego, krwawiącego. I czy to jest takie dobre? Ale po ayahuasce część ludzi ma problem z powrotem do systemu, a więc wszystko, co antysystemowe, to złe dla państwa i rządów. No, o to chodzi. W ogóle dużo jest rzeczy, które są świetne, które są dobre, sprawiedliwe, naprawiające nas jako istoty, tylko że dziwnym trafem zawsze to jest nie na rękę systemowi, więc tu się pytanie pojawia, czy ten system jest taki dobry, skoro wszystko co fajne, wartościowe, dobre, zbliżające nas do natury, a też do stwórcy, no bo jest ten kontakt ze stwórcą rzekomo, nie? No to nie odpowiada systemowi, nie? Zakazuje się różnych substancji, nie wiem, głupiej marihuany, która też człowieka otwiera trochę i sprawia, że on jest taki bardziej właśnie metafizyczny się troszkę robi, nie? I bardziej też antysystemowy, ale w tym sensie antysystemowy, że przestaje mu odpowiadać pewna patologia i staje się bardziej taki jakby samodzielny, jeśli chodzi o myślenie. I to się bardzo nie podoba też, nie? No to trzeba zakazać. No i dziwnym trafem zawsze tak jest, ze wszystkim, nie? Inna sprawa też, że ludzie, którzy o takich rzeczach mówią, którzy zaczynają przebijać się do większej ilości słuchaczy, odbiorców, zawsze giną na zawał albo na raka. to takie dwie choroby zawodowe różnych satyryków, aktorów, osób, które chcą naprawiać świat, nie? Które mają dobry przekaz, to, albo które chcą walczyć z systemem i z patologią pewną systemu, nie wiem, obnażać jakieś złodziejstwo, jakieś machloje, to zawsze giną na zawał albo na raka. Albo się wieszają. Czasami jeszcze. Cześć, Etamie.
1: No cześć, jeszcze zanim tam poprawi adwokat kabelki, to ja postanowiłem już jako doświadczony dzwoniący z dobrym mikrofonem zadzwonić, bo szczerze mówiąc wynalazłeś przy okazji test taki jest, nie pamiętam jak ten test się nazywa, to nie to jest Tuninga test na inteligencję sztuczną, chyba tak.
0: Tak, tak.
1: No to wynalazłeś bardzo prosty test na sztuczną inteligencję. Otóż sztuczna inteligencja powinna zostać poczęstowana jakąś taką substancją, właśnie powodującą jakieś takie doznania i zobaczyć, czy ona to będzie miała, nie? I w ten sposób byśmy mogli przetestować, czy to jest sztuczna inteligencja, czy będzie działać na nią jakaś substancja taka psychoaktywna, nie?
0: Ciekawy temat, czyli co, sugerujesz, że dałoby się stworzyć cyfrowy odpowiednik DMT?
1: Nie chodzi o cyfrowy, bo ja nieodłącznie kojarzę z budowę czegoś, co możemy nazwać sztuczną inteligencją, z tym, że ona będzie mogła podejmować interakcje, czyli musi mieć jakieś członki, jakieś zmysły, tak, i tak dalej, bo taka sztuczna inteligencja w komputerze, która jest zamknięta, czyli na przykład my zadajemy pytania, ona odpowiada, no to jest bez sensu, tak, bo nie będzie miał sensu punkt jaźni, bo punkt jaźni jest nieodłącznie powiązany z odczuciami, czyli z zapachem, słuchem, wzrokiem, tak, z możliwością eksploracji tego na zewnątrz. Jaki ma sens inteligencja taka sama w sobie, że ona będzie odpowiadać? Ona nie będzie w stanie odpowiedzieć, jeżeli nie będzie mogła tego doznać, tak? Na przykład dotyku czegoś, tak? Można sobie wyobrazić takiego Hala, który miał chociaż tą kamerkę podłączoną, tak? Miał jeden zmysł wzroku, no i zmysł słuchu, no bo wydawane były polecenia głosowo, tak? Ale bez takiej interakcji, że może przesunąć coś na przykład, to troszkę nie ma sensu, tak mi się wydaje przynajmniej, bo być może istnieją takie inteligentne przedmioty, które na przykład są jak kamień, tak, że dla tej inteligencji bycie kamieniem i leżenie w miejscu jest jakąś formą, nie wiem, przeżywania ekstazy, tak, samo bycie, istnienie samo, tak, no w tym sensie możemy wszystko nazwać w jakiś sposób inteligentne, tylko że poczucie czasu dla takiego kamienia jest zupełnie inaczej odbierane niż dla nas, tak.
0: Właśnie, przypomniałeś mi, w opisach ludzi tego stanu po ayahuasce mówi się też o tym, że doświadcza się tego, iż wszystko posiada jakiś większy lub mniejszy stopień świadomości, czyli to, co mówiłem ostatnio, że nawet przedmioty martwe, jak kamień, posiadają jakąś bardzo szczątkową świadomość, że robak posiada też świadomość trochę mniejszą, wiesz, jest to skalowalne, nie? I widzisz dookoła siebie świat, w którym wszystko jest na swój sposób świadome, nie? I też przypomniałeś mi, mówiąc o czasie, że też jest właśnie zaburzenie poczucia czasu, że może nam się wydawać, że wiesz, że minęło ho, ho, ho, wiesz, rok w ogóle, a tak naprawdę byliśmy w tym stanie powiedzmy 4 godziny. Chyba 4 godziny trwa ten stan, więc dosyć długo jak na psychodeliki, nie? Po takiej szałwi to masz pach i za chwilę nie ma. Po grzybach to tam, nie wiem, chyba godzina była, czy coś takiego, tu masz długo.
1: No to nawet nie trzeba do tego substancji żadnej, bo często tak jest, że jesteśmy bardzo senni, tak? I robimy coś na siłę. Często komputerowcy tak mają i przy tym komputerze przysną sobie na... Ja na przykład w tej chwili jestem w takiej pozycji, że mógłbym sobie przysnąć, nie? I gdzieś tam patrzę sobie w zasobniku systemowym na zegar, nie? Jak sobie przysnę, patrzę, minęło 20 minut, ale w tym czasie coś mi się śniło i to było całe rozbudowana jakaś historia, tak? Która normalnie by trwała kilka godzin, kilka dni, a minęło 20 minut, tak? Czyli samo w sobie to takie odczuwanie w mózgu, tak? Jak gdyby może być, znaczy to jest względność czasu wyżej zorganizowanego, to się fachowo tak nazywa w science fiction, tak samo z przestrzenią, ale po prostu mamy jak gdyby odlot, który trwa krótko, ale w tym czasie w naszej głowie odbyły się procesy jak gdyby w przyspieszonym tempie, tak? Czyli doznaliśmy innego upływu czasu. No tak najprościej mówiąc.
0: Mm-hmm. No kurczę, muszę kiedyś spróbować, chętnie bym spróbował. Ciekawi mnie też, czy są osoby u nas, w tej chwili może ktoś słucha, kto jest po rytuale z ayahuaską. Chętnie bym posłuchał o takich doświadczeniach. A ty tam jak podchodzisz do tego, dopuszczasz taką do siebie taką wizję świata, która jest no, diametralnie inna od tego, co nam serwuje dzisiejsza oficjalna nauka, wiedza, że jest bardzo dużo poza tym i że to właśnie, że wiesz, sny, świadomość, to trzecie oko w postaci szyszynki, że wiesz, no ludzka dusza, że to wszystko istnieje, że są te światy jakieś mistyczne, do których można się przenosić, że masz zwierzę opiekuńcze swoje, które jakoś ci pomaga, że to wszystko jest, tylko tego jeszcze nie odkryliśmy. Dopuszczasz, czy raczej jesteś sceptyczny?
1: Znaczy wiesz, no ja w swoim życiu miałem kilka sytuacji takich, że na przykład to się mówi, że ktoś ma anioła stróża, tak, że na przykład jakaś sytuacja taka. To czasami są trywialne sytuacje, ale na przykład w jakiś sposób tam ratuje tyłek, tak, w jakimś kontekście, tak, i na przykład kilka dni temu miałem taką sytuację, że jedna rzecz wyszła zupełnie przypadkiem, tak, która mogłaby mieć, że tak powiem, konsekwencje w przyszłości. Podam przykład taki zupełnie dowolny sprzed wielu lat, tak, kiedyś pracowałem w redakcji, gdzie ktoś stworzył program, ale się zabezpieczył przed tym, znaczy był w moim dziale, tak, ja byłem kierownikiem tego działu, ale się zabezpieczył przed tym tak, że gdyby odszedł z pracy, to był ukryty plik, który gdyby ten komputer z tym programem został sformatowany, to sam ten program nie działałby, gdyby nie istnienie tego pliku. To był zupełnie niepotrzebny plik, to był taki znacznik jak gdyby, tak? I ja przez zupełny przypadek odkryłem to po prostu, że coś takiego jest. Jest taka powiedzmy bomba z opóźnionym zapłonem, tak? I dzięki temu uratowałem sobie tyłek, bo ta osoba odeszła z pracy i miałbym problem, gdybym ten komputer sformatował, tak? Nie mógłbym wykonywać jednych z podstawowych czynności, które były jak gdyby w dziale, tak? Przy konwersjach. Także czasami tak jest, no i to przypadkiem zupełnie wyszło przez jedno zdanie, które wypowiedziałem, bo ta sama osoba, która to jak gdyby, no, w cudzysłowie podłożyła, czy takie mam podejrzenie, bo to mógł być też jakiś tam przypadek do pewnego stopnia, ale zapomniała po prostu o tym, sformatowała komputer, a ja zadałem takie pytania, może jest jakiś plik, którego brakuje i po minie widziałem, że to było przygotowane specjalnie, tak? Znaczy ja bym do tego doszedł być może po jakimś czasie, bo są tak zwane stop-dosy, ale które śledzą, co otwiera program podczas uruchamiania, ale byłoby to trudne, no, trzeba byłoby na to wpaść po prostu w odpowiednim momencie. Także jest być może coś takiego, że my mamy jakąś taką formę, nie wiem jakby to nazwać, mocy, która nad nami czuwa, no tak to chyba można nazwać, nie?
0: Przepraszam, że się śmieję, tu Krztusze, to słucham też ciebie, Etamie, tylko mnie na czacie tu rozśmieszają, bo piszą o wodzie po parówkach, że to jest taka etamaska, ayahuasca, etamaska, albo że parówką nieświeżą miałeś, wiesz, halucynację po parówce nieświeżej. No, tak sobie dworują tutaj śmieszki nasze. A też ostatnio przyszło mi do głowy, no bo tak... Wychodziłoby na to, że faktycznie jest, że wśród ludzi skupionych wokół tutaj naszych społeczności różnych radiowych tworzy się jakby jakaś taka sieć, która sprzyja telepatii. Takie połączenia, które wzmacniają jakby różne odczuwanie tego, co kto tam sobie myśli, to drugi na drugiego to przechodzi. I to się jakby zaczęło potwierdzać, bo jedna taka sytuacja, druga, trzecia, dziesiąta i każda z nich gdzieś tam wydaje się nieprawdopodobna, że to ciężko by było o taki zbieg okoliczności, nie? Że to jak wygranie w totolotka. I przełapałem się na tym, że nauka z całą jej wspaniałością, ja bardzo doceniam naukę, no to dała nam kupę świetnych rzeczy, że jesteśmy zdrowsi, żyjemy wygodniej, mamy super dużo fajnych wynalazków, które nam ułatwiają życie i ratują je, ale jednocześnie ta nauka jest czymś, co w takich sytuacjach zaraz blokuje dopuszczenie do siebie myśli, że to działa, jaka tam telepatia, no nieudowodnione bzdura, nie? I wychodzi na to, że system może się posługiwać świetnie, że nauka jest bardzo wygodna dla systemu i bardzo systemowa, bo może w nas blokować właśnie duchowość, wiesz, poznanie prawdy pewnej, dopuszczenie do siebie, a no i co, ja, wiesz, dostaję właściwie dowody na to, że to działa, że coś takiego mistycznego, niezbadanego funkcjonuje, działa, a nauka zaraz mnie tutaj, wiesz, ciągnie za nogi w dół, nie?
1: No tak, no to jest tak jak z tą wodą, o której mówiłeś, być może to jest jakiś zaplanowany spisek, tak? Wiesz, to słowo jest niepopularne, tylko tej wodę wyłączę, bo mi się gotuje. Po prostu... że jesteśmy czymś karmieni właśnie, bo to najprościej przez wodociągi. I ten fluor słynny, no to na przykład ja kiedyś szukałem uzasadnienia, po co właściwie tą wodę fluoryzować, tak? No, u nas w Szczecinie jest podobno fluorowana, to by trzeba było sprawdzić tak naprawdę, bo są odczynniki, które na to pozwalają metodami domowymi, żeby sprawdzić, jaki tam jest skład dodany, ta wartość dodana do tej wody. Natomiast fluor, ja wyczytałem, że uzasadnienie było takie, bo pewnie byli ludzie, którzy to sprawdzili, że ten fluor rzeczywiście tam jest.
0: Zdrowe zęby.
1: Że oni dbają o nasze zęby.
0: Tak, tak.
1: Że oni dbają o nasze zęby. I tutaj moja podpowiedź, gdyby się psycho zdecydował, żeby powiedział w tym telefonie, że on ma, czy oni fluorują tą, bo ma dziury w zębach, żeby tak powiedział, coś w tym stylu. Nawiązał jak gdyby do tego uzębienia. No. Natomiast wyczytałem kiedyś, bo to było na głównej stronie chyba Onetu. Nawet się zdziwiłem, że oni taki artykuł dali. Być może wyzwaniali do nich ludzie zaniepokojeni tym fluorowaniem tej wody, bo parę lat temu taki program, że fluor mają w Polsce wprowadzić, również był. No i jak sam przeczytałeś, to jest tam słowo eksperyment, został zakończony. A jak wiadomo, zgodnie z deklaracją praw człowieka, eksperymenty są tego typu zabronione. To jest przestępstwo. I to przestępstwo ścigane szubienicą, tak? Więc bardzo dziwna sytuacja. Natomiast w Brazylii, w biednych dzielnicach, przynajmniej tak to, tam z tego co pamiętam pisało, że tylko w biednych dzielnicach, ale być może w całym kraju, dopuszczono pierwiastek, który się nazywa, patrz, już sobie przypomniałem i napisałem na czacie, lit dopuszczono. Lit ma bardzo podobne działanie, podobno jak te leki psychotropowe, czyli benzodiazepany tak zwane, nie? Które blokują te przekaźniki międzyneuronalne, tak? Powoduje jak gdyby zmniejszenie stanów stresowych, stanów lękowych, tego typu, nie? I podobno woda jest litowana w Brazylii. Przy czym nie wiem, czy chodzi o Brazylię, czy o Brazylię, czyli stolicę Brazylii, tak? Tutaj może chodziło o jedno miasto. W każdym razie no jest to podejrzane, że coś się dodaje do wody, bo woda po prostu powinna być wodą, tak? Niczym innym.
0: Mateusz pisze, ej, ale bania po szałwi nie jest taka słaba. Nie twierdziłem, że jest słaba, tylko jest krótka, ale jest tak, jest mocna, doświadczamy czegoś niesamowitego, takiej jakby, no coś tam z matką naturą, jakby to miało związek. Stąd takie wyobrażenie właśnie takiej mistycznej, roślinnej kobiety, Lady Szałwia właśnie, nie, która gdzieś tam puka do naszych drzwi. Taki trochę dziwny klimat, jak jakiś, jak nie wiem, z Alicji w Krainie Czarów się czujesz trochę. I tak dziwne uczucie. A już flashbacki, czyli takie nawroty tego stanu, które miałem, to był hardcore też. Może nawet to było silniejsze niż sam stan po tej szałwi, bo widziałem wtedy dziwne jakieś takie obrazy wszechświata, kosmosu, gdzie wielka istota taka bez oczu, jakby zamyślona, siedziała sobie na planecie całej. Znaczy ta planeta była jakby, nie wiem, takim krzesłem dla tej istoty, tak była wielka, nie? Dziwne takie obrazy mi się jawiły, ale to tylko przez chwilę i to pod prysznicem mi się uaktywniło, tak.
1: No ciekaw jestem, jak na mnie podziałało, bo ja nic z takich substancji nie brałem tego typu w ogóle w życiu, także na mnie pewnie by marihuana podziałała w sposób jakiś taki ekstremalny, typu na przykład widziałbym jakiś śmieszny film w telewizji, a telewizor byłby wyłączony z gniazdka, bo słyszałem też o takich przypadkach, kiedyś osoba opowiadała, która właśnie zażyła. No także no nie wiem, no może i wszystko przede mną, że sobie kiedyś tą Maryśkę gdzieś kupię. Znaczy ja, tylko że ja tu się nie zgadzam z tym, że ona jest zakazana. Nic nie jest zakazane, bo ona jest penalizowana. Natomiast tak naprawdę to zakazać nam nikt nic nie może. Nie? To wszystko i tak zależy od nas. Czy coś zrobimy, czy nie zrobimy. No nie da się człowiekowi zakazać. Tak, można zmniejszyć dostępność, ale, ale to już tutaj wchodzę w inny temat takiej moralności. Tak?
0: Przypominam, że nie mówimy tutaj o szałwi lekarskiej, bo tu pojawił się temat przemywania ran po kulczykach. Mówimy o salvi divinorum, o szałwi wieszczej, to jest co innego. Można chyba nawet kupić sobie tą szałwię. Spróbujcie, to są ciekawe doznania, nie? Tylko przygotujcie się, że to was sparaliżuje na przykład, że nie będziecie mogli się ruszać. Ludzie też różnie reagują. Kolega się na przykład śmiał do rozpuku, nie? A ja byłem wystraszony tą dziwnym stanem, więc... No, ale kolega miał duże doświadczenia też z innymi rzeczami, więc może był trochę bardziej... mniej zaskoczony tym wszystkim. Dobra, ale tam, słuchaj, może ktoś do mnie zadzwoni jeszcze i podzieli się wrażeniami po rytuale ayahuaski. Tak więc okay. Będziemy kończyli. Dzięki za telefonik. Trzymaj się, cześć. Harfia cisza. Na czacie nie wiem, czy to chodziło o to, że może się podzielić właśnie doświadczeniami czy czymś innym. Jeśli właśnie doświadczenia, to chętnie bym posłuchał. Można dzwonić na Skype Nocne Radio, trzeba sobie dodać do kontaktów i można od razu dzwonić i coś opowiedzieć przed nam tutaj, przed milionami słuchaczy. No tak więc, na pewno są to... jest to przewartościowanie zupełne, przeformatowanie naszego życia. Więc coś fajnego i nigdy nie działa to na minus, zauważcie. To nie ma, że ktoś opisuje... Ach, nie udało mi się złapać. Już myślałem, że uda mi się odebrać tajemniczą osobę kryjącą się pod nickiem 12 tysięcy Gabrieli. To jest taki ktoś, kto dzwoni do Nocnego Radia i się rozłącza. Tak specjalnie widać nas tutaj, nie wiem... atakuje, nawiedza, ale nie chce rozmawiać. To nie wiem, czemu to tak jest. Czemu się tak rozłączasz, Waść? Zadzwoń i coś powiedz, a nie tutaj tylko pyk i rzucik słuchaweczką. To nie wiem, jak to rozumieć naprawdę. Już napisałam, Harfia cisza pisze. No dobra, muszę tu wyłowić w takim razie. Na pewno Harfia cisza pisała o różnych ujęciach wody, że są różne w miastach i mają różne parametry. I jeszcze jakiś czas temu można było znaleźć skład wody w poszczególnych ujęciach. No, a też to, że dzisiaj może jest trudniej o takie informacje, to też może nam powinno dawać do myślenia. Zawsze jakoś tak dziwnie się składa, że wszystko działa na naszą niekorzyść, to co nam szykują rządy, nie? I zawsze jak coś było jawne, to już nie jest jawne. Jak coś było tanie, to jest drogie. Jak coś było wolno, to już nie jest wolno. No, ale adwokat znowu się połączył i co? Może teraz będzie lepiej. Halo, halo.
2: Może będzie. Halo, raz, dwa.
0: O, fajnie, nie przerywa.
2: Super, cieszę się.
0: Chociaż zobaczymy, nie chwalmy dnia przed zachodem.
2: Tylko mam wrażenie, że tak czuły się rzęsy.
0: Muszę cię zmartwić. Dalej przerywasz. I chyba coś, nie wiem, z kablami chyba, wiesz?
2: Wiesz co, ja podłączyłem teraz laptopa. Też Wi-Fi, a już nie.
0: Masz chyba skopany mikrofon. Masz skopany mikrofon, stary, albo kable, ale czy mikrofon.
2: Teraz mam Zoom, podłączyłem przez USB.
0: No widzisz, no chyba nie dane nam będzie rozmawiać, no bo tak jest, wiesz, to i tak dałoby się zrozumieć, tylko że to będzie takie, wiesz, taka męczarnia, to
2: nie,
0: słabo.
2: Nie,
0: no, szkoda, kurde. Nie wiem. No trzymaj się, chłopaku, hej. No niestety. Może niech sobie adwokat sprawi jakiś nowy telefon, czy nowy internet chyba, ale to żeby to internet sprawiał, że... A słuchajcie, nie no, ja muszę uderzyć w inny ton. Zagłuszają nas, znowu nas atakują. O, agenci nie chcą, żeby prawda wyszła na jaw. Na pewno adwokat miał coś do powiedzenia tutaj ważnego i chcą nas zagłuszyć, ale się nie damy. Dobra, bo tu muszę wyłowić, co tu Harfia Cisza napisała wcześniej. Co ona tu napisała odnośnie tego rytuału? Parę lat temu chlorowana woda znowu, dobra, to nie to. Aha, to może ona się chciała podzielić informacjami o chlorowanej wodzie po prostu. O, a nie o ajałasce i tyle. No, to coś tu... Jakiś nieogarnięty jesteś, krawiec. Jak zwykle. Ogórki, kartofle i papryka, słuchawki głuche, kaptur, czas przestaje tykać, rzeczywistość zaczyna znikać, świadomość nas przenika, świadomość z wnętrza nas wynika, rzeczywistość nie psychika. Pisze Sebix, logika paradoksu. On tu ciekawe rzeczy pisał, on chyba jest doświadczony, jeśli chodzi o substancje, bo chyba sugerował, że ayahuasca to tak dobra na początek. To co jest mocniejszego, cholera jasna? Myślałem, że to jest takie mocne. Ja nie mam takiego dużego doświadczenia z substancjami, powiem wam. Na pewno jest tutaj cała masa osób, które mają większe doświadczenie. Ja tak spróbowałem, wiecie, trochę tego, tak, żeby dwa razy nie chodzić. Na pewno są ludzie... Harfa, opowiedz trochę o wpływie światła na szyszynkę i uwalnianie z niej hormonów psychoaktywnych wpływających na samopoczucie. Chodzi o te lampy do światłoterapii. No to jest ciekawy temat. Właśnie, no, jak już mówiłem, szyszynka reaguje na światło, na ciemność i to sprawia, że wydziela się ta melatonina i serotonina, które regulują właśnie nasz tam spokój, zwalczają stany depresyjne, ale też właśnie wprawiają w nas w stan senności, jak właśnie melatonina. Ale niektórzy ludzie twierdzą, że właśnie, że powinno się o wschodzie słońca patrzeć na to słońce, jak ono wschodzi. U Gabrysia słuchałem, jak ktoś mówi, no właśnie patrzyłem na to słońce i teraz mam taką czarną plamkę na oku, widzę cały czas. Ale wiecie, za to, co zobaczyłem, to słońce zupełnie inaczej wygląda, niż wy myślicie. Cześć, Piotrze.
3: No, cześć.
0: Witam cię.
3: Jestem?
0: Widzę twoje wszystko widzące oko Horusa. O, teraz się oddaliłeś.
3: No, tak, zasłyszałem, że gadacie o jakołasce.
0: Dokładnie.
3: No, proszę, sobie już zadzwonię. Byłem gdzieś kiedyś tam. Dokładnie.
0: W Czechach?
3: Już chyba kiedyś tam, jakieś 2 czy 3 lata temu, bo nie wiem, mówiłem o tym właśnie, byłem, no, w Czechach. Bo w Czechach jest to legalne, wiesz? To kosztuje jakieś około 1200-1300 zł za 3-dniową sesję i tam masz przez 2 dni takie właśnie sesje ayahuaskowe. Ja tam pojechałem dokładnie... Słychać mnie?
0: Tak, słychać.
3: No ja tam powiem coś takiego, że się umówiłem z jedną dziewczyną, która mnie zabrała z Wrocławia do Czech. jako ciekawostkę powiem, że ta pani, nie powiem jak się nazywa, coś takiego, ale ona jest na przykład szefem dużego biura pośrednictwa zarządzania nieruchomościami, a jak jechała na ayahuaskę, to powiedziała, że jedzie do domu. Ciekawe, nie?
0: No.
3: No ale, no i dobra, no i pojechałem tam, spędziłem tam 3 dni, ale moja sesja była troszkę inna, bo tam ludzie naprawdę przyjeżdżają po to, żeby znaleźć się w czymś bardzo, bardzo pięknym, co do czegoś wciąga. Ja natomiast tam trafiłem w bardzo dziwnej sytuacji. Opowiadać?
0: Tak, tak, słuchamy.
3: W 2017 roku bodajże zostawiła mnie żona. Rozwiodłem się z nią i potem troszeczkę nadużywałem alkoholu. I kiedyś tam, a to wszystko jest przez te opowieści Mapeta, nie? O substancji pomyślałem, jadę na ayahuaskę. No i pojechałem do tych Czech i przyjechałem do Czech i tam ten cały szef się pyta, ten Baldi, cały szaman, to jak to było ostatnio, kiedy? Panie, powiedziałem, dzisiaj rano wypiłem piwo i zżarłem hamburgera, a to nie wolno. To trzeba co najmniej 5 dni mieć dietę. Ale oni powiedzieli, dobrze, nie ma problemu, odpuścimy. Ale oczywiście wiadomo, że tam są takie papiery, które się podpisuje, że bierzesz na siebie wszelką odpowiedzialność za wszelkie ewentualne powikłania zdrowotne, bo tam nie wolno takich rzeczy robić. No ale dobra. Zapytali się mnie, od ilu lat piję. Powiedziałem, że no przyznaję się, od 5. Bardzo dużo. Pierwszy dzień to było coś takiego, że sesja była taka spokojna. Trwała około 6 do 7 godzin. Po prostu takie lekkie zadurzenie i takie dziwaczne sny. Natomiast na drugi dzień zrobili ze mną coś takiego, jak się nazywa, co na pewno słyszałeś. Doprowadzili mnie do umierania. Wygląda to dokładnie tak. Nie musi mi nikt wierzyć, ale tak właśnie było. Wygląda to w ten sposób, że uczucie jest coś takiego, jakbyś się sam zapadał w sobie. Tunel też widziałem, tylko że nie taki, jak mówią, tylko takie srebrne strzałki wijące się w otworze. I znaczy to troszeczkę takie, to było troszkę z ich strony zrobione specjalnie, bo zauważyłem pewnie kilka rzeczy, na przykład coś takiego, jak leżałem już w takim dość takim potężnym transie, zobaczyłem, że ktoś do mnie podszedł i ktoś mi dmuchnął prosto w twarz. A potem ktoś mi w nos, jakiś tam, nie wiem co to było, nie mam pojęcia, ale coś takiego było. I tak jak zaczynałem po pomalutku się, jak gdyby pomyślałem sobie, że schodzę. I wtedy nie wiem, czy ktoś to jest w stanie uwierzyć, ale było coś takiego, że otworzyły się drzwi do jurty, bo to była jurta, taka wielka jurta. I w drzwiach stanęły dwóch moich chłopaków, synów, bo mam dwóch synów. Pomyślałem sobie wtedy, że nie ma możliwości, żebym umarł. Zerwałem się wtedy, wybiegłem na bosaka. Potem poleciałem na balkon. Na balkonie miałem jednocześnie, tak według mojego określenia, i zawał, i wszystko na raz. Dusiłem się i tak przez 2 godziny nie mogłem się ogarnąć, a w końcu podszedłem do tego szamana całego i mówiłem mu tak, słuchaj Baldi, mam tego dość, zrozumiałem o co chodzi. Położył mi rękę na barku i powiedział, coś musi umrzeć, żeby coś się narodzi. Nie wiem, jak ręką odjął. Nie wiem, czy wierzycie, czy nie wierzycie, ale takie coś przeżyłem. Mam na to świadków.
0: No to w sumie ci powiedział mądre słowa, bo tak to trochę wygląda, że musiało w tobie coś umrzeć, musiałeś coś zostawić, ten cały bagaż swój za sobą, który był no ciężki, nie? No i trochę to tak mi się to kojarzy, że to taki czyściec twój był, bardzo srogi czyściec, ale trochę sobie na to zapracowałeś, prawda?
3: Tak, na własne życzenie, jak najbardziej.
0: No, jeszcze przyszedłeś w taki, wiesz, trochę nieprzysposobiony do tego wszystkiego, czyli jakby...
3: Jeszcze jedno ci powiem. Po pierwszej sesji ayahuaski, to potem jak siedziałem na kiblu, to z góry lałem siebie wodę, a dom ze mną wylatywała. Poważnie.
0: No są takie rewelacje jakieś żołądkowe też, nie?
3: No.
0: Ale jakbyś to podsumował, no bo na razie opisujesz to jako bardzo ciężkie doświadczenie i fizyczne, i psychiczne, które cię mocno sponiewierało, ale jakbyś to podsumował, jakby czy to ci coś dało na plus w końcu, czy wiesz, czy to było warto, nie? Czy raczej traktujesz tak. to jako, wiesz, że to, po cholerę mi to było i żałuję.
3: Znaczy powiem tak, że nie żałuję, że to przeżyłem, ale drugi raz bym się na to nie zdecydował. Jeśli miałoby być tak samo.
0: Ale słuchaj, ja słyszałem, bo, że właśnie podczas pierwszej sesji bywa bardzo ciężko i srogo, a druga już na przykład jest dużo przyjemniejsza, dużo więcej ci daje. Czy a może za wcześnie zrezygnowałeś, może się niepotrzebnie, wiesz, zniechęciłeś?
3: Możliwe, ja byłem tylko raz, wiesz?
0: No. Spróbuj może jeszcze, bo jak, słuchaj, jak masz już to za sobą, to teraz już może być tylko lepiej, tak jak czytałem opisy, że właśnie ten pierwszy raz bywa bardzo trudny, a potem już jakby zbierasz owoce, nie? Bo już to znasz, już twój organizm jest przyzwyczajony, już z siebie dużo wyrzuciłeś i już jest tylko dużo, dużo lepiej, więc może czas na powtórkę jakąś.
3: No, myślałem o tym, już bardzo dużo razy o tym myślałem. Tylko, że jest bardzo ciężko się pozbierać po tym przeżyciu. No, ale przynajmniej powiem ci szczerze, że teraz jestem trochę ogarnięty w tym swoim całkowitym życiu, także myślę, że można było, warto było spróbować. Tylko trzeba było naprawdę nie robić sobie takich jaj, jak ja sobie robiłem, żeby piłem rano piwo przed przyjazdem do nich. To było bez sensu.
0: Troszkę nie potraktowałeś z należytym szacunkiem tej świętej substancji mistycznej.
3: No, dostałem za to kopa w dupę.
0: No i ci odpłaciła ci za to. Dała ci pstryczka w nos.
3: To tak, prawda. To jest prawda. Tym, że oni to z tego, co potem już mi nawet powiedział, bo tam jeszcze był taki, jak on się nazywa, Zegar, taki piosenkarz, tam często przyjeżdża do nich z Belgii, tam często gra. On powiedzieli, że specjalnie mi chcieli to władować, żeby mi dać nauczkę trochę.
0: Czasem no, klaps w dupę się należy i potrafi no. wyjść nam na dobre. Ja też bym chyba ciężko przeszedł, wiesz?

0: wiem.
1: Tak naprawdę strasznie wiele rzeczy, którymi się w życiu przejmujemy, to nagle po takim doświadczeniu okazują się marnością nad marnościami i samą marnością i... Okazuje się, że się przejmowaliśmy trochę jak małe dziecko, które się przejmuje, że mu się zepsuł samochodzik, nie?
0: Dokładnie. Szczególnie, że to było 2017 rok, no a potem jeszcze mnie dorwała, jeszcze jedna chrupsko mnie dorwało. Właśnie, nie COVID, tylko operacja serca i powiem ci szczerze, że to było... Ja po tej ayahuasce myślałem, że się już chyba niczego nie przestraszę, potem się przeżyło, niestety przestraszyłem się. Wylądowałem w Rzeszowie, no, na kardiochirurgii, no ale już jest okej.
1: Okay.
0: Chyba będę wracał do pracy z powrotem. Pół roku siedziałem w domu.
1: Ach, ciężkie to życie, nie? Na tym ziemskim łespadole. Te same tutaj jakieś problemy. A w Polsce się leczyć to już w ogóle strach, to trzeba być herosem.
0: Nie uważam tak. Uważam, ja byłem tam, wszystko jest okej, w porządku. Nic tam takiego, nie, no, myślę, że pewny profesjonalizm był. Takie jest moje zdanie.
1: Mój dziadek miał okropne doświadczenie przy operacji, bo jakoś tak go znieczulili, tak to dziwny przypadek był, tak się złożyło po prostu, że był świadomy podczas operacji, ale nie mógł się ruszać. Był sparaliżowany, nie mógł mówić, ale widział wszystko, jak go kroją, jak wiesz, czuł ból. Coś, znaczy, nie wiem, czy czuł ból, ale opisywał to doświadczenie podobno, bo ja nie wiem, tylko z opowieści to znam, jako coś po prostu koszmarnego, nie? Że jesteś jakby uwięziony w swoim ciele, masz świadomość, widzisz, ale nie możesz ani ręką, ani nogą i nic nie możesz, nie? I to podobno było coś strasznego.
0: Koszmarne to jest, chociażby z tego samego powodu, że jak cię wiążą na salę operacyjną, to ci ładują na zimny stół, gdzie jest około 10 stopni tylko, gołego, stają koło ciebie, władują ci strzykawki w obie ręce i w tętnicę. To jest dopiero koszmar. I wtedy udajesz, że jest okej, okay, dobra, wszystko, a tak naprawdę jesteś obsarany ze strachu. Tak przynajmniej ja wyczułem to. Uważnie. No. Ale to nic. Wszystko da się przeżyć, chyba.
1: No. No dobra, słuchaj, to dzięki za super opowieść.
0: Ja tam super.
1: No, jak na razie jesteś jedyny, który tutaj opowiedział o swoich przeżyciach po ayahuasce. To było ciekawe.
0: No, to znaczy tak, znaczy no, za dużo się nie wygadałem, bo nie mam wprawy w gadaniu czy coś tam w stylu, ale faktycznie tak było.
1: Tam dobrze jest, dobrze jest.
0: No. Jak ktoś, powiem tak, jak ktoś jest okej, nie ma do nikogo pretensji, nie ma do nikogo żalu, ani złości, a ja miałem wtedy w sobie strasznie dużo złości do tej swojej byłej kobiety, nienawiści, czegoś takiego, to niech jedzie. To naprawdę z tego, co ja widziałem przy tych ludziach, tam był na przykład taki jeden gość, on na YouTubie na przykład śpiewa piosenki Bajarz spod zamku, nie? No można sobie posłuchać go. On mnie zawsze częstował rapę. Rapę to jest taki tytoń meksykański tytoń dziko rosnący, to się wdmuchuje do nosa. To jest takie, ja wiem, jak tabaka razy 10. I tam byli tacy ludzie, którzy tam przyjeżdżają i przeżywają jakieś wspaniałe rzeczy. Ja przeżyłem koszmar. Ale jak ktoś pojedzie z dobrym sercem, tak naprawdę, żeby coś, to myślę, że tak go potraktuje ta ayahuasca. Mnie potraktowała tak, jak się o to prosiłem. Tak mi się wydaje.
1: No
0: i ten gość mi tak samo mówi, że tak właśnie po prostu jest. No. Nie wiem, może jak pojadę jeszcze raz, a pewnie pojadę, bo coś mnie tam ciągnie, to chyba raczej pojadę z inną intencją. Nazwijmy to, jakby powiedział ktoś tam, nie?
1: Coś, nie masz szczęścia do psychodelików trochę. A ja, moje początki z marihuaną też były ciężkie w sumie, bo wydawało mi się, że umieram. Nie znałem tego jeszcze w ogóle i popełniłem bardzo duży błąd taki, że no to było w knajpie, na powietrzu,
0: ja myślałem,
1: ktoś tam przyniósł i wiesz, i problem polegał na tym, że jednocześnie piłem alkohol, już byłem mocno ubzdręgolony i jeszcze pierwszy raz

0: się zjarałem i wiesz, leżałem, kwiczałem, myślałem, że jakiś zawał mam, bo serce mi zaczęło bić. No to było to, bardzo się źle czułem, ale ciekawe jest to, że pomimo tych bardzo złych doświadczeń, czułem, że to jest coś dobrego, że do tego wrócę. Nie zniechęciłem się, nie? I wróciłem, no i dzisiaj jestem wielkim fanem i absolutnie nie grożą mi jakieś bad tripy, złe stany, tylko samo dobro z tego.
1: No, ja nie wiem. Ja też tak miałem, bo też po alkoholu paliłem marihuanę i miałem duszność i to i dusiłem się troszkę. No, ale to tak jest. Ale na przykład bad tripy nie grożą komuś, kto nie ma nic na sumieniu. Tak mi się wydaje.
0: Tak, bo
1: A jak
0: to jest
1: ktoś
0: taki
1: ma, to z niego to
0: wzmacniacz.
1: po prostu wyciąga. Wyciąga, a ja miałem, więc ze mnie wyciągło wszystko. No,
0: No.
1: wyciągło.
0: Wiele
1: Trochę
0: chyba
1: przeczyściło,
0: substancji działa jak
1: trochę nie, no.
0: wzmacniacz po prostu. I wzmacnia w
1: Tak.
0: nas nasze obawy, lęki, ale też pozytywne rzeczy. Jak ktoś coś rozmyśla i kreatywny jest, to kreatywność mu się zwiększy. Jak coś go dręczy, to zacznie go bardziej dręczyć. No, takie stany wzmacniasz dla stanów psychicznych.
1: Chociaż ja ci powiem, że także to można sobie myśleć, że sobie jedziesz tam po to, żeby na przykład, nie wiem, otworzyć trzecie oko, żeby coś tam poznać swoją przyszłość, nie wiem, cokolwiek. To nieprawda. Wyciągnie z ciebie to, co siedzi w twojej podświadomości. Możesz sobie myśleć, co chcesz. Ja sobie myślałem różne rzeczy, które jadę i co chcę zrobić i tak dalej. Nieprawda. Wyciągnął ze mnie to, co miałem w podświadomości. Samo wyciąga. Nie ukryjesz przed tym. Wyciągnie. Samo wyciągnie. No i potem dostajesz takiego kopa w dupę, na jakim się zasłużyłeś. Tak po prostu jest. No. Przynajmniej w moim przypadku, ja nie wiem. Znaczy, nie wiem, no wiem, no bo wiem, jak tam ludzie naprawdę no, szczęśliwi wracają. No, normalnie jak aniołki. A ja
0: No.
1: byłem taki zryty, że masakra. No ale to na wasze życzenie.
0: Może jeszcze kiedyś się świat zmieni tak, że rytuał, że takie rytuały z psychodelikami będą czymś normalnym dla osób w pewnym wieku, będzie się to przechodziło. Ktoś mądry też powiedział, że to chyba Timothy Leary, że z psychodelikami jest trochę jak z seksem, że ktoś, kto tego nie doświadczył, nie zrozumie, czym to jest,
1: Nie zrozumie, nie ma szans.
0: i że
1: Nie ma
0: powinno
1: szans.
0: się, i że każdy powinien tego doświadczyć, tak samo no, jak osoba, która nigdy seksu nie doświadczyła, też jest w pewien sposób, no, ślepa i niedoświadczona bardzo, nie? No i coś ważnego ją ominęło i psychodeliki powinny być nie tyle obowiązkowe, co powinno być czymś normalnym, że się przez to przechodzi. Świat byłby lepszy chyba
1: No może
0: trochę.
1: jako. No może jako kuracja, bo jak ktoś jest z tego, co ja uważam, z natury złym człowiekiem lub robi krzywdę ludzi, nie powinien tego brać. Chociaż ja wiem, może mu wypierze mózg. Kto to wie? To
0: Myślę,
1: zależy
0: że
1: jeszcze jak.
0: raczej powinien właśnie, może jeszcze bardziej powinien, bo skoro się doświadcza zmniejszenia ego, miłości do innych istot, pewnej świadomości, jeśli idzie o cierpienie tu na ziemi i stajesz się wrażliwy na to, wzrasta ci empatia, no to właśnie to osoby, które mają jakiś problem z moralnością, wiesz, swoją i mają za uszami dużo, to może powinny się naprawić w taki sposób.
1: Może i tak. Trudno powiedzieć, tylko że raczej to jest nierealne.
0: Pytanie, dlaczego to jest nierealne, i drugie pytanie, czy ktoś może chce, żeby był taki, żeby zachować to status quo, że narkotyki zło i to narkotyki do Afryki, będziesz latał z siekierą i mordował to dla. No wiesz, no kiedyś tak się to łączyło z rasizmem jeszcze w Stanach, że to czarnuchy po tym mordują, gwałcą nasze białe kobiety. No to wszystko takie strasznie jest, wiesz, jakieś takie okropne i. Nie widzę w tym jakiejś dobrej intencji, energii, niczego dobrego. Kojarzy mi się to tak jak wiesz, kapitan Tomek zawsze to opisywał, że banda pijaków chce nas tutaj wychować po swojemu, nie?
1: No tak, no to wiadomo, jest oczywiste, że tak, no bo najlepszy wyborca to jest ten, co nic nie rozumie i czego nie kuma, nie?
0: Często się tak przedstawia świat jako miejsce walki duchowości z materializmem. I ty trochę się do tego to sprowadza, nie? Że z jednej strony materializm, taki korporacjonizm, technokracja, to wszystko jest to, co system by chciał. Stworzyć nowego człowieka, człowieka, który nie ma żadnej duchowości, człowieka, który...
1: Ale już go stworzył.
0: No już stworzył.
1: Już go stworzył. No jak nie jak stworzył? Ja wiem, że świat niematerialny istnieje. No to z tego, co według moich doznań, prawda, ja nie mogę nikomu tego udowodnić, ale mogę powiedzieć, że tak, ale niestety 95% ludzi nie ma o tym pojęcia i nigdy o tym nie słyszało. Nie czytało, nie robiło nic, prawda?
0: No, dziwnym trafem nigdy nic, nawet się nie zająkną o takich rzeczach, nawet się Michnik o tym nie zająknie i w szkole się o tym nikt nie zająknie i w telewizji publicznej się o tym nikt nie zająknie, nigdy, tak dziwnym trafem, nie? Takie mało ciekawe tematy w ogóle.
1: No ale to chyba wiadomo dlaczego, nie? Przecież rzeczywistość nierzeczywista nie może być brana w jakikolwiek sposób pod uwagę, bo człowiek staje się wtedy z automatu wolny i nie może ulegać systemowi. No przecież tak czy nie? Nie wiem, czy tam słuchałeś tych różnych wykładów, tej na przykład pani doktor Adamski-Rutkowski o rzeczywistości nierzeczywistej, że mamy różne stany świadomości, możemy i równocześnie być w różnych rzeczy. No co to musiał być, posłuchaj, to na paranormalnie leciało. Nie wiem, czy kojarzysz.
0: Właśnie nie wiem, sprawdzam sobie, zwykle rozpoznaję po twarzy, zerknę tylko na twarz i już wiem, czy znam tą osobę, czy słuchałem. Chyba nie, chyba mnie to ominęło akurat.
1: No to wykłady, to jest rewelacja.
0: Tak?
1: Ona wydała bardzo dużo, kilka książek i tam gdzieś tam współpracowała z Instytutem Monroe. O Monroe chyba słyszałeś. Tam sny świadomy, nie sny świadome, tylko OB, nie?
0: Tak,
1: tylko
0: tak.
1: Ciała.
0: No. Próbowałem kiedyś ćwiczyć OB i faktycznie, tak jak to pisaliście na czacie, ten stan związany z paraliżem sennym jest okropny i on mnie chyba wystraszył od tego. Też widzisz, tak cwaniakuję tutaj, że ktoś tam się wystraszył, coś, ale też jestem chyba strachliwy, jeśli chodzi o takie rzeczy trochę, czasami.
1: Ja tego nie wiem. Nic ci nie powiem, bo tego nie wiem. W każdym razie... Znaczy, paraliż senny to jest tylko taka teoria medyczna. Nie wiadomo, czy coś takiego w ogóle istnieje. Paraliż senny to może być po prostu przejście ze stanu snu do stanu obecnego. Wiesz, jak to w ogóle wygląda.
0: No tak to ma być. Znaczy, przy ćwiczeniu właśnie wychodzenia z ciała, to ten paraliż senny się jest czymś nieodłącznym. Trzeba go doświadczyć, żeby dojść do etapu, kiedy wychodzisz z ciała, nie? Rzekomo. Teraz jestem też trochę mniej sceptyczny do takich rzeczy niż kiedyś, bo tak się zmienia trochę, wiesz. I kiedyś byłem bardziej sceptyczny, a dzisiaj jestem mniej sceptyczny. No i co, zabroni ktoś, co, nie wolno zmienić sobie poglądów, co to... To też takie oczekiwanie, że zawsze będziesz stały w poglądach. No to też system by też chciał, żebyśmy się nie zmieniali, żebyśmy cały czas szli tą samą drogą, wyznaczoną najlepiej przez system, przez rząd i nie myśleli za dużo, nie kombinowali, tylko żyli takimi bardzo przyziemnymi sprawami. W ogóle przez media, przez oficjalną naukę, przez edukację i jeszcze kilka innych rzeczy można doskonale sterować obywatelem i oni się boją tego, że duchowość jest czymś, co odbiera im ten ster, możliwość sterowania nami i dlatego się wyśmiewa to i... traktuje jako właśnie takie jakieś tam bajania zaćpanych szurów.
1: No. Ale duchowość trochę istnieje. Na pewno istnieje, bo widziałem... A wiesz, że widziałem uzdrowienie na przykład na sesji protestantów? Widziałem uzdrowienie... Znaczy, jakby ci to powiedzieć, ja nie jestem do końca pewny, czy to było faktycznie, ale ponoć osoba, która była bardzo, bardzo ciężko chora, po jakimś czasie wyzdrowiała. Ja to wiem z relacji tych ludzi. Widziałem modlitwy, jak nad nią robili, natomiast nie jestem pewny, czy rzeczywiście wyzdrowiała po tym, czy jakiś inaczej sposób wyzdrowiała, ale te modlitwy widziałem.
0: No, może modlitwa potrafi wyzwolić w człowieku przejście w jakiś taki stan, który zwiększa nasze możliwości samoregeneracji albo coś tam odblokowuje.
1: To na pewno, ale to nie do końca jest to. Nie do końca jest to. Ja myślę, że tam jest coś więcej. Coś tam więcej jest ukryte, bo ten facet, który to robi, on się nazywa Korzeniecki bodajże Leszek. I ja widziałem kiedyś na YouTubie jego film, jak robił egzorcyzmy w domu, gdzie były duchy. I to na YouTubie widziałem i tam był ksiądz katolicki, jakiś inny nie zrobił, a on potrafi niby, że wygonić tego ducha. Nie wiem, na ile to prawda, ale niby, że widziałem. Na YouTubie to jest. No to nie wiem. No to się, ja z tym facetem też rozmawiałem, także nie wiem. Myślę, że nie do końca chodzi o to, że ktoś w to wierzy i ma to placebo, którego uzdrawia, ale może druga osoba, która bardzo w to wierzy, że mu pomaga w jakiś sposób na to oddziaływuje. Może tak też jest. A może jedno i drugie do kupy. Nie wiem. Fizyka kwantowa mówi, że możemy oddziaływać na innych ludzi poprzez spontanie kwantowe, prawda? Energetycznie, jakiś tam sposób. No kto to wie? Nie wiem. Dobra, nie będę zawracał głowy.
0: Nie zawracasz. Ciekawie się gada. Może kiedyś odkryjemy nowe rodzaje pól, po których się przenosi na przykład nasza, no to co nazywamy duszą, a co może kiedyś nawet zostanie jakoś naukowo zbadane i okaże się, że jest jakaś dziwna energia w nas, jakoś staram się to sobie tak intuicyjnie, obrazowo urzeczywistnić w głowie, znaczy jakoś wyobrazić po prostu sobie to, że no taka szyszynka jest faktycznie jakąś taką bramą, która łączy nasz świat z jakąś rzeczywistością, która jest poza nim, nad nim, pod nim, na innym levelu i taki, wiesz, łącznik, nie? Brama. I no, czemu by tak nie miało być? No, może kiedyś to ludzie zbadają, mądre głowy i będziemy o tym sobie normalnie słuchać, tak jak dziś słuchamy o procesorach, o polu magnetycznym Ziemi albo o planetach, o gwiazdach, no nie wiem, może, a może nie. A może to zawsze pozostanie jakimś takim misterium już na zawsze.
1: Nie sądzę, ale większość ludzi już teraz mówi, znaczy ludzi, no większość takich powiedzmy naukowców, co tam próbują jakieś coś robić, mówią o tym, że myśl jest pewną formą jakiejś, chociaż może niewielkiej, ale jakiejś energii, więc na takiej zasadzie, taki popularny mem, uważaj co myślisz, bo nie daj Boże się spełni, tak? Więc wysyłanie takich myśli i energii w pewnym sensie może mieć jakiś wpływ. Nie mówię o tym, że kreujemy własną rzeczywistość. Prawdopodobnie nie, bo dlatego, że nikt tego nie potrafi. A ci, co potrafią, to się nazywają czarownikami i zarabiają na internecie kupę pieniędzy, naciągając ludzi. Ale coś w tym może być, prawda?
0: Ten rytuał ayahuaski, o którym mówiłeś, też nie tani w sumie. Spodziewałbym się trochę mniejszej ceny od ludzi, którzy chcą tutaj dobro czynić i mnie jakoś naprawić, a tu taka cena troszkę dla niektórych zaporowa, wydać sobie tam...
1: To było w 2011 roku, teraz nawet nie wiem ile, ale za dużo więcej.
0: Nie każdego będzie stać. No ale... Cóż...
1: Ale jak ktoś chce spróbować. Ale są tacy, którzy tam jeżdżą praktycznie co weekend. Są. No ale jak kogoś stać?
0: Co weekend mówisz? No, czyli w pewnym sensie trochę uzależnia. Ale może uzależnienie też niejedno ma imię i może być dobre uzależnienie i złe uzależnienie. A jak ktoś się uzależni od swojej wybranki czy wybranka i od miłości się uzależni w pewnym sensie od rodziny, to co? To złe? Dobre chyba.
1: No, to zależy od jakich. No, a powiem ci szczerze, no uzależnienie, no tak jak ci mówię, no. Jak ta dziewczyna, co mnie wiozła, powiedziała, no wracam do domu. No to ciekawa sprawa, nie? Czy liczyła się tam, w tej jurcie, w tej, bo to jest taki wielki, taki ośrodek mają, taki jak schronisko, nie? Pokoje, tam wszystko i tam można masaże sobie wziąć. Jak ktoś chce, oczywiście dodatkowo odpłatne, I wiesz, jedzenie oczywiście czysto wegetariańskie, tam mają kucharki własne, wszystko, wszystko, bo i na to stać, no bo jeżeli przyjedzie na przykład 20 osób, każdy zapłaci po 1300 zł, no to ich co tydzień, no to ich stać. I jak ona mówi, że jedzie, wraca do domu, no to chyba coś w tym jest. Ja stamtąd wracałem do domu, a nie tam do domu, że tak powiem.
0: No spoko, dla każdego coś miłego, może jak ktoś chce sobie w lepszych warunkach przejść taki rytuał, bardziej wiesz, na wypasie, to niech se zapłaci, ale pewnie można też znaleźć tańsze alternatywy i tyle.
1: Ale to nie do końca, nie zgodzę się, dlatego, bo to trzeba naprawdę umieć przygotować, żeby jakieś gówno nie wypić. Naprawdę, to trzeba uważać, to nie jest takie proste.
0: Tak, czytałem coś o ostrzeżeniach, że można natrafić na oszustów nawet, którzy cię wkręcą, że przechodzisz jakiś tam rytuał, a ci dadzą jakieś tam byle co. I...
1: Tak, ale mogą źle pomieszać te substancje i naprawdę mogą zrobić krzywdę, bo to może zrobić krzywdę. To jest fakt. Krzywdę może zrobić na 100%. No to trzeba uważać, naprawdę uważać.
0: Nie strasz, bo zaraz ci, co chcieli już tego, to zaraz się wystraszą i powiedzą, o, to ja nie chcę, się boję. Nie, to jeszcze się natnę. Nie, dziękuję. To ja się wolę wódeczki napić.
1: Wódeczki się można napić, ale lepiej nie przed. To od razu mówię. Bo będą mieli taką jazdę, jak ja miałem, to tylko żałować.
0: A co powiecie o receptorach tożsamości i zmianie zwyczajów u osób z przeszczepami? Zapytuje Jola. No to taki temat też kiedyś mi gdzieś tam się przewinął, że ludzie, którzy są po transplantacji, na przykład mają przeszczep serca, no to coś jakby przechwytywali część zwyczajów osoby, od której to serce jest, coś takiego, nie? Słyszałeś może o tym?
1: Tak, oczywiście. A liczy się przetaczanie krwi? Bo ja miałem.
0: I co? Coś,
1: nic. Nie dostałem liter krwi. Cudej, nie wiem jaki. No, po prostu.
0: Świadkowie Jehowy by cię zrugali tutaj, że nie wolno.
1: No, zrugali by mnie, zrugali. No, bo tak jest napisane w Biblii, że nie wolno, bo ponoć krwi jest dusza człowieka, chociaż nie bardzo mi się kto chce wierzyć. Chociaż z drugiej strony, jakby tak się dobrze zastanowić, to krew jednak jest tym energią życia, nie? Coś tym jest.
0: Ale oni to chyba źle zrozumieli, bo to chodziło o przelewanie krwi, w sensie, wiesz, tam szlachtowanie się mieczami, no, o mordowanie, zabijanie, a oni...
1: A nieprawda.
0: No jak?
1: Nie do końca, bo jest napisane, że nie będziesz pił też krwi zwierząt.
0: No, ale to co innego zupełnie, nie będziesz pił krwi zwierząt, a nie będziesz transfuzji se robił od człowieka krwi, sobie przetaczał, żeby uratować życie. To są chyba dwie różne sprawy zupełnie, nie?
1: No tak, tylko że trudno było w tych czasach zrobić sobie transfuzję krwi.
0: No więc jak oni mogą w ogóle to interpretować, że to dotyczy też transfuzji, skoro w tamtych czasach nie mogło to dotyczyć takich rzeczy, bo nikt tego nie stosował, jakiegoś przetaczania krwi. No to ja nie rozumiem, to jest no głupie jakieś.
1: Tylko że oni biorą Biblię dokładnie, dosłownie, tak jak jest, nie? No to jest ich ten pewien problem.
0: Jakby doszli do tłumaczeń, jakby sobie przeczytali po hebrajsku, a nie tłumaczenie z hebrajskiego na greckie, z greckiego na polskie, to pewnie by zrozumieli, że to chodziło o co innego, bo to już by było trochę jaśniej, że to chodzi na przykład o nie będziesz przelewał krwi, czyli no tak jak to w przenośni się rozumie, że nie będziesz walczył i się tam mordował.
1: Nie chodzi o przelewanie. Przelewać krew można, bo wyrzynali ile wlazło, tylko chodzi o to, że nie będziesz spożywał krwi.
0: No może coś pokićkałem.
1: Nie ma na 100%. To. A to mi Biblię to widziałem, przeglądałem, jest troszeczkę inna niż ta katolicka, co widziałem w Biblii.
0: No oni w ogóle są inni. No dobra.
1: No to nic, to powodzenia, trzymaj się.
0: No, też wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie za telefonik. Tak. Ciekawy, hej, hej, hej. To był Piotr z fajną opowieścią. A ja może zrobię przerwę, puszczę muzykę, która ma rzekomo aktywować szyszynkę. Chociaż nie, to nie jest aktywacja szyszynki, sorry. To są uzdrawiające częstotliwości. I relaksacyjna po prostu muzyka. Co my tu mamy? Aktywacja czakr. 963 Hz. Pobudzenie szyszynki na zmęczenie wytwarza melatoninę. Tu z błędem, melantoninę ktoś napisał. To jest melatonina, tak? Nie, melantonina, to ja źle mówiłem. To jest nie melatonina, tylko melantonina. Melatonina, nie, melatonina, a tu jest melantonina, nina, menelantonina. No, dobra. Aktywacja szyszynki, dobra, tu coś innego w takim razie puszczę. Aktywacja szyszynki, dobra, to posłuchajmy. Tylko nie zaśnijcie, jak wam się zacznie wydzielać melatonina.

Twoje powieki robią się ciężkie. Adin, dwa, trzy, cztery, piąty.

dzisiaj przeczytałem na jakimś właśnie blogu Ezo, że tak, że siedem czakr jest podłączonych do siedmiu pierścieni Saturna, a Saturn to Jahwe i przez szyszynkę nam wysysa energię. Ten kosmiczny bandyta ścigany siedmioma listami gończymi w całej galaktyce. I takie różne są dziwne teorie.

wybaczcie, trochę tutaj pomieszałem z pokrętłami i leciał podkład zwykły, a nie ta wspaniała muzyka aktywująca szyszynkę, więc zamieszałem zupełnie.

0: dobra, chyba powoli będę kończył. Czasy ostateczne. Może przełączę się jeszcze na luźno-gadkowy tryb i sobie już na luzie pogadamy o czymkolwiek. Jakby tak podsumować ten temat, nie wiem. Może tak, że zachęcałbym do tego, żeby szukać duchowości w psychodelikach. Wiem, że brzmi dziwnie, ale być może zwykła medytacja, zwykła duchowość, chodzenie do kościoła, modlenie się, to jest trochę tak droga naokoło. Może warto skorzystać ze skrótu, z dużego, bardzo dużego ułatwienia i nie męczyć się pracując nad czymś 20 lat, jak można to osiągnąć w 5 minut, nie? Może to ma sens. Może zaeksperymentujcie, zobaczcie, jak to z tym słońcem jest, z tym patrzeniem się w słońce. No byle nie w ciągu tak dnia, nie? Żeby wam nie wypaliło czarnej plamki, jak komuś tam. Zobaczcie, jak to na was działa. Spróbujcie zdrowego odżywiania, które też może wam pomoże osiągnąć. Dużo zależy od biologii. Linka do muzy. Prącie bardzo.
1: Odbyt. 20 zł.
0: O!
1: Ja mam złe doświadczenia z szałwią. Raz przyćpałem i miałem wizję odbytu Etama.
0: Straszna wizja w ogóle. Piekielna. Mroczny odbyt Etama. No... Dzięki odbycie, to wyszło z odbytu, wyskoczyło 20 zł, proszę bardzo, to taki wspaniały odbyt Boży. No i spróbujcie tego, co, nie wiem, czy zawsze trzeba wszystko analizować, zastanawiać się, czy to jest naukowe, jak nienaukowe, to złe. Nie wiem, życie to eksperyment trochę, nie? I nie zaszkodzi wam, jak spróbujecie takiej diety, powiedzmy, owoce, warzywa, kasze, orzechy, tak jak to się poleca. Nie zaszkodzi, jak dotlenicie sobie organizm, jak popatrzycie na słońce i spróbujecie tych różnych technik, jak pójdziecie sobie właśnie na sesję ayahuaski, jak spróbujecie grzybów, psylocybiny i tak dalej. No, adwokacie, no co, myślisz, że będzie lepiej teraz?
2: Nie wiem, no mam nadzieję. Mam nadzieję.
0: No na razie nie tnie.
2: Nie tnie, no trzecie urządzenie, trzeci mikrofon. Stać mnie, to próbuję. Nie, żartuję. Słuchaj, ale wychodzi na to, że mam coś ważnego do powiedzenia, a chyba tak do końca nie jest. Nie jest aż takie ważne na ilość prób, jakich się tutaj podjąłem. Ale chyba się trochę może uda mi podłączyć do tych twoich wniosków końcowych.
0: No ciekawi mnie, jakie masz wnioski.
2: Znaczy, od samego początku korciło mnie, żeby wspomnieć o pewnym micie odnośnie w ogóle psychodelików, jakoby one miały tak odmieniać człowieka i sprawiać, że w ogóle świat jest lepszy, bo często się spotykałem z opiniami, że ludzie, którzy zażywają substancje, są przeświadczeni, że należałoby to po prostu wszystkim do wody dorzucić, puścić, żeby z kranu płynęła woda i żeby wszyscy się napili i na drugi dzień świat będzie po prostu idyllą jakąś. A mam problem z tym, z tą tezą. Jakby nie spotkałem jeszcze człowieka, który... Chociaż tutaj telefon poprzednika jakby trochę przeczy temu mojemu trochę naigrywaniu się i może jakiejś takiej małej prowokacji. Ale nie spotkałem nikogo, kto by się odmienił. W sensie, że jakby wiecie, gro ludzi, którzy, bo najlepiej wziąć takie wyraziste przykłady osób, które po prostu, no korci mnie, żeby powiedzieć, naćpały się, ale to chyba jest trochę krzywdzące, jakby trochę urąga powadze audycji, mimo że to nie jest jakaś mega poważna w moim odczuciu twoja audycja.
0: Nie, luzik, wiesz, i możemy sobie też i pożartować jak najbardziej. Tylko tak wydaje mi się, że idziesz trochę w takim kierunku, że chcesz się skupić na jakichś skrajnych przypadkach, na jakieś masz takie dziwne obawy, nie? Że przywołujesz tutaj kogoś, kto chce do wodociągów kwasa tam zapodać i
2: nie. To skrajny przykład, ale gdzieś się spotkałem z tą opinią. Jakby ludzie są pod takim wielkim wrażeniem całego zjawiska,

0: 19, przyjmijcie telegram, czekać.
1: Nocne radio. Rozpoczynamy przerwę techniczną.
0: Potrzeba 19, potrzeba 19, potrzeba 19, przyjmijcie telegram.
2: Witam Was bardzo gorąco i serdecznie na antenie Nocnego Radia. Jest to przerwa techniczna po krótkiej przerwie technicznej, można powiedzieć, bo przez pewien czas niestety nie dane mi było i musiałem odwołać zeszłotygodniową audycję z przyczyn można powiedzieć różnych, natomiast nie powinno się to za bardzo powtarzać, szczególnie, że w najbliższym czasie w Nocnym Radiu możecie się spodziewać paru ciekawych rzeczy, paru gości, o którym już jednym z nich, z tego co wiem, Krawiec opowiadał podczas ostatniej swojej audycji, mianowicie o profesorze, który wystawił wojnę, wyszedł na wojnę technologii cache, tej umęczonej technologii cache, i owa osoba pojawi się u nas w lutym. Oprócz tego mój prywatny projekt, ponieważ pierwsza przerwa techniczna strasznie, że tak powiem, zaogniła nam pewne sprawy, strasznie, kurczę, ludzie zaczęli się żreć, ale również odpowiedź, która się pojawiła, była, szczególnie ta, która była pisana na prywatnych czatach, była, można powiedzieć, zaskakująca, ponieważ już w tym momencie mogę to potwierdzić na 100%. W lutym również pojawi się na antenie Nocnego Radia w mojej audycji pan dr Paweł Jarosz. Jest to lekarz rodzinny i przedsiębiorca, który posiada swoją własną prywatną klinikę i jednocześnie jest właśnie lekarzem, i osoba ta, z tą osobą porozmawiamy sobie o technicznych aspektach tej całej medycyny, ponieważ tak wielki ogień wywołała pierwsza przerwa techniczna, tak bardzo, tyle po prostu się wszystkiego wylało, więc spróbujemy zrobić w tę stronę. Dogadałem się z doktorem Jaroszem, że będzie ta audycja w 100% interaktywna, więc tak moi drodzy, przyprowadzę do Nocnego Radia sługę Big Farmy. Przyprowadzę tego, który jest na krótkim pasku globalistów, który trzepie na tym pieniądze, i zwyczajnie zweryfikujemy to, że tak powiem, od samego źródła, zamiast sobie tutaj spekulować, bo my nie jesteśmy ekspertami, my nie spędziliśmy wielu lat na kształceniu się, my nie mamy za sobą całej sterty publikacji, my nie mamy za sobą tej całej wiedzy, możemy sobie teoretyzować, możemy się zastanawiać, być może czasami mamy rację, być może czasami tej racji nie mamy, ciężko jest to zweryfikować, tak? Ponieważ nie poświęciliśmy tyle czasu, natomiast pan Jarosz jest chętny, żeby wystąpić w co najmniej kilku audycjach, i jak powiedziałem, jest otwarty na formę całkowicie interaktywną, w której będziecie mogli dzwonić do audycji i osobiście storpedować swoimi zagadnieniami sługusa Big Farmy. Tak, lekarza, przedsiębiorcę, który się nie wstydzi tego, że jest przedsiębiorcą, który jednocześnie na swoim blogu niezdrowybiznes.pl informuje bardzo często o tym, że ta Big Farma ma dwie strony medalu, ponieważ z jednej strony mamy właśnie tę produkcję leków, mamy chemioterapię, mamy inne dziwne rzeczy, które są refundowane, za które ciężko płacimy, ale z drugiej strony rynek suplementów, rynek tej alternatywnej medycyny jest również bardzo wiele wart. I zwyczajnie damy mu szansę się wypowiedzieć. Jednocześnie, i tutaj też mogę ogłosić, że próbuję nawiązać kontakt z pewnymi osobami, które są głęboko przekonane o słuszności medycyny alternatywnej i publikują swoje własne opracowania na ten temat. Być może uda się doprowadzić do konfrontacji. Ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Powiem szczerze, że w momencie, gdybyśmy mieli możliwość właśnie stworzenia takiej debaty pomiędzy właśnie sługą Big Farmy a osobą, która tej Big Farmie się sprzeciwia, również można powiedzieć zawodowo, kurczę, to by było coś, no ale to tyle tak mniej więcej tytułem wstępu i tego, co możecie się spodziewać już niedługo. Oczywiście nie zapominajmy o wcześniej wspomnianym panu profesorze Michaliku, z którym nie do końca już będziemy rozbierać technologię cache'e,

ale przyjrzymy się paru innym technicznym, technologicznym zagadnieniom, bardziej można powiedzieć z jego podwórka. O tym już niedługo. Obserwujcie uważnie news, obserwujcie uważnie Facebooka i spodziewajcie się nas, ponieważ Nocne Radio rozprzestrzenia swoje wpływy coraz bardziej, coraz szerzej i rozwija się. Nie przestaje, nie zatrzymuje się, rozwija się. A dzisiejszy temat audycji... rozwój technologii zbrukany krwią. Taki roboczy tytuł sobie wymyśliłem, który chodził za mną jeszcze za czasów, jeszcze w zeszłym roku, kiedy prowadziłem Bez Litości, gdzie bardziej chciałem opowiedzieć właśnie historię, no znaliście Bez Litości, spotkaliście się z tym, historie naprawdę ciężkie, historie trudne, historie śmierci, utraty, cierpienia, bólu, beznadziei. Ale dzisiaj chciałbym właśnie tak się zastanowić, jednak przyjrzeć się temu od zupełnie innej strony i zastanowić się, w jaki sposób ta nasza technologia wpływa na nas, w jaki sposób zmieniła, w jaki sposób zmienia nas i jednocześnie w jaki sposób doprowadziła do całej niezliczonej ilości wypadków, odbierająca i odebrała życie tysiącom, dziesiątkom, setkom, nawet tysięcy ludzi, mimo że nie będziemy mówić tutaj o technologii wojennej, która przecież jest stworzona po to, żeby zabijać, broń Boże, nie. Skupimy się dzisiaj na dwóch aspektach technologicznych, przy czym w sumie jeden z tych przykładów jest tak naprawdę niesamowicie zabawny, że aspekt technologiczny, który za nim stoi, jest niesamowicie mizerny. Ponieważ okazuje się, że... No ale to może o tym za chwilkę. Przyjrzyjmy się, można powiedzieć, ostatniemu tygodniowi, bo tak odrobinkę mi się to wdrukowało. A, jeszcze tylko zaznaczę, że jeżeli mielibyście ochotę dołączyć się do dyskusji na bieżący temat, na temat właśnie bezpieczeństwa w kontekście technologii i technologii zbrukanej krwią, jak najbardziej możecie do nas zadzwonić, Skype Nocne Radio, jest taka możliwość jak najbardziej. Natomiast wracając do tematu, weźmy sobie ostatni tydzień, wypadek kolumny rządowej z Macierewiczem, potężny karambol, pierwsza taka chyba sytuacja w historii całego kraju, gdzie 60 samochodów bodajże wzięło udział w karambolu, jeden samochód spłonął, jakimś cudem nikt nie zginął, ileś tam osób zostało przewiezionych do szpitala, dwie w stanie ciężkim. Sprzątano to przez ponad 24 godziny. Słuchajcie, ludzie, takiego szaleństwa jeszcze w Polsce nigdy nie widziałem. Jeżeli tak było, to niech ktoś mnie poprawi. Natomiast tak zastanówmy się, kurczę, te wszystkie systemy, ponieważ, nie wiem, prawdopodobnie większość z was widziała filmik w telewizji czy na YouTubie osoby, która nie uczestniczyła w tym karambolu, natomiast do niego dojeżdżała, gdzie bardzo gwałtownie zatrzymała się, zjechała na pobocze, zatrzymała swoje auto i na kamerze podczepionej do przedniej szyby wszystko ładnie widać, jak samochody rozpierzchły się na boki, jak po prostu jedzie, mknie w tej mgle i nagle zaczyna hamować. No i to jest, kurczę, ten problem, ponieważ, słuchajcie, mamy te wszystkie technologie w samochodach, poduszki powietrzne, ABS-y, kontrole trakcji, aktywne zawieszenie, cuda na kiju, kurde, ale żadna z tych technologii nie jest w stanie powstrzymać nas przed pędzeniem 140 na autostradzie, gdzie widoczność mamy jakieś 100 metrów, czyli nieco ponad sekundę zajmuje nam jakąś 1,3 sekundy zajmuje nam dotarcie do punktu, w którym absolutnie nic nie widzimy, pozbawiając nas jakichkolwiek szans, żeby się zatrzymać, jakichkolwiek szans, żeby zapobiec zderzeniu. To jest o tyle zabawne, że dzień wcześniej, kiedy wracałem z pracy, jedną z zamglonych uliczek mojego pięknego miasta, zauważyłem pędzący, no tak nie wiem, 50-70 km na godzinę, koło godziny 18-19 na ulicy, nie do końca doskonale oświetlonej, samochód bez świateł. Macham do baby, kurde, macham. Po prostu, no i nic, no ta pędzi i jedzie dalej. No, kurde, po prostu krew mnie zalała, jak bardzo skończonym idiotą trzeba być, żeby w ten sposób postępować.
Ewentualnie właśnie, jeżeli mamy jakieś bardziej nowoczesne samochody, które, w których są systemy, które przypominają nam o zapaleniu tych świateł, to my jedziemy do mechanika z prośbą o to, żeby to wyłączyli, ewentualnie właśnie jakoś próbujemy to obejść, bo to był właśnie stosunkowo, to była jakaś Toyota RAV4 z 2012 mniej więcej roku, tak na oko. Także samochód, który prawdopodobnie w jakieś tego typu technologie wyposażony został. I kurczę, do czego to doprowadziło, że mamy te wszystkie systemy i na złość mamie cały czas próbujemy sobie odmrozić uszy? W informatyce istnieje takie stwierdzenie, że problem tkwi w białku pomiędzy klawiaturą a krzesłem. Czyli to oznacza najzwyklejszy ludzki błąd. A dzisiaj sobie opowiemy o paru katastrofach lotniczych i paru katastrofach ze sportów motorowych. To, w jaki sposób wpłynęły na rozwój technologii, jak się skończyły. I właśnie zaczniemy może sobie od czegoś bardziej samochodowego z historii motoryzacji. Mianowicie najtragiczniejszego wypadku w historii sportów motorowych. Prawdopodobnie obiło wam się kiedyś o uszy informacja o wyścigu Le Mans. Jest to 24-godzinny wyścig, który zaczął się naprawdę bardzo, bardzo dawno temu i co roku konstruktorzy biorą udział w tym wyścigu. Wyścig faktycznie trwa bite 24 godziny, zmieniają się kierowcy, auto musi być sprawne od początku do końca, kierowcy się przesiadają w tym czy samochodzie. Oczywiście jest to dotankowywane, opony są zmieniane i tak dalej. Możecie kojarzyć Le Mans, współczesne Le Mans z takich samochodów w kształcie szuflad przede wszystkim. Natomiast tutaj trzeba przyznać, że jest to wyścig, który jeszcze bardziej pcha kwestie wytrzymałości, kwestie zarówno człowieka, jak i technologii ponad wszelkie możliwe limity. Ponieważ właśnie jest ta kwestia wytrzymałości. No i wrzucę wam tutaj na rozpoczęcie link do YouTube. Uprzedzam, jest to materiał dość srogi i może być nieprzyjemny w oglądaniu. Nagranie z wyścigu Le Mans w roku 1955. Kiedy to tak naprawdę w tych latach jeszcze w motoryzacji panowało przekonanie, że o, jeździ! To już jest dobrze. Jak jeździ, to niech jeździ, tak? A jeżeli chodzi o sporty motorowe, no to jak jeździ, to niech jeździ troszkę szybciej. Otwórzcie sobie ten filmik, ponieważ jest on dość istotny w całej historii. Widzimy tutaj prostą sytuację, w której jeden z kierowców gwałtownie, pierwszy kierowca z tych czterech samochodów, gwałtownie zaczyna hamować i zjeżdża do lewej krawędzi, do prawej krawędzi toru, jest przy lewej krawędzi, ponieważ po prawej stronie toru są pit stopy, gdzie po prostu za późno dostał sygnał o tym, że ma zjechać do pit stopu, więc od razu tam zjeżdża, gwałtownie hamując. W ten sposób zajeżdża drogę innemu kierowcy, który, żeby uniknąć kolizji, gwałtownie uderza w lewo. Niestety uderza w lewo na tyle niefortunnie, że zahacza kolejnego kierowcę, powodując, że samochód tego uderzonego kierowcy wzbija się w powietrze. Auta te miały w tym momencie około 240 km na godzinę na liczniku. Auto unosi się, odbija od betonowej ściany, gdzie dochodzi do eksplozji, gdzie kierowca ginie na miejscu. Następnie części tego auta uderzają w innych kierowców, uderzają w inne samochody, spadają na widownię oraz, co jest bardzo charakterystyczne, co jest później pokazane na slow motion, maska tego samochodu, oderwana wskutek eksplozji, mknie z prędkością ponad 200 km na godzinę w kierunku widowni, działając jak gilotyna. 83 osoby na widowni zabite, 120 rannych plus kierowca. Najtragiczniejsza historia w całej historii sportów motorowych. I tutaj można się zastanowić, co poszło nie tak, kto jest winny tej tragedii, kto tak naprawdę wykonał niewłaściwy ruch i jakie środki bezpieczeństwa trzeba podjąć. No, okazuje się,
że podstawowym środkiem bezpieczeństwa, który pojawił się po tymże wyścigu, było namalowanie zwykłej białej linii na drodze, na torze, odpowiednio wcześniej przed pit stopem, której nie wolno zwyczajnie przekraczać. Jeżeli zamierzasz zjechać do pit stopu, wjeżdżasz tam, jeżeli ci się nie udało, nie możesz przekroczyć tej białej linii. Nie możesz tam wleźć, nie możesz pozwolić na to, żeby właśnie gwałtownie zjechać, zajechać innym drogę. Musisz być na tym torze przynajmniej choć troszkę przewidywalny, by do takiej tragedii nie doszło. No oczywiście osobną rzeczą było postawienie siatek wokół, pomiędzy torem a widownią. Zresztą całą widownię, która wtedy na torze Le Mans była zburzona po tym incydencie i postawiono od nowa. Winiono oczywiście starą konstrukcję toru. Natomiast pierwszą taką winą właśnie było to, po pierwsze, żeby namalować tę białą linię na asfalcie, żeby temu zapobiec, a po drugie właśnie wymusić na ludziach, żeby tej linii przestrzegali. Natomiast też musimy być ze sobą szczerzy i mieć świadomość, że na garstce osób, które zawodowo zajmują się kręceniem kółkiem, jednak będzie to nieco inaczej odbierane niż przez miliony kierowców na całym świecie, którzy zwyczajnie mają dość frywolne podejście do tychże poziomych znaków. Także tak, moi drodzy, no to jest co prawda historia, z którą mało kto z nas może mieć do czynienia, natomiast jeżeli pędzicie na autostradzie swoją piękną furką 240 na godzinę, miejcie zwyczajnie świadomość, że ta maska może się oderwać i komuś uciąć głowę. I że ani ograniczenia prędkości, ani te durne białe linie. Najprostsze rozwiązanie: słuchaj, człowieku, nie przekraczaj białej linii, bo to się źle skończy. Mogło zapobiec śmierci ponad 80 osobom. Ale dzisiaj będziemy się bardziej zajmować lotnictwem, moi drodzy, ponieważ lotnictwo, tak naprawdę historia lotnictwa cywilnego jest właśnie bardziej usiana krwią niż czymkolwiek innym. I rozwiązania technologiczne, które zadziałały w lotnictwie wojskowym, okazało się, że nie były do końca skuteczne w lotnictwie cywilnym. Najpierwszym możliwym wydarzeniem, o którym warto powiedzieć, była to katastrofa samolotu typu Comet. Comet był pierwszym pasażerskim odrzutowcem na świecie, która została stworzona dzięki doświadczeniu w produkcji samolotów wojskowych. Odrzutowiec ten osiągał prędkość 800 km na godzinę, co było mniej więcej dwukrotnie wyższą prędkością niż cokolwiek, co wtedy cywilnie latało. Konstrukcja była oparta na czterech silnikach, była właśnie przygotowana na podstawie myśliwców wojskowych. No i niestety 9 stycznia 1954 roku doszło do dziwnego zdarzenia. Nikt nie był w stanie za bardzo wyjaśnić, co się stało. Lot z Singapuru do Londynu. Kawałek za Włochami samolot rozpadł się. Po prostu zwyczajnie po wejściu na odpowiednią wysokość rozpadł się. Przez długi czas kompletnie nie wiedziano, co tam się stało. Nie wiadomo było, dlaczego doszło do tej sytuacji. W 1954 roku przede wszystkim jeszcze nie było czarnych skrzynek. Natomiast premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill wówczas ogłosił, uziemił zwyczajnie samoloty typu Comet i uniemożliwił ich loty, co oczywiście spowodowało ogromne straty, ponieważ był to samolot stosunkowo świeży, a jednocześnie obdarzony ogromnym zaufaniem. Nie ułatwiało śledztwa to, że katastrofa miała miejsce nad Morzem Śródziemnym i szczątki strasznie ciężko się wydobywało.
Natomiast poświęcono na to bodajże 4 miesiące i naprawdę masę pracy, energii i pieniędzy na to, żeby te szczątki wydobyć. Szczególnie, że wówczas śledztwa lotnicze nie miały szczególnego doświadczenia i tak naprawdę nie do końca nawet nie istniały instytucje takie właśnie jak NTSB czy jakiekolwiek właśnie instytuty bezpieczeństwa lotniczego. Poświęcono to śledztwo, dano w ręce pilotowi, który sam przeżył kilka katastrof, żeby było śmieszniej, który wówczas się wydawał najlepszą opcją. Nie udało się ustalić do końca przyczyny, jednak ze względów finansowych, no i z takich, można powiedzieć, racjonalizatorskich wręcz, zdjęto zakaz lotu kometami. Niestety po 2 tygodniach kolejna kometa uległa dokładnie takiej samej awarii. Po wejściu na wysokość przelotową rozleciała się na części. No i wtedy już nie było kompletnie przelewek. Co więcej, wtedy udało się wydobyć nieco więcej ciał. No i to było dość zagadkowe, ponieważ patolodzy, którzy dokonywali sekcji zwłok osób, które zginęły w tej katastrofie, napotkało na wiele dziwnych, jak na te czasy, objawów. Przede wszystkim złamania kończyn, żeber, pęknięcia czaszek, co teoretycznie sugerowało na samym początku sabotaż i wybuch bomby na pokładzie, co później zostało w śledztwie oddalone. Natomiast najdziwniejszym było to, że większość pasażerów miało uszkodzone, rozsadzone płuca. Co więcej, w tylnej części samolotu okazało się, że większość bagażu podręcznego i jakichś szczątków ciał została wciśnięta pod bardzo dużym ciśnieniem do tego ogona samolotu, co również sugerowałoby, że doszło do eksplozji na pokładzie i zwyczajnie siła wcisnęła to w tenże fragment samolotu. Był to pierwszy samolot pasażerski, który latał na takich wysokościach, ponieważ mając odpowiednią prędkość, potrzebujemy zwyczajnie mniej powietrza, możemy sobie latać w powietrzu bardziej rozrzeżonym, na wysokości wówczas 8000 metrów, dzisiaj jest to od 10 do 13000 metrów. Możemy sobie pozwolić na to, żeby zwyczajnie sobie pośmigać wyżej, szybciej. Co więcej, jeżeli na tej wysokości, na tej większej odległości od Ziemi mamy bardziej rozrzeżone powietrze, mamy mniejsze tarcie powietrza, wskutek czego zużywamy tak naprawdę mniej paliwa, niż gdybyśmy zużywali na zupełnie innej wysokości. Jest jeden problem, powyżej 3000 metrów nie da się za bardzo oddychać, trzeba sobie w tym pomóc, mieć właśnie jakąś butlę tlenową albo coś takiego. No i jeżeli chodzi o odrzutowce, które śmigają nam z potężnymi prędkościami nad naszymi głowami, ciśnienie, które panuje wewnątrz kabiny, jest zwyczajnie wyższe, żeby zapewnić komfort pasażerom i pilotom. I tutaj to jest właśnie ta ważna, istotna uwaga, którą pominęli konstruktorzy kometa na samym początku, ponieważ piloci myśliwców jednak mieli aparaty tlenowe ze sobą, dzięki czemu ciśnienie w ich kabinach mogło być zgodne z tym, jakie było na zewnątrz, a pilot jednocześnie nie miał żadnych problemów z oddychaniem. Ponieważ były to, tak jak mówię, wcześniej patolodzy nie bardzo mieli do czynienia z taką sytuacją, że właśnie gdy dochodziło do dekompresji kabiny, to gęste powietrze zgromadzone w płucach zwyczajnie rozsadzało klatkę piersiową, łamiąc żebra. Tak samo, jeżeli po prostu nadmuchamy za bardzo balon, on się zwyczajnie rozrywa. W ten dokładnie sposób praktycznie były rozrywane również klatki piersiowe pasażerów kometa. Przeprowadzono tutaj eksperyment, żeby, ponieważ maszyny były uziemione, jak również sami ludzie zwyczajnie bali się dalej latać tą maszyną, stworzono wielki zbiornik wody, do którego wsadzono kadłub komety i który zalano wodą, żeby zasymulować to ciśnienie, ten napór powietrza. Winą za całą katastrofę okazały się prostokątne okna, które były przyczepione na nitach. Nity te miały bardzo duże obciążenie na sobie
i bardzo szybko powodowały zmęczenie materiału, w efekcie uszkodzenie konstrukcji samolotu, a w momencie, kiedy doszło do uszkodzenia poszycia, w momencie, kiedy powietrze zaczęło się, dużo gęstsze powietrze wewnątrz samolotu przedostawać na zewnątrz, powodowało zwyczajnie wyrwę w tymże samolocie. Podobnie właśnie, no przykład balonu tutaj po raz kolejny jest absolutnie, absolutnie idealny. I tak, także dlatego dzisiaj zauważcie, że we wszystkich możliwych samolotach, gdzie tylko nie wsiądziecie, okna mamy jajowate lub okrągłe. Dlaczego? No to jest właśnie spuścizna katastrofy komety, ponieważ w takich, jeżeli mamy właśnie owalne lub okrągłe okna, zwyczajnie ta siła jest w zupełnie inny sposób rozprowadzana, jest rozprowadzana równomiernie, dzięki czemu nie dochodzi do takiej sytuacji, że te konkretne nity są bardziej naprężone, bardziej zmęczone. Dobrze, to może zanim przejdziemy do kolejnej katastrofy, chwilkę przerwy muzycznej na odsapnięcie, a jeszcze tylko przypomnę, że jeżeli byście chcieli dołączyć do

A my powoli wracamy do dzisiejszego tematu. Tak, dzisiaj rozmawiamy o technologii uroczonej krwią tak naprawdę. W tym momencie mamy dopiero lata 50, już pochowaliśmy najpierw 80 osób, żeby pomyśleć o takiej durnej rzeczy, jaką są linie na linie informujące, w jaki sposób należy poruszać się po torze oraz siatki chroniące pasażerów. Jak również później pochowaliśmy kolejnych kilkadziesiąt osób tylko po to, żeby zmienić kształt okien w samolotach. Tak, trzeba zasłużyć sobie na dyskusję w temacie audycji na czacie. No tutaj trzeba przyznać, że być może brzmi to troszkę jak wykład, no ale zobaczymy, bo jednak rozumiem, że może być to odrobinkę hermetyczne, ale może mi się uda was jeszcze...

porwać, a jak nie, to bardzo chętnie posłużę wam jako tło do dalszych kłótni. Bawcie się dobrze, nie będę wam przeszkadzał. Tak, dalej pozostajemy w powietrzu, moi drodzy. W dzisiejszych czasach lotnictwo jest naprawdę niesamowicie rozbudowane i bardzo często właśnie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, podróże z jednego stanu do drugiego nie odbywa się, nie robisz tego samochodem, tylko lecisz samolotem, bilety lotnicze są stosunkowo tanie, nawet w tym momencie po Europie można się poruszać naprawdę tanio dzięki liniom lotniczym, kupić sobie dosłownie bilet za 5 euro, żeby sobie polecieć z Berlina do Belgii, czy do Portugalii, czy do Włoch. Jeżeli sobie kupujemy to z odpowiednio kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Ale możemy się spodziewać, że nie zawsze tak było i faktycznie w latach 50. lotnictwo było czymś wyjątkowym, czymś zarezerwowanym bardziej dla elit. Czymś właśnie bardziej zarezerwowanym dla dającym luksus, dającym przyjemność ekstremalnie szybkiej podróży. Już nawet fotele były rozstawiane dwa razy rzadziej niż dzisiaj, gdzie zwyczajnie można było się wyciągnąć, zjeść coś dobrego na pokładzie, napić się, porozmawiać. Naprawdę takie miłe spędzenie czasu, coś jak w restauracji hotelowej. No i właśnie, kurczę, 30 czerwca 1956 roku doszło do kuriozalnej sytuacji zderzenia dwóch samolotów w powietrzu. Wówczas samoloty lotniska jeszcze nie były wyposażone w radary. Samoloty również nie były za bardzo technicznie rozbudowane. Natomiast co najważniejsze, nie istniały wówczas korytarze powietrzne. Korytarze powietrzne, czyli swego rodzaju autostrady, konkretne linie, wzdłuż których poruszają się samoloty, poza które zwyczajnie nie mają najmniejszego prawa wyjść, chyba że akurat w korytarzu powietrznym na przykład jest burza, to wtedy faktycznie mogą odrobinkę skręcić, ją ominąć, dogadać się z kontrolerem, słuchaj, okej, tutaj sobie skręcam o 10 stopni w lewo, potem sobie skręcę o 10 stopni w prawo i będzie fajnie, i wrócę na tor. Natomiast we współczesnych czasach wszędzie mamy te niewdzięczne radary. Natomiast to w sumie jeszcze za chwilkę będzie mała ciekawostka o radarach, którą sobie dosłownie teraz przypomniałem. Natomiast do katastrofy w Wielkim Kanionie doszło z bardzo dziwnego powodu. Wielki Kanion w USA, naprawdę niesamowita rzecz, która pięknie, autentycznie cudownie wygląda, nie tylko z ziemi, ale przede wszystkim, moi drodzy, tak, z powietrza, gdzie mamy dużo większy zasięg widzenia, gdzie widzimy więcej, gdzie możemy bardziej szerzej go podziwiać. I bardzo częste w tamtych czasach było to, że samoloty pasażerskie, które poruszały się w pobliżu Wielkiego Kanionu, przelatywały przez ten Wielki Kanion na określonej, oczywiście zadeklarowanej wcześniej wysokości. Tylko po to, żeby pokazać pasażerom piękno tego Wielkiego Kanionu, żeby oni sobie w głowie zakodowali, że tutaj jest taki fajny pilot, taka fajna linia lotnicza, która właśnie pokazała mi takie cuda, dzięki czemu tak naprawdę to bardzo pozytywnie wpływało na sprzedaż biletów na te loty, ponieważ każdy chciał zwyczajnie polecieć, choćby właśnie tylko dlatego, żeby oprócz odbycia faktycznej podróży biznesowej czy prywatnej, którą miał odbyć w danym czasie, również mieć niesamowitą i niepowtarzalną okazję zobaczenia tego Wielkiego Kanionu z powietrza. No i doszło do właśnie dziwnej sytuacji, gdzie wówczas samoloty poruszały się, można powiedzieć, punktowo, że samolot miał polecieć z punktu A, odmeldować się na punkcie B, dokładnie w tym miejscu, odmeldować się potem na punkcie C, natomiast absolutnie nikt nie kontrolował tego, co się dzieje z danym samolotem pomiędzy punktem A i B, czy tam punktem B i C. Mimo to samoloty oczywiście miały cały czas kontakt radiowy z kontrolą lotu, jednakże również kontrola lotów była bardzo, bardzo ograniczona terytorialnie i miała pewną taką schodkową strukturę, że jeżeli na przykład samolot opuszczał okolice twojego lotniska, no to wtedy dzwoniłeś do najbliższego, tak, przy użyciu telefonu, dzwoniłeś do najbliższego punktu nadrzędnego twojej kontroli lotów, który przekazywał twój samolot dalej.
No i doszło do, kurczę, wrednej sytuacji, w której właśnie dwa samoloty w tym samym czasie postanowiły na tej samej wysokości pokazać Wielki Kanion. Ponieważ leciały do tego samego punktu, do tego punktu C, o którym mówiłem przed chwilą, oraz oba zboczyły z kursu jednocześnie utrzymując tę samą wysokość. Tutaj był bardziej błąd kontrolera, ale przede wszystkim błąd pilota. Błąd pilota, który mimo ostrzeżeń kontrolera nie miał odpowiedniej widoczności pod sobą, ponieważ miał pod sobą chmury i zwyczajnie nie miał możliwości, żeby zauważyć to, co się dzieje. Doszło do kolizji, w której zginęło 128 osób, co uczyniło tę katastrofę lotniczą z największą katastrofą, najbardziej brutalną i krwawą katastrofą w tamtych czasach. No i co to spowodowało? Przede wszystkim wprowadzenie właśnie korytarzy powietrznych, tych powietrznych autostrad o kilku poziomach, tak żeby samoloty mogły przelatywać nad sobą tym samym korytarzem powietrznym w odległości pionowej od siebie przynajmniej 300 metrów, co jest uważane za wysokość bezpieczną, oraz właśnie upowszechnienie radarów. A mała taka ciekawostka, ponieważ jeżeli chodzi o radary, nazwiska w tym momencie nie pomnę, natomiast jeżeli chodzi o radary, dość ciekawą sytuacją jest to, w jaki sposób wynaleziono mikrofalówkę, a przy okazji w jaki sposób wprowadzono pewne procedury bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o korzystanie z radarów. Moi drodzy, kuchenkę mikrofalową wynaleziono w ten sposób, że pewien badacz przy wojskowym radarze przechodził z batonikiem w kieszeni, został omiotany wiązką radaru, no i ten batonik mu się stopił. I to dokładnie zjawisko zapoczątkowało całą serię eksperymentów, całą serię badań, które doprowadziły do tego, że dzisiaj w kuchni większości z nas znajduje się kuchenka mikrofalowa, która działa w sposób nieco podobny do radaru, oczywiście z dużo większą mocą i dużo bardziej pozabezpieczaną, natomiast właśnie zaczęło się w ten sposób. Zaczęło się od batonika stopionego w kieszeni, kiedy oberwała wiązką radaru. Tak, no tutaj kolizje powietrzne nie zdarzały się potem szczególnie często, natomiast cały czas pozostawał problem kontroli lotów, gdzie jeżeli mieliśmy do czynienia z dwoma samolotami na granicy twojej, na granicy jurysdykcji jednego kontrolera i drugiego kontrolera, musieli być oni w ciągłym kontakcie, tak żeby się upewnić, że te samoloty, znajdując się w tym samym korytarzu powietrznym, nie będą się znajdować na tej samej wysokości. Było to trudne, doszło do jeszcze kilku wypadków w późniejszych czasach, aż powstał tak zwany system TCAS. TCAS, czyli pokładowy system Traffic Alert and Collision Avoidance System. Jest to system, który można powiedzieć jest ostatnią nadzieją pilota. Na podstawie sygnału z transpondera, o transponderze opowiadałem już wam w trakcie lotniczego bez litości, natomiast jest to taka skrzyneczka, która wysyła szczegółowe informacje o tym, jak szybko samolot leci, na jakiej wysokości, jak się identyfikuje i tak dalej. System TCAS ma jedno proste zadanie: odczytywać sygnały z transponderów samolotów znajdujących się w pobliżu, i jeżeli wygląda na to, że przy obecnej wysokości i prędkości dojdzie do kolizji z samolotem mniej więcej będącym niedaleko, wtedy te systemy TCAS między sobą się dogadują. Dogadują się między sobą i jeden mówi jednemu pilotowi leć w górę, a drugiemu mówi leć w dół, tak aby uniknąć kolizji. Jednakże również tutaj doszło w pewnym momencie do naprawdę dziwnej sytuacji, gdzie nazwy lotu nie pomnę, nie mam zapisanej, natomiast był to
A był, jeden to był lot bodajże DHL-u Cargo, a drugi był to lot pasażerski czarterowy z rosyjskimi dziećmi, które leciały na wakacje, jeżeli dobrze pamiętam. No i problem dotyczył tego, że jeden z samolotów otrzymał od TCAS informację, że ma się wznosić, natomiast od kontrolera lotu dostał informację, że ma iść w dół. No i co się stało? Drugi samolot otrzymał informację wyłącznie z systemu TCAS, ponieważ kontroler nie przejął go, zwyczajnie nie poinformował go, co zrobić, i zgodnie z zaleceniem TCAS zaczął pikować w dół, natomiast drugi samolot na podstawie informacji od kontrolera ściągnął wolant w dół i zaczął również pikować, doprowadzając do kolejnej katastrofy, zabijając ponad 100 osób w obydwu samolotach, doprowadzając do kolizji. Wówczas dopiero ktoś się właśnie zastanowił, co jeżeli człowiek powie inaczej niż TCAS, i dopiero wówczas do szkoleń pilotów wprowadzono zasadę, że jeżeli kontroler lotu mówi ci coś innego niż system TCAS, to masz słuchać maszyny, bo maszyna już się dogadała z drugą maszyną, a kontroler ma większe prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Istotnym wypadkiem, w zasadzie całą serią wypadków, jest tak zwany CFIT, czyli Controlled Flight into Terrain, czyli sytuacja, w której w wyniku błędu pilota samolot uderza w ziemię. Coś takiego, z czymś takim mieliśmy do czynienia między innymi w Smoleńsku, według oficjalnych raportów, no tutaj może nie wchodźmy dzisiaj w teorie spiskowe, gdzie kompletnie sprawna maszyna sterowana przez pilotów, którzy zignorowali ostrzeżenia, przewaliła w glebę. To się zdarzało naprawdę wielokrotnie i było piętą achillesową, i w zasadzie jest piętą achillesową lotnictwa do dnia dzisiejszego. Cały czas mamy doniesienia o sytuacjach, w których piloci zignorowali ostrzeżenia systemów typu TAFS, czyli ten słynny pull up ze Smoleńska, gdzie jeżeli system ci mówi pull up, a ty nie ciągniesz w górę, no to w tym momencie już jest coś nie tak, ponieważ po raz kolejny została ci dana technologia, zostało ci dane narzędzie, które ci mówi: słuchaj, jesteś za nisko, podnieś się, podnieś dziób, podnieś ten samolot. Jeżeli to zignorujesz, to już bez względu na widoczność, absolutnie bez względu na wszystko, no w 100% tutaj możemy obarczyć winą pilota, i tutaj można naprawdę mnożyć przypadki, gdzie na przykład dochodziło do sytuacji, gdzie pilot przypadkowo poruszył, wstając ze swojego fotela, przypadkowo poruszył wolant i odrobinkę pochylił go do przodu, kiedy samolot był na autopilocie, co spowodowało odłączenie autopilota. Ponieważ pilot był rozproszony, nie zauważył odłączenia autopilota, samolot powoli zaczął, bardzo, bardzo powoli lecieć w dół. W momencie, kiedy włączyły się ostrzeżenia, pilot nie wiedział, w jaki sposób zareagować i w jaki sposób wyciągnąć tę maszynę, ponieważ spodziewał się, że jest na dużo, dużo większej wysokości, i w ten sposób dochodziło do kolejnych katastrof, i do tych katastrof cały czas, moi drodzy, do tych katastrof cały czas dochodzi. Ale to może na chwilkę zostawimy kwestie lotnicze i jeszcze wrócimy sobie do motoryzacji. I opowiem wam jeszcze o jednym przypadku, który co prawda nie wpłynął na absolutnie nic poza technologiami sportów motorowych, natomiast jest to przypadek na tyle świeży, który prawdopodobnie większość z was będzie pamiętało ze swojego życia. Ja powiem szczerze, że ten przypadek, no nie widziałem go na żywo, miałem tam kilka lat, natomiast dokładnie pamiętam, kiedy się wydarzył i w jaki sposób przebiegał. Mianowicie mówimy, dzisiaj teraz powiemy o wypadku Ayrtona Senny.
wypadku Ayrtona Senny w Grand Prix San Marino w 1994 roku. Ayrton Senna zginął w wieku 34 lat. Brazylijczyk, niesamowicie utalentowany kierowca Formuły 1, mój naprawdę idol z mojego wieku szczenięcego, człowiek torpeda, który wówczas opuścił zespół McLaren i dołączył do zespołu Williams Renault. Zginął właśnie na torze. Pamiętam dokładnie, jak to się działo. To był... byłem w ogóle wtedy u babci, rodzice rozmawiali sobie z babcią, rozmawiali sobie z rodziną, nie wiem, czy to była jakaś, nie wiem, Wielkanoc, czy coś takiego, bo do babci jakiś kawałek mieliśmy, ale mniejsza o to. I pamiętam dokładnie, to był naprawdę niesamowicie brutalny wyścig swoją drogą, ponieważ... Przede wszystkim, po sezonie 1993 w Formule 1 zdelegalizowano bardzo wiele wspomagaczek, takich jak aktywne zawieszenie, czyli zawieszenie, które zmieniało swoją wysokość w zależności od obciążenia pojazdu, czyli przykładowo, jeżeli wyczerpywało się paliwo z samochodu, to nie wpływało to za bardzo na wysokość zawieszenia. Zablokowano również kontrolę trakcji, czyli sterowanie każdym kołem przez komputer, sterowanie każdym kołem z osobna tak, aby nie dopuścić do poślizgu takiego samochodu, żeby nie utracił właśnie trakcji, oraz systemu ABS, ponieważ po sezonie 1993 stwierdzono, że technologia zaszła za daleko i że to jest tak naprawdę, że to są tak naprawdę wyścigi technologów, a nie wyścigi kierowców. Zabrano im te wszystkie technologie. Zresztą Ayrton Senna wówczas razem z grupą kierowców udał się do dyrektora wyścigu i chciał po prostu w jakiś sposób zapobiec i spodziewał się. I zresztą, jak to sam określił, coś w stylu, że zdziwi się, że jeżeli nie będzie jakichś poważnych wypadków w tym sezonie, po tych konkretnych zmianach. Samo Grand Prix San Marino było naprawdę przerażające i niebezpieczne, ponieważ dzień wcześniej podczas sesji treningowych już zginęła jedna osoba, Ronald Ratzenberger. W trakcie okrążenia wypadł z toru, uszkodził przednie skrzydło i pokonując kolejny zakręt, już próbując po prostu na mniejszej prędkości dotrzeć do pit stopu, żeby się wydostać z uszkodzonego bolidu, wyjechał poza tor i przy prędkości ponad 300 km na godzinę, no tutaj trzeba przyznać, że mając uszkodzone przednie skrzydło, mając uszkodzony bolid, popełnił błąd, pędząc zwyczajnie, pokładając zbyt dużą wiarę w systemie, który tak naprawdę przestał działać, tak? Który już nie spełniał swojego zadania, był uszkodzony, uderzył w betonową ścianę i zginął na miejscu. I właśnie po tym wypadku Ayrton Senna postanowił ponownie powołać do życia Driver Safety Group, czyli taki, można powiedzieć, nieco związek zawodowy kierowców Formuły 1, który miał za zadanie właśnie forsować pewne zmiany w bezpieczeństwie. Natomiast sam problem dokonał się podczas tego konkretnego wyścigu, kiedy to na samym początku doszło do kolizji na samym starcie, kiedy to jeden z samochodów zwyczajnie nie ruszył, a drugi w niego uderzył. Wówczas na tor wyjechał samochód bezpieczeństwa, który zmniejsza prędkość panującą na torze i prowadzi te samochody poprzez cały tor, jednocześnie dając możliwość służbom porządkowym, aby uprzątnąć ze wszelkich szczątek miejsce zdarzenia. No i niestety do czego dalej doszło. Samochód bezpieczeństwa bodajże jechał przez 5 kolejnych okrążeń,
No i tutaj jedna istotna rzecz, jeżeli ktoś się nie interesuje za bardzo Formułą 1, jest bardzo istotna w kwestii przyczepności temperatura opon, która jest zwyczajnie zbyt niska w takiej temperaturze, jaką mamy na co dzień, dopiero kiedy te opony rozgrzewają się do niesamowitych temperatur, a są poddawane naprawdę niesamowitym przeciążeniom również, nabierają właśnie właściwej struktury, właściwej twardości i dają samochodowi właściwą przyczepność. No i na jednym z zakrętów, po tym jak samochód bezpieczeństwa zjechał do boksu i wyścig został wznowiony, bolid senny wyleciał z toru przy prędkości 310 km na godzinę, po czym uderzył w barierę, mając nieco ponad 200. No dobra, no profesor Leniuch, do tego to nie dzisiaj, to naprawdę nie dzisiaj, bo to zresztą troszkę spiskowo zaraz się zrobi, ale do tego przejdziemy. Natomiast wracając właśnie do śmierci Senny, pojawiło się wiele teorii spiskowych po całej sytuacji. Ja pamiętam i to sam pamiętam, oglądałem na tym telewizorku u babci śmigłowiec, który krążył nad rozbitym bolidem, gdzie w pewnym momencie Senna podniósł głowę, która początkowo była oparta o kokpit, podniósł głowę i się oparł. I to dało wszystkim ludziom wokół, że takie wrażenie, że wszystko jest okej, wszystko jest w porządku. Natomiast co się tak naprawdę stało? W momencie uderzenia w barierę przy prędkości ponad 200 km na godzinę oderwało się przednie koło razem z elementami zawieszenia te elementy zawieszenia, te druty wbiły się w kask Senny nieco powyżej lewego oka, dziurawiąc mu czaszkę. Natomiast jeżeli chodzi o same teorie spiskowe, które miały potem miejsce, no oczywiście potem koło również uderzyło, powodując kolejne dodatkowe obrażenia. Można było na nagraniu z tego wyścigu również zauważyć kałużę krwi, która się rozpływała wokół tego pojazdu. Natomiast jeżeli chodzi o teorie spiskowe, Ayrton Senna, który właśnie został przewieziony śmigłowcem do szpitala i jego zgon stwierdzono dopiero w szpitalu, człowiek, który prawdopodobnie zmarł na torze, natomiast sztucznie podtrzymywano jego życie, podtrzymywano sztucznie jego oddech mimo jakiegokolwiek braku sygnałów życiowych, jakichkolwiek szans na to, że z tego wyjdzie, był sztucznie podtrzymywany. Dlaczego? Tylko i wyłącznie dlatego, moi drodzy, że w sytuacji, jeżeli dojdzie do śmierci na torze, jest to jednoznaczne z przerwaniem wyścigu. I dyrektor wyścigu i dyrektor FIA z tego czasu podjęli decyzję, to znaczy nie wiem, czy podjęli decyzję, natomiast służby zadziałały w ten sposób, żeby oznaczyć śmierć Ayrtona Senny dopiero w szpitalu, pozwalając na zakończenie tego wyścigu, co później bardzo gorąco skrytykowano we wszelkich publikacjach, ustalając to jako niemoralne, niezgodne ze sztuką lekarską i zwyczajnie podłe. Co więcej, w bolidzie Williamsa Ayrtona Senny znaleziono zakrwawioną flagę austriacką, którą prawdopodobnie Senna chciał wystawić na widok publiczny po zakończeniu wyścigu ku pamięci Ronalda Ratzenbergera, który stracił życie dzień wcześniej. Jeżeli chodzi o kwestie technologiczne, które tutaj się pojawiły, to przede wszystkim jedna rzecz, na którą prawdopodobnie mało kto zwraca uwagę, chyba że właśnie interesuje się sportami motorowymi, jest to niejako takie homonto, które jest zakładane właśnie na uczestników sportów motorowych, oparte o ramiona z taką podstawką z tyłu głowy, taki zagłówek, który właśnie w sytuacji uderzenia w kask nie pozwoli na odrzucenie głowy za bardzo do tyłu i w konsekwencji na uszkodzenie kręgów szyjnych.
Sam tor również został przeprowadzony, no ale przede wszystkim przebudowany. Dodano kilka łuków, ponieważ Imola była bardzo szybka w tamtym czasie. Dodano kilka szykan, kilka właśnie ciasnych zakrętów, które zwyczajnie spowolniły ten tor. No ale przede wszystkim zaczęto jednak wprowadzać i pozwalać na te elektroniczne dopalacze, że tak powiem, w systemach bolidów Formuły 1, ponieważ z jednej strony wiecie, bezpieczeństwo, z drugiej strony wyścigi właśnie kierowców. To nie wiem, to jest mniej więcej jakoś się bilansuje. Natomiast to piętno wypadku Ayrtona Senny odbywa się i utrzymuje się do dzisiaj, tak samo jak piętno wypadku na wyścigu Le Mans w 1955 utrzymuje się praktycznie do dzisiaj, między innymi w ogóle po wypadku w Le Mans. Kilka krajów zrezygnowało z prowadzenia jakichkolwiek wyścigów na ich terenie, m.in. Szwajcaria, która ten zakaz utrzymała do roku 2007, gdzie ledwo co politycy przepchnęli powtórne pozwolenie na takie działania. A w międzyczasie zrobimy sobie jeszcze jedną chwilkę przerwy i wrócimy w powietrze.

A my tymczasem powoli wracamy do trzeciego wejścia na tematy techniczne. Jeszcze przypomnę, że możecie dołączyć do audycji Skype Nocne Radio i porozmawiać właśnie, bo od czego wyszliśmy? Wyszliśmy dokładnie od tego karambolu pod Piotrkowem Trybunalskim, gdzie te wszystkie nasze współczesne samochody wyposażone w te wszystkie cudowne systemy, w te wszystkie naprawdę niesamowite zdobycze techniki zwyczajnie wpieprzyły się jeden na drugiego, drugi na trzeciego, doprowadzając do naprawdę koszmarnego wypadku, gdzie kompletnym cudem jest to, że nikt nie zginął. Jednocześnie jeszcze tylko powiem, że dzisiaj o północy zapraszam Was na Teorię Chaosu. Dzisiaj w temacie silnik spalinowy versus silnik elektryczny, stuletnia wojna. Zobaczymy, będzie ciekawie. Znowu pewnie będę z Claude'em się kłócił o to, czy Pirsaro istniało, czy nie. No ale o tym dopiero o północy. Również retransmisja w Nocnym Radio, więc zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj na trzecie wejście przygotowałem jeszcze Wam informację o katastrofie lotniczej z roku 2011, które miało miejsce w Jarosławiu, w wyniku którego zginął praktycznie cały zespół klubu hokejowego Lokomotiv Jarosław. To była niesamowicie naprawdę sytuacja, która nie powinna była się zdarzyć, ponieważ tak, był to samolot Jak-42, ulepszona wersja Jaka-40, samolot naprawdę nowoczesny, zresztą to był lot czarterowy, który naprawdę sporo kosztował, który był zwyczajnie nowoczesną maszyną, piloci też teoretycznie byli całkiem nieźle przygotowani do tego lotu i przeszkoleni, natomiast podczas startu tej maszyny doszło do bardzo dziwnej sytuacji. Mianowicie, tak jak mówiłem właśnie i powtórzę raz jeszcze, jeżeli ktoś nie słuchał bez litości z ostatniej chwili, a polecam, nieskromnie. Przy starcie samolotu mamy dwie prędkości. Pierwsza to jest prędkość decyzji. Prędkość decyzji jest wyliczana na podstawie masy startowej samolotu, czyli masy z pasażerami na pokładzie, z paliwem, z bagażami i tak dalej, i długością pasu startowego. W momencie, jeżeli samolot osiągnie prędkość decyzji, to już potem nie wolno przerwać startu. Pod żadnym pozorem nie wolno przerwać startu, ponieważ zwyczajnie jest za mało miejsca na pasie startowym, żeby samolot był w stanie, wyhamować. Natomiast nieco wyżej, kolejną prędkością jest prędkość rotacji, czyli prędkość, w której podnosimy, kiedy ciągniemy do siebie wolant, gdzie nos samolotu się podnosi, mamy wystarczająco siły nośnej, żeby się unieść w powietrze, startujemy i wszystko ładnie, pięknie. Problemem tego nieszczęsnego lotu Jak Serwis 9633 7 września 2011 roku było to, że samolot startował niezwykle niemrawo, natomiast pilot osiągnął prędkość decyzji, piloci nie zdecydowali się na to, by przerwać start wcześniej, osiągnął prędkość rotacji już praktycznie wyjeżdżając z pasa startowego, jednak nie był w stanie się unieść. Zahaczył o jakieś słupy bodajże znajdujące się za lotniskiem, zahaczył o ogrodzenie i rozbił się o bagno znajdujące się tuż za lotniskiem. Żeby było ciekawiej, początkową teorią, którą tam zakładano, sekcja zwłok jednego z pilotów wykazała, że przed śmiercią zażył fenobarbital, środek o działaniu nasennym i uspokajającym, po zastosowaniu którego nie wolno siadać za sterami samolotu. I to była taka pierwotna teoria, żeby zwalić winę całkowicie na pilota, bo to też była, zresztą to się skończyło, faktycznie uznano przyczyny tej katastrofy za błąd pilota. Natomiast doszło tam do zupełnie innej sytuacji. Ten wypadek, zwyczajnie tak wiele rzeczy poszło tam nie tak, że
byłoby zaskoczeniem, jeżeli ten wypadek by się nie zdarzył w momencie, kiedy zaczęto rozbierać całą sytuację na czynniki pierwsze. Problemem konstrukcyjnym, w zasadzie nie problemem konstrukcyjnym, tylko cechą konstrukcyjną JAKA-42 było to, że jego pedały hamowania, ponieważ w samolocie mamy pedały hamowania, które pozwalają nam na zahamowanie płatowca w trakcie lądowania, czy w trakcie przerwanego startu, zwyczajnie należy je wcisnąć, były inaczej skonstruowane niż w JAKU-40. I o ile w trakcie lotu można spokojnie oprzeć stopy o takie pedały i to absolutnie w żaden sposób nie szkodzi, konieczne było inne ułożenie stóp w wieku 40 i w wieku 42. Okazało się, że piloci, mimo że przeszli odpowiednie szkolenie, ułożyli swoje stopy w ten sposób, że ciągnąc do siebie wolant i zapierając się o te pedały, które teoretycznie w ich ustawieniu stóp zadziałałoby to w wieku 40, nie włączyłoby hamulców, w wieku 42 jednak spowodowało włączenie hamulców kołowych i w ten sposób zwalnianie prędkości startowej tego samolotu i w efekcie całą katastrofę. Co więcej, ze względu na tę różnicę, na tę diametralną różnicę konstrukcyjną, firma Jakowlew stwierdziła, że zaleciła, że piloci, którzy latają na jakach 42, nie mogą latać na jakach 40 i odwrotnie, żeby nie dochodziło do takich pomyłek. Niestety ci piloci czarterowi latali na zmianę na obydwu tych maszynach. I wszystkie te systemy bezpieczeństwa, wszystkie te cuda, które miały na celu zatrzymać ryzyko, że coś pójdzie nie tak, zwyczajnie wzięły w łeb, ponieważ koleś siedzący za sterami deptał po hamulcach jak dziki osioł w momencie, kiedy się zapierał, próbując ciągnąć wolant do siebie. Była to całkowicie wina pilota, tutaj bez dwóch zdań. Natomiast właśnie brak odpowiedniego przeszkolenia, brak odpowiedniej wiedzy na temat tego, w jaki sposób działa dana maszyna, spowodowała kolejną śmierć 44 osób w wyniku tej katastrofy. Technologia próbuje nas uchronić przed nami samymi tak naprawdę, tak? Nie oszukujmy się, technologia ma za zadanie zapobiec rzeczom, które robimy każdego dnia, a które faktycznie mogą doprowadzić do tego, że coś pójdzie nie tak i że wiele osób zginie w wyniku naszych niedopatrzeń. Wszystkie historie, które dzisiaj opowiedziałem, mają jedną wspólną cechę. Poszło w nich naprawdę wiele różnych rzeczy nie tak i mimo, że nie wiem, tak jak właśnie choćby ta katastrofa JAKA była spowodowana przede wszystkim tym, że piloci nie byli odpowiednio doszkoleni, nie byli przygotowani do tego, w jaki sposób używać hamulców w swojej maszynie, to jednak parę innych rzeczy zwyczajnie poszło nie tak, czyli cały proces szkoleniowy, informacje od drugiego pilota w kokpicie, przecież nie ma jednej osoby, tam jest kilka osób, pierwszy pilot, drugi pilot, technik, czasami jeszcze ktoś inny, a im większy samolot, tym zwyczajnie większa ekipa i dochodzi do sytuacji, w której taki wypadek zwyczajnie musiał się zdarzyć, bez względu na to, jaką technologię mamy. I tutaj się zastanawiam, czy nie dojdzie właśnie, czy z jednej strony do regulacji prawnych, jak mieliśmy po wypadku Le Mans z 1955, gdzie tak naprawdę rozwiązań technologicznych nie było, bo ciężko nazwać rozwiązaniem technologicznym siatkę i kawałek farby na asfalcie, czy mówimy o rozwiązaniach bardzo technologicznych, czyli wprowadzeniu radarów i transponderów do samolotów po kolizji w Wielkim Kanionie, jak również niedługo potem wprowadzenie obowiązkowo czarnych skrzynek w lotach pasażerskich. Natomiast ta technologia nie uniemożliwi nam skutecznego zabicia się, jeżeli bardzo będziemy tego chcieli, mi się wydaje.
Także myślę, że tym optymistycznym akcentem będę powoli kończył. Jeżeli ktoś będzie chciał jeszcze dołączyć, jeszcze będzie chwilka przerwy muzycznej i potem jeszcze sobie będziemy mogli porozmawiać, a jeżeli nie, to poczekamy sobie na teorię chaosu. I jeszcze tylko przypomnę, że będziemy się brali na ostro za medycynę alternatywną i tak jak mówiłem, już niedługo przyprowadzę do was sługę Big Farmy. Spodziewajcie się tego i przygotujcie się dobrze, będziecie mieli możliwość zadania mu pytań i porozmawiania z nim praktycznie twarzą w twarz, zadania pytań na antenie i wyciągnięcia z niego, dlaczego jest takim niewdzięcznym sługusem. Dobra, to zrobimy sobie jeszcze jedną przerwę. Jeżeli ktoś będzie chciał się dołączyć, to zapraszam do zadzwonienia na Skype Nocne Radio. A jeżeli nie, to będziemy kończyli.

Witam wszystkich obywateli miasteczka Nocniki Śląskie, którego to miasteczka jeszcze nie ma w sumie, ale będzie. Będzie, moi kochani, już niedługo. Tak, dziś zabieramy się za budowanie naszego własnego miasta, gdzie wszystko zrobimy właśnie tak, jak nam się podoba, a nie jak nam każą. I od razu mówię, że czegoś takiego jak koronawirus u nas nie ma i nie będzie. Wirusowi mówię stanowcze nie. Nie. W ogóle, no, nie będę ukrywał, że to miasto powstanie.

0: Nie, w dużej części dzięki pewnej zasłużonej osobie. Dzięki znanemu biznesmenowi Adamowi W., pseudonim Kiełbasa, ale to jest bardzo szanowany już teraz, już dzisiaj obywatel Nocników Śląskich. Jako że to on ufundował grę City Skylines. Cześć jego pamięci. Cześć też pamięci wszystkich tych, którzy zdecydowali się słuchać dzisiejszej audycji. Muszę nad dykcją popracować. Dzisiejszej audycji. O, tak muszę jak Jan Paweł II. Dzisiejsza audycja będzie wyjątkowa, ponieważ tak coś między Janem Pawłem II a jakąś taką partyjną nowomową, żeby to było. Radujemy się, bo jesteśmy tu i teraz. Z wiedzy, jaką posiadam na dzień dzisiejszy. Już radio padło? A nie, w radio padło słowo, przepraszam. To... Młyn na wodę. Nie ma jeszcze młynu na wodę, ale będzie. Wszystko będzie. Nic nie ma nie, to nasze hasło. Właśnie, może takie... Bo, widzicie, mam tutaj na razie hasło Tu spoczniesz, Nocniki Śląskie. Wiecie, każde miasto ma swoje jakieś tam hasełko. Wrocław, miasto spotkań, nie? Nie wiem, jakie jest w Białymstoku na przykład. Nie będzie niczego, nie? Nie, ja jestem burmistrzem, a nie żaden Jan Paweł. Nie znam żadnego Jana Pawła. Kto to jest? Który to? On może być co najwyżej drugi. No i no właśnie nie ma sety przed audycją. To aż dziwne, nie? Tym bardziej dziwne, że w sumie dzisiaj są moje urodziny. Ja nie chcę się przypominać, ale no, gdyby się, jak to mówią, znalazł ktoś, kto chciałby w jakiś sposób mi pomóc i no, ogółem. Wszystkiego najgorszego. Najlepszego, dobrze. To stawiasz. Nie, nic nie stawiam dzisiaj. Dzisiaj na trzeźwo. No, muszą być jakieś audycje na trzeźwo. Nie może być tak, że zawsze jestem pijany. Poza tym budowa miasta to jest odpowiedzialne zadanie. Ja nie mogę budować miasta po pijaku. Przełączam w tym momencie na ekran gry. Proszę bardzo. City Skylines. Dobra. I jeszcze muszę sobie tu włączyć. Ja sobie tu wszystko przygotowałem, jak Adam Słodowy. O, dobrze. Jakieś dodatki tutaj są różne. Można nawet radio zrobić. No, od razu przypominam, że łapówki mile widziane. Znany biznesmen, który ufundował City Skylines, szanowana osoba w pewnych środowiskach, nie mogę wymienić nazwiska, pan Adam, pseudonim Kiełbasa, znany w pewnych kręgach, mi doradził właśnie, żeby te łapówki brać. To bardzo mądry człowiek to jest, bardzo mądry człowiek. On mi tyle podpowiedział różnych rzeczy i on się prawie nic nie domagał, oprócz tego, że ma być sklep monopolowy jego tutaj postawiony. Ale to jest bardzo szanowana osoba, proszę państwa. No właśnie, no to co? No to trzeba by zacząć budować to. Wszyscy się mnie pytają, czy mam kaca. Tak coś nie wiem, o co chodzi. Dzisiaj, bo już któraś osoba się pyta. Nie mam kaca. Co, po czystej? No, nie łapówki w dół, tylko łapówki w górę, jeśli już. No, dawajcie łapówki w górę. Jak youtuber właśnie prosi, dawajcie łapki w górę, to biznesmen przez my, przez M, bo ja to właśnie ja jestem biznesmen, to ja mówię, dawajcie łapówki w górę. W naszym mieście tutaj, w naszym środowisku jest to dozwolone, jak najbardziej wskazane dawanie łapówek. Więc... Downtown Radio. Zaraz będę musiał pewnie tutaj prawdziwymi pieniędzmi zapłacić, a ja mam tylko takie pieniądz fiduncjarny. No taki mam, o właśnie. A tu będę pewnie musiał ze swoich, a ja tylko umiem cudze wydawać, bo ja jestem polityk polski, ja tylko umiem wasze wydawać, no. Od razu mówię, że każdy, kto wpłaci łapówkę, będzie tutaj, dostanie status obywatela obywatela, nadobywatela, będzie nadobywatelem od razu, za każdą, nawet najmniejszą łapówkę. Nie piernicz, krawiec, piszesz WD codziennie? I jeszcze kolady Ritter za 5 ziko sztuka, bidy nie ma, schabiki marynowane, cuda, ja nie piszę wody, ja co najwyżej piję, to piszesz wodę, co ja jakiś jestem, pisarz miłości, mówią mi, a czekolada swoją drogą pyszna, naprawdę jestem mile zaskoczony. Coco Selection Ritter Sport i to jest Nicaragua, from Nicaragua, with cocoa mass, kakaowa masa Nicaragua, no taka dobra, 61% kakao, jutro znowu kupię za wasze pieniądze. Za nasze pieniądze, przepraszam, za nasze pieniądze. My tu razem zbudujemy miasto. Niech się mu rypną do góry. Budujemy zaraz tutaj nowy dom. Burdel tam wybuduj. O, co takich tu nam nie potrzeba. To jest Boże miasto. To jest... Katolickie nie będzie... Zaraz tu wyślemy służby na tego tutaj pyskacza. Skąd się tacy biorą? Nie rozdaję donate'ów. Ja nie jestem dawcą, jestem biorcą ewentualnie. Już zamiast połówki DLC z radio Jazz Ritter marcepana. O, ja też lubię marcepana. Marcepanią. Bądź za uprawnieniem, za równouprawnieniem jesteśmy. Marcepani. Nie, dzisiaj nie ma marcepana. Ciężkie zadanie mnie czeka. Ja się trochę boję, szczerze mówiąc, budować to miasto. A co, jak mi nie wyjdzie? I mnie obywatele dopadną z widłami, z pochodniami. Co ja wtedy zrobię? Gdzie ja ucieknę? No nic, dobra, nowa gra. O! Cieniste plaże do wyboru mam. Słuchajcie, ja pierwszy raz to gram, w ogóle nie wiem, w co tu kliknąć. Trochę nawet mam taki mały ekran, żeby tu wszystko było widać. Więc małe literki są. Zasoby naturalne. Ledwo co widzę, co jest co w sumie. Obfitość żyznej gleby. Obfitość ropy. Obfitość złóż rud. A tu zaraz Amerykanie przyjadą i położą łapę na tym wszystko. A jeszcze im będziemy dziękować, że tu przyjechali. Obfitość wody właśnie. Obfitość wody powinna być tutaj. Drzewa, właśnie lasy. Lasy to sprzedamy. Wodę, wodociągi sprzedamy Eskimosom. Lasy damy Eskimosom za karę, że jesteśmy tacy wstrętni i głupi i tyle i im naszkodziliśmy i tyle im zawdzięczamy i tacy jesteśmy tacy byle jacy. Obfitość ród. O, już ktoś łapóweczkę wpłacił. Proszę.
1: Niepowtarzalny orgazm. Czy za tą kwotę donata mogę liczyć na posadę szambownika w mieście Nocnik Śląski 10 zł?
0: Nie możesz, ponieważ źle wymawiasz nazwę. To

czy będą wojny szambiarzy ze śmieciarzami na przykład na terenie nocników śląskich. Nie, ja tu zrobię tabelkę. Łapówki. Oczywiście za wszelkie łapówki bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. 10 zł. I w nawiasie czego się domaga? Posada szambiarza. Dobrze, nic nie będzie zapomniane, od razu mówię. Tak, tytuł właśnie odcinka dzisiejszego jest i tak to się wszystko zaczęło. Niepozornie, skromnie, ale za to jakże wybornie, co tu piszecie. No, grajże, no już graj, graj jednooki cyganie, tak, zaraz będę grał już. Jeśli posadę śmieciarza otrzyma sraka dla lewaka, to wojny między nimi zapewnione. No tak, tu pisze sam właśnie o specjalny obywatel, specjalna kasta. O, właśnie, ja tu sobie napiszę. Łapówki w nawiasie specjalna kasta. No i muszę tu też biznesmena Adama W, który zasponsorował grę. On się domagał... monopolowego. Dobra. Zapisane. Na razie mam dwóch tutaj łapowników. Czarnolesie. Diamentowe wybrzeże. Różne statystyki. Dwie rzeki. Laguna. Mgliste wzgórza. Piaszczysta plaża. Wielka rzeka. Wielkie równiny. Wyspy. Wyspy Bergamuta. Tam podobno jest kot w butach. Nie wiem, czy wiecie. A to, co jest zablokowane, tak? W baga rozszerzenia. Kampus, dobra. No to nie wiem, na co się decydujemy. Ja jestem tylko burmistrzem. Ja nie umiem podjąć decyzji, się okazuje. Nie wiem, co robić już na tym etapie. Nie wiem, co robić. Zaraz mnie na taczkach wywiozą, cholera jasna. Dyrektora Urzędu Spraw Marudzenia, o właśnie. To. A Zenon już tutaj denerwuje ludzi, zaczepia. Proszę nie zaczepiać słuchaczy, panie Zenonie. No. Poza tym trochę tak przyganiał kocioł garnkowi, jak tu od marudów wyzywa pan Zenon. Pan Zenon mógłby sam tutaj być od marudzenia ministrem. Minister Maruda. O. Mgliste z wzgórza weźmy, dobra. Tu jest dużo rudy, obfitość rud. Może będą rudy miedzi i nie będzie tak, że się nie ma miedzi i się w domu siedzi. No dobra. To. O, wybierz scenariusz. Grupa porządkowa. Wszystko wymaga rozszerzeń, tak? I kup. W ogóle to była pierwsza gra, która mi kazała jakieś konta zakładać, potwierdzać, regulaminy czytać, polityka prywatności. Ludzie, no to. No dobra, cieniste plaże, co ja miałem? Mgliste wzgórza, dobra. Jak widzę wzgórza, to mi się wydłuża. O. No dobra, jedziemy, no. Świeża woda. Kończy się świeża woda. Co? Ja jeszcze nic nie, żem nie zbudował i już jakieś pretensje, że się kończy świeża woda? Aby poprawić zaopatrzenie miasta w wodę, zastosuj wieżę ciśnień. No tak, bo tu nie ma wody. Wziąłem takie, że wody. No i co, to tak się będzie wgrywać? Może trochę haczyć, bo wiecie, ja tu mam jeszcze Photoshopa uruchomionego w tle. Gdyby ktoś wpadł na jakieś lepsze hasło niż tu spoczniesz. Jezu, jakie małe literki, ledwo co widzę. Zaczynamy budować drogi oraz rejony w ich pobliżu. W obszarach z przypisanymi rejonami... Ojej, ja nic z tego nie rozumiem. Przydałby mi się drugi monitor, bo wtedy miał na jednym monitorze grę, a na drugim... No ja naprawdę słabo widzę, ale jak powiększę ekran gry, to nie będę czatów widział i to jest ten problem niestety.

Dobra. No, gra jest niestety słabo dostosowana do małej rozdzielczości. Początkowy przycisku myszy. No dobra, dobra. Będę tak trochę na czuja wszystko robił jak polski polityk. Dobra, tu się obraca środkowym. Kurwa, tu mikrofon, tu coś. No, tutaj wsadem robię tego. Dobra, tu jest autostrada. Już mam autostrady od razu. Tu będą się zjeżdżać ludzie. Już niebawem, już niedługo. Kochani, już czuję smród pieniędzy. Ile ja mam? Co ja mam? 70 tysięcy jakichś euro czy czegoś tam tylko? To tak mało. Co ja za to zbuduję? Sklepik z wacikami? Ech, ludzie, ludzie. Co ja się z wami mam? No nic. Drogi. Następnym razem coś spróbuję wykombinować. Gdzie główna droga w naszej wsi. Taka od początku do końca samego. O, i nie zbudował. O. Tu będzie można... Nie, no to już koniec. Już nie chcę więcej.

Tam, gdzie teraz jest ściernisko, będzie jutro krawcowisko. Laj, laj, laj, laj. Dobra. Nie chce mi się czytać. Głowa boli od czytania. Taki, ładnie, ja to lubię taką porę dnia właśnie, że jest tak, już tak trochę się ściemnia. Sprzedaj las tak od razu, zanim jeszcze coś zrobię, zanim zaufanie zdobę. Nie, muszę pierw zaufanie zdobyć obywateli, potem wszystko sprzedam. Eskimosom. Poza tym tak mało tych lasów trochę, to kiepski ten, ale to już nie jest moje, tak? To nie mogę sprzedać, bo to je moje wszystko teraz. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Tu zrobię, tu bym jakieś rondo zrobił chętnie imienia, wiecie kogo, tylko jak to zrobić, żeby to było okrągłe. Połącz swoje miasto z autostradą, ten sposób... Kurde. Chciał tu takie rondo imienia jajowate, takie imienia Jajana zrobić. No to nie mogę.

Wybierz wzorzec rejonów i wyznacz je w pobliżu dróg. Po chwili zaczną pojawiać się budynki. O Jezu, ile czytania. Rejon handlowy o małym zagęszczeniu. Aha, to już rozumiem. Rejon mieszkalny o małym zagęszczeniu. No to tu jakiś musi być taka dzielnica roboli, nie? Jakby. A, to już wiem, dobra. To tu roboli damy. Gdzie taka dzielnica trochę z boku, niech tam robole mieszkają. To jest rejon handlowy. O, tu będzie handelek. Ja już tu obiecałem ziemię. Trochę ziemi. Nie powiem komu. To jest tajemnica państwowa. Dobra, starczy. Nie wolno szaleć. Nie może być Wersal. Za mojej władzy. Koniec z Wersalem i szastaniem pieniędzmi. Rejon przemysłowy. Ja muszę trochę jeszcze tu dróg pobudować. Bo co, tak mnie na oko to wygląda, że jakby mało.

Teraz dopiero przyszło mi do głowy, że mógłbym tutaj coś fajnego namalować z tych dróg. Na przykład męskie przyrodzenie, ale już za późno. Prunt? A po co? Jakub Gliński. Otwarto największą elektrownię. Co? Słoneczną na świecie. Operatorzy liczą na dobrą pogodę i hashtag moc słońca. Jakiś taki Twitter. Te drogi nie mają sensu, pisze ciąg Bolunga. Dobrze, że nie masz żadnego stanowiska, bo bym cię zdymisjonował za takie słowa. Nie możemy sobie pozwolić na defektyzm w takiej sytuacji. Tomasz Filozof zdradził i uciekł do Gabriela. I wiesz, jak się cieszę z tego powodu? Bardzo. Się zachował jak debil ostatnio. Właśnie u Gabriela to niech tam może wariuje sobie. Panel ekonoma. Po co mnie ekonomia? Prąd musi być. Elektryczność. Kurde, za mały ekran. Ja tu naprawdę ledwo co widzę. Uruchamianie w tego w 1280 to nie był najlepszy pomysł. Niestety. Już tu chcą prądu. O, Boże, jak tu pięknie. Nie ma jeszcze prądu, a już mieszkają. Nie ma wody, a już mieszkają. Dlaczego? Bo mnie kochają. Skrzyżowanie imienia Tomasza. Nie, to trzeba sobie zasłużyć czymś. Nowy rejon znowu. Ciągle coś nowego. Ja musiałbym chyba cały czas tu czytać. Zatrzymaj czas, tracisz kasę. Ja już nie mam pieniędzy. Ja jeszcze nic nie zrobiłem, a już wszystkie pieniądze wydałem i nic nie mam. Jak to się zatrzymuje czas? Dlaczego mi nikt nie powiedział? Cholera jasna. Już debet. Ale to, co się stało, to, że niektóre złe siły... Muszę coś wymyślić. Wina Tuska może. Nie, to nie. Pewne złe siły chciały, aby tak to się skończyło. Wszystkie wściekłe ataki, których byliśmy świadkami. Dobra, potem napiszę jakieś przemówienie i wytłumaczę, jakże się pieniądze, czemu się skończyły, a na razie to ja muszę coś tu prąd zrobić, tylko że ja już nie mam pieniędzy na prąd. Cholera jasna. Ja jakiś doradców bym potrzebował. Wiele problemów. Szkoda, że nie mam mediów. To bym powiedział, przekazał taki komunikat, że nie ma problemów. A tak? Już się zaraz tu zaczną buntować chamy. Już siedzą w tych swoich domkach w ciemności, ale to bardzo dobrze, że siedzą tutaj w ciemnościach, bo będzie duży przyrost naturalny. No długo tak, długo mi nie zajęło to. Ale to co, ja teraz może jakieś pieniądze się ma, a pożyczki nie można wziąć? Stan konta 81, cholera jasna. Miało być dobrze, wyszło jak zwykle. A co mnie to obchodzi, że oni też nie wytrzymują z Tomaszem? No to można go było przystopować jakoś bardziej. Albo ten... Nie wiem, dla mnie stream... w temacie Marka u Gabriela to jest świetny przykład na to, jak zrąbane jest to środowisko. Po prostu, co ci ludzie mają pod deklem, to ja nie wiem.
ZUS zbudować. No właśnie, jakieś podatki bym wziął, tylko cholera. Słuchajcie, no jakieś włączanie donate'ów w takiej audycji. Każdy jakby swoją trąbkę przynosi i w nią dmie, żeby coś tam ludzi na coś nakręcić swojego, tylko jakieś farmazony. Kupa nierzetelnych informacji. Jakiś w ogóle, że zawał dostał. Nie, to w ogóle nawet szkoda komentować, bo tam wszystko jest nie tak. Wszystko jest nie tak. Po prostu byłem totalnie zażenowany i nawet nie chcę mi się o tym gadać. Zostawmy po prostu. Ale świetnie mi to jakby uzmysłowiło, jacy to są ludzie. Co to za gierka? City Skylines. Właśnie wdupiłem i zbankrutowałem. Jeszcze nic nie zrobiłem i zbankrutowałem. To jest sztuka, nie? Zużycie wody. Wiecie co, problem jest, że ja nie umiem w to grać. No, to jest taki problem trochę. Nocniki śląskie tu się wystraszają. Nie może być takie wulgarne, bo nikt nie będzie chciał tu mieszkać.

0: elektryczność. Potrzebujesz więcej pieniędzy. Nie, to chyba był falstart. Nie powinienem grać w grę, jeśli zupełnie nie umiem w nią grać. Musiałbym tutaj, wiecie, czytać teraz instrukcje, szkolić się. Więc chyba nie ma co na razie. Muszę po prostu trochę potrenować. No, widzicie, jak to jest, jak się taki właśnie, taki poseł z PiS przyszedł i zbudował, nie pomyślał, łapówki wziął. O, bierz kredyt, to mi się podoba. Ikona pliku banknotów koło populacji. Dziękuję za podpowiedź. No i tak, i teraz tu jest populacja, a tu stan konta. Budżet. Mały ekran, nic nie widzę, pieniędzy nie ma. Ciągle jakieś komunikaty mi wyskakują. Chyba za głupi na tą grę jestem, wiecie. Tak to się kończy. Tak. Tytuł odcinka i tak to się zaczęło, a zanim się zaczęło, to się skończyło. No tu jest ikona banknotów, tu populacja, no ja nie wiem, gdzie mam kliknąć. No. Nie, no to do dupy trochę, nie? Może w ekonomii jest kredyt. Nie, tu są dochody, jakieś koszty, łączy. Ja to raczej zombiaki powinienem siekać chyba, co? Bardziej. Popatrzę sobie na moją piękną dzielnicę zombie. Pożyczki w oknie ekonomii. A, są tu pożyczki. Osiągnij populację w liczbie 440. Niestety nie chcą mi dać pożyczki, bo mam za mało obywateli. Ja nie wiem, czy to chyba już jest ten moment, kiedy się nic nie da zrobić. Ktoś chyba dzwoni. O, i się Skype chyba... Nie, już się odwiesił. Cześć tam.
1: No, nie przywiesiło. No ja tak, kurde, klikam. Broadcasting now. Już tej gębę pełną frazesów miałem. No kurde, nie mogę, nie? Wchodzę, patrzę, a ten kurde... Nie dość, że w realu kredyty, to i wirtualne kredyty, kurde. Aż napisałem, co on wyprawia.
0: A co ty chciałeś dzisiaj coś nadawać?
1: A już nieważne, teraz kobiety wybyły z domu, znaczy z bunkra antywirusowego, oba kombinezony wzięte, to na spacer pójść nie mogę. I tak tego, i tak sobie mówię, wlezę i sobie radośnie pogadam, bo wiesz, jaki ja mam radosny głos, jak sam siedzę, nie? No ale nie, no dobra, to jest fajnie, kurczę, fajnie. Na początku myślałem, że to twoja gra jakaś jest, że tak się postarał, taką ulicę jak w tym, jak Hill Valley, taka dzielnica była w Powrocie do przyszłości, trochę to przypomina taką amerykańską właśnie dzielnicę małomiasteczkową. I tego, i kurczę, ten, ale tutaj kurczę, kredyt, kurczę, mówię, ale żeś sobie grę wybrał. Do gry to trzeba dobrą instrukcję do takiej gry, jak tutaj
0: no
1: wziąłeś.
0: No tak, ale wiesz co, dostałem właśnie osiągnięcie nielubiany burmistrz.
1: Aha, no i... bo to wiesz, tak jak w cywilizacji, jak masz za duże miasto, to ci się buntują potem, nie? I takie jest miasteczko, no z takim ludzikiem i pięćma. Mówię o tej pierwszej cywilizacji, tej kwadracikowej, nie? Ja zawsze starałem się tą populację właśnie tak tam przetrzewić raz na jakiś czas. No tak jak w życiu, nie? Tam jakaś wojna czy coś. i właśnie po to, żeby mi się nie buntowali, nie? To zaraz będziesz miał właśnie, że będzie więcej cię lubić niż nie lubić. Czyli odwrotnie, nie lubić niż lubić.
0: No właśnie, nie? Mam, jestem nielubiany i takie tweety o mnie piszą tutaj. Sądziłam, to pisze Felicja Handkiewicz, sądziłam, że świeża woda to podstawa, ale się myliłam. Jak długo mamy czekać na działające wodociągi? Taki tweet piszą i osiągnięcie nielubiany burmistrz, no.
1: To znaczy, to są boty, tak? To nie jest wirtualna gra na sieci, tylko to są boty, że prawdziwi ludzie jacyś są tam Simsami.
0: Tak, stoją prawdziwi tu się wprowadzili do domów z całego świata, stary, i piszą, że nie ma wody, no. Tak? Prawdziwi ludzie.
1: No widzisz, ja jestem trochę zacofany.
0: I prawdziwa nienawiść. Nienawidzą mnie jako burmistrza, nie chcą tu mieszkać. No, także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Suweren zauważył. No tak, właśnie. Ciepła woda w kranie to podstawa. No to właśnie nawet nie ma polityki ciepłej wody, widzisz. No.
1: Ciekawe, czy można w takiej grze wprowadzić na przykład zarządzenie mowa nienawiści, nie? Jak będziesz mówić źle o burmistrzu, to do ciupy, nie? Albo coś takiego, albo jakiś mandat. Jak zbierać. Albo taka gra, wiesz co, chyba jeszcze takiej gry nikt nie wymyślił, żeby na przykład były takie właśnie cywilizacyjne, coś w stylu budowy miasta, jak SimCity 2000, coś takiego. I na przykład policjanci z radarami, nie? Wyłapujący tych za szybko jeżdżących. Takie z życia wzięte, nie? Chyba czegoś takiego to jeszcze nie widziałem, żeby on może teraz... Bo ja nie śledzę tak za bardzo tych gier. Kiedyś to jeszcze od czasu do czasu kupiłem sobie jakąś gazetkę z gierkami, ale to było jeszcze chyba za czasów Top Secretu, on chyba już nie wychodzi. Może kurczę rozbudują jakieś te możliwości. Dzisiaj znalazłem na komórkę SimCity. Ja pamiętam, że ta gra była bardzo fajna w wersji właśnie takiej z góry, jak patrzyłeś, i właśnie to był w postaci tych kwadratów to wszystko. W ogóle mi się te strategie bardziej podobały kiedyś, bo teraz jak jest dodana ta grafika 3D, to takie to się wszystko wydaje jakieś takie bardziej toporne, że musisz się przesuwać, tak jak tutaj to robisz, jak widzę. Bardziej takie trudne. Dla prostego człowieka to jednak prościej jest, jak to są takie piktogramiki, które sobie po mapce przesuwasz szybciej, albo paluchem, czy tam strzałkami przewijasz ten świat inaczej. No nie wiem, jak inni mają to zdanie, ale myślę, że jest trochę wśród słuchaczy fanów takich starszych wersji gier. Jeszcze czasami, jak taki rzut był izotropowy, tak jak 3D, takie pseudo 3D, jak na przykład w Simsach, nie? To jeszcze to się dało przeżyć, ale jak na przykład kiedyś grałem w Cywilizację chyba numer 3 to była, czy coś, już takie to było trójwymiarowe bardziej, nie? To już mi się to nie podobało, ja się po prostu w tym świecie kubiłem zwyczajnie.
0: No. Marcin pisze, że może zadzwonić i poinstruować, żebym zaczął od nowa. No chyba nie ma wyboru, tak trzeba będzie zrobić. Tylko, no co prawda zmieniłem nazwę mostu jeszcze na most imienia Jana Pawła II, licząc, że ludzi tak trochę to chwyci za serce i może się wprowadzą, mimo że nie ma wody, nie ma prądu. W zasadzie to nie ma niczego tutaj u mnie. Taka jest prawda trochę, że tu nie ma niczego, ale mam tu chyba rondo niechcący zrobiłem jakieś. Nie, to jakaś obwodnica taka. No dobra, to ja zaczynam od nowa w takim razie chyba.
1: A w ogóle to ciekawe właśnie, czy na przykład taki symulator, na przykład taki prostszy, bo tutaj masz, widzisz, dużo tych zależności. Prąd, woda, wodociągi, ścieki i tak dalej. Natomiast właśnie taka gra, na przykład symulator wioski mormońskiej albo amiszowskiej, nie? Takie coś, żeby to było właśnie prostsze, nie? Takie bardziej do ogarnięcia, takie zamknięte w całości. Ja na przykład bardzo mi się podobała ta megalomania kiedyś, ta gra, czy obecnie ja już ją dawno nie grałem, nie? Ale pewnie za czasów Amigi, ale mi się właśnie to podobało, to było takie wszystko na jednym ekranie, jakby się cały ten twój świat, którym sterowałeś, to było zebrane do kupy. Podobną grą była gra, nie wiem czy pamiętasz, Populus, była taka gra na Amidze.
0: Pamiętam.
1: No to było takie bardziej wszystko do ogarnięcia, bo kurczę, no gra jest fajna, jak nie wprowadza, jak masz się uczyć gry, o, poświęcić na to, nie wiem, tydzień, to ja na przykład bym w taką grę już nie grał. Kiedyś sobie kupiłem oryginał gry Birds of Prey, drapieżny ptak. To była gra, w której przewidziano podobno samolot F-117A, on był jeszcze wtedy utajniony. 92 rok ta gierka była. Ona była strasznie powolna, mimo że ta grafika była wektorowa i była 3D w pełni, nie? Ale strasznie powolna, mimo że była bardzo prosta. I tam można było właśnie F-117 polatać. No ale obsługa tego, ja miałem, słuchaj, oprócz tego, że w pudełku była dyskietka z grą, jedna chyba, nawet nie dwie, tylko jedna, to była instrukcja, taka, no taka porządna książka to była i była jeszcze taka rozkładana A4, że jak się rozłożyło, to miałeś na całym stole z jakimiś skrótami klawiszowymi, z jakimiś tymi wyświetlaczami HUD, które ci się wyświetlały tam w tym samolocie, wszystko objaśnione, to było tak skomplikowane, że jak ja to roztworzyłem i ten to od razu zaniosłem do kolegi i mu zostawiłem, bo był miłośnikiem symulatorów, mówię, masz, baw się, bo ja po prostu nie mam do tego cierpliwości zwyczajnie. Ja jednak wolę prosto. Lecę, strzelam, rozwalam, tak jak było w Zaksonie na przykład, albo w tych strzelankach typu Star Swift czy Silkworm. Z góry czy tam z boku, nie?
0: No, kiedyś to było, kurwa.
1: No, kiedyś to było, te gry teraz takie kurde skomplikowane to wszystko.
0: Kiedyś to kurczę, było chrum krwi. No.
1: Jakiejś zależności.
0: Zapalę papierosa i zaraz odbiorę słuchacza, który się ten może zadzwoni. Tylko poczekaj, ja sobie zapalę papierosa z Etamem, chwilę pogadam, niech on sobie tu powspomina, jak to kiedyś było.
1: A to może dołącz nas w dwóch, chyba że nie chcesz, że chcesz pojedynczo.
0: W sumie mogę. W sumie no. Mogę.
1: A może on chce ze mną porozmawiać? Czemu z góry zakładasz, że do ciebie dzwoni? Zaśpiewam taką piosenkę. Ale za to niedziela, ale za to niedziela, niedziela dla Etama w Radiu Nocnym.
0: A co ty masz taki dobry humorek dzisiaj?
1: Bo sam siedzę.
0: Kobieta powie. No tak, no to co ja się głupio pytam. No to...
1: No, przecież nikt mi kołków, wiesz, drwala nie ma co mi kołki ciosa. Córa poszła do chłopaka, no kurczę, to mam luzik, nie? Jeszcze mi napisała SMS-a, będę rano, nie? Tato, no, karna córa, bardzo mi się podoba, mówię, dobrze, tylko nie szalej, nie? No, wiesz, teraz to jest trochę groźne, tak iść do chłopaka, nie? Wiesz, no szczerze mówiąc, czekaj, musiałbym policzyć rachunek prawdopodobieństwa. Co łatwiej złapać? Czy zajść, czy złapać koronę, nie? Teraz to jest podwójne ryzyko.
0: Można złapać jakiegoś Adidasa, chorobę sportowców, wyczynowców.
1: Aj, wypluj to słowo. Wypluj to słowo, żadnych tam Adidasów. Ja zawsze mówiłem, że jak coś, ten tag jest, no trudno, to tak, ale trzeba zawsze zadbać o kapturek. No. Czerwony kapturek. Najlepiej podwójny, bo wiesz, jak kiedyś oglądałem taki film Hancock z tym z Willem Smithem, gdzie on miał takie supermoce, nie?
0: No.
1: Taki murzyński Superman, no i on kiedyś tam na nim kobieta skakała, jak on nie miał dziewczyny, nie? I się okazało dlaczego, on szybko zrzucił, jak to mówią, stosunek przerywany, ale jak miał wystrzał, to przebijał tą sufit tego samochodu, w którym mieszkał, w takiej przyczepie mieszkał. Nie?
0: Tam był taki wątek, a coś sobie nie przypominam w Hancocku.
1: Była taka scena, on jak strzelił, to dziura, ta dziewczyna od razu wyszła, się przestraszyła, bo zdążył ją zdjąć na szczęście. Nie? No. On tam miał taką swoją partnerkę, że oni siebie nie pamiętali, bo tam była głębsza fabuła.
0: Aha. Halo, cześć, halo. Cześć. Słyszymy
2: witam
0: się?
2: Z tej strony, powiedzmy, że Wiking. No właśnie pisałem na czacie, że mogę pomóc Kratcowi uruchomić to miasto.
1: Aha, czyli jednak do Krawca dzwonić, nie do mnie. No dobra, ja bym słuchał tylko.
2: A, poczekaj, nie, bo mam nocne radio i ciebie, ale zaraz tam cofnę się. Dobra.
0: O, wszystko jest okej, okay. Ale co? Słyszymy się? Halo? Zwiał.
1: Ja go słyszę.
0: A ja nie.
1: O, to coś zepsute.
0: Jak ty słyszysz, może, a ja nie słyszę?
1: To może ja się rozłączę, może ja jestem tutaj przeszkodą. Dobra, nie. Słuchajcie, ja się roz...
0: No to dobra, no to
1: ja się rozłączę i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Dobra. Wiking coś tam namieszał, coś przełączył. I ale. Halo?
3: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
3: Czy jest on na antenie?
0: Tak, witam.
3: Oj, jak miło.
0: Pierwszy raz dzwonimy?
3: Nie, tylko chciałem sprawdzić, czy jestem na antenie. Bardzo mi miło.
0: No, ale się pytam, czy pierwszy raz dzwonisz?
3: Tak, po raz pierwszy.
0: Do radyjka?
3: Tak.
0: No proszę, to gratuluję, co już jesteś tutaj w tym momencie ze statusu dziewiczego słuchacza od razu przechodzisz na status weterana, tak to u nas jest, jak zadzwoniłeś. No.
3: Dobrze, dziękuję. Jeśli nie, to chciałem właśnie usłyszeć. Pozdrawiam was, wariaci.
0: No, a co byś chciał powiedzieć ciekawego przed nam tutaj, przed milionami słuchaczy? Nie stresuj się, tylko miliony cię słuchają, to nie ma się co stresować naprawdę.
3: Nie, ja się nie stresuję, przede wszystkim chciałem sam siebie usłyszeć, ale to jest mi bardzo miło, że jest.
0: Sam siebie, taki narcyz trochę, taki potem będzie se odtwarzał i o, jak ja pięknie brzmię, ale mam seksowny głos.
3: Dobra. Dobrze, nie będę wam przeszkadzał w dyskusji, fajnie jest.
0: Pewnie. No to co? To zadzwoń jeszcze ten i sobie pogadamy może na spokojnie, bo ja teraz mam miasto do zbudowania i strasznie się stresuję, bo mi nie wyszło. Zbankrutowałem od razu, wiesz? I...
3: Ale to nie szkodzi tam. Nic
0: jeszcze nie zbudowałem i zbankrutowałem. Parę dróg zbudowałem i od razu bankrut. Parę domków. Jak tak? To widać? Da się.
3: No. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, może dlatego.
0: Wszystkie drogi prowadzą do Żydów.
3: Oho.
0: Wszystkie drogi prowadzą do Żydów. Tak hasło takie. Tutaj jest taki komentarz, że mam bankructwo we krwi. No tak, najwyraźniej. No, co
3: nie, to spoko, koleś jesteś. Nie, słucham cię, tak wiesz, od jakiegoś dłuższego czasu jesteś. Bez żadnego oczywiście pedałowania.
0: No tak. A szkoda, bo bym mógł pierwszy jakiś gej tu zadzwonić. A ty też hetero?
3: Tak, ja też hetero, tak, też.
0: No widzisz, nie ma gejów, a ani jednego w radio. Przynajmniej się nikt nie zadeklarował, nikt nie zrobił coming outu jeszcze.
3: Oj, nie szkodzi, to ja będę tym pierwszym. Dobra, trzymajcie się.
0: Dobra.
3: Nie będę wam przeszkadzał. Trzymajcie się. Fajnie was słyszeć. No
0: wzajemnie. No to trzymaj się. Hej, hej.
3: Pozdrawiam.
0: O, dobry mikrofon ma. A co się z Wikingiem stało? Był i znikł, bo go wezwał Nick. On chyba z Etamem teraz gada, czy coś. Nie wiem. O, jest. No witam.
2: Halo?
0: Halo, słyszymy się.
2: A teraz się słyszymy. Zarąbiście. No nie, bo chciałem przepuścić tego nowego słuchacza i dopiero potem chciałem zadzwonić.
0: A skąd ty w ogóle wiedziałeś, że jest jakiś nowy słuchacz, który tu dzwoni? Nie powinieneś tego wiedzieć.
2: Znaczy nie, po prostu zadzwoniłem do Etama. Tam go usłyszałem, ale ciebie nie słyszałem. Aha. A potem po prostu wróciłem sobie tak na chwileczkę na stream. Tak.
0: Aha, no tak, już rozumiem.
2: To jest tak i usłyszałem tego słuchacza i wtedy tam. No tak, w ogóle dobry wieczór wszystkim tak, i tak dalej. Tak, no. Samą Cities Skylines grałem może tak z według streama może łącznie z 30 godzin, ale to są dość podobne zasady jak o wiele starszej grze z tego typu. O wiele starszej gry typu tam City Builder, SimCity 4. Dość podobna sprawa. Mm-hmm. Więc w miarę to ogarniam, o co tu chodzi w tym. Więc po prostu postawię, po prostu tam powiem ci tylko jak zacząć, a potem już dalej będziesz mógł się bankrutować jak chcesz już.
0: Dobra, no to co, nowa gra,
2: Tak.
0: Ty będziesz tam pewnie widział z opóźnieniem trochę, bo na YouTubie ewentualnie możesz sobie popatrzeć, ale to takie 10-sekundowe opóźnienie. No to co, trzeba wybrać jakiś teren, może dwie rzeki, to będzie wody dużo i tak między tymi rzekami gdzieś tam.
2: Znaczy nie, no po prostu jak chcesz postawić sobie most imienia Jana Pawła II, to na przykład, na przykład ta mapa może być, że masz jedną rzekę, którą możesz pokonać sobie i tak dalej. I będziesz miał most Jana Pawła II.
0: No to bardzo mi na tym zależy właśnie, no to
2: no właśnie, to jest główny cel tej gry. No.
0: Tak. Ale to powinna być jeszcze taka ikonka poświęć i dopiero wtedy to można by tego używać. Taki malutki ksiądz by tam kropił, znikał gdzieś, ale to ja bym zbankrutował jeszcze szybciej, bo to trzeba by za każdym razem coś dać do łapy. Dobra. Mamy tutaj teren. No, teraz troszkę wyraźniej wszystko widzę, bo sobie powiększyłem ekran. Co prawda teraz mniej widzę wasze komentarze, ale... No,
2: dobra, trudno. Pierwsza sprawa. Zatrzymujesz czas, po pierwsze.
0: Dobra. O, bardzo dobra wskazówka. Zatrzymałem. No i co? I teraz od...
2: Nie zatrzymałeś czasu. To jest lewy dolny róg. Tak. Dobra, czas jest zatrzymany. Więc jak masz tą... ten pasek z ikonkami, zaczynasz od samego początku, od drogi.
0: Dobra.
2: To teraz ci się wyświetla, tak? O, zaczynasz od drogi. Drogę jak... i drogę jak poprzednio prowadzisz z węzła. Czyli, że to węzła w miarę... Znaczy, nie. Po pierwsze, nie taka długo. Nie potrzebujesz w tej chwili aż tak długiej drogi. Aż do końca, do końca działki. Bo to zawsze zabiera mnóstwo pieniędzy, a dobra.
0: Ale to będę starał się krótsze. Będę starał się krótsze.
2: Jedna droga, po prostu.
0: Aha, czyli z tej takiej tutaj, jak to się nazywa, nie obwodnica, ten zjazd z autostrady, tak? To...
2: Tak, ale musisz jeszcze poprawić ten zjazd, bo do twojego miasta na razie można tylko wjechać.
0: No tak.
2: Więc musisz poprowadzić z tej jednej normalnej drogi jednopasmowej, pociągnąć jeszcze tą drogę do wyjazdu. Nie potrzebujesz tego. Nie. Anuluj to.
0: Nie ma właśnie undo. Ale poszło kasy, Jezus. Szkoda, że nie ma cofni jak na Photoshopie.
2: Więcej dróg nie ruszasz na razie. Więcej dróg na razie nie ruszasz po prostu.
0: Dobra.
2: Na razie to nie będzie zbytnio potrzebne. Po prostu wtedy nauczy się tylko takich podstawowych zasad, po prostu jak rozpocząć miasto, nic więcej.
0: No.
2: Okej, okay. Jeżeli masz już drogę, troszeczkę przybliż, bo jesteś bardzo daleko.
0: No, już przybliżyłem, tam zawsze jest chwilkę, wiesz, opóźnienia, teraz już powinieneś widzieć przybliżone.
2: Dobra, to masz następną ikonkę z tego paska, o którym ci mówiłem, czyli strefy. Strefy zabudowania, jakie tam zabudowania są? No, klikniesz na ikonkę. Poczekam, jak się mi się umie uruchomić. Tak, i masz, to jest bardzo ważne, masz trzy rodzaje stref, które są aktywne. Pierwsza to jest strefa zamieszkania, czyli jeżeli na przykład klikniesz na tą daną strefę, to wtedy w tej danej strefie będzie miejsce zamieszkania. No i masz handlową, przemysłową i tak samo, i tak dalej. Tak. I jeszcze jedna taka ważna sprawa, bo teraz masz ustawiony obstęp pędzelka, czyli która oznacza ci po prostu, raz klikniesz i oznacza ci wszystkie sektory, te krateczki. Mhm. Sektory się zahacza, więc masz pod tym paskiem z tymi ikonami, z tymi drogami, strefami i tak dalej, masz po lewej stronie masz pasek sposobu, który możesz zaznaczać tam. Obok znaku zapytania.
0: Aha, dobra, mam. Mały pędzel, tak, teraz mam. No to co? To zrobię dzielnice mieszkalne, nie? Koło drogi.
2: Tak, na przykład przy tym zjeździe, spróbuj. Ewentualnie możesz ruszyć nie ten mały pędzel, tylko ten większy, bo na przykład dom będziesz miał na te cztery klatki, na przykład taki najprostszy dom. Na przykład możesz wziąć sobie trochę większy pędzel. Po lewej stronie. Od tego małego. I ten. Oznaczasz tam miarę. Znaczy po prostu oznaczasz, po prostu przechodzisz tak jak byś oznaczał kratki w Excelu. No i tak sporo, dość sporo. Możesz. Po prostu ciągniesz od tych kratek na końcu, tylko obok zjazdu i to przeciągasz jak w Excelu po prostu. Oznaczasz. Sporo tak, śmiało, tam cztery można.
0: No, ty tam widzisz troszkę za opóźnieniem. Ja już tu trochę pobudowałem tych chyba.
2: Nie,
0: chyba
2: nie, znaczy się... sam widzisz, bo od drogi odchodzą ci maksymalnie cztery kratki. I je można je wszystkie oznaczyć na spokojnie. I tam wybudujecie dom, bo dom, taki zwykły dom jednorodzinny może mieć cztery kratki nawet przy długości.
0: No to tak, no, porobiłem tak po cztery. Różne, no są...
2: Znaczy nie, od drogi odchodzi ci cztery, tak? Możesz je wszystkie oznaczyć, a ty oznaczyłeś tylko dwa z czterech. Bo jeszcze nie ogarniasz skali, jak wygląda na przykład dom, jak się buduje. To musi być cztery wszystkie, muszą być.
0: Coś takiego, że teraz tutaj robię, no nie wiem, o co chodzi trochę.
2: O właśnie, ale musisz tak złapać o wiele więcej. Ile widzisz? Ile tych kratek widzisz? Po prostu je zamalowujesz. Ale więcej po prostu. Może nawet za drogę wyjść i zrobić taki duży kwadrat. Wielki kwadrat, który zamalujesz.
0: No nie wiem, co chodzi trochę za bardzo. Ale dobra. No dobra, to już pobudowałem trochę tych miejsc na domy. Może styknie, nie?
2: Tak średnio styknie. No. Znaczy nieważne, dobra. Tak, no to masz już, powiedzmy, że masz już strefy. Tak, to przechodzisz sobie do następnej ikonki, czyli do elektrowni. Czyli do następnej ikonki w pasku z tymi funkcjami.
0: No mam tutaj linia energetyczna.
2: Najpierw stawiam sobie elektrownię. Znaczy nie, najpierw możesz postawić sobie zwykły wiatrak. O właśnie, na początku możesz postawić sobie zwykły wiatrak obok po prostu tych zielonych. Tak, i teraz sobie Nie. Sam wiatrak. No, okay. Na pierwsze domki wystarczy prąd z samego wiatraku. O.
0: No, okej. Okay. Mam już ustawiony wiatrak. I gdzie go postawić? Blisko tej dzielnicy?
2: Jeżeli masz kolor taki bardziej niebieski, to oznacza, że to jest dobre miejsce do ustawienia wiatraku. Po prostu tam są dobre warunki na wiatr. W zależności od tego, gdzie ustawisz, na przykład gdzie masz bardziej niebiesko, gdzie masz bardziej niebiesko, to wtedy ten wiatraczek ma więcej energii daje. Ale jeżeli ustawisz go dalej od tych zaznaczonych... Nie, dawaj bliżej, bo musi być bardzo blisko tych krateczek, które zrobiłeś.
0: Mhm. Dobra, no to ja tu postawię.
2: A stawiaj nawet tutaj.
0: Tu postawię... Dwa? Dwa wystarczą, myślisz?
2: Jeden, na razie jeden ci starczy.
0: Dobra. No to już mam.
2: Okej, prąd stoi. Tak, stoi prąd i teraz musisz wrócić do poprzedniej mapy. Po prostu wyłączasz tą. Po prostu wyłączasz to stawia. Nie, po prostu wyłączasz tą opcję. Masz krzyżyk po prawej stronie obok buldożera. Prawy dolny róg. O właśnie, tak? I włączasz sobie teraz te ikonki tak dalej i sprawdzasz, czy ten wiatrak sięga do tych ikonek. Znaczy do tego miejsca, gdzie zamalowywałeś.
0: Jak sprawdzić, czy wiatrak sięga?
2: Znaczy, no, po prostu oznaczałeś strefy.
0: No.
2: No i teraz musisz... teraz musisz kliknąć w tą ikonkę obok drogi. W tym pasku właśnie, gdzie tam budujesz i tak dalej. To jest ten pasek, gdzie miałeś tam wodę, prąd i drogi. Tak. Sprawdzasz? Okej. Okay.
0: Strefy. Przełączyć na strefy, czy na co?
2: Tak, strefy.
0: No to mam strefy, okej.
2: Okay. Okej, okay, no.
0: Bo ty, wiesz, bo ty widzisz tam cały czas z opóźnieniem takim dziesięciosekundowym.
2: Okay, to też o to chodzi, ale po prostu możesz, ale po prostu nadal widzę taki błąd z tych strefach, bo jak musisz zacząć miasto, to musi być tak, wszystkie miejsce musi być na zabudowę, bo inaczej ci od razu padnie. Czyli to jeszcze co... byś domalował tych stref po drugiej stronie drogi, tej drugiej, co zbudowałeś.
0: Dobra, to machnę od razu taką dużą strefę. O, jest, już zrobiłem po drugiej stronie. Teraz jest sporo. Jeszcze więcej, no.
2: O właśnie, o to chodzi. Właśnie tak trzeba oznaczać te strefy. To dobrze zrobiłeś. Okej. Okay. Dobra. To tak, wracasz na prąd.
0: Już moment. Dobra, jestem na prądzie.
2: Zaraz. I będziesz miał pierwszą ikonkę po lewej, to będą słupy.
0: Okej, mam.
2: Słupy energetyczne.
0: I gdzie je porozstawiać?
2: I muszą dotknąć tej zielonej strefy, którą tam oznaczyłeś, mieszkaniowej. O, właśnie, widzisz te kratki. I muszą je dotknąć. I muszą iść od tego niebieskiego pola, minimum.
0: No ale mam zbudować na tych strefach, tak? Po prostu te słupy postawić?
2: Właśnie, po prostu strefa musi... słup musi tylko dotykać tej strefy. To wtedy tam prąd od razu przeskakuje do budynków.
0: No ale jak dotykać? Czyli być w tej strefie, czy poza nią?
2: No obok niej po prostu, tak? Dotykać, może tak małem... Nawet może być słup w strefie po prostu. Byle szedł od wiatraka. Bo potem pierwszy domek wybuduje się właśnie pod słupem, bo tam jest od razu prąd i potem od tego domku będą budowali się dalej będą się budowały domki i będzie leciało już dalej. Samo z siebie. Dobra. Po prostu klikasz raz, wstawiasz słup, a potem przeciągasz go i stawiasz go drugi raz, nic więcej.
0: Tak się właśnie teraz zastanawiam, czy to jest ciekawe dla słuchaczy, co my tu robimy.
2: No właśnie.
0: Jak ja się uczę, powinienem się chyba wcześniej tej gry nauczyć, a potem zacząć grać.
2: A to naprawdę jest troszeczkę sporo ogarniania, jak je się od zera po prostu. To jest, no. Się nigdy nie miał styczności z takim typem gry na przykład. No.
0: Ja po prostu trochę w to... Ulica Dąbrowska, ciekawe, to tutaj taka nazwa. Wiesz co, po prostu ja powinienem się wcześniej nauczyć, a nie przymulać tutaj i uczyć się podstaw. Chyba sobie dam na dzisiaj spokój.
2: No właśnie.
0: No, nie ma co, zapiszę sobie może tutaj grę. Krawiec 1. Nauczę się i wtedy tutaj coś zrobię, a tak to nie ma...
2: Ale po prostu pamiętaj to, co już ci powiedziałem, że masz tam pasek zadań i po prostu lecisz po prostu po kolei każdy.
0: No, okej, ja przełączam tutaj na planszę i może zmienimy trochę temat na jakiś inny, bo coś mi nie wyszło. No, nie sprawdzam się jako burmistrz, o wszystkim pomyślałem, o łapówkach, już chciałem lasy sprzedawać, zrobiłem most imienia Jana Pawła II i kto to doceni? Nikt. Bo okazało się, że widzisz, no taki pisowiec ze mnie wyszedł trochę, no to wszystko tutaj poświęcone, Jan Paweł II, łapówki wzięte, a nic nie działa, no.
2: Tak, ale byłoby bardziej rozrywkowo zwieść na przykład portu Sejba jakiegoś tam znalazł w internecie i nic więcej. I byś zaczął swoje rządy. To od razu by to padło, byłoby śmieszne.
0: Takie prężne, działające miasto, obracające się w ruinę tak szybko.
2: No i wtedy to prawie przypominałoby jakiś tam samorząd, jakiś padnięty po prostu tam, no, pełen patologii.
0: No, no właśnie. Trochę sobie też inaczej wyobrażałem tą grę. Myślałem, że ona jest troszkę prostsza, taka jakaś... Etam ma rację, że kiedyś gierki były prostsze. Takie amigowe to one musiały być prostsze, no bo to taki prostszy komputerek, mniej RAMu, wszystkiego, a tutaj, no to wiesz, tu bajery, szmery... Tu można na pewno dużo różnych rzeczy zrobić. A powiedz, w dalszej części tej gry... Co na przykład się ciekawego dzieje? Nie wiem, Godzilla ci może przyjść i rozwalić jak w SimCity? Czy co, jakiś kataklizm, susza? Co tutaj się dzieje ciekawego?
2: Znaczy, no, ta gra też ma wersję tam, ale chyba się dokupuje się właśnie DLC tam z tymi kataklizmami. To dopiero wtedy możesz tam się pobawić w takie rzeczy, a tak to...
0: Czyli tutaj za wszystko trzeba płacić, cokolwiek nowego
2: tak, chcesz... Tak, to jest gra paradoksu. Paradox Entertainment to jest taka szwedzka wytwórnia szwedzka tam, szwedzki deweloper, który właśnie jest znany z tego, że tam dokupuje się DLC, że tam podstawka to tam szału nie robi. Dość, podstawką dość szybko można się znudzić, a potem trzeba dokupować sobie DLC.
0: No widzisz, i za wszystko płać, bo faktycznie tutaj jakieś dodatkowe mapki płać, dodatkowe budeczki płać, dodatkowe jakieś atrakcje płać, i za wszystko płać, płać, płać, płać. No. I w końcu się skończy tak, że ktoś wyda na tą grę kilka stów, żeby się nią pobawić, no dziękuję bardzo. No ja akurat dostałem za darmo w prezencie od słuchacza Adama, tak, no.
2: A za darmo to dobre, no.
0: No to ba, dobre, bo za darmo. No. Dobra, gra, bo za darmo. No.
2: A radość, grafikę walnąłeś bardzo ładną, no to jest... No, zacząłeś wszystko tak trochę od końca, trochę.
0: No i hasło się sprawdziło. Tu spoczniesz, no i umarli wszyscy mieszkańcy, nie mieli prądu, nie mieli wody, srali pod siebie, nie ma wodociągów, srali pod siebie, brud, syf, smród, brud i ubóstwo i łapówy.
2: No właśnie w dalszej części, kiedy tak samo jak w SimCity, musieli dalej wybudować cmentarz nawet, a nawet nie wybudowaliśmy cmentarza, no i co?
0: Sobie tak oczami duszy wyobrażam to swoje miasto. Chodzą tacy ludzie brudni, biedni, obsrani, na ulicach trupy. Bieda aż piszczy, nie ma wody. Piją gdzieś tam z kałuży. No to taki obraz nędzy i rozpaczy, ale za to most imienia Jana Pawła II.
2: Był most, tak, to trzeba odnotować. No. Tak, no jakbyś opisywał sytuację w Polsce za to miesiące. No. Tak.
0: A jak tam u ciebie koronawirus działa? Zamknięte sklepy?
2: Nie, no tak w mojej okolicy to tam może taki najbliższy przypadek, gdzie tam ludzie są w kwarantannie, to tak po linii prostej 11 kilometrów, no jakoś, ale na wsi to tam jakoś nie jest tam problem zbytnio.
0: No. U mnie w małym miasteczku też troszkę to wolniej wszystko jakoś postępuje, ale sraj taśmy już nie kupisz, panie. No, a tu bigosu nagotowałem i tak to widzisz, znowu nie wyszło. Znowu muszę się podcierać palcem i taka robota, panie. No, widzisz, jak to jest. Biednemu to zawsze wiatr w oczy wyje. No.
2: Jak zawsze. Oczywiście nie, naprawdę to jest cała ta pierwsza panika, to też było, po prostu było szaleństwo tam. No. Że takie szaleństwo po prostu, że no... Znaczy już opowiada się o tym mnóstwo razy tam z potrzebą i tak dalej tam. No i teraz skończyli się pomalu się uzupełniać się po prostu, no. Będzie tak jak było po prostu. Znaczy nie, po prostu nie, jedno na pytanie, znaczy jedna po prostu taka myśl mi się nasuwa, bo ta cała kwarantana powoduje, że jednak jest spowolnienie gospodarki i tak dalej. No i tam kwestia jest taka, że epidemia minie, a będziemy po prostu odczuwać skutki gospodarcze. I właśnie teraz jest pytanie, czy jak bardziej nie dokręcą śruby na przykład, jeśli chodzi o kwarantannę, to nie zaczną się jakieś prawdziwe problemy tam, że ludzie będą bankrutować i tak dalej. Bo rząd raczej wszystkich nie uratuje tam, no więc...
0: No szkoda mi, dużo jest grup zawodowych takich, no różnych ludzi po prostu, którzy dostaną po rajtach. Ci, którzy pracują w szpitalach, to gdzieś tam zamykają i nie wolno im przychodzić. Ktoś, nie wiem, pracuje w szkole, to ma urlop. Ktoś...
2: Ale no, taki, kto pracuje w szkole, to i tak hajs dostanie, no, ale problem jest raczej z ludźmi, co na przykład lecą na jakichś zleceniówkach i tak dalej, no, że... Albo na przykład jakiś tam gastronomia chyba najbardziej dostaje po dupie. A jak masz bar, to już w ogóle tam, masz przerąbane tam.
0: A ty się znasz trochę na grach? Dużo grasz? Czy raczej tak sporadycznie?
2: Nie, ja właśnie głównie znam się właśnie na tych grach z Paradoksu tam. Czyli na przykład tam serią Hearts of Iron, Europa Universalis. To jest taki mój... To jest moje ulubione serie gier, które gram już od zawsze, niemalże. Od kiedy posiadam komputer.
0: Tak do grania na antenie to nie wiem, czy nie lepsze są jakieś zręcznościówki, po prostu, gdzie można rywalizować, gdzieś tam się bić, wiesz, coś takiego szybko, dynamika, nie?
2: No bo... Nie, no właśnie w takiej serii gry jak City Buildery i tak dalej też można grać właśnie, no te są youtuberzy wyspecjalizowani, którzy na przykład też grają w SimCity, a w jakieś inne takie podobne temu tego typu gry. No, nawet niektórzy są, którzy potrafią nawet zrobić z tego show niemalże tam, że też tam coś tam zepsują, coś tam i...
4: Sorry.
0: Przede wszystkim należy wyłączyć radio.
4: No, moment. W ogóle słuchawki sobie dam. Szczęść Boże, nawet nie słyszałem, jak się wciąłem, panie słuchaczu tutaj.
2: Dobry.
4: Powiedziałeś, że gry paradoksu. Ładnie, że ten krawca wprowadziłeś w ten prosty fakt, że gry paradoksu równa się milion płatnych DLC.
2: O, oczywiście.
4: To jest przykre, bo jak się pożegnałem z Pirasem, od tej pory gry paradoksu są dla mnie takie na dalszy plan.
0: Ja się boję jednego, że biznesmen, znany biznesmen Adam W., który zasponsorował grę i podrzucił pomysł, żeby łapówki brać, to obawiam się, że będzie niepocieszony trochę moją dzisiejszą grą i mogę mieć kłopoty, ale to zobaczymy.
4: Musisz to obczaić trochę i wyżebrać jeszcze na ten dodatek o radio, to wtedy będzie już tak sensownie, nie?
0: Tak, zrobię radio i wszystkie problemy się rozwiążą w tej grze moje.
4: No, a czemu nie? Ale co do paradoksu, ja z Larisa strasznie ciupałem jeszcze tam kiedyś, że tak powiem, a teraz się tych dodatków tyle narobiło, że chyba żeby kupić z Larisa, to trzeba mieć 3-4 stówy luźne.
2: No ja właśnie nigdy z Artis nigdy nie grałem. Ja jakoś mnie nie ciągnę tego. Ja to rozłączyłem właśnie te, które się wymieniałem tam. Europa Universalis i tak dalej.
4: Aha, to znowu dla mnie było jakiś kosmos. Ja tak patrzę, taki milion tych wszystkich tych. Stwierdziłem, że przeproszę się z tym, jak Crusader Kings dwójka była gdzieś tam za darmo.

0: Znaczy nie, nie, to nie jest tak, ale po prostu to jest pod względem politycznym, bo ty normalnie tam kierujesz armiami i tak dalej, jakieś tam przejmujesz władzę, umacniasz władzę z tego swojego króla i tak dalej. No.
1: A jest coś takiego, jak wiesz, takie dobre wydarzenia, typu, że powstaje republika i tych pasożytów wycinają?
0: Republika chyba też jest. Znaczy nie, republiki chyba nie ma, no właśnie, bo to jest główny clue właśnie. Ewentualnie może być jakimś królem bez niczego, bo zostawi wszystko samo, bo zbierać podatki. Nie? Albo nie, tam jest po prostu wiele tam opcji.
1: Strasznie skomplikowane są te
0: Tak.
1: gry. Strasznie skomplikowane, już żarty na bok odstawiając, nie? Europa Universalis, tam jeszcze była chyba jedna seria poza tym Crusader Kings, Europa Universalis, jeszcze coś było w ten deseń.
0: Hearts of Iron to w czasie II wojny światowej i Wiktoria, czyli XIX wiek.
1: No, Jezus Maria, kompletnie takie gry są dla mnie nie do pojęcia, nie? Zupełnie. One coś przypominają też z jakichś amigowych, ale nie będę tutaj ducha Etama wzywał. I jeszcze coś było poza Europa Universalis, bardzo podobnego do Europa Universalis i nie wiem czy paradoksu. Jakiś jeden tytuł taki. A poza tym, poza paradoksami, coś jeszcze grywasz?
0: Coś jeszcze grywa? Nie, no chyba na gry Paradoxa raczej jestem chory po prostu.
1: Aha.
0: Tak to po prostu grałem może sobie jakieś kurde GTA albo Warcrafta trójkę, ale tak to przeszedłem kiedyś, ale tak to raczej na te gry jestem już chory od bardzo dawna. To jest...
2: Ja to samo z grami mam mało co wspólnego.
3: Co tam mruczysz, Marku?
2: Mówię, że mało tu gram.
3: Mało co?
2: Mało co gram.
3: Mało co grasz. To dobrze, że podzieliłeś się z nami tą informacją. To już teraz
2: Dobra.
3: wiemy.
1: Ja się tutaj z BKNS-em zgadzam, szczata, że najlepsze są gry niezależne indie. To już wielokrotnie powtarzałem i są najlepsze, bo o, właśnie chyba nawet grasz indyka teraz jakiegoś. No proszę.
3: Tak, to jest gra dla mnie. Biegasz i siekasz stworki małym chłopkiem
1: A co to jest
3: takim.
1: właśnie, miałem pytać, a nawet nie wiem.
3: Cave Blazers. Fajna, taka generyczna.
2: Nie, nic wspólnego, nie. Kaloryfer jest na górze.
1: No. Moda na takich słuchaczy, którzy dużo wnoszą, się
0: Dobra.
1: zrobiła. Ale nie, no to ten, może byś tam kiedyś jakoś się przygotował, Marcinie, i przedstawił ten świat tych gier paradoksu. Tak, wiesz, konkretnie z dedykowaną audycją, bo to jest, wiesz, spory temat.
2: Z tą grą.
0: Tak,
2: Nie.
0: to jest spory temat, ale. Oj. Znaczy, no mam teraz za dużo czasu, to może. Tylko bardzo trzeba było zainteresowanie, bo to o grach paradoksów, to spokojnie wszystko znaleźć sobie na YouTubie. To jest wielu YouTuberów, na przykład bawi się w takie rzeczy, są tacy wyspecjalizowani. To po prostu to jest chwila i może sobie poglądać sobie.
2: Przepraszam.
0: Miarę nawet takiej dość rozrywkowej formie, jak to wygląda tam.
3: Ktoś ma tam koronawirusa chyba, ktoś z nas tutaj. Coś.
2: Przepraszam. Przepraszam najmocniej.
1: To ci się mszczą za wczorajszą audycję o Marku Podleckim. Środowiska tych współczujących i obudzonych są
3: Tak.
1: najlepsze po prostu. Jak się wykazały w komentarzach swoim współczuciem, to o Jezus.
2: Tam chorobą jakąś taką, żeby ten. Może byście woli zrobić, no po prostu. Przepraszam. Muszę się rozłączyć.
1: Zdrowia.
3: Zdrowia życzymy, tak.
2: Dzięki. Trzymajcie.
3: Zdrowaś, twa była. A co tam szury pisały ciekawego? A no
1: O
3: coś tam było,
1: Jezus,
3: że
1: widziałeś,
3: to był, że chcieli, że to matka
0: nie? No,
3: zabiła Marka, bo mu
0: teraz mam
3: chciała
0: tematy
3: zabrać
0: szorstkie,
3: samochód.
0: to na chwileczkę się rozłączę i być może za jakiś czas zadzwonię. Dobra, to na
1: Dobra.
0: razie.
3: No,
1: No,
3: Narka.
1: hej, hej.
3: Coś było, tak, że to mama zabiła Marka, bo chciała mu zabrać samochód i w ogóle to kosmici i Lalak miał rację i to, no tak.
1: Tak. Taki uniwersum Ezo, neo-Ezo szurskie uniwersum się tworzy i jakieś te wojenki swoje toczą oni w ogóle.

0: Ja nie wiem, to bezwzględnie, bez empatii, nie? Twardo jadą, nie? Po prostu.
1: No,
0: Nie ma litości.
1: a najlepszy to w ogóle Tomasz był. On pobił wszystkich na streamie u Gabriela. No, jak nie żyje, jak żyje, to jest i go nie ma, bo choć go nie ma, to jest i jest zakodowany w serwerze naszego umysłu kwantowym i tak, no i już mu nawet tam te szury mówili, weź ty się zamknij, idź stąd.
0: Ja już wymyślałem ten, wymyśliłem, że jak będziemy grali w tych piratów, co ciągu będzie prowadził sesję, to ja sobie zaklepuję, że będę miał papugę i będzie się nazywała Tomasz i będzie tak pierdoliła rzeczy. No, to jest zdecydowanie ten, zdecydowanie najlepsze
1: To
0: rozwiązanie.
1: by pasowało nawet.
0: No. A jak mam ciasteczko, to tak, jak nie mam ciasteczka.
1: Mieć ciasteczko i nie mieć ciasteczka, a jednocześnie można, bo ciasteczko może nie być ciasteczkiem.
0: Ty, ale w ogóle, może ty byś grał taką papugą? Tu pamiętam taką akcję ciężką. Znajomi kiedyś, moja rdzenna ekipa RPG opowiadała, że grali w Gwiezdne Wojny, ale tą, wiesz, nie do 20, tylko tą D6, tą taką West coś tam Games, tą wersję, gdzie był ten Expanded Universe, czyli Legends dzisiejsze. I ten, i jeden z nich grał tym, grał, jak on się nazywa, tym Lizard Monkey, no tym, co u Jawy tak był, się taki śmiał zawsze i chichrał, nie?
1: No.
0: No, no to dużo interakcji nie było. Z reguły zawsze wszystkim srał do jedzenia i przygryzał kable, nie? Bardzo, bardzo dużo wnosił, nie?
1: No i oczywiście szybko doszli do wniosku na streamie, że Skała jakieś głupoty opowiada, bo Marek wcale nie miał problemów żadnych z głową. Bardzo rozsądnie mówił i to jest szkalowanie Marka.
0: Ty, ale myślisz, że oni już mają tak popierdolone w głowach, czy są tacy jacyś, wiesz, wyrachowani w tym gadaniu?
1: To może być, wiesz, jedno nie wyklucza drugiego. Może są i wyrachowani, i mają popierdolone w głowach, i jeszcze parę innych rzeczy, tak bym na to stawiał. No ale tak myślę też, że oni nie chcą powiedzieć, że Marek był jakiś zaburzony czy coś w tym stylu, bo wtedy sami by musieli przyznać, że też są popierdoleni. Może coś takiego, nie? No bo tamci ludzie opowiadają równie ciekawe historie często.
0: Ale ja tej historii kurczę nie znam. Powiem ci, że miałem przerwę od tych całych środowisk. Ja nawet nie próbowałem tego śledzić. Dla mnie ten Eter i ten Gabriel to
1: No
0: jest nostalgia.
1: słuchaj,
0: Tego Gabriela to
1: słuchaj,
0: się
1: no
0: czasami nie da słuchać.
1: jak oni gadają o takich sprawach, że dentyści to jest tajny spisek, tajna organizacja dentystów, wszyscy dentyści i wszczepiają implanty jako plomby, no to czym to się różni od opowieści pana Marka? Przepraszam bardzo. No to i dlatego tak mówią właśnie, że o nie, on bardzo mądrze mówił, tak jak my mądrze mówimy, nie?
0: Aha, z tej strony. No ja wiem tylko tyle, że tam jest ten, zaraz się rozdupcą. O, właśnie.
1: Już mnie rozdupcić.
0: Jest ten, jest akcja. To wygląda mi, jakby oni z ruskiego internetu po prostu czerpali te szurskie teorie i po prostu dlatego takie wrażenie świeżości sprawiają.
1: No bo czerpią, bo Gabriel jest wielkim fanem właśnie ruskich różnych serwisów, jakichś ruskich blogów, ruskich nadawaczy o teoriach spiskowych. No.
0: No, no, faktycznie wkręcił mi tą piosenkę Humanoidy o antysemicką jakąś. No, ale ten. No i widzisz, i tak się robi, nie? Ja pamiętam, jak Joe Monster kiedyś szukał właśnie redaktorów, którzy znają rosyjski, bo to też jest ich sposób na życie, że biorą z ruskiego internetu, nie? Rzeczy, przedruki robią. Robią z Bored Pandy i z Reddita i z tego, nie? I z ruskiego internetu właśnie, nie? Tak się robi content, nie? Jak weźmiesz jakiś rzadszy język i będziesz z tamtego internetu rzeczy brał, to już jesteś oryginalny na tym podwórku.
1: co tam jeszcze mówił Tomasz, że jakiś, że Marek to był James Bond taki i on miał taką maskę i że on zaplanował swoją śmierć, bo on się gdzieś tam przeniósł. No takie, wiesz, tak jakbyś miał po prostu najgłupsze rzeczy, które ci do głowy przychodzą, tak generować z siebie, tak, wiesz, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. I tak po prostu zasypywać innych jakimiś najgłupszymi po prostu opowieściami. Możliwe, że faktycznie tak jest, że on chce udawać jakiegoś świra, żeby coś tam osiągnąć, żeby dostać jakieś, nie wiem, żółte papiery i się od czegoś tam wymigać. No tak to trochę wygląda, no bo to...
0: No, to, tego nie można wykluczyć, nie? W żadnym wypadku. Ale ten. I co ciekawe, strasznie się oburza, jak się tylko o tym wspomni, nie? Trochę to jest takie inconsistent, bo świr by to olał, nie? Tak mi się wydaje. Taki paragraf 22. No. A ten. Ty, nazwano cię kiedyś agentem? Albo sugerowano, że jesteś agentem?
1: Właśnie o dziwo chyba jeszcze nie. Nie wiem czemu.
0: A moi agenci mi donieśli, że w pewnych miejscach mnie już nazwano agentem, o.
1: Bo?
0: No, bo znam potrzebę osobiście.
1: To wystarczy, tak.
0: No, i wiem, jak się nazywa i jak wygląda, to już jest to, nie? To już jestem agentem. Jak tak się ten dostałem cynk, patrzę, mówię, o Jezus Maria.
1: Tak więc, co tam jeszcze było, że Marka zabili, ponieważ właśnie w tych ostatnich dniach, jak jeszcze żył, pracował nad deparchatorem przeciwko koronawirusowi i dlatego go zabili, bo... I to był, słuchaj, deparchator lustrzany, zupełnie nowy model, deparchator lustrzany z lusterkiem z Castoramy.
0: TWZ-nek z lusterkiem z Castoramy. Jest ten. Ja pierdolę. Jest ten. Ale miałem kiedyś taką śmieszną akcję na krakowskim przedmieściu. Jak ten. Jak żeśmy tak gadali z różnymi ludźmi i ten, i jednego typa, żeśmy tak coś tam zagadali. Mówię, a ciekawe, czy tu służby są jakieś, nie? Mam nadzieję, że tu robią jakiś porządek i pilują, nie? A koleś tak już plecak wyciąga. Otwiera, pokazuje gnata i mówi, to są, nie przejmujcie się, nie, ja mówię, spoko, nie.
1: A wiecie, cześć ciągu. Tylko jeszcze powiem, a zaczęli w ogóle, zaczął Gabriel od tego, coś mówi takiego w stylu, jak on to powiedział, no, przeczytałem wiadomość od kuzyna Marka, że nie żyje i do matki dzwoniłem, potwierdziła, no ale nie wiem, czy mówią prawdę. Czyli spisek od razu, matka kłamie, skała kłamie, i wspomniał, bo Marek mówił, że oni są przejęci przez parchów. No ja pierdolę. To, nie wiem, śmiać się, płakać. Facepalm taki, jeden wielki. Wszyscy robimy facepalma.
2: Co to jest deparchator, bo ja chyba nie w temacie.
1: Urządzenie do zabijania tajemniczych bytów kosmiczno-żydowskich z innej gęstości, zbudowane z sitka, nie wiem, puszki po Coca-Coli, sprężynki, szklanej kulki i pudełka po butach.
0: A ty stwierdzili, że nieważne, czy to działa, czy nie działa, dla niego działa, więc działa. To on powiedział, nie?
1: Może działać, nie działając.
2: No to brzmi jak Tomek. Zenon, co ty chcesz mi tutaj odebrać? Jakże świetną rolę NPC-a papugi, kurwa.
0: No tak chwilę to słuchałem Krawca, stwierdziłem, że to będzie dobrze, jakbyś taką papugą.
2: Ale... Kurwa, ja lubię takie specyficzne, specyficznych NPC-ów. No ja nie wiem, no pomyślimy.
0: Nie, dobra, no ja zostawiam. Jak ktoś jest chętny i ten, to może ten, a jak nie, no to wiesz, zawsze możesz powiedzieć sorry, ja gram papugą Tomkiem, nie?
2: No, totalnie. Nie, jestem bardzo po prostu ciekawy, czy podołam. Właśnie to jest fajne w byciu mistrzem gry, że możesz się wcielać w bardzo dużo różnych zupełnie od siebie postaci w jednej sesji i wiesz, nigdy nie wiesz, czy podołasz danej, to zawsze jest jakieś sprawdzenie siebie, nie?
0: No, to prawda. Pamiętam, jak się uczyłem w ogóle mistrzować, to pokazywali tam w podręczniku do Cybera było, że takim. On się nazywał Listen Up, you Primitive Screwheads. Chyba po polsku to było Słuchajcie Głąby. I tam było, że jak robisz jakąś postać, to warto jest zrobić ten. Że jakieś tiki nerwowe, że jakieś hasło, takie idiosynkrazje, nie? Wprowadzić tą postać.
2: Jezu, raz jako mistrz gry dałem swojej drużynie takiego NPC-a, który zlecał im zadanie, tylko że to był taki strasznie upierdliwy stary dziadek, co to kurde, jak się zająknął, to wyprowadzić go z tego jąknięcia, on musiał, wiesz, jak to niektórzy mają, jak się zająkną, nie wiedzą, co dalej powiedzieć i chwilę to musi potrwać, nie? A to wszystko było po to po prostu, żeby troszeczkę podirytować graczy, oczywiście. Ale są takie właśnie triczki do tego, żeby zmieniać nastawienie graczy do różnych postaci. Wiadomo, że wszystko trzeba bardziej w RPG zrobić ze względu na to, że jednak osoby są tylko tymi postaciami, tak odgrywając je, i nie poczułyby tego impaktu od tej postaci, nie?
3: To też Gabriel tak ma, że się tak ma Gabriel tak ma, że czas tak ma Gabriel, kurczę.
0: I to jest politycznie poprawnie się z niego naśmiałeś, bo ty też jesteś człowiekiem jąkającym się, wolno ci.
3: No właśnie.
2: A ja też się jąkam swoją drogą. To jest niestety niefajna przypadłość i staram się nie mówić za szybko, bo wtedy właśnie wpadam w jąkanie się. Ale no, nie wiem, mam nadzieję, że tutaj nie słychać za często.
1: W ogóle chyba. No ale a mówił Jan Paweł II, nie jąkajcie się.
2: Nie, no wiesz co, ja nawet słyszę, jak mówię tutaj, o, teraz leciutko. Naprawdę, moje zająknięcia są bardzo lekkie, ale są i tutaj wiele razy się jąkałem, ale mam nadzieję, że nie brzmi to strasznie.
0: A, to faktycznie coś chyba Berken wspominał, że jest ten, jakieś kulinarne Call of Duty ważone jest za darmo teraz. A tu 90 giga danych.
1: Ważone.
0: No, tu jest Call of Duty ważone.
1: Na wagę kupujesz grę.
2: Ważone. Znaczy ważone przez RZ. No. Czyli że gotowane.
0: No.
1: Poproszę 2 kilo Call of Duty i kilogram Quake'a.
0: No,
2: Ale co z kampanią? Jaką kampanią roboty? RPG kampanią, czy o co chodzi? Nie ma kampanii, bo koronawirus jest, no.
0: Ale to pewnie o to chodzi, dlatego dali, żeby ludzie na dupach siedzieli, nie? Jak ten, no. Podobno dobra gra. Kurde, ma nas, ale raz, że 90 giga, dwa, że ten, no nie wiem, kurde. Ja na pewno teraz bym tego nie zdążył, żebyśmy sobie na chwilę pograli.
2: Kingdom Come wziąłem, ale no niestety nie mam kompa, który to odpali.
0: Powiem ci tak, ja mam kompa dość dobrego i jak go dam na pełny regulator, to procesor idzie na maksa, po prostu na 90 stopni. Ja musiałem robić undervolting, cudawianki, a to jest laptop, żeby zszedł do 60, nie?
2: No.
0: Cóż. I tak mam 30-40 klatek.
2: Ja mam peceta, który jedzie jeszcze na Athlonie 64 dwurdzeniowym, nie? To tak średnio. 2,2 GHz, no to... I czekaj, GTX-a 8000 coś ma.
0: O Jezus. No to faktycznie jest potop. To i tylko indyki dla ciebie. A i to bywa różni, bo one są
2: tam indyki. Gothic 3 działa, jest dobrze. Także coś. Nie no, Gothic 3 działa, ale jak na każdym komputerze działa źle. bo nawet na tych, które spełniają wymagania tak na 200%, to działa to źle. No, tyle mi na razie wystarczy, chociaż no, w tym Kingdom Come bym se zagrał. Było za darmo, to wziąłem, a nie mogłem grać, no.
0: Poczeka na lepsze czasy.
2: No, nie, bo wiesz, to była pierwsza gra na Epic Games, którą wziąłem, bo oni tam czasem rzucają za darmo i właśnie Kingdom Come rzucili i tak, kurde, no co nie wezmę, no.
0: Spieprzyłeś, bo powiem ci, że z takich... bo ty nie lubisz roguelików, no sorry.
2: Nie lubię roguelików, rogaliki są...
0: Był fajny ten FTL i tego, nie? Cały, jak on się nazywa. Przepraszam, to Into the Bridge. Nie grałem, ale z muzyki słucham, jest świetna.
2: Powiem tak, rogaliki są dla mnie tak na krótką chwilę. Potem to jakoś tak...
0: Może Offworld Trading Company chyba teraz jest obecnie, nawet za darmo.
2: Dla ludzi, którzy nie wiedzą, co to są rogaliki. Roguelike, czyli gry przypominające... czekaj, jak się ten gatunek nazywa, od którego są roguelike? Po prostu roach, tak? Czy jakoś tak, nie pamiętam.
0: Patrz, jak to się nazywało.
2: Chyba nie, tak. Nie pamiętam, nie, ale to czekaj, były gry,
0: Dungeon
2: które
0: Crawlery,
2: miał...
0: o to ci chodzi? Nie.
2: O,
0: nie.
2: Tak,
0: nie. Tak, to... Róż... A, już chuj.
2: Coś ten deser. Ale był taki sobie gatunek, w którym były lochy, niejako te plansze generalnie rzecz biorąc, generycznie, znaczy generowane. One były dość losowe. Przy jakichś tam wstępnych założeniach do tego. Bardzo często były oparte na takiej bardzo prostej grafice i tak naprawdę opierały się tylko tam zdobywanie punktów. I roguelike mniej więcej na tym samym polegają.
1: Wiecie co, słuchalność spada, jestem niepocieszony. Chyba zanudzamy, wy zanudzacie tą tematyką grową.
0: My zanudzamy, chyba włącz coś tam, graj cokolwiek. Nie? Najlepiej było, jakbyśmy Mortana się lali, to było fajne.
1: Więc aby było trochę ognia, aby było trochę dymu, wprowadzam nową zasadę, że trzeba mówić do rymu. I jak ktoś nie zrymuje i język mu się zaplącze, to wnet go rozłączę.
0: Hokus pokus, szary mary, twoja stara to twój stary.
1: Ciąg Bolunga nic nie mówi, a tak się zawsze chlubi i czubi. Głos ma niczym piękny bosak. I chyba sam siebie muszę rozłączyć, bo nie mam rymu.
2: Lol. Nie wiem, dziwna zasada. Nie umiem rymować na to wołanie.
0: Trzeba się pokłócić o coś, ponarzekać na kościół. O, dobra, to jedziemy.
2: Ja wiem, bo ludzie się ostatnio przyzwyczaili. Dużo tutaj dram było, to teraz nie ma dram. To nudne. No to...
0: Tak, tak, to jest habituacja bodźca nastała. I takie lżejsze to jest za mało, nie? Tomasz Sergikowski. Kościół w trakcie epidemii może oferować pomoc nie tylko duchową. Wielu potrzebnych pracowników służby zdrowia bierze teraz zwolnienia na opiekę nad dzieckiem. Z pomocą księży mogliby pracować nadal, nawet całą dobę, bo dzieci mogłyby nocować na plebaniach.
2: Ciekawa opinia.
1: Ale to jest autentyczny wpis. Nie? To jest niemożliwe. On to naprawdę napisał.
0: Tomasz Tylikowski.
2: No, ja jestem w stanie uwierzyć.
1: Ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę. To się nie dzieje naprawdę.
0: Nie, no naprawdę. A teraz patrz. Wklejam na czata jego zdjęcie. Popatrz na on jest tutaj z żoną, nie? Popatrz na niego. On jest tak rodzinny, że wygląda jakby się z siostrą hajtnął.
1: Mieliśmy w klasie kiedyś kolegę takiego, który tak wyglądał troszkę i tak troszkę się z niego śmiali inni.
2: Tak, to by było, podchodzi Terlikowski do kogoś, proszę poznaj moją żonę oraz siostrę. I stoi koło niego jedna osoba.
0: No tak, dokładnie, żebyś chciał wiedzieć, nie?
2: Jezu.
0: Ale on ostatnio po prostu sam z siebie przechodzi, nie? Takie po prostu androny piszą na tym Twitterze, że tylko
1: może, ale on jest chyba trolem, on jest chyba trolem. On jest trolem, no to... to
0: ja już powoli dochodzę do wniosku, że jest trolem, nie?
2: Nie wiem, ja jestem w stanie uwierzyć, że są osoby, które mówią takie rzeczy na serio, jak to robi Torynkowski, bo to jest po prostu... Nie wiem, nie, ten człowiek przechodzi jakiekolwiek pojęcie, nie?
0: No. Kurwa, aż to jest normalnie. Tomasz Terlikowski, Twitter.
2: Ale to wszystko można by było wręcz wydać całą taką książkę cytatów z Terlikowskiego, nie? To...
0: No.
2: To była książka humorystyczna.
0: Chrześcijanin nie może żyć bez Eucharystii. Chrześcijanin bez Eucharystii umiera. Eucharystia jest dla nas życiem i zdrowiem, pokarmem dla ciała i duszy. Napisał arcybiskup Dzięga, ważny list, mocny teologiczny, dający nadzieję na wieczność. Arcybiskup Andrzej Dzięga, czyli z ruskiego, nie? To będzie rzekł Forsa.
1: Dzięgi, tak. Dzięgi
0: to dobry arcybiskup, nazwisko ma idealne.
1: Arcybiskup Hajs, arcybiskup Dzięgi, arcybiskup Pieniążek. Gdzieś tu miałem też inny ciekawy artykuł. Momencik.
2: Kurczę, fajnie by było w ogóle coś zagrać tak nocno radiowo kiedyś, w sensie komputerowo, a niestety kurwa, mój komputer to najwyżej pociągnie no wspomniane Jedi Knight, nie?
1: A ten właśnie Dzięga też właśnie wygenerował z siebie taką wypowiedź. Nie lękajcie się sięgać z wiarą po wodę święconą. Chrystus nie roznosi zarazków ani wirusów.
0: Nie no kurwa, na pewno nie. Nie, ja się czasami zastanawiam, czy kiedyś po prostu... Tak się w Polsce to nie odwinie, że znajdzie się jakaś ekipa rządząca, która zwyczajnie walnie w prawie, że nie wolno pod groźbą 2 lat za obrazy uczuć religijnych udzielać pomocy medycznej jakimś zadeklarowanym, kurwa, wierzącym, nie? No bo tam Bozia leczy, nie? No to się proszę, poproszę 2,5 kilo aż
2: w czasie tego epidemii tej, jak to się nazywało, dżumy, mówiono, że nie można się myć, ponieważ mycie otwiera pory i to Kościół mówił, więc...
0: No, jeszcze koty rozwalali czarne, nie?
1: Wspomniał mi się taki...
2: Tylko prawda jest taka, że przez niemycie się i potem zacieranie ran po pchłach jeszcze wzrastała możliwość zarażenia się ze względu na to, że po prostu wprowadzali do swoich ran odchody pcheł.
1: To wspaniała medycyna, Boża taka.
0: Z pchłami toś mi sobie dopiero poradzili, o kurde, ledwo do końca, że mi się nawet nie poradzili, jak mam być szczery.
1: A taki jeszcze mi się obrazek satyryczny przypomniał, taki lump, taki obdarciuch kompletny wchodzi do pasmanterii i mówi, poproszę jakiś krem zatykający pory.
0: Belkenes ci poleca tutaj GeForce Now. Masz ten 3 miechy full opcji, jest za free teraz. 4K 60 FPS, RTX, wszystko, nie?
2: No, wiem. Ale to wiesz, to tak na jakiś czas tylko i co.
0: Oj, tam 3 miesiące chłopie się wygrasz, jak tarala. Krawiec w ogóle ma teraz Xboxa, ten pasa, nawet pewnie go gdzieś zgubił i nie wie, że go ma.
1: Po co mnie to? A na co mnie to?
0: Tam masz też gierce w abonamencie rozmaite. Dobra, Tomasz Terlikowski, bo to jest może taki motyw przewodni. Dziękuję wszystkim kapłanom, którzy w tych dniach zwiększyli liczbę mszy świętych i pilnując zasad wprowadzonych przez władzę cywilną, chcą nadal sprawować Eucharystię dla świeckich. Wasze świadectwo wiary jest bardzo ważne. Bogu niech będą dzięki, bla, bla, bla. Powiem tak, to jest znamienite, że w Polsce muzułmanie byli bardziej postępowi, mądrzejsi, bo oni od razu w ogóle zamknęli meczety, nie? Przed wszystkimi rozporządzeniami.
1: No, u nas trwają dyskusje, czy Jezus dezynfekuje wodę, czy nie, czy dzieci powinny spać na plebaniach.
2: No, nawet... Przecież lepszą głupotę w Wielkiej Brytanii palną tam premier bodajże, tak?
0: O Boże, to jest w ogóle genialne. To się teraz okaże, nie? Tak jak Potrzeba mówił, proepidemicy teraz będą mieli takie demo, a to, co się będzie działo w Wielkiej Brytanii, to już będzie to, nie?
2: No, jak krawiec, wiesz, co tam powiedział premier?
0: Nie wiem,
2: Wielkiej Brytanii. Oni chcą tam budować zbiorową odporność. No i zdaję sobie sprawę, że wielu z naszych bliskich zginie, ale wiesz, to jest... Czekaj, jak to tam było ujęte? Nie pamiętam do końca, ale generalnie rzecz biorąc, w skrócie, tam chuj, niech umro, będziemy zdrowsi.
0: No jestem ciekaw, co się stanie, jak wiesz, nałoży się tych ludzi cholernie dużo i nie będzie miejsc w szpitalach. A NHS ma swoje problemy też, nie? Ja mówię, to jest taki lepszy NFZ.
2: To jest takie najgorszy wniosek, jaki można było podjąć, no bo choroby i tak nie dotrzymamy. No. To nie o to w tym chodzi. We wszelkich procedurach chodzi tylko o to, żeby nie przejść przez tą granicę wydolności tego służby zdrowia i tyle.
1: A słuchacze Nocnego Radia chyba się zaczynają organizować w jakieś tajne grupy. Tak mam takie wrażenie. Chyba ich zdemaskuję, bo przed chwilą do mnie na priwa jakiś dziwny czat dzwonił grupowy, ileś tam osób o dziwnej nazwie związanej z Nocnym Radiem. Wcześniej też jakieś takie dziwne się rzeczy działy. Coś knują. Co tam knujecie, smoluchy? Przyznać się.
0: No mówię ci, no, knują. Wystarczy ten, już jestem agentem, to knują. Zaczyna mnie to naprawdę wkurwiać, jak ktoś nie umie po męsku do pewnych spraw podejść.
1: Coś knują. A te biskupy, to oni mają wszyscy takie wiśniowe czapeczki? Tak, bo to tak jakby taki czubek wisienki z dzyndzelkiem, nie?
0: Tak, końcówka chuja.
1: No też może się taki różowy. Ale to oni mają różne kolory, czy tylko taki wiśniowy? Jeden ma tam, nie wiem, biały, drugi
0: ma... Biskup ma ma purpurowe, a kardynał ma czerwone bodajże, nie? A biały ma capo di tutti capi.
1: A czyli to tak coraz bardziej takie nabrzmiałe czerwone się robi, tak? Na przykład takie lekko różowawe, a potem taki nabrzmiały purpurowy, tak? Taki jak już tam wyżej jesteś taki.
2: Wszystko seksualnie musi.
0: To może to zależy od, wiesz, od jak mocno go ściśniesz, nie? Jak już tak go całkiem najmocniej ściśniesz, to jest biały.
1: No, a fioletowy powinien jeszcze być.
2: Biały to jest jak co innego.
0: No, kurde.
1: Ale to papież ma biały.
2: Jak już lecicie z tym porównaniem, no to...
1: Ale oni tak jakoś mają, że im większa czapa, tym wyższe stanowisko, chyba myślałem, nie? Bo tak... Ale a papież ma tak dla niepoznaki, jest niby na samej górze, a ma najmniejszą czapeczkę.
0: Nie, no to jak przychodzi co do czego, to ma taką jebitną przecież, nie?
1: Aha, taką mega wielką, bo to jest najwyższy level, tak?
0: To żywcem zajebaną z kultu Mitre, nie? Czapkę przecież.
1: Level 40 już.
0: Żywcem religii podprowadzoną. Router mi spadł normalnie, nie wytrzymał skalą.
1: Szatan, zły się interesuje tobą.
2: Ja się śmiałem, że mój laptop zaczyna mieć koronawirusa, bo zaczyna coś rzęzić, no to wiesz.
1: Ktoś maszyny dzwoni też nam jako rozmowa atakuje. Grupowa. To coś albo Grzesiek, albo Etam. W każdym razie ja bym stawiał na Etama, bo to jest taki nasz dyżurny gapcio, który ciągle coś tam źle wciśnie, nie wie, tu nie działa.
0: Co, że tą grupę super tajną Etam tak rozkręcił?
1: Nie wiem właśnie, ale to chyba Etam dzwoni jako konferencja tutaj. Nie pojedynczo. No, nie nauczył się, dopiero jest w tym radiu od 10 lat, no to jeszcze się nie nauczył. No, to nie są takie proste rzeczy, no to...
2: To trzeba wcisnąć odpowiednio wielki guzik.
0: Tutaj Furiat pisze, że nikt nie pomyśli, żeby apel zwiększyć mszy i dobre rozwiązanie. To dobre rozwiązanie, żeby wiernych rozdzielić w ich liczbie w danej mszy. Już ci to tłumaczył Potrzeba, że problem jest taki, że to są statyczne jedne miejsca, że babcia sobie kichnie na ławeczki, to zarazi je w promieniu kilku metrów, na następną mszę przyjdzie kolejna babcia, a w kościele jest zimno i to się długo utrzymuje i chwyci to, pomajta se, pogrzebie se w protezę, poprawi i jest załatwiona, nie?
2: No.
0: Na tym ten widz polega. Bo co innego, wiesz, jak bierzesz zakupy, to sobie rzeczy umyjesz i tak dalej, nie? Ale jak siedzisz w tym kościele godzinę i słuchasz tych andronów, no to cyk, nie?
1: Babcie to w ogóle się jawią jako taka mroczna siła trochę. Babcie. No kiedyś wiesz, babcie zajmowały się pędzeniem...
0: Są teraz te filmiki, że tak się pchają do tych sklepów. Przecież to są sami ci starzy ludzie
1: głównie.
0: Nie da
1: skończyć.
0: Dramat.
1: Kiedyś babcie prowadziły meliny różne, to były właśnie znane z tego babcie. Aborcjami się też zajmowały właśnie stare babcie. Teraz wirusa rozniosą babcie i też w tym kraju jest tak jest, bo właśnie, bo głosują babcie. To jest mroczna siła, te babcie. A jeszcze one są sterowane radiem, te babcie. Cholera jasna.
0: Ja mają te antenki, dlatego są radio sterowane. Furet, nie przeżywaj tego, że Sejm jest otwarty, że coś tam jest otwarte i w ogóle, no. I co powiedział Szymon na Wojnie Idei? Gdzie dwóch się w moje imię zbierze, tam i ja jestem. Jak już masz, kurwa, taką potrzebę iść do tego budynku, na który wszyscy łożymy, żeby, kurwa, stał z naszych podatków, mimo że wcale nie chcemy, to idź. No już przestań tylko pierdolić.
1: A jesteś nerwowy jakiś taki. Musisz więcej sikać.
0: Dwie kawy wypiłem i może dlatego jestem taki nerwowy.
2: Ja dzisiaj na dwóch energetykach, bo były w promocji. Drugi darmo, to tak głupio nie wypić.
1: A jakiej marki energetyki? Bo jestem w sumie trochę takim smakoszem energetyków.
2: Black Mango Flavor.
1: Może być, nie, no, może być. Nie najlepszy, no, ale mango. Jednak dobry. Nawet.
2: No taki mało mango to smak.
1: No, właśnie, no, a taki Reaper, ten żółty mango, to tam czuć mango.
0: Jak wy to możecie pić? Jezus Maria.
2: Znaczy ludzie. Ja zwykle nie mogę, ja zwykle piję yerba, ale akurat mi się yerba skończyła.
0: Przecież to jest żywcem z idiokracji, nie? To Brando.
2: Oczywiście.
1: Ale my nie podlewamy tym kwiatów, znaczy, tylko pijemy.
2: Ja nie piję energetyków zwykle, wiesz, ja z rzadka, naprawdę, ale ani kawy nie miałem w domu, a to tylko, kurczę, tego, stacja paliw otwarta, no to chuj, nie będę tam kawy kupował. A
0: no.
2: To kupiłem energetyka, no. Jeszcze był drugi w promo, spoko.
0: Ja znam na czacie, znaczy na czacie jest napisane, ja znam 20-paroletnie babcie. Teraz pytanie, o co chodzi, że to 20-paroletnie babcie, że już zdążyły ten, już jej dzieci mają dzieci, czy ten, czy mentalnie już jest taka stara? To jest dobre pytanie, bo są ludzie tacy mentalnie starzy.
1: No są no. Tacy ludzie, co sobie kupują nagrobek za życia. Albo wnuczkowi w prezencie grób, znam takie przypadki, zamiast jakiś komputer kupić coś, to grób, żeby już miał grób, jak umrze.
0: To cywilizacja śmierci, nie?
1: No.
2: To jest ciekawy komunikat.
1: Cmentarniaki, to tak o nich mówi Sanjaya i coś w tym jest.
0: Tu ma rację, tu ma rację.
1: Tacy ludzie, którzy kochają, lubią, to jest takie ich hobby, chodzić na cmentarz, znicze wybierać, gdzieś tam smucić się, oglądać tego Jezusa na krzyżu, piać. Tam.
2: No, niestety tak jest. No.
1: Może, może rząd zakaże teraz, będzie problem z wodą i zaczniemy pić wszyscy energetyki, faktycznie jak w idiokracji.
0: Może być problem z wodą, no. A propos właśnie, kiedyś ten babcia taka jedna zauważyła, że my chyba jesteśmy jacyś niechalo, bo były kolędy i tak stwierdziła, że ten, że o, a księdza przyjęliście, nie? Przepraszam, że tak pytam, nie? A ja tak zdębiałem. No, jak już żeśmy się rozminęli, nie? To jest w ogóle wow, nie? To jest faktycznie taki, wiesz, patrzą, kto przyjmuje, kto nie przyjmuje. No.
1: Teraz znowu jakiś klecha został skazany na 5 lat, aż się zdziwiłem. Co prawda nieprawomocny wyrok, tam za molestowanie dzieci, za wkładanie ręce w majtki i tak dalej. I on to przez wiele lat robił i się dowiedziałem, że on przez całe lata egzystował sobie na parafii Nowy Dwór. To koło mnie było tam, tu we Wrocławiu jest takie chyba największe osiedle we Wrocławiu, Nowy Dwór. Przenieśli go, jak wyszły afery, bo wszyscy o tym wiedzieli. Dzieci, które gdzieś tam z nim jechały, nie wiem, na jakieś wyjazdy, to organizowały straż, żeby pilnowali, żeby on nie wszedł do pokoju i żeby tam ostrzegać innych, że idzie ten ksiądz. Teraz go przenieśli do jakiejś tam wsi, znowu są z nim problemy. W końcu się po latach procesu doczekał. To przychodziły te stare baby i śpiewały, jakieś solą mu ręce nacierały, męczennik, zostawcie świętego, zostawcie świętego!
0: No, a to już też opowiadałem z anteny wielokrotnie. Gdzieś tam w tych rejonach sądeckich facet wyszedł na jakieś spotkanie grupy tej modlitewnej i zaczynał opowiadać ten słynny przypadek, nie? Tej dziewczyny zgwałconej, co ją trzymał na plebanii ksiądz i tak dalej, nie? Przecież to było tak schizowe to nagranie. On opowiada, że ten ksiądz ją tam trzymał, gwałcił, a ci w jakimś horrorze, tak się koło niego zebrali i zaczynają śpiewać jakieś te swoje pierdoły, nie? Ja pierdzielę, po prostu. Przerażające.
1: Etam się przyłączył, cześć.
4: No sorry za zamieszanie, ale nowa wersja Skype. Musiałem na starego cofnąć, bo nie mam waszego kontaktu, tylko grupowy seks. No i kurde, koniec. No, klikam nocne rady i łączę się z wszystkimi, z Grześkiem, z wszystkimi naraz. Nie wiem, o co chodzi, muszę to rozgryźć. A ty tam zaraz generalizujesz, krawiec. No po prostu, no, instruował chłopca o higienie, jak się podciera papierem siusiaka po siusianiem, żeby kropelki nie spadały na majty. No i tyle, no i kurczę. No i
1: żebyś wiedział, że robił tak, bo to jest właśnie też było o tym w reportażu, że on, ten ksiądz, cały czas poprawiał rajtuski dziewczynkom, o, a się dzisiaj tak ciepło, a tu taki, że taka sukieneczka, tu poprawimy, i cały czas te dzieci obmacywał, tak przez lata to trwało. Miał taki pretekst.
4: Ale tylko poprawiał, nic więcej nie robił.
1: Robił właśnie, no. Też tak robił, że była przerwana błona dziewicza i wtedy się dopiero wkurwili na niego, jak przerwał błonę dziewiczą małej dziewczynce.
0: Ja pierdolę, ała.
1: Jak to już chcesz tak wiedzieć.
4: Temu nakazać. Ja bym... No nie, no prawo kaduka tu nie zadziała, że błona za błonę, ząb za ząb. On nie ma, ale ja bym mu na przykład, nie wiem, przerwał na pletek wtedy, nie?
0: No, ojczam. Też mu powinien jakiś, wiesz...
4: Musi przekać kara cielesna. No,
0: wielki taki, kurde, kulturysta Biedroń powinien go tam pobłogosławić od tyłu.
4: Nie no, Biedroń to akurat się nie nadaje za bardzo. Zresztą, kto to mówił ostatnio, że on się brzydko starzeje? Jak na faceta. Bo faktycznie ja tak patrzyłem, on tak zsiwiał dosyć mocno. On taki był ładny, nie wcześniej. Znaczy, ładny. Znaczy, był taki, no taki dopieszczony facet. No, trzeba przyznać. Ale rzeczywiście, ja tak ostatnio patrzę na jakieś zdjęcie takie jego, taki obsiwiały, taki jakiś taki zeschnięty. Nie wiem. To taki rzeczywiście się starzeje nie za ładnie, jak na Biedronia, czy jak na faceta, nie?
0: Ludzie się nie robią młodsi, no.
4: Ale nie, no, mężczyźni się generalnie starzeją ładnie, no.
0: Popatrz
4: na siebie, coś nie widziałem w kamerce. No ładnie się starzejesz, no.
0: Dziękuję.
4: może to jest ocena niewłaściwa przez okulary. Gdybyś zdjął okulary, to może bym uznał inaczej, no ale nie, no. Najładniejszy to jest Max, to już on mówiłem tutaj w nocnym radiu z tych, co widziałem. Nie? A na drugim miejscu jest profesor Leniuch, a na trzecim jesteś ty. No,
0: taka jest moja.
4: Zająłeś brązowy medal, trzecie miejsce na podium.
0: Zawsze najbardziej lubiłem brązowy medal.
4: Ale gdybym miał oceniać również kobiety, no to byś spadł na czwarte miejsce. Poza podium, bo z tych dziewczyn, co widziałem na nocnym radiu, no to Ola by z tobą wygrała. Zdecydowanie.
0: No, wiesz.
4: Jakbym oceniał człowiek do człowieka, nie rozdzielał.
0: Nie poruszajmy już tematu jej urody, bo to później się kończy jakimiś snami u słuchaczy.
4: No, dziewczyna jest fajna, no trafiło ci się, kurde, fajnie. I przecież ile razy odkurzacz chodził w tle, no to przecież, kurde, to dobrze świadczy, nie? No. No ja wiem, że ty też tam pomagasz, gotujesz i w ogóle.
0: Pozdrawiam. Ciasto dzisiaj zrobiłem.
1: Jakie?
0: Taką, wiesz, generalnie baza była z murzynka, tylko lekko zmodyfikowany przepis i ten, i przecięłem go w pół, dałem ten nadzienie czekoladowe do środka i na górę jeszcze.
2: Floki nas błaga, żebyśmy o niej nie mówili, więc...
4: Nie będę, już nie będę mówił o tobie, chyba że poza anteną, albo jak zadzwonię do was.
2: Bo się potem floki rumieni.
1: Ale jak jest ciasto murzynek, a nie ma białas na przykład, albo żółtek?
4: Nie, no bo to tak samo jak jest czekolada i biała czekolada, nie? To jest też rasizm, bo powinna być czarna czekolada i biała czekolada.
1: Ale są jakieś takie ciastka, które się nazywają klecha, takie jakieś ciasto klecha. Zaraz zobaczymy.
4: Leklery są.
1: Jest klecha. Oto klecha to taki makowiec jakby, a to dobre musi być. Ja już tak widzę, bo tu jest takie nadzienie jakieś. Zjadłbym klechę sobie. Nawet
4: takie. Ale powiem wam szczerze, bo ja się, pamiętacie, przyznałem wam, że kupiłem, dostałem w sklepie, byłem zdziwiony, to było w Netto, dostałem pasztet Duda z dużej litery pisany, z dużej, nie dużymi, tylko z dużej, pasztet Duda, a w Carrefourze znalazłem parówki Duda, to była ta sama firma. I tak jak były te, jak to się nazywało, nie bita śmietana, tylko, kurczę, jak się nazywały te papieskie?
0: Kremówki.
4: No to tutaj powinny być parówki prezydenckie, nie? Ale powiem wam tak, pasztet zjadłem cały, naraz, z trzema czy czterema kromkami chleba. Właściwie to był chleb z pasztetem, a nie pasztet z chlebem. I powiem szczerze, że mój żołądek to zniósł bardzo dobrze i byłem już dobrze nastawiony względem parówek, ale zjadłem cztery parówki i dzisiaj spędziłem do 15 czas w toalecie. Także parówek nie polecam.
0: Ale szósty raz, jak to opowiadasz, tam szósty.
4: Nie, może by się ktoś nie nabrał, nie przestrzegam przed parówką.
0: Ale ten, a Duda to chyba nie tyle pasztet, co pasztetowa.
4: Znaczy, wiesz co, to miało kształt takiej podłużnej, bardzo długiej kiełbasy podwawelskiej i w środku, w tym flaku sztucznym, to się wyciska ten pasztet z tego, nie?
0: No, to jest pasztetowa, to jest raz.
4: Ale odrony parówki powiem, że były też smaczne.
0: Mi smakuje, przeczytałem ten skład, no i tak trochę, ale niestety mi smakuje mimo składu i bardzo lubię pomidorową. Ciężko jest ją dostać, jest dużo mniej dostępna, ale jest świetna pomidorowa pasztetowa Dudy. Zobacz na czacie, czy to jest to.
4: Pomidorowa, to będzie to, tak. Kiedyś takimi sznureczkami związane, tak. Wiesz, no. Ci powiem, że ja akurat składu nie czytałem, bo one były po złoty 99, a to jest takie, no dobre, chyba 400 gram, no to dosyć ciężkie to było, no to nie spodziewałbym się tam niczego poza zmielonymi dziobami i pazurami, co najwyżej, nie? Zresztą notabene po ugotowaniu parówki miały bardzo podobną konsystencję do tego pasztetu, co ciekawe. Miałem nawet wrażenie, że to ta sama masa, tylko że ta parówkowa była upchnięta, bardziej skompresowana. Natomiast ta pasztetowa jest po prostu taka, żeby ją rozsmarować. Nie? Zresztą nie jest ją łatwo rozsmarować w kanapce.
1: Ale to są ciekawe opowieści.
0: Niedobre. W Polsce. Aż,
1: słucham z wypiekami na twarzy. To są takie opowieści niesamowite, że parówki miały kolor i zjadłem. I jeszcze tą pasztetową zjadłem. I ona też była dobra.
4: Ale wiecie, co ja wam potem powiem? Bo ty się tak bigosem wczoraj tych chwaje, że zrobiłeś bigos. A zróbcie sobie kiedyś, tak pokrójcie parówkę na takie drobne kosteczki, rzućcie na patelnię, na smalec oczywiście, nie na żadne tam oleje, takie trochę podsmażcie delikatnie i w to wbijcie jaja, zróbcie jajecznicę z parówkami. Wiecie, jakie to jest dobre?
0: Ja pierdolę.
2: Pomijam, że parówek nie powinno się smażyć. Jakże wykwintna kuchnia.
1: No, szał, pał. Dajmy może coś Grzyśkowi się odezwać, bo w sumie już z nami...
5: Siema, cześć wszystkim. Tam ty powinieneś na studia iść, to takie studenckie jedzenie. Czy ci smakuje?
4: Jesteś drugą osobą, która trafiła w temat. Dzisiaj już jedna osoba powiedziała to samo. Idę z którą na studia, tylko ona się opiera. Powiedziała, że nie chce z ojcem chodzić.
5: Byś miał nowe tematy do rozmów, bo faktycznie o tej pasztetowej to już szósty raz słyszę.
4: Nie, ale zadałem pytanie, słuchaj, a po co ci ojciec studia jeszcze następny? Przy 11 raz studiowałem, nie? Po co ci ojciec studia? No, odpowiedź była prosta. Przecież wiadomo, dla lasek, nie?
5: O, widzisz. A to ja tak powiem jeszcze, bo właśnie grałem, rzadko gram, ale gram w GTA 5 i online nigdy nie grałem, ale zrobili F1. Że jest pokój w 16 tam słuchaczy wchodzi na jedną rundę, ktoś tam jest tym hostem i go, tak? Bardzo fajna rzecz, świetna sprawa i przejechałem kilkadziesiąt wyścigów i prowadziłem teraz, wygrałem pierwszy właśnie i prowadzę, zawinąłem się na zakręcie, kiedy mówiliście o tym papierzach, że się bardziej ściska, robi się czerwony, fioletowy, na końcu jest biały, to na zakręcie wypadłem. Prawie przejebałem.
4: Ja na potem, przykład
5: potem, czekaj, skończę tam. Wchodzę potem, dalej, jadę, któreś tam okrążenie i ETA mi wypierdala Skype na cały ekran. No nie na cały, bo widziałem dół tego samochodu. Proste. Tak, i dzwonić do mnie właśnie.
1: Do mnie też dzwonił. No.
5: Tak.
1: Dzwoni po ludziach.
5: Ale wygrałem, mimo tych przeszkód właśnie wygrałem. A to jeszcze o Konono, o tym wirusie chciałem powiedzieć, bo faktycznie, nie wiem co się dzieje. Wyobraźcie sobie, żeby w Polsce wyszedł ten Morawiecki, czy tam Szydło, czy tam kto tam teraz jest, Morawiecki, i powiedział, że kto ma umrzeć, to umrze, tak w ogóle to zwiększamy odporność, do roboty wypierdalać, na razie cześć. Kredyty się same nie spłacą. I teraz...
4: Słuchajcie, on powiedział...
5: Czekaj, skończę. Tam. I teraz tak. Właśnie tak się stało, ten zastępca tego Trumpa, ten w ujebanej tłuszczem koszuli, kurwa, zawsze, ten z tą grzywką, podrób Trump 2, powiedział, że właśnie takie wystąpienie dał Johnson. I opozycja się zgadza z nim, jest spoko. Jest fajnie. Co normalnie źle stanie do kamery i go wykrzywi ryj, no to na wszystkich gazetach jest, że złapali go, że jest niefajny, ale taką głupotę pierdolną się wszyscy z nim zgadzają. To jest coś jest grubszego. Nie chcę spiskować, ale tam coś grubszego jest.
0: Dobrze, wiesz co, chodzi o to, że Wielką Brytanią rządzi City of London, więc tak jak powiedziałeś, kredyty się same nie spłacą, a we Włoszech z kolei kredyty są wstrzymane. Nie ma. Nie musisz spłacać.
4: No u nas nawet wstrzymali wizyty w pośredniach. Można się zgłosić, powiedzieć, że się nie przyjdzie, nie?
5: Ja dzwoniłem do siostry złożyć życzenia, bo ma urodziny i tam zaprosiła parę osób, ale nie przyjdą, bo każdy siedzi w domu. Co? Jak tutaj puby pełne, dyskoteki pełne. Znaleźli tutaj w mieście, gdzie mieszkam, studentkę, że chora, przypadek. No to jak ona jest chora, tam się pierdolą, kurwa, króliki i chodzą po mieście cały czas, no to już ja wiem, że za 2 tygodnie tylko w tym mieście będzie kilkadziesiąt tysięcy zachorowanych. Jestem przekonany o tym i już nie chcę wam mówić, jak w pracy, że ludzie sobie ubierają, koleś sobie ubrał rękawiczki, jedzie samochodem, na trasie go widzę i mi macha, w rękawiczce widzę, no spoko. Kto z tą samą rękawiczką, czy ma cały, jeździ kilka godzin w tej rękawiczce, używa telefonu, kluczy, dotyka tych klamek, tego wszystkiego, jesę pizzę tą rękawiczką, mówię, a po co ci te rękawiczki? No tak, dla wirusa ochrony. To fajnie.
0: Sensu. Podobno Polacy zwiewają dziłkę, ja właśnie przez ten głupi przepis.
4: Wam chciałem sprostować, bo ten dziad powiedział, ja to wczoraj jeszcze prześledziłem na tych zachodnich tych, on powiedział coś w tym stylu, na ile ja oczywiście zrozumiałem tamten angielski, że to wzmocni, i tutaj cytuję, odporność stadną, ponieważ mamy się przygotować na to, że taki koronawirus będzie co roku występował, to powiedział. A w odpowiedzi nasz rząd, no w sumie zachował się rozsądnie, powiedział, że jest gotowa cała flota lotu po to, żeby przywieźć, bo podobno już około 40 tysięcy Polaków zgłosiło chęć powrotu, jeśli wyczarterują samoloty jak najszybciej. I podobno już od jutra mają zacząć przylatywać.
0: Kurwa.
6: Mówiąc, że odporność stadna w przypadku tego wirusa to jest bzdura ze względu na to, że tym wirusem można zarażać się ponownie.
0: No, dokładnie.
5: Dokładnie, tu jest pies pogrzebany, to jest nie da się odchorować i wykształcić odporności, dokładnie.
6: Straszna bzdura.
4: No nie dajmy się oczarować, to jest to jest broń biologiczna, to tam nie ma o czym
0: mówić. Jeszcze raz po prostu... usłyszę taką bzdurę, to...
1: Ale może jest, ale... skąd wiesz, że nie jest? Bo to mówiła Ewa...
0: Pawela. No, bo jest pieprznięta. Słuchaj, To ten fake news się wziął z tej sytuacji, że na przykład we wnecie jeden tam powiedział, że no ma modyfikacje podobne do broni biologicznej. No to już, o, czy to jest broń biologiczna? W ciągu pewnie to lepiej wytłumaczy, ale ja ci powiem w skrócie. Co to jest za broń? Wyobraź sobie pierwszą wojnę światową, masz okopy, które są od siebie powiedzmy 50 metrów i nagle masz bombę wodorową. Nie mówię, ha, walnę we wroga bombą wodorową. Walisz tą bombą wodorową we wroga i zmiata też ciebie. No to jaki jest sens takiej broni używać? To jest broń? Nie, to jest samobójstwo, nie broń. No
7: ja wiem, Zenku, ale jest taka sprawa, że ty nie masz żadnej pewności, bo jeżeli się opracowuje broń typu biologicznego, taką nazwijmy to selektywną, no ale to jest takie moje tam...
0: Ona wymysły, nie jest tak? selektywna.
7: No ona jest selektywna, bo jednak słabsze jednostki głównie... No
0: to każda głównie... choroba to robi.
7: No, ja to rozumiem, ale pierwszą zasadą, jak się robi taką broń, no to każda chyba logiczna osoba to wie, że buduje się ją razem z antidotum, tak? Dzisiaj była informacja, że polscy lekarze, którzy od 2002 roku robili badania nad SARS-em, wykryli jakby taki klucz do tego, jak zbudować jakąś cząstkę, która podana będzie lekarstwem, tak? Znaczy udostępnili to całemu światu. Dzisiaj poszła wiadomość na wszystkich serwisach na ten temat, nie? A podobną głupotę, znaczy głupotę, no, podobną rzecz, co ten Brytol powiedziała pani Merkel i to w Bundestagu kilka dni temu, że Niemcy mają się przygotować na 60-80%
0: zakazu. Ale zrozum to, ja wrzucałem tutaj, fajnie ktoś swoją drogą to zaprogramował w JavaScriptie. Jest różnica między podejściem niemieckim, polskim a brytyjskim. Chodzi o tą krzywą tych zachorowań. Ile osób będzie w danym momencie chorych? Jeżeli będziesz robił tak jak Brytole, to nagle szybko wszyscy będą chorzy i będzie przesrane po prostu, bo się nie pomieszczą, żeby ich leczyć, dużo osób zginie. A jeżeli będziesz robił kwarantannę, to owszem, będziesz miał finalnie 80% osób nawet zarażonych, ale to się rozbije w jednostce czasu, będzie ich mniej, tak? I będzie łatwiej to ogarnąć.
7: Mnie bardzo interesuje, Zenek, już jedna rzecz. Jak to się załóżmy, że to zostanie jakoś wygaszone, to czy zostanie przeprowadzone szczegółowe śledztwo? Skąd to się wzięło? Po prostu ten początek, tak? Czy zostanie to w sposób taki jakiś ewidentny wyjaśnione, że będzie wynajęta grupa detektywów, tak jak jest na przykład w Katastrofa przy Stworzach, taki program, że oni tam wszystko rozkładają na części pierwsze i dochodzą.
6: Ja tam tłumaczyłem, że w przypadku wirusów nie trzeba tego robić ze względu na to, że wystarczy przeanalizować RNA, więc no to już zrobiono.
0: Tak, jest pacjent zero znaleziony.
6: Także no, to już się stało, Eta.
1: No to w rezultacie, gdzie początek był tego wszystkiego? W tym laboratorium w Wuhan, czy gdzie?
6: Nie.
0: A gdzie? U takiego faceta w Wuhan.
6: Także generalnie rzecz biorąc, a wszystko się wzięło, jak już mówiłem, od najpierw niedoperze, z których przeszedł wirus na łuskowce, a z łuskowców najpewniej na ludzi. Ze względu na to, że w organizmie łuskowców nabrał możliwości przez błąd, jak zwykle wirusy, bo wirusy to jest jedno kłębowisko błędów tak naprawdę, a nie organizm, który jakoś inteligentnie ewoluuje, że przeszedł na ludzi. No.
1: Ale to, że właśnie to przeszło ze zwierzęcia, to by wskazywało na taki scenariusz, że z laboratorium mogło uciec zwierzę właśnie, nie?
0: Gdzie? Przecież większość chorób to są choroby zwierzęce zakaźne.
6: No tak.
0: Gruźlica.
6: Zoonozy tak zwane.
0: No, przecież jak to z czym to było? Co to było za ospa, tak? Jak w ogóle wynaleziono szczepionki? To facet zauważył, że kobiety, które doją krowy, rzadziej albo lepiej przechodzą ospę. No,
7: znaczy tutaj też już odkryli, że lepiej to znoszą i się dłużej zarażają, bo one mają po prostu silniejszy układ odpornościowy kobiety od nas facetów. No my jesteśmy tą słabą płcią.
1: W rezultacie człowiek chyba do tej pory nie wynalazł leku na te wszystkie grypy, nie? Różne.
6: Na wirusy.
7: Katar wynaleźli.
1: Na katar tak, to jest no, też nie ma. Nie ma. To trzeba po prostu przejść, nie?
7: No dokładnie, no.
6: Ze względu na to, że przeziębienie, nie tyle katar, co przeziębienie, to też wirusy. Między innymi koronawirusy. Między innymi koronawirusy to jest około 19-20% przeziębienia, a większość to rynowirusy właśnie, jak tu Zenon podpowiada. Więc no nie ma lekarstw takich stricte lekarstw na wirusy. Są lekarstwa, które mogą powodować wolniejszy wzrost wirusów, upośledzać jakieś ich zdolności wchłaniania do komórki itd., itd. Są tego typu lekarstwa i się je próbuje stosować na ten obecny koronawirus, z sukcesami zresztą. I tyle, no. A co do szczepionki, o której się mówi, no to ty mówisz, że gdyby to była, że jeżeli jest to broń biologiczna, to wiadomo, że ma się odtrutkę, no ale żaden z koronawirusów nie znaleziono szczepionki ze względu na to, że szczepionki na RNA wirusy są dość ciężkie w wyprodukowaniu. No, nie mamy szczepionek na RNA wirusy.
7: O tą drobną

0: pisze na czacie: Chiny oskarżyły USA o infekcję podczas jakiejś olimpiady wojskowej w 2019. Znacie temat. No, temat jest taki, że to powiedział rzecznik, a nie powiedział tego minister. Tak jak się powtarza, że to powiedział minister. Druga sprawa, on to wziął z jakiegoś kanadyjskiego oszustwskiego portalu. I wszystko w sumie w temacie.
1: Czyli ciągle się mówi,
2: czyli to był niedorzecznik. Chińczycy już teraz znowu, tym razem chyba premier Chin oskarżył właśnie o to, że to się wzięło od Amerykańców.
1: No. Ale poszło na WP
2: i Interi, nie?
3: To, że ktoś coś tam mówi, że ktoś coś tam o tym napisał, to nic nie znaczy. Tym bardziej, jeżeli się przeanalizuje wszystkie dotychczasowe badania na temat tego koronawirusa, no to jest to takie klasyczne interpretowanie jakichś danych bez jakiejś podstawowej wiedzy na temat wirusów. Mówi się, że tam są jakieś wstawki z innych wirusów, tylko że zapomina się, że to są wstawki z wirusów tego samego typu, czyli generalnie rzecz biorąc, wynikające z tego samego, z tej samej ewolucji tych wirusów. W tym sensie, że na przykład wirus HIV jest też RNA wirusem i może mieć te same wstawki. Dużo innych wirusów ma te same wstawki. Dlaczego? Dlatego, bo konkretne modyfikacje w wirusach zachodzą na bazie pewnych błędów podczas replikacji. Więc będą się pojawiać te same błędy.
4: Takie pytanie mam. Mówiliście, że znaleziono pacjenta zero. On żyje?
0: Żyje.
4: Bo to trzeba mieć... Wyobraźcie sobie, że zaraziliście się do jakiegoś gówna i zaraziliście cały świat i tam i będzie kilkadziesiąt czy kilkaset milionów zarażonych tylko od ciebie, bezpośrednio. Takie lekkie poczucie winy, co?
0: No. Właśnie to by się zabił.
2: Dlatego dążyłem, gdyby znaleźć... Jeśli ktoś specjalnie to zrobił, No to trybunał i powinien być szubienica, powinna być.
3: Już wątpliwe. Po pierwsze, tak jak tutaj Zenon powiedział, no to jest mało skuteczna broń biologiczna. Po pierwsze, dlatego, że jest mało wycelowana w jakiś konkretny cel, chociaż wiadomo, tutaj głównie starsi umierają, ale też śmiertelność 3%, serio. Nawet prawdopodobnie niżej niż 3% ze względu na to, że zawyża śmiertelność fakt, że nie wszyscy się zgłaszają, a po drugie dość sporo zawyża tą śmiertelność same śmierci w Wuhan, gdzie była o wiele wyższa śmiertelność.
0: W Afryce była śmieszna sprawa, bo to już widziałem na jakiejś tam grupie naukowej, facebookowej, że to wielka tajemnica, że w Afryce jest tak mało zachorowań, nie? Powiedziałbyś, no dobra, bo nie ma testów i tak dalej, nie? Okej, to by była prawda, tylko że wtedy byś widział, że jest wzrost nieznanej przyczyny zgonów, nie? Nie ma czegoś takiego. No, i tak wiesz, dyskusja była, nagle ciut, komentarze wyłączone, nie wolno gadać i tak dalej i tym podobne. No bo poza tym, że w Afryce są młodsi ludzie ogółem, średnio, to jeszcze jeden argument się pojawił, że tam jest cieplej i ten wirus zwyczajnie po prostu zdycha, nie? Ale to jest niedobre, bo to jest argument za tym, że globalne ocieplenie ma plusy, a nie może mieć żadnych plusów.
5: No i tak, jak ten pacjent zero żyje, to może taka scena, tak sobie wyobrażam, on już tam teraz w domu jest, żona przychodzi i mówi: no to ładnie żeś narobił, Stefan, ładnie żeś narobił, świat zarażony, to giełda rozwalona, chodzą w tych maskach, umierają, szkoły pozamykali. Pięknie, Stefan. Ciebie to zostawić na chwilę, widzisz?
4: Ciebie wysłać na targ po mięso.
0: Stefan, przejebane, bo Stefan.
3: No, ale mówię, co do tej właśnie śmiertelności i tego, czy to jest to właśnie broń biologiczna, to jakbym ja zamówił taką broń biologiczną, to to ma 3% śmiertelności, to ja bym reklamację zgłosił, nie? Że to jest.
2: Ale wiecie co, faktem jest, że przy tej okazji, co by tutaj dużo nie mówić, czy to był przypadek, czy to było naturalne, czy to no wiadomo, że takie rzeczy się mogą zdarzyć naturalnie, tak? Natomiast faktem jest, że przy tej okazji się pewne grupy public relations pracują tutaj i jest socjotechnika, jest jakiś taki geszeft, jest jakiś geszeft ujemny i dodatni, bo ja myślę, wczoraj ktoś mi zaprzeczył, ale ja jednak dzisiaj sobie popatrzyłem tak. Wydaje mi się, że za jakiś kwartał, oby to za kwartał wygasili, to będzie...

0: będzie ogłoszony sukces, że w wyniku tego no, towarów się tak nas sprzedawało ze sklepów, tak się ruszył obrót pieniądzem, że można nawet wprowadzić teraz, dodrukować drugie tyle, bo o co chodzi w filozofii keynesowskiej, żeby drukować pieniądz i szybko wprowadzać w obieg, żeby szybko nim obracać. To nawet ja pamiętam z uczelni, mało pamiętam z uczelni.
1: To tak nie zadziała, bo te towary będą później zjadane. Jakbym szukał spisków, to bym szukał naprawdę tego spisku z emerytami, no bo i w ogóle go pociągnął dalej, no bo zwróćcie uwagę, że HIV i AIDS się pojawiło, jak się pojawiła rewolucja seksualna, a teraz jak się pojawia widmo wypłacania emerytur gigantycznej ilości ludzi, to się pojawia mocno wirulentna choroba, która zabija dużo starszych ludzi, nie? No, jakbym już musiał szukać spisków na siłę.
2: A słyszeliście, żeby jakiś Żyd umarł na tego wirusa? Jakoś dziwnie nie słyszałem.
0: 193 osoby są oficjalnie w Izraelu, z czego chyba 4 już są niestety nieżywe.
1: Na łonie Abrahama.
3: A to Żydzi tu, w tym Izraelu? No pewno?
4: I tu pisze, że 200, ale też bym stawiał na palestyńczyków
0: raczej. No, Izraelczyków, bo tam przecież jest mieszanka i Palestyńczycy są i są i Jordańczycy i tak dalej. I tak dalej. To na pewno mniejszości są jakieś.
4: Gadałem ze znajomym właśnie, że jak tu właśnie ta hokejka, tak jak we Włoszech poszło lawinowo do góry, znaczy lawina na dół akurat, tak pionowo ten wykres wyszczelił, no to tu tak wyszczeli jeszcze bardziej właśnie w UK-u i jakby brakował respiratorów, no to będzie selekcja, a znając tu poprawność polityczną, to będą transy najpierw leczone w kolejce do i tak dalej, i tak dalej. No to biały katolik, jeszcze Polak, no to ma najgorzej. No to nigdy się nie dopcha. Na szczęście znajomy był niedawno w Izraelu i kupił znajomym też tak na pamiątkę mycki właśnie z Gwiazdą Dawida. Takie fajne. To ja zaczynam się uczyć idysz, jak mnie będą brali do szpitala, to będę mówił, że ten popatrzył, że kurwa Żyd.
0: I a ty jesteś UK?
4: Takiego trzeba leczyć, bo nam tutaj szpital grupy diaspory podadzą do sądu i
1: będziemy
4: z chorobami. O kurwa, o tym nie pomyślałem. To muszę jeszcze przemyśleć.
0: Spokojnie, weź sobie ściągnij ten skórkę i tam nikt nie pozna. Ale tego, ale ty jak ty jesteś, kurczę, zapomniałem, ty jesteś w UK, to ty chłopieś przez morze się przeprawi, szybko, łódkę bierz. Tam jest tylko 80 km ta cieśnina, czy tam ile, 40 chyba.
4: I do Calais zajadę.
3: No bo już stwierdzili, że wiesz, bo tam ginąć macie.
0: Ląduj w Normandii, wszystko jedno gdzie.
2: I będziesz mieszkał w Calais.
3: Bo ten eksperyment społeczny to tak kurde śmierdzi trochę.
0: Oczywiście no, ale to generalnie jest kurczę jakieś takie. No czuję się to jak. Ja tak trochę się. No siłą rzeczy się zagłębiłem. Ja nie lubię się tak napędzać, bo to człowieka potem głowa boli, gardło boli, jeszcze dwa dni temu ucho zawiało przez te zakupy, bo przez to, że chodziłem na zakupy, to mi zawiało prawe ucho i teraz mnie węzeł chłonny boli. A jak jeszcze czytam, to jeszcze mnie bardziej boli.
1: No kurde, ja duszności dostaję, jak za długo w temacie jestem. Ola też.
4: Wiecie, bo jeszcze tak dodam, takie... że właśnie UK jest tak specyficzne, bo tutaj ludzie nie są rozsiani tak jak w Polsce, że są wioski, długie drogi, tutaj domeczek, tam domeczek. Tutaj jest, nie ma takich wolnych domeczków. To jest, nie wiem, kilka procent tylko ludzi tak żyje, malutki procent. To jest dużo, dużo, nic, nawet przedmieść nie ma, tylko nagle są całe dzielnice i centrum miasta. Jest bardzo ciasno, mieszka dwóch w piwnicy, trzech na strychu, wszystko z na mieszkania przerobione, strasznie cholernie ciasno. I to jest idealny klimat do roznoszenia się właśnie takich wirusów. Więc wszystko, ja mieszkam akurat w takim mieście, co jest no, najbardziej, właśnie jest woda dookoła i tylko czy zjazdy, no jest idealne do kwarantanny, tak tylko wystarczy kilka klocków betonowych i 200 tysięcy ludzi zamkniętych.
0: A jak się nie da, to się wam spuści na spadochronie taką wielką pakę, i to będzie, że tam niby żywność, już pobiegną tam, a to łupnie bomba termobaryczna. I będzie po
1: kwarantannie.
0: No to epidemia 2, epidemia z 92 roku.
4: Ty faktycznie ekonomicznie nie umiesz myśleć.
1: Ale ja tu nie widzę, żeby w Izraelu ktoś umarł. Widzę 4 osoby wyleczone, i 0 trupów.
0: To pomyliłem się, przepraszam. Dobrze, masz rację. Tak. Tam chyba jest odwrotnie, tam dokładnie.
1: A, krawiec, widzisz? I w ogóle no. Jakaś akcja jest, że chyba jakaś indyjska firma stwierdziła, że nie będzie sprzedawała leków na koronawirusa nikomu, no, z wyjątkiem Izraela.
2: No proszę, zaczyna się to układać. Kurczę, ja mam w sumie, jak mówiłem, dzisiaj urodziny, tak, prawda? Więc no. Może jak każdy mi pożyczy zdrówka, to no, dobra też? Intencja kosmiczna...
1: Ja ci mam zdrowie pożyczyć? W życiu.
2: To tak zmasowana dobra intencja... Zmasowana dobra intencja, jak dużo osób życzy zdrówka, to ja zyskam odporność dużą, bo to jest dobra intencja wtedy, to przechodzi przez siódmą gęstość i to wtedy się kumuluje ta dobra intencja. No, to życzcie mi zdrówka. No, słucham.
1: 100 lat.
4: Wiecie, jakie szkolenie przeszedłem na tego koronawirusa?
0: Nie, zagaśnie. Widzisz. Kurde.
2: Happy birthday to me.
0: To za dawnych lat. Tam
2: happy
0: było dalej,
2: birthday
0: dalej
2: to
0: było.
2: Me.
0: Trzy zwroty.
4: To ja wam powiem, jakie szkolenie. Właśnie miałem taki kontakt z ludźmi, że chodzę i przychodzę i wszyscy mają, jest 30 kierowców, każdy dotyka tego samego screena dotykowego, bo mi się musi zalogować. I tak w kolejce stoją. Jedni wracają, drudzy wychodzą, wszyscy macają to samo. Jest tragedia w ogóle. Wszyscy mają wyjebane. I szef mówi, no to każdy musi przejść szkolenie. I szkolenie wygląda tak, że masz kilka punktów na laptopie zaznaczyć i tam masz, że ręce się mie tak, że śpiewasz dwa razy Happy Birthday to you. I wtedy minie 20 sekund i jest dobrze umyte i potem pytanie, takich kilka, że co to jest wirus i tak, jak dla debila po prostu i co to jest wirus i że masz mieć ręce i tak dalej, co jest niewykonalne w tej pracy, bo nawet czasowo choćby każdy chciał mieć ręce, to nie ma czasu, znaczy nie, że nie ma czasu, no by to wszystko stanęło i pytanie na końcu testu, ile razy Happy Birthday trzeba zaśpiewać? Tam odpowiedź 2, 1, tam więc to 2.
0: Grzesiu, to ty pójdziesz.
4: Stałeś test, także jestem mam kurwa certyfikat walki z koronawirusem.
0: Pójdź na pocztę, zobacz, czy czasami jak pani ci by na list zwykły znaczek sprzedawała, to nie oderwie ręką i nie każe ci polizać, żebyś sam przykleił.
1: Bo wiesz, że się liże.
0: No, znaczki się liże. A wiecie, jak
1: się liże, przecież są gąbki.
2: Albo no,
0: są gąbki?
2: Można na palec też poślinić.
0: Ja ostatnio byłem, to była sucha. Ja do tej gąbki przytrzepałem.
1: Była sucha, bo gry wstępnej nie uskuteczne.
4: Nie zagadałeś do panika.
0: Ale słuchajcie, jaki był numer. Ja to było dawno. Ja poszedłem i kurde mówię, lizał nie będę, jak ona łapa mi to wzięła. I tą gąbkę, ja mówię, ma pan gąbkę? Ja się spytałem jej, czy ona mi nie przyklei. Ma pan gąbkę? Ja klikam w tą gąbkę, a tam grama wody nie było. Wiecie, co zrobiłem? To wziąłem ją sobie, przysunąłem, naplułem i wtedy na tą gąbkę.
2: O kurde.
1: Chciałem zbić tam, ale powiedzieć, że ja lubię lizać, ale dałeś radę tam. No niestety, tego nie przebiję.
0: Ale powiem wam, że te znaczki za komuny, to dzieciaki lubiały lizać, bo one były słodkie. Te kleje.
1: Aha, no tak. No. I te, te obwódki z witaminy C.
0: No. Stary, ile ja witamin C nassałem się, a potem wypluwałem to, żeby wiesz, żeby się nie przewitaminizować, nie? Tylko też nie ma przesady. W tych tableteczkach za komuny to było 60 mg, a nawet było i 30, także ten. No ja miałem na przykład taki u kuzyna, że nie wiem, czy pamiętacie chlorhinaldin, takie tabletki na gardło komunistyczne, takie zwykłe, takie dalej są, tylko że one są już teraz troszeczkę lepsze, nie? A wtedy była to po prostu zwykła taka jakby z kredy zrobili po prostu krążek, nie? Tak jak były tabletki z krzyżykiem na ból głowy w kioskach ruchu. I ja kiedyś patrzę, a taka grupa dzieciaków ma cukierki. Chcecie cukierka? Chcecie cukierka? Ja patrzę, one żrą te tabletki jako cukierki normalnie, jedną za drugi. No wtedy dzieci się nie patrzyły. Klej ten taki do szkoły, co się w tubkach, on był słodki. Wiesz, mi kiedyś kolega pół tubki zeżarł. No wziął i zeżarł mi pół tubki kleju normalnie.
2: Może to jest jakiś niemiecki wirus, no bo to nazistowskie pozdrowienie, mówiłem o swojej teorii, że to było tak naprawdę pokazywanie myłem i oni takie czyścioszki, a to tutaj wszyscy, którzy właśnie nie przestrzegają higieny, giną słabi, giną różne kaleki, to taki nazi-wirus, taki wirus Adolf troszeczkę mi się to tak jawi. Nie wiem, czy to, czy ja mówię, czy ma sens jakiś.
4: Ma sens, bo setna rocznica jest ukształtowania się SS, gdzie wybiło SA, noc kryształowych noży i to tak zaczęli Australii właśnie. Jest okrągła setna rocznica, widziałem takiego mema, że jedzie tym motorkiem z przyczepką, ten charakterystyczny SS sobie jadzie, grupa i tak. No, mija 100 lat i 20-lecie takie same jak 100 lat temu się szykuje. Dobra, ja spadam, bo tak tylko chciałem wam zaznaczyć, że tu jest taka chujnia, w ogóle ludzie nie mają wyobraźni, ludzie...
0: Czyli to prawda, bo my to wczoraj czytaliśmy tutaj.
4: Jest kurwa źle, jest gorzej niż mówią. Ja się nie przejmuję, no bo to nie mam tutaj, jakbym miał tu rodziców na przykład starszych czy coś, no to bym się przejmował, ale no teraz miałem 7 kwietnia jechać. To nie w sile, nie jeszcze w takim wieku, co pewnie jest w tym...
0: Naprawdę tacy głupi są?
4: W tym wieku właśnie podwyższonego ryzyka. Tak, tam są. Znaczy w sumie to jest społeczeństwo bardziej kastowe i są mądrzy i głupi, to jest taki wyraźny podział i ja z głupimi mam do czynienia, niestety.
0: Ja zwróciłem uwagę, że oni mają taką ziemniaczaną urodę, jakby ziemniakowi oczka przykleić. Mają taki specyficzny typ urody.
1: No. Możesz tą kastowość jakoś wytłumaczyć, bo chciałem jednego słuchacza kiedyś spytać na ten temat i z Cardiff chyba. Strasznie mnie to interesuje, nie? Czy tam...
4: Wiesz co, to jest tak, że jak Polak mówi, no to mniej więcej mówi, jeden zacina, coś tam regionalnie tam jest, ale czy ze wsi, z miasta, to nie rozpoznasz. No właśnie tu nie ma wsi, tak, znaczy są, ale to jest blisko miasta i kilka, nie ma takich rozległych terenów. Nieważne, chodzi o to, że po pierwszym słowie już wiesz, z kim masz do czynienia, tak? Ile klas skończył, czy skończył. To już wiesz, możesz po dwóch zdaniach perfekcyjnie, jak obcokrajowiec, zgadnąć, ile on klas podstawówki skończył. I gdzie ta podstawówka, jak to wyglądało mniej więcej. Chodzi mi o to, że ludzie bardziej bogaci wysyłają do prywatnych szkół ludzi, a ta masówka to jest schodzi na dół, poziom na dół, na dół, na dół i to się tak rozwarstwiło. Nie umiem tego wytłumaczyć, też się nie znam, ale tak. No i tak jak w Polsce jeszcze dodam, jak jest ktoś ma urodziny czy coś, tutaj jest ktoś prezesem banku, przyjedzie, ten jest burmistrzem, przyjedzie, ten jest ten kładzie kostkę brukową jakoś w Polsce, to nie ma problemu z tym. A tutaj to już tak nie bardzo, nie przyjdzie ci taki. Na przykład ktoś awansuje w pracy wysoko przez 5 lat i z tymi, co zaczynał tam na nizinach się chodzili, jeździli na urodziny czy coś, to potem już nie ładnie to wygląda, jak się z nimi tam pokazuje. Tuż z tymi u góry się pokazuje.
0: To buraki. Tak,
1: społeczeństwo, które wymyśliło po prostu upward mobility społeczne, czyli awans społeczny, a jednocześnie po prostu jest dalej kastowe, nie?
4: Dziwny ten układ właśnie jest. No. Dobra, to się nie wymączę, bo nie znam się na tym zresztą.
1: Nie no, ale to jest...
4: Moje obserwacje tylko tak sobie.
1: Grzegorz, bardzo ciekawe.
0: Czyli to prawda jest, bo ja tak wszyscy, co tutaj wyjechali ze znajomych, co tam wiem, albo z drugiej, a czasami z trzeciej ręki nawet wiem, co mieli na przykład takich tutaj powiedzmy, no w podstawówce dzieciaki takie powiedzmy, nie może gamonie, ale tacy tam, że ledwo tam te klasy kończyli, nie? Przechodzili z łaski, nie? To tam przyjeżdżają i kurde są prymusy, się nudzą podobno, czyli to prawda jest z tego wniosek.
2: Roboty pisze Krawiec, tak. 200 ode mnie, ale co, że 200 lat nam żyje Krawcze? Czy co, o co chodzi?
4: Spoko, panowie, to ja nie wiszę na antenie i się przełączam.
0: To pilnuj się tam naprawdę w tej, bo mówię, ja to wszystko potwierdziłeś, co ja cię przynajmniej naczytałem o tej Wielkiej Brytanii, no, że oni tam
1: sobie już totalnie blokujesz, nic nie blokujesz, przecież ludzie się nawet na czacie domagają, że fajnie mówisz i w ogóle i tak dalej.
4: Ale na chwilkę tylko miałem zadzwonić, idę też coś zjeść i tak dalej, także słucham was dalej.
2: Nie haraj do pizzy klientom, jak ci na piwku nie dadzą.
4: Nie, jutro będę list wysyłał, to tą gąbeczkę będę harał na wreszcie.
2: Jaka etap,
4: no. Na razie,
2: trzymaj się, cześć.
3: Twoja floki wysyła.
1: Ja pierdzielę, no to jest...
3: Patologia.
2: Co wysłała?
0: Twoja żona się trochę tak dopasowała do naszego poziomu, no po prostu.
1: No powiedzmy pornona z kategorii babcia. Zajawkę taką powiedzmy.
0: Zenek, skończysz, a floki podejdzie do ciebie, kochanie.
2: Ale to wiecie, każdego faceta, który ma dziewczynę, kobietę, to kiedyś to czeka taki widok.
0: No, piersi już poniżej pępka, nie? I takie tam inne różne. No chyba, że ma małe piersi, to wtedy mogą się jeszcze bardziej zmniejszyć. Znaczy ja to mówię jako miłośnik każdego rodzaju piersi.
1: O mój Boże, ale mam traumę teraz, kurwa, w tym obrazku.
0: Ja nie patrzyłem się na szczęście. Nie wchodzę w linki od Floki ani od Zenka, bo Zenek też czasami rozsyła. Tutaj nawet kiedyś mnie przechytrzył i ja piszę coś, piszę, a tutaj kurczę patrzę taki, kto był chyba papież taki z ksemigrafiki, kurczę wielkiej. No, od razu zamknąłem okno, bo to grzech tam patrzeć na takie.
2: To co ambona nie lzia mi w kondonach, więc trochę roznoszę wirusa.
0: Taka no ale ja powiem wam, dzisiaj obserwowałem drogę do kościoła, bo ja w ogóle tak dzisiaj odbyłem spacer, dosyć długi, bo do taty poszedłem swojego i z powrotem, no to tak dobre 2 kilometry zrobiłem. I powiem wam, że takie pustki na ulicy, to całe osiedle, no to jest duże osiedle, ponad 30 tysięcy, i takie pustki totalne, aż nawet się zastanawiałem, mówię, a włączę radio, pokażę wam do kamerki, ale mówię, no co będę wam pustą ulicę pokazywał. I patrzyłem też drogę do kościoła, także miałem w polu widzenia tam dalej ten kościół i powiem wam, że jak dzwony na mszę biły dzisiaj chyba nie, już nie jestem pewien teraz, ale w każdym razie jak była już ta godzina, nie, że trzeba iść, to tam takie dwie starsze panie może szły, nie było za dużo, trzeba przyznać. Nie wchodziłem do środka, bo mogłem pójść jeszcze ten kawałek i się tam przyjrzeć, ale mówię, nie będę tam wchodził, tam stresował ludzi.
2: Ogłaszam konkurs, kto jest największym nudziarzem w nocnym radio. Możecie swoich kandydatów dawać tu na czatach. Albo zrobimy konkurs, kto najbardziej zanudzi, przynudzi, tak przymuli na antenie. Słuchajcie, ja sobie dzisiaj wyszedłem i tak sobie idę.
0: Ale to już się, psułeś.
2: Tak sobie patrzę. No to wie. Tak potem, a myślę sobie, kurczę, słuchajcie, kluczy zapomniałem, kluczy. Mówię, myślę sobie, wracam, bo chyba wracam sobie, idę, rób, tup, tup. Wziąłem te klucze, co nie? Potem, no ale do sedna. Postanowiłem pójść do sklepu, no bo coś trzeba jeść, prawda? Człowiek nie może tak na pusty żołądek, bo to się wszystkiego odechciewa, że tak powiem, no to trzeba coś zjeść czasami. No to idę, kupię sobie, nie wiem, jakieś tam parówki, może jajka.
0: Ale po drodze no, przypomniałeś, ja nie skończyłem. Zjadłem i ja wyszedłem jeszcze na pusty żołądek.
2: Ja jeszcze nie skończyłem etapie mojej opowieści, ja jeszcze nie skończyłem, a ty mi przerwałeś, widzisz, no i mnie...
0: No bo błądzisz, Krawcze, to nie tak, ja bym sobie po drodze przypomniał, że właśnie na pusty żołądek wyszedłem, wróciłbym, rozkruczyłbym, zjadłbym to, co by było, popiłbym, wyszedłbym dopiero i bym poszedł, a jeszcze bym mówił, że w trakcie mi się zachciało, nie?
3: Nie wiem, to... Karol, tutaj jakiś anons do Etama. Krawiec, jak ty gadasz, to mi nawet nie dygnie, a jak Etam, to aż cały drże.
0: Fajnie, no. No to czekajcie. Teraz zamknijcie.
3: To już jakaś randka tutaj się szykuje.
0: Było słychać?
2: Ale co?
1: Roboty. Super czat ogarnij, proszę. Super czat nie będzie ogarnięty, bo się wtedy na radarze cenzorów YouTube'a pojawisz i już nie będzie tak wesoło.
2: Tak, bo żeby włączyć super czata, trzeba włączyć ogólnie zarabianie na kanale i to wtedy YouTube trochę inaczej się patrzy na taki kanał.
0: Albo się po prostu teraz w ogóle nie patrzy, nie?
2: No właśnie.
0: Wisi.
2: Tak więc nie będzie raczej super czatu. Jak ktoś chce wysłać donajdzika, to albo tip and donation, link w opisie, albo dział wsparcie, ewentualnie na przykład PayPal, to najszybciej, najłatwiej. PayPal też można sobie linka w dziale wsparcie, radio, tylko teraz,
0: no, radio, teraz. Ja nie widziałem dzisiaj ani jednego donata, nie trzeba było milknąć na chwilę.
2: Był jeden.
0: To jest dziwne. Był? A może go nie zauważyłem, bo jasne tło, bo on tak się zlał pewnie z tym tłem.
2: Niepowtarzalny orgazm zapłacił 10 zł za fuchę szambiarza w moim mieście, które zbankrutowało dosyć szybko.
0: No niepowtarzalny on jest niepowtarzalny. Ja czasem patrzę, że on tak siedzi od 50 godzin na nocnym radiu. To mi przypomina wczorajszą jedną rzecz, która bardzo mi się podobała. Nie wiem, czy to się da zrobić z automatu na YouTubie, ale już trochę tych pięknych audycji jest na YouTubie na kanale. I jeden z kanałów zrobił coś takiego jak 24 godziny, po prostu cały czas, nie to, że jest playlista, tylko leci cały czas w kółko. Tak jak na radiu, nie? Że macie radio z taśmy, to tak samo leciało z YouTube'a. Ale nie jako playlista, tylko że to leciało jakby na żywo cały czas. Wszystkie po kolei materiały. Jakoś chyba to zaprogramowali, bo to może jest jakiś embed kod specjalny.
2: Nie,
0: ale
2: trzeba,
0: fajne to
2: trzeba
0: było.
2: Komputer po prostu mieć osobny, podpięty do internetu, on musi działać no, cały
0: to,
2: czas
0: tak, to ja też
2: i nadawać.
0: Umiem,
2: to tak się to robi, a nie inaczej.
0: To tak ja też umiem to wtedy na żywo cały czas. Nie, ale to wyglądało tak, jakby to było zrobione właśnie, żeby to automat przełączał, bo były takie pauzy między tymi filmami. I tak jakby się sczytywało to z YouTube'a bezpośrednio. No nie wiem, muszę poszperać w sieci, może...
1: A ja poszukam czegoś Sterlikowskiego, bo kurde, nudzicie jak chuj, a Tomasz zawsze ma coś fajnego do powiedzenia.
0: Wcale nie nudzimy dużo.
3: Widzicie, właśnie zostaliście zrugani porównaniem do Sterlikowskiego. No, ja już bym wziął się i poddał, nie?
0: Ty powiedziałeś o grach, Zenek, na początku jakiejś zajebistej grze, że tam twój komputer wyrabia i w ogóle ledwo wprawdzie wyrabia, ale wyrabia. Ale to nie jest sztuka mieć drogi, wypasiony superkomputer, grać i mieć z tego przyjemność. Sztuka jest mieć tani komputer, biedny, nawet troszeczkę o rychlaty, taki obrypany i się bawić tym, co jest na nim.
1: Nie, no jasne, słuchaj, ja nie potrzebuję jakiejś maszyny, ja nawet gram w indyki, no. Jedyne takie, co miałem mocniejsze, to Wiedźmin, Fallout 4 i Kingdom Come, no. Tak, i obie kupione tylko dlatego, że były w jakichś pierońskich promocjach albo za darmo, nie? No, przyznałem, nie gram na pełnych detalach, mimo żebym mógł, tylko zawsze sobie, wiesz, obcinam kompa, żeby chodził wolniej, no.
2: Bo się boisz o swojego wspaniałego laptopika, do którego czujesz wręcz pociąg seksualny i
1: czuję,
2: bardzo go lubisz.
1: Czuję. Jestem, mówię, zadowolony, zrobiłem undervolting procesora i mam o 5 stopni mniej na każdym jądrze.
0: Ja ostatnio, wiecie co, widziałem, jakiego ja laptopa widziałem wypasionego. A taki aż dziwny, asusowy, on miał dwa ekrany, znaczy jeden ekran miał tak wiecie, normalnie jak laptop, a drugi miał nad klawiaturą jeszcze taki dotykowy specjalny.
1: No.
0: Taki podwójny, nie?
1: Tak.
0: I kurde, tak się na mnie gapił ten sprzedawca, bo widział, że chyba miałem ochotę, normalnie tak mówię, złapię go, urwę tego kabla i wybiegnę. Mówię, bo on 12 tysięcy kosztował, mówię, nie dogoni mnie. Ale potem sobie popatrzyłem.
1: Dobra, Tomasz Terlikowski. Tutaj jakiś cytat jest jako sensitive content, nie? Paulina Guzik. Jeden kościół w Rzymie pozostaje otwarty. Kardynał Krajewski wystawił w swoim kościele tytularnym Matki Boskiej Niepokalanej w Exis Gloriae Najświętszy Sakrament. Dom zawsze musi być otwarty dla dzieci. Chcę dać odwagę innym księżom. Ani faszyści, ani Sowieci nie zamykali kościołów. No oczywiście. Na co pan Tomasz Tylkowski napisał? Dokładnie tak. Dom Boży musi być otwarty, a obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie oświeca i przywraca nadzieję. Dziękuję kardynałowi. Brawo dla niego. Bogu niech będą dzięki.
2: Przepraszam, piękne, bo... Nie? Piękne, tak. Przepraszam, bo tu faktycznie ja dzisiaj przyklejałem znowu link do Tip and Donation w opisie, bo no, w przeciwieństwie do niektórych, tak nie chciałem, żeby tam donaty były wysyłane do audycji z Markiem. I źle wkleiłem znowu, więc dajcie mi chwilkę, zaraz to poprawię. Przepraszam bardzo. To dlatego donajciki nie przychodzą dzisiaj dla kochanego Krawculka. Przecież ja mogłem to wydedukować, przecież wszyscy mnie kochają, a i donatów nie ma. A, to przecież od razu było, no wiadomo.
0: Jutro nie będziesz miał motywacji, żeby wychodzić na kurcze blade na zewnątrz, się ryzykować życiem no. I zdrowiem. No ale ja mówiłem tym paniom w kasach, tak, bo one tak kasują jednego po drugim. Ja mówię, wam powinny panie przysługiwać szkodliwe zgodnie z regulaminem, znaczy nie regulaminem, tylko tym kodeksem pracy, nie? W takiej sytuacji. I to powinni też, żeby im dać podwójną stawkę. Niech by zarobił z jego biciny. A co tam szkoda?
1: Pytanie na czacie. Słyszałem, że na Śląsku jest coś takiego jak Zymlok. Rzymlok. Co to jest? No to tak jak napisałem, to jest coś jak ten. Coś jak kaszanka, tylko że zamiast kaszy jest bułka w środku. Bardzo dobra. Ja lubię na zimno.
0: Taki jak pasztecik szczeciński wygląda trochę.
1: Nie wiem, ale jest świetne. No po prostu masz bułkę zamiast kaszy, nie?
2: No... I znowu czwarty raz już to powtarza. Ciekawe, kogo się to tyczyło. Tutaj wklejam już prawidłowego linka też na czacie. W opisie już poprawiony, więc aby wam zrobić na rękę, poprawiłem i zamiast wam zrobić wbrew, zrobiłem wam na rękę i łaskawie pozwalam wysyłać mi teraz prezenty. Proszę bardzo.
1: A co do kulinarnego zastosowania bułek, to czy tam pieczywa, to dzisiaj tak ten dostaliśmy, robiąc do spaghetti sos, dostaliśmy pomroczności jasnej, zapomnieliśmy jak zrobić z pomidorów takich z puszki soseł. Trochę bulionu, te pomidory z puszki, trochę to zagotować, przyprawy chujemuje dzikie węże, ale było za rzadkie. I co do środka? Środek z takiej kromeczki chleba, te białe całe, tak, ten miąższ wrzucone do środeczka, no i troszeczkę keczupu, chociaż przecier byłby lepszy. Bardzo ładny sosik wyszedł, polecam.
3: A chlebem się często zagęszczę, ja tak zupę zagęszczam.
1: No wiecie, ja kurczę nie wiedziałem.
2: Ja mąką zawsze.
0: Mój dziadek świętej pamięci, to jak wtedy się robiło bardzo często nad ranem zupę z mleka i z ryżem błyskawicznym, to jeszcze pół chleba narwał, nawrzucał, tak że łyżka stała. Taka była.
3: Znaczy, ja chlebem zagęszczam zupę ze względu na to, że jeszcze dodaje smaku ten chleb, ale tak generalnie to sosy zagęszczam gumą ksantanową. Mąki już nie używam, bo mąka potrafi źle zagęścić.
0: A macie coś takiego, że na przykład lubicie sobie tak... Bo ja jestem strasznie, strasznie leniwy, nie? Jak przynoszę buchenek chleba, takiego zwykłego szczecińskiego, niekrojonego, nie? Ale takiego z piekarni, nie? Nie tam jakiś marketowy. To potrafię wziąć, tak go złamać na pół i tak sobie trzymam w łapie te pół buchenka chleba i tak wyżeram najpierw to ze środka, ten miąższ, tak, że zostaje taka fajna miseczka z tego, a potem sobie tą skórę właśnie zjadam dookoła, tak obgryzając ją jak zając. Coraz mniej zostaje, aż do kromeczki dochodzę, nie? Macie coś takiego?
2: Nie.
3: Fascynujące.
1: Nie.
0: To tylko ty tak masz. Wierzcie mi, że czasami cały dzień nic nie jem i na wieczór się zatkam tak tym chlebem. Zatkam robaka, żeby tam już nie wołał jeść. Nie? Popiję sobie potem jakąś herbatką malinową i jest okej, nie?
3: Bardzo, Jezu, bardzo Etam, zdrowa ty dieta. Twoje historie.
2: Wspaniała dieta, tak sobie chleby wpierdzielać. To bardzo zdrowo tak właśnie tak jeść, że sobie chleb bierzesz w łapę i sobie zjadasz chleb i najedzony.
3: Ale w ogóle Zenon, tak serio, że nie wiedziałeś, że się normalnie jest taka technika zagęszczania?
1: Nie, no, mrygnęło mi to kiedyś przez mózg, ale wiesz, nie zapamiętałem tego, więc efektywnie nie wiedziałem.
3: No widzisz, to już wiesz.
1: Dla Oli to w ogóle był ciężki szok. Co spieprzysz cały?
2: Ale to co, chlebem zagęszczać sos?
3: No tak, możesz.
2: A muszę spróbować.
1: A skórkę też,
2: bo on się rozpuści, nie, ten miąższ. Chlebek, tak?
3: Miąższ.
2: Bo ten chlebek się rozpuści, nie będzie
3: no tak,
2: grudek.
3: Tak.
1: Aha. Ja go blenderem traktowałem, nie?
3: Nie trzeba, ale można go po prostu podziałać. Ja tylko dłużej wtedy trzeba gotować i tyle.
0: A jak zdarzy się wam kupić kurczaka takiego z rożna, takiego ulicznego rożna, że macie, wiecie, wpakowane w ten taki srebrny worek, o, donate, to będę cicho.
2: No, chciałem podziękować z tego oto miejsca Grzymisławowi, który wysłał donata 100 lat dziadku krawcu. No, dziękuję wnusiu, pamiętał jeden wnuczek, a nie te wyrodne, wszystkie te, co nie pamiętają, nawet nie zadzwonią do dziadka krawca. Trzask, prask po wszystkim, panie. Zamykam porady.
0: Ja krawiec w swoje urodziny i na Dzień Dziecka zrobię też audycję, że będę, ale donaty dla ciebie będą szły, nie? No, zrobię też taką audycję. A wracając do kurczaka, bo ty kupujesz tego kurczaka z rożna. To jest chyba taki rożna, że cały on jest, nie?
2: No czy jak tak, to jest? Albo ci na pół przecinają, jak kupujesz pół, no.
0: Aha, takim siekaczem, jak do krzaku.
2: No.
1: I sam do tego nie jadłem.
0: Czy ty masz coś takiego, bo ja się teraz po prostu chcę sprawdzić na tle innych. Ja na przykład jak brałem całego kurczaka, ponieważ moja córa mnie kiedyś namawiała, jak jej zapachniało, tak na ulicy mieliśmy tutaj takiego kurczaka. Już nie mamy, ale jakiś był. I przynieśliśmy do domu, to ja, wiecie co, ja tą całą skórę, calutką skórę z tego kurczaka pieczonego oberwałem i zeżarłem.
3: Nie lubię kurczaka z rożna, on zawsze za suchy im wychodzi. Poza tym nigdy nie wiesz, na ile świeży ten kurczak jest, bo to jest w tylu przyprawach, że o Jezu.
0: Wiem, że własny prodisz, jeśli ktoś wie, co to jest prodisz, to jest takie okrągłe naczynie, takim grzejącym, pokrywką grzejącą, taki stary komunistyczny sposób robienia kurczaka z rożna w domu i tam się dobrze całego kurczaka wrzucić, ładnie go tam papryką, czy tam jak tam jakąś panierką celową dla kurczaka i upiec sobie właśnie w prodiżu. On jest wtedy najlepszy. Po prostu taki domowy właśnie, nie? Ale za każdym razem skóra cała dla mnie.
1: Jest taki kanał ten na YouTubie Thousands, Thousand nazywa i robi głównie o 18-wiecznej kuchni Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii.
3: O, znam ten kanał. Ostatnio znalazłem go. Stamtąd robiłem pieczoną cebulę. Super, super rzecz po prostu. Cała po prostu cebula wsadzona do piekarnika, ona się robi taka miękka, fajna, genialne po prostu.
1: Tak, tak.
3: To jest mnóstwo właśnie takich przepisów starych, które są po prostu świetne, nie?
1: No.
3: To jest odkrycie wow.
0: Kurde, nie mogę pojąć, jak słucham Zenek ciebie i ciąga, jak wy tak mówicie z taką pasją o tym gotowaniu, kurde. No przecież to jest też takie mało męskie, no ale podziwiam was, powiem szczerze, tak, podziwiam was. Macie słychać tą pasję w głosie.
2: Gotowanie.
1: Tutaj pytanie, czy lubicie wodzionkę? Ja jak mam dzień, to muszę sobie zrobić wodzionkę czasami, po prostu muszę, nie, koniec. A co to daję jest? W cholerę czosnku, magii i jem.
2: A co to jest wodzianka? Taka zupa, tak?
1: To jest zupka chińska ze Śląska, zupka chińska. To polega to na tym, że bierzesz stary chleb, jakikolwiek tłuszcz, najlepiej smalec, ale co tam masz, bo to jest jedzenie, wiesz, kuchnię śląską podzielisz na dwa typy. Dania, jak jest straszna bieda i dania, jak jest bogato. Tak najprościej, nie? To jest dania, jak jest straszna bieda. Czyli bierzesz stary chleb, dajesz tłuszcz, czosnek, magę jak masz i zalewasz wodą po prostu i wpierdalasz.
0: Czyli taka zupka rozmaitości, krótko mówiąc.
2: Fajnie, brzmi nieźle. No taka bieda Panie... zupa, ale często takie dania właśnie super biedne potrafią być właśnie pyszne. No. Może zrobimy taki odcinek cały.
3: No nie, jakieś wodzienki.
1: Staniego jedzenia to jeszcze lubię po prostu ziemniaki sobie z masą zjeść.
2: Ja z kefirkiem lubię. Ja lubię z kefirkiem, ale dobrze usmażyć ziemniaka to też nie jest takie proste, bo trzeba go pierw ugotować, ale też nie tak jak normalnie gotujesz ziemniaki, tylko trochę krócej, poczekać aż wystygną. No, najlepiej to by było na drugi dzień je odsmażyć te ugotowane, dopiero je usmażyć, nie? Tak mi się wydaje, nie?
1: No, to opowiadasz teraz brat kartofle, po śląsku się to nazywa. Albo się to robi z ziemniaków, które ci zostały z obiadu i faktycznie, tak jak mówisz, że z poprzedniego dnia, bo za dużo zrobiłeś. No i wiesz, i takie ugotowane wcześniej obcinasz na mniejsze kawałki i razem z cebulą i boczkiem albo pod gardlem, żeby było taniej, na patelni ciamrasz, nie? Smażasz.
0: No, a ja bym jeszcze do tego, jakbyście rosół tak tylko rzucę, nie? Bo są, wiem, że są ludzie, którzy bardzo lubią rosół zjeść. Zresztą to jest jedna z nielicznych zup, czy to można zupą nazwać rosół, no ale chyba zupą można nazwać, to zawsze bym proponował wrzucić dużo serc kurzych. To jest takie zajebiście dobre mięso, miam, miam.
1: No, jak byłem mały, to tak jadłem na potęgę, teraz jakoś mi przeszło, nie wiem czemu. Ale to jadłem strasznie, wszystkie były moje.
0: A, to jest naprawdę smaczne mięsko, naprawdę. Naprawdę dobre.
1: No, podroby są w ogóle, nie? Okej. Okay. Co jeszcze ze śląskich jest rzeczy, ale to będę forsował, nie wiem czy mi się uda, bo tu jest jakiś taki kapustofobia w tym domu. Ciapka puste i żeberko, nie?
3: Ciapka
1: czyli
3: puste.
1: Ten. Tak, tak. Czyli to są pire ziemniaczane razem tak? z tym. Z, proszę?
3: Smażona kapusta to jest.
1: Nie. To jest kapusta gotowana, kiszona, wymieszana z tym, z pire ziemniaczanym i boczkiem.
3: Kumam, okay.
2: No, kapusta i plus boczek to się pięknie komponuje.
1: No, ale jeszcze ziemniaki do tego, razem wszystko, nie?
2: A masz jakiś przepis, może wy macie jakiś dobry przepis właśnie, co zrobić z tą kapustą, co mi została, bo w sumie to wkroiłem do bigosu tylko pół surowej kapusty, zostało mi pół głąba. Co z tego pół...
1: Ciapka
2: pustę mówisz, tak?
3: Nie wiem, ja tam z kapusty, to ja tam chińszczyznę robię.
0: Sama kiszona ci została?
2: Nie, surowa właśnie.
1: Aha, surowa kupca.
0: Bo kiszoną samą to mógłbyś zjeść. To jest zajebista witaminoza po prostu dla organizmu. Taką kiszoną kapustę. Znaczy ja nie jestem smakoszem, ale moje dziewczyny są. Ja jak kupię nieraz 2 kilo na bigos, to potem i tak trzeba drugi raz zejść, bo one wszystko zjedzą. Tak z worka.
3: To surową to ściąć na paski, obsmażyć dokładnie, dodać jakiś sos, makaron i masz. No.
2: A ja, ale jaki sos?
3: No nie wiem, ja zwykle chińszczyznę robię z kapusty.
2: A jakby, a z takim sosem jakimś myśliwskim to by się dało zjeść, myślisz? Mam w proszku, chyba nie.
3: Chyba nie zbyt.
2: Coś mam ochotę, o placki mam jeszcze placki ziemniaczane, placki sobie z sosem, uwielbiam placki z sosem myśliwskim i z boczkiem podsmażonym, to są moje ulubione placki. Kurde, aż mi ślinianki zaczęły pracować.
3: Nie rozumiem fanów placków ziemniaczanych, to jest...
0: Też ja jestem, nienawidzę.
3: Jestem...
2: Bluźnierty!
3: To mnie bardzo boli, ponieważ moja dziewczyna uwielbia placki ziemniaczane i to jest takie...
0: Ja też nie cierpię. Po prostu ja pamiętam, jak byłem mały, no za komuny to się robiło cokolwiek. Jak starłość te ziemniaki robili, te placki ziemniaczane. Ja po prostu nie chciałem tego tknąć. Ani z jakąś śmietaną, ani z jakimś tam, nie wiem, dżemem czy czymś, bo to różnie ludzie tam sobie smarowali, żeby ten smak jeszcze dodać, ale po prostu ten ziemniak w środku taki rozciapciany, ja to czułem. I to nie smakuje. To jest dziwne, bo na przykład ziemniaki, to mięso, tak jak jest drugie danie, to ja lubię tylko pire.
2: Donate od Umo przyszedł 6 zł. Elo mordo z okazji urodzin na papier toaletowy. Na, 6 zł. Dziękuję. 6 zł też zacny donajcik.
0: No. Super, Umo, ale wiesz, teraz to lepiej wysłać papier toaletowy.
2: Takie chodzisz czas. Nimo. W ogóle może byście mi zaczęli takie pudła pełne barachła wysyłać, na przykład jakieś tam rolka papieru toaletowego, jakieś kapcie lekko używane, jakiś sznurek do
0: snopowiązał. Nawet gdybyś na skrytkę to zrobił, bo znając ludzi, to by ci przysłali jakiegoś wirusa. Pudle. To jest cholerne ryzyko. Ja takich parę kanałów oglądam, takich rozpakowywaczy. I to jest cholerne ryzyko po prostu.
2: No, cholera wie, czy ktoś tam nie nachada, wiesz, żeby zniszczyć radio.
1: 3 dni postoi, to już jest okej, więc nie ma problemu.
2: No w sumie.
1: No, musisz tylko na kwarantannę sobie zostawić taką paczkę.
3: Dajesz paczce kwarantanny.
1: No bo nie wiesz, czy ten nie roznosi, nie? Listonosz i w ogóle. Ja od Etama brzydziłbym się zjeść cokolwiek.
0: O nie.
1: Znaczy się tutaj roboty napisał, nie? Aha. Ja mam taki eksperyment myślowy. Co bym prędzej zjadł? Od ciebie ziemniaki, które ty zrobiłeś, czy takie chamskie z proszku, najgorsze amerykańskie sztuczne, które zrobiła, nie wiem, Ola, ja albo teściowa?
2: Ziemniaki z mastką.
1: Z mastką.
0: Pire z mastki, kochany. Bo do masełek na masełko się dodaje to ziemniaków, jak się ugniata. Ale ja wam mówiłem, ja robię nie na tłusto, ja pire robię w bardzo dziwny sposób, jak już się szarpnę na gotowanie ziemniaków, bo strasznie nie lubię gotować ziemniaków, trzeba je obrać, włożyć do wody i tam trzymać, to bo potem zlewam wodę, jak się zlewa ziemniaki, wiecie, to zostawiam na dnie, tak to jest 1/8 może tej wody, co było na początku, i je ciam tym takim rozgniataczem do ziemniaków z wodą. Bo normalnie powinno się z masłem osełkowym zrobić, jak łychę włożyć i wtedy te pire jest takie
2: prawdziwe. Ze śmietaną też, śmietany można dodać.
0: No można, ale ja robię z wodą, ja żeby nie było takie tłuste, no bo wiecie, no ja jestem trochę tłusty, no jestem troszkę tłusty. No. Co to jest?
3: Uwielbiam ten opis tego, dlaczego nie lubisz gotować ziemniaków, bo trzeba je obrać, trzeba je potem włożyć.
2: Można zrobić taką kuchnię dla leniuchów największych, że tam ziemniaki w mundurkach, bo się nie chce obierać, coś w tym stylu, nie?
0: Ale ja tutaj miałem kiedyś zajebiście, bo przecież tutaj była kiedyś koło mnie kebabiarnia, to wam opowiadałem, że 2 lata jadłem codziennie kebaba, po prostu nie mogłem wytrzymać. Natomiast potem taka pani przejęła tę kebabiarnię, ona zaczęła robić normalne takie kobiece obiady, nie? Po prostu ja tam do niej chodziłem, sobie schabowego przy mnie tłukła i przy mnie smażyła. Ziemniaczki, tak jak kazałem, tak ugniotła. Po prostu wszystko robiła, co jej mówiłem, nie? I dlatego ja tak opowiadam, no bo te wszystkie czynności, oprócz na końcu zjedzenia, to powinienem robić nie ja, tylko karna kobieta, nie? Dlatego tak
1: Tak idzie, idzie. Ja ubijam kotlety i zajebiście ubijam i w ogóle fajnie, nie? I
0: tyle. Ale co, ja też tu umiem zrobić, ale ja potem nie mam przyjemności z jedzenia, no. Oj. Naprawdę, moje schabowe, ja potrafię zrobić schabowe z każdego rodzaju mięsa, naprawdę, i super wychodzą, bo się nauczyłem takie, jak moja babcia i moja mama robiła. Umiem i z kością, i bez kości zrobić.
1: Ale to już było. Tutaj temat się pojawia na czacie YouTube'owym już któryś raz, Roxy, czyli takiego, nie wiem co to jest, OLX dla dziwek, czy coś takiego?
2: No coś takiego.
1: Że niby nie przyjmują z powodu koronawirusa, czy coś takiego, no to ciekawe.
2: Ja też nie wiem, co to jest to Roxy.
0: No ja im baner kiedyś robię, czy im, czy oni nie wiedzieli, że to ja im robię, tylko firma warszawska miała zamówienie. I ja im robiłem jako pośrednik, nie, bo znaczy dobrze, bo wiecie, potem nie będą chcieli zapłacić w barterze, będą chcieli, czy coś, jeszcze się skuszę. No, o grzech łatwo w takiej sprawie. Tym bardziej, że te dziewczyny tam, które miałem na zdjęciach przysłane, to takie naprawdę takie ładne były, no.
1: Super, na pewno, kurde, były ładne. Na Wikop.ru był artykuł na temat tego, że są ten... Wynajmij sobie dziewczynę, żeby z nią grać razem w gry multiplayer, nie? Że są takie serwisy powstały. No i tam na którymś z tych artykułów, które tam pisali, był komentarz, że to zaskakujące, na ile sposobów kobiety się potrafią skurwić.
2: Marcin pisze, na Roxy wszystko sprawnie działa, polecam.
0: Ale wiesz co, Zenek, bo ty mówiłeś o tej kapuście kiszonej, że coś tam u was w domu, coś z tą kapustą nie tak? No że co, Ola nie lubi kapusty kiszonej? Nie rozumiem.
1: Nie, no ona ma takie bariery psychiczne. Trzeba jej, wiesz, dać, żeby spróbować w kuchni takie różne rzeczy, żeby się przestała bać. No. Kiedyś Ola... na przykład, jak proponowałem przez parę lat, żeby robić kluski, nie? To się skiełczała, jęczała, nie bo to, nie bo tamto, stamto. A teraz rób kluseczki, zrób kluseczki.
0: To niech teraz ona nie słucha, powiedz, żeby zatkała uszy. Ja coś chcę powiedzieć, bo ja mam pewną fantazję. Weź kiedyś wiaderko kapusty kiszonej, niech Ola stanie bosymi nóżkami, niech pougniata, a ty to sfilmuj.
3: Znowu stanie gdzieś w czymś.
0: Ja pierdzielę, a ja bym taki film obejrzał. Ja pierdzielę, normalnie. Ale to się są stóp ugniatający.
1: Ja pierdzielę, zejdźmy z nią, naprawdę dziewczyna, już ciężko to przeżyć.
0: No to możesz siostrę Oli.
3: Swoją drogą, co do bania się jedzenia, to swoją drogą moja dziewczyna tak ma, że nowych rzeczy się boi. Ją namówić do jedzenia czegokolwiek to jest masakra.
0: Ale być w może, to jest dobre, wiesz?
3: Być może dlatego się tak trzyma tych placków ziemniaczanych. Ja nie wiem.
0: Ale to chodzi tylko o jedzenie, rozumiem. Czy w ogóle się nowych rzeczy boi?
3: Znaczy, generalnie nowych rzeczy się boi, ale jedzenie szczególnie.
0: Aha, no to w sumie dobrze, bo w łóżku jednej pozycji.
1: Czy to jest tajemnica stażu twojego związku ciągu?
3: Że co?
1: Że się nowych rzeczy boi?
3: Nie. To jest poglądowa rzecz.
2: Wacek Wellacha pisze, Etam, z tobą to muszą mieć przejebane na chacie.
0: No, ty, ze mną jest wesoło. Przejebane to mają ze sobą nawzajem, jak się zaczną kłócić.
2: Czemu ja siedzę, ostatnio ja włączyłeś kłótnię?
0: Ja tutaj siedzę z kciukiem w ustach i się bujam w kierunku ściany.
1: Ja się dole.
2: Wyłączyłeś, ostatnio się zanosiło na kłótnię, to wyłączyłeś w najlepszym momencie tego serialu pod tytułem
0: Ja pierdzielę, ja dobrze, że słuchaj, jak tutaj mogę powiedzieć, jak ty kurwami poszło, ja pierdzielę normalnie. Nie, ja po prostu takich inwektyw to bym sam nie pojechał tak.
2: Tym ciekawie.
0: Nie chcę już nic na nie gadać, ale normalnie po prostu jedna, drugie nie odpuści, no. No i to jest prawda, jak baby się biją, to kudły lecą, nie? To jest prawda. My faceci jesteśmy bardziej delikatni. Jesteśmy, mówię, tą słabą płcią. Jak na przykład bym się zbił z krawcem, no to byśmy sobie tam kuku zrobili, to zaraz ojoj, co ci, przepraszam, nie, coś by było. A dziewuchy to na śmierć. Nie?
1: My goodness, nie, no to jest po prostu, ach.
3: Co jest?
0: No, ale Zenek, żeby nie było. Najgorsze, jak się wtrącisz, nawet taki byczek przy nich jak ja. To masz przejebane po prostu. To całą złość odwrócisz na siebie i to z podwójną siłą. Dlatego lepiej się skulić, kciuka do buzi i nie ma cię, masz chorobę sierocą. Nie?
1: Ja może się ten będę zwijał, bo widzę, że to już kolejny po prostu na czacie się zainteresowany jest i w ogóle, że ten i tak dalej i tym podobne.
3: Ale co zainteresowane? O co chodzi?
1: Przecież Karol pisze, tyle gadacie o tej Oli, że aż tam się ciekawy zrobiłem tej kobiety.
2: No, Jezu. Tak nie gadajcie, bo Ola się faktycznie może czuć zakłopotana, czy coś. I to tak jak dzikusy trochę, nie? Że jakaś dziewczyna się pojawi, to od razu wszyscy, o dziewczyna, jo. Pokaz cycka.
3: No ja tak nie mam. Nie wiem, o co chodzi.
2: No, ale niektórzy
0: ja w sumie też tak nie. Mają. Ja tak się
1: dobra, okej. Z Panem Bogiem pamiętajcie, na dzieci najlepszy jest spirytus.
3: Co? Okej.
2: Okay. Co? Chyba nie zrozumiałem dowcipu?
3: Ja też nie.
0: No tak, ale jak na spirytusie jest zrobione dziecko, to potem może być debilowate. To lepiej nie. Jak już jest jajeczkowanie, jest ten jeszcze zmazu mężczyzny, i to tylko na krzyżu, absolutnie. Planować.
2: Prosimy tam wyciszyć, o, ale coś szumi u Jacka.
3: Co to za impreza, panie?
5: Co to? To chyba ja, czy to nie ja?
2: No chyba ty i z takim trochę przesterkiem jesteś, ale teraz już chyba nie słychać.
5: Może trochę lepiej, przecież, bo to jakaś ciężarówka hałasuje, bo ja sobie wyszedłem z pracy, bo tak gadacie o jedzeniu, że muszę się coś dołączyć. Czekajcie, zaraz się przejdę kawałek, dwie, raz, dwa, trzy, już powinno być lepiej. Jest lepiej?
2: Jest lepiej. Wal śmiało.
5: Dobra, słuchajcie. Ja chcę tylko powiedzieć Etamowi, że nie trzeba obierać ziemniaków, a ja jako człowiek, co żył w Poznaniu parę lat i się nauczył w Pyrkowie, jak się to robi, to wiem, że ziemniaki w mundurkach są zdrowsze. Ja, słuchajcie, już od kilkunastu lat nie obrałem ziemniaka, zanim go ugotuję. I jak się to na przykład pokazuje tutaj ludziom w Australii, to otwierają oczy, jak tak można, to jest barbarzyństwo. A ja mówię, nie, kochany, to jest po prostu zdrowo, żeby ugotować ziemniaka, więc nie obierajcie ziemniaków, błagam was. Gotujcie je w mundurkach.
0: No ale tak, wiesz co, ja powiem ci szczerze, że takiego... Wiem, że flaczy tę skórkę tak łatwo schodzi, jak z pomidora po sparzeniu. To tak mniej więcej wygląda. Masz rację, to 100%. Tylko ja nie lubię całych ziemniaków. Ja nie wiem, ja w ogóle kartofle lubię, znaczy pyry, no, po poznańsku. Ale ja lubię je właśnie tak te pociapciane, pogniecione, nie?
5: Jeszcze z mlekiem, tak na takich, co nie mają już zębów, nie? Tak z mlekiem to ściapciać i taki dziadek wtedy może zjeść, to już zęba nie ma. No.
0: Ale ja nie wiem, co jest, ale ja po prostu pirę tylko lubię. Jak są młode ziemniaki, nie lubię. Nie wiem, na przykład ludzie młodych ziemniaków w ogóle nie gniotą. Ja każdego ziemniaka zgniotę, zanim zjem. I zawsze musi być do tego cikła.
5: Każdego ziemniaka zgniotę. No. Nie, no ja lubiłem, jak miałem 10 lat. Ja już teraz nie jestem w stanie zjeść purę ziemniaczanych, bo mi się za bardzo z tanim barem mlecznym to kojarzy. A jeszcze chciałem powiedzieć, Zanon mówił o tej kapuście kiszonej. Słuchajcie, wierzcie mi lub nie, ale jednym z powodów, dla których ja wyjechałem z Polski już ponad 10 lat temu, to że ja nie cierpię polskiej kuchni. Jak widzę kapustę kiszoną gdzieś, to biegnę z miotaczem ognia, żeby to wypalić w popiół. To boję jak kapuszczonej wody po prostu. To jest
2: pyszna jest kapusta kiszona, a jaka zdrowa, to jest samo zdrowie. W ogóle kapucha jest cholernie zdrowa.
0: Ona jest chyba ta w łatwo przyswajalną witaminę C, w taką, która rzeczywiście nie zostanie wydalona, tak. Tylko się przyswoi.
5: Dla mnie to jest broń chemiczna po prostu. Powinno być zakazane po prostu uchwałami międzynarodowymi, że to jest, nie wolno tego używać.
3: Ciekawa opinia.
0: No co zrobić, no są różne gusta, wiesz. No.
3: Nie wiem, ale zobacz, ja na przykład...
0: Lubię tą kuchnię fast foodową amerykańską, ale po prostu do niej nie chodzę. Ja po prostu praktycznie w ogóle w życiu byłem kilkadziesiąt razy może w tych fast foodach tylko. No ale jak kupię tego fast fooda, to ja nie skończę na jednym. Ja muszę kupić cztery jakieś burgery, żeby się najeść tym, nie?
2: Jakiś czas temu sobie postanowiłem zminimalizować życie i powynosiłem wszystkie naczynia niepotrzebne, gary na balkon, tam są w reklamówkach, i mam jeden widelec, jeden nóż, jeden garnek, jedną patelnię, wszystko tak jedna sztuka. No ale trochę teraz jest problem właśnie, bo zrobiłem bigos i mam gar zajęty i nie mam drugiego
0: gara. Krawiec to mam jeden czysty, a 100 do umycia.
2: Właśnie.
3: Ja bym się nie chwalił. Czy coś?
5: Przepraszam, to ja, to chyba ode mnie hałasy.
3: No, prawdopodobnie. A wiesz co, ja też nie lubię polskiej kuchni za bardzo, ale kapusta kiszona jest okej, nie wiem, o co ci chodzi.
5: No nie, też chyba... dla mnie to śmierdzi po prostu, jak wylęgarnia smoków. Tego się po prostu nie da podejść 10 metrów do tego.
2: No co, no. Przecież to jest, ale w ogóle nie, za bardzo zapachu nie wydziela chyba kapusta kiszona.
3: Ale to też zależy, na ile jest ukiszona.
0: Strasznie. Ty wiesz, jak kobieta zrobiła, bigos zrobiła, znaczy ona dla siebie robiła, nie dla mnie. Bigos wieczorem w piątek, jak tu jebało do soboty po południu. Po prostu.
3: Ale tutaj jest podstawa taka, że na różnym poziomie się kisi kapustę. Można taką sobie wybrać mniej ukiszoną. Wiecie o tym, nie?
2: No jest też kapusta kiszona i kwaszona. Można. To one się różnią jednak od siebie dosyć mocno. Kupujcie tylko kiszoną, a nie kwaszoną. Zresztą ja widzę teraz w sklepach, że za bardzo nie ma już tej kwaszonej. Ale tam coś szumi, ciężarówki jeżdżą.
5: A to przepraszam, to u mnie. Słuchajcie, chyba muszę się rozłączyć, bo ja wyszedłem na spacer, żeby z wami pogadać. A tu po prostu jakiś zlot ciężarówek jest koło mnie, więc... To chyba będzie trwało jeszcze i trwało, więc... No,
0: tam będzie logistyka parkowania, coś czuję.
2: Spoko.
0: Kiedyś program o tym oglądałem.
5: Wiesz, ja muszę wejść tu w krzaczory, tylko że tu węże mogą być. Więc nie wiem, co lepsze.
3: Specyfika kraju, no.
5: No dobra, już może być teraz lepiej, okej. Okay. Najwyżej jakiegoś, jak będę zagle ze spierdzielać, to wam powiem. Dobra. A w ogóle, słuchajcie, strasznie zimno u mnie. U was też po prostu jest... Chodzę w t-shircie i jest po prostu mi chłodno, no. 15 stopni jest max.
2: U mnie cieplutko z kolei, no, właśnie, ze spodziewaniem.
0: No ja zimą się przeprosiłem dzisiaj, jak szedłem. Ale to też przez to moje przewiane ucho musiałem, bo już zaczął mnie katar brać.
2: A z rana, kurczę, muszę z rana z samego wstać. Idę do hipermarketu, słuchawki na uszy, Iron Maiden i będę walczył o papier toaletowy chyba, bo no, nie idzie dostać po prostu. Będzie trzeba.
0: Ale jakbyś babciami... nie dostał papieru toaletowego, to pamiętaj, chusteczki do nosa weź, albo weź papier do ręczniki do rąk. Wszystko jedno.
2: Zapcham znowu kibel chusteczkami, tak?
0: No więc mi... A bo ty źle wycierasz. No,
2: twoje rady, twoje rady to zawsze są takie właśnie, że...
0: No.
5: Krawiec, a mam dla ciebie właśnie, bo ja kiedyś słuchałem wiele chyba tygodni po twojej wielkiej przygodzie, że tak powiem, no, toaletowej. Ja mam świetny sposób na przepychanie na przyszłość. Musisz mieć mopa i torbę taką foliową. I robisz taką przepychaczkę, że tak jeszcze czegoś, no wszystko ci przepcha.
2: Próbowałem wszystkiego, no nie szło, wiesz, to po prostu już było za bardzo zaczopowane, że tak powiem.
5: Ale czekaj, masz mopa na chacie?
2: No mam, nie no kumam, próbowałem i wiesz, przeróżne sposoby i butelka, bo można też zrobić taką właśnie przepychaczkę z butelki plastikowej i różne inne sposoby, ale to po prostu, jak tego nie szło przetkać profesjonalną spiralą, tylko ktoś musiał jakąś inną spiralę przynosić, grubszą, no to wiesz, to nie jest takie proste już.
0: Ja myślałem, że zaproponuję ci karbit i zapałkę, nie? Bo to też tak można.
3: Znaczy, wiesz co, Krawiec, to nie tak, bo wiesz, to fizyka i ciśnienie i tak dalej, więc spokojnie, jeżeli zrobiłbyś to dobrze, byś przepchał. Tylko jest to kwestia czasu, jakim byś musiał na to poświęcić.
2: No, nie wiem. Także... Moim zdaniem to był bardzo ciężki przypadek, bo... Bardzo długo trwało to przepychanie, nawet przez specjalistów, przepychaczy ze specjalną spiralą zawodową. I to po prostu nie szło. A fizyka, no może, gdybym miał faktycznie jakąś taką... Widziałem kiedyś takie przepychaczki właśnie, jakieś takie gumowe, które robiły taką pompę ciśnieniową, jakąś dziwną. No to są takie narzędzia.
3: No ale taką możesz sobie zrobić samemu, tak jak tutaj mówił. Tylko musisz po prostu zrobić tak, żeby zatkać cały ten odpływ. żeby i odtykać, zatykać, odtykać, zatykać i w końcu ci się odetka.
0: Jest tu propozycja, ja żeby Achtunga podbliżałem, jaką mieli i taką kupiłem, z taką ogromną gumą i twardą, także można cały wylot zatkać, z całej siły się zaprzeć na nim i ciach, tylko trzeba uważać wtedy na kolana, bo chlapnie na pewno do góry, nie?
5: No słuchajcie, ale ci w Warszawie to mieli podobny problem, tam z tą całą czajką i to wynika z tego, że z tego się wytrąca wapń. Jak to trochę postoi, to trzeba to dłutem dosłownie rozkuwać. To nie jest takie, to w pewnym rzeczywiście, jak to jest problem. To jest już do mechanicznego rozkuwania, jak to zaniedbacie. Więc pamiętajcie, przepychajcie toalety.
0: Tak. Podobnie z kretem, jak macie odpływ zatkany, że kret nie daje rady, to wam kret się zrobi z cement i normalnie się zrobi beton, nie? Ja taką miałem sytuację teraz tutaj przy zlewie, że goście właśnie też musieli mechanizować.

0: poprzedni. Więc w większości nie było w domach. Nie? Oni nie mogą tego robić, kiedy nie ma w domach, bo może wybić we wszystkich zlewach w pionie, nie? Breja. No i przyszli, pomajtali tam trochę, ale chyba nic z tego nie wyszło. No ja już obserwuję te swoje rury, kiedy zaczynają grać, to wzywam po prostu lokatorskich tych dwóch hydraulików, żeby przyszli ze spiralą i chociaż u mnie przetknęli, a co będzie się działo niżej, to już trudno. Po prostu jest do wymiany, bo to są lata 60. No to co zrobić?
1: A Zenon wkleił newsa, z którego wynika, że Unia nas nie da nam pieniędzy na walkę z koronawirusem.
0: Jak nie da? 32 miliardy euro mieli dać.
2: Chyba złotych jednak, chyba złotych.
1: Złotych.
0: A ja czytałem, że euro. Tu jest, wczoraj.
1: Tu jest wymieniana kwota 7,4 miliarda euro dla Polski, ale to nie są nowe pieniądze, tylko Unia pozwoli wydać wcześniej przyznane środki z Funduszu Spójności na cel walki z koronawirusem. No to ludzki pan. Ludzki.
0: Właśnie, wszystko tkwi w szczegółach tutaj i to jest właśnie to. No. Ja tak się zastanawiam, 23 miliardy, kurczę, tych chorujących 100 jest około, tak, no to kurczę, to niezła kwota na każdego. To powinni temu każdemu chorującemu dać po dwa, tam, po 200 milionów euro, nie? To najlepiej
2: by było. I jeszcze powinni wtedy, jak wyzdrowieje, to trzeba mu oddać samolot. Taka jest tradycja.
0: Tak, dokładnie. Wiesz, Bareja tutaj w misiu wszystko przewidział. Tam do każdego tego masz. Masz prorok. Sposób, tak jest.
1: No. Ciekawe, że audycja o Marku Podleckim ma już 5000 odsłon, a jak nagram o Melu Gibsonie, to tam to ma 500. Czyli Marek Podlecki popularniejszy o wiele od Mela Gibsona.
2: Marek Podlecki superstar w Polsce jest, co ty myślałeś?
0: Ale stary, no Mel jednak jeszcze chodzi po tej ziemi, więc wiesz, zrób potem, jak będzie taki, wiesz, albo zagra w czwartym Maxie, nie? Wtedy to. Musisz wybrać innego bohatera najwyraźniej po prostu. Ja proponuję Schwarzeneggera w końcu.
3: This is gonna be good podcast. Get to the chopper.
0: A wiesz kiedy by to miało największą oglądalność? Kiedy Schwarzenegger pojawiłby się w nocnym radiu?
2: No to wtedy rzeczywiście mogłaby być dobra ogląda. Albo jakby predatory wylądowały na ziemi. To też mogło być. No.
1: You have to listen Night Radio now.
2: Get to the radio.
0: You crowd, give it to me now. I krawiec się rozbiera przed kamerką.
1: Najlepszym gościem to byłby Sylwester Stallone.
3: It's not your radio.
0: A na drugiej kamerce Danilo. You talking to me?
2: Słuchajcie, ja się będę się żegnał. Trzymajcie się. Ja już skończyłem mój spacer przez tory. Na razie.
1: Trzymaj się, Jacek. Hej, hej.
0: A może udałoby się, kurde, jakiegoś aktora znanego z jakiegoś tego zawołać, by się, kurde, zgodził. Może Mark Hamill albo Harrison Ford?
1: Tak z Polski może, tak nie aż tak wysoko, nie aspirujmy. Może Marek Kondrat? Jak on się spyta, panie, dlaczego mam do jakiegoś radia przychodzić? A ja powiem, bo życie lubi zaskakiwać.
0: Wujek Pazura, bo on tak się ostatnio tam jakąś Wujciu Pazura nazywa. On kanał też swój prowadzi. Też się postarzał chłop, taki tak schudniał strasznie. Taki.
1: Mroczkowie jest propozycja, żeby braci Mroczków zaprosić.
0: Albo przynajmniej jakiegoś, nie wiem, takiego powiedzmy drugoligowego, może Toma Cruza chociaż.
1: Chociaż tak, najbardziej popularny aktor chyba na świecie i wpływowy według miesięcznika Forbes, najbardziej wpływowa osoba show biznesu, a tam chociaż tego Cruza.
4: Może. No tak skromnie.
0: No to przynajmniej Emma Watson, no.

0: To, że rzucasz osiągalne po prostu propozycje.
1: Albo zaprosisz dwóch...
2: Ja napiszę do jednej aktoreczki, młodziutka, tylko to krawiec będzie musiał się z angielskiego przygotować, bo ja z nią nie dam rady rozmawiać, bo mi odpowiedziała ostatnio, ja jej napisałem, chodzi mi o to, jak ona się nazywa, cholera, co gra Eleven w tym serialu Stranger Things. Millie Bobby Brown, no.
0: Co ty do nieletnich piszesz, co?
2: Nie, no bo ona jest po prostu zajebista. Zajebista, naprawdę. Ja jestem w szoku normalnie, jaki to jest zdolny dzieciak, kurczę.
0: Krawiec do nieletnich.
1: Bacie tam.
2: Ona jak ubrała do programu, słuchajcie, z tym takim gościem, nie wiem jak on się nazywa, bo tam są te takie show, takie jak kiedyś Joe Leno show, czy coś takiego. On się ubrała do programu, to normalnie to taka laska, kurczę, z 30 co najmniej. Nie wiem, do niej właśnie wtedy napisałem, że wyglądasz jak 30 tego.
1: Ale wiecie co? Jest takie zdjęcie takiego pedofila stereotypowego, który siedzi przy monitorze, taki właśnie gruby.
2: Pod koszulką
1: podartym. Tak mi się teraz z Etamem trochę skojarzył. Przepraszam cię, Etam.
0: Piszę do takiego dzieciaka, że wygląda jak 30.
2: Yes. Ale ja to bardzo delikatnie napisałem. Ja się przyznałem, że jestem już starszym człowiekiem, nie? Znaczy tak starszym, znaczy no 30 lat różnicy, tak? Między mną a nią. Jak to sobie zabrzmiało, zaraz będziecie tutaj sobie tak. Nie, ale kurczę, naprawdę dziewczyna jest niesamowita. Śpiewa, kurczę, tańczy. Ten rapuje, kurde.
0: Może spoko, w Polsce już legalna, więc nie ma tego, nie ma tak źle. 16-latka, więc.
2: Brytyjką i ma ładną buzię, nie? To jest najdziwniejsze.
1: 16 czy 12, bo tu ktoś pisze, że...
0: 16, dążyła dorosła.
2: Ona skończyła niedawno chyba 17 lat, bo ona ma taki Instagram. To jest Instagram na YouTubie, bo Instagram jakoś tak będzie, no, czwarty czy trzeci, już nie pamiętam, nie? Ale mówię, ja byłem w szoku po prostu, jak ona, znaczy ja jej to pisałem, jak był sezon trzeci tego Stranger Things, bo ona miała takiego live'a właśnie, ona też transmituje wtedy na YouTubie. I tam pisałem, kurczę, i odpowiedziała, nie? I się mówię, kurde, szkoda, że nie mam Instagrama, może bym się włączył tam do i sobie pogadał, nie? Jeśli by się dziewczynie przestraszyło, to ci by się zwrotą, cześć, no jestem twoim panem.
1: Ale jak ty byś z nią pogadał, jak nie znasz angielskiego?
2: No, to tak, na takim poziomie podstawowym tam bym sobie jakoś dał radę, nie?
1: Hi, I am Etam, I am from Poland. What is your favorite color?
2: Ale nie, ale słuchajcie, naprawdę to jest ciekawe, bo potem jak zacząłem szperać, bo ja sobie w ogóle tam komentowałem film, nie, na początku, a potem zacząłem szperać, bo zaczęli coś o tej aktorce na film byłaby pisać, nie, i tak zacząłem szperać i patrzę, to nie jest żaden przypadek, ojciec jest jakimś tam tym, jak to nie menadżerem, tylko tym promotorem tych gwiazd i ona się urodziła gdzieś w Hiszpanii czy gdzieś, nie, oni pojechali do Stanów, także to nie jest tak, że to jest dziewczyna jakaś z castingu czy coś, nie, to tak nie jest, ludziom się tak wydaje, że to tam pójdzie na casting i tego, bzdura, to trzeba mieć tam, też trzeba mieć wejścia. I ona już na tych swoich wideo tam, tych różnych, które umieszcza, one są w ogóle jak bez sensu, ja nie wiem, kto to ogląda, bo to są jakieś tam, nie wiem, takie 15 sekund takiego śpiewania, jakiegoś głupiego czy coś, ale tam już pokazuje te swoje siostry, jakieś tam koleżanki i od razu promuje cała grupa, nie? Podobnie było w tych gwiazdeczkach Gry o Tron, nie? Podobne zjawisko, nie?
1: No. Kurczę, właśnie sobie zdałem sprawę, że dzisiaj, że teraz nadawałem cały tydzień praktycznie, dzień w dzień. Jutro znowu audycja, we wtorek audycja o rzeczywistości wirtualnej, do której też się muszę przygotować. Co jutro? No właściwie to jutro już jest wtorek, no jak chcemy być dokładni, no bo już jest po 12, ale no jutro poniedziałek, można tak powiedzieć. I też nocny Marek.
2: A, bo dzisiaj była niedziela, no faktycznie, zapomniałem.
1: We wtorek.
2: Nie wiem, ci wydawało przez chwilę, że jest poniedziałek, że to jest nocny Marek.
0: Tam już traci kontakt z tym, jaki jest dzień.
2: No mi jest obojętny. Że... Każdy sam.
0: Jest. A ojciec Millie Bobby Brown jest pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, a nie żadnym promotorem gwiazd. Nie wiem, o co ci chodzi.
2: No to widzisz, to na tym serwisie napisali nie tak, bo napisali, że on się zajmuje promocją gwiazd.
1: Nie. Ty, Etam, masz zawsze takie rzetelne informacje.
2: Zresztą wszystko jedno, no przecież tak... I tak ten, no dobra, napiszę do niej, zobaczę, że się odezwie.
1: Nawet jak się ciebie spyta, tam który jest dzień, to powiesz źle. No.
0: Nie pisz do niej. Nie pisz do młodych dziewczyn w internecie, please.
2: Ale by przyszła tutaj, by powiedziała, ale ja jej dałem komplement, bo napisałem, że ona uratowała Godzillę, bo główną gwiazdą była Godzilla, ale gdyby nie ona, to by Godzilla kiepsko wyszła, bo nie wiem, czy oglądaliście tą Godzillę.
0: Nie oglądałem, bałem się.
2: No, ja oglądałem. Powiem szczerze, że ta dziewczyna uratowała ten film, nie? Teraz będzie Godzilla kontra King Kong. Ciekawe, czy znowu nie będzie ten sam efekt, bo te Godzilla amerykańskie teraz są takie... To nie to, co kiedyś, jakie, bo ja w kinie jeszcze oglądałem Godzilla, te stare japońskie. Zresztą w kółko grali te same 3 czy 4 części.
0: Ach, ten facet w gumowym stroju. Ach, to były czasy.
2: No, ale jako dziecko to było, ja tylko Godzilla, ja w ogóle, moje dzieciństwo to była Godzilla, to absolutnie.
0: Znaczy, ja się tak śmieję, ja sam oglądałem za dzieciaka Godzilla, więc, japońską, więc no.
2: Ja oglądałem, dokładnie wam nawet powiem, jakie były, bo znaczy nie wiem, czy prawidłowe były polskie tytuły. Był Strach Mechagodzilli, Powrót Mechagodzilli, Godzilla kontra Gigan, i Ebirach, Potwór z Głębin, to też był z Godzillą. To mnie było w tytule akurat Godzilla. Był jeszcze taki śmieszny film, potworopodobny do Godzilli, Pojedynek Potworów. I był jeszcze o Gamerze, to był... chyba Gamera się nazywał, właśnie, takim żółwiu śmiesznym latającym. No. To były wszystkie filmy, które w Szczecinie można było obejrzeć. No i King Kong, nie? Jeszcze o potworach, nazwijmy to, w cudzysłowie.
0: Nie oglądałeś najbardziej klasycznego pojedynku, czyli Godzilla kontra Motra?
2: Nie było w Szczecinie w kinach, nie wyświetlali. Za komuny było tak, że miastami, i to tak jak wśród kolekcjonerów kolejek. Na przykład w Szczecinie można było dostać tylko H0 i TT. W Warszawie była NK jeszcze, nie? Tylko jeszcze była w NRD była produkowana, nie? Po prostu w te komuny to było tak, wiesz, na przykład u nas puścili tak, Superman 3 od razu puścili i Star Trek 4 Voyager Home, Star Trek 4, nie? Od razu. Nie było w ogóle ani 1, ani 2, ani 3, ani 4, nie? W takiej zasadzie to funkcjonowało. Szkoda, że nie puścili Gwiezdnych Wojen od razu trzecich, nie? Znaczy z tej pierwszej serii, nie? Gwiezdne Wojny były wszystkie części. I tak mniej więcej rok po premierze w Stanach. No tak to wyglądało niestety. Były wybiórczo filmy po prostu puszczane.
1: Tutaj się jedna osoba pyta, czemu nie. Tam nie odpisuje na Facebooku jej, bo coś napisała. Wiecie co? Bardzo dużo osób do mnie zagaduje w różnych tak sprawach. Niektórzy to pogadać sobie nawet chcą, bo im się tam nudzi troszkę. Więc nie zawsze mam czas i siły też, żeby tak każdemu odpowiadać, nie? Największe szanse są, że odpowiem, jak się po prostu napisze maila albo na prywatnego Skype'a się ktoś odezwie, Krawiec 2, no to już prędzej. Jak mam sprawdzać i na Facebooku korespondować, i na maile odpisywać, i na Skype'a, i w radio, i na czacie, no to trochę dużo się robi tych różnych mediów, nie?
2: No, jest straszne w ogóle z tymi społecznościówkami. Ja też mam ten sam problem. Znaczy jest kilka osób, z którymi, które sprawdzam, po prostu są znajomi, ale generalnie na przykład ja mam prawie 5000 nie przyłączonych ludzi jeszcze z czasów Korwina. To piszą mi gdzieś tam z jakiejś Bydgoszczy, a Murzyn z Afryki kiedyś nawet napisał do mnie. Po prostu jak ja bym to miał czytać, to jest okropne, nie? I potem jeszcze odpisywać poprzez... Społecznościówka, a na pewnym do pewnego momentu, kiedy rzeczywiście się gromadzi tych znajomych, takich, których my znamy, no przynajmniej tak jak tutaj się znamy, nie? to jest jeszcze okej, okay, ale jak już przegniemy z tymi znajomościami, to już po prostu jest pod ten problem, nie? To już by trzeba było, musiałbyś krawiec mieć agenta do odpowiadania na Facebooku po prostu.
1: No, niestety. Teraz też napływ trochę nowych ludzi, przybyło subów, no i tak sobie pogadać chce każdy, nie? No to no ciężko ludzie. Zbyt sławny jestem, zbyt wielką gwiazdą jestem.
2: No ale to wiesz, ty się nie śmij, to jest fakt. Wiesz, to idzie powoli, ja myślałem, to szybciej pójdzie, ale to idzie powoli, ale wierz mi, że jak wytrwasz i nas ten wirus nie dobije, będzie komu słuchać, to za 2-3 lata to ty będziesz miał problem po prostu już wtedy, nie? Bo to nie idzie tak jak u Atora, czy tam powiedzmy, nie wiem, na jakichś innych kanałach YouTube'owych, ale to pójdzie za chwileczkę tak jak szybkość komputerów, będzie ten taki wzór, że to jest zapomniałem jak to się nazywa jak się o tym mówi, no, prawo Mora, tak? To tak samo tutaj będzie, nie? I będziesz musiał mieć w końcu drugiego takiego, który też się zajmie tylko społecznościówką, nie? Bo ludzie będą chcieli i będą przychodzić tu i z pretensją dzwonić, a ja ci kurde tego, ja to znam, bo ja byłem moderatorem czata, gdzie było kilkaset osób u Korwina. I jak ja skasowałem niechcący przez pomyłkę, bo to tak szybko leciało, że tego, to oni donieśli do Korwina, że moderator skasował, kurde, komentarz, pytanie, nie? No, będą takie przypadki. To będą innego rodzaju dramy zupełnie już w tym momencie. Wiesz.
1: Dobra, będziemy powoli kończyli. Już trochę zmęczony jestem, więc...
2: A, jak rano masz wstać, to lepiej się płać.
1: No...
0: Ano lepiej.
1: No, to dzięki, że byliście, dzięki za pogaduchy i tak dalej. Coś na koniec chcecie powiedzieć się jakoś tutaj pożegnać? Nie, chyba nie.
2: No ja mogę zacząć, dobra. Słuchajcie, tydzień przed nami ciekawy. Zobaczymy, co się będzie działo. No, właściwie to moja przepowiednia się chyba sprawdzi. Już jest 111 widzę tych zarażonych, czyli w środę będzie 150 lub więcej. W każdym bądź razie, no mam nadzieję, że to wygaszą, bo przyznaję zdecydowanie rację potrzebie, że nasz rząd, jaki by nie był, ale tutaj się rozsądnie wszystko na razie wydaje, bardzo, bardzo perspektywicznie działa i mam nadzieję, że to wszystko jakoś będzie okej. No nie wiem, mądrze się wypowiedziałem na koniec? Chyba tak. Dobra. Dobranoc wszystkim i życzę wiele zdrówka, bo zdrówko najważniejsze. A jak będzie zdrówko, to będą mi pieniążki. No, pa, trzymajcie się.
1: No, nara, hej.
0: To ja mniej mądrze po prostu się pożegnam, bo już sam nie mam siły troszeczkę, więc rozumiem cię jak najbardziej. Hej.
1: No hej, hej. Muszę może trochę mniej nadawać, bo się, nie wiem, zaczynam męczyć trochę już. Tak dzień w dzień, no dajcie spokój, no. Był czas, że była jedna audycja w tygodniu. Był czas, że były dwie, nagle trzy. A ostatni tydzień, no to praktycznie dzień w dzień, przez cały tydzień nadawanie. No bo, a tutaj tak się jakoś, tutaj nocny Marek, potem, a se wejdę, pogadam i się przedłużyło wiele godzin, potem, a to dzisiaj może też, potem ten wywiad, spoiler, no kurde, no nie, no przeginka dzisiaj znowu. No i tak to się kończy, że takie pogaduchy bardzo luźne, coraz luźniejsze są. No dzięki za życzonka, dzięki. Dzięki wszystkim za życzonka, dzięki za donejciki, dzięki, że jesteście, jacy jesteście. Wariaty wy. No. Następny, dostałem tutaj wskazówkę od tajemniczego biznesmena, o którym wspominałem. Od Adama W. pseudonim Kiełbasa, który zasponsorował City Skylines, sprezentował mi, że można ustawić tak, że są nieograniczone pieniądze. To coś dla mnie. Tylko obawiam się, że przy moim talencie do budowania miasta to zbankrutuję i nawet jak będę miał nieograniczone pieniądze, to nie wiem. Albo coś, nie wiem, drogi bez sensu zbuduję. No bo w SimCity to się te drogi budowało na potęgę, a tutaj zbudowałem trochę dróg i wszystkie pieniądze poszły, bo nie kontrolowałem tych pieniędzy. To jest problem. Po prostu nie patrzyłem, ile wydaje. A tam łatwo przyszło, łatwo poszło, jak polityk polski taki, nie? A co to tam? Co? Ja nie zbuduję? Zbuduję. I ciach, ciach, ciach, ciach, ciach i poszło wszystko na drogi. I już na nic innego nie zostało. No, takie miasto, same drogi, nie ma prądu, nie ma wody, nie ma sracza, nie ma nic. Tylko drogi są. No, ale nasze polskie drogi. I most był. I most zbudowałem. Most, którego droga prowadziła donikąd. Do lasu. Pff. Bardzo to mądre było, nie? Tak, most z drogą do lasu. I się kończy nagle droga. Idziesz sobie, idziesz, nagle pyk, nie ma. Psycho napisał: ja codziennie dziękuję Bogu, że jest takie radio. To właśnie Jan Paweł II tak mówił o Radiu Maryja właśnie. Ja codziennie dziękuję Bogu, że jest takie radio, Radio Maryja. Tak mówił, tak było. Jagodzianki przy drodze, żeby zatrudnić. No, w sumie. No tak, no drogi to drogi, no, a nie tanie, no to. A nie tanio, to drogi. No. Czemu nie ma takich wiejskich dróg, nie można zrobić? Ja chciałem wieś zbudować w ogóle, a tu miasto muszę. Asfaltowe drogi, a nie można takich udeptanych? Albo żeby ludzie sami sobie wydeptali drogi. I żeby potem ewentualnie tak się popatrzeć, jak oni te drogi wydeptali i na tej podstawie dopiero zbudować drogi. To jest taki autentyczny, słuchajcie, zabieg dobrego architekta. On pozwala pierw ludziom właśnie wydeptać, patrzy, jak oni chodzą, potem buduje drogi, no. A tam w ogóle ludziów nie było, ludziów żadnych. Także słabo się sprawdziłem jako burmistrz. Ale to jest wina tych, co się nakradli, co byli przede mną. Ja i tak dużo zrobiłem. To tamci. To ich wina. No. Może są jakieś dodatki takie właśnie, ale tam wszystkie dodatki chyba płatne są, te DLC, ale to są takie komercyjne DLC, a może są jakieś niekomercyjne dodatki darmowe, żeby były jakieś wiejskie chałupy, co chciałem zrobić właśnie takie nocniki śląskie, no, a nie jakąś metropolię bajeranską, tylko właśnie wiejskie dróżki, kościółek zbudować. Czy tam w ogóle jest kościółek do zbudowania? Jakoś nie widziałem. Masońska gra wstrętna. I ta gra jest właśnie w ten sposób atakują. Że jest wszystko. Masz tutaj wiatraki, niewiatraki, ekoterroryści, tak, wiatraki właśnie, a kościółka nie było w tej grze. Nie było. I kto ma leczyć duszę tych obywateli? Czy kolci mnie, żeby umyć garnek i sobie jeszcze te sos zrobić, placki zjeść. Głodny jestem. Wiecie, że im więcej jem, tym bardziej się taki głodomór robię jakoś, nie? Że też tak macie, że po prostu jecie i tak się rozpędzacie z tym jedzeniem. A potem brzucho rośnie. I trzeba się, kurczę, jakoś ograniczać.

0: No tak, żołądek się. Nie, człowiek się tak po prostu jakoś. No może żołądek też się rozpycha, ale człowiek tak się rozochaca, jakby do jedzenia. No bo dużo różnych smaków, tak, jakoś się organizm rozpędza z tym jedzeniem. Tak mi się wydaje, że nabieramy smaka też na różne rzeczy. A jak tak się trochę zamorzymy, to no jak tak właśnie skromnie jem, to taki zamorzony chodzę głodem, taki zmorzony głodem, czy jak to się tam mówi. I to wtedy się przyzwyczajamy do niejedzenia. No, Marcin Tesla, który prowadził kuźnię wojowników, on jakoś tak twierdził, że on z 40 dni raz nie jadł. To jego jakiś rekord. 40 dni nie jeść, ale to mi się wydaje mało prawdopodobne. Chyba nie można tyle. No, bez wody szybko dosyć umrzemy, ale bez jedzenia w sumie możemy. No, głodówki. Znam takich, co 2 tygodnie głodówki robili faktycznie, ale 40 dni nie jeść. To by nie, to chyba się nie da tyle. Myślę, że przesadził trochę, coś podkoloryzował tutaj. To za nasze tak się nażar, rzekł psycho. No, jutro się nażrę za twoje, kupię sobie hot doga. Ale nie kupię sobie, bo hot dog kosztuje 6,50. A ty dałeś 6. Ale dałeś. Ile dałeś, tyle dałeś, ale dałeś. Już wypomina właśnie. Zanaszę się na żar. No, tak to jest właśnie. Muszę uważać, od kogo przyjmuję pieniądze. Cholera wie, czego on się jeszcze będzie domagał za tego donata. Jako znam trochę, on będzie się domagał różnych rzeczy, takich, o których nie chcę mówić na antenie. Teraz. I będzie przypominał, ja dałem, jak nie dałem, jak dałem. O, dałem, panie, dałem, a, dałem. Nie musiałem, ale dałem. Ale to nie chodzi o to, żeby się chwalić, ale dałem. Ile miałem, tyle dałem. Ale dałem. I to panie, no, dałem. Nie mówcie, że nie dałem, bo dałem. Dałem. A. Można nawet rok nie jeść, tylko trzeba wcześniej dużo tłuszczyku nagromadzić. Pisze Mr. Baranek, który chyba jest niedźwiedziem. Jako niedźwiedź tutaj przemawia. Mamy niedźwiedzia też na czacie. To chyba nie jest człowiek. No i psycho, tak, no, to ja już go znam. I to, panie, i to nie raz dałem. I to nie raz dałem. Bo jeszcze kiedyś dałem. To nie tylko teraz dałem. Wtedy też nie musiałem, ale dałem. A, powiedziałem sobie wtedy, nie dam już, nie dam, a jednak dałem. No, dałem. Co mam nie dać? Ja jak mam, to dam. Mam, to dam, ale nie chodzi o to, żeby się chwalić. No. To tak jest. Taki to ogółem człowiek, widzicie, no. Macie pomysł, kogo by tu zaprosić do audycji? Rzucajcie jakieś nazwiska. Skoro mówienie o kimś znanym to jest taka tutaj popularność, tyle odsłon, to może warto kogoś. No tutaj głupio trochę tak mówić, no bo to taka audycja była wspominkowa. Tu nie liczyłem nawet, szczerze mówiąc, za bardzo na jakieś tutaj odsłony, tak dalej. Też zabawnie wygląda, nie? Jak ktoś robi audycję wspominkową o zmarłej osobie i to twierdzi, że to był jego przyjaciel. A tam na górze paseczek, donaty, zebrane tyle, co chwilę jakiś tam kcink, 3 złote i jakieś obraźliwe donaty wpadają na temat tej osoby. Takie i śmieszne, i straszne trochę. Dobra, idę. Chodzą za mną te placki. Pa,
1: Panie, nie będę parodiował już więcej Wałęsy. Nie będę. Już wystarczy wam tego. Ja już swoje naparodiowałem, panie. Ja już nie mam siły. Nie mam już siły, zmęczony jestem. Idę sobie zjem pierogi. Danka mnie zrobiła, pierogi, zjem sobie. Za mało żeście zapłacili, żebym ja wam tutaj parodiował. O. Co wy myślicie, że ja taki tani jestem?
0: Co wy myślicie, że ja taki łatwy jestem? Że coś tu mi napiszecie i ja będę zaraz tutaj się wygłupiał? Nie, to trzeba... Musi być gra wstępna. Musicie pierw mnie trochę tutaj połachotać, podpuścić. Trochę tutaj... Zaproś jakąś dziewczynę, wszystko jedno jaką, pisze Walikoń. No, w sumie... Darek Kwiecień, propozycja jest. No, w sumie... W sumie mogłoby być nawet ciekawie. No może do czasów ostatecznych by pasował, nie? Tutaj tajemniczy biznesmen Adam W., pseudonim Kiełbasa, który mi podrzucił fajny pomysł na łapówki właśnie, żeby brać, mi doradza, że można wiejskie też budować. Ale nie ogarnąłem. No, to zobaczymy. Ale to muszę się dogadać tutaj. Jakąś łapówę pewnie muszę tam dać i DLC kupić pod tytułem Wiejskie Drogi. DLC Wiejskie Drogi. Dobra, idę. Trzymajcie się. Nareczka, hej. Do jutra. 21. Nocny Marek. A jak dobrze pójdzie, to we wtorek audycja o rzeczywistości wirtualnej, o czym już wspominałem, ale przypominam jeszcze raz. O...
2: Wac na tort urodzinowy pasztetowy 20 zł.
0: No proszę, jakie miłe zaskoczenie. Na tort urodzinowy pasztetowy. Pasztetowy tort. Od Waca. Wac. To Wacek? Aha, no bo Wacek to zdrobniale, tak? Jest Wacek. A to Wac. Słuchajcie, no tak może jeszcze kurde chwilę posiedzę, jak wpadły dwie dyszki. Tym bardziej, że mi brakuje 20 zł do wypłaty. Żeby wypłacić, muszę mieć 80, a mam 58. Czyli 22 zł brakuje. No tak, może. To ja wiem, który to VAT. Bo tu mruga okiem. To jest taki VAT, który ma lachę. Długą chyba. Kurde, może zrobię taki eksperyment rodem z jakichś patostreamów a la Daniel Magical, czy że po prostu zostawię antenę włączoną i będą wpadały donajciki. Tylko muszę was jakoś poobrażać, żebyście wy potem mnie obrażali i obelżywe takie po 3 złote. Krawiec, ty głupi chuju, wziąłbyś się za robotę, a nie żebrasz, ty żałosna mendo, 3 złote. Takie same będą przychodziły donajty. I rano włączę i a tutaj się zebrało. No, to w ten sposób trzeba myśleć. Także... Chociaż nie wiem, czy mi się chce gadać jeszcze. W sumie mi się chyba nie chce gadać. Jeszcze jak Etam zadzwoni, czy z czym się tu deklaruje, to ja zasnę, ludzie. Zasnę po prostu. Naprawdę. On jakiś teraz się taki jakiś zrobił, taki właśnie smędzący troszkę, nie? Nie uważacie? Tak opowiada właśnie jeszcze tym głosem takim spokojnym, wolnym i tak opowiada. właśnie ja to lubię sobie tą pasztetową tak wziąć i tak sobie ją wyciskam, tą pasztetową, bo ja tak lubię. Po prostu czytam na jakiś chlebek czy coś, sobie tak ściskam. Czasem mi się za mocno ściśnie, to wtedy mi trochę wyleci, ale to ja wtedy biorę... Nie!
3: Ubek! Przypomniało mi się. Ubek. Ubek jest w trybie ham. Wiesz odnośnie czego ja to mówię?
0: Wiem, Etam, ale to jest bardzo nudny temat gry na Amigę stare. Nie chce mi się o tym gadać chyba. Tak z całym szacunkiem do Amigi i do ciebie i dla trybu ham. Na który sram na tryb ham, bo tak w sumie...
3: A ja sobie ściągnę tą grę, kurde, bo ja ją miałem kiedyś, chyba nawet oryginalną miałem. Teraz sobie przypomniałem, mi koledzy tutaj przypomnieli z Amigowego czata. No w każdym razie jakbyście chcieli zagrać, zobaczyć, co to jest w trybie ham, to polecam Ubeka, bo taka gra powstała. Patrz, jaki ożywiony wpadłem, aż tak podniecony tutaj na antenę, że tutaj znalazłem sprawcę. No, powiedz mi, co planujesz na ten tydzień poza Virtual Reality i poza nocnym markiem tradycyjnym, bo już się przyzwyczailiśmy jako słuchacze do tego siedmiodniowego tygodnia pracy. Mówiłeś, że może byś kiedyś zostawił tak antenę wolną i zobaczył na dalej, co jest. To jest bardzo dobry pomysł, tylko jeszcze bym dodał do tego jedno ale, żeby każdy mógł się na tą antenę włączyć i wypowiedzieć. I nad ranem byś odsłuchał, co tu się działo. Nie wiem, czy byś chciał taki eksperyment zrobić, ale to by było interesujące.
0: No, czy ja wiem, tutaj nasza społeczność jest dosyć taka mała i jest wielce prawdopodobne, żeby się nikt po prostu nie skusił na taką zabawę polegającą na zostawieniu jakiejś tam wiadomości. No, jedna osoba by coś tam, wiesz... No to tak nie działa u nas. Przypuszczam, że słuchacze nocnego radia też są trochę tak, wiesz, no innym typem człowieka i ich tak bardzo by nie jarało, że na przykład, że ja tu śpię w tym momencie. To nie jest widownia Daniela Magicala, która się cieszy, że on se śpi i mu wpłacają pieniądze, bo on śpi, nie? No to nie, to raczej tutaj to by nie przeszło chyba.
3: No, wiesz, ja ci polecam zrobić taki eksperyment, skoro na niego wpadłeś, bo tak jak, bo byłem zaraz gadać, że ty, tak jak ja jesteś, że ja tyle rzeczy mówię i nie zrobię i przewrotnie właśnie zostawić Skype'a, wrzucić kamerkę i skierować ją jak śpisz, ale na twoje bose stopy, które ci wystają spod koca. Sam nie wiem, pod czym ty śpisz, pod kocem, pierzyną, przyznaj się.
0: Pod kołderką.
3: A, no bo ja to śpię na takim barłogu, że tak to nazwę. Po prostu lubię, ja najchętniej tam się tak w liście jak niedźwiedź owinął i tak po prostu ten, no, lubię takie po prostu, no nie właśnie tam, nie wiem czym się przykryję, czy tam rzucę coś na siebie, jakąś narzutkę, jakiś ten, tak bardzo, bardzo, że tak powiem, niedbale. Ale od pewnego okresu, kiedyś miałem taką fazę, rozkładałem łóżko na całą szerokość, pierzyna, oczywiście z tym, z pierzem chyba z kurzym czy jakimś tam. Dwie poduchy musiały być oczywiście, żeby było miętko, jak księżniczka na ziarku grochu. No i tak sobie rozkładałem się na całe ucho i tak spałem. A teraz nawet łóżka nie rozkładam, tylko na połówce sobie śpię. No, w pozycji, że tak powiem, embrionalnej, bo taka jest najwygodniejsza. Wtedy mi się najprzyjemniejsze rzeczy śnią. No ale tak, no znowu mówię rzeczy, które, że tak powiem...
0: Nie, to są ciekawe opowieści. No, a jak tak się przewracasz z boku na bok, na przykład... Wiesz co, dzwoni tutaj twój ten, taki chyba krytyk to jest twój, nie pamiętam.
3: Uwielbiam go, dawaj go tutaj.
0: Ja czuję, że on ci zaraz tu coś chyba dosunie, coś dorzuci do pieca i ci coś ci powie.
3: Wystawiłem się na raz. Cześć, witaj krytyku.
4: Witam krytyku. Nie, no ja tylko króciutko, ja dzwonię z taką prośbą do ciebie. To weź, chłop chciał jeszcze posiedzieć, a jak się podłączyłeś, to ja już słyszę, że krawiec zaraz będzie znikał. Weź, daruj sobie dzisiaj to swoje marudzenie, niech on jeszcze posiedzi, trochę pogada, bo będziesz tak truł, to zaraz będzie po krawcu i tyle.
0: I tak, dobra, już tak, znika.
4: Taka mała prośba.
5: Że jak Etam zadzwoni, nie wysłuchałem dalej. Będzie wnudził. Ja dlatego zadzwoniłem. Dobra, posłucham się ciebie. Szacunek dla ciebie, że mnie krytykujesz.
4: Ja dla ciebie też. Ja nie krytykuję.
5: Uciekam. Cześć, chłopaki. Papa.
0: No, cześć.
4: Dobra, ja już też nie narzekam, nie krytykuję. Słucham. Posiedź jeszcze trochę, Krawcze, jak możesz. No,
0: nie wiem, czy dam radę, bo nie mam o czym gadać za bardzo w sumie i zmęczony jestem to. Nie wiem. Tak, wiesz co, przyznam ci się szczerze, że dzisiaj taki mi się w tym momencie, szczególnie taki materialista włączył i siedzę tylko tak dla tych 20 zł, które ewentualnie mogą jeszcze wpaść, bo mi brakuje do 80. To możecie mnie tak szczuć, tak mi tak po złotóweczce, tak.
4: A właśnie urodzinki masz, to tam wszystkiego najlepszego, nie?
0: Ja dziękuję.
4: 89. Ja to nie mam jak wysłać obecnie.
0: Dobre słowo też się liczy.
4: Ja jak wysyłałem ci, to musiałem tam przez kogoś mi coś tam z przelewami, a nie mam żadnych PayPali, nic. Więc a teraz tym bardziej jestem w pracy, więc tego nie załatwię. Ja cię nie będę szczuł niestety, ale fajnie było, jakbyś posiedział jeszcze, no ale oczywiście nic na siłę. Czuj, nie czujesz się, to...
0: No, ale to też...
4: Tam wyssał z ciebie całą energię, widzę.
0: Ja
4: taki
0: wiem.
4: Trochę jest wampir energetyczny, co?
0: Nie wiem. No.
4: Dobra, ja też nie będę marudził, ja kończę i tak... Pozdrawiam. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i trzymaj się.
0: No, dzięki za życzonka i za poprzednie donajciki. Hej.
4: Na razie.
0: No. Nie wiem, to może wspomnę o tym, że chyba zamierzam jakoś aktywniej walczyć z Szurią. Nowa Szuria. Tak mnie wkurzyli ci ludzie teraz w tej audycji związanej z Markiem, nie? Sobie tak posłuchałem i kurde, jakie to są dekle, naprawdę. Ale to nie tylko chodzi o to, że oni są głupi, czy brakuje im wyczucia. To jest taki jakiś cynizm, jakiś taki egoizm. Tu jest dużo różnych takich cech, których chyba nikt nie lubi, prawda? Takie brak szacunku dla tego zmarłego. Egoizm, takie, że jest okazja, żebym tu sobie poopowiadał wszystkim, co mnie tu interesuje i tak zadzwonię i niby audycja o Marku, ale ja tu będę swoje napierdalał, nie? Te donaty włączone, te tematy takie z dupy już całkowicie, że właśnie szukanie spisków, że mama kłamie, bo podmieniona przez Parcha, a w ogóle to on żyje. No, takie debile, po prostu, że już gorzej nie może być. To jakby ktoś chciał kabaret zrobić, nie? I zebrał jakichś takich komików i by się starali przedstawić w jakiś śmieszny i parodystyczny sposób taką audycję, to właśnie w ten sposób by to według mnie wyglądało. U kogo ta audycja? U Gabriela, no. 12 tysięcy szabel. Strasznie się zawiodłem. I tak zdałem sobie sprawę, jak toksyczne, jak niefajne jest to środowisko, nie? Bo to kurczę, u nas jakoś tak szacuneczek, spokojnie, na temat, a tam po prostu jakaś taka jedna wielka toksyna. Strasznie to jest słabe. Mali ludzie. I to mówią ludzie, którzy ciągle trąbią o tym, o empatii, o świadomości. Oni tacy świadomi są, nie? To są wielce świadomi ludzie. Ich świadomość jest na poziomie kosmicznym, tylko że się zachować nie potrafią. Trochę tak jakby przyjść na pogrzeb, nie wiem, w krótkich spodenkach, w trampkach, żebrać od ludzi po 5 zł na tym pogrzebie, zarzucić tym, którzy są na pogrzebie, że a wy ściemniacie, on tak żyje, trumna jest pusta tak naprawdę. Ja miałem wizję taką, bo tego, bo mi wahadełko powiedziało i tak napierdalać, zrobić jakieś show jeszcze i tam, nie wiem, tańczyć, że ja tu jestem gwiazda, a nie on, ten co umarł. No tak nie wiem, można by długo wymieniać, nie? Tak wszystko co najgorsze. I tacy ludzie innych pouczają coś o świadomości, o dobrej energii. Jaka dobra energia? To jest jedna wielka parująca kupa, a nie żadna dobra energia. Także walcie się. Tutaj wyciągam środkowy palec w waszym kierunku, jak ktoś słucha z tego kanału. Ci, co tam dzwonili. Środkowy palec tak po prostu wypolerowany w waszym kierunku i walcie się na ryj. Może zróbcie coś dla świata i to wy umrzyjcie na przykład. To będzie może dobry uczynek jakiś, bo naprawdę nic sobą nie reprezentujecie. Trochę ostro jadę, ale to chyba wam się należy, bo jesteście po prostu beznadziejni totalnie. Ci ludzie, co tam dzwonią, co gadają. To nawet nie wiem, czy to są psychiczni ludzie. To są po prostu głupi i źli ludzie. Głupi, źli, odjechani, odklejeni. Nie wiem, jak to określić. A może i zadzwonię, żebyś wiedział. Może i zadzwonię, tylko co? No to zaraz mnie rozłączą, tak? Ale będzie, ej, weź się, człowieku, wiesz, to do nas dzwonisz?
2: Szur, milie, Bobby Brown wygląda jak mały chłopiec. Przykro mi, Etam, jesteś krypto zbyt dużo przesłanek. Nie oceniam, nie krytykuj kochających inaczej. 10 złotych.
0: No to ostro ktoś pojechał tutaj, że co, że Etam jest krypto kim? Krypto... Nie kryptogejem, bo to jest mały chłopiec tak naprawdę. Czyli kryptopederastą. Kryptopederasta. Dziękuję bardzo za zacnego donycika. No. I trzeba walczyć, bo okazuje się, że takie środowiska potrafią ludzi niszczyć, ponieważ opowiadanie komuś przez całe lata, że tak, masz rację z tym, że wysłały bioroboty kod binarny przez Donata i magowie żydowscy i wielki wąż pod Łowiczem właśnie wysyłają negatywne energie, przez to zakłócają nam streama. Tak, masz rację, Marku, masz rację. Wszystko, co mówisz, to widzisz, ma sens. No, i on potem myśli, że to ma sens. I się utwierdza w swoich omamach. No. Oczywiście nie ma żadnej schizofrenii, jest zdrowy, to się z tym nie zgodzę. Tak, oczywiście. Trzeba być skończonym baranem, żeby wierzyć niektóre z tych rzeczy. No już nawet nie baranem, bo nawet 5-letnie dziecko by się z tego śmiało, nie? A tu nagle, o tak, coś w tym musi być. Oczywiście. Tam jest, to są szkodliwi ludzie, nie wiem. I opowiadają drdymały i straszą cały czas wszystkich, tylko straszą, nie? Straszą. Główny punkt programu to straszenie w sumie. Cały czas opowiadanie, że nas trują, inwigilują, okłamują, jedna wielka iluzja, wszystko jest kłamstwem. Historia, medycyna, media, polityka, pieniądz, edukacja, no to w ogóle edukacja, to w ogóle wszystko. No, my też tutaj czasami takie, część z tego jakoś tutaj... No, też się takie treści czasem pojawiają, ale nie tak skrajnie, nie tak fanatycznie, nie tak, że skreślamy zupełnie wszystko i nie tak jednostronnie, że się spotyka trzech tumanów i klepią to samo i się tam miziają pytkami po szyjce i sobie tam spijają z dzióbków i tylko, o, jak mądrze powiedziałeś, widzisz, bo coś w tym jest, no dobrze, ale to właśnie tak jak ty to powiedziałeś, to właśnie to jest racja i ja też tak to widzę, no bo to tak jest właśnie, ty też miałeś dużo racji w tym, co powiedziałeś, no i tak sobie nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom. Sobie, kurczę, schlebiają. Dajcie spokój. O.
2: Walikuń najlepszego 10 zł.
0: No dzięki, Walikuń. No to chyba mi się zebrało. I nie to, że mi się zebrało, tylko mi się właśnie zebrało. Ile jest? Ach, 4 zł brakuje. A to posiedzę jeszcze chwilkę. O, także, no ludzie, no trzeba się umieć trochę też zachować. Trzeba umieć słuchać drugiej osoby. Tamci często nie potrafią. Tylko tak czekają, żeby ze swoim wejść. Już tak słychać jak sapie. Ten coś tam opowiada, a ten już... Tak, no a ja z kolei, tak wiesz... Wiecie, w ogóle nie słucha tej drugiej osoby, nie? Tylko tak czeka, żeby swoje tam dopierdolić, swoje o jakieś. I każdy ma jakąś tam jazdę. Jeden się interesuje, nie wiem, Słowianami, drugi powiedzmy, nie wiem, jakimiś teoriami związanymi z, nie wiem, z płaską ziemią i zawsze ten temat sprowadzi do tego swojego, nie? To są tacy ludzie właśnie jednostronni. Po prostu pod każdym względem są to płytcy ludzie tak naprawdę, no, to środowisko szurów. Znaczy, nie wszyscy, bo pewnie są też i fajni, nie? Tacy, którzy coś wartościowego nawet tam robią, no, ale ci, co tam słucham u tego Gabriela, to mnie jakoś strasznie mnie teraz rozsierdzili. Nie wiem, posądzać i Pawła, i matkę, że kłamią, bo podmienieni są. Wiecie co? To już jest szczyt. Szczyt szczytów. Już nie mówiąc o tym, że mieszanie ze sobą tematów mądrych i głupich sprowadza te tematy ważniejsze, ambitniejsze i bardziej jakieś takie zdroworozsądkowe do poziomu gówna, nie? No bo jak mówisz pierw o, nie wiem, o rządzie światowym, o agenturze, o medycynie, a nagle przechodzisz na, kurwa, śpiących rycerzy pod Giewontem i misia zaklętego w kamień, którego obudzi trąba aborygena z siódmej gęstości, no i o dentystach, którzy nam wszczepiają chipy do zębów jako plomby, no to po prostu ośmieszasz te tematy. Ktoś... Ale o dziwo jakoś to nie działa nawet w ten sposób, bo widzę po reakcjach, że wszyscy tam przytakują. Im głupiej, tym lepiej. Tym ciekawiej w ogóle i tym bardziej masz rację, im głupiej gadasz w sumie. Nie wiem, może tam trolle przychodzą, tak jak do Kononowicza, nie? I podpuszczają tam. Nie wiem. A powiedzcie o tym ważnym temacie, o wilkołakach z SS, a tamci, o, bardzo dobry temat. Wilkołaki SS, właśnie, to powinniśmy o tym porozmawiać. Ciekawe, czy na tym resecie też niektórzy nie chcą po prostu jakoś tak zarobić zwyczajnie, nie? No bo tak było trochę z rokiem 2012 i z apokalipsą według kalendarza Majów. Też wielu ludzi jakoś tam starało się na tym sobie po prostu się dorobić, a to jakieś książki, a to jakieś kursy, a to schrony i może dzisiaj ktoś zwęszył okazję znowu, żeby... No, znowu mamy 4 lata do resetu, według Etera na przykład. Za 4 lata czeka nas totalny reset i... Szykujcie się. I Eter ciągle o tym w zasadzie gada teraz. Ja kiedyś go postrzegałem jako człowieka, który wypunktował całkiem nieźle środowisko ezoteryczne, alternatywne i to mi się spodobało bardzo. No, w gruncie rzeczy to był główny powód, dla którego go zaprosiłem, gadałem i tam jakoś starałem się dużo sympatii mieć do niego, bo mi się to spodobało, że potrafi jakby właśnie... oddzielić głupoty od... O, taki był zresztą jego zarzut, że miesza się sprawy ważne z głupotami. No a teraz w sumie on trąbi o tym resecie. Reset według lalaka. Tylko, że ktoś mądrzejszy tam zadzwoni i może łatwo wypunktować, że się nie zgadza to, co on mówi, te, jakoś te wyliczenia, no nie wiem, głowy nie dam sobie uciąć, bo sam tego nie sprawdzałem, ale wiele osób mówi, że po prostu jak to się dokładnie wyliczy, to wcale nie jest tak, jak to podaje Ether czy Lalak, tylko po prostu oni dla własnej jakby wygody, nie wiem, korzyści przekręcają troszeczkę dane, tu coś zaokrąglą, tu coś, tu trochę cofną, tu trochę do przodu i mi się nagle wszystko coś tam układa, tak? W jakąś ciekawą historię, która jak się ją zweryfikuje dokładniej, to się okazuje, że to jest właśnie jedynie ciekawa historia i niewiele więcej, no. Ale nigdy nie mów nigdy, no. Może się jeszcze okazać, że nas coś zaskoczy, no. Zawsze trzeba być przygotowanym jakoś tam, no ale... Też już widzę, że Ether zbiera hajsy, chce jakieś tam tu gdzieś jechać, tu liczniki, tu mi wpłaćcie, tu coś zrobię, jak dostanę. No troszkę taki sposób na życie. Wielu ludzi by chciało sobie żyć. Ja też jakoś tam z radia się trochę utrzymuję, no trochę nawet ostatnio coraz lepiej, tak? Więc trochę nie chcę tutaj stawiać tego jako zarzut, że ktoś zarabia na tym, co robi, na radiu, na gadaniu. W sumie do pewnego momentu nie ma w tym nic złego, chyba że ktoś jakoś przegnie i robi innych w trąbę, czy tam coś. Nie zarzucam, że Ether taki jest, no ale coś być może trochę w tym kierunku chciałby iść, tak, że po prostu na... Jak w sumie jak Dariusz Kwiecień też trochę, on też taki trochę jest człowiekiem, który stara się żyć z opowiadania niesamowitych historii ludziom, tak? Były zarzuty, że a tu coś zakopie i naprowadzi innych i no może tu pokopiemy, może coś by się udało znaleźć. O, wykopał pan, proszę bardzo, ale osiągnięcie. No, to dopiero znalezisko. Gratuluję. No a tam wcześniej coś zakopał, nie? No i takie akcje. Też w sumie bym takich akcji aż tak bardzo nie potępiał, ponieważ ktoś się czuje zadowolony, coś znalazł, nie? Bawił się w odkrywce, no takie show trochę. To jest o wiele mniej szkodliwe taka zabawa, nawet jeśli to jest jakaś tam lekka podpierdolka, niż żerowanie na ludziach chorych i sprzedawanie im fałszywej nadziei, a jakichś leków dziwnych, nie? Słucham sobie Zagórskiego i on mówi, szczepionki wszystkie, no to zło. Wszystkie szczepionki zło. Jesteśmy absolutnie za tym, żeby się nie szczepić. W ogóle, no, to jest coś potwornego, te szczepionki. Nie szczepcie się, ludzie. Szczepionki zło, szczepionki. Nie. Absolutnie. Nie chcemy szczepionek. Szczepionki za to homeopatia. To jest to, tak, homeopatia. Homeopatia, rzecz wspaniała. No, ale ludzie nie wiedzą właśnie. No, my o tym mówimy właśnie, homeopatia. Homeopatia, najskuteczniejsza właściwie metoda leczenia, leki homeopatyczne, tak, ale nie szczepionki. Szczepionki to właściwie samo zło. Każda szczepionka, tak, kochani, no właśnie, mamy tu eksperta, pana Janusza Pierdziwąsa z Bździny Dolnej, który... No właśnie, ma w swojej stodole kawałek UFO i był porwany przez kosmitów w młodości. Witam, panie Januszu, pierdziwą się. No to tak, dobra, okej, no. Brawo, Janusz, no. Łyżka podnosna zawał, a nie łyżka, bo wykałaczka się nie znasz. Kwiecień przynajmniej dupę sprzed kompa ruszy, zrobi film, reszta z bunkrów nadaje. No, też fakt. Rusza się, gdzieś tam biega. Ja też tak nawet powiem wam, że nie do końca rozumiałem zarzuty tych wrogów Dariusza Kwietnia. Tak, wydaje mi się, że to trochę działa na tej zasadzie, że Darek po prostu został w pewnym momencie znielubiany stał się wrogiem pewnych takich środowisk odkrywców, tych takich bardziej legalistów, którzy są gdzieś tam zapisani do jakichś tam gildia odkrywców, opłacone składki, tu wolno szukać, tu nie wolno, a on sobie tak trochę na freestylu, nie? Jedzie sobie gdzie chce, bada sobie co chce, opowiada też rzeczy kontrowersyjne, niekanoniczne, prawda, nie mainstreamowe, nie z podręcznika, i to wszystko sprawiło, że on stał się takim renegatem bardzo i go znielubili, bo ja tu muszę się starać, ja muszę tu należeć, ja muszę opłacić, ja muszę mieć pozwolenie, ja muszę uważać, co mówię, ja muszę się starać, a on se tak po prostu przyjdzie, se pogada, tak? Wiadomo, że to tak zawsze działa, że taki renegat się nie spodoba środowisku. Kiedyś Darek Kwiecień opowiadał o babie, co

Boli. Fajury mnie się skończyły. No, ja bym tak nie oceniał, kurczę, jednoznacznie wszystkich, całego środowiska, nie? Że nie wrzucał wszystkich do jednego wora, nie krytykował, że to jedna wielka szuria. Wielka szuria. Fajna nazwa w ogóle, nie? Wielka szuria. Może zrobimy taki portal. Wielka szuria. Bo są różni też ludzie. Niektórzy mogą świrować sobie coś, ale być w sumie spoko ludźmi, którzy w zasadzie nie przynoszą wielkiej szkody. Inni mogą wręcz zawodowo żerować, jacyś na przykład jasnowidze, hipnotyzerzy, tacy, którzy się koło Marka gdzieś tam kręcili. Być może on nawet został jakoś zahipnotyzowany, namieszano mu w głowie. Hipnoza, z tego co wiem, to właśnie działa, nie? Można człowieka zahipnotyzować. I to faktycznie działa, to nie jest żaden wymysł, żadna magia, tylko po prostu ludzki mózg ma pewien sposób działania. Można ludzki mózg oszukać, zaprogramować w pewien sposób, wprowadzić człowieka w stan, w którym on jest programowalny i tak dalej, i tak dalej. No i to jest niebezpieczne. Niebezpieczne po prostu. I Marek jako obcujący dużo z tymi tematami, interesujący się, a to tutaj hipnoza, ezoteryka, jakieś, on zawsze się tym interesował, nie? No to mógł się właśnie poddać takiemu zabiegowi i cholera wie, co tam z nim zrobił jego jakiś pseudoprzyjaciel, hipnotyzer, nie? Mógł go nakręcić właśnie na jakąś zmianę charakteru jego, że będziesz tu oddawał środki, bo pieniądze są niepotrzebne, pieniądze to jest zło, pieniądze to jest zła energia. Czujesz, że cię ta energia pieniężna krępuje. Czujesz, że cię ta energia pochodząca od pieniądza, że ona cię ogranicza. Czujesz, że musisz się pozbyć tych pieniędzy. Właśnie włożysz je do skrzynki tutaj i zostawisz, prawda, no, kiedy pstryknę palcem, nie będziesz nic pamiętał. Może coś takiego było, nie? Zresztą różnego typu jasnowidze, wróże, to jest taka profesja, że mówi się ludziom na przykład to, co chcą oni usłyszeć i ci ludzie potem, no, układa się dla każdego inny plan trochę. Czytałem wywiad z jakąś właśnie wróżką bardzo popularną, do której różne gwiazdy przychodziły. Jest tak, że na początku ktoś sobie przyjdzie z ciekawości. Tak, se pójdę do wróżki dla zabawy trochę. I nagle się zaczyna w to wkręcać. Nagle się dowiaduje, że jest reinkarnacją Kazimierza Wielkiego albo z prastarą kosmiczną duszą, której zostały tylko dwie reinkarnacje i trzeba coś z tym zrobić. I wiecie, jakie techniki mają ci... To są bardzo spostrzegawczy ludzie, którzy mają percepcję rozwiniętą, są bardzo wyczuleni na różne znaki, które daje ludzkie ciało. Obserwują, o, tu ma obrączkę. Przykładowo, przychodzi kobieta, która jest, powiedzmy, bardzo za swoim dzieckiem. Wróżka, zaraz to wyczują, że to jest taka matka, czy... ojciec, którzy strasznie kochają swoje dziecko, swoją córkę, syna i się bardzo nim interesują i się skupią na tym dziecku i zaczną opowiadać, o, to moja mama kiedyś właśnie poszła do jakiejś takiej wróżki i wróżka jakoś tam wyczaiła, że matka już się pyta, a coś o synu, coś o synu. No to już wtedy można złapać w sidła, nie? I zaczęła coś opowiadać, że syn będzie bogaty, że będzie latał, będzie pani latała do niego samolotem, że Matka Boska wyjątkowo nad nim czuwa, coś. No i gdyby to była inna osoba, moja starsza akurat jakoś tam się wielce w to nie wkręciła, no ale inna osoba to by mogła od razu, o, tak, to by się zgadzało, tak, bardzo zdolne dziecko. A skąd pani wie, że maluje na przykład, czy coś tam, nie? No, bo zdradziła to pani wcześniej, tak, tylko sobie pani nie zdaje z tego sprawy. Mówiłem, bardzo wróżki lubią takie
jakieś cyganki, takie osoby, po których widać, czym się

zajmują, nie? Widziałem kiedyś, jak biegła za mną wręcz z obłędem w oku i bardzo chciała mi powróżyć jakaś cyganka, bo po prostu zauważyła, że mam ze sobą tubę na obrazki, jakiś tam pędzelek wystawał sobie z kieszeni, bo akurat wracałem chyba z jakichś tam zajęć. Bo o takiej osobie już można dużo, dużo powiedzieć. No, jak maluje, no to wrażliwa, można powiedzieć, no coś tam, no dużo rzeczy już się tutaj jakoś jawi. Można człowieka łatwiej rozszyfrować. No, jak wiemy już, że artystyczna dusza, to już można inne rzeczy wydedukować, nie? Także to są takie osoby, no niestety. Do pewnego momentu to może nie być wcale jakieś tam szkodliwe czy coś, no cyganka powróży czy coś, ale jak ktoś zaczyna nagle mieć za sobą przeogromną jakąś społeczność fanów i to jeszcze na przykład fanatycznych fanów, którzy ci nosa odgryzą, jak coś powiesz na jakiegoś tam, na naszego doktora Ziębę czy kogoś innego tam, nie, jakiegoś wielkiego idola, to ci nosa odgryzą zaraz i proszę się odczepić, to jest wspaniały człowiek, który z miliony żyć uratował. Zniszczyć chcą. No tak jak, trochę takie same zachowania jak te babcie, co bronią księdza pedofila. Święty człowiek i mu tam solą smarują go, nie wiem. Taki zwyczaj jest, że się męczennika z solą naciera, czy coś, przynieśli sól, nacierają go, pieją tam, no takie to, też to w takim stylu trochę zachowanie, nie? Taki po prostu skrajne zauroczenie daną osobą. A też wydaje mi się, że ludzie, którzy potrzebują takich autorytetów, którym się oddadzą w pełni, którzy będą bronić, chwalić, to że są tacy ludzie, jacyś tacy bardzo prości, nie? Że strasznie im potrzeba jakiegoś autorytetu, żeby mu wylizać po prostu jego brudne nogi, nie? Taka jakaś mentalność takiego Toadiego, pachołka takiego, jakaś... No tak, no, ale Conan to jest męczennik, może, nie wiem, innego typu jakiś, może są różni męczennicy, bo tutaj jest komentarz, że Conan nie smaruje solą, tylko węglem, a też męczennik Boży.

0: No, w ogóle taka nadgorliwość, jakiś fanatyzm, to są największe plagi tego świata. Z tego się dużo zła bierze. Gdyby nie było fanatyzmu i takiej właśnie przesadnej, takiego poddaństwa, nie? Jakiegoś bez krytycyzmu, nie? Do pewnych osób, no to nie mielibyśmy, nie wiem, Hitlera, Stalina, wielu różnych dyktatorów, czy innego Mussoliniego. A co Conan o wirusie gada? No coś tam gadał, że to, no jak to Conan, jak to Major, no. A, o, u nas to nie ma czegoś takiego, no, a to chińskie. No, a Conan to... też jakoś tak spiskowo on podchodzi. Szanowni Państwo, to jest wszystko kłamstwo. Chcą tak zrobić, żeby ludziów tutaj w domu uwięzić. Tak jakieś pierdoły opowiada, no nie wiem. Zauważcie, że im głupszy człowiek, tym bardziej się garnie do spiskowych teorii dziejów, nie? Ja nie mówię, że... Bo tutaj też mamy ludzi, którzy się interesują. Ja sam się też skłaniam ku wielu różnym spiskom, że to coś w tym może być. No ale wiecie, no to bez przesady. Widzieć ogólnie całą rzeczywistość tak naspiskowo, że wszystko tu nas... To nas oszukują. To nas chcą nam zabrać pieniążki. A to jest, tutaj kłamią, bo chcą... Na, właśnie, żeby pozabijać wszystkich. No to tak, kurwa. I zawsze na nie. Że im coś popularniejsze, tym bardziej to musi być nieprawda, bo wiadomo, że główny nurt, że wiedza akademicka, nie wiem, wiedza powszechna taka, wszystko, co nam mówią, to są bzdury, to są kłamstwa. A tak naprawdę... Tak naprawdę rację mają tylko ci, co mają bloga gdzieś, nie wiem, blog Czary Mary, to tam jest prawda, nie? Blog Czary Mary. I rację ma tylko wariat, który jest prastarą kosmiczną duszą i ma ultra świadomość po prostu ściągniętą z kronik Akaszy sobie zgrał i to jest wspaniały mędrzec, tylko że się zachować nie umie przy pierwszej lepszej sytuacji i wychodzi na to, że jest jednak debilem chyba. No tak, nie bierze leków na cukrzycę, to fakt. Ciekawe, jak to jest, że on w sumie nieźle się trzyma. No bo zdiagnozowano u niego cukrzycę, a on się niczym nie przejmuje. Pije se kolę, mleko, nie wiem, ciacha, żre. Wygląda, że się dobrze trzyma nawet. O, czy Conan umie nadawać? No... Umie chyba, już teraz chyba umie tam, już po tych kilku latach umie kliknąć na przycisk tam połącz, nie? Na OBS-ie, przypuszczam, chociaż niekoniecznie, bo on się gubi nawet, jeśli chodzi o takie proste rzeczy, tam włączyć, wyłączyć telefon, mylą mu się przyciski. To jest starszy człowiek już, nie? Major chyba bardziej kumaty odrobinę bardziej, no, że wie, że tam w OBS-ie włączyć, wyłączyć. Tak przypuszczam, mogę tylko zgadywać. No, ale zauważcie, że koło nich się zawsze kręci jakiś komputerowiec, jak oni to nazywają, komputerowiec, nie? Który im właśnie poustawia, włączy, zainstaluje i zgra filmy nawet, czy coś. To jest zadziwiające, że obok tych ludzi, którzy właściwie nic sobą za bardzo nie reprezentują i mają tyle różnych wad, takich, no, są niewdzięcznikami, totalnymi niewdzięcznikami, totalnymi egoistami, no nie wiem, wredni, głupi, mściwi, tak można by długo wymieniać, to oni mają takich oddanych fanów, że takich ludzie kochają, pomagają im i wystarczy, że tylko ktoś im czegoś tam nie da, jak ten Sławek na przykład, nie? Który przez lata im tam, nie wiem, obdarowywał ich, komputery im dawał, woził, ustawiał, to w końcu obiecał w pewnym momencie, że Kononowi wersalkę da i nie dał. I Konon od razu: ty sraweczku zasrany oszuście, ty dla mnie jesteś zerem, gównem jesteś dla mnie, powiem tak, przepraszam bardzo, szanowni państwo, gównem dla mnie jesteś. Miałeś dać wersalkę, Sławeczku. Gdzie ta wersalka, się pytam się. Gdzie ta wersalka, się pytam się. O, obiecałeś i ktoś taki jak ty, gówno takie śmieciu ty, co miałeś dać, a nie dałeś, to weź se w dupę śmierdzącą, obsraną, wsadź sobie wersalkę. Tą, którą miałeś dać i okłamałeś. Jesteś dla mnie złodziejem. Miałeś dać oszustem. Nie chcę cię znać. I tak się ci ludzie zachowują. Albo major, nie wiem, kobieta mu załatwiła dwa razy taniej mieszkanie, żeby miał, woziła go, załatwiała, liczyła mu te ZUSy za darmo, przygarnęła go, mieszkał u niej, gotowała mu i gadała z nim, bo on nie może zostać sam, bo on wtedy wariuje, jak pięciolatek trzeba się nim opiekować. Na końcu coś tam, nie wiem, 20 zł od niego chciała na paliwo. O, to taka baba, że ona, o, pieniądze moje chce. Ta, to takie są ludzie, no, widzicie, ogółem, jak oni, to chcą mnie właśnie, ja mam płacić za wszystko. O, a ja ser kupiłem. I zaczyna opowiadać, że on kupił ser. No, nie wiem, no, po prostu tacy ludzie, no, i oni mają wokół siebie psychofanów, którzy dla nich zrobią wszystko, którzy ich uwielbiają, którym, nie wiem, on po prostu z ich wyzywa od najgorszych, nie podziękuje za nic nigdy, wypnie się, oskarży na końcu ich, że chcieli go okraść, bo on kupił ser, a 20 zł, a to ciastko, to ja się nie prosiłem, żeby mi przywozić. O! A ci dalej ich tam w ogóle się z nimi pieszczą, hołubią ich. Wspaniały major, wspaniały Konon. No dobra, no to też trochę świadczy o tych ludziach, że oni też są jacyś zaburzeni, nie? Bo ktoś, kto tak daje po sobie jeździć, można mu napluć w ryja, po prostu ty komuś tam coś pomagasz, nie, załatwiasz. Ja na przykład jestem wam przeogromnie wdzięczny. Doświadczyłem bardzo dużo tutaj i pomocy, i dobrego słowa, i w ogóle. I ja jestem cholernie wdzięczny. Ja czasami sobie leżę i myślę, kurde, jak ludzie mi tu pomogli. Naprawdę, no wspaniali ludzie, no, a tamten nic po nim nie widać. Jemu się to należy. O, wy lubicie, jak ja ogółem mówię, bo ja taka gwiazda, jak gwiazdor, jak to się mówi, gwiazdor. O cholera, gwiazdor. Gwiazdor. No i tak, nie wiem. Może gdybym tak się debilowato zachowywał, to bym miał więcej fanów. O, donajcik przyszedł.
1: Ewa Kopacz, nie po to, żebyś sobie poszedł? Może ktoś zadzwoni z ciekawym telefonem 5 zł.
0: A dziękuję. Ewo Kopacz. Nie kopacz leżącego. Może to o to chodziło. To jest taki przekaz, że to Ewa kopacz, że nie kopać leżącego. W sensie, że Kononowicza. Może to o to chodziło. Czy nie wiem, czy ja dobrze dedukuję. Dobra, nie będę taki. Co prawda właśnie mi się uzbierało 82 zł, co mnie uprawnia do ekspresowej wysyłki. Ale nie będę taki jak Kononowicz. No, oni tam właśnie też zbierają na coś i na przykład przekroczą tylko tą granicę, bo sobie tam robią cel na przykład 2000 zł na nowe okulary. To też jest ciekawe, nie? 2000 zł na nowe okulary. coś w tym stylu. I tylko zbiorą, to od razu, o, to już kończymy, bo to nie mogą być za długie filmy. Nie będę taki, posiedzę jeszcze z pół godzinki. Dlaczego ludzie tacy są? Czy ja wiem? Wali konią? Nie wiem. Sam. Ciężko to rozgryźć. Dlaczego ludzie są tak zauroczeni tymi patostreamerami? Myślę, że Monika jest fajną kobietą, bo ona chyba faktycznie czuła taką chęć, żeby jakoś tego Majora wyratować z tego uzależnienia. No, skończyło się tak, że wrócił z terapii, no, ale dyplom ma, ogółem ja mam dyplom, że teraz zdrowy, no, i się, już tam się chwali i pokazuje wszystkim ten dyplom, że on jest zdrowy. Nieważne, że dzień po powrocie z terapii poszedł znów wąchać ten rozpuszczalnik, a wydał na to 13 ciężko wyżebranych tysięcy złotych, nie? Więc spora gotówka. Ludzie się garną, nie wiem, jest jakoś rozumiem tą miłość do Krzyśka, który tam zakrzykuje, wredny. On jest takim po prostu zbiorem wszelkich możliwych wad, jakie można mieć i on tak, on nic nie kuma, we wszystko można go wkręcić. Na swój sposób jest to sympatyczne i wesołe. Takie, nie? Być może. Może to ludzi przyciąga, że on jest po prostu takim indywiduum i że można się pokazać obok niego, na zasadzie trochę, że z gwiazdą jakąś. No bo co by nie mówić, jest bardzo znanym youtuberem, pewnie jednym z bardziej znanych. Chyba przyciąga ludzi sława. Każdy chce się jakoś tam ogrzać w blasku czyjejś sławy trochę. Sławni ludzie przyciągają po prostu cholernie.
1: Hunt 3R na okular 5 zł.
0: Dzięki, Hunter. No. Okulary za 5 zł to chyba takie w kiosku, jakieś takie nastraganie od Ruska. Można kupić czasami jakieś takie wynalazki, nie? Typu uniwersalne okulary do czytania dla każdego, z każdą wadą wzroku. Ale to uważajcie z takimi wynalazkami, bo możecie sobie zrypać wzrok. Tak, dyplom niewyraźnie napisany, dokładnie. No też tak myślę, Karol. Z tymi uzależnieniami to jest tak, że jeden bodajże na 10 alkoholików wychodzi w ogóle z takiego uzależnienia. To jest takie proste. Znaczy, z alkoholizmu się nie wychodzi nigdy tak naprawdę. Jest tylko alkoholik, nie wiem jak to się nazywa, nieaktywny, że on cały czas jest uzależniony, tylko po prostu jakoś sobie radzi z tym, że nie sięga po alkohol, ale już do końca życia będzie ciągnąć. Alkohol to jest w zasadzie jedna z najgorszych używek. To jest trochę jak heroina w płynie w zasadzie, jeśli chodzi o stopień uzależnienia. Jak ktoś się wkręci w chlanie, to już nigdy go to nie opuści w zasadzie. Już jakieś fajki czy marihuana, o tym można zapomnieć. Ale o wudzie się nigdy nie zapomni. 30 ton zielska, mi udało się wyjść z hazardu. O, gratuluję. Hazard też wielkie uzależnienie, znaczy silne. No to pogratulować. 3 terapie odbył, tutaj pisze słuchacz, no. Nieźle. Znałem osoby uzależnione od hazardu też. Ale nigdy tego do końca nie rozumiałem. Jak to, co czuje taka osoba. Potrafię jakoś sobie wyobrazić, co czuje, co odczuwa, jaki pociąg ma właśnie do substancji, czy do czegoś, jakiś alkoholik, czy narkoman, ale tak z tym hazardem to nie do końca to rozumiem. No, dlatego, że nigdy się tym nie zajmowałem, no i nie potrafię się ani trochę za bardzo wczuć w rolę takiej osoby. Gdybym chociaż trochę się w to wkręcił, to już bym jakoś pewnie potrafił, bo bym sobie po prostu przejaskrawił to i wzmocnił te odczucia, które jakoś tam przez chwilę mam. I bym jakoś zasymulował sobie taki stan, być może, ale tak z racji tego, że w ogóle się takimi rzeczami nigdy nie interesowałem, nie zajmowałem, zero doświadczenia, no to ciężko, ciężko. I dodaję tutaj, były już hazardzista, że 10 lat grał, a od 3 lat wolny. No, proszę. No. Ciężko jest wygrać z chemią i z biologią organizmu. To jest cholernie duże wyzwanie zawsze, ogromne. No i jeszcze to dużo zależy od tego, czy ktoś ma jakieś inne rzeczy, które go kręcą, jakiś motor, jakiś cel, co robi ze swoim czasem wolnym, czy ma, jakie osoby ma wokół siebie. Dużo czynników, nie? Różnych. No, major, stawiam na to, że major długo nie pożyje chyba. Ktoś, kto wącha rozpuszczalnik, to naprawdę, to już jest strasznie degenerujący organizm. Hazard rozwala w mózgu politykę, nagroda, kara. A, w ten sposób. Trudno z tego wyjść, pisze Grzesiek. No. To nie wiedziałem, że to w ten sposób, no ale to by się jakoś tam układało, kleiło. System nagrody i kary, no. A to jest jednak ważne, nie? To jest jednak ważne. Dzisiaj to zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że co drugi w ogóle człowiek na Ziemi ma zaburzony dzisiaj ten system nagrody i kary. To, że ludzie sobie ciągle muszą coś kupować fajnego, to jest takie samemu dawanie sobie nagród co chwilę, nie? Ludzie, którzy mają poukładane w głowach, jakoś panują nad tym. Myślę właśnie, że taki minimalizm w życiu, skromne życie, nieuleganie ciągle jakimś chęciom, że a to muszę, a to sobie kupię, a to będę miał. Albo, nie wiem, może się da też w drugą stronę, że ktoś tam się po prostu dręczy i pałuje i robi sobie jakieś tam głodówki, odmawia sobie zbyt dużo, może w drugą stronę też można. Ale dzisiaj to tak mi się wydaje, że ludzie mają wiele takich różnych systemów ważnych w naszym mózgu zaburzonych, nie? Tak jakby. No bo taki świat... Odraczanie nagrody, tak to się fachowo nazywa, pisze Karol. Jak to dużo zależy od tego, co mamy w głowie, nie? Jak to można, jak inne byłoby nasze życie, gdybyśmy trochę potrafili sobie przeprogramować głowę, trochę tak jak że na zasadzie komputera, że podłączamy sobie jakąś wtyczką do komputera naszą głowę, z tyłu wtyk, USB, cyberpunk, i sobie robimy takie, i sobie zmieniamy program na inny. Zaraz jesteśmy zupełnie innym człowiekiem, inaczej żyjemy, co innego robimy, inaczej odczuwamy też świat, innych ludzi. Fajnie by było, gdyby tak się dało, ale kto wie, co by, jakby to zmieniło świat, gdyby... No, przychodzicie do domu, a tu wasz partner czy partnerka nagle są innym człowiekiem, bo się w międzyczasie przeprogramowali i ich nie poznajecie i to już nie jest ta wasza ukochana osoba, tylko jakiś obcy człowiek nagle. Ale właśnie, ayahuasca, no. Takie mocniejsze substancje właśnie w ten sposób działają trochę, nie? Jakaś mocniejsza terapia z kwasem, czy ayahuasca, no ale właśnie bardziej ta ayahuasca, no. Rytuał ayahuaski. Ja nie wiem, czy postacie typu Major, czy on jest po prostu za głupi, żeby coś wyszło z terapii. No bo mówisz coś do niego, coś mu tam tłumaczysz, przecież on połowy z tego nie rozumie, a to jeszcze co zrozumiał, to przekręci i zapomni. No to jak ta terapia ma działać? A to jest ważna jednak rozmowa, nie? Rozmowa o tym, o nawykach, o sposobie życia, o przyzwyczajeniach, o tym, co ważne, co nieważne. No terapeuta, nie wiem, o czym tam gada, ale pewnie o takich sprawach. No to, to co on z tego zrozumie? No tam zrozumie piąte przez dziesiąte. W pewnym momencie Monika mu zadała pytanie, ja nie wiem, major, czy ty jesteś tylko... Znaczy, czy ty jesteś opóźniony umysłowo, czy tak zdemoralizowany po prostu, że tak się zachowujesz? No, ja już mówiłem, że jedno nie wyklucza drugiego w sumie, nie? Można być i opóźnionym, i zdemoralizowanym, bo on jest opóźniony, to jest mocno opóźniony człowiek. On jest na poziomie, nie wiem, dziesięciolatka, tak naprawdę. Dosłownie, on jest na poziomie dziesięcioletniego dziecka, właśnie taki krnąbrny, na swoim, tu moje, takie koncentrowanie się, o, ja mam tu buciki, se ładne, mam buciki, a ty jakie masz buciki? No to jest taki małe dziecko po prostu. Małe dziecko w ciele dorosłego faceta. On się cieszy, że on se fryzurkę zmienił, gada o tym, o, jak ja ładnie wyglądam teraz, o, jak ładnie. A jeszcze mam takie, o, buciki, o, patrzcie, jakie mam buciki. No. A on mi zabrał moje buciki i on, żeby on umarł, żeby mu się coś stało, że mi buciki zabrał. No to jest taki człowiek, no. Małe dziecko.

Czasem się zastanawiam, ilu w Polsce tak procentowo może być takich właśnie majorów i kononowiczów, takich ludzi mega, mega, mega, no takich prostaków, nie można powiedzieć, bo człowiek prosty, to ja też się czuję człowiekiem prostym w sumie, nie? A to jest, nie wiem, cham, prostak, głupek taki już, który nic sobą nie reprezentuje za bardzo, nic nie potrafi, też nie potrafi życia ogarnąć, bo on sobie nawet nie potrafi, nie wiem, sam mieszkania wynająć, nie potrafi nic załatwić. Nim się trzeba opiekować, tak na dobrą sprawę. Ciekawe, ilu takich ludzi jest, nie? Ja bym stawiał, że tak z 10% może być. Być może. Tak strzelam, ale... Ludzi totalnie niezaradnych, ludzi, których trzeba utrzymywać, im dać. I to im dać, oni nigdy nie będą tak naprawdę wdzięczni, że im ktoś coś dał, że im... Oni też nie rozumieją nigdy, skąd te pieniądze są, które oni dostali. To, o, państwo dało, bo państwo to właśnie powinno dać, bo to nie może być tak, że właśnie, że jest on biedak i on nie ma, a to właśnie, no, to państwo, państwowe pieniążki, no to To dla ludziów, żeby to mieli, a dlaczego nie, no. Tak myśli taki człowiek, no, i trzeba mu dać. Trzeba mu dać, no.

0: tak czasem chciałbym sam, żeby być takim człowiekiem. Nie przejmować się niczym, nie mieć żadnych wyrzutów, sumienia. Nie wiem, też na takich... Na takiego jegomościa jakoś tak wszyscy patrzą z sympatią, chcą mu pomóc zawsze. No to tak, nie trzeba się starać. Jesteś sobie 25 lat na bezrobociu, jak Kononowicz na przykład. I co, źle? A drugi całe życie się żyłuje dla swoich bliskich, co tam gdzieś pracuje, zajwania na dwa etaty, nie wiem, ciągle ktoś prosi go o pomoc, no bo on ma, jest tak jakoś jest, że jak ludzie zobaczą, że ktoś coś ma, że ma więcej, to zaraz się do niego tam garną i tam, o, tu byś pomógł. No, najczęściej się to kończy tak, że taka osoba, jak nie pomoże, to nagle ma wielki hejt, już jest nielubiana, nie? Bo o, nie pomógł, a nie, i nieważne, że on wcześniej robił coś dla innych przez rok, tylko nagle właśnie nie pomógł i on się nagle staje wrogiem numer jeden. Ta taka niewdzięczność chama jest też typowa bardzo. Ham zawsze jest taki sam. Zawsze tak się samo, tak samo zachowuje. Ham. Ham, właściwie ja mam jakąś taką nienawiść, jakąś taką niechęć do chamów. Nie wiem, chyba każdy ma, no nie wiem. Każdy chyba jakoś tak nie lubi chama, chociaż w Polsce jakieś takie wyjątkowe przyzwolenie jakby dla chamstwa takiego, nie? Dla człowieka, który jest właśnie takim egoistą, nie potrafi się zachować, nic nie rozumie, jest mściwy, powiedzmy, złorzeczy ciągle komuś. Jak mu pomagasz, to się przed tobą będzie płaszczył w ogóle, dziękował ci, nie wiem, wzruszy się. Dziękuję, kochani, że pomogliście mi w tej chwili. Pan Jezus patrzy. I tak będzie się, nie, łzy mu będą ciekły, ale jak mu przestaniesz dawać, to po prostu napisze na ciebie donos. Nie wiem, ci dom podpali, nagle po prostu furia w niego jakaś wstąpi. Zacznie cię wyzywać publicznie, rozpowiadać o tobie, że jesteś chuj, dajesz dupala, czy zasrany sraweczku dupala, czy gej. Mówili, mnie ludzie mówili. No i... Po prostu i pełna nienawiść od razu, nie? Tak od uwielbienia i płaszczenia się po nienawiść. Taki jest ham. Ja dzisiaj taki jestem jakiś toksyczny. Ciągle komuś złorzeczę i obgaduję w sumie przez pół audycji. Chyba trzeba kończyć, bo to już za daleko idzie. Coś się rozpędziłem w swojej nienawiści do ludziów. Ale czasem trzeba odreagować trochę, nie? Tak się zbiera i trzeba odreagować trochę. No, prawie prezydentem został. No, szkoda, że nie został. Może to by było ciekawe zjawisko. Jeździłby po świecie gdzieś i mądrości prawił. Mieliśmy już jednego geniusza prezydenta, noblistę, to my mielibyśmy drugiego geniusza prezydenta. Pojechałby taki gdzieś tam zaśmierdzony, zabrudzony, nie umyłby rąk po czyszczeniu pieca, dałby rękę tam, ufajdał kogoś i by się domagał dla Polski dużo. I jak... Panie Trumpku, pan musisz Polsce dać, bo Ameryka jest wielka i bogata, ma dużo pieniążków. Polska jeszcze nie jest taka biedna. Pod moimi rządami będzie bogata, ale na razie pan musisz, panie Trumpek, dać. Ja, panie Trumpek, nie wyjdę stąd, jak pan się nie zgodzi dać te pieniążki. No i ciekawe, jakby zareagował świat, gdyby taki prezydent z Polski na przykład wyjechał gdzieś tam do USA, nie? Mogłoby być wesoło. No, na świecie by na pewno było głośno o Polsce i puszczaliby to wszędzie tam w telewizji. Debata by się jakaś zrobiła taka, no, w stylu, słuchajcie, no, trzeba coś z tym zrobić. My rozumiemy, że demokracja, że ludzie wybrali, no ale wasz prezydent, no niestety, no, nie przystaje trochę do pewnych, że tak powiem, panie redaktorze, no, do pewnych standardów. I co w tej sytuacji my powinniśmy zrobić z panem prezydentem Kononowiczem? A Kononowicz by gdzieś tam wybiegł i ja już, kurwa, wy dupki dajecie, ja was w więzieniu zamknę, bo ja mogę, ja jestem prezydent. I by zamknął, powiedzmy, nie? No, 19 Południk z Grabowskim, to jest trochę opowieść o właśnie takim, o takim prezydencie. Prezydentem zostaje Bartosz Czop, którego gra Grabowski. No i to trochę przypomina właśnie taką, to jest właśnie taka trochę wizja, co by było, gdyby prezydentem został ktoś o mentalności Krzysztofa Kononowicza. No, tam starano się trochę nawiązać może do Wałęsy, do Lepera, do tego typu ludzi. No ale mogłoby fajnie być. No tak, to jest też inna sprawa, tak jak Grzesiek pisze, że taki prezydent Kononowicz, to on by cały czas się czegoś domagał, on by się targował, nie można mu tego odmówić. On ma w sobie jakąś taką asertywność właśnie i on się o 5 zł będzie targował, nie? Gdzieś tam za kapcie. On to lubi po prostu. On lubi się tam potargować, potarmosić. Tak. A taki Duda, no to taki właśnie Toady. No tak, tak, tak, tak, tak, tak. Dziękujemy. Dziękujemy za wszystko. Więcej nie chcemy. To tak już dużo dostaliśmy. Dziękujemy. Taki prezydent. My zapłacimy drożej. Nawet nic nie chcemy. My za darmo pomożemy. Pojedziemy wojować za darmo, bo już być koraz, weźcie nas tylko. Takich mamy prezydentów. Czy będzie audycja o Marku Podleckim? Raczej nie, chyba już. A czy jest sens? Chyba nie za bardzo, bo już wszystko zostało powiedziane w zasadzie. O czym tu jeszcze opowiadać? Gdyby były kolejne audycje, to więcej by tam było żartowania sobie chyba z Marka Podleckiego, no ale już go nie ma wśród nas, więc to by było już takie trochę nie na miejscu i nie w ten czas, nie? Tym bardziej, że no, słuchaczu, jak sobie poszukasz, to pewnie znajdziesz jakieś audycje. Wiem, że ciężko znaleźć, tak sobie wyłuskać, ale było trochę audycji już, gdzie takie tematy omawialiśmy. No, śmialiśmy się tam z Deparchatora i tak dalej, więc no, musimy kogoś innego znaleźć tutaj, kolejnego jakiegoś, kolejną ciekawą osobę. Ale przy takich okazjach to zadajemy sobie pytanie zawsze jakoś tak teraz, że no, jak, znaczy, chodzi mi o to, że jak odszedł Marek, to mnie taki moralniak trochę dopada osobiście, nie? Że a, tak się śmialiśmy, a w rezultacie skończył tragicznie. No i pobity w sumie, zmarł przez to, że został bardzo mocno pobity. No to jest smutne, to jest tragiczna śmierć. Bardzo nieprzyjemna, bardzo tragiczna. To nie jest śmierć ze starości, nie? No i zawsze w takich chwilach trochę moralniak dopada, że a tu się śmialiśmy. No ale i tak, no to nie było takie śmianie się jak też jakieś takie straszne, no to czasami trudno się nie śmiać, jak ktoś opowiada takie niestworzone historie. Co innego, może po prostu nie powinniśmy jakoś jadem zwykle tryskać na drugą osobę, nie? I kogoś jakoś tam naprawdę ostro butować, punktować, tylko jakoś tak z umiarem sobie żartować z kogoś, nie? Żeby to nie było takie jakieś podłe strasznie. Cena deparchatora 200 zł, 200% w górę, no. Być może. No, być może te kilka tam... Ja sądzę, że on tych deparchatorów to sprzedał kilka. Marek, moim zdaniem, ciężko mu się żyło. On się naprawdę nieźle trzymał, bo jak na warunki, w których żył, jak na problemy, które miał, bo on się mocno zapożyczył. Wielu ludzi mu złożyczyło. No, na Facebooku był opublikowany teraz taki wpis, w którym ktoś mu groził właśnie w związku z tym samochodem, którym on jeździł, ten van, prawda? No... Więc może się jeszcze okazać, że faktycznie no, tam prowadzą tropy. On był zadłużony, doszedł, przypuszczam, do momentu takiego, że już nie miał od kogo się zapożyczyć i oszczędności już nie miał. Przecież jego mama, co by o niej tam nie mówić, no wiecie, to są skomplikowane tam też... relacje między nimi, ale jego mama, jaka by nie była, to pomagała mu tam też finansowo, że spłacała za niego kredyty i tak dalej, to też trzeba jakoś tam docenić. Ale przypuszczam, że on się znalazł w końcu w takiej sytuacji, że już był ostro zapożyczony i to nie na tam na 1000 zł czy na 2, tylko powiedzmy tu od kogoś kilkanaście koła, tutaj 10 koła, tu 20. I zaczęli się ludzie domagać zwrotu tych pieniędzy coraz mocniej. Zwrot samochodu. Jemu ktoś tam wcześniej ukradł samochód, czy tam od niego, czy go tam w konia zrobił jakoś. Coś były takie numery, że on jakby swój samochód chyba stracił. Jeździł samochodem od kogoś pożyczonym. Ktoś się domagał zwrotu. Już nie miał od kogo się za bardzo zapożyczyć. Tragiczna sytuacja, nie? Nie masz na życie, nie masz gdzie mieszkać. No, mógł wrócić do matki, ale tam za bardzo nie chciał. Bo był przekonany, że matka mu szkodzi, nie wiem, że jest przejęta coś przez złe siły. No, tragiczna historia. W zasadzie można by zrobić film o takim człowieku. Ciekawy. To by było ciekawe kino, nie? Pokazać takie studium wpadania w to szaleństwo różnych ludzi dookoła niego kręcących się, którzy go manipulują i wykorzystują w pewnym etapie. Potem jakiś taki moment, gdzie jest robione show, nie? Już przez niego, potem moment schyłkowy jakiś taki, gdzie on ma już kłopoty. To byłby naprawdę mega scenariusz, nie? Gdyby zrobić film o takim człowieku. To by był taki komediodramat trochę. Ja nie wiem, no, czy byłyby wątki komediowe. Taki ciężki gatunek, bo to by było takie i śmieszne, i straszne, nie? I czasem może wzruszające trochę, czasem straszne, czasem groteskowe. No, ciekawy byłby film. Czy filmy można kręcić tylko o ludziach, nie wiem, wybitnie, jakichś wybitnych w tym sensie, że coś tam odkryli, albo o mordercach, że kogoś zabił. No, robi się filmy o mordercach, nie? A to o Tedzie Bundym, a to o Charlie Mansonie. A można by zrobić o takim Marku film w sumie. Tak, tak. Tak jak piszesz, Grzesiek, to by był fajny właśnie taki pretekst trochę, żeby pokazać świat wielkiej Shuri cały, nie? I pokazać właśnie tu jakiegoś ezoteryka, tu jakiegoś płaskoziemce, tu jakiegoś innego szarlatana, coś sprzedającego, jakieś leki. Można by różnych tu pokazać i ściemniaczy. No ale to duże, duże przedsięwzięcie. Musiałby być jakiś budżet. Nawet sam bym się przyłączył do takiego czegoś i też coś tam mógł zrobić, ale... A kto waszym zdaniem z aktorów mógłby zagrać Marka Podneckiego? Macie jakichś kandydatów? Może Jakubika na przykład by opitolić tak na łyso, ogolić. Ciekawe, jako, czy by się nadał. Ja lubię tego aktora. Arkadiusz Jakubik, nie? Nie wiem, co myślicie. Spróbuję znaleźć jakieś zdjęcie, w którym on jest bez brody. O, tutaj jest bez brody. No, nadałby się. Wega, daj spokój. A może wkleję na ekran. Moim zdaniem, jakby go trochę ucharakteryzować, to byłby jak znalazł. Bo to jest przede wszystkim dobry aktor, który potrafi udźwignąć bardzo różne role, więc przypuszczam, że tutaj też by się jakoś potrafił wczuć. No, słuchajcie, może ktoś kiedyś taki temat podchwyci, bo w sumie Marek, no jak mówiliśmy w audycji, on też współpracował z Solidarnością, on był dziennikarzem, filmowcem, to nie jest taki byle kto, nie? To jest osoba, którą można pokazać z bardzo różnych stron i z ciekawym nawet dorobkiem. No nie wiem, moim zdaniem ja bym wybrał Jakubika, myślę. Frąckiewicz. Zaraz sobie przypomnę twarz. Frąckiewicz, ale mi się tu chyba nie wyświetla. Na pewno tak się pisze to nazwisko? Frąckiewicz, a imię? Możecie imię jeszcze podpowiedzieć? Cześć, Jacek.
1: Cześć, ale ty masz naprawdę zdrowie. U mnie już południe, a ty ciągle nadajesz.
0: No jakoś ja tak się słucham, przedłużyło.
1: Super. Wiesz co? Nie, no bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ja dzwonię, bo naprawdę strasznie się z tobą nie zgadzam. I dzwonię nawet z pewnym rodzajem, no nie wiem czy pretensjami, ale taką mocną kontrą do ciebie, że jeżeli spojrzymy na Marka Podleckiego to i przeczytamy to, co pisali ludzie z jego rodziny, to po prostu to był chory, biedny człowiek, który zwyczajnie zachorował na schizofrenię. I tworzenie wokół tego jakiejś pseudokultu, czy powiedzmy nawet przeglądanie się tym jego wyznawcom w internecie, wydaje mi się no, absolutnie złą rzeczą do tworzenia. To biednym ludziom takim jak on, chorym, ciężko, bo schizofrenia to jest naprawdę ciężka choroba. Trzeba pomóc, ale nie nakręcać tego, nie kminić tego wszystkiego wokół niego, co on się dzieje, a przede wszystkim tego, co on mówił. Ta część internetu, która oglądała go i w jakimś stopniu tam, może nie wiem, czy to można powiedzieć, że mu kibicowała, albo tak naprawdę większość tych ludzi myślała, po prostu robiło sobie jaja, znaczy oglądali go jako klauna. To jest bardzo smutna część internetu. To są ludzie, których ja nie szanuję, bo to jest napędzanie jakiejś swojego ego. Patrzcie, jaki wariat, ja jestem normalniejszy. To jest strasznie smutna rzecz. Podobnie rzecz się tyczy ze szkolną. Major to jest przecież człowiek, który jest po prostu, tak jak mówię, zdzieciniały, bez dwóch zdań, ale się nie wziął z niczego. Moim zdaniem to po prostu dragi go zniszczyły. I nałogi. I jakiekolwiek robienie wokół tego show. Bo szkolna to w dzisiejszych czasach naprawdę już jest show. Skoro ja tutaj, który jak mam takie no, słabe związki z polskim internetem, ale jednak znam szkolną, to jest show i robienie z biednych ludzi, chorych, no, uważam, że to jest coś, czego nie powinniśmy robić. Stop making stupid people famous, to jest hasło, które...
0: No ale przepraszam bardzo, no to nie wiem, a słuchałeś w ogóle tej audycji o Marku? Tej, która była właśnie ostatnio?
1: Trochę słyszałem, ale tylko fragmentami. Nie miałem czasu trzeba je odsłuchać, ale...
0: Przecież to samo my mówiliśmy i temu samemu się sprzeciwialiśmy i to już od dawna o tym też gadamy. Ja nie do końca rozumiem, czemu to miałyby być zarzuty jakieś wobec mnie, skoro ja myślę tak nie, samo.
1: Ja ci powiem, dlaczego? Przecież na przykład do tego, żeby zrobić film o Marku Podleckim.
0: No to teraz ja tak widzę... rzuciłem, teraz tak rzuciłem pomysł, ale zauważ, że jest już trochę inna sytuacja, ponieważ Marek już nie żyje. My mocno krytykowaliśmy sytuację, w której za życia go utwierdzano w jego przekonaniach wynikających z choroby, a teraz, kiedy już go nie ma, to jest trochę inna już sytuacja, już nic mu nie zaszkodzisz. A przecież robi się filmy też o różnych, wiesz, ludziach zaburzonych, o różnych, wiesz, świrusach, wariatach. Już nie mówię o tym, że się robi filmy o mordercach jeszcze, nie? No to...
1: Nie, no oczywiście, że tak.
0: A poza tym
1: tak,
0: wspominaliśmy ja też te wątki, że on był i filmowcem, i w Solidarności działał, i więc to byłby nie tylko film o gościu, który opowiada dziwne rzeczy o parchach, i deparchator skonstruował, tylko to by była cała jego, wiesz, historia, więc mogłoby to być ciekawe. Ale też to taki luźno rzucony pomysł, wiesz, w nocy, że zróbmy film. No, przypuszczalnie taki film nigdy nie powstanie, więc to też nie ma co tu się...
1: Nie, no jasne. Też, odnosząc się do szkolnej, no bo o szkolnej mówimy często w Nocnym Radiu. To nie bierz tego taki straszny zarzut do siebie, nie bierz, że jesteś tam ten głupi krawiec i tak dalej. Po prostu moje zdanie jest takie, że No, szkolna to jest rozpędzony wehikuł medialny w internecie polskim, ja bym to tak nazwał, który jest w pewnym sensie perpetuum mobile, ale to jest taki patostream swojej chyba, czysty patostream. Tam nie ma żadnych, no, szczerze mówiąc, ja widziałem jeden pozytywny film ze szkolnej, który widziałem, naprawdę niewiele, ale coś, co mnie rzeczywiście ruszyło, to był kiedyś wywiad z majorem, ktoś przeprowadził, gdzie major na przykład opowiadał o swojej rodzinie i to był taki moment, który rzeczywiście niósł pewną wartość, tak mi się wydaje, bo można tam było odnaleźć pewne źródła tego problemu, w który on wpadł. Ja widziałem też tylko połowę tego. Ale tak na co dzień, no przecież Konon i major, tak jak mówiłeś, no to są charakterologicznie okropni ludzie. I moim zdaniem to powinno się raczej wygaszać niż rozniecać. Chociaż na pewno dla nich to byłaby tragedia, gdyby nagle ten stream przestał, no ale to jest raczej wina tego, kto te streamy zaczął, bo oni z tego, co wiem, mieli jakiś tam pomoc do tego. Po prostu no ja jestem na nie. No nie wiem, czy rozumiem, czy to mi chodzi. Po prostu ja jestem przeciwnikiem tego, żeby tych ludzi pokazywać, dawać jako wzór, bo to są w większości ludzie, którzy to oglądają, są ci sami ludzie, którzy oglądają te wszystkie kretyńskie programy w TV, tam szkoła, szpital, czy jak to się nazywa, trudne sprawy. Oni to oglądają nie dlatego, że czy wiele z tych ludzi ogląda to dlatego, żeby napędzić samemu sobie ego, Boże, jacy głupi są ludzie, którzy to oglądają, a ja tego nie oglądam. To naprawdę tak działa.
0: No chyba też nie tylko z tego powodu, z różnych powodów, z tego, który mówisz, pewnie też, jak najbardziej, ale no, to jest czasami naprawdę śmieszne i groteskowe i jest dużo zwrotów akcji. Tam się czasami sporo dzieje. Jest to też wulgarne, przejaskrawione mocno, takie jakieś, no to dużo różnych tutaj jest takich rzeczy w tym, nie? No taki serial trochę, a no zgodzę się, chyba wszyscy się tu z tobą zgodzą, że jest to rozrywka najniższych lotów w sumie, ale czy wszystko musi być wysokich lotów, nie? No.
1: Nie, oczywiście, że nie, no, ale też powiedzmy, rozrywką niskich lotów jest disco polo, powiedzmy to szczerze. Ale, jak to kiedyś mówiłem, jak się wódą nawalę na weselu, to też lubię sobie potańczyć przy disco polo. Tylko, że disco polo nie promuje negatywnych wartości.
0: Promuje.
1: Których, no majteczki w kropeczki, żeby się gapić na sąsiadki, dupę, za przeproszeniem, no dobrze, to jest takie, najbardziej negatywna wartość.
0: Tam są piosenki, że tam pszczółka Maja i ją tam Gucio liże i jakieś takie mega obsceniczne, wulgarne, takie chamskie. Ale to zostawmy, to nie wiem, można się spierać. A co to za... To... Ale ktoś tam szumi.
1: To u ciebie czy to u mnie?
2: No i to u mnie. Przepraszam. Już lepiej?
0: No, teraz już lepiej.
2: No ja tylko dzwonię. Nie jestem jakimś fanem szkolnej, czasem zajrzę, ale też nie chcę się zgodzić z Jackiem, z całym szacunkiem, bo ja nie wiem, no raczej nikt nie ogląda szkolnej szukając tam jakichś wartości, tak, czy czegokolwiek, albo żeby naprawdę trzeba być już na samym dnie chyba, żeby to oglądać, żeby podbudowywać swoją wartość oglądając takie coś. To jest po prostu coś innego, tak. Nie wiem, każdy ma jakieś takie badziewia, że ogląda za przeproszeniem tak po prostu, nie? Nie chcesz spędzić tego czasu na, nie wiem, czytaniu czegoś mądrego, robieniu czegoś. Czasem trzeba po prostu się odmurzyć, siąść i albo włączyć jakiś głupi serial. Powiedziałeś, że to są ludzie, którzy oglądają w telewizji. Ja telewizji nie oglądam od lat, tak? Seriale też bardzo rzadko, ale czasem jak nic już mi się nie chce, po prostu odpalę tą szkolną, pośmieję się, zobaczę, co tam się dzieje, tak? I to, nie wiem, no tak mi się wydaje, że niepotrzebnie patrzysz pod takim kątem na to, Jacku. Nikt raczej się tam niczego nie doszukuje, wiesz, i to, że tobie to nie pasuje, to, wiesz, ja rozumiem, stop making people famous, tak, ale to stop making people famous takich, co mają jakiś wpływ na ludzi i co mogą, wiesz, a raczej nie sądzę, że Kononowicz ma jakikolwiek wpływ na cokolwiek, nikt tego nie bierze, wiesz, na poważnie. Ludzie to oglądają tak, o, nikomu krzywdy raczej tym nie robisz, tak?
0: A poza tym te postulaty typu właśnie stop making, jak to się mówi? Stop.
2: Stupid people famous, tak. To można raczej odnieść do kogoś, kto ma jakiś wpływ, tak?
0: To jest taki, wiesz, postulat, którego nigdy nie osiągniemy, tak czy owak. No to jest taki świat, to musiałaby być jakaś no dobra, mów.
1: Przepraszam, bo chciałem skończyć, przepraszam, Krawiec, nie chciałem skończyć. Ale mi się to po prostu kojarzy z XIX wiekiem, z początkiem XX wieku, gdzie w cyrkach pokazywano ludzi karłowatych, przygłupich, jakichś chorych psychicznie, czy jakichś zdeformowanych. I ludzie płacili, żeby na to popatrzeć. Też to była tania rozrywka. Ale jednak mi się to kojarzy z barbarzyństwem. I czymś, czy po prostu człowiek na poziomie nie powinien robić. I to jest to samo, że szkoła nam się kojarzy z takim cyrkiem z XIX wieku.
2: Mi się wydaje, nie? Ludzie zawsze lubili na takie proste rzeczy czasem popatrzeć, bez żadnego doszukiwania się jakichś głębszych wartości w tym, i to wydaje mi się, że od zawsze takie coś było i to będzie, i to nie tylko XIX wiekiem ci się kojarzy, to było pewnie i grubo wcześniej, i to będzie takie coś grubo później, takie coś mamy po prostu jako większość populacji, może nie 100%, ale dużo ludzi tak po prostu ma, po prostu czasem bezmyślnie lubi sobie na coś popatrzeć i tyle. Jedni lubią serial Mody na sukces, a inni odpalą Kononowicza i tyle.
0: Może w sumie każdy człowiek ma jakiś swój odmóżdżacz, tylko jeden ma taki, drugi taki. Chyba niewielu jest takich, którzy tylko ambitne i wartościowe rzeczy oglądają, czytają. Mało takich ludzi jest.
2: Prawie w ogóle nie ma takich ludzi. To pewnie jakieś są, wiesz, wyjątki od reguły. Pewnie każdy ma coś takiego, jakieś takie, taką głupkowatą rzecz, że wiesz, no jakbyś cały czas tylko chłonął jakieś wartościowe rzeczy, non stop, tylko takie, to chyba by ci się mózg gotował.
0: Mogłaby się krzywda zrobić. A ty, Jacek, nie masz jakiegoś takiego swojego odmóżdżacza też?
1: Wiesz co, mam, na pewno mam. No, na przykład ja lubię filmy sensacyjne oglądać, jakieś takie już totalnie głupie, jak na przykład Szybcy i Wściekli 9. I to rzeczywiście jest taki odmóżdżacz.
0: No widzisz.
1: Ale to mi się wydaje, jednak jest kilka poziomów ponad szkolną. Że szkolna to już jest, może, przepraszam, nie chcę się jakąś elitę tutaj, broń Boże, pozować, ale że człowiek na pewnym poziomie już poniżej pewnego poziomu nie schodzi w tym odmóżdżaniu. No, może to jest kwestia wrażliwości, nie wiem. Ja
2: powiedziałbym przeciwnie. Dla mnie Szybcy i Wściekli 9 jest niżej podszkolną, bo to jest przynajmniej prawdziwe, rozumiesz? Obejrzałem Szybcy i Wściekli o drugiej części, później już nie mogłem tego oglądać. Rozumiesz, o co chodzi? Dla mnie na przykład Szybcy i Wściekli 9 są niżej niż szkolna. Tyle.
0: No można
2: więc
0: by...
2: Każdy ma taki punkt widzenia, nie?
0: No, można by się właśnie tu spierać, bo ktoś może powiedzieć, że na szkolnej jest prawdziwe życie, prawdziwe jakieś tragedie. Raz jest śmieszno, raz jest smutno. I że to jest też jakaś tam ta wartość, nie? Że to, no.
2: Tak, no to jest właśnie to, że to jest tak jak te seriale, tylko tu masz naprawdę to się dzieje, nie? I nieraz były takie akcje, że serio człowiek odpalał i dębiał, nie? Nigdy nie wiesz,

0: dzisiaj dzięki temu, że sprzedał tą swoją mordę w internecie, no chłop miał jakieś tam siano, ponoć 30 koła odłożone, wiesz, jak mieszkał tego, czuje się gwiazdą, no pomyśl, jakby jego szkodzi mu, może trochę szkodzi, ale znacznie bardziej mu pomogło, mi się wydaje.
1: No to ciekawe, ciekawe pytanie, czy Szkolna generalnie pomaga Kononowi i Majorowi i czy Szybcy Wściekli 9 są na wyższym poziomie niż Szkolna? Mówię poważnie, ciekawe pytania mi zostawiacie.
0: A ja, jeden rabin
1: właśnie.
0: Drugi rabin.
1: No właśnie. Słuchajcie, ja idę zapchać sobie ten, no, tętnicę, bo idę wziąć burgera z bekonem i jajkiem na obiadek, więc z wami się żegnam. Trzymajcie się.
0: No to trzymaj się. Tam, wiesz, urazy, to nie był jakiś przytyk do ciebie.
1: Nie, absolutnie, broń Boże. Nie, nie, ja też myślę, że to jest po prostu pewna dyskusja, no pewien inny punkt widzenia, może inna wrażliwość. Ja mówię, ja broń Boże nic nie uważam, że się obrażony, mam nadzieję, że Krawiec ty też nie, ani ty, Janku bodajże, z tego co pamiętam, tak? Dobrze, nie wiem, czy dobrze kojarzę. No to trzymajcie się, chłopaki, na razie.
2: Hej, hej, hej, hej.
0: A też jeszcze jak już gadamy na temat szkolnej, to jeszcze tak bym chciał wrócić na tego, co gadałeś tam o Mońce, o Sradku, nie? No. Sradek to się tam kręcił przecież od początku, on miał w tym ukryty cel, on te laptopy, co im dawał, telefony, od początku tam był, on GPS mu wrzucił do plecaka, wszystko były podsłuchy na tych telefonach, to nie było, że on tam, wiesz, bezcelowo on im przyjaźń. Nie, nie, nie, on to wszystko nagrywał, teraz ma jakiś kanał, na którym namawia, żeby mu wpłacać siano. To tylko o jedno chodziło, Mońka też, pomyśl, kobieta prawie 50 lat, tak? Ona nie wie, jak działają pewne mechanizmy, żyje z jednym typem, jednemu typowi zrobiła kuku w głowie i drugiemu zrobiła kuku w głowie, bo żyje z jednym typem, przyprowadziła na chatę drugiego, ponoć tam lata w stringach przy nim, wiesz. Ona też jest wyrachowana i też się zachowała nie tak jak trzeba, więc ja też według mnie nie wiem skąd ta obrona, nie? To są tak samo toksyczne postacie według mnie i Sradek i Mońka, jak Major i Konon. Oni pionę powinni przybić, nie? To przecież jest dorosła kobieta, ona wie jakie są mechanizmy, wie jak się facet na pewno poczuje, no. Rozumiem, miałaby 20 lat, może, wiesz, może by nie wiedziała, jak działają pewne rzeczy, chociaż na pewno by wiedziała, ale w tym wieku już niepewno niejedno przeżyła, wie jak to wszystko działa i ponoć tam biegała w stringach przy Majorze, wiesz, ten gach, co rozwalił tą chatę potem, nie, co opowiadał, albo jak Major nagrywał, nie wiem, czy tam nie jest podłożony głos, ale jest jak Major tam prawie płacze, rozgląda się po pokoju i było, że gach pukał Mońkę, ona go wzięła na chatę, chłop se naobrażał nie wiadomo co. A tu słyszy za ścianą, jak gach ją tam obraca, wiesz, jak, no to...
2: No i się, no, i się biedny, tak, rozpłakał. Ale to nie wiem, czy Sławek, mówisz, że GPS-y w telefonie, chyba w Majora telefonie chyba był GPS, ale to było może z myślą, żeby go... Ale czekaj, dokończę zdanie. Z myślą, żeby go po prostu zlokalizować, jak on pójdzie gdzieś tam do lasu czy coś. Nie wiem, na laptopach on chyba, głowy nie dam, instalował takie, wiesz, oprogramowanie, jakieś tam Team, coś tam, żeby móc zdalnie temu Krzyśkowi coś tam włączyć, wyłączyć, żeby nie musieć jechać do niego. Ja też ze strony Sławka nigdy nie widziałem jakichś takich dziwnych akcji, że on czegoś się domaga czy coś. Raczej bezinteresownie im tam różne rzeczy ustawiał, wysyłał, pomagał. Ja nie widzę jakichś jego, wiesz, złych intencji w ogóle. U Moniki w zasadzie też. To, że no, to się czepiasz, że chodziła... No, trochę tak przyjaskrawiasz, bo ty, u ciebie już są stringi, ona w jakichś tam majtkach chodziła, no ale to ona to tłumaczyła, że ona tak jest przyzwyczajona, że dla niej nie jest to nic jakiegoś tam, dla mnie też, to jakby mi dziewczyna w majtkach chodziło, dla mnie też nie byłoby to bez znaczenia, bez efektu i tak dalej, też bym to jakoś odbierał pewnie w ten sposób, że no, że bardzo się luźno przy mnie zachowuje i może ma w tym jakiś cel, pewnie tak. Jednak chodzenie w majtkach przy facecie, no umówmy się, no to coś, to no, nie wiem sam, ja tam, wiesz, też można pewnie różnie patrzeć, ja do nich nic nie mam, nie, za bardzo.
0: No tak, a ja widzę to zupełnie odwrotnie, to są tak samo toksyczne postacie i to, że on GPS-a to wrzucał Majorowi do plecaka jeszcze na samym początku i tak, to może teraz tak to tłumaczyć na wiele sposobów, ona z tymi majtkami też może tłumaczyć, człowiek zawsze będzie się tłumaczył, wiesz, prawdy ci nie powie, jak coś odpierdoli złego, tak? Więc zawsze będą tłumaczenia, ale jak popatrzysz na to z szerszej perspektywy, to wydaje mi się, to widać gołym okiem. I ona nie wiedziała, że Major jak już tam jechał, że smalił do niej cholewy. Przecież ona sobie zdawała sprawę, jaki jest powód, że on tam do niej jedzie. Ona o tym wiedziała. To było wyrachowane go tam ściągnąć, rozumiesz? I szczuła.

0: Potem jeden chłop z drugim mieszkali na chacie, każdy od niej coś chciał, a ona królowa, wiesz, tutaj tego kokietuje, tu temu da dupy i tak. A potem tłumaczenie, że nie, ona nie wiedziała, bidulka, ona nie wie, jak to wszystko działa, nie wiedziała, po co major tam jechał, z jaką nadzieją. Serio?
1: No, może to jest też jakaś tam siła tej szkolnej, że można tak różnie patrzeć na tę sytuację, bo seriale, jakiś tam polski serial typu Klan czy inne gówno, to są takie bardziej jednoznaczne, że po prostu wszystko jest dosyć oczywiste, a tutaj nie do końca jest oczywiste, bo widzimy to różnie, nie? Bardzo różnie.
0: No w sumie teraz po tym, jak to powiedziałeś, a wcześniej w żartach powiedziałem, że ta szkolna taka wielopoziomowa, ale teraz po tym, jak to powiedziałeś, to się okazuje serio, że to wiesz, można by było na warsztat i przerabiać pod różnymi kątami, nie?
1: Zaraz się okaże, że to jest jedno z ambitniejszych polskich dzieł w polskiej kinematografii.
0: W całej historii, nie? W całej historii, panie. No, ja bym się nie zdziwił, nie? No nie jest to rozrywka wysokich lotów, ale czasem naprawdę. Ja to tam, wiesz, to jest bardzo zobowiązujące, nie? Chodzisz i tam za dużo nie trzeba przy tym myśleć, po prostu oglądasz. Taki zjadacz czasu, nie? Wiesz, naprawdę potrzebujesz się zrelaksować. No inni lubią jakieś te seriale trzaskać, gdzie tam. Nie wiem, obejrzałem parę jakichś seriali czy coś. Filmy też rzadko oglądam. Już naprawdę nie mam co robić, to włączam szkolną.
1: No ja podobnie. My to też nie jest, że my jesteśmy jakimiś tutaj wielkimi fanami, że się tym jaramy. Chociaż no, słuchacze mogą myśleć inaczej, bo dosyć często o tym mówię. Ale to tak jest, że to jest taki temat do żartów. Ja se lubię na antenie żartować. No i jest, jak już nie ma o czym gadać, to się wygłupiam, a można się z tego ponaigrywać, no to tak może od tej strony, nie wiem. Zresztą, czy to takie ważne, czy to warto się zastanawiać, czemu ktoś ogląda i ile ogląda i dlaczego, i czy warto i tak dalej, i tak dalej. Po prostu ogląda,
0: właśnie,
1: to
0: ja
1: ogląda.
0: Tylko chciałem, wiesz, bo tak ja tak zadzwonił, dał tylko taki jedną konkretną, ja chciałem pokazać, że tu jest druga strona, też istnieje, nie? I to wcale nie trzeba brać tego na poważnie, ja tam się nie doszukuję niczego, nie? Nie biorę tego na poważnie, nie oglądam tego, żeby się poczuć lepiej, bo jakbym serio, chyba bym sobą gardził, jak już bym doszedł do takiego stopnia, że musiałbym oglądać Konona, żeby trochę poczuć się lepiej we własnym życiu. No to już poziom niżej niż piwnica, nie? Tak trochę.
1: Gdzieś tam to może siedzieć w naszej podświadomości, znaczy w podświadomości widzów, że gdzieś tam nie zdajemy sobie do końca sprawy, ale gdzieś tam się dowartościowujemy lekko. No ale pewnych się rzeczy nie przeskoczy. Człowiek jest istotą myślącą, różne rzeczy nam się kłębią w głowie i to są takie mechanizmy, na które nie mamy do końca wpływu nawet za bardzo i nie możemy w sobie czegoś tam wygasić całkowicie i gdzieś to tam w każdym człowieku drzemie, w jednym więcej, w drugim mniej. No i też nie ma co się obwiniać, że być może gdzieś tam głębiej w nas to siedzi, że oglądamy sobie i gdzieś tam się cieszymy w głębi duszy, że mamy lepiej czy tam coś, nie, niż Kononowicz. Chociaż Kononowicz to paradoksalnie ma całkiem nieźle, bo też bym chciał sobie przez 25 lat nie pracować, siąść sobie przy mikrofonie i zarobić 2000, na przykład za gadanie pierdół na jeden raz, nie? No to bym się cieszył pewnie.
0: No chłopie, i żyje jak maśle, nie? I nie ma czasu rąk umyć, bo jak węgiel dodaje do pieca, no to on jest zarobiony cały czas. To nie jest tak, że ma łatwe życie, nie?
1: Wiesz. Jeśli chodzi o kanały, bo tu czasami już któryś raz ktoś się chyba pyta, no to Suchodolski można wpisać, Suchodolski oryginal, tak? Tych kanałów jest dużo, Mexicano TV, no to chyba takie teraz te, na których się najwięcej dzieje. Kononowicz oryginal, to tam już od dłuższego czasu nie ma nowych filmów. Wieści ze szkolnej, to jest kanał Sławka. Tam to jest tak trochę, że kupa ludzi faktycznie zrobiła swoje show na bazie tego Krzyśka, jakby traktując go jako taki punkt wyjścia i dzisiaj mają swoje kanały, jakieś tam Wieści ze Szkolnej, Kononopedia Premium, to z kolei chyba Moniki kanał. Był kanał Pawła z Warszawy, nie pamiętam jak się nazywał, go chyba zlikwidował. No trzeba sobie wyszukać, tego jest masa i to łatwo znaleźć w sumie, jak się wpisze, czy Kononowicz, czy Suchodolski, to wam wyskoczy.
0: Ale jak wspominasz, ja nie wiem, ja tak mam, że jak zawsze słyszę Meksikano, to widzę ten obraz, jak chłop gasi peta na czole.
1: Albo jak pije swoje siki, nie?
0: Mocno, kurwa. I pada ty, ja to wcześniej już robiłem, tylko się nie nagrało, muszę jeszcze raz. Nie mogę, bo chłop to jest, nie wiem, najstarszy nastolatek, tak jak go nazywają, najstarszy nastolatek w Polsce. No i taka ta nasza szkolna jest, nie?
1: No, też ktoś napisał wcześniej, że nocne radio to taki trochę zapychacz, odmóżdżacz. Wcale bym się tutaj jakoś specjalnie nie buntował przeciwko takim ocenom. Jest to trochę taki, może nie tyle odmóżdżacz, co zapełniacz taki bardziej, nie? Że to sobie leci w tle, szumi, ktoś tu zadzwoni, można się pośmiać. No taka też rozrywka dosyć prosta. No, czemu nie? No.
0: Zależy od audycji. Są też jakieś głębsze jakieś, wiesz, tematy. Ciebie czasem ja lubię, jak czasem cię znajdą takie głębsze rozkminy. Nawet potrafisz tam prowadzić audycję, nie wiem, o filmach i nagle z tego zrobisz jakąś dygresję i lecisz tam w jakiś film. Ja to lubię, takie odpływy, wiesz, o co chodzi. Tak, nieraz to są takie typowe tylko zapychacze, niech tam coś, wiesz, w tle gada, ale nieraz to naprawdę jest coś więcej, nie? Też nie można odmówić tego
1: no
0: temu
1: w sumie,
0: radiu.
1: Tak, tak trochę tego, no.
0: No, dokładnie.
1: Pewnie, że tak.
0: No dobra, to ja już nie będę, wiesz, siedział na hama na tej... A, jeszcze jedno pytanko. Jak włączyłem radio, nie chciałem dzwonić, bo chcieliście kończyć ten temat, ale tak tylko jedno pytanie, nie? Gadaliście tyle o tym Kingdom Come Deliverance, nie? To no. Mówię, a, było na playku, to sobie ściągłem na playkę. Tak ledwo co zacząłem grać i on cały czas będzie tak kiepsko tym mieczem walczył, wszyscy mnie łoją, czy on się potem lepszy zrobi. Taka ciężka ta walka tym mieczem.
1: No ciężka jest walka, jest cholernie ciężka. Wiesz co, potem będzie ci łatwiej, ale nie tak bardzo. Nawet jak już będziesz miał bardzo dobrą zbroję, na którą będziesz musiał sobie trochę tam zapracować, czy tam kogoś ograbić, czy na bandytach się dorobić. Jak już będziesz miał dużo lepszą broń i poznasz jakieś, bo tam się można szkolić, można poznać jakieś tam sekwencje ruchów, ale one są ciężkie do nauczenia się tak po prostu, że ci to ciężko, wiesz, wychodzi, bo trzeba złapać pewien określony rytm. To nadal będą takie sytuacje, że będziesz miał problem, żeby pokonać trzech naraz, na przykład zbójów, którzy cię napadną. No chyba, że to będą chłopi bez żadnych tam zbroi w jakichś łapciach, no to ich rozgromisz w miarę prosto, bo walniesz go raz żelazem w czerep i padnie, no ale jak cię trzech zbrojnych dopadnie, to hu, to problem.
2: Matjazda 1983.
0: No ja tylko troszeczkę w to pograłem, bo ja nie mam czasu tak pograć, nie? Tam czasem jak mam chwilę, godzinkę czy coś, odpalę albo Gran Turismo, albo tego właśnie ściągłem, tego Kingdom Come. Ja jestem dopiero jak tam tych rodziców ci zabili, uciekłeś do tego drugiego zamku i tam dopiero się kręcę na razie, nie? Więc to jest sam początek i tak ledwo za trzecim czy za czwartym podejściem oklepałem tego chłopaka, co tam wisiał siano dla taty. A potem jak do kogo nie podchodziłem, to wszyscy mnie tłuką. Czy mam miecz, czy nie mam? Bierze. To takie ciężkie jest tym mieczem, że... No ale mówisz, że się trochę poprawi, tak?
1: To jest ciekawe, ponieważ tak się dużo znowu nie poprawi, ale ty po prostu w końcu się nauczysz. Tutaj to jest taka po prostu dziwna gra, w której twoje manualne jakby zdolności i ty musisz się tego nauczyć sam i to zajmuje trochę, wiesz? Tam potem będziesz miał możliwość robić sobie sparring po prostu z jakimś tam kapitanem straży, on cię szkoli i możesz wtedy bezproblemowo, bez ryzyka utraty zdrowia czy sprzętu ćwiczyć sobie z nim po prostu, nie? I ja tak robiłem i stoczyłem, powiem ci, takich sparringów, nie wiem, z kilkanaście powiedzmy i zaczęło mi lepiej iść po prostu, nie? To walczenie. Tak po prostu, bez zwiększenia się jakiejś tam siły i statystyk, umiejętności. Ale są też te pewne umiejętności, które ci trochę dodają, tylko to jest trochę tego, nie? Fajna jest gra, ona jest bardzo nietypowa i z czasem nie nudzi się tak bardzo, ponieważ tam się dużo fajnych rzeczy dzieje, nie? Później jeszcze.
0: No ja to właśnie lubię takie gry, nie? Lubię ogólnie średniowiecze i właśnie gry w takim klimacie to miód, tylko jeszcze trzeba mieć czas. Ja coś czuję, że mam więcej czasu, jakbym do tego siadł, jak ze starych dobrych lat, to tydzień z życia to byłby wyjęty tak od strzału, nie?
1: Donejcika dostałem, bardzo serdecznie dziękuję Matjeździe. Matjazda wysłał dwie dyszki, no i no to no teraz to ja rozumiem, no mam już tutaj stówkę na Tip and Donation sobie wypłacę, no i stówka to jest taka fajna kwota, okrągła, a nawet 106, tak więc jest fajowo, no. To graj tam w Kingdoma i możesz za jakiś czas nam powiedzieć, jak tam ci poszło. Co tam no
0: wiesz,
1: osiągnąłeś.
0: To zajmie mi dużo czasu. Ja to tak godzinkę, jak znajdę raz na parę dni, to jest, wiesz, święto, nie?
1: A, to trochę będzie trwało, bo ta gra właśnie jest wymagająca też od tej strony, że trzeba dosyć długo w nią grać, żeby coś osiągnąć. To godzinka dziennie. No,
0: ja mówię, godzinkę, jak znajdę dziennie, to będzie święto, to będzie czasami i mniej, nie? Wiesz, bo dziecko, praca i tak nie ma tego czasu za bardzo, nie?
1: Ale ogólnie to oceniasz na plus gierkę raczej, tak?
0: Jasne, że tak, jasne. Ja uwielbiam takie gry, uwielbiam takie coś. Tak?
1: Ona jest taka inna, bo tam się można i... Bo tam jest faktyczne średniowiecze, już dość tych smoków, nie? Już dość tych elfów, tej magii. Tutaj zero magii. Można się o średniowieczu czegoś ciekawego nauczyć. Nawet jak się ktoś tym interesuje, to czegoś nowego się dowie od czasu do czasu. I tak fajnie można starać się wyszkolić w alchemii, która jest cholernie też ciężka. Tam coś, wiesz... uważyć jakiś eliksir, to trzeba się napocić, tam dmuchasz miechem, określona ilość czasu to musi tam, a jak bąbelki się pokażą, to wsyp trochę tego. I to wszystko manualnie trzeba robić, nie? To też mi się...
0: Aż tak!
1: No.
0: No to grubo, będzie grubo. No.
1: Jak za długo coś się gotuje, to już ci nie wyjdzie. No trzeba uważać też. Dużo jest fajnych tutaj motywów i patentów.
0: Może uda mi się wyrwać na jakiś czas z tego kieratu, albo jakiś urlopik wezmę, to może tam trochę więcej czasu spędzę, no ale powiem ci, no dwa dni temu zacząłem, tak tu godzinka, tam godzinka, no kurde, jakbym tylko miał czas, to no, zobaczymy, jak to będzie szło, ale będę się starał, nie? No i dobra, nie zajmuję czasu, więc dziękuję za odebranie telefonu. Dziękuję za audycję i mam nadzieję, że jeszcze posiedzisz chwilkę. A jak nie, to trzymaj się tam, Krawcze. Jeszcze raz 100 lat. Nie?
1: A, dzięki. No, to dzięki za telefonik. Trzymaj się, do usłyszonka. Do następnego.
0: Hej. Na razie. Siema.
1: To był Janko Muzykant. A wcześniej Jacek też był. A, no kurde, to głupio mi się teraz ewakuować, jak dopiero co donate'a dostałem. Ach, kurczę, no to muszę jeszcze chwilkę posiedzieć.

A wracając do tematu filmu, który by przedstawiał postać Marka, no to się zgodzę właśnie z kim? Z Grzegorzem? Tak, który też tak uważam, że to by był, że jedną z głównych wartości tego filmu byłaby właśnie przestroga przed środowiskiem ezoteryczno-alternatywnym i pokazanie pewnego takiego fałszu w tym środowisku, nie? Że dużo się mówi tam o tym, że człowiek człowiekowi człowiekiem i kosmiczna dusza empatyczna, tęczowa, kryształowa, no a jak przychodzi co do czego, to tutaj kasa, tu ktoś kogoś robi w chuja, no i tak wiecie, zakłamane po prostu trochę to. To ja już wolę jakiegoś łotra, który przynajmniej jest szczery w swoim zachowaniu, a nie kogoś, kto zgrywa aniołka. Nie alternatywni, tylko ezoterycy właśnie, pisze Master. No nie wiem, wiesz, czy też nie obwiniać trochę środowiska alternatywnego tak ogólnie. No to też ciężko to tak do końca zdefiniować i zaszufladkować, co jest, gdzie się kończy alternatywne środowisko alternatywne, a gdzie zaczyna się ezoteryczne, a gdzie jeszcze między tym jest środowisko, nie wiem, badaczy spisków, nie? To wszystko się przenika. Moim zdaniem są to przenikające się trzy światy, minimum trzy, które można by to tak jakoś podsumować, że no nie wiem, tak krytykowany przeze mnie dzisiaj szczególnie, bo ja do niego kiedyś miałem więcej sympatii, ale ostatnio mi przeszło. Gabriel, nie? No to kto to jest? No to jest, można powiedzieć, środowisko alternatywne, a zachowali się jakoś w obliczu tej śmierci Marka strasznie jakoś tak podle. No i to oni go nakręcali, ci ludzie, którzy tego słuchają, którzy tam dzwonią, nakręcali go, przekonywali, że ma rację i wzmacniali w nim takie przekonanie, że ma rację właśnie, no. Czyli takie podłe zachowanie właśnie ze strony tego środowiska. A ezoterycy byli pewnie tymi, którzy go zaczarowali jakoś tam od innej strony. No ja, Masterze, ja widzę oczywiście wyraźną granicę i wiem, o co ci chodzi, że to są dwie różne sprawy, środowisko spiskowe, czy ezoteryczne, czy alternatywne, bo też bym nie utożsamiał, że spiskowców ze sceną alternatywną tak w 100%, bo to mogą być, też można to uznać za, dla mnie ludzie gdzieś tam kręcący się wokół mediów alternatywnych to są ci, którzy niekoniecznie się interesują spiskami, nie? Tylko po prostu kwestionują oficjalny obieg informacji, mają inne spojrzenie na medycynę, edukację, ale w tym nie musi być tak dużo spisków, chociaż to przenika się, no bo jak krytykujemy Big Pharma, nie wiem, przemysł właśnie farmaceutyczny czy media, to gdzieś tam się rodzi spisek, że nie bez powodu to jest jak jest. Ale są osoby, które siedzą w spiskach w 100%, jak na przykład Claude z teorii chaosu i on się interesuje głównie spiskami, w tym głównie spiskami, jak on to nazywa, twardymi, twarde spiski, twarde. Raczej innego tak mniej, zupełnie nie interesują. Więc, nie wiem, to jest zresztą płynne, tutaj ciężko tak powiedzieć. Ci są tu, ci są tam, to tu granica, nie? Wszystko jest troszkę płynne i gradacje widzę w tym tutaj, jakieś odcienie po prostu szarości. Nie wiem, czy spiskowców łączy z ezoterykami miłość do hajsu. Ja to widzę bardziej u ezoteryków właśnie. Ezoterycy zawsze
sobie słono każą płacić za swoje usługi. Na tym się opiera bardzo często ich w ogóle cała praca, na zarabianiu po prostu. Spiskowcy są często ideowcami, nie? No, przykładowy Klot, no, on to robi dla idei, on ma misję, on na tym prawie nic nie zarabia, co on tam dostanie jakiś tam donejcika od kogoś. On do tego dokłada wręcz, bo musi jakiś tam sprzęt se kupić, sobie jakiś tam mikser. No to on chodzi do pracy normalnie. Więc to nie jest jego sposób na życie, jego biznes.

nie znasz, Karolu, teorii chaosu? No to sobie wpisz teoria chaosu info czy pl. Na YouTubie sobie też możesz znaleźć te audycje, bo są wrzucane na różne kanały. No chyba takim kanałem, tak, teoria chaosu info, ale lepiej na YouTubie w sumie sobie słuchać najwygodniej. Na przykład na kanale Mariusz Marmidow. Tam są wrzucane. No to masz kupę słuchania. Jak nie znasz, no to nie znać Kloda. To masz tam audycję, on już wiele lat nagrywa i co tydzień, więc masz słuchania na 10 lat, jak jeszcze nie znasz. Może się to wielu słuchaczom spodoba. Ja to nie mam problemu, żeby zareklamować i nawet zachwalać. To są często dobre audycje. No, tam się mówi trochę o spadku formy czy coś. Ostatnio jakby chyba wzrosła. Jest wzrost formy, tak mi się wydaje. No, a zresztą nieważne, co ja tam będę. No, w każdym razie musisz się przygotować na to, że usłyszysz tam od Kloda na temat nocnego radia, że to złe wilki. Źli ludzie, podli, wstrętni. Źli, głupi, próżni, zawistni. No, z moich to raczej starsze lepsze są. Te ostatnie to tak troszkę gorsze. No wiecie, no człowiek się wypala trochę tyle lat gadać, to już trochę mi się nie chce. Mniej mi się w każdym razie chce niż kiedyś. O to chodzi. No ale...

Też gdzieś tam we mnie siedzi jakaś taka hiena dziennikarska, czuję, bo tak się patrzę, ile tu odsłon w audycji o Marku, i tak trochę czasami się głupio czuję sam ze sobą, bo to audycja taka trochę nienastawiona na to, żeby gdzieś tu się promować, coś, tylko tak szczerze chcieliśmy po prostu powspominać, ale gdzieś tam tak jest taka, a to, a ile odsłon, coś, no. No niestety, wydaje mi się, że każda branża, każdy zawód ma swoje jaśniejsze i ciemniejsze strony. Patrzcie, jak często dziennikarza się pokazuje jako taką mędę, która gdzieś tam się wtrynia, dzwoni gdzieś tam do kogoś, komu ktoś właśnie umarł. I wypytuje, no wiecie, taka dziennikarska menda trochę, nie? No ale to niestety chyba każdy, znaczy wiele zawodów, no chyba, że ktoś lepi garnki, to albo nie wiem co, to wtedy może nie ma jakiś jego zawód swojego cienia, swojej ciemniejszej strony. A tu z caps lockiem pisze master i kiedyś pisanie z caps lockiem było uważane, było zakazane przez netykietę. Netykieta to był taki kodeks, taki regulamin, nie wiem jak to nazwać, zbiór zasad, których się trzymaliśmy w internecie. I było tam właśnie, żeby unikać pisania dużymi literami z caps lockiem. Bo to jest zarezerwowane jakby dla krzyku, nie? To tak jakby ktoś krzyczał. No i też jest to niemile widziane czasami od tej strony, że to jest taka próba wyróżnienia się na siłę, nie? Wszyscy piszą normalnie, a tu nagle ktoś z caps lockiem wszystko sobie pisze, żeby jego było na górze, żeby go zauważono. No ale spoko, master, spoko. My tutaj nie jesteśmy jakimiś peweksami, nie będziemy się tutaj ten... Ale tak, mi się przypomniało. No wiesz, deparchator to jest, można by uznać deparchator za instalację artystyczną. Instalacja artystyczna. No trochę słono se krzyknął, chociaż z drugiej strony on w to wkładał dużo serca. Przecież on jeździł po te materiały, kleił to, montował, podłączał jakiś tam akumulatorek, bateryjkę, lampeczki, lutował. No trochę jest roboty, nie? Trochę jest roboty. No ale fakt, trochę tak drogo, nie? Jak za takie urządzenie, które, no, umówmy się, no, nie działa, nie? Chociaż może znajdą się i tacy, którzy powiedzą, że działa.

Ale czy nie jest tak, że dzisiaj każdy nam chce wcisnąć taki jakiś swój deparchator trochę? Patrzcie, jak często kupujemy sobie coś, jakiś sprzęt za grubą kasę, który nam się zaraz psuje. Jak często ktoś bierze od nas, nie wiem, coś kupił, coś jego to kosztowało 50 groszy, a nam sprzedaje za 10 zł. Albo, no nie wiem, albo jakieś inne tego typu zabawy, jakieś wciskanie ludziom rzeczy niepotrzebnych, okłamywanie nas w reklamach, że i budowanie jakiegoś takiego przekonania przez lata, że coś musisz mieć, bo jak nie masz, to jesteś w ogóle nic nie wart, jak tego nie masz. Każdy coś kręci, każdy coś chce wcisnąć komuś. Każdy stara się wyżyłować jakąś cenę, szuka frajera trochę. No, nie każdy, no, ale świat jest tego pełen. I ten Marek ze swoim deparchatorem gdzieś tam w środku tego nie jest chyba jakimś wielkim wyjątkiem. Wiesz co, masterze, nie wydaje mi się, żeby jakaś starsza pani się nabrała na deparchator, że wyleczy, bo to jest tak oczywiste, w tak oczywisty sposób śmieszne i jest... Trzeba by naprawdę być człowiekiem mega, mega naiwnym, bardziej, o wiele bardziej naiwnym niż ci, którzy wierzą, że powiedzmy jakaś tam terapia... sokiem z buraka, czy tam, nie wiem, że raczenie się jakimś olejkiem specjalnym, że ich wyleczy z nowotwora, no nie wiem. Bo to są sprawy nadal dyskusyjne. Są osoby całkiem kumate, całkiem trzeźwo myślące, które uważają, że na przykład można leczyć nowotwory olejkiem tam z marihuany, nie? O bardzo silnym stężeniu. Te rzeczy, które mówi powiedzmy Zięba, ktoś, kto się nie interesuje medycyną, chemią, biologią, ciężko jest mu to zweryfikować. A patrzysz na taki deparchator, no i widzisz sitko, żaróweczkę, miga ci. I sama ta opowieść wokół tego, że to rozwala parchy, kosmiczne byty z innej gęstości, no to jest to w tak oczywisty sposób śmieszne, niedziałające i bzdurne, że ciężko tu mówić, że ktoś się naciął, nie? Tak mi się wydaje. A jakieś takie zabiegi jasnowidzów, wróżów, to zawsze jest takie, że w zasadzie nawet człowiek całkiem rozsądny może się dać nabrać, nie? Tak, ale ezoterycy to już na bezczela, do tego na dużą kasę i jest to często niebezpieczne, bo ktoś powie, że ma wspaniałe minerały na raka, a alternatywni to zupełnie inni ludzie dostrzegający błędy w systemie. No tak, no ale wiesz, bo nie wiem czemu tak się zafiksowałeś na cały czas na podkreślaniu, że alternatywni to nie są ezoterycy. Jakby nikt się z tym nie spiera, chyba jest to oczywiste i nikt nie utożsamia jednych z drugimi. Ja cały czas tylko podkreślam, że te światy się ze sobą czasem przenikają i to wszystko. Może ty jesteś jakiś strasznie zafiksowany na alternatywie i czujesz się sam reprezentantem środowiska alternatywnego i tak cię strasznie, wiesz, boli, że ja śmiałem w ogóle stwierdzić, że to się gdzieś tam w pewnym miejscu zazębia i będziesz mnie teraz tutaj coraz bardziej zły będziesz się robił i tu atakował. No niepotrzebnie zupełnie, niepotrzebnie. My się z alternatywnych też czasem śmiejemy, ale to też nie oczekuj, że będzie tutaj hura optymizm i głaskanie się i wszyscy dobrzy i w ogóle nie krytykujmy. Nie, nie, nie, absolutnie. Jak w każdym środowisku są...
nie wrzucam do jednego worka. No, wmawiasz mi dziecko w brzuch cały czas. To nie wiem, co mam zrobić, żeby cię przekonać, że nie wrzucam. W którym momencie wrzucam? Samo to, że powiedziałem, że te światy się gdzieś tam w pewnych miejscach przenikają, staram się delikatny być i tak. Też jestem po części, znaczy jestem, też się czuję antysystemowcem dosyć mocno. I media alternatywne też śledzę. Nie wszystko, nie ze wszystkim się zgadzam oczywiście. Niektóre rzeczy mnie przekonują bardziej, inne mniej. Ale też nie było tu raczej próby wrzucania do jednego worka z ezoterycznymi. Ale nie ulega wątpliwości, że jak sobie posłuchasz Janusza Zagórskiego, to tam będzie na przemian. Ezoteryka, alternatywa. I ci ludzie się ze sobą spotkają na jednym konwencie, znajdą w sobie wspólny temat i nawet takie tematy, które łączą i antysystem, i alternatywę, i ezoterykę, i spisek. Znajdą się pewnie i takie tematy. Więc nie wiem, o czym mówimy w ogóle. No tak, ale gdzieś tam prawak czy lewak będzie zbliżony do anarchisty, ale to są zupełnie inne osoby. No nie wiem, ja wytłumaczyłem, jak to widzę. No tak, to są, tak jak pisze Grzesiek, to są bardzo ogólne nazwy. No to też nie jest... nie powinien być jakiś pretekst do tego, żeby mieć jakieś tutaj zarzuty, że niepotrzebnie nazywasz tak. To jest wszystko bardzo na dużym stopniu ogólności, więc ciężko mówić. Gdyby się pojawiły konkretne jakieś przykłady osób, konkretne tematy, to moglibyśmy już może do czegoś dojść. No a tak, to się wykłócać o to, kiedy się kończy alternatywa, a zaczyna ezoteryka, to nie ma sensu moim zdaniem. Znaczy, każdy z nas ma głowę i zdrowy rozsądek, nie? I ktoś, kto walczy z niesprawiedliwościami dosyć oczywistymi, na przykład w systemie, z tym, jak nas wykorzystują, z tym, jak nas okłamuje ktoś, z pewną iluzją, walka z pewnym takim matrixem właśnie państwowym, systemowym, to chyba dla większości z nas będzie oczywiste, że jest to dobre i słuszne, jeśli faktycznie będzie to prawdą, te zarzuty, a jakiś ezoteryk, który opowiada banialuki i zdziera z ludzi kasę, w oczywisty sposób będzie człowiekiem niegodnym i raczej mu naplujemy w gębę, co najwyżej, nie? Więc no to chyba są oczywiste takie rzeczy. Nie ma się co tu spierać, że ktoś porównał tych do tamtych, a ja się czuję tym i się czuję obrażony i tak dalej. Bez sensu. Ktoś mógłby też na przykład powiedzieć, że dla niego Kościół to są ezoterycy, nie? Ktoś inny się popuka w głowę, nie?

0: Więc to są tylko nazwy, to są tylko plakietki. Ważniejsze jest to, wydaje mi się, co ktoś, tak już takie konkrety, co ktoś robi, dana osoba. My tak naprawdę używamy tych etykietek, żeby sobie uprościć przekaz, żeby coś opisać, a nie żeby kogoś tam oceniać czy wrzucić do jakiegoś wora. Witam serdecznie na antenie.
1: Na antenie Anki, pozdrawiam Ciebie serdecznie i moich słuchaczy.
0: Cześć, tak, Anki.
1: Taka prywata. Tutaj widzę jeszcze Karola, roboty wcześniej był. Szkoda, że 10 minut chcesz tylko siedzieć, bo ja dopiero wstałem, tak jakoś wcześniej, jakbym mieszkał na równiku.
0: Spoko, można i chwilkę przedłużyć. No,
1: mogę ożywić audycję albo wrzucić to we Donate'a. Są dwa sposoby. Tak, wiesz co, bo po zmarłych na pewno nie będę jechał, ale tutaj jeszcze dorzucę do Podleckiego coś takiego, bo na przykład ja jestem na granicy starości, żeby pamiętać, co znaczy słowo parchy. Nie będę się żalił na antysemityzm, bo ja robię show właśnie z tego. A ty na pewno jesteś za młody, żeby pamiętać, co to znaczy klony, bo to jest określenie przedwojenne.
0: Znaczy, wiem, nie pamiętam tych czasów, ale wiem, o kim mówisz, o jakiej nacji pewnej takiej, prawda?
1: Nie, wiesz co, ja ci nie zdemonetyzuję, nie bój się tego, ja mam wszędzie zielony dolar, spokojnie, Żydzi.
0: Śmiało mów, to my się tutaj, wiesz, jakoś nie szczypiemy i monetaryzacji i tak nie mamy. Ja w sumie myślałem, że ty zadzwoniłeś, bo się tutaj temat zrobił od pewnego czasu, wiesz, o...
1: To też pojedziemy.
0: A, no właśnie, świat alternatywny kontra świat spisków, kontra ezoteryka. No i ja tak jakoś starałem się przedstawić, że w moim mniemaniu to wszystko się trochę przenika, przynajmniej na pewnych płaszczyznach, niektórzy są trochę jedną nogą w tym świecie, jedną nogą w tamtym, nie wszyscy oczywiście, niektórzy się skupiają tylko na spiskach, niektórzy tylko na antysystemowości, a nie tylko na ezoteryce, ale gdzieś tam się to, są też takie środowiska, gdzie to na przykład jest trochę tego i trochę tego, nie? Czy ty się z tym zgodzisz, czy nie?
1: Tak, oczywiście, ja się tu w pełni z tobą zgadzam, ja tylko właśnie tu się wzburzyłem o godzinie 2:55, że nie zauważasz lub powiedzmy pomijasz, bo to tego nie wiem, że jest jeszcze w ezoteryce, tak jak w każdym środowisku, czy tam na uczelniach zostały umieszczone różne szkodliwe krety wśród profesury, wśród adwokatów, sędziów i tak dalej, takiej nobliwej kasty, tak o ezoteryce nie zapomniano i w ezoteryce na przykład siedzi sobie taki pan Zagórski, politruk Ludowego Wojska Polskiego i on wyraźnie to, nie dość, że ta ezoteryka jest śmieszna, to on ją jeszcze bardziej ośmiesza i te biedne babulindy, które kupują sobie talizmany za 1000 złotych, są jeszcze biedniejsze. Opowiada o jakichś mrówkach ninja, które przyleciały z Syriusza w międzyczasie, żeby podgrzać atmosferę i tam pobawić się w dziennikarza. Zresztą dostał w cholerę dotacji z Unii Europejskiej na to swoje studio. I ja tobie zazdroszczę sprzętu, a jaki sprzęt ma Zagórski, to jeszcze inny level. Co jeszcze chciałem powiedzieć?
0: Ja mam bardzo taniutki sprzęt w sumie, wiesz? Ale to nawet nie wiedziałem, że Janusz brał jakieś dofinansowanie Unii.
1: Tak, na całe studio, Sobótka i tam inicjatywy i tak dalej. I w pewnym momencie, nie wiem czy zauważyłeś, ale Janusz wyskoczył ze swoich marynareczek z lat 70. i zaczął się Hugo Bossa ubierać.
0: Tak? No proszę. Tak. Awansował.
1: Tak właśnie było. No, to się przenika. To się przenika. Wiesz co, co może być alternatywą? Alternatywą może być na przykład mnie boli los ludzi, miliona ludzi, nie wiem ile ich jest, 300 tysięcy, 500 tysięcy, milion może, którzy siedzą na kredytach hipotecznych, które im zostały w sposób bestialski wciśnięte we frankach, gdzie bankierzy wiedzieli, że Szwajcaria ma zamrożony kurs i że ten kurs w pewnym momencie rozmrozi. Ja to doskonale pamiętam, jak frank kosztował. Mój kumpel wziął chatę za franka za 2,93 i z poniedziałku na wtorek frank skoczył na 5 zł. I ja doskonale pamiętam ten czas, ten rozbój. I to jest też alternatywa jakby stawianie się poza systemem i czy choćby strzelanie w focha. Tam nie biegam z karabinem, ale strzelić focha, powiedzieć o tym, to już jest coś. A walczenie z mrówkami z Syriusza, no to takie średnie jest raczej. Średnio pożyteczne dla ludu.
0: No widzisz, ja już tak nawet dokładnie nie pamiętam, w którym miejscu tego uniwersum wielkiego, gdzie się gdzieś tam łączą ze sobą światy alternatywne, spiskowe, ezoteryczne, ty jesteś. I tak mi się wydawało, że ty trochę taki jesteś gdzieś tam obok. Znaczy, wydawałeś mi się zawsze rozsądnym człowiekiem oczywiście, ale jakoś tam kojarzyłem cię, może ze względu na pseudonim, z jakąś troszkę z międzygalaktyczną federacją i tak dalej.
1: Enki to jest świeży pseudonim, który sobie nadałem od Sumerów i tak dalej, ale to nie ma znaczenia. Ja trzymam rękę na pulsie. I wracając do świętej pamięci Marka, nie, to no, byłoby nie taktem nie zauważyć, ja lubię łączyć kropki, byłoby nie taktem nie zauważyć, że on robił deparchator, czyli deżyzator i robił maszynę przeciwko klonom, a jednocześnie dwa dni po tym jego wystąpieniu, zupełnie niszowym w internecie, pani Kopacz mówi, że w Polsce jest antysemityzm. Oczywiście w Polsce nie ma antysemityzmu, w Polsce nie ma Żydów ani antysemityzmu. Więc ja tu się doszukuję spisku. Nie będę biegał z folią amuliniową na głowie, ale ja tu widzę spisek. I po czym wiem, że można zrobić komuś pobicie albo samobójstwo tak, żeby wyglądało naturalnie. I no jest mi przykro człowieka, bo jeżeli on chorował psychicznie, no to jakaś teoretycznie, nie mówię, że tak było, jak Zagórski jest pewien, ale teoretycznie ktoś mu mógł zrobić samobójstwo, kiedy na przykład Marek się ten... On Marek miał na imię, tak?
0: Tak, tak. Ja myślę, że gdyby chcieli mu zrobić samobójstwo, to by to zrobili bardziej skutecznie, a nie doprowadzili do momentu, że przywozi go, że policja go przywozi do domu i on idzie spać, wiesz, tylko po prostu by już nie wstał, nie?
1: Pewnie. No ale pułkownik Wroński, zresztą ja mam swoje źródła też na ten temat, pułkownik Wroński opowiadał o takim sposobie samobójstwa od naszych braci Słowian z Rosji, z Gieru, że uderza się skarpetą z piaskiem w potylicę, gdzieś tam od głowy, z dolnej części głowy, dochodzi do wylewu, który jest nawet niewykrywalny na sekcji zwłok, takiej zrobionej na odpiernicz, a z drugiej strony gość ma 12 godzin do 24 godzin na śmierć. I dlatego po prostu nie odrzucę, ja nie będę się modlił do swojej teorii, ale też jej nie odrzucam.
0: No ale jaki motyw? Dlaczego chcieliby go odpalić?
1: Dlatego, że na przykład Kękuś, no to Kękuś to jest bardzo mocno człowiek związany z systemem. On był dyrektorem tam w Coca-Coli, w jakimś banku, w czymś tam. I robił taką wyraźną robotę systemową. Takim był właśnie pajaco oszołomem, bo Wiesz co, no tych ludzi, którzy pracują dla systemu, są też jest kilkadziesiąt gatunków. I Kękuś na przykład był gatunkiem wariata, który rżnął wariata i jednocześnie ta grzybica, którą jest Kękuś, ta grzybica zaatakowała. Zakładam roboczo, że Marek Padlecki jest kryształowo dobrym człowiekiem. Był, sorry. I ta grzybica zaatakowała Marka Padleckiego. No i ta grzybica, kiedy Marek Padlecki się chciał, bo z tego się nie można wypisać, kiedy chciał się wypisać z tego klubu chorego Kękusia, Taratajcio i tak dalej, no to powiedzmy ktoś uznał, że robimy mu tragiczny wypadek albo samobójstwo, no bo samobójstwa się zrobiły nudne, więc robimy mu tragiczny wypadek.
0: No jakoś to do mnie, wiesz, nie przemawia, bo Marek Podlecki nawet byłby wygodniejszy dla swoich przeciwników żywy, ponieważ każdy widział, że to już jest człowiek zaburzony, że on ma, że ludzie przychodzą go często, no wiesz, dla śmiechu sobie pooglądać. A to ryzyko nawet jest, że jak go zabijesz, to on nagle stanie się, nie wiem, męczennikiem, to można sobie zaszkodzić jeszcze. Zresztą, no, już morderstwo to jest gruba sprawa, w to trzeba jakieś zaangażować środki, przygotować, to może nie wyjść, wiesz, może coś nie wypalić, to jest ryzyko. Więc tu raczej, poza tym lubię wybierać takie najbardziej oczywiste rozwiązania i prawdopodobne, gdzieś tam tą brzytwą Okama trochę wyrzezać różne niepotrzebne rzeczy. No i tutaj sprawa jest dosyć prosta, że tropy jednak prowadzą do ludzi, wiesz, innych trochę, na przykład być może są to ludzie z tym samochodem, wiesz, tam. No nie chcę tu za dużo gadać, bo to będzie jeszcze tam
1: badane.
0: Tak,
1: ale ja tu będę adwokatem diabła, no. Czy ty byś dostał furę, nie wiem ile ta fura była warta, 30 tysięcy, czy ileś taka wypasiona wersja, te czwórki albo te piątki? Czy ty byś dostał od kumpli taką tę piątkę za 30 koła i na przykład licencję, w cudzysłowie, licencję na zabijanie, czyli jazdę, szaleńczą jazdę, publikowanie filmików? To nie jest takie oczywiste, bo gdybym ja sobie opublikował filmik, jak jadę 200 i rzut, a mimo, że mój kanał no, praktycznie nie istnieje w sieci, I wrzucił ten filmik, że jadę 200, to założę się, że znajdzie się jakiś kurew, który mnie złoży meldunek na milicję i na drugi dzień mam wizytę. Już zresztą tak miałem.
0: No jest to trochę dziwny wątek, faktycznie. To jak długo Marek jeździł bez prawka, wręcz ciesząc się z tego, chwaląc się tym i jeszcze się odgrażając, że no jeżdżę sobie i co mi zrobicie? No proszę bardzo, złapcie mnie i tak mnie nic mi nie zrobicie. Twierdził też, że zatrzymywali go gliniarze wielokrotnie i mu, wiesz, nie zabrali samochodu, bo w takim przypadku, jak jeździsz bez prawka, cię złapią, to chyba ci samochód po prostu zabierają, nie? Być może właściciel tego samochodu, któremu go chyba, z tego co wiem, wypożyczył na jakiś czas, domagał się zwrotu. Marek nie chciał go oddać, bo to był już jego, wiesz, jedyny jakiś punkt zaczepienia, jedyny, no, jego dom, tak? On tam mieszkał, spał, konstruował, nie chciał tego samochodu oddać. No wiesz, jaki Marek był, on potrafił sobie dorobić ideologię szybko do tego, że na przykład nie oddam, bo jesteś parchem przejętym. Co ty mówisz, że masz mieć samochód, a to już nie jesteś ty. Ja cię przejrzałem, wiesz, to pocałem mnie w dupę, nie? I tak mogło trochę być, no i ktoś się w końcu wkurzył, a ludzie czasem potrafią, chcą, wynajmą jakiegoś, czy Ukraińca, żeby ci spuścił bęcki srogie, albo pójdą z ziomeczkami ci nakopać i tutaj mogli po prostu przegiąć, mogli, Marek był chory na brzuch, mogli go skopać po tym brzuchu i to mogło być przyczyną śmierci, wiesz?
1: No, człowiek jest zastanawiająco kruchą istotą i wystarczy tam jakieś pęknięcie tętnicy i te 12 godzin wylewała się krew do brzucha. Z tym, że państwo polskie jest w takim rozkładzie, służby są w takim rozkładzie medyczne i tak dalej, że prawdopodobnie nigdy się tego nie dowiemy. W Stanach umierasz ze starości, mając 89 lat i masz autopsję obligatoryjnie. No jesteśmy bantustanem niestety, więc raczej nigdy się tego nie dowiemy i zawsze to pozostanie pożywką dla różnych teoretyków, klodów i tak dalej.
0: No niestety. No nie da się ukryć, że państwo faktycznie z dykty i sznurka trochę takie tutaj wiele rzeczy nie działa, wiele rzeczy jest niejasnych. Jak to się mówi, w mętnej wodzie dobrze ryba bierze, nie? Czy jakoś tak?
1: No tak, no 300 miliardów VAT-u. Gdybyś to powiedział w jakimś normalnym państwie, no nie wiem, w Królestwie Niderlandów, że 300, czyli 75 miliardów euro wyparowało, to człowiek by zemdlał. Inteligentny człowiek, no bo oczywiście tam też spożywców piwa, czy też haszyszu i tak zwanego kompostu ludzkiego jest też mnóstwo, no ale czy człowiek, który się trochę interesuje światem, gdyby się dowiedział, że z takiej Holandii wyparowało 75 miliardów euro, i nikt nie został ukarany, nawet sprzątaczka w skarbówce, no to by się podrapał po głowie, no o co chodzi.
0: Jak sobie tak ze Skałą gadaliśmy właśnie w tej audycji o Marku, to tak Skała słusznie zauważył, że Marek był taki, miał taką duszę hipisa dosyć mocno. I to może się podobać ludziom też, nie? Nawet, że takie właśnie... Bo hippis jest też antysystemowy z natury swojej mocno.
1: Tak, i tu się z wami zgadzałem, bo też jest coś takiego... Ja się na tym nie znam. Ja myślę, że nawet psychiatrzy się na tym nie znają do końca, że to jest taki zawód trochę szamański, mimo że tam medycynę trzeba skończyć. Ale chorobę psychiczną wiem na pewno, że można komuś wyindukować. To znaczy można tyle nad gościem pracować, tyle go obrabiać mentalnie, tam pojąc alkoholem czy mu czegoś dodając, że można mu tą chorobę wyindukować. A kiedy on wrócił do mamy, do ciepłego łóżeczka i dobrych obiadków, możliwe, że kurczę, ja pierniczę, boję się siebie, bo zamienia się w spiskowca. Że zaczęła mu ta choroba mijać i to tym ludziom, którzy grali nim lub czerpali korzyści z niego, różne, czy nawet polityczne, bo mówiłem o tej Ewie Kopacz, ci ludzie postanowili go wyłączyć z prądu i tyle.
0: No, chociaż wydaje mi się to mało prawdopodobne, to nie można wykluczać, że ktoś użył takiego sposobu, żeby mieć święty spokój, nie? Właśnie Marek był też taką osobą, którą łatwo było sprowokować, zaczepić go na ulicy, coś tam zagadać. On był w zasadzie dosyć taki odważny, nie? I asertywny. Ktoś mu coś tam, wiesz, podpadł, ktoś mu się nie podobał, to on zaraz tam, wiesz, się rozwrzeszczał, nakrzyczał, zwyzywał, no i łatwo do kogoś, no, stoją sobie ziomeczki jakieś tam, no tak mu, już to sobie teraz trochę bujam w obłokach być może, no ale jakieś wynajęte ziomeczki i czekają tylko, żeby do niego tam gdzieś, wiesz, czy podejść, coś zagadać, on im coś odpowiedział od słowa do słowa, no ale to wydaje mi się, żeby go, ale kurczę, on był, z tego co słyszałem, pokiereszowany dość mocno, czyli on dostał, wiesz, naprawdę jakieś srogie bęski, nie?
1: Wcinam, ale on ma jeszcze w sobie coś takiego z dużego chłopca, czyli nie zdawał sobie konsekwencji z takich dorosłych zachowań, mi się wydają się, że tak zagadam jak Kononowicz, nie zdawał sobie, bo na przykład jak kiedyś z żoną, jak jeszcze miałem żonę, byłem na demonstracji jakiegoś ONR-u czy innych oszołomów prawicowych i tam widziałem, jak wlekli policjanta zakrwawionego, krew się lała po chodniku, ci rzucali kamieniami, a moja żona stała zafascynowana. O, jakie fajne przedstawienie. Tu kamienie lecą, tu policjant pada na ziemię i tak dalej. I ja ją wziąłem za szmatę i mówię, no sorry, ale zawijamy stąd, jesteśmy dorośli. Ja nie chcę dostać kostką brukową. A właśnie w Podleckim było dużo takiego dzieciaka, mimo ile on miał, 55 lat czy ile. Dużo z dzieciaka, więc właśnie tak jak mówisz, mógł po prostu wdać się w taką awanturę, i wystarczy jeden cios w brzuch, jeden cios w głowę i żegnasz się z tym życiem.
0: No, w brzuch to na pewno, jak masz chory brzuch, to może ci coś się stać. Za skandaliczne, natomiast uważam te takie te farmazony, które gdzieś tam się pojawiają na kanale, no przykładowo tego Gabriela i jego kompanów, że ta matka może chciała go zabić, go zabiła, bo samochód, a może to, a kuzyn to też przejęty, tak? Bo mówił Marek, że kuzyn też przejęty, to może kłamie. No to oni to dopiero jak dzieci są, nie? No to są takie rozkminy na poziomie pięciolatka. Już zupełnie.
1: No ale w
0: Dramat.
1: obronie Etera teraz muszę wyskoczyć, tak jak już robimy taką zawijaną dyskusję, w obronie Etera, bo Eter bardzo naprawdę taktownie i delikatnie pokazał psychotropy, które zażywa Tarasiuk i jakby pozostawił to bez komentarza. Pokazał te psychotropy, które zażywa Tarasiuk i kto mundry ten wyciągnął wnioski, a reszta dalej gdzieś tam klepie mu brawo.

0: ten major, jak on się nazywa, z długimi włosami, taki hippis. Jest kolejny taki perelowski bubek.
1: Ale masz na myśli majora z pomarańczowej
0: Nie, nie, nie,
1: alternatywy
0: nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Długie czarne włosy, przytula się do brzozy.
1: To chyba
0: Po
1: nie jest on.
0: 50. Major Wojska Ludowego Polskiego. No nie pamiętam, no kurczę, nie pamiętam,
1: A
0: sorry.
1: powiedz,
0: Nie mam.
1: a powiedz Enki, bo to mnie tak ostatnio ciekawi. Twoim zdaniem, jak mocno, czy w ogóle świat alternatywny, ezoteryczny, spiskowy, jak mocno one są przez służby obserwowane, jak wiele tam
0: Bardzo
1: jest
0: mocno,
1: działań
0: bardzo
1: służb. Tak
0: mocno.
1: myślisz?
0: Bardzo mocno, ale nie tak jak twierdzi Claude. Nie tak jak twierdzi Claude, że gdzieś tam agenci CIA przez służby są obserwowane, bo wiesz, jest coś takiego jak tkanka, dobrostan psychiczny, społeczny, biologiczny. I służby, żeby zniszczyć państwo, a już mamy co do tego zgodność, że polskie państwo to jest dykta i to spleśniała dykta, jeszcze oszczana przez koty. I żeby ta dykta jeszcze bardziej pleśniała polskiego państwa, no to oni są na wszystkich frontach. Jest ten front ezoteryczny, który ma jakiś tam swój fanklub. I służby działają na zasadzie ośmieszania, obsrywania, zaszczania tego. Jakie by to śmieszne z samej swojej genezy nie było, to oni jeszcze do tego, wiesz, podpalają stos.
1: A wcześniej to chodziło chyba o Aleksa Berdowicza, bo
0: Berdowicza, Berdowicza.
1: podpowiadacie, że porozmawiajmy TV, to Berdowicz. No, to tak, bo widzę, że ma też długie włosy, no. A czyli co? Czyli nie myślisz, że na przykład dla służb te środowiska mogą być też na przykład wygodne, no nie wiem, od tej strony, że ezoterycy, do ezoteryków dużo znanych osób przychodzi, w odwiedziny, na poradę jakąś tam, że można wpływać, że można czegoś się dowiedzieć, albo że jest to dosyć spory ruch i że być
0: Nie,
1: może
0: nie.
1: mając w garści takich liderów, można wpływać na masy w jakiś
0: Tak,
1: sposób.
0: mając w garści można wpływać na masę, czego przykładem jest taki, powiedzmy, frontowiec, taki Titanic jak Jackowski, gdzie Pershing, który był marionetką służb, że jeżeli służby chciały się zabawić w dobrym burdelu, to korzystały wtedy z Pershinga, a kiedy Pershing przestał być przydatny, to go odstrzelili z automatu w Zakopanem. I taki Jackowski, on służy do wpływania właśnie na masy. No przecież Jackowski poparł Konfederację i tak dalej. To jest głupie, no bo fajnie mu wychodzi znajdywanie trupów. To mu świetnie wychodzi i gdyby przy tym został, to byłby gwiazdą i Nostradamus mógłby mu czyścić buty, ale no, promowanie Konfederacji czy tam wcinanie się w politykę albo kto wygra wybory, no to wyraźnie widać łapy kogoś, kto go w tym prowadzi. Zresztą nawet Jackowski chwalił się, że po Leperze miał wizytę pewnego pana, który mu powiedział, że jeżeli jeszcze raz będzie o Leperze wspominał, no to może go podobny los spotkać.
1: Kurczę, no tak właściwie to ci ludzie właśnie będący jakimiś tam liderami tych ruchów różnych alternatywnych czy tam innych, oni to dobrze ich właśnie mieć gdzieś tam pod ręką czy kontrolować, bo ich widownia jest bardzo oddana. Ludzie są w nich bardzo zapatrzeni. Popatrz, nigdy nie pozwolą skrzywdzić, czy to jakiegoś Zięby, czy Zagórskiego, czy jakiegoś tam Berdowicza. To są tacy liderzy, którzy, no, oni powiedzą słowo i wszyscy, wiesz, są za nimi. To są tacy guru trochę, tak w cudzysłowie. To dobrze takich by było mieć. Gdybym był ze służb, to chyba bym sam się tutaj jakoś starał o to, żeby sobie tych ludzi zjednać, czy ich jakoś, czy kontrolować, czy przejąć. No bo to niesamowite narzędzie wpływu,

0: po prostu.
1: Tak, absolutnie, absolutnie.
0: To by się zgadzało. A jak się to opłaca i jak jest w tym sens, no to na pewno ktoś myślał o tym i się być może starał, żeby tak faktycznie było. No. Dziwnym trafem wielu z tych ludzi też ma jakąś przeszłość taką właśnie, że gdzieś tam współpracowali, coś tam podpisali, nie? Jakoś tak te służby za nimi się ciągną z dawniejszych czasów. Czy to... No nie wiem, w przypadku Marka to była też był taki epizod trochę. No staraliśmy się to wyjaśnić, że w zasadzie wychodzi na to, że on temu Kurtyce i pozostałym z tej nowochódzkiej grupy solidarnościowej nie zaszkodził, że on wręcz przeciwnie, on owszem podpisał lojalkę, ale zaraz potem im się wygadał i ostrzegł ich i tamci spierniczyli po prostu i zamknęli tą jednostkę. No to nie wiem, czy sam bym tak tego nie załatwił, bo... Właściwie to podpisanie lojalki samo to jest nic, a właściwie więcej tracisz ty sam na tym wszystkim, bo już wiadomo, że wszyscy będą potem na ciebie pluli, nawet jak nikomu nie zaszkodzisz, nic nie zrobisz i okażesz się bezwartościowym jakimś tam tajnym współpracownikiem, to i tak dla ludzi będziesz i tak już skreślony, zaszkodzisz głównie sobie, ale przynajmniej nie będą cię dręczyć i torturować, no to coś za coś. Tak trochę to widzę, nie wiem, jak ty to widzisz.
1: Tak, tak to działa. Ja zresztą podobnie w życiu raz postąpiłem, bo ludzie zajmujący się IT są często zgarniani jako informatorzy. Z tym, że już w wolnej Polsce, to był 2006 rok, godzina 6 rano, czerwiec i tak dalej, same szóstki, tu już by eter się podniecił. I zostałem zgarnięty pod jakimś tam pretekstem pirackiego oprogramowania. Mówię, bierzcie wszystkie płyty są oryginalne albo kopie oryginalnych. Ja tu się zajmuję serwerami. I co się okazało, że oni wymęczyli mnie z 5 godzin a teraz gadaj o swoim szefie. Ja znalazłem dla siebie ratunek taki, że zacząłem gadać bzdury, że nie wiem, że nigeryjskie dzieci sprowadza i gwałci i tak dalej. I to było przesłuchanie takie poważne, bo kilkunastu takich ludzi jak z psów stało i powiedzmy, no męczyły, najnormalniej w świecie mniej męczyli. I w pewnym momencie zauważyłem jednego gościa, który, kiedy inni nie patrzyli w moją stronę, zaczął kiwać głową. Nie rób tego. Nie rób tego, zaraz cię puścimy. I pierwsze, co zrobiłem, to poleciałem do moich szefów ówczesnych i powiedziałem im o tym. I co najśmieszniejsze, jak ci policja zawinie komputer, to go dostajesz po 3 latach na przykład, kiedy on jest wart tyle, co złom. A ja dostałem ten komputer na drugi dzień z przeprosinami. Z przeprosinami, z całym sprzętem, ze wszystkim. I wiem, jak to działa. No już trochę żyję, wiem, jak to działa. I wiem, jak się wywinąć, kiedy powiedzieć dość. No jeszcze wracając do Marka, no to on był takim trochę dzieciuchem. No to w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że mógł zaświrować tam do kogoś, dostał cios w brzuch, no i skończyło się jak skończyło.
0: No, czasami takie właśnie proste rozwiązania są najbardziej prawdopodobne i nie ma co się doszukiwać, no ale w przypadku takiej postaci jak Marek, to nie jest też w sumie dziwne i nie jest może zaskoczeniem, że ludzie będą układać teraz różne scenariusze, przeróżne, łącznie z takim, że Marek żyje. Już widzę to hasło po prostu, Marek żyje.
1: Tak, ale to jest szpital w Choroszczy Gabriela Tarasiuka, to raczej na pewno oni będą takie rzeczy tworzyć. To jest raczej pewne. Oni są nieszkodliwi, oni są niewpływowi, bo wiesz co, jeżeli ty reprezentujesz poziom sobą i jest 90% społeczeństwa według krzywej rozkładu Gaussa, to jest kompost, to jest nawóz, nie obliżając nikomu, ale takie są realia. No to tarasiuk jest kompostem, który oddziałuje na kompost i tam zawsze coś będzie bulgotać, będą dżownice, będą robaki, chrząszcze gnojowe i tego typu drobne ustroje, które nie szkodzą. Szkodliwość się zaczyna w momencie, kiedy na przykład politruk zagórski, który budował Polskę Ludową, czy ten Berdowicz, który budował Polskę Ludową, czy Nikodemowicz, który budował Polskę Ludową, czy inni, którzy budowali Polskę Ludową, nagle odkryli w sobie ducha Syriusza i zaczynają wpływać na kompost. I to jest bardzo łatwe. Czy zięba. Ja tylko czekam, słuchaj, możemy się założyć o uncję srebra. Ja tylko czekam, aż wypłyną papiery zięby. To jest pewne jak w banku. Gość wyparował w latach 80. I nie uwierzy w to, że jest self-made manem, który w 2017, tylko w 2017 roku na witaminie C zarobił 12 milionów złotych. Jego strona, sklep, strona zamieniła się w reklamę Konfederacji, Konfederacja, bo to jest tak naprawdę partia prorosyjska. Jego strona zamieniła się w Konfederację, po czym Zięba niczego nie dostał i dostał tylko kopa na Florydę, gdzie teraz siedzi na tej Florydzie. Miał, czy nie klepie biedy, ale został wyrzucony na aut. Takie rzeczy zaczynają się powoli układać. Temu należy się przyglądać, niczego oczywiście nie przesądzając, ale też tak jak Claude, nie mówiąc o tym, że ja dostałem cynk od CIA gdzieś tam w piwnicy, w hotelu w Bolonii. Do tego się dochodzi samemu.
0: Ale pokręcony ten światek, kurczę, cały. I to tak właśnie te osoby, o których ty wspomniałeś, ci mniejsi się żalą, że mieli jakiś nalot. Eter opowiadał, że przychodzi i widzi, że ktoś mu przeszukiwał mieszkanie podczas jego nieobecności. Nie wiem, czy to prawda, czy fantazjuje. No, Gabrielowi też tam zabrali komputery swego czasu chyba. No, to tak dziwne mi się te rzeczy wydają. Właściwie, a może to jest tak, że wielu ludzi z tego środowiska bardzo by chciało, żeby ktoś im dom przeszukał, żeby byli ścigani. Ach, tak. I może tak trochę se fantazjują czasami, nie?
1: Ta, mi zabrali w sprawie kryminalnej, bo mój szef robił rzeczy kryminalne, także ja tu nie robię z siebie opozycjonisty czy coś takiego. I tak samo ktoś na Tarasiuka mógł donieść, że na przykład ma pirackie oprogramowanie i wtedy mu zabrali komputer. Ale i no, trzeba rozróżniać te... Dorosłość to jest wyostrzenie czułości na odcienie szarości, czułości wzroku. I myślę, że tak raczej dorośle na to wszystko powinniśmy patrzeć. Dlatego eter jest dla mnie zagadką. Eter jest dalej dla mnie zagadką, bo on wszystkich wyłuskał, tych, których ja wcześniej na logikę, na tak zwany chłopski rozum wyłuskałem, Berdowiczów i tą całą hołotę perelowską, to eter miał ich już przygotowanych. Eter miał ich przygotowanych, dlatego eter jest dla mnie zajebistą zagadką, a z drugiej strony zachowuje, trochę świruje. Świruje i jarząbka. Więc no, eter jest dla mnie jeszcze zagadką i póki jest zagadką, jest dla mnie ciekawy.
0: No, też jestem w sumie ciekawy, co się za nim kryje, czy w ogóle coś się kryje, jeśli tak. No, ale to jest taka trochę zagadkowa postać faktycznie. No, i posądzają go niektórzy o to, no, a to, że jest jakiś tutaj, że krecią robotę ma odwalać czasem, niektórzy tak mówią, inni, że jakoś z wojskiem związany czy coś. Ja w ogóle nie wiem, nie wiem, co o tym myśleć, nie znam się. No, trzeba czekać. Dobra, Enki, słuchaj, super się z tobą gada. Myślę, że masz dużo informacji w ogóle. Widać, że znasz się na tych tematach. No, dużo lepiej niż ja, więc tym bardziej się cieszę, że ktoś może na antenie coś ciekawego powiedzieć, jakieś konkretne, wiesz, informacje nam tu przekazać. Może jeszcze będzie okazja, żeby sobie pogadać w jakiejś lepszej audycji, bo dzisiaj to taka afterowa mocno i to aż mi tak szkoda, bo tu pierw grałem w grę, potem się wygłupialiśmy, potem wiesz, tutaj o jedzeniu, a takie rozmowy gdzieś tam na końcu są w 6 godzinie audycji, nie?
1: To już 6?
0: No, my tu długodystansowcy, już 6,5 godziny siedzę na antenie, więc też trochę już...
1: Dobra, to też cię nie będę męczył. Ja z kolei bardzo słabo się czuję, powiedzmy, w tematach Marvelowych i w tematach growych, bo ja skończyłem Call of Duty 10 lat temu grubo. Nie, powiedzmy, że równo 10 lat temu w Call of Duty. I to była moja ostatnia gra, no teraz coś tam na smartfonie pyknę, ale no po prostu nie będę między elity w pewnych tematach wchodził, bo ten, no co, no będę bełkotał jak Tomek czy coś, no nie.
0: Jeszcze takie tu pytanko. Kiedyś, jak Enki dzwonił, to przedstawił się jako skrzydłowy Etera, jak dobrze pamiętam. Jak możesz, to zapytaj się, czy on serio wierzy w te resety.
1: Nie, ale ich nie wykluczam. Ale ich nie wykluczam. Co 700 lat historia pokazuje i nie chcę tutaj Krawca męczyć, bo już 6 godzina, więc łzy się same cisną na oczy, ale no kurczę, widziałem w Agrigento na Sycylii spaloną świątynię zburzoną i czasem pierdutnie gdzieś tam. Sam widziałem kiedyś meteoryt, który rozświetlił moją wieś, za którym to meteorytem ciągnęła się smuga spalonego kamienia, a światło rozświetliło pola, więc widziałem to na oczy. To nie jest żaden spisek. Wystarczy, żeby on nie miał wielkości piłki, tylko wielkość autobusu i nie byłoby już mojej gminy. Więc resety są możliwe, ale średnio w to wierzę.
0: Nawet jeśli faktycznie jest tak, bo nie sprawdzałem tego, że są te błędy w wyliczeniach, że ludzie, którzy o tych resetach mówią, trochę podają jakby niedokładnie te różne liczby, trochę je przestawiają dla własnej wygody, żeby im się zgadzało, no ale przecież takie, no te resety to nie muszą być jak w zegarku, co, że to nie musi być tak dokładnie wszystko, nie? Tylko to chodzi może w przybliżeniu. No dobra, jeszcze Etama odebrałem. Mam nadzieję, że coś rozsądnego Etamie i na temat, bo ja już zmęczony jestem.
2: No tak, jak najbardziej. I to właśnie się obawiam o ciebie. Jak ty jutro rano wstaniesz? Znaczy dzisiaj rano wstaniesz. Natomiast co do resetów cyklicznych, no to wiecie, resety resetami. Zależy, co przez to rozumiemy. Co rozumiemy przez reset, tak? Bo może to być coś naprawdę na skalę globalną związane z jakąś katastrofą naturalną, tak jak właśnie przed chwilą tutaj dzwoniący mówił, czy na przykład celowa rzecz, to, którą mamy teraz do czynienia, to znaczy celowa, no, przypadkowa albo celowa, trudno nam w tej chwili oceniać, tak, bo ja wam mówiłem już chyba z tydzień temu, że sądzę, znaczy tak na nosa, że oni tego nie opanują i będziemy w takim stanie przez dłuższy czas. Także co wy rozumiecie przez reset, panowie?
1: Reset chociażby jest czymś takim, co spotkało Rzym. Był sobie Rzym, nie ma Rzymu. Następuje kilka wieków ciemnych, gdzie dzicz w skórach gwałci Rzymianki. I teraz mamy Rzymianki, blondynki o niebieskich oczach i takie, które wyglądają jak Turczynki. I po czym po tym resecie pojawia się państwo, po połączeniu księstw i miast pojawia się państwo o nazwie Włochy. To jest taki reset, który miał reperkusje wielowieczne. No, ja tak widzę reset. I te resety następowały wielokrotnie. No, państwo żydowskie, państwo babilońskie, państwo egipskie, Majowie, Aztekowie, cywilizacje północnej Ameryki przecież były mocne, wężowe wały na Ukrainie, wężowe wały w Ohio w Stanach. To wszystko zniknęło, tego nie zrobili ludzie z gołymi dupami i dzidami.
2: Czyli krótko mówiąc, stan jaki jest w tej chwili, czyli na przykład, nie wiem, pieniądz, to jak żyjemy, wszystkie te wartości, jakieś takie, nie wiem jak to nazwać, codzienne czynności mogą się zmienić o 180 stopni, że nagle będziemy robić wszystko inaczej, jak gdyby. Będziemy na przykład czy w inny sposób płacić, będziemy w inny sposób postrzegać, nie wiem, postrzegać życie codzienne, codziennego dnia. Już nie będzie tak, że idziemy rano do pracy, włączamy telewizor po południu i sobie tak spokojnie powtarzamy ten pewien cykl. Ten cykl się całkowicie zmieni dla przeciętnego człowieka. Coś w tym rodzaju. No.
1: Tak, tak, tak. Doprecyzowując słowo nagle, to nagle to jest 20 lat. Czyli tak jak upadała Wenezuela, gdzie katolickie dzikusy, watykańskie dzikusy skorumpowane dostały kasę z ropy i know-how ze Stanów Zjednoczonych i wsparcie CIA, to te katolickie dzikusy po prostu nie mogły sobie poradzić z tą protestancką formą życia i państwo upadało wenezuelskie 20 czy tam 30 lat. Reset typu meteoryt oczywiście jest możliwy, ale bardziej prawdopodobne są resety ekonomiczne, że po tym resecie COVID-19, który teraz następuje, na przykład szlak trafi światową ekonomię. I nastąpi efekt domina, najpierw padnie Airbnb, później padną linie lotnicze, później padną małe banki, ludzie wpadną w panikę, przestaną chodzić do roboty, rzucać.
2: No tak już się to w zasadzie stało. Dla tych, którzy słuchali nas w piątek lub w sobotę, to akurat w trakcie audycji pojawiła się taka wiadomość z przyszłości, jak to Korwin mówi w jednym z głównych portali, że nie wpadajcie w panikę, pieniądze są absolutnie bezpieczne. No jak takie coś jest na pierwszej stronie, na nagłówku, no to krótko mówiąc, wpadajcie w panikę, wybierajcie co macie, bo tylko gotówka będzie za chwileczkę, przez pewien przynajmniej okres, tak? No bo to wiadomo, że to można jakimś dekretem zmienić będzie za jakiś czas. Ale ja poszedłem, co ciekawe, poszedłem w sobotę do banku, przygotowałem się na to odpowiednio, funkcję odpowiednio włączając sobie na koncie, jeszcze tam jedno mam jeszcze na płacenie rachunków i ku mojemu zdziwieniu bankomat nie chciał mi wydać więcej niż 500 zł, miał założoną blokadę, gdzie zawsze można było te 1500 wypłacić.
1: No to ja w sobotę na swojej audycji u siebie mówiłem ludziom, że jeżeli nie wierzycie mi w to, że właśnie jest reset, to wtedy akurat 100 osób się działo. No to na 100 osób, powiedzmy 5 osób ma kasę, to powiedziałem coś takiego, żeby poszli w poniedziałek, czyli dzisiaj do banku i spróbowali wypłacić 20 tysięcy złotych gotówki.
2: A to się nie da.
1: I żeby zobaczyli bladą twarz pani kasjerki i zaczęli myśleć samodzielnie.
0: Ale wiecie co, z wypłacaniem takich kwot, to ja pamiętam, że zawsze trzeba się umawiać.
1: No nie.
2: To właśnie chciałem powiedzieć.
0: No ja pamiętam, że tak kiedyś też było, no, że po prostu często jest tak, że takie kwoty nie wypłaci się od ręki, tylko trzeba się umówić z bankiem na konkretny dzień i to nie jest jakiś ewenement wielki. A ja chciałem się ciebie, Enki, zapytać, czy ja dobrze rozumiem, że z tym resetem to chodzi o to, że różne cywilizacje rosną w siłę i pojawia się jakieś słabe ogniwo, słaby punkt, stają się takim kolosem na glinianych nogach, jakby tylko te nogi różne są, że to jakby mogą być różne przyczyny tego upadku, zresetowania się cywilizacji. W naszym przypadku to może być ekonomia, a w przypadku innej cywilizacji mogą to być inne jakieś w ogóle czynniki, ale też takie, no właśnie, które wynikają z tego, że cywilizacja jest duża, prężna i pojawia się jakiś słaby punkt, który wiąże się z całym ciągiem potem wydarzeń, zjawisk. Nie wiem, czy dobrze to rozumiem właśnie.
1: No dokładnie, no na przykład drobna zmiana klimatu, no bo klimat, Ziemia jest tak samo wrażliwa jak ludzkie ciało i drobna zmiana klimatu na Bliskim Wschodzie, powiedzmy Jordania, Petra, powiedzmy Babilon, Irak, przecież żeby wybudować tak duże piramidy, nawet jeżeli to zostało zrobione tradycyjnie, czyli ręce ludzkie klepią cegły i układają, to ci ludzie musieli dobrze jeść. Żeby dobrze jeść, musiały być żyzne pola uprawne, a teraz tam jest no, piasek, kurz, no i pod ziemią ropa, która się wtedy do niczego nie przydawała, więc ta cywilizacja mogła pójść się paść choćby po tam 20 czy 50-letnich zmianach klimatu.
2: Tak, rzeczywiście te wszystkie zmiany nagłe to są czasami 50 lat, bo to przecież w naszej historii 50 lat to jest jak stuknąć palcami, nie? Oczywiście teraz to przyspiesza, bo mamy w zasadzie tak zwaną globalną wioskę. No ale to, co się na przykład w tej chwili dzieje, jest przez to, że ta wioska jest właśnie globalna. No, gdyby nie szybki transport, niemożliwość przemieszczania się właściwie w ciągu doby dookoła świata, to byśmy takiego problemu na przykład nie mieli z tym wirusem.
0: My mamy strasznie dużo teraz jakby takich rzeczy, od których jesteśmy totalnie zależni. No co by się stało, gdyby przestały działać elektrownie, prąd? Albo wodociągi, gdyby nie było oczyszczalni wody, tak? No to się zatrujemy wszyscy nagle. Jak wyłączą prąd, to ludzie w ogóle zwariują, przestanie działać, nie wiem, gospodarka, wszystko, no, bez przepływu informacji. Właściwie można powiedzieć, że jesteśmy takim bardzo delikatnym organizmem i jedno się zepsuje i zepsuje się wszystko, nie? No, jesteśmy narażeni na taki reset, można powiedzieć.
2: Nie chciałbym, żeby elektrowni zachorowali, bo jak przestaną wytwarzać prąd tutaj w mojej elektrowni, niedaleko z okna ją widzę, to pompa nie będzie pompowała, bo owszem, woda będzie, tylko będzie na parterze, ale już u mnie na przykład nie będzie. Nie?
1: Mhm. Ja w swojej audycji tam zaproponowałem taką zabawę logiczną ludziom, co będzie, jak nie będzie wody tydzień czasu na osiedlu w Katowicach, gdzie mieszka 10 tysięcy ludzi, i jest pół hektara trawników. Wiadomo, że zaczną po jakimś czasie robić kupę w te trawniki i teraz, żeby sobie policzyli, albo nawet nie liczyli, tylko próbowali wyobrazić, po jakim czasie kupa zacznie sięgać pół metra wysokości na tym trawniku. I to będzie właśnie reset.
2: No i zacznie się epidemia cholery na nowo, no bo taki będzie.
1: Czegokolwiek, zacznie się epidemia paniki, bo żeby zrobić tą kupę na kupie, to trzeba będzie ubrać wodery albo gumowce.
0: Ludzie proszą o kanał Enkiego, żeby zapodać. No, Enki, widzicie, łebski człowiek, ma wiedzę.
1: Niech sobie poszukają, ja nie szukam rozgłosu, nie wpiszę Enki, Antoni Enki i ten. Zresztą ostatnio na audycji wygoniłem ludzi, bo mnie swoją ciemnotą zaczęli mierzić.
0: A co, ile lat by te resety miały następować? No bo to by miało wskazywać, że mniej więcej zwykle jest tak, że cywilizacja się rozwija przez zbliżoną ilość czasu, zanim osiągnie ten punkt krytyczny, że coś się psuje, tak? To ile to jest tam, 700 lat, czy ile?
1: 2000 lat według zdroworozsądkowców, według eterowców 674.
0: Tak, dokładnie, 674 i 2 miesiące i 2 tygodnie, 1 dzień i w porze obiadku.
2: Czuję tutaj jakąś astronomiczną korelację po prostu, że to jest tak dokładnie oscylowane.
0: Nie, to może to wynika z tego, że tak po prostu w przyrodzie jest, że zwykle nam zajmuje tyle, mniej więcej tyle, ileś tam czasu osiągnięcie takiego stanu, że nasza cywilizacja staje się wrażliwa na różne awarie, i bo jesteśmy już zależni od tylu rzeczy, których brak doprowadza do zagłady.
2: Ja myślę, że ten cykl przyspiesza wraz z przyspieszeniem naszej cywilizacji pod stopniem technologicznym, po prostu, że się wszystko szybciej dzieje, tak? Bo my żyjemy w biegu nie przez to, że mamy biegać po prostu w kółko, tak? Tylko że od nas jest szybko, szybko, szybko, bo informacja krąży coraz szybciej się porozumiewamy, coraz szybciej mówimy, coraz szybciej zdobywamy jakąś wiedzę i stąd też ten cykl się jak gdyby skraca. Ale to jest sinusoida, nie? Tyle tylko, że z interwałem coraz mniejszym.
1: Też ważne są podstawy, na czym cywilizacja się opiera, bo na przykład nasza cywilizacja się opiera na iPhone'ach i Samsungach i laptopach i na Skype'ie, przez którego gadamy, a inne cywilizacje mogły być oparte na zupełnie czymś innym, na przykład na polimerach kamiennych, bo wiadomo już, że te rzeczy z kamienia tam w Ameryce Południowej czy Łacińskiej nie są do zrobienia żadną obecnie dostępną naszej cywilizacji piłą do kamienia. Nie można ich powtórzyć, więc zostały zrobione w inny sposób, że inne cywilizacje mogły swoje fundamenta postawić zupełnie na czymś innym, ale i tak ich czekał ten sam los, czyli zawalenie tam po circa about 2000 lat.
0: Ja jestem w stanie w to uwierzyć, w taką wizję. Wydaje mi się ona racjonalna, całkiem prawdopodobna.
2: Ja jednak myślę, że w dzisiejszych czasach ta cykliczność niestety jest spowodowana tym, że po raz pierwszy od dłuższego czasu, to znaczy oczywiście zawsze była jakaś tam władza, zawsze jakiś tam najsilniejszy był królem, miał swoich tam żołnierzy i tak dalej, ale w tym momencie jest możliwe to, żeby bardzo mała grupa ludzi po prostu miała pod sobą w zasadzie w skali globalnej środki, tak? Więc myślę, że takie resety, one są jednak kreowane. Bo zwyczajnie nie jest potrzebna taka ilość ludzi w tej chwili tym, którzy rządzą na świecie.
1: Czy kreowane? Niekoniecznie. Jestem zwolennikiem teorii głupoty, bo teraz światem rządzi Google, czyli Alphabet, który ma serwery w Chile. Jakoś dziwnie tak ułożyli swoje serwery przez głupotę w Chile, w rejonach tektonicznych, w Kalifornii, gdzieś tam jeszcze w Ameryce Południowej, na Tajwanie, w kolejnym regionie tektonicznym i jedyny bezpieczny region, gdzie jest serwer Google'a, serwer, to jest gigantyczna hala, jest w Norwegii. I myślę, że po prostu ludźmi rządzi głupota i kiedy padnie Google i na przykład ja mam kilkaset tysięcy dokumentów, w większości nie swoich, w chmurze Google'owej, kiedy to padnie, kiedy na przykład jest już pokolenie dzieci, które mówi do telefonu, odrób za mnie lekcję z Sienkiewicza, okej, Google, powiedz mi coś o Sienkiewiczu i tak odrabiają lekcję. I kiedy to pierdyknie, to będzie bardzo, bardzo niefajnie.
2: Zgadza się. Ostatnio widziałem swoją kobietę, która zadawała właśnie, leżąc sobie w łóżku, różne pytania. Nie wiem, po co jej one były potrzebne, bo ona się nie uczy już, ale właśnie zadawała głosowo Google'owi różne pytania. Chyba coś tam gdzieś pisała i właśnie w ten sposób to się odbywało. Czy nawet te takie nowoczesne narzędzia jak Alexa, nie? Że, gdzie można sobie konwertować współinteligentną już taką maszynę.
0: Może te resety są jakimś naturalnym, znaczy normalnym zjawiskiem w naturze, która w ten sposób, no, natura rządzi się cyklami i może człowiek ma określoną ilość czasu, a potem, no, żeby jest tak to wszystko zaprojektowane, natura tak steruje w jakiś sposób życiem na planecie, aby też dać szansę innym może w pewnym momencie, nie? Czy coś takiego?
1: No tak, tu się krawiec, myślę, że jest sedno i jak już jesteś bardzo zmęczony, to możesz nas wywalić, mnie przynajmniej, że tu jest sedno, że drzewo rośnie 300 lat, człowiek żyje 100 lat i gdyby żył 1000 lat, czy jak w tym karbonie na Netflixie żył w nieskończoność, to wtedy nie byłoby sensu. No i to musi padać co jakiś czas. Nie wiemy co jaki.
0: No właśnie, by się zrobiła całkowita dystopia, nie? By się zrobiła całkowita. Może to jest takie zabezpieczenie przed powstawaniem totalnych dystopii, nie? Światów zdegenerowanych, światów, które bardzo odeszły od natury. Natura broni się przed tym, aby nie powstało życie, które odeszło od natury całkowicie i to i stało się de facto zagrożeniem dla tej natury już zbyt wielkim, aby można było dokonać resetu być może. No nie wiem. No, coś jeszcze etamie chciałeś ten dodać?
2: Tak? Że jest takie powiedzenie, że gdyby starzy nie umierali, nie rodziłyby się nowe pokolenia po prostu. To byłaby cywilizacja starców, a jak pewnie sam wiesz, bo już po 40 to się zaczyna, już jesteśmy niekonwertowalni, tak? Nie jesteśmy w stanie posuwać się do przodu w takim tempie, jak mając 25 lat. Nie? I po prostu zwyczajnie to by nastąpiła totalna stagnacja, jak gdyby natura ma interes w tym, żebyśmy się mnożyli, tak? Żebyśmy tworzyli nowe pokolenie, które będzie z czegoś nowego. I dlatego to stare pokolenie często nie rozumie nowego. Ja już na przykład nie rozumiem tego nowego, nie zupełnie.
0: Natura lubi też różnorodność chyba. Gdzieś tam ludzie chyba to intuicyjnie takie rzeczy czują i przekształcają to w pewne legendy, przypowieści. Mi się z tego co pamiętam, legenda o wieży Babel właśnie tego dotyczy. Nie dotyczy tego, żeby nie sięgać, żeby nie łapać Pana Boga za nogi, tylko że tam się zrobiło po prostu zbyt jednolicie. I Bogu się to nie podobało. No tutaj jako Boga można rozumieć może właśnie naturę, której się też nie podoba, jeśli jest coś, jeśli tutaj wszystko jest nagle takie samo. Natura chce, żeby było różnorodne, bo to sprzyja, nie wiem, dobrym genom też, prawda? Jak się rozmnażamy w obrębie własnej rodzinki cały czas, to się zdegenerujemy. Natura lubi, żeby się mieszały ze sobą geny. Dobra, bo ja już tutaj gadam trochę taki półżywy, więc to nie wiem, czy to w ogóle ma jakiś sens.
1: Ma.
0: Dzięki, Enki, że wpadłeś. Fajnie się gadało. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja sobie pogawędzić na antenie.
2: Ja też mam nadzieję.
0: Tobie nie dziękuję. Nie, no, żartuję. Fajnie też.
2: Nie, chodzi mi o mnie, tylko mam nadzieję, że dzwoniący wpadnie. Ja kanału nie znam, szczerze mówiąc, ale na pewno zerknę, bo...
1: Jak zrobicie lukę w Marvelu i w grach, to ja się chętnie gdzieś tam kiedyś wcisnę. Ja was słucham, ale po prostu morda w kubę, bo nie mam o czym gadać. No
0: to, wiesz, to zawsze można nakierować trochę rozmowy, bo tu są takie luźnogadkowe, to ktoś podrzuci temat, to ciągniemy, a jak nie podrzuci, to gadamy o pierdołach sobie. No.
2: No tak właściwie powiedziałeś to, co jest naprawdę. Potwierdzam.
1: Dobrej nocy, chłopaki. Dziękuję za udzielenie głosu i wygadanie się. Ja się wyspałem, wstałem, także rozumiem wasz ból. I dobrej nocy, zdrówka daleka od COVID-19 i tyle.
0: Dobra.
2: Wzajemnie. I na zakupy jutro, bo jest coraz gorzej niestety.
1: I wypłatę z bankomatu.
2: A ja już zrobiłem. Szczęście nie ma, że szczęście. Nie mam aż tyle, ale i tak miałbym problem, gdybym chciał w jednej kwocie wypłacić.
0: Tak? Ja sobie zapłacę jutro czynsz i nie mam za bardzo co wypłacać, więc nie mam stresu.
2: Dobra. Jednak też być biednym to być szczęśliwym, bo to się cieszy człowiek małymi rzeczami.
0: No, dokładnie. Dobra, to trzymaj ta się. Pa, pa.
1: No, dobranocki.
0: O! Sorry. Sorry, tam jeszcze coś chciał powiedzieć tu mądrego, ale niestety rozłączyłem. Dobra, ja już ledwo co widzę na oczy. Tak więc dzięki, że byliście. Dzięki za słuchanko. Spotkamy się dzisiaj już znowu. Ja nie mam siły. Chyba poproszę potrzebę, żeby może sam ponadawał albo jakąś eksperymentalną audycję zrobił. Ludzie, ja cały tydzień gadam po prostu dzień w dzień. Już naprawdę mi się trochę zaczyna odechciewać, a nie chcę się wypalić ani nic takiego. Może ktoś z potrzebą razem by inny ktoś poprowadził, czy to musimy zawsze my dwaj być? Nie może być on i na przykład, nie wiem, może chcecie, żeby potrzeba z Etamem poprowadził, albo sam Etam, albo Etam i nie wiem, i może ktoś inny. I Zenon.

Cześć wszystkim. Luźnogadkowe, wieczorowe spotkanie w nocnym radiu. Nie ma jeszcze 21, ale już mi się nie chciało czekać. A przepraszam wszystkich w ogóle za wczorajszą nieobecność. Wynikła ona z tego i owego, że tak powiem, enigmatycznie. No, chodzi o to, że się trochę nie dogadaliśmy z potrzebą. Ja pierw zadeklarowałem swoją nieobecność, żeby może on jakieś luźne gadki poprowadził, a potem się okazało, że potrzeba też jest ostro zmarnowany. Ostatnio mu jakoś nie dopisuje nastrój, humor, wena. Ma różne tam życiowe sprawy. No, mi też się jakoś wybitnie nie chciało, jednak takie nadawanie dzień po dniu to jest ciężkie, wyczerpujące trochę. I z tego też powodu w ogóle się audycja nie odbyła. Ja się dowiedziałem o niedyspozycji kolegi współprowadzącego trochę za późno. Już nie chciałem tak na wariata włazić wbrew sobie. Ale za to dzisiaj jestem. Za to dzisiaj jestem i podzielę się swoimi przemyśleniami odnośnie kosmitów.

0: Tak, pozdrawiam Tomka od Pomidorków. Niech ci Bozia, łamane przez kosmici, łamane przez dobra energia, łamane przez duch Gai, sprowadzą urodzaj pomidorkowy. Niech takie wielkie pomidory urosną, że zadziwią nawet kosmitów z planety pomidorów, którzy tu przylecą. I mimo, że mają u siebie o takie o pomidory wielkie, to i tak rozdziawią swoje kosmiczne, bezzębne gęby na widok twoich pomidorów. To w ogóle wszystkich pozdrawiam, zwłaszcza tych, którzy jakoś tam w miarę dobrze nam życzą. Może daruję sobie pozdrawianie tych, którzy wysyłają nam tylko jakieś same negatywne energie. Na przykład są też i tacy. No właśnie. Jest dużo rzekomych spotkań trzeciego stopnia, czyli takich spotkań z kosmitami, podczas których spotykamy się twarzą w twarz, a nawet zostajemy zabrani na pokład jakiegoś UFO. Szukałem dzisiaj planszy jakiejś odpowiedniej do audycji, wpisując różne frazy, science fiction art, aliens i tak dalej. No i powiem wam, że też jakieś wnioski z tego mam. Większość tego, co można znaleźć, to są jakieś roboty, jakieś inwazje kosmiczne, albo krajobrazy dosyć mroczne, takie przedstawiające obcy, wrogi nam świat. Wszystko psychologia, panie, psychologia. To pokazuje nasza sztuka związana z science fiction, z kosmitami, z astronautami, coś mówi, nie? Coś mówi o naszym nastawieniu, o tym, jak sobie wyobrażamy tych kosmitów. No i są takie różne właśnie spotkania z kosmitami. Pan Jan Wolski jest jedną z osób, które doświadczyły czegoś takiego. I on opisuje na przykład w ciekawy sposób reakcję kosmitów, którzy z wielkim zainteresowaniem oglądali jego skórzany pasek od spodni. I początkowo panu Wolskiemu wydawało się, że ci kosmici są jakoś, przepraszam, jakaś kosmiczna chrypka, że są zafascynowani jego klamerką od spodni, ale potem zrozumiał, że oni przyglądają się tej skórze, z której zrobiony jest pasek i są w wielkim szoku, że my robimy takie rzeczy. Jak na przykład obdzieranie ze skóry innych istot i robienie sobie ubranek z tego. To ich zaszokowało trochę. I mogło to być dla nich coś strasznego. Przypominają mi się takie prace artystki, przepraszam, nie pamiętam imienia i nazwiska, no tak to jest z artystami, czasami muszą, ich sztuka jest ciekawa, a o nich zapominamy. To była taka seria prac, która przedstawiała sytuację odwrotną do obecnej, czyli to zwierzęta, takie humanoidalne, antropomorficzne, trudne słowo, chodzące na dwóch nogach, humanoidalne, no to właśnie one szykują nas, ludzi, do rzeźni, albo sobie taki człowieczyna na talerzu leży, albo chodzą sobie w strojach z ludzkiej skóry. No, jak duży szok w nas budzą takie opowieści o nazistach robiących sobie ze skóry abażurki, czy tam portfele, na przykład taki portfel z ludzkiej skóry, no to coś potwornego, nie? Coś, najgorszy koszmar, najgorszy horror. A w drugą stronę to już tak nie działa. Skórzane buty, płaszcze jakoś w ogóle w nas nie wzbudzają żadnych emocji. Dlaczego? No bo pewnie dlatego, że jesteśmy do tego zupełnie przyzwyczajeni całkowicie od małego. Do wszystkiego się można przyzwyczaić. I wszystko można uznać za normę, za pewien standard. I to, co jest ciekawe w tych różnych relacjach ze spotkań ludzi z przybyszami z kosmosu, to to, że one są bardzo spójne i najczęściej mówią o tym samym. Ludzie w takich okolicznościach zwykle mogą zadawać jakieś pytania przybyszom i otrzymują odpowiedzi. I te odpowiedzi są właśnie spójne bardzo i układają się w jakąś tam opowieść o tym, jak nas właśnie widzą kosmici, jak do nas podchodzą, jak traktują naszą cywilizację. No, traktują nas jako bardzo prymitywną cywilizację, taką, która bardzo mocno jest zafiksowana na materializmie, na materialnych rzeczach. Oni często z kolei traktują materialne materię jako najniższą, taką najbardziej prymitywną formę energii. No, nasza nauka też niby jakoś do tego dochodzi, że wszystko jest na dobrą sprawę energią. Tylko różne są, ja tam się nie znam, różne są. A, to może jak się nie znam, to nie będę się wypowiadał. Ale znacie tą teorię, nie? Że wszystko jest energią. No i a my jesteśmy bardzo przywiązani do tej takiej pierwotnej formy, znaczy do tej najbardziej prymitywnej formy energii, być może duchowej też, bo kosmici, to może tak trochę New Age'owo brzmi, ale bardzo dużą wagę przywiązują do rozwoju duchowego, nie do religii, czegoś takiego jak religia u siebie nie mają, tak wynika z ich opowieści. Z rzekomych spotkań. Ja też nie traktujcie, że ja to wszystko wierzę zawsze i wszystko traktuję poważnie. Po prostu zapoznałem się z różnymi opowieściami i sobie je analizuję, myślę o tym, zastanawiam się. I na innych planetach nie ma religii takiej jak u nas. Nie ma różnych walczących ze sobą stron, różnych wierzeń. No tak jak takich jak na przykład nasze główne te religie księgi, judaizm, islam czy chrześcijaństwo, nie ma antagonizowania, nie ma nawet czegoś takiego, co my nazywamy wolnością wyznania. Oni studiują, uczą się czegoś, co można by nazwać najprościej wiedzą duchową, po prostu, wiedza duchowa. Brzmi znajomo, prawda? To jest bardzo mocno przypomina to, czego możemy sobie posłuchać na przeróżnych streamach foliarskich, ezoterycznych, bardzo takie new age'owe. Tak więc duchowość, ale tak rozumiana, może tak rozumiana jak dzisiaj właśnie wielu to przekazuje, taka duchowość mocno skoncentrowana na dochodzeniu do różnych wniosków podczas medytacji na przykład, do poszerzania świadomości. Ta świadomość z kolei wiąże się jakoś z jakością naszej duszy, bo z jakością, ze stopniem rozwoju może naszej duszy. Tak się to często przedstawia, prawda? W tych współczesnych religiach, można powiedzieć, tych takich właśnie ezoterycznych, że wszystko ma duszę na dobrą sprawę. I tak w taką wizję wierzą właśnie ponoć kosmici. No, ci dobrzy pewnie. No, do tych złych to przejdę, bo to też jest ciekawy temat. Na razie przedstawiam taką wizję, jaką może usłyszycie w jakiejś fundacji Nautilus na przykład. To jest takie bardzo kompatybilne z ich opinią na ten temat, z tym, co oni przekazują. Chociaż ta fundacja Nautilus nie jest aż tak bardzo uznawana i poważana w tym środowisku ufologicznym. Mówi się o nich, że oni tacy właśnie trochę są jednostronni, że nie dopuszczają do głosu tych, którzy mają inne jakieś spojrzenie na to wszystko. No i że u nich jest taka wizja właśnie trochę a la Ashtar Sheran, nie? Że wszyscy kosmici są dobrzy. Znaczy, to ma swoją jakąś podkładkę. Kosmici są, jak już mówiłem, zdziwieni naszym zafiksowaniem na technikaliach, na statkach kosmicznych, na pieniądzu, na materialnych sprawach, można by tak najbardziej skrótowo powiedzieć, bo oni twierdzą, że to,
1: sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Flokiwik. 10 zł na rozruch dla naszego kapitana Bożego.
0: Bożego. Ja nie wiem, czy Bożego się przypadkiem inaczej nie pisze, ale to jak kapitan Boży, no to można i tak w sumie napisać. Dzięki, Floki, dziękuję bardzo za donacika. I o czym tu mówiłem? Aha, że to, co może nas według kosmitów zbliżyć do podróży międzygwiezdnych, to studiowanie bardziej tych takich duchowych spraw. Spojrzenie... musimy pierw poznać kosmos, a musimy pierw dowiedzieć się, jaka jest nasza rola we wszechświecie, co my tu robimy, skąd się wzięliśmy, na czym to wszystko polega, a potem brać się za podróże kosmiczne, które wtedy mają się stać proste. A koncentrowanie się właśnie na silnikach, na zbytnie ufanie samej nauce, technologii, to jest coś, co niekoniecznie nas przybliża do tego, abyśmy w końcu opuścili Ziemię i latali sobie po kosmosie.
1: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: No, proszę.
2: Kosmita, 15 zł. Życzę miłej zabawy.
0: Kosmita, sam kosmita, proszę bardzo. No to mamy spotkanie trzeciego stopnia. Sam kosmita, ja w to wierzę, że to prawdziwy kosmita. I życzę miłej zabawy, czyli widać, że jakiś taki dobry kosmita. Dzięki bardzo. Okej. Tak więc kosmici wierzą, że wszystko właściwie posiada duszę, tylko ta dusza ma różną jakby moc, stopień rozwoju, zarówno zwierzę, jak i człowiek, ale też roślina, minerał. Jak tego, jak o takich rzeczach czytam, to bardzo mi się to wydaje kompatybilne, spójne z tym, co wierzy na przykład znany radiowiec kapitan Tomek. Pozdrawiam serdecznie. Jak gadałem z Tomkiem, jak rozmawiam z nim, to słyszę właśnie takie opowieści. On chyba ma kosmiczną jakąś bardzo... jest kosmicznego wyznania. Wyznania jest kosmicznego. No. Nawet...
2: Kasia, 30 zł. To ja też jeszcze trochę dodam.
0: Wow, też jaki kosmiczny donate w ogóle, moja szczęśliwa liczba, 30, dziękuję Kasiu, dzięki bardzo. No to posiedzimy sobie dzisiaj, pogadamy o kosmitach. I istnieje też jakaś taka specyficzna łączność wszystkich bytów, zarówno tych biologicznych, jak i tego, co my nazywamy materią nieożywioną, i tu może być właśnie...
1: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, no przyczyniacie nie, się no do nie. tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Maharadża z brzegu. 3 złote. Na budowę gwiezdnej floty PS pozdrawiam fanki.
0: Fanki Kowala chyba. Maharadża z brzegu, dzięki. No i to jest taka nasza ziemska nomenklatura, właśnie materia nieożywiona, no bo z tego, co kosmici przekazują, wynikałoby, że na dobrą sprawę wszystko posiada duszę, ducha jakiegoś w sobie, więc wszystko jest w pewnym sensie żywe. No ale to może można to jakoś też inaczej może rozumieć. Przypominają mi się takie wierzenia w to, że jakieś przedmioty mogą nabywać niespotykaną jakąś moc, jakieś właściwości ze względu na to, co, w czym jakby uczestniczyły, nie wiem jak to powiedzieć, do czego były używane, w jakich miejscach się znajdowały, do kogo należały. No, podawałem już przykład z nożem jakiegoś psychopaty, mordercy, który mordował tym nożem, że ten nóż może stać się przeklęty, nie? Może w tym jest więcej prawdy, niż się komuś wydaje. Kosmici dziwią się w ogóle, jak przylatują tutaj swoim statkiem niesamowitym, jakimś UFO. No to się dziwią, że my tak jesteśmy na tym UFO skoncentrowani bardzo mocno, a mniej powiedzmy na tym, aby się dowiedzieć czegoś o tych kosmitach, aby mniej, no widać, że jesteśmy trochę tacy prymitywni, jaramy się zabawką, jesteśmy trochę jak dzieci, nie? No cała nasza cywilizacja taka jest, dużo, dużo jest dziecięcych zachowań, rywalizacja, hasło pod tytułem zajebać odmieńca, jak ktoś się różni bardzo mocno, nie pasuje do układanki, to zaraz jest jakiś strach, agresja, nie? U kosmitów tego nie ma. U kosmitów nie ma też targowisk. To mnie zastanowiło. Przy okazji mogę wspomnieć, że papież Franciszek, lewak, skrytykował kapitalizm i powiedział, że świat powinien być taki bardziej właśnie jak... No, jak tu wynika z tych opisów, jak u kosmitów chyba. Bo dowiedziałem się, że u kosmitów nie ma właśnie handlu, targowisk, telewizji. Dla nich jest bardzo ważny czas. Czas jest czymś cholernie cennym, właściwie jedną z niewielu cennych tak naprawdę rzeczy dla kosmitów. No ale to też chyba jest zgodne w dużej mierze z jakimiś naszymi nawet wnioskami. Przecież wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że czas to jest

0: czasu nie. Czasu... No więc ten czas jest bardzo cenny dla kosmitów. Zastanawiam się tak właśnie, to co ci kosmici w takiej komunie, tak, znaczy w takim socjalizmie jakimś muszą chyba żyć, bo wszystko jest wspólne. To znaczy te naczynia połączone na naszej planecie działają tak, że no, chcielibyśmy powiedzmy żyć w takiej rzeczywistości, w której dzielimy się wszystkim i rozdajemy sobie. I moglibyśmy tak żyć, ale pod warunkiem, że mielibyśmy zapewnione warunki do tego. I te warunki nie pozwalają nam, bo coś innego jeszcze nie pasuje do fragmentu tej układanki, do tego fragmentu właśnie, gdzie się dzielimy, gdzie nie jesteśmy zachłanni, gdzie nie rywalizujemy. Chodzi mi o to, że u nas po prostu na naszej planecie jedno ma związek z drugim, a tamto drugie jeszcze z trzecim i nie da się nagle zmienić małego fragmentu i założyć sobie, o, od dziś sobie żyjemy, dzielimy się wszystkim, nie walczymy, no bo same wojny są z czymś związane, nie wynikają z tego, że po prostu lubimy się bić, czy taki mamy kaprys, tylko po prostu te wojny, konflikty mają jakieś podłoże konkretne i dużo czynników jest. O to chodzi, że naczynia połączone, no. I żeby, być może, żeby zapewnić sobie taką rzeczywistość, w której jak ci kosmici po prostu jakoś tam dzielimy, może nie trzeba się tak dzielić, bo nie ma nędzarzy, nie ma biedaków. Kosmita jest rozwinięty, on sobie może robić przeróżne rzeczy łatwo, z większą łatwością niż my. Nie jest takim siedzącym w jakimś mieszkanku gościem, który musi zapłacić za prąd, a tu musi jechać do pracy. On nie musi jechać do pracy, on nie musi płacić za prąd, on nie musi tego i tamtego. Nie oglądają telewizji, nie grają w jakieś gry, bo dla nich to jest strata czasu, dla tych kosmitów. Tak twierdzą ci, którzy z nimi rozmawiali. Może wśród nas jest ktoś, kto rozmawiał, to się przyznać tu. Zenon napisał, że no, oczywiście, no, Rockefeller sobie tam przeszczep serca robi, przetaczają sobie krew, no ale to jest promil jakiś, nie? To jest, to staramy się mówić o ogóle społeczeństwa, a nie o jakimś jednym mega bogaczu, Sknerusie Makwaczu, który gdzieś tam sobie żyje i go stać na takie rzeczy, no to można powiedzieć, że jest to jakiś wyjątek potwierdzający regułę, że jednak nie przedłużamy sobie za bardzo życia, a raczej sobie je skracamy, jedząc podłe żarcie, żyjąc w stresie, ryzykując często to zdrowie w imię, nie wiem, dorobienia się, w imię rywalizacji, w imię przeżywania niesamowitych jakichś przygód. A kosmitów może to też nie rajcować, jakieś tam skakanie po dachach czy spuszczanie się na linie, mogą być bardziej tacy spokojni, tacy hipisi trochę bardziej. Cześć Ewa.
1: Cześć, cześć. Wszystkich witam. Ja chciałam tylko powiedzieć taką jedną rzecz, że właśnie jak no, wsłuchuję się w to, co mówisz, to taka myśl mi przyszła, że ludzie bardzo narzekają, że kosmici jakieś eksperymenty na ludziach robią. A ja się tak zastanawiam, przecież ludzie robią na zwierzaczkach eksperymenty, najprzeróżniejszych zwierzaczkach. Czyli no, ludzi nie oburza, że na zwierzaczkach robią eksperymenty, a się burzą, że kosmici robią na ludziach eksperymenty. No, to taka myśl tak. mi przyszła.
0: Tak, zdecydowanie. Nie powinno nas jakoś dziwić, ani... Znaczy, powinniśmy zrozumieć, jeśli przylecą tu jacyś kosmici i okaże się, że oni są od nas 100 razy inteligentniejsi, bardziej świadomi, inteligentni, mądrzejsi, ich cywilizacja jest kwitnąca i w porównaniu do naszej to jest w ogóle niebo, a ziemia, i oni mogą się czuć uprawnieni do potraktowania nas jak my traktujemy zwierzęta, bo ludzie pytani o to, czym ich zdaniem różnimy się od zwierząt, często nie potrafią tego wyartykułować. Jest mowa o wyższej

0: świadomości. Są jakieś argumenty, które no potem to zostaje obalone, no bo są zwierzęta, które potrafią używać narzędzi też. I tak coraz ciężej nam być może znaleźć jakieś takie konkretne dowody na to, że my jesteśmy inną w ogóle jakością, inna jakość. Człowiek to inna jakość, a nawet jeśli, to czy ja mam na przykład jakiegoś niepełnosprawnego umysłowo człowieka biednego, jakiegoś nieszczęśnika traktować jak szmatę i schować go do klatki na przykład, bo on jest mniej świadomy, głupi. Znaczy, no jest ode mnie dużo głupszy, no chyba nie mogę się czuć uprawniony do takiego zachowania, prawda?
1: No właśnie. Także z tym... Nie wiem, jak to jest z tymi kosmitami, nie miałam nigdy styczności, aczkolwiek w śnie jakimś miałam. Śniło mi się kiedyś, że... Był sobie jakiś statek kosmiczny i było pytanie, kto na niego chce wejść? No nikt, ja się rozejrzałam, nikt nie chce, to ja mówię, ja wejdę. Wyglądało jak w biurowcu i gościu oprowadzał mnie po tym, znaczy ja nie wiem jakie twarze, ale no, tak jak ludzie raczej. Oprowadzał mnie po tym statku i powiedział, że zobaczył, co się dzieje na Ziemi i zebrał fortunę, żeby zbudować statek kosmiczny. To taki sen miałam.
0: Bardzo przyjemny sen. Może to było coś, co wykraczało poza zwykłą senną iluzję, jakoś było czymś więcej, bo niektórzy twierdzą, że można właśnie skontaktować się z kosmitami w taki sposób, że medytujesz, wizualizujesz sobie miejsce, w którym jesteś, wyrażasz taką szczerą intencję, że chciałabyś się spotkać. Inni z kolei ostrzegają, żeby się nie bawić w takie rzeczy za bardzo, bo wszechświat jest pełen także takich kosmitów, z którymi zdecydowanie nie chcielibyśmy się spotkać. No ale z kolei ktoś wierzący powie, że a co, jak przywołasz jakieś demony. Moim zdaniem może się okazać jeszcze kiedyś, możemy do tego dojść, że ten świat duchowy, gdzie są różne demony, duchy, i świat kosmitów to jest jedno i to samo. Wielu właśnie w tak dzisiaj wierzy, w taką wizję rzeczywistości.
1: No a może ja miałam najbardziej realny sen, że właśnie taka jest prawda, że ktoś zobaczył, że co się dzieje tutaj na Ziemi, żeby stąd uciekać, ludzie się zabijają, no to przeznaczył swoją fortunę, zrobił jakąś fortunę i chciał zwiać stąd z Ziemi.
0: Nazwo czysta, to podaj jakieś konkretne dowody na to, że jesteśmy czymś dużo, dużo lepszym niż takie zwierzę. No bo jak ty to, Ewa, widzisz? No, bez wątpienia jesteśmy bardziej rozwinięci, tworzymy wynalazki, zajmujemy się sztuką i poezją, to nas wyróżnia. Ale słonia też można nauczyć i wyrobić w nim jakąś artystyczną wrażliwość i on czerpie przyjemność z tworzenia obrazów i trzyma w trąbie jakiś pędzel i maluje. No więc my mamy wiele ciekawych cech, ale te cechy się też pojawiają u zwierząt, tylko w mniejszym stopniu i to wszystko. Zwierzęta też mają jakąś świadomość swoją, też cierpią, też bywają smutne, wesołe. Przecież zwierzęta często wydają się nawet bardziej uduchowione w pewnym sensie, jeśli rozumiemy duchowość jako znalezienie w sobie takich cech jak empatia, przywiązanie do drugiego człowieka, wrażliwość. No to taki pies potrafi być naprawdę bardzo oddany swojemu właścicielowi. Przypominam tutaj historię o psie, który spał na grobie swojego pana, który zmarł. No, nie wydaje mi się, żebyśmy aż tak byli strasznie wyjątkowi. Jesteśmy tak samo wyjątkowi jak jakiś super komputer z 10 rdzeniami, 100 gigabajtów RAMu. Jest bardziej wyjątkowy niż jakieś ZX Spectrum stare, nie?
1: Jesteśmy pod jednym względem bardzo wyjątkowi. W produkcji śmieci.
0: No właśnie.
1: To nas na pewno wyróżnia. Dobra, nie chcę przeszkadzać, może ktoś inny zadzwoni. Zachęcam, nie bójcie się. Nawet z 5 minut niech ktoś coś powie. Chętnie usłyszę kogoś innego.
0: Dobra.
1: Pozdrawiam.
0: Dzięki, ja też cię pozdrawiam, Ewa. Trzymaj się, pa, pa, hej.
1: Pa, pa.
0: To była Ewa Lipka, taka kosmitka trochę, nie? Taka Ewka kosmitka. Może jest tak, że Ewa emanuje jakąś swoją naturą, jej dusza jest widoczna dla jakichś kosmitów i to spotkanie we śnie mogło być naprawdę jakimś wstępem do dalszego spotkania, które na przykład Ewa zaprzepaściła, bo nie potraktowała tego serio, a może jakieś kosmiczne byty zauważyły, że Ewa tutaj trochę nie pasuje, że jest jakaś bardziej rozwinięta, nie wiem, duchowo i zaczepiały kosmity Ewkę, może. Lipka ufitka, pisze Dark Vapor. No właśnie, i co tu dalej z tymi kosmitami? No tak, my jesteśmy na takim etapie, że właściwie takie rozmowy jak ta dzisiejsza o duchowości, o energiach nas mocno często śmieszą, nie? Na pewno tutaj większość będzie traktowała to jako takie opowieści dziwnej treści. No właśnie tutaj, tak jak Zenon już pisze, kiedy będzie o kosmitach, a nie w wytworach ludzi z pseudologią fantastyka. No właśnie, z Zenonem bym raczej dzisiaj nie rozmawiał, bo on jest właśnie przykładem takiego człowieka, przynajmniej ja tak to widzę, takiego właśnie bardzo skoncentrowanego na rakietach, silnikach, na nauce. I jak tylko słyszy coś, co mu się nie mieści w głowie, no to zaraz będzie nerwowy, zaraz będzie, nawet jakieś złe cechy się w nim pojawią, jak agresja, zniechęcenie, wkurw taki jakiś, nie? No więc to jest o takich kosmitach właśnie, znaczy o takich ludziach kosmici mówią, że są na bardzo niskim etapie rozwoju, że raczej nigdzie nie polecą. Także wygląda na to, że Zenon chyba skończy na budowaniu swojej cywilizacji, na podróżach gwiezdnych w grze komputerowej, w którą taki kosmita by nie grał, wolałby raczej odkrywać różnorodność wszechświata i poznawać inne rasy. I no, myślę, że elastyczny umysł trzeba mieć trochę. Zarówno Zenon, jak i Potrzeba to są przykłady takich ludzi, którzy mają bardzo mało elastyczne mózgi, bardzo takie skostniałe. I nie wróżę tutaj sukcesów. A właśnie, a propos wróżę, to tak jak się dogadywaliśmy wcześniej, jako że Potrzeba jest trochę niedysponowany i no, kłopoty z czasem, tak dalej, no to ja przejąłem na siebie tą, znaczy ja przejąłem tą akcję. Hipnotyzer, wróż i staram się coś załatwić w tym temacie. No, więc kosmitów, nie wiem, czy to jest, czy też się zastanawiałem, czy to wyrażenie chęci spotkania z obcą rasą, ta medytacja, czy to jest dobry pomysł? No bo w ogóle czemu jakaś wysoko rozwinięta cywilizacja, jacyś kosmici mieliby tu przylatywać, ale wiecie, tacy jeszcze co jakieś cuda robią, mieliby tu przez pół galaktyki lecieć, żeby się spotkać z jakimś mietkiem, nie? Z pasikurowic dolnych. I co, i po co, i na co to komu? I co, i przyfruną i się zapytają: przybyliśmy do ciebie, Mietku, co masz nam do przekazania? I taki jakiś gest kosmiczny rękami zrobią, a Mietek co im odpowie? Dzień dobry. Oto mówię do was ja, ziemianin Mietek. I o co się zapyta? Ewentualnie, czy wy tam u siebie to pijeta w wódeczkę? Czy jakieś inne specjały? No, ale jak go wezmą na UFO, to powie: powodzi się. No to taki Mietek, nie? No to nie ma po co przylatywać za bardzo. Więc prędzej bym się spodziewał, że faktycznie jakiś kosmiczny demon się tu zjawi, żeby porwać duszę. No, oczywiście taki Zenon, czy potrzeba, to raczej będą tu się śmiali. Jaka dusza, jakie wibracje, man, o czym ty mówisz? Ile blantów zjarałeś? O co chodzi w ogóle? No, a to trzeba mieć jednak otwartą głowę trochę. No, i też nawet ta osławiona, sławna, niesławna technologia Keshe dużo mi pokazała właśnie w tym temacie zamkniętego umysłu. Nie spróbuję, nie skonstruuję, bo to mi się nie kalkuluje. To mi się nie kalkuluje. I te ciągłe pytania: i co z tym prądem? Ile się da zaoszczędzić? Tak wszystko sprowadzanie do pieniędzy, nie? Że kosmita by tego nie zrozumiał. On by traktował to jako po prostu, no, coś strasznego. Takie zamknięcie i skoncentrowanie się właśnie. Ile zaoszczędzę? Co będę z tego miał? A to zaraz, tu wydam na druta. Tu i ja będę konstruował i coś mi to, w ogóle to jest niezgodne z nauką, to ja nie będę robił, bo jak jeszcze, bo zrobię się, napracuję i mi nie wyjdzie. Takie jakieś dziwne myślenie, którego ja właśnie nie do końca rozumiem. Tych, co krytykowali i nie wierzyli i wyśmiewali setki, tysiące, miliony, a nikt nie zrobił. No, Byte Eater, ty też tylko nagrałeś audycję, co najwyżej, o tym, że to się nie klei naukowo. Że obecna nauka nie potwierdza, żeby w jakikolwiek sposób technologia Keshe mogła działać. Taki pan komputerek jesteś trochę. No a mógłbyś na przykład chwycić tam za wiertarkę, za obcęgi i zrobić, ale nie. Bo to mi się nie układa. Obecna wiedza naukowa nie potwierdza, aby było możliwe działanie czegoś takiego. Over. No. Tacy są ludzie, no niestety. Strasznie ciężko przekonać kogoś. Nie wiem, tak już się zastanawiałem, czy może porwać kogoś i przywiązać gdzieś tam do ściany rozżarzone obcęgi i torturować, aż się zgodzi skonstruować tego magrawa czy inne tam urządzenie. To on by wtedy tak się opierał i nie, to nie ma prawa działać, nie zrobię, to jest niezgodne z nauką.
2: Galaktyka, Kalifornia. Kosmici mają sekretny program hodowlany, w którym tworzą hybrydy kosmitów i ludzi, które mogą przetrwać zmiany klimatyczne na Ziemi. 25 zł.
0: Kosmici mają sekretny... Kurde, nie zdążyłem przeczytać. Bajt, weź już nie marudź. Już mnie po prostu wnerwiasz całym sobą. Zarzucanie mi, że nisko cenię słuchaczy jakieś, nie wiem, co ci chodzi w ogóle, człowieku. Idź się wyśpi. Jeszcze raz muszę tego donate'a sobie zobaczyć. Ale to chyba tip and donation. Tak, tip and donation. Mam nadzieję, że PayPal. Dziękuję oczywiście bardzo. Zobaczymy. No, przypominam, że odchodzę od tip and donation, chyba że PayPal. Bo ciężko tam wypłacić i nie wiadomo, czy w ogóle, nie? Tak, tip and donation. Galactica, Kalifornia. Tak, PayPal. Uff. Kosmici mają sekretny program hodowlany, w którym tworzą hybrydy kosmitów i ludzi, które mogą przetrwać zmiany klimatyczne na Ziemi. No to ciekawe informacje. To wiedza warta rozdawania, naprawdę. Bajt twierdzi, że by jednak skonstruował, by uniknąć tortur. No, czyli jednak. Nie wyrzucam cię, Bajt, tylko po prostu tak już mnie irytujesz, bo nieznośny jesteś trochę, a ja mam krótki ląd. Jak ktoś mi pisze, że jakieś takie rzeczy, że tak nisko cenisz swoich słuchaczy i nie wiem jeszcze, o co ci chodzi, nie? I prymitywne żarty, manipulacja, to są nieprzyjemne rzeczy i nie chce mi się czegoś takiego słuchać po prostu. I dlatego stąd moja reakcja niezbyt przyjemna. I to tak od dłuższego czasu w ten sposób się zachowujesz, więc czasem mi się kończy cierpliwość trochę. Jest takie piękne słowo upierdliwość. O, upierdliwość. I też jak zwykle tylko wspomnę o tej technologii cache, to od razu rodzą się takie emocje jak przy rozmowach o religii, nie? Że zaraz ktoś zdenerwowany, obrażony. Nie wiem, no to może to świadczy jakoś o tym, że coś w tym jest, skoro to budzi w ludziach takie emocje, to może coś w tym jest. Ale na przykład Edward Snowden, człowiek odpowiedzialny za chyba największy w historii wyciek tajnych danych USA, służb USA, były pracownik NSA, ale wyciągał dane i z CIA, NSA, z wojska. I co ciekawe, nie znalazł nic, mając dostęp do przepotężnego archiwum tajnych danych, nie znalazł za bardzo nic o kontaktach rządu USA z kosmitami. To ciekawe, prawda? Nawet występując u Joe Rogana, powiedział coś takiego: wiem, Joe, wiem, że chciałbyś, by istnieli kosmici. Wiem, że Neil deGrasse Tyson bardzo tego chce i prawdopodobnie są, prawda? Miałem nieograniczony dostęp do sieci NSA, CIA, wojska i wszystkich tajnych służb, i wszystkich tych służb. Niczego nie znalazłem na ten temat, więc jeśli takie informacje są gdzieś ukryte, to jest to cholernie dobrze schowane, nawet przed ludźmi, którzy powinni mieć do nich dostęp. No, to nie wróży zbyt dobrze. Bajt, powiedziałem tylko, że ograniczyłeś się do nagrania audycji na temat cache. I to w zasadzie wszystko, co powiedziałem. Nie wiem, czemu piszesz, że to prostackie i że, znaczy, że przypisałem, że twierdzę, że prostacko to potraktowałeś. Powiedziałem tylko, że ograniczyłeś się do analizy naukowej tej technologii cache, ale nie jako... ale też zaliczasz się do tych, którzy nie zdecydowali się skonstruować wynalazku. Miałem też innych ludzi fascynujących się nauką, których też namawiałem do tego. Bajt, a co miałem całą audycję streścić? Czy naprawdę tego oczekujesz? Kto chce, to sobie znajdzie twoją audycję w archiwum i odsłucha. No, nie będę streszczał całej audycji, zresztą nie pamiętam i nie znam się na nauce tak jak ty. żeby opisać, co mówiłeś tam, więc się po prostu czepiasz mnie. Po raz kolejny się mnie czepiasz. Strasznie się w ogóle czepiasz. Okropnie się czepiasz. Dobra, nie chcę mi się tutaj spierać za bardzo. O kosmitach też może was zaskoczą słowa Wałęsy, naszego noblisty, który też się o kosmitach wypowiadał. Powiedział mianowicie:
3: panie, wyższa cywilizacja przyjeżdża, przygląda się, co oni tu wyprawiają. Jak zagrozimy destabilizacją Putinem, oni nam przeszkodzą, przetną na pół. Ziemia się zwinie, wszystkich nas zgniecie.
0: Po czym dodał:
3: mogliby nas tak przytrzymać przez tysięcy lat. Przyślą nam Adama i Ewę i od nowa znów będziemy budowali świat.
0: I podsumował.
3: Ludzie różne rzeczy znajdują. Wykopują w kamieniach te piramidy. Nie ma odpowiedzi. Skąd to się wzięło?
0: No to tak podsumował noblista. Jak słuchajcie, to sam noblista tak podsumował, więc... Więc coś w tym musi być. Ja chyba jakieś takie kosmiczne widzenie świata mam. Coraz większe taki jakiś nie tyle niesmak, co zaczynam się inaczej patrzeć. Na przykład na człowieka jadącego na koniu. Na kogoś, kto trzyma w domu zwierzę, jaką swoją maskotkę. Zabawkę często, nie? Na tych, co jedzą mięso. No też na siebie, w lustrze. Bo też nadal jem. Dzisiaj schaboszczaki zjadłem. Nazwa czysta. A piszcie sobie, co chcecie, ale ja mam prawo się... Mam prawo odpowiedzieć, a nawet odburknąć. A nawet niegrzecznie odburknąć, jak ktoś mnie na przykład irytuje. Bo przypisuje mi, że głupio śmieszkuje tylko, nie mam nic do powiedzenia i traktuje słuchaczy jak głupków i inne takie, no to się czasem mogę zdenerwować, że ktoś się mnie czepia.

A palonko już pochytane? Pyta Zenon. Nie wiem o co chodzi. Jeśli chodzi o to, czy paliłem jakieś zioła, czy coś, to nie.

0: Dobra, jak chcecie podyskutować, to możecie pogadać. Jeśli chodzi o złych kosmitów, no myślę, że jest bardziej prawdopodobne, że istnieją i źli, i dobrzy kosmici. Taki kosmos, w którym żyją tylko dobrzy, jest mniej mi się wydaje prawdopodobny, ale z drugiej strony, no według tych relacji, które teraz przytaczałem, rozwój duchowy i odkrycie właśnie jakiejś wyższej duchowości, to jest ten klucz do podróży międzygwiezdnych. Więc mogłoby być tak, że ci kosmici prymitywni, jacyś tacy właśnie reptilianie, którzy zjadają inne istoty, żywią się jakimiś negatywnymi energiami, bo o tym też jest czasem mowa, że oni są mniej mobilni, tak jakby, że no, oni mają tylko proste, o wiele mniej zaawansowane metody podróżowania i są bardzo ograniczeni właśnie przez swój niski rozwój duchowy. Są. Jest też dużo opowieści o tym, jak reptilianie nas postrzegają. No, tak jak postrzegają istoty skoncentrowane właśnie na agresji, na rywalizacji. Mi się reptilianie zawsze jawili jako wytwór ludzkiej bardziej wyobraźni, jako takie istoty, które są w pewnym sensie manifestacją naszych cech, wyeksponowanych dosyć mocno. Bo. Przypuszczam, że znaczy, jeśli prawdą by była ta teoria, że rozwój duchowy wysoki gwarantuje właśnie możliwość przenoszenia się po wszechświecie i podróżowania, no to przypuszczalnie ci dobrzy kosmici dysponowaliby też takimi siłami, że mogliby z taką łatwością kontrolować tych złych, tych różnych reptilian, tak jak my kontrolujemy, nie wiem, jakieś robaczki, mruczki, mrówki, jakie mruczki, co ja pierdolę, mrówki, no do słoiczka, hop, i zamykamy zakrętkę i tyle. Cześć, Etam.
1: Cześć, już się tutaj niektórzy martwili, co tam z Krawcem, gdzie wyjechał. A ty tutaj o kosmitach, jak nas postrzegają. No cóż, ja myślę, że nas mogą postrzegać, jeśli są, bo ja twierdzę, że ich nie ma, przynajmniej w tej formie cywilizacyjnej. Raczej spotkamy inteligentne delfiny, takie na wpół inteligentne jak nasze, niż inną cywilizację. Natomiast gdyby byli, to może być na przykład tak, że spoglądają na nas z jakiegoś swojego ukrytego w technologii niewidzialności statku i prowadzą pewnego rodzaju grę. I to przypomina cywilizację na przykład, nie? Tyle tylko, że na całej populacji to się odbywa. Bo wydaje mi się, że to by było całkiem nawet możliwe, gdyby takie coś miało miejsce. Tym bardziej teraz tyle ludzi zamaskowanych, to może wśród nich są właśnie kosmici. Ja mam w ogóle taki odruch ostatnio, że jak widzę właśnie ludzi zamaskowanych, a jest ich niestety w Szczecinie coraz więcej, w ogóle będzie od soboty ich coraz więcej, bo nie wiem, czy wiecie, ale żółte strefy będą mieć obowiązek chodzenia w maskach, nielegalne, ale jednak to może tam jest inwazja, kurczę. Oni są do nas podobni, ale na przykład, nie wiem, mają jakieś usta inne czy coś, nie? Także ten. Natomiast tak poważnie to powiem ci, że myślę, że mogłoby być tak, że tacy kosmici by sobie przelecieli, gdyby przelecieli, bo prawdopodobieństwo jest niewielkie, obok Ziemi, bo mogliby w ogóle nie rozpoznać nas jako w ogóle życia, tak? Bo mogą być całkowicie inaczej funkcjonować, tak? Arrival się odzywa na ten film, który kiedyś był popularny właśnie o komunikacji z kosmitami. Nie wiem, jak ty to uważasz.
0: Tak, jak najbardziej kosmici niby prawa fizyki mogą warunkować w pewien sposób to, że są humanoidy i tak dalej, ale popatrz, jak różne są zwierzęta na Ziemi, prawda? Jak różny wygląd potrafią mieć. No więc czemu kosmici nie mieliby wyglądać jak wielkie owady, czy nawet jeszcze bardziej tak w odjechany sposób podchodząc do tematu, no właśnie żywy ocean jak ulema, czy jakieś takie roślinne organizmy wyewoluowane może, No, nadal wiesz, potrafią to, nas zaskakiwać jakieś grzyby, wiesz, no właśnie cywilizacja grzybów.
1: To może
0: grzybów.
1: Nie być aż tak skomplikowane. Wyobraź sobie na przykład, że obcy są, to zresztą kiedyś nawet było chyba w jakimś filmie poruszone coś takiego, że organizm obcy, inteligentny jest dla nas właściwie niezauważalny, bo są na przykład wielkości naszych owadów, nie? I poruszają się stateczkiem, który ma wielkość laptopa na przykład. O, coś w tym stylu. Albo w ogóle potrafią podróżować w jakichś takich kapsułkach wielkości tabletki, nie? Jako pojedyncze istoty, nie? I to właściwie zamyka temat, bo zaobserwowania się nawzajem, tak? Bo tak jak kiedyś tłumaczyłem, dla rybek w akwarium to akwarium, ta kuleczka z wodą jest całym wszechświatem, a reszta jest kosmosem, nie? I to tak trzeba spojrzeć z punktu widzenia tej istoty, nie? Oni mogą nas po prostu wcale nie postrzec, nie? I tak samo my i my vice versa, nie? Możemy nadawać w ogóle na innych, na przykład jeżeli istnieje telepatia, załóżmy, tak? No to my nasłuchujemy sygnałów radiowych, dziwimy się, że nie ma tych sygnałów radiowych. A tymczasem może być tak, że jeżeli istnieje jakaś inteligencja, to ta inteligencja się posługuje na przykład splątaniem kwantowym i myślą na przykład. I myśląc przekazują informacje na duże odległości praktycznie w czasie rzeczywistym, nie?
0: Może struktura rzeczywistości taka fizyczna jest bardziej odjechana niż nam się wydaje i faktycznie istnieją różne wymiary albo światy, w których jest więcej wymiarów niż trzy i tak dalej. No albo mamy do czynienia, nie wiem, z jakąś cywilizacją płaszczaków właśnie, czy cywilizacją istot, które dzięki temu, że przenoszą się do naszej rzeczywistości, która ma więcej wymiarów, potrafią tutaj robić no takie wręcz boskie rzeczy, które my przypisujemy bogom.
1: No, mówię, mogą to być zupełnie rzeczy niezrozumiałe, jak się nawet przyjrzysz takiemu mrowisku, nie? No, ono się jako całość zachowuje bardzo inteligentnie. Tam są zachowania stadne, jak gdyby na pierwszym planie, ale to jest całkowicie niezrozumiałe z punktu widzenia człowieka. Znaczy, my tam pojmujemy oczywiście pewne relacje, że są robotnice, tak, mrówki jakieś tam, które znoszą jajka, królowa jakaś pewnie w tym gnieździe, to chyba łos jest, to pewnie tak nie jest, ale nie jestem pewien. Natomiast z naszego punktu widzenia jest to całkowicie nielogiczne. Na przykład jaką rozrywkę może mieć w czasie wolnym mrówka? Tak sobie wyobraźni, spróbuj to wytłumaczyć, nie? Co może stanowić dla niej ten stan przyjemności, odpoczynku od pracy? My mamy telewizję, jakiś internet, a nawet gdybyśmy nie mieli, to mielibyśmy jakieś tam grono znajomych i przy ognisku byśmy na przykład sobie opowieści robili, jak w dawnych czasach ludzi pierwotnych, jakieś tam prostym językiem, tak? Czy chodzi na polowania dla rozrywki, czy na przykład, nie wiem, brali kobietę do jaskini, nie? A czy w ogóle w świecie zwierzęcym jest coś takiego jak jakaś, no, nazwijmy to właśnie rozrywka, odpoczynek w czasy, w urlop od tego, co robią? Jak to jest w ogóle postrzegane, nie? I teraz sobie wyobraź takiego kosmitę, u którego na przykład może być cały czas, że on tylko pracuje, jak gdyby, nie? Coś takiego jak w Star Treku, że oni są cały czas w pracy na tym statku kosmicznym.
0: Albo nauczyli się czerpać przyjemność z nic nierobienia i nie czują, ich mózgi nie czują jakiegoś dyskomfortu, jak po prostu sobie siedzą i oddają się jakiemuś relaksowi, medytacji. Znaczy, trochę mi się nie klei to, że z tych opowieści wynika, że kosmici są tacy zdziwieni naszym niskim stopniem rozwoju, że ich to tak szokuje, dziwi. Skoro są tacy mądrzy, to powinni doskonale rozumieć, z czego to wynika. Powinni rozumieć to, że my jesteśmy uzależnieni od wielu rzeczy, bo tak w takim kierunku po prostu poszła nasza cywilizacja, jesteśmy jacy jesteśmy i z czegoś to wynika, a oni tacy zszokowani, że my jesteśmy tak skoncentrowani na materialnych sprawach, no ale powinni zrozumieć, że człowiek, który musi zapewnić sobie byt w takich warunkach, musi iść do pracy, jako że jest taki prosty, no to też chce jakoś przyjemności takie proste mieć, coś, z czegoś się pośmiać, czegoś się bać, siedząc sobie w fotelu. Powinni to doskonale rozumieć, a nie dziwować się. Powinni też rozumieć to, że człowiek na niskim stopniu rozwoju może po prostu być zmuszony do tego, żeby nosić zwierzęce skóry, bo jak tego nie zrobi, to umrze, no zdechnie z zimna, z głodu, co ma kurczę te maliny i poziomki wpierdalać, biegać na golasa i gapić się w niebo i medytować. O, no nie może, no powinni, no tutaj... doskonale powinni to rozumieć.
1: Tutaj trafiasz w taki punkt, o którym dzisiaj nad ranem, czyli po południu, kiedy się obudziłem, rozmyślałem o pojęciu dobra i zła. Czy w ogóle w fizyce, w tym wszechświecie te wartości takie, czyli czy coś jest dobre, a coś złe, tak? Czy w ogóle coś takiego istnieje? I czy na przykład kosmita taki, który by przyleciał jakimś statkiem, w ogóle by rozróżniał to, że na przykład dla człowieka, na przykład robienie krzywdy innemu człowiekowi jest czymś złym, albo na przykład, nie wiem, zabranie kawałka jedzenia, tak, bo ktoś jest głodny, a tamten inny zdobył to jedzenie i ten mu zabrał, nie? Czy w ogóle takie kategorie są rozpoznawalne i czy na przykład oni mieliby jakiś swoich kategorii, na przykład, że nie jest tylko dobro i zło, ale jest jeszcze coś trzeciego na przykład, nie? Jakaś trzecia forma moralności, nie? Zupełnie dla nas niepojęta, nie? Coś jak ze zmysłami, na przykład my mamy te zmysły podstawowe, wiadomo, słuch, węch, dotyk, wzrok na przykład, a delfin ma jeszcze echolokacja na przykład, czyli widzi przestrzennie, tak jakbyśmy model narysowali 3D, tak, taką siatkę, jak gdybyśmy narysowali. No i to jest ciekawe w ogóle kwestia zmysłowości, nie? Bo na przykład jeżeli no wzrok tutaj jest takim najsilniejszym bodźcem, ale jeżeli na przykład w ogóle żaden z tych zmysłów nie występuje u nich, a na przykład występuje, nie wiem, wyczucie na przykład słońc, bo na przykład mają taką formę życia, że latają między gwiazdami po to tylko, żeby się pożywić energią gwiazdy na przykład. No, w ogóle nie mamy szans na to, żeby tego typu formę życia rozpoznać, tak? Mhm.
0: A co myślisz o kosmitach, którzy na przykład żywią się negatywną energią czy pozytywną, czyli można powiedzieć, że teoria luszu, właśnie w niej o to chodzi, że dla niektórych bytów nasze emocje, czy to miłość, czy strach, czy wrogość, agresja są jakąś karmą taką, czymś
1: wiesz,
0: cennym.
1: Może być tak rzeczywiście.
0: Coś mogłoby być, nie? No bo może po prostu na przykład w innych wymiarach to nabiera innej wartości niż tutaj. Skoro kosmici dochodzą do tego, że tak cenny jest czas, no to może czas, emocje, te takie rzeczy, no to się wydają rzeczy takie najbardziej wzniosłe właśnie, takie bezcenne, nie? Takie właśnie ponadmaterialne. No i to jakoś kontrastuje właśnie dobrze z tym materializmem, skupieniem się na materialnych, bardzo przyziemnych rzeczach. No, a po drugiej stronie są te rzeczy właśnie niematerialne. Czas, emocje, intencje.
1: No tak, bo dla nas de facto, jeżeli mamy zapewnione jakąś tam podstawowy byt, że nie musimy... Znaczy w ogóle nasza cywilizacja jest popieprzona, bo uważam, bo w ramach postępu powinniśmy mieć coraz więcej czasu, bo to jest najcenniejsze, tak? Jeżeli mamy, że tak powiem, śmiertelność, to czas jest najcenniejszą wartością w tym momencie, nie? Nie da się tego przeliczyć na pieniądze, a my sprzedajemy czas za pieniądze zupełnie sztucznie. I teraz wyobraź sobie wytłumaczyć takiemu osobnikowi, który na przykład w ogóle może nie istnieć jeszcze jak pieniądz, że człowiek ponad jedną trzecią życia poświęca na pracę, nie? Za zupełnie fikcyjną wartość, którą może wymieniać na wartość. Oni mogą w ogóle funkcjonować w zupełnie innych zasadach.
0: Z opowieści kosmitów też wyłania się taka wizja, że oni dążą do samodoskonalenia się. To jest jakby ich główny cel, hobby, no tak spędzają czas właśnie na próbach doskonalenia siebie i rzeczywistości wokół siebie. No bardzo szczytny cel, wzniosły. No i taki, który nam by się mógł właśnie kojarzyć z bardzo wysoko rozwiniętą cywilizacją. Doskonalenie, tak po prostu. Proste, ale jakże sensowne, jakże cenne, nie?
1: No tak, zgadza się, tylko to jest możliwe wtedy, kiedy pracę, bo u nas praca to się to jednoznacznie właśnie z tymi wartościami, to już to kiedyś mówiłem, że praca to jest wszystko, co robimy, a nie tylko to, co kojarzymy ze zdobywaniem środków na życie. Zresztą wyobraźcie sobie taką cywilizację, spotykacie, tutaj do słuchaczy tak bardziej się niż do ciebie odniosę, taką cywilizację spotykamy na przykład i ich jedynym jak gdyby celem jest to, żeby pracować przez cały czas, przez całe życie. I tak samo my mamy de facto, bo szkoła najpierw, tak, później wyższa szkoła i tak dalej, to jest przygotowanie się do najważniejszej czynności, która ma, jak to ktoś kiedyś ładnie powiedział, to chyba Cejrowski był, która jest treścią życia, czyli praca. Ona jest treścią życia, ale nie praca za pieniądze. To trzeba te dwie rzeczy rozróżnić. Tak? My zawsze wykonujemy pracę jakąś, czy siedzimy i tylko rozmyślamy, to, bo trudno jest nie myśleć w ogóle. To jest też ciekawa sprawa. Jak jest kwestia myślenia, czy kosmita myśli, jak to stwierdzić, że on myśli. Nie? Ze zwierzętami nawet mamy problem, bo niektórzy twierdzą, że zwierzęta nie mają refleksji. Nie? Ja twierdzę, że mają. Tutaj jest w ogóle kwestia na takich poziomach komunikacyjnych, jak, że tak powiem, podjąć współpracę z kimś. To jest tak, jakbyś próbował z psem podjąć współpracę, tak w pewnym sensie możesz to zrobić, możesz nauczyć pewnych komend, pewnych zachowań, na przykład poprzez nagrodę i tak dalej. Jak tutaj na przykład funkcjonować, jeżeli oni na przykład by w ogóle na przykład się kierowali, znaczy coś takiego jak myślenie nie musi być wcale przypisane do każdej istoty. Może to być istota, która nie ma mózgu w ogóle. Praktycznie rzecz biorąc, no, śliwak jest takim przykładem, że tam są chyba trzy zwoje te mózgowe, nie? A jednak funkcjonuje, nie?
0: Ale to mówisz po prostu, no ja mówię bardziej, wiesz, o wyewoluowanych, o świadomych kosmitach, nie o jakichś tam żyjątkach, bytach, które sobie gdzieś egzystują na planecie innej, przypominają naszego ślimaka, tylko trochę innego. No, jak mózgu nie ma, to raczej chyba nie dojdzie do... nie wpadnie na pomysł, żeby gdzieś lecieć, żeby się spotykać, żeby się komunikować. No, jakiś rodzaj mózgu, komputera, w cudzysłowie, jest potrzebny do tego, żeby się komunikować, żeby mieć jakieś zdanie na jakiś temat, nie? Żeby jakieś refleksje mieć, nie?
1: No właśnie, dlatego nawiązałem do tego mrowiska. Jeszcze tak powiem, jakby ktoś chciał się zainteresować, niezniszczalny Lema. Jest bardzo fajna, pokazana bardzo fajna forma życia, tak zwana nekroewolucja, gdzie pojedyncze jednostki, tak jak mróweczki, nie są w żaden sposób świadome. Natomiast chmura tych jednostek jest już obiektem w jakiś sposób działający, już kierujący, czyli żeby powstała jakby jakaś logiczna działalność, ja nie mówię o świadomości, ale logiczna działalność, jest potrzebna chmura tak jakby takich nanitów, chociaż to trudno nazwać nanitem, bo to jak mówię, jako jeden nie może funkcjonować. Nie? Także tutaj mogą być naprawdę ogromne różnice. Nie? Ja szczerze mówiąc nie łudzę się do tego, to chyba nawet ostatnio jak tutaj rozmawiał Błażej na ten temat inteligencji, że my spotkamy obcych, bo ja mam jakieś takie przekonanie wewnętrzne, że obcy w formie cywilizacyjnej po prostu nie istnieją, my jesteśmy jedyni. Nie,
0: z czego wynika to przekonanie, że jesteśmy jedyni?
1: Z czego wynika to przekonanie? To jest po prostu czysta intuicja, czysty namysł. Ja nie mam jak tego udowodnić, po prostu takie przeczucie, że tu i teraz jest to jedyne, jeden wszechświat, jedna cywilizacja. Możliwe, że tych wszechświatów jest więcej i na przykład każdemu wszechświatowi przypisana jest cywilizacja. Teraz możemy popatrzeć na to, jak niektórzy patrzą na Ziemię jako jeden taki byt, organizm, na wszechświat jako pewien organizm i to jest ten Bóg tak zwany, nie? Jeden Bóg, jeden wszechświat, jedna cywilizacja, żeby był obserwator, żeby nadać temu sens. Nie? I być może to jest nawet w takiej formie. Nie? To już tutaj odleciałem w rzeczy, które w żaden sposób nie są do udowodnienia. Nie?
0: Można przy tej okazji wspomnieć o paradoksie Fermiego, czyli takiej sprzeczności między wielkością, skalą wszechświata, a małą, czy wręcz zerową ilością odkrytych jakiś przez nas sąd, które by wysyłali obcy, ich jakiś wraków statków, wymarłych cywilizacji, no i spotkań samych, które no, mogą być, a może ich nie być. Nie wiadomo, czy te opowieści są prawdziwe. Były takie przypadki, na przykład nakręcony na podstawie właśnie takich opowieści film Ogień z nieba opowiada o porwaniu jednego gościa przez UFO i tam robili na nim eksperymenty. Potem się okazało, że to było zmyślone, że on i jego kompani po prostu chcieli sobie znaleźć wymówkę, dlaczego nie przyjechali do roboty i zniknęli sobie gdzieś tam, chlali. Nie pamiętam już, o co dokładnie chodziło, ale potrzeba w jednym z odcinków swojej audycji sprawdzam. Jeśli dobrze pamiętam, to tam właśnie opowiadał o tym przypadku. No... Tak, dziwne to jest trochę, że... No, jest też teoria mówiąca o tym, że ci kosmici, którzy tu przybywają na Ziemię, ci ufole, to są ludzie z przyszłości, którzy się przenieśli w czasie. To jest taki wyewoluowany człowiek, już bez włosów, bardziej szczupły, skóra mu zszarzała od siedzenia przy monitorze. I przez jedzenie z żarcia z Biedronki się szary zrobił i taki właśnie, i ma wielkie oczy, żeby móc lepiej widzieć na ekranie wszystko, i długie palce, żeby móc lepiej wciskać guziczki.
1: No, akurat byłem w Biedronce. Wyczułeś. No, bardzo, bardzo, bardzo możliwe, kurczę, wiesz, no. Ja mówię, no mam takie akurat swoje podejrzenia co do tego, że będąc na planecie przez tyle tam, no już w milionach lat możemy liczyć istnienie człowieka, tak? No oczywiście większość to jest bardzo prymitywna forma, natomiast my nadal jesteśmy właściwie się nie ruszyliśmy z tej planety, bo nawet jeżeli uznać te misje kosmiczne za prawdziwe, do Księżyca, to jest 400 tysięcy kilometrów, tak? I to ci, którzy otoczyli Księżyc dookoła, tak? Czyli wykorzystali proces grawitacyjny i wrócili z powrotem ofrunęli jak gdyby dookoła, to jest 400 tysięcy kilometrów raptem. Także to jest raptem 1,25 sekundy świetlnej. Słońce to jest 8:30 minut świetnych, a najbliższa gwiazda to jest 4:28 roku świetnego, nie? Także gdzie tutaj minuty czy sekundy do roku świetnego, tak?
0: Ale to takie, myślenie, przepraszam, że ci przerwę, ciągle sprowadzanie wszystkiego do tego, że nie można przekroczyć prędkości światła i dlatego właśnie, to jest, może być taka pułapka trochę, to tak jakby kiedyś ludzie zastanawiali się, no jak tu przepłynąć ocean, no biorąc pod uwagę szybkość najszybszego statku żaglowca, i nawet jakbyśmy mieli niewolników wielu do wiosłowania cały czas i tony żarcia, no i tak by wyliczali, a nie przyszło im do głowy, że może będziesz odrzutowcem sobie leciał, nie? Nad oceanem.
1: No zgadza się, tylko że widzisz, odrzutowiec jest zgodny z prawem fizyki. Problem z poruszaniem się, znaczy ja pomijam technologię warp, która jest dosyć dobrze opisana, nawet były oficjalne badania. Zresztą znane jest powiedzenie z lat 60. To może znane, może mniej znane jest ludziom tak ogólnie, że do roku 70 Księżyc, do 80 Marsa, do 2000 Proxima Centauri. Bo tak brzmiały te słowa, to było jeszcze za Kennedy'ego, tak? Że takie były plany NASA. Nie? Natomiast jak widać, od 50 lat praktycznie nic się w tej sprawie nie zmieniło. Na 23 rok jest zapowiedziany powrót na Księżyc. Ja wam powiem szczerze, nie będzie żadnego powrotu na Księżyc. Ja się nie łudzę po prostu. Tam może jakaś tam sonda poleci. Zresztą jak są opóźnienia, będą opóźnienia, bo nawet ten teleskop Webba, który miał obserwować w sposób już bezpośredni planety wielkości ziemskiej w innych układach, jest opóźniony już chyba ze 2 albo 3 lata. Także to, no wszystko to strasznie wolno idzie. Nie wiem, czy to jest kwestia...
0: A dlaczego tak jest?
1: Środków.
0: No środki, no, właśnie, środki. Stworzyliśmy taką cywilizację, gdzie wszystko się sprowadza do pieniędzy, do środków, i to może być pułapka kolejna, w którą wpadliśmy i przez którą nie będziemy sobie latali po wszechświecie. No i tu kosmici, wychodzi na to, że mają rację. zbudowanie takiej sytuacji, stworzenie takiej sytuacji, w której wszystko przeliczamy na te pieniążki zasrane, no to jak mieliśmy te ustroje, gdzie nie chodzi tak bardzo o pieniądze, ale o ideę, towarzysze, o ideę chodzi i udowodnienie, że mamy większego, no to jeszcze te loty były i kombinowanie, jak tu latać. No a kapitalizm jakoś tak chyba nie sprzyja temu, no bo nawet jak to się prywatyzuje, to widać, że to jakoś nie napędza wielce. No czy Elon Musk, nie wiem, lata już gdzieś po wszechświecie, czy cały czas mamy do czynienia z projektami kolejnymi, które będą i które rokują i już niebawem i prawdopodobnie za niedługo. No jakoś tak nie widzę, żeby to bardzo tutaj przyspieszyło.
1: Elon Musk to jest w ogóle ciekawa postać, bo ja już postrzegam go tak, jak chcą, żeby go postrzegali, bo to jest tak, jest jakiś artykuł, bo Elon Musk powiedział to, bo Elon Musk powiedział tamto. On się stał taką maskotką. Natomiast prawda jest taka, że jego przedsiębiorstwo SpaceX to już jest NASA. Oni współpracują z NASA i to już jest połączone z państwową firmą. Korzystają tylko z tego. Ja nie wiem oczywiście, jakie są tam umowy i tak dalej, bo skąd bym miał to wiedzieć, ale prawda jest taka, że w zasadzie to się już połączyło. Przecież tych projektów, kiedy był jeszcze wyścig o nagrodę X, tak, czyli wysłanie dwukrotnie na orbitę, powyżej 100 kilometrów. Tam tych projektów było bardzo dużo. Przede wszystkim brytyjski projekt Star Chaser, na którego temat cała seria programów powstała na Discovery. Oni tam dominowali, natomiast Star Chaser zniknął. W ogóle te wszystkie projekty znikły, jak było kilkadziesiąt. Nasz projekt teraz troszeczkę może nabierze skrzydeł Bigos, bo powstała Polska Agencja Kosmiczna, która ma za zadanie wspierać przedsiębiorczość kosmiczną. No, także być może Bigosem polecimy na 100 kilometrów. Kurde, no my tu o kosmitach gadamy, ale tak naprawdę o czym z czym do kosmitów, nie? Z czym do ludzi. Przydałaby się przecież jakaś stała baza księżycowa, nie?
0: Te podróże nasze kosmiczne to przypominają trochę małe dziecko, które na trójkołowym rowerku sobie rozmyśla, jak tu na inny kontynent się dostać, a nie opuściło jeszcze podwórka swojego i w piaskownicy cały czas w tym rowerku jeździ, a rozmyśla, jak tu na inny kontynent się udać na tym moim rowerku.
1: No wiesz, ja myślę, że w ogóle jeśli chodzi o kwestię finansową naszego rozwoju, to jak mówię, zaraz mamy stagnację totalną. Nie wiem, czym to tłumaczyć, bo w zasadzie technologia była... Ostatnio słuchałem takiego programu, gdzie mówiono, że technologia została zapomniana. Zresztą 50 lat minęło dopiero. Ja przepraszam bardzo, jak zapomniana. Ta technologia poszła do przodu. Bo chyba, że rzeczywiście ci, którzy tam są tymi operatorami decyzyjnymi w tych różnych agencjach kosmicznych, przede wszystkim JAXA. JAXA japońska i NASA to są takie przodujące. Rzeczywiście postanowili, że będziemy wysyłać tylko sondy, tak, i będziemy badać Układ Słoneczny, na którego temat zresztą niewiele wiemy tak naprawdę, bo co my wiemy? My latamy tylko w płaszczyźnie, to sobie wyobraź jedną rzecz. Układ Słoneczny jest bardzo, bardzo bliski, no, wyłączywszy Plutona, jest bardzo bliski do płyty kompaktowej, on jest praktycznie płaski. Tam ten mimośród tych orbit jest od Słońca naprawdę niewielki w stosunku do ich średnicy. I teraz my się poruszamy w tej płaszczyźnie, gdzie są te orbity, tak? Natomiast do góry, żeby polecieć i zobaczyć, jak to z góry wygląda, lub w dół, to my tak nie latamy. Nie, my lecimy zawsze w płaszczyźnie układu. Nie wiem, czy zdajesz tę sprawę do tej pory, czy zdawałeś tę sprawę, ale bo ja wszystkie opracowania, jakie czytam popularno-naukowe, trochę książek lubię sobie podczas fizyki popularno-naukowych, ale tam w ogóle się o tym nie wspomina. A dopiero jak sobie zajrzysz na jakiś program, który pokazuje symulacje na przykład Voyagera, Pioniera, tych sond, które były, to wszystko się odbywa w płaszczyźnie dysku, naszego dysku planetarnego, nie?
0: Mhm. Tutaj temat Boga się na czacie pojawił. Nie do końca właśnie rozumiem ludzi, którzy się spierają o to, czy Bóg, czy kosmici, czy upadłe anioły, czy kosmici, czy Bóg i tak dalej. A przecież to wszystko może być jednym. I czy potraficie sobie, mówię tutaj do wierzących, wyobrazić Boga jako taką świetlistą, jakąś dziwną gwiazdę w centrum galaktyki, świadomą, która ma niestworzoną moc. No taki bóg absolut, kosmiczny byt, który zupełnie jest niehumanoidalny. No, czemu nie? Czemu nie? Czemu nie wyobrazimy sobie, że ma pod sobą jakieś rasy, które, jakieś rasy dziwnych kosmitów, które stworzył, które są bardzo silne i potężne? No i to są aniołowie i... A istnieje jakaś dziwna, czarna, mroczna materia, świadoma też, która może być antagonistą, nie? No i to ciężko sobie takie coś wyobrazić. Może te opowieści, którymi my dysponujemy w świętych księgach, to jest ukazanie tego wszystkiego w sposób taki, żeby to było zrozumiałe dla ludzi dodatkowo żyjących w pewnej epoce. Więc nie wiem, czy... O co tu się tak bardzo spierać po prostu, nie? Może Furiat wytłumaczy, bo dołączył, to może on jakoś tutaj sprecyzuje, jak on to postrzega. Cześć, Furiat.
2: Dobry wieczór.
0: Cześć.
2: No, chciałbym od tego zacząć, że jeśli się odrzuca na początku Boga w tej całej dyskusji o kosmitach, to nie można też brać pod uwagę hipotezy, czy też teorii upadłych aniołów, bo to wtedy się wyklucza, no ten ateista, no to skąd upadł anioł, jak Boga nie ma, no to nie ma upadłych aniołów.
0: Ale kto odrzuca Boga? Zacznijmy od początku, bo

0: Istota Trójcy Świętej, no jak to, jak mówią chrześcijanie. Dobra, pójdźmy dalej. Więc idąc torem Biblii, upadli aniołowie zostali zrzuceni na ziemię, by współkowali z córkami ludzkimi. Oczywiście później zostali wtrąceni w otchłań. I jest prawdopodobieństwo, że właśnie te istoty, podając się, bo nie mają prawa teraz tak jakoś może wyjść, może będzie taki czas, kiedy wyjdą na powierzchnię Ziemi i się nam objawią. I wtedy, kiedy nam się objawią, ludzie po prostu mało wierzący, mający małą łaskę wiary, uwierzą, że te istoty są naszymi stwórcami, uwierzą, że oni nam dali wszystko i w tym momencie odsuwają się od Boga, pokazując mu, oddając chwałę, prawda, temu, no, Lucyferowi, szatanowi, a jego pragnieniem właśnie jest to, żeby jego chwalili i robić wszystko odwrotnością od Boga. To, co Bóg zrobił, to on na odwrót to zrobić. No i w ten sposób może to zwiedzenie właśnie przyjść. Taką mam hipotezę. Jest to jedna z wielu teorii, więc wie.
1: Dzwoni ktoś, ale niestety nie mogę dołączyć. Jeśli słyszysz to, słuchaczu Peter, to spróbuj dodać sobie pierw Nocne Radio do kontaktów. Może to pomoże.
0: Jeśli by to było wszystko
1: nie,
0: faktem...
1: To może, czekaj, a jak nie, to może masz po prostu jakąś bardzo starą wersję Skype'a, coś takiego, bo nie mam możliwości, żeby cię dodać do rozmowy z innymi. Mógłbym cię tylko odebrać i rozłączyć obecnych na antenie, więc jak masz ochotę, to zadzwoń, kiedy już się rozłączę z Etamem i z Furiatem. Ewentualnie wtedy mogę. Okej, sorry, to ja musiałem tutaj zaakceptować jeszcze dodanie do kontaktów. Możesz, jeśli słyszysz, spróbuj jeszcze raz zadzwonić, tak? Może teraz się odblokuje możliwość dodania ciebie do konferencji, bo już cię właśnie tutaj zaakceptowałem, dodając do kontaktów. Furiat, mi się wydaje, że ty jesteś po prostu bardzo przywiązany do pewnej takiej nomenklatury biblijnej, do pewnych nazw, do tego, co tam wyczytałeś i nie potrafisz na to spojrzeć w bardziej taki uniwersalny sposób, zapominając trochę o tym, jak zwał, bo tobie cały czas się nie klei, bo ty masz, że są demony, jest diabeł, a spróbuj sobie wyobrazić właśnie, no zresztą czasami to robisz, bo twierdzisz, że nie ma kosmitów, bo to są upadli aniołowie, czyli jesteś zdolny do jakiegoś przetłumaczenia sobie tego, co wyczytałeś w Biblii, na język taki bardziej współczesny, science fiction.
0: Oczywiście.
1: No to jesteś zdolny do tego, a czasami tak jakbyś nie był. Raz jesteś, a raz nie jesteś.
0: Można z katolików robić ciemnogrodu, no przede wszystkim. Przecież katolicy to nie można średniowiecza z nich robić, ale to by było wtedy najbardziej logiczne i kompatybilne z tym, co Biblia przekazuje. A poza tym inteligencja szatana, aby tak działała, tak inteligentnie, tak zwiodła ludzi, żeby ludzie po prostu odeszli od Boga i chwalili jego wynalazki, tak samo jak transhumanizm, żeby było to genialne zagranie w swojej istocie. Tak myślę.
2: No w sumie, wiesz co, jest jedna taka rzecz, która jest ciekawa, nie? Bo załóżmy teraz, zakładamy istnienie Boga, że jest, nie? Mamy tego pewność. Są kosmici, nie? Gdzie tworzy się cywilizacja podobna, przechodzi przez te wszystkie etapy, jakieś tam średniowiecze i tak dalej, no jakoś tam jest to podobne do naszych, tak? To teraz pytanie, czy jeżeli Bóg stworzył więcej niż jedną cywilizację, to czy też tam wysłał swojego syna człowieczego, w cudzysłowie człowieczego, bo zakładamy, że to mogą być takie na przykład stworzenia, jak masz na obrazku, czy też jakąś formę Jezusa wysłał tam, nie?
0: No ale bo to też są to... abstrakcyjne myślenie, to ja nie wiem, czy warto w ogóle...
2: No nie jest abstrakcyjne, bo Kościół coraz bardziej, przynajmniej jako instytucja, coraz bardziej jest naukowy jednak i dużo rzeczy zaakceptował, których wcześniej, no podobno, bo ja też nie jestem w stanie tego sprawdzić, podobno nie akceptował, a teraz jak najbardziej słyszałem, że to akceptują, no tylko to też trzeba mieć jedno na uwadze, że nawet papież jest tylko człowiekiem, tak?
0: No ale zdajmy sobie też tego sprawę, no, że Watykan jest zinfiltrowany przez masonerię i również lucyferian. Jest to oczywiste dla mnie, jak to, że słońce świeci. I tutaj nie ma co podważać, nawet swój teleskop mają, nie wiem po co obserwują, jakieś inne. Oni wiedzą pewne rzeczy, o których my nie wiemy. Nie wiem, czy są też teorie, że kosmosu nie ma, że żyjemy w pewnej bańce, że coś. No cholera wie, jeśli by nie było, no to jednak jesteśmy jedną formą życia.

0: najwyższą w tym świecie, a nie w sale wszechświecie, który ma miliardowe lata, których sobie nie jesteśmy w stanie pojąć nawet chociaż miliona lat, a mówimy o miliardach. Dla mnie to troszkę niedorzeczne jest, no wybaczcie.
1: No cóż, no rzeczywiście masz trochę racji, natomiast kurczę, no nie wiem, no wiesz, my i tak się posługujemy wiedzą naśladując, tak, czyli gdzieś tam usłyszeliśmy, przeczytaliśmy, ksiądz Sambony nam powiedział i tak dalej, tak, bo
0: no
1: ludzie
0: tak,
1: się
0: no
1: uczą
0: tak,
1: na zasadzie.
0: No tak, można oczywiście dywagować, to jest bardzo ciekawy temat, UFO. Wiemy jedną rzecz, jedna rzecz jest pewna, że Unified Date Flying Object, czyli te obiekty latające, niezidentyfikowane, istnieją. Jest mnóstwo, tysiące, miliony świadków i filmów, zdjęć. Jest. To jest tylko pytanie, co to jest i skąd pochodzi. Tylko te dwa pytania.
1: Sam widziałem, wiemy, że to jest. Furiacie. Wiemy, że to jest. Sam widziałem, nad kościołem się unosił.
0: O, nad kościołem. Koliwa.
1: Nie no, nad wieżyczką, jak sobie wejdziesz na, już to kilka razy mówiłem, film UFO nad Jeruzalem, jest taki film na YouTubie, taka kulka, jak gdyby
0: tak,
1: energii.
0: Tak, tak.
1: Która w górę to dokładnie to samo miało miejsce nad naszą parafią. I ja sobie tak nawet sobie tak kiedyś założyłem, że tutaj może Krawiec mieć rację, że może on się ładuje tą pozytywną energią, bo jak ludzie, którzy idą do kościoła pomodlić się, to są ludzie, którzy mają jakąś tam pozytywną energię, tak? I być może ta kopułka jak gdyby skupia tą energię na czubku i może on się w ten sposób ładuje, żeby tak szybko dobrze potem wystrzelić w górę.
0: Panowie, kochani, ja przedstawiłem swoją wizję, może to jest ona bardzo bardziej taka troszkę protestancka niż katolicka, bo wiem, że w katolicyzmie akceptują i tolerują takie możliwości, że może być, prawda, jakaś cywilizacja, ale ja myślę, że to są właśnie lucyferianie. I naprawdę polecam serdecznie każdemu kanał na YouTubie Homo Sapiens Sapiens, gdzie tam jest pokazane, jak to wszystko można idealnie, logicznie, konstruktywnie połączyć. Te wszystkie zjawiska, które są z po prostu z upadłymi aniołami. No to jest to bardzo realne i hipotezy nie można odrzucać. Dobra, to jest moje zdanie. Dziękuję za telefon, no i dobrej nocy.
2: Trzymaj się, cześć.
1: Ciebie
2: tam ja też pożegnam już, bo mam tu następnych chętnych.
1: Tylko takie jedno zdanie na koniec. Myślę, że Furiat by się ze mną zgodził w jednej kwestii, że niezależnie od tego, czy jest, czy nie ma tej takiej transcendencji w formie Boga, to religia ma swoją dobrą stronę. Otóż jesteśmy z dnia na dzień troszeczkę lepsi, niż byśmy byli, gdyby jej nie było.
2: Dobra, super.
0: lubię to zdanie.
2: Idź tam do księdza. Nieważne, dobra. Na razie.
0: Dobra, trzymaj.
2: Kurwa, się po prostu. Okej. Może tym razem nie będzie o religii i o tym, jaka to religia pożyteczna, wspaniała. Mi się flaki przewracają, jak słucham. Halo. No witam cię na antenie. To ty dzwoniłeś przed chwilką?
3: Tak, ja dzwoniłem.
2: Witam cię, Dariuszu, witam.
3: Witam.
2: No i co powiesz?
3: No i właśnie przed chwilą ktoś poruszył temat, że widział nad swoją parafią kule światła, takie jak były w Jerozolimie to.
2: Nad parafią? To
3: no,
2: ciekawe. To.
3: Nad parafią, no.
2: Anioł z napędem jądrowym, może to był jakiś
3: anioł. No to ja też to widziałem. Widziałem to samo. Tak samo jak to jest, wygląda to na filmiku właśnie. Tam UFO nad Jerozolimą. Taka kula światła właśnie nad wieżą katedry. I właśnie zastanawiam się, czy może widzieliśmy to w tym samym mieście. Czy ta osoba jeszcze jest na linii, czy już nie jest na linii?
2: Nie, jesteśmy sami. Ale w sumie może są tacy kosmici, którzy potrafią przemieszczać się bez użycia statków kosmicznych, jakichś napędów, tylko tworzą jakąś kulę energii. No, niektórzy wierzą właśnie w taką opcję też.
3: No właśnie, za pomocą umysłu na przykład. To słyszałem, że jeden z jasnowidzów właśnie, Aaron Jasnowidz, twierdził, że istnieją takie byty, właśnie zbudowane są ze światła, z energii i potrafią kierować rzeczywistość swoim umysłem, czyli potrafią przybrać każdą postać, powiedzmy. No. I ja chyba widziałem te postacie, bo on twierdził, że one wyglądały jak te właśnie kulę światła nad tą katedrą, co ja widziałem. No. I to zjawisko jest powtarzalne i na całym świecie się zdarza właśnie. I tak się cały czas zastanawiam, co widziałem. No. Razem z osobami, które też to widziały właśnie, dwie osoby ze mną to widziały. No.
2: A w jaki sposób ten obiekt się przemieszczał?
3: No, u mnie w rodzinnym miejscu jest taka katedra i no, ja wyszedłem na papierosa na dwór. Wyszedłem na papierosa na dwór i patrzę i nad katedrą tak odległości 10 metrów czy tam 15 metrów od katedry pojawiła się taka kula światła, która miała około 10 metrów średnicy, tak na oko. I zawołałem wtedy swoje koleżanki, które były w domu i przyszły, też były w szoku, jak to zobaczyły. To zaczęło tak powoli okrążać wieżę tej katedry, jakby nie wiem, robiło zdjęcia, czy to obserwowało tą wieżę, tak powoli, tak 15 metrów od tej wieży i tak wyleciało na jakieś 20 metrów od tej wieży i z tej jednej kuli zrobiły się dwie kule tej samej średnicy, tak jakby się rozmnożyły te kule. I te kule zaczęły wokół siebie tak wirować. Powoli tak wirowały, jakieś 5 minut to trwało. W tym czasie pojawiły się jeszcze inne światła wokół tej katedry, które jakby otaczały tą wieżę katedry, tak, tylko że w jednym miejscu. I potem to jedno światło zgasło i następnie za chwilę drugie światło zgasło.
2: No ciekawe. A co, przypuszczam, że jak się coś takiego obserwuje, to potrafi człowieka sparaliżować wręcz, no bo to mamy coś i my, i zwierzęta w sobie takiego, taki mechanizm, że jak, no na przykład jak zwierzę widzi samochód, który pędzi ze straszliwą szybkością w jego kierunku, to nie wie, jak się zachować. Siada pewna, wiesz...
3: Sparaliżuje.
2: No taki sparaliżowany jest i percepcja przestaje działać, bo zwierzę jest... Zwierzę odbiera jako coś, co rozumie, co jest w stanie ogarnąć swoim umysłem takie obiekty, które się poruszają z szybkościami znanymi z natury, a to jest coś nienaturalnego. I kiedy człowiek widzi na przykład, no nie wiem, że szuflada się sama otwiera, jakiś duch, czy właśnie jakieś światła tajemnicze, których nie sposób wytłumaczyć, to paraliż jest pewnie, nie? Jakiś taki.
3: No tak, byliśmy w szoku, w ogóle sparaliżowało nas prawie, że no, to było tak piękne zjawisko, nie dało się napatrzeć na to, no. I bardzo krótko trwało, bo jakieś no, 5-10 minut, no.
2: A czemu, to ja jako sceptor tu zapytam, czemu nie nagrałeś? Czemu nie nagrałeś tego?
3: Miałem przy sobie bardzo słaby jakości telefon, a tak byliśmy sparaliżowani, że nikt nie myślał w ogóle o Bożym świecie, nie? Mm-hmm.
2: No, jestem w stanie w to uwierzyć. Też być może
3: było już po 22, więc raczej no, nie dałoby się uzyskać jakichś, nie wiadomo jakich rezultatów właśnie, no.
2: No, byłyby to takie świetliste kule, które ktoś i tak by zarzucił, że to zrobiłeś tam na After Effects czy na czymś, na programie.
3: Ale dokładnie jak ktoś chce to zobaczyć, jak to zjawisko wygląda, to polecam właśnie to wpisać w YouTube'a UFO, Jeruzalem i tam właśnie z wielu kamer nagrane, jak to zjawisko wygląda. No. Tylko że tam to pojawia się nad tym meczetem Al-Aqsa, taka kula światła i chwilę tam stoi na tym meczetem Al-Aqsa i nagle wystrzeliwuje z ogromną prędkością przestrzeń kosmiczną jakoś, tak do nieba leci, nie? Mhm. Ja też byłem na tym meczetem Al-Aqsa i zastanawiam się, czy to, że byłem właśnie nad meczetem Al-Aqsa, tam gdzie pojawiła się ta kula też, to później u mnie w rodzinnych stronach tam właśnie się pojawiły te kule i zastanawiam się, czy mógłbym mieć na to jakiś wpływ. No w ogóle tyle pytań zostało nałożonych, co to jest właśnie, skąd to się wzięło, czy to jacyś kosmici, czy to ludzka jakaś technologia, czy jakieś wojskowe eksperymenty, no człowiek się ciągle zastanawia, no. Z tego co mówił ten jasnowidz Aaron, to mówi, że to są trytoni, istoty świetlne, które potrafią właśnie kreować rzeczywistość umysłem. To jest
2: jasnowidz tak. Aaron to nie jest przypadkiem ten, który w jakimś TVN-ie odbiera telefony?
3: Nie. Zupełnie inna osoba. Nie związany z telewizją. No to... Nadaje na YouTubie.
2: Ja coś tak sceptyczny jestem co do takich opowieści jasnowidzów. On już wszystko wie, że to są trytoni z gwiazdozbioru Aquariusa i oni mają takie specjalne technologie, zaraz wam opowiem, taki wszystko wie, nie? Już
3: no tak wrażenie można odnieść, że wszystko wie. No, bo
4: no mam
3: tak
4: nadzieję, że was nie ma pytania, na które sprawiedliwość nie dopadnie.
3: Nie da odpowiedzieć, no.
5: Monika. 50 zł.
2: Donejcik.
5: 2,64 miliardy 575 milionów 131 tysięcy 106 100 miliardowych.
2: Jak miło. Dzięki Monika. 5 dych. Kurczę, chyba nie zasłużyłem. Wow. 5 dyszek wpadło. Dzięki Monika. I jakaś tajemnicza liczba. 2,64, 2,6457. Co to za liczba? Kurczę, właśnie.
3: No A propos kosmitu, to zawsze interesowałem się tym tematem i też właśnie szaraki. Spotykałem szaraków w swoim życiu.
2: Spotykałeś na żywo?
3: Tak.
2: No to coś mnie tu podpuszczasz chyba, coś trolujesz.
3: Nie, no, poważnie mówię. Porywali mnie szaracy.
2: I w pupę ci wsadzali coś, tak?
3: Co?
2: Nic. Nie wiem, czy
3: nie,
2: ci wierzyć.
3: Implant. Oni zakładają implant. Każdy ma implant.
2: Mm-hmm, w ten sposób. I co tam jeszcze się działo z tymi szarakami?
3: No, byłem sparaliżowany, leżałem na takim fotelu jakby dentystycznym i coś nagle z tego jakby fotela tam poruszyła się jakby coś takiego jakby mechaniczne, jakieś takie ramię jak w stylu węża, jak z Matrixa tam. Co jest scena, że Neo łączy się z Matrixem tam. Taki wąż się pojawił.
2: I co ci zrobili?
3: I zaczął mi borować w nodze, tylko nie bolało tak bardzo to wcale, tylko było czuć borowanie, jakby śruba drążyła, wiertło drążyło nogę, no. No i mogłem się rozglądać tylko oczami, nie? Mogłem patrzeć w prawo i w lewo. Nie mogłem się ruszyć, oczy miałem otwarte. I widziałem szaraka, jak stoi nade mną i przygląda się całemu temu procesowi. I prawdopodobnie został mi wszczepiony implant i czytałem właśnie dużo na ten temat, potem interesowałem się o co im chodzi i tak dalej.
2: A nie korciło cię, żeby sobie zrobić prześwietlenie tej nogi, żeby sprawdzić, czy tam w środku nie ma tego implanta faktycznie?
3: No korciło, no nawet rodzinę mam lekarską i mamy klinikę, mam dostęp tam do maszyny, ale jak mówię o tym właśnie rodzinie, to nie chcą się zgodzić, bo uważają, że to jakieś fanaberie, że się wygłupiam, no.
2: A ile ty masz lat?
3: 37.
2: I rodziny musisz się starać o pozwolenie rodziny, żeby ci pozwolili zrobić prześwietlenie nogi?
3: No sam sobie nie zrobię przecież.
2: Czemu? Jesteś przecież dorosły.
3: No mam sprzęt dostępny od ręki, a po co mam iść do konkurencji?
2: A, coś się to nie klei, widzisz. Twoja opowieść.
3: Nie, no też nie chcę robić za bardzo tego prześwietlenia, bo wtedy już jak okazuje się, że na 100% mam ten implant, nie? To już może być tak, że nie wiem, zwariuję czy coś, że okazuje się, że faktycznie na 100% tak było, że na przykład. No bo jak się obudziłem, to miałem w tym miejscu tam, gdzie tam pierdzili szaracy, miałem taką zasiętą skamieniałą kulkę krwi, tak mi się wydaje, że to jest krew. I ona właśnie była w miejscu, tam gdzie czułem to borowanie. Tak samo mam bliznę, jak po szczepionce na nodze. Właśnie w tym samym miejscu. I no, interesowałem się dużo ten temat, czytałem różne fora i na jednym z for właśnie było tam, że jakieś 15 osób pokazywały tą samą bliznę właśnie 26,5 cm od stopy właśnie od, od poziomu podłogi, nie? I takie jest przerażające dosyć, że ktoś ma na tą kontrolę całkowitą i nie masz nic do powiedzenia, no i jak mnie wtedy porwali, no to przypałem przy zapalonym świetle przez jakieś pół roku, nie? Nie mogłem normalnie się trząsnąć po tym.
2: Gdybyś zrobił sobie takie prześwietlenie, to mógłbyś też usunąć ten implant i by ci odeszło zmartwienie, nie? I stres, bo byś go usunął po prostu.
3: No był taki lekarz w Stanach Zjednoczonych, który głównie specjalizował się w usuwaniu implantów i on już umarł i miał jakieś 9 lat chyba i bardzo dużo tych implantów usuwał z różnych części ciała. A czytałem książki właśnie doktora Pająka, który no, zajmuje się ufologią, twierdzi, że każdy z nas ma ten implant i sprawdzałem na paru osobach i parę osób też miało dosłownie identyczną bliznę, taką samą, jaką ja mam w tym samym miejscu, 26,5 cm od poziomu podłogi, nie?
2: No ale no, coś, nikt się nie pali, żeby sobie go usunąć, tak po prostu, no zwykła operacja chirurgiczna, może nawet bez anestezjologa by się obyło jakieś miejscowe znieczulenie i wyciągnąć. Są tu nawet już chętni, którzy by od ciebie odkupili taki implancik. Dodatkowo byś, widzisz, zarobił i pozbyłbyś się stresu, zarobiłbyś, byłbyś jeszcze sławny, a tak to trzymasz ten implant w nodze i po co to?
3: No nie wiem, czy to jest takie bezpieczne. W sumie nie wiem, czy ta rozmowa w ogóle jest bezpieczna, bo tutaj mogą już się interesować no, różni ludzie na przykład, no. Albo też kosmici mogą też interesować, bo ostatnio rozmawiałem na ten temat właśnie w innym radiu i jak zacząłem poruszać ten temat implantu, to włączył mi się komputer i zaczęły się dziwne rzeczy dziać w ogóle.
2: W ten sposób, a to ci dopiero. A słuchaj, wśród tych szaraków były też szaraczki z cyckami?
3: Znaczy, no nie, ale miałem teraz taki sen, że u mnie na podwórku właśnie są dwie osoby tego typu szarego i potem pytałem taką jedną dziewczynę, co to był w tym śnie, to powiedziała, że to był pan Szarak z żoną.
2: O szarach, czyli, ale to czyli sen.
3: Możliwe, że to było małżeństwo.
2: No bo słyszałem, że szaraki to takie bioroboty bardziej, że tylko są męskie takie, a nie ma takich szaraczek seksownych z cycuszkami.
3: No ja też tak słyszałem. To jest właśnie jedna z teorii, że to są bioroboty, które należą, niewolniczo należą do rasy reptilian. Ale podobno rok temu była wojna o Ziemię i właśnie przylecieli Plejadianie. W jakiś sposób ludzkości udało się w końcu skomunikować z Plejadianami i pogonili szaraków z tych właśnie baz podziemnych i pogonili też reptilian. Podobno zdezaktywowali te implanty, ale to tak mi się tylko wydaje, no.
2: Nie wiem, może by włożyć nogę do mikrofalówki czy coś, to by ten implant się zepsuł albo co, nie wiem. Kurczę, ale to ale może...
3: Po co oni wsypiają te implanty?
2: Po co? No, żeby coś tam odczytywać z twojej nogi. Nie wiem, gdzie idziesz. gdzie noga idzie. Ale nie wiem, gdyby tak, może powinieneś sobie zwizualizować jakąś taką prośbę SOS o pomoc właśnie do Plejadian albo do Kasiopejan, żeby ci pomogli coś tutaj, jak nie chcesz usuwać tu na ziemi. Oni to mogliby zrobić, wiesz, jakoś na pstryk, nie? Tylko trzeba poprosić Ashtarasharana na przykład. Zresztą on podobno tu orbituje cały czas, gdzieś tu jest obecny na naszej orbicie, jego statki, prawdopodobnie jakieś maskowanie czy coś, no ale może Ashtarasharan by coś tutaj pomógł, nie wiem.
3: No tak, miałem taką sytuację, że jakiś jasnowidz spowiadał wojnę trzecią światową, ja poszedłem wtedy medytować na ostatnie piętro do tego wielkiego wieżowca, nie? I medytowałem jakieś no, 2 godziny. I jakby nad stadionem właśnie, bo to jest blisko stadion, pojawiła się kula, metaliczna kula taka, nie? I jakby uzyskałem wrażenie, że nie będzie wojny, że oni nad wszystkim panują tutaj, że powinniśmy czuć się bezpiecznie, że tutaj nic nam nie grozi, nie?
2: A jeśli chodzi o spotkania pozaziemskie, to masz doświadczenia tylko z szarakami, czy były też jakieś inne?
3: To mi się wydaje, że było to tak z trytonami, z szarakami i z plejadanami, ale nie jestem pewien tych plejadan, bo nie widziałem ich osobiście, tylko widziałem pojazd, którym się poruszali.
2: A jak tak wyglądał?
3: Że to byli to plejadanie.
2: A jak wyglądał?
3: No była taka kula, no miała no, 15 metrów średnicy, kula taka aha, metaliczna.
2: Aha, to ta kula, o której mówiłeś, że...
3: Nie, to już inna
2: jeszcze kula. Aha, to była inna kula. Ale to, czyli plejadiańskie statki to takie kule metaliczne, tak?
3: Tak mi się wydaje, bo poczułem taką energię jakby pozytywną właśnie, no to nie wiem, czy inne rasy też posiadają taką pozytywną wibrację właśnie, takiej wysyłają energię taką pozytywną, żeby się nie martwić i tak dalej.
2: Czyli tak działają uspokajająco. Czyli plejadianie, statki metaliczne takie w kształcie kuli, trytoni świetliste kule, a ten statek szaraków to taki jakiś taki bardziej prosty, taki mechaniczny chyba, nie?
3: No, to UFO, ja pamiętam takie. Jak byłem w środku z tego statku, to tam było sterylnie, było dosyć ciemno, ten szarak był taki bardziej jasny, tylko tak pamiętam, że zatoczenie było tak jakby czarno-białe, bo chyba nie lubią za bardzo światła, a z tego, co się orientowałem, dzwoniłem z tym nawet do Fundacji Nautilus i powiedziałem im, że tam przy tych szarakach pojawiła się taka łuna niebieskiego światła. Jakby
4: sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
5: Maharadża z brzegu.
3: Oni
5: 3 złote.
3: Twierdzą, że mieli podobne relacje z takich porwań właśnie i też pojawiła się łuna niebieskiego światła w pokoju, nie? Przez jakiś czas. I też na internecie tam rozmawiałem z wieloma innymi osobami, które właśnie siedzą na tych grupkach UFO i tak dalej. To tam często pojawia się właśnie łuna niebieskiego światła w pomieszczeniu. A ostatnio miałem jeszcze sytuację taką, że poznałem człowieka, który właśnie jego ojciec, nad jego ojcem, który spał, właśnie pojawiło się 2 szaraków i oni tam go próbowali hipnotyzować, prawdopodobnie, żeby go zabrać do statku. I właśnie mój kolega, z którego ostatnio poznałem, złapał jednego szaraka i powiedział mi, że oni jakby nie mają kości w sobie, tylko są jakby tacy gumowi, nie? Takie jakieś dziwne ciało mają.
2: Gumowi. No ciekawe. Trochę zdziwiło mnie to, że powiedziałeś, że na statku szaraków tak było sterylnie, tak, bo na przykład właśnie w tym filmie, o którym wspominałem, Ogień z nieba, Fire from the Sky, gdzie jest pokazane porwanie właśnie przez szaraków, to tam straszny syf kiła i mogiła w ogóle, wszystko się lepi, wiesz, brud, A ci sprzątają, kurczę, wysprzątane wszystko, pięknie, sterylnie. Jak na 3D Studio zrobione pewnie, nie? Tak to wygląda.
3: A jaki film? Jaki film?
2: Fire from the Sky, Ogień z nieba, 97 rok. No to jest taki, taki koszmarny film, taki horror wręcz, gdzie facet jest porwany przez kosmitów, właśnie przez szaraków, i robią na nim eksperymenty. No ale tamto oni są koszmarni, te szaraki, ciemno, wiesz, brud, jakieś takie wydzieliny wszędzie, taki statek, wiesz, jakby ktoś nie sprzątał 100 lat kosmicznych.
3: No, u mnie tam jakoś nie pachniało szczególnie, no. Nie było takich zapachów.
2: To znaczy, nie było zapachów w ogóle, czy nie pachniało zbyt ładnie?
3: Nie było zapachów.
2: Nie było w ogóle. No, to by mogło wskazywać, że faktycznie jakieś bioroboty nie pocą się, nie robią kupy ani nic.
3: Tak, a słyszałem, że podobno szaracy śmierdzą jakoś, ale tak tylko słyszałem. Ale ja nie odebrałem takiego wrażenia.
2: Może to byli jacyś takie szaraki geje, zadbane, i wiesz, i wysprzątane wszystko pięknie.
3: No możliwe, ale no może jako że są biorobotami, to chyba nie mają popędów jakichś tam szczególnie.
2: No miejmy nadzieję, że nie mają, i jak spałeś, to nic się tam nie wydarzyło. Tu w międzyczasie wpadł donejcik 3 zł od Maharadży z brzegu, który ma gest. Dziękuję za 3 zł, i to, ale tak złośliwie napisał, że na amputację nogi dla ciebie. To tak. Nieładnie. Tak.
3: No nieładnie, no. No ale dziękuję za dobre chęci chociaż. No myślę dalej, co zrobić z tym infantem. Myślę, no, trochę się boję tego właśnie prześwietlenia, bo jak wyjdzie, że ma ten implant, to co wtedy? To co, mam robić operację? Czy on jest nieaktywny? Czy o co chodzi?
2: Wtedy można go usunąć. No to wtedy można go usunąć, jakoś mówię, wydaje mi się, że dosyć łatwo, no, coś tam wetkną ci, jakąś pincetę wyciągną, powiedzą, o, a co to takie dziwne? Skąd pan to ma? A ty powiesz, o, to szaraki mi wszczepiły, kiedy mnie porwali. Normalna sprawa, panie doktorze. A on powie, aha, no już miałem wiele takich przypadków. Ciągle ktoś do mnie z implantem przychodzi, cholera jasna.
3: No to był taki lekarz w Stanach, no był. No już nie ma, umarł ze starości. A tutaj na czacie widzę, że Mika J. pisze, że to z tym niebieskim światłem, to mogę potwierdzić, sama to przeżyłam. Czy Mika J. mogłaby wejść na antenę, albo jakoś tutaj powiedzieć na czacie, jak to było, bo byłbym bardzo chętny do rozmowy, albo ciekawy, co się wydarzyło tam u Mika J.
2: No ciekawe, że tu więcej takich osób, które coś przeżyły podobnego, jakieś dziwne rzeczy. No, wiesz, no na pewno zdajesz sobie sprawę, że nie każdy tutaj uwierzy w twoją historię, bo jest bardzo nieprawdopodobna, no ale cóż, no wiesz, nie wszyscy muszą, nie? Ale dziękuję, że podzieliłeś się.
3: No nie ma za co. No tutaj no, widać, że są też inne osoby, które przeżyły coś takiego. No ja twierdzę, że każdy z nas jest jakoś porywany, że ludzkość na tej planecie tutaj, jeżeli to jest w ogóle planeta, to jest jakiś eksperyment. I są nad nami istoty, które albo stworzyły nasz gatunek, albo tutaj patrzą sobie po prostu, jak tutaj wszystko ewoluuje dla jakichś tam swoich naukowych badań, czy robią jakieś te badania właśnie genetyczne, sami tworzą jakieś nowe hybrydy.
2: No
3: ale podobno nie mamy się tu martwić, bo plejadanie już tutaj wygrali tą wojnę, bo to nie wiem, czy słyszałeś, była taka akcja rok temu, że wyłączyli obserwatoria astronomiczne, właśnie FBI.
2: Co nie słyszałem?
3: No to wyłączyli właśnie wtedy, kiedy była wojna między reptylianami, szarakami i plejadanami, nie? I ludzkością, nie? To podobno dało się zaobserwować nawet.
2: No, nie wiem, też nie do końca rozumiem, czemu ludzi zawsze tak bardzo śmieszą takie opowieści. Czy śmieszne się ludziom wydaje to, że nie jesteśmy sami we wszechświecie? Czy śmieszne się wydaje to, że kosmici ingerują jakoś tutaj w naszą cywilizację, nie wiem, próbując nas albo chronić, albo nas porwać i sprawdzić, co mamy w środku? Co ludzi tak bawi? Myślę, że to taki zwykły dysonans poznawczy, który sprawia, że śmiejemy się z tego, co wydaje nam się bardzo odległe od tego, co znamy, czego nas uczyli w szkole, co nam mówią w telewizji i tak dalej. A mnie to aż tak bardzo nie śmieszy. Oczywiście też pozostaję mocno sceptyczny, ale posłuchać zawsze można. Świadectw, jak to się mówi. Świadectwo. No, to co? To dzięki, Dariuszu, za twój ciekawy telefon.
3: No, dzięki.
2: Trzymaj się. Do następnego. Hej.
3: No, jeszcze chciałem dodać, że jest właśnie dużo właśnie potwierdzonych przypadków właśnie, czy to wykrywaczem kłamstw, na przykład jak był badany ten drwal, co został porwany i co oskarżano jego przyjaciół o to, że go zamordowali, a nie wiem, czy słyszałeś o tym sytuacji?
2: Nie za bardzo. Ale mi się strasznie siku chce, wiesz, tak przepraszam, ale muszę się udać tam, dokąd nie chodzą szaraki, bo nie muszą. Ale ja jako ziemianin muszę czasami, bo inaczej się uduszę albo, nie wiem, oko mi wypchnie. Więc na chwilę będę tutaj znikał. Chcesz, to mogę cię w ramach eksperymentu zostawić po prostu chwilę na antenie. To będzie dziwne, ponieważ no tutaj pierwszy raz dzwonisz i cię rzucam na głęboką wodę. Zostaniesz na moment sam z radiem, ze słuchaczami, z ponad... Ile osób słucha? 120 osób, około 120 parę. No cóż za widownia dzisiaj, fajna. No i możesz coś jeszcze opowiedzieć ciekawego, a ja bym wrócił za moment, kiedy ostatnie złociste kropelki ze mnie wypłyną.
3: No okej, to postaram się odpowiadać na pytania widzów.
4: Sponsorowanie tak. Złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Dzięki Maharadża z brzegu. Dzięki Maharadżo.
5: 3 złote.
2: Maharadżo, co on tu
5: na
2: pisze?
5: Na implanty dla foczki WIG i WB.
2: Na implanty dla foczki WIG i WB. Dla dziewczyn implanty, ale to chyba o innych implantach ty myślisz. I to takie chyba nie za 3 złote też. No ale dziękuję Maharadża to jak zwykle tutaj nas zaskakuje. Dobra, to ja wracam za chwilę, zostawiam was z Dariuszem sam na sam i możecie się coś zapytać na przykład na czacie albo nie wiem. No, zaraz wracam.
3: Okej. No więc mogę odpowiedzieć na jakieś pytania. Do Miki, EJ, mam pytanie, czy mogłaby bardziej opisać tę sytuację, jak twierdzi, że była porywana właśnie. O, czy to prawda, że kosmici wstawili ci implanty i teraz nie masz już rozmiaru A, tylko DD? No nie, no to nie takie implanty właśnie. Nazwa czysta, to z Piadanami walczyli reptilianie i szaradcy. Krowa ID19, co palisz i jak dużo? Już nie palę, bo paliłem kiedyś. Teraz nie palę od około półtora miesiąca, nie palę.

Dariusz, miałeś w dzieciństwie jakieś wizyty obcych? No, czy to nie było w dzieciństwie, to było wtedy, kiedy miałem około 15-16 lat w moim rodzinnym domu.

0: No bardzo chciałbym wyjąć ten implant. Bardzo ciekawy jestem, co to w ogóle jest, co technologia. Karol Verytat. Mogę pokazać zdjęcie blizny. Karol Verytat. Nie, ja nie troluję.
1: Zdjęcie blizny, wow. No to dopiero dowód. To nam zamknie usta sceptolom zdjęcie blizny.
0: No bo można porównać, czy ma się taką samą na przykład, no.
1: Aha. Nie no, gdyby faktycznie było tak, że ludzie mają w tych samych miejscach blizny, no to już dawno by ten temat wypłynął mocno szerzej. Myślę, że to bzdura, że mają ludzie w tych samych miejscach blizny. Słyszałem takie teorie, że wszyscy mamy bliznę w tym samym miejscu. Ja tam nie mam żadnych blizn.
0: A może źle patrzyłeś, bo to trzeba patrzeć tak, że bierzesz latarkę i siedzisz na to, a to odbiła światło.
1: A czekaj, mam. O cholera. Nie no, żartuję, nie mam.
0: I w tym miejscu właśnie teraz sobie dotykam, to nie czuć kości w tym miejscu, jakby takie ugnębienie było.
1: Ja też się dotykam teraz w takim miejscu, gdzie nie czuć kości. O.
0: No co to za miejsce?
1: Nie powiem, się wstydzę.
0: No to może ty masz implant?
1: Nie, chyba nie. No dobra, słuchaj, to dzięki za rozmowę.
0: No dzięki, pozdrawiam.
1: Trzymaj się, do następnego, hej, hej.
0: Pozdrawiam jeszcze tą osobę, która widziała światło nad katedrą tam.
1: Dobra. Pozdrawiamy.
0: Czy mogłaby się ta osoba jeszcze jakoś na czacie odezwać albo na linii, to chętnie bym posłuchał bardziej szczegółowej relacji.
1: Dobra. No to trzymaj się, cześć.
0: No, pozdrawiam.

Można się też zastanowić nad tym, jacy jesteśmy dla kosmitów, jeśli chodzi o powierzchowność. No to się domyślam, że możemy się wydawać mocno obrzydliwi dla na przykład takich, co mają, nie wiem, niebieską skórę. To ta nasza świńska, taka różowo-kremowa, może być okropna, wstrętna. I te włosy z nosa. Przypomina mi się kolejna trauma Enkiego, któremu wyrósł włos w nosie. I on strasznie to przeżywał. Ale i on mu tak nienaturalnie szybko jakoś wyrósł. I on go próbował ukryć, ale on się znów pojawiał. Biedny Enki, on ma dużo takich traum. Z cukinią, która miała udawać ananasa za komuny. Z włosem z nosa, który nie chciał się schować, ukryć, zniknąć. Cały czas tam był. Krzysztof Kononowicz jest bardzo pociągający dla kosmitów. To chyba takich z planety Knur. No ale my w ogóle możemy się wydawać bardzo obrzydliwi dla innych stworzeń tu na Ziemi też. Dla kota, dla psa. Taka bezwłosa świniomałpa jakaś. A włosy w nosie to są bardzo potrzebne. To jest jakiś naturalny nasz filtr. A gluty z nosa są bardzo zdrowe. To jest naturalny antybiotyk. Już mówiłem, jedzcie gluty z nosa. O wiele zdrowsze niż to big farmowe gówno. O, proszę, kto tu się pojawił? King of the Diamond. Był, żeby to on? No chyba tak. To znany kanał. To właśnie jego była ta wypowiedź. Tak przeczytałem samą wypowiedź, a nie zajarzyłem, że to sam King of the Diamond. Fu, fu, fu. Fu, fu, fu. Proszę bardzo, kto tu się pojawia normalnie w moim skromnym radyjku? Ale czyli w sumie mogłoby się okazać, że dla nas przebywanie z takimi kosmitami uduchowionymi mocno, takimi, wiecie, takimi kosmitami hipisami. Witam cię, ziemska istoto. Przez twe czakramy przepływa w tym momencie pozytywna kosmiczna energia, którą wysyłam tobie. No to mogłoby się okazać, że się czujemy tak w ich towarzystwie nieszczególnie, jakby jacyś zjarani hipisi do nas przyszli, nie? I nam coś tam pierdolili. A taki reptilianin to równiacha mógłby być, nie? Moglibyśmy się dogadać. On by się pytał, jakie tam macie, jaką macie broń na Ziemi? Macie działko plazmowe już wynalezione? My, no, jeszcze nie. Na razie broń prochowa bardziej. O, to słabo. My mamy działka plazmowe. O, to jest o czym pogadać, nie? No, a z takim hipisem w szlafmycy. I co? I mantrować z nim jeszcze, nie? Najlepiej. Na starszy ran. Szeran, na staraśtar. Lord Gorloy. Gorloy, Lord. Kosmici to mruki dziadowskie, pisze Mika. No ciekawe, mruki mówisz, tak? No może. Ale u kosmitów to w sumie taki komunizm chyba trochę. Jak nie ma pieniądza, nie ma negatywnej energii pieniądza, nie ma własności, nie ma prawa własności. I takie jakieś takie a la genderowo-pedofilskie jakieś klimaty, no bo skoro wszystkie dzieci nasze są, nie ma tam rodziców, nie ma ojców, tylko dzieci należą do wszystkich. Tu mówię akurat o tym, o czym opowiadał Prot Skypaxa. No to tak dziwnie trochę, nie? Takie dziwne klimaty. Jaki masz zodiak? Ryby.
O, okazuje się, że King of the Diamonds zna naszą Agnieszki. Agnieszkę. Co ciekawe, tato ma znajomości, ona dużo ciekawych ludziów zna, powiem wam. Oni żyją jak w komunie, też mi się kojarzą z komunizmem. No tak, tak. No i nudni, takie pola i łąki zielone i wszystko okej. Tak, i to takie ciągnące się po horyzont, bo oni na przykład nie uznają budowania wieżowców. To jest symbol ego. I nie uznają tego i tamtego, nie używają pojazdów, dróg nie mają. I tak sobie siądziesz na trawce i taka trawka ciągnąca się po horyzont, nie? To świetny widok, tylko tak nudno trochę. Przypomina mi się, jak raz jeden pokazali Polskę w takiej kreskówce Strażnicy Czasu. Tam był, cofnęli się w czasie, bo to jest o takiej grupce dzieciak, robot i mięśniak. I oni się przenoszą w czasie do różnych sytuacji historycznych, żeby coś tam naprawić, coś zmienić. No i raz wylądowali u Kopernika i patrzyli właśnie tutaj na Polskę. I ta Polska była tak przedstawiona, że takie ciągnące się pole po horyzont. Jakieś tam drzewko jedno majaczące na horyzoncie. I tak się patrzą, patrzą. No fajna ta Polska, fajna. No fajna. Fajna Polska, no. I tak się rozglądają i tak... Po horyzont nic nie ma, tylko takie pole. Jak to u Polan, nie?

biorąc pod uwagę w ogóle skalę wszechświata, to jakie tam są odległości, ile jest ciał niebieskich, jakie to jest przekurwiście ogromniaste, to właściwie wszystko jest możliwe w tym kosmosie. Mogą być tak różne rasy, tak rozwinięte, że aż nie sposób tego objąć umysłem ludzkim. Krawiec, idziesz do wróżki czy defraudacja? No idę. Znaczy nie idę, tylko będę się łączył. Przejąłem od potrzeby obowiązki i teraz ja będę się zajmował akcją wróż lub akcją hipnotyzer. Dawna nazwa akcja hipnotyzer, aktualna nazwa akcja wróż Janusz. Wróż Janusz akcja. O. No... Bo są jeszcze takie ewentualności, że jesteśmy najbardziej rozwiniętą rasą we wszechświecie, a inni to to jeszcze takie ciemniaki, barbarzyńcy. I to my będziemy nauczać. Tylko słabo to jakoś widzę, biorąc pod uwagę kondycję naszej cywilizacji. Ten hedonizm, materializm, mściwusy, takie same zagryziaki. Oczywiście oprócz słuchaczy Nocnego Radia i słuchaczek, którzy są wspaniali, uduchowieni, kosmiczne, stare dusze. Stare, kosmiczne dusze wyewoluowane. To tak... No i to słabo to widzę, czego my będziemy tam uczyć. Będziemy raczej podbijać, zabierać, robić niewolników z kosmitów. Albo tu jeszcze nam przylecą, jak w takim stareńkim serialu Alienation. Dobrze pamiętam? Alienation, chyba tak. Przylecieli tu kosmici i to oni nie mieli domu, bo ich planeta uległa zagładzie i tutaj przybyli jako tacy emigranci trochę. Tacy łysi. Wszyscy wyglądali jak Enki. No i się tu zadomowili. I wykonywali różne prace. O,

0: ktoś tu dzwoni, a czy ktoś chciał, żeby go dołączyć? Ktoś nowy się z nami połączył. Halo, halo, kogo witam, kogo goszczę?
1: Mariusz z tej strony.
0: Witamy Mariusza.
1: Trochę się tremuję, bo pierwszy raz dzwonię.
0: No, to się nie trzeba się bać, nie trzeba się bać. To nie jest porwanie przez szaraki, nic, nikt nikomu tu nic nie wszczepia. Spokojnie, spokojnie, jak na wojnie.
1: No nie wiem, nie wiem, czy masz rację, naprawdę.
0: No, ja nie gryzę, ja nie reptilianin. Można spokojnie tutaj dzwonić, opowiadać. I co nam powiesz, Mariuszu?
1: Bo chciałem dać też świadectwo. Też, ale nie wiem, jak to zostanie odebrane.
0: No, my tu mamy otwarte głowy, rozwarte, otwarte. Jesteśmy. Można największe bzdury opowiadać. Ziemia w kształcie banana, ziemia w kształcie buta, ziemia, dwie ziemie, trzy ziemie, milion ziem w jednej ziemi, plaster miodu, ziemia, wszystko w środku pusta, albo to my w środku, cokolwiek tam komu przyjdzie do głowy i się nie śmiejemy.
1: Teraz jest mi przykro, bo mi się wydaje, że pan się ze mnie naśmiewa.
0: Nie, nie, to nie w moim stylu. Słuchacze, czy ja się kiedykolwiek, nie wiem, śmiałem na antenie? Napiszcie. Chyba nie, nie przypominam sobie, żebym sobie ironizował, żartował. Nie, to jest raczej poważne medium.
1: To mogę opowiadać?
0: Prosimy, słuchamy.
1: Bo jak jechałem z Rzeszowa na rozprawę do Wrocławia z hejterami, to jest dla mnie bardzo ciężkie. Się obudziłem w Katowicach i tak jakby ta droga minęła i no i później drugiego dnia wszystko przestało mi się wydawać mieć sens. I wszystko straciło sens. I też jak słuchałem poprzedniego dającego świadectwo i no i nie wiem, gdzie może być ten implant.
0: Przychodzi mi do głowy jedno miejsce właśnie. Czy nie czułeś bólu rozpierającego takiego w pośladkach, że tak powiem?
1: Lekkie swędzenie, ale bardziej głowa, bardziej skroń, prawa skroń.
0: No tak, no swędzenie w okolicach odbytu to mogą być równie dobrze owsiki. No, ja jestem tu sceptyczny, ale może to być też implant obcych. No, tu trzeba by sobie zadać pytanie, czy dupa była umyta. To może brzmieć, że ja sobie tutaj ironizuję. Nie odbierz tak, tego tak, Mariuszu.
1: Tak brzmi właśnie. Tak to właśnie brzmi. Ale ja się chciałem zapytać, czy może ktoś...
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
1: Coś, bo nie bym miał wtedy pewność.
3: Mariuszu, co tak, oznaczają tak. Cyfry 597?
0: Przepraszam,
3: czyżby kosmici przekazali ci datę końca świata?
0: Od kosmitów jakiś przekaz. Do Mariusza pytanie właśnie od Niemry, od słuchaczki Niemry. Dziękuję bardzo. Mariuszu, co oznaczają cyfry 597? Czyżby kosmici przekazali ci datę końca świata? Ale że to co?
1: Nie wiem, ale no, nie wiem o co. Przepraszam, bo się stresuję. Nie wiem, o co chodzi. Co 597.
0: No to ładna mi data końca świata, czyli już był. Dawno, dawno temu.
1: No tak by wychodziło.
0: A czy... No nie wiem, czyli cała ta historia polega w skrócie na tym, tak streszczając ją, że jechałeś do Rzeszowa i się obudziłeś w Katowicach. No niesamowita historia, no naprawdę, no aż niesamowicie się tego słucha, powiem ci, Mariuszu.
1: Nie, no z kijem Stinger jechałem z Rzeszowa do Wrocławia na rozprawę.
0: Aha, z Rzeszowa do Wrocławia i się obudziłeś w Katowicach, tak?
1: Tak.
0: No to Katowice są bardzo daleko od Wrocławia. No brzmi to naprawdę tajemniczo. Aż z zaparciem słucham.
1: Bo w sumie to te historie są wspólne i też chciałbym przynajmniej zebrać jakieś pieniądze, żeby zrobić sobie rezonans magnetyczny głowy czy coś.
0: Tutaj niektórzy zauważają, że masz podobny głos do jednego naszego tutaj kolegi radiowego. Tu chyba taka teoria tutaj jest, że Mariusz zjadł Enkiego i udaje teraz Szaraka. To ja nie wiem, o co chodzi. Jakieś dziwne rzeczy tu piszecie.
1: Kto to jest ten Enki?
0: Taki wygląda trochę jak obcy, bo jest łysy, nie ma owłosienia i kosmiczne rzeczy często opowiada różne też. Taki kosmiczny kolega nasz.
1: No. Uczy.
0: Mogę ci do niego dać namiary, bo on też ma radio, wiesz? I myślę, że on by cię wysłuchał z wielką przyjemnością i w ogóle by się nie śmiał z twoich opowieści. Jak go znam, na pewno by wysłuchał z dużym zainteresowaniem. No, to ci potem dam namiary. A ile potrzebujesz na ten rezonans? Może jakaś zrzutka, coś? Ile to? Rezonans głowy.
1: Jestem z Polski, ale koleżanka mówiła, że w Niemczech 700 euro chcą. A nie wiem, ile w Polsce.
0: Wiesz, ja bym ci mógł za 500 zrobić taki rezonans głowy. Mam taką specjalną maszynę, którą jeszcze skonstruował taki jeden polski konstruktor.

0: nic odkażać, usypiać cię ani nic i to jest ciekawe urządzenie, wiesz? Ono jest nazywane czasami deparchatorem, bo ono jest wielofunkcyjne. Ono niszczy różne tutaj negatywne byty kosmiczne na Ziemi, które w ciałach, już nie powiem kogo, bo mi film wyłączą, wchodzą w ciała takich tam w czapeczkach, takich, co im tam się majta, no nieważne, ale to są właśnie, no, potrafi ich niszczyć, a jednocześnie robić rezonans właśnie mózgu. Moglibyśmy przeskanować.
1: Boję się trochę.
0: No taki jakiś zalękniony jesteś. A słyszałeś, co mówił nasz wielki rodak? Jan Paweł II?
1: Papież polski.
0: Papież Polak, co mówił? A ty się lękasz. A mówił wyraźnie, nie lękajcie się. Nie lękajcie się, mówił. Pamiętam te słowa właśnie. No, a ty się lękasz. Nie trzeba się bać. Kosmita, nie wiem, a może, słuchaj, nie wiem, tak będę tutaj takim sceptycyzmem trochę pojadę, a może ty po prostu coś piłeś, jakieś trunki, coś, tak nie chcę nic sugerować, ale może to, że się tam obudziłeś, jechałeś do Wrocławia, się obudziłeś w Katowicach, wiesz, no to może jakaś, może jakaś impreza była.
1: Nie, ale ja prowadziłem auto.
0: Prowadziłeś i... Aha... I się tak przyłączyłeś na autopilota, jakby nie pamiętasz nic, a samochód sam jechał, tak?
1: To nie elektryczny, taki zwykły samochód.
0: Tak jakby wniknął ktoś w ciebie, nie?
1: Dokładnie, i skasował pamięć.
0: Czemu by to miało służyć?
1: No właśnie, tu się boję właśnie tego bólu skroni i że to może być coś mieć wspólnego.
0: No, są na tym rzeczy, na tym świecie rzeczy, co się fizjologom nie śniły. Pamiętajmy o tym, nie śmiejmy się, no różne się rzeczy przydarzają ludziom. Jedną naszą koleżankę okradli teraz i ciebie kosmici przejęli. No, różne się rzeczy zdarzają tutaj. Tak to jest.
1: No dobra, to ja nie będę przeszkadzał. Ja sobie poszukam sam tego rezonansu. Trochę mi przykro, że się nikt mi nic nie pomógł, ale...
0: Może rezonans Schumana by tutaj pomógł jakoś? Nie wiem.
1: Nie, jest taki prawdziwy, co się do rury wsadza człowieka.
0: Do rury. No. To jest, wiesz, to jest ziemska technologia. Mógłbyś może spróbować się skontaktować z jakimiś kosmitami innymi, dobrymi, którzy by ci jakoś szybciej, lepiej i taniej pomogli, bo jak u nich też nie ma waluty, pieniędzy, to oni by ci za darmo pomogli, a tu na Ziemi, no to drogie rzeczy, nie?
1: To było nie fair, że może bym się nawet zgodził na ten implant, ale nie fair, że to zrobili bez mojej zgody, jeżeli zrobili.
0: To podchodzi trochę pod molestowanie, tak jakby, nie?
1: Nadużycie. No.
0: Rezonans Schurmana piszą tutaj. No. Kurczę, no widzisz, no mam nadzieję, że ci się poukłada w głowie jakoś. Mówię, ja bym się zwrócił do kosmitów, a Ashtar Sheran na pewno za darmo pomoże, a nie tam za 500 euro, to wiesz, to tu na Ziemi wszyscy tacy wyrachowani. Kosmici to za darmo by zrobili badania.
1: No. Ja im nie ufam, od tamtej pory im nie ufam już.
0: No i samemu sobie chyba też za bardzo już nie ufasz, bo to nie wiadomo, czy ktoś tam nie został w środku ciebie. Czy teraz... Tak.
1: No. Dajnik.
0: Może być. No dobra, dziękujemy za twoje świadectwo, Mariuszu.

0: Wspieramy cię.
1: Bądźcie ze mną. Bądźcie, wspierajcie właśnie.
0: Ja w tej chwili uruchamiam czakram. Przepraszam, niechcący uruchomiłem nie ten czakram. Czakram odbytu uruchomiłem. Uruchamiam czakram serca i przykładam rękę do monitora. Czujesz coś?
1: Ja wyczuwam lekką drwinę z tego, z czym się chciałem podzielić z pana słuchaczami, ale...
0: Ale skup się, skup się, nie ma drwiny, nie ma niczego, jak u Kononowicza, nie ma ziemi, nie ma radia, nie ma ciebie, nie ma mnie, jest tylko dobra energia, która przechodzi. Czujesz jakieś takie mrowionko?
1: Lekkie łaskotanie takie.
0: No, widzisz, czujesz, no. Ja też czuję. Czuję twój ból. Ludzie, jaki on jest straumatyzowany, co wy nie wyobrażacie. Słuchaj, ja w tej chwili przejąłem prawdopodobnie część twoich negatywnych wibracji, twoich traum, złych wspomnień. To przeszło na mnie. Się do dupy czuję teraz. A ty trochę lepiej?
1: No, nie wiem.
0: Czy też...
1: Ale dalej to mrowienie takie, łaskotanie.
0: To do dupy ta moja technika, że tobie nie pomogło, a ja się teraz źle czuję.
1: Bo ja na poważnie chciałem w szpitalu. Chciałem w szpitalu co zrobić.
0: No, taka wizyta w szpitalu jest o tyle lepsza w tym momencie, że pielęgnareczki jakieś fajne mogłyby być. Się rozmarzyłem. No nic. A u obcych to nie będzie pielęgniareczek. I oni tam seksu nie uprawiają chyba. Nie mają własności, seksu nie uprawiają, nic.
1: Nie wiem, co powiedzieć. Ja dziękuję za wysłuchanie mojego świadectwa i już se pójdę.
0: A prąd cię bardzo. Zawsze możesz na nas liczyć tutaj i zadzwonić, się zwierzyć. I informuj nas, jak tam sprawy się mają.
1: Dziękuję panu i słuchaczom.
0: Trzymaj się, Mariuszu. Hej, hej.
1: Hej.
0: To był Mariusz, straumatyzowany. Przejąłem na niego, z niego część bólu. Dobra, ktoś tu jeszcze, następna osoba.
2: Osoba, do której próbuję się dodzwonić, jest niedostępna. Proszę zostawić wiadomość po sygnale.
0: Dobry wieczór, krawiec z nocnego radia się kłania. Pan zdaje się dzwonił do mnie, więc poproszę o ponowne zadzwonienie. No i tyle, dobra.

0: co mówią o nas kosmici, taki temat dzisiejszej audycji, no to już w sumie chyba wyczerpałem temat. Z tego, co wiedziałem, to powiedziałem. No, nie mają najlepszego zdania na temat Ziemian. Jesteśmy barbarzyńcami skoncentrowanymi na przyjemnościach, na materialnych sprawach i to nas bardzo ogranicza, bo w duchowości przez to jesteśmy słabi. No to takie dwa bieguny. Albo jesteśmy za materializmem i w nas ego buzuje i rośnie i tak dalej, albo jesteśmy uduchowieni i nie przywiązujemy takiej dużej wagi do... Ja od kiedy zaczęliście mnie hojnie tutaj sponsorować i wysyłać donaty, to się stałem, w ogóle nie jestem skoncentrowany na materializmie, na pieniądzach. W ogóle o tym nie myślę. Jestem ponad tym. Oczywiście jak przestaną przychodzić donaty, to się zaraz zrobię bardzo tutaj chytry i wyrachowany i jeszcze kutwa się zrobię, kutwa. Tak to jest. No i traktują nas różnie prawdopodobnie. Dla jednych jesteśmy eksperymentem, być może eksperymentem, kontynuacją eksperymentu, bo to oni nas stworzyli, coś a la Prometeusz, taki film, gdzie było to pokazane. Takie, w ogóle Ziemię się często przedstawia jako takie laboratorium, które fascynuje kosmitów, bo tu jest tyle różnych istot, tyle życia, tyle DNA do pobrania. W ogóle w nowych filmach z serii Marvel będą takie przepotężne kosmiczne istoty, Eternals, Eternalsi, a nad nimi są jeszcze Celestiale, Celestialsi, jakoś tak. I to ci w ogóle Celestialsi to tacy jakby bogowie, a ci Eternalsi to tacy super wyewoluowani, potężni kosmici. No a my to gdzieś tam niziutko, niziutko. W ogóle w Marvelu jest fajnie to wszystko pokazane, bo mamy tą rasę Skrulli, czyli takich reptilian zmiennokształtnych. O reptilianach się często mówi, że oni są właśnie zmiennokształtni. Stąd te różne zakłócenia. Oglądacie sobie jakieś wiadomości, a tu nagle się twarz komuś tak na ułamek sekundy zmienia. No tu i nie przekonasz, że to błąd kompresji. Nie przekonasz, że to się kodek tam popsuł. Tylko to właśnie siadło maskowanie reptilianowi na chwilę. Ciekawe, czy istnieją istoty w stylu ksenomorfów z obcego. To jest w ogóle niesamowita istota, bo została świetnie wymyślona. Ten straszliwy, kosmiczny drapieżca łączy w sobie, można powiedzieć, różne takie cechy, które nas przerażają. Ma coś z owada, coś z pasożyta, coś z wilka lub innego jakiegoś doskonałego myśliwego. Jednocześnie ma w sobie też czasami, jak wydaje mi się, coś takiego kobiecego. On się porusza z bardzo dużą gracją. I ksenomorfy przywiązują bardzo dużą wagę do rozmnażania się, do tych swoich jaj i tak dalej. Są takie kobiece też. To mężczyzna się boi, że go taka kobieta dopadnie i mu coś wsadzi. Nie wiem, co tu chodzi. Ale to zostało dobrze wymyślone. No, a u kosmitów to też często się ich przedstawia jako takich, którzy są ponad tym. Mowa tutaj właśnie o rozmnażaniu się, o seksie, są ponad tym. Tacy jacyś mnisi buddyjscy. Trochę. Takie połączenie hipisa, mnicha z komunistą. O. Wcześniej dzwonił Tomisiu, zdradzę wam, ale coś... Tomisiu, słyszysz? Słyszysz? Bo widzę, że jesteś. A, coś tu pisze, Tomisiu. O, jest. Dobra. Był i znikł. Kosmici go porwali. Ale już go chyba odstawili. No, To musi być niesamowite uczucie w ogóle być, być porwanym przez kosmitów. Mało, że coś tak niesamowitego nas spotyka, że spotykamy inne istoty rozumne, to jeszcze opuszczamy często Ziemię, już nie jesteśmy na Ziemi, tam przez okienko se patrzymy, a tu taka niebieska kulka. I jak tu wrócić? To już się nie wróci stopem, to już się nie spyta, panie, a gdzie tu najbliższa stacja? Tylko jesteśmy zdani na łaskę tych kosmitów. Cześć, Tomisiu.
1: Witam, co słychać?
0: Doskonale.
1: Doskonale. No, ciekawy temat, trochę oczywiście jak zwykle rozmawiając na temat istot pozaziemskich zawsze wchodzimy na inne tematy, jak to zwykle, ale tak sobie myślałem, że my jednak jesteśmy strasznymi egoistami jako ziemianie, bo nawet myśląc o istotach pozaziemskich patrzymy na to wszystko przez swój pryzmat. Bo tak naprawdę przecież nie wiemy, czy istoty pozaziemskie mają kończyny i są podobne do nas. A jednak zazwyczaj jak się ogląda filmy, czy czyta książki, czy jakieś sięga się do jakichś różnych źródeł, to wszędzie widzimy właśnie te osoby takie na trochę nasze podobieństwo. A druga rzecz to taka, że zawsze nam się wydaje, że jak już spotkamy się z nimi, to oni nas chcą zniszczyć. I to też trochę tak mi się wydaje, świadczy o nas, że mamy takie, nie wiem, jakieś takie dziwne mniemanie, że widzimy to właśnie przez pryzmat jakiejś zagłady, jakiegoś takiego unicestwienia naszej cywilizacji. A przecież tak naprawdę dla osób, które posiądą taką energię, żeby się poruszać między galaktykami i już się zdarzy to, że na nas wpadną, możemy być praktycznie zupełnie nieznaczącą cywilizacją, mało interesującą, która siedzi sobie tutaj na jednej planecie i się próbuje wydostać na najbliższą planetę i ma z tym problem. Także nie wiem, czy to nasze myślenie jest faktycznie poprawne, jeżeli chodzi o wygląd i zamiary takich kosmitów.
0: No. Czyli mechanizm właśnie projekcji, ego, patrzenie właśnie przez pryzmat naszych tutaj zwyczajów, no to ale to się zmienia, to jest takie retro, to jest takie pokazanie kosmitów w stylu retro, że oni zawsze są humanoidalni albo robią inwazję. Z czasem w kinie, w literaturze to nabrało trochę innego wymiaru, tak mi się wydaje. I coraz częściej pokazuje się kosmitów jako w ogóle jakąś taką abstrakcyjną dla nas formę, która ma zupełnie inne metody komunikacji. I tak nawet nie do końca wiadomo, o co im chodzi. Ale to często są takie dzieła przeintelektualizowane jakby trochę, że ten kosmita jest tak nieodgadniony, że nawet w ogóle nie wiemy, jak z nim rozmawiać, co on chce i po co on tu jest. To taka sztuka dla sztuki trochę. Czasami tak mi się wydaje.
1: Łatwiej jest po prostu sobie wyobrazić takiego kosmita, który ma jakieś tam kończyny, jakieś, powiedzmy, jakieś oczy, czy w ogóle jest w jakiś tam sposób taką formą zbliżoną kształtem, czy jakimś takim ideą do nas, bo no wiadomo, że człowiek zaczął się tym tematem interesować jakiegoś czasu, się pojawiały te tematy i w filmach, i w książkach, i nie każdy jest w stanie sobie po prostu wyobrazić i zrozumieć, tak jak mówisz, zrozumieć zamiary tych kosmitów, tworząc sobie w głowie, że to może zupełnie być kompletnie inna forma, bo wiesz, my na naszej planecie mamy tam, powiedzmy, odkryte te pierwiastki, które sobie odkryliśmy i zakładamy, że w naszym układzie planetarnym pojawiają się te same pierwiastki, tylko po prostu są w różnej ilości, w różnych tam postaciach. No ale nie możemy założyć, że te same pierwiastki i nie ma innych poza naszym układem. Jest jednak, wszechświat jest tak olbrzymi, nasza sama galaktyka, tylko to jest przecież, jeszcze niedawno się mówiło, że w naszej galaktyce, w Drodze Mlecznej, jest około 100 miliardów gwiazd. Teraz już to zmienili do 400 miliardów gwiazd, także jest taka tendencja do tego, żeby jednak powiększać wielkość galaktyk, a nie umniejszać. Biorąc pod uwagę, że oprócz naszej galaktyki, która ma tyle miliardów gwiazd, są miliardy, a nawet biliony innych galaktyk, no to nie można zakładać, że w innych galaktykach nie występują jakieś nowe pierwiastki. A jeżeli takie pierwiastki występują, no to można zakładać, że w ogóle forma życia może zupełnie inaczej wyglądać, która bazuje na jakimś kompletnie nieznanym nam, powiedzmy, jakimś pierwiastku, nie? Więc tutaj mówię, że ten temat jest taki dosyć obszerny, że ciężko czasami sobie by nawet to jakoś tak, nie wiem, wyobrazić. No ale tak jak mówię, na potrzeby filmów czy jakichś takich zagadnień związanych ze spotkaniem się z istotami spoza Ziemi, no to potrzebne nam są właśnie takie wyobrażenia, które nam są bardziej bliskie, uczucia, które są nam bardziej takie ludzkie, bliskie, typu właśnie nienawiść czy chęć, ciekawość. Ja bym jednak zakładał, że te istoty mogą zupełnie się posługiwać zupełnie innymi emocjami. Mogą być zbudowane zupełnie w inny sposób. Także
0: jakiś przykład, przykład tutaj może daj, jakiś przykład, jakby to mogło być.
1: Ciężko dać przykład, ja bym raczej optował przy tym, żeby formę życia ująć jako pewną formę energii. I wiesz, każde życie to jest pewna forma energii, która po prostu potrzebuje pozyskiwać dalszą energię. I jest ciężko sobie wyobrazić, jak ta energia funkcjonuje, bo u nas, wiesz, w każdej komórce taką podstawową jednostką, która nam daje to życie, tą energię, jest mitochondrium. I to mitochondrium kiedyś, zanim zostało organelem, wiesz, komórkowym, i w każdej komórce funkcjonuje, i my jesteśmy praktycznie na tej podstawie, działamy i funkcjonujemy. I pozyskujemy energię z zewnątrz za pomocą właśnie tego, co elementów i przetwarzania tej energii i tworzenia energii z mitochondrium, ale kiedyś mitochondrium było osobnym, tak jak bakteria, osobną komórką istniejącą, więc ciężko sobie wyobrazić, jak by mogło funkcjonować takie życie, biorąc pod uwagę, że to jest pewna forma energii w zupełnie jakimś innym układzie galaktycznym. Wiesz, my mamy szkielet, mamy taką budowę, jaką mamy, bo działają na nas pewne takie siły, jakie działają. Na podstawie ewolucji się tak wykształciliśmy i tak wyglądamy, ale wiesz, w innej galaktyce mogą zupełnie inne zjawiska fizyczne działać i ta forma energii może przybierać taką postać, że nam jest nawet ciężko sobie to wyobrazić. Więc...
0: A wzrost, na przykład wielkość nasza, to jest zależna od ciśnienia i grawitacji głównie, tak?
1: Tak, ciśnienie, grawitacja.
0: I
1: wiesz, to jest też związane z podziałami komórek, które u nas występują.
0: I chyba wiele rzeczy, bo zasilanie chyba też, nie? To jak dysponujemy energią swoją, nie? To też się jakoś przekłada na ostateczny wzrost,
1: tak,
0: wielkość.
1: Tak, tak, są... Większość mitochondriów ma własne DNA. To też trzeba wziąć pod uwagę, że one mają w pewny sposób, jak się dzielą, mają zapisany plan tego podziału, jak się tworzą. I my jesteśmy, że tak powiem, w taki sposób zaplanowani z góry na podstawie tych nici DNA. Jest pytanie, czy takie formy energii istniejące, które można nazwać życiem, w ogóle, mówię poza naszą galaktyką, poza naszym światem, który znamy, czy one też mają zaplanowany swój sposób, w jaki się tworzą na zasadzie nici DNA, czy ten zapis jest zupełnie inaczej stworzony, nie? Bo to też jest bardzo ważna rzecz. W jaki sposób te istoty się rozmnażają, w jaki sposób następuje podział. No bo to może być tak, że tam w ogóle nie istnieje coś takiego jak DNA. w jakiejś innej galaktyce, tylko ten, to następuje zupełnie w jakiś inny, nieokreślony sposób, nawet ciężki do wyobrażenia, nie?
0: Może być jakaś cywilizacja, która przeszła na formę wirtualną, a ich planeta stała się wielkim, twardym dyskiem. Na przykład wyeksploatowali wszystkie swoje surowce, zniszczyli całkowicie przyrodę i w ogóle doszli też do wniosku, że taka forma organiczna to jest kłopotliwa, no i są tworami wirtualnymi, przenieśli się po prostu do jakichś tam matryc danych.
1: Sam fakt, jeżeli wziąć pod uwagę ten podział tego Kardaszewa na typy cywilizacji, ten pierwszy, drugi, trzeci, być może jeszcze jest czwarty, piąty, który jest podziałem odnośnie umiejętności wykorzystywania energii. My jesteśmy cały czas jednak tym typem pierwszym i też takim raczkującym. Nie dajemy sobie jako cywilizacja tutaj na własnej planecie
0: zerowym, sobie raczej
1: takim zerowym.
0: Dokładnie.
1: Takim, który sobie jeszcze nie daje rady z tym, żeby okrzesać, jak tą energię pozyskiwać z własnej planety, a już nie mówiąc o takich cywilizacjach, które by właśnie istniały typu trzeciego, które się są w stanie poruszać między galaktykami i ogarniają całą, pozyskują energię z całej swojej galaktyki. No to jest taka przepaść, że się właśnie rodzi pytanie, czy już jak taka cywilizacja tego trzeciego typu, która posiądzie taką energię, żeby się poruszać i podróżować między galaktykami i się na nas natknie, w zasadzie po co byśmy byli im potrzebni ze swoją taką zerową cywilizacją, która do niczego jeszcze tak naprawdę nie doszła, nie posiadła tych umiejętności wykorzystywania energii nawet spoza swojej planety. No to się tak wydaje mi się, że jaki jest sens w tym, żeby taka cywilizacja w ogóle miała jakieś, nie wiem, jakieś chciała się na przykład nas pozbyć. Przecież my w ogóle nie zagrażamy takiej cywilizacji, która jest cywilizacją wyższego typu. Nie jesteśmy kompletnie żadnym zagrożeniem. Więc to by musiało być na zasadzie takiej unicestwienie naszej cywilizacji, by musiało być na zasadzie takiego widzimisia bardziej, a nie zagrożenia, które oni by z naszej strony mogli oczekiwać, nie?
0: Zagrożenie może się pojawić, jak człowiek zacznie zaludniać, jak zacznie kolonizować inne planety, no to wtedy możemy być postrzegani jako taki kosmiczny brud, syfy, takie parchy właśnie kosmiczne, które wszystko psują. Gdzie się nie pojawią, to eksploatują, biorą niewolników i tak dalej. Ja tu widzę w ogóle, że są jakby dwie skale Kardaszewa. Jest właśnie jedna, która jest od typu pierwszego do trzeciego i jedna od zerowego do siódmego aż, gdzie poziom siódmy to jest cywilizacja określana jako boska, zdolna do kreacji jednego lub więcej wszechświatów. Ilość otrzymywanej energii jest nieskończona, uzależniona tylko od liczby i rozmiarów stwarzanych wszechświatów. Cywilizację można uznać za nieskończoną, nawet jeśli energia tworzonego nowego wszechświata pochłonie całkowitą energię istniejącego. To jakieś już skomplikowane strasznie. No a my tutaj według tej właśnie bardziej tej rozszerzonej skali jesteśmy typem zerowym. Według tej prostszej typ pierwszy. Typ zerowy nie występuje w oryginalnej skali Kardaszewa. Kardaszowa w ogóle powinno się mówić, a nie Kardaszewa. Kardaszowa. Reprezentantem tego typu jest cywilizacja ziemska. Aby zakwalifikować się do tej grupy, inteligentne stworzenia zamieszkujące daną planetę muszą przejawiać podstawowe umiejętności cywilizacyjne. Między innymi muszą być w stanie wieść zorganizowane życie miejskie, posiadać pismo, mieć rozwinięty handel, pewien rodzaj organizacji zajmowanego terytorium i być może w stanie wznosić monumentalne budowle za pomocą prostych sposobów. No i tu jest jeszcze dalszy opis o starożytnym Egipcie właśnie. Tak, jak czytałem w ogóle jeszcze te opisy właśnie, co o nas myślą kosmici, to było też o tym, że u nich nie ma granic. Czyli jak u Michała Wiśniewskiego. Żadnych granic, żadnych flag.
1: Jedna sprawa to są granice, druga sprawa jest taka, to jest tak jak wiesz, jest cywilizacja, która ma pewien cel do osiągnięcia. I nie ma żadnych takich w swojej cywilizacji oni mogą nie mieć żadnych takich rzeczy, które ich ograniczają w pewien sposób. To tak jak na przykład w drużynie, powiedzmy w futbolowej czy jakiejś piłkarskiej, gdzie celem jest na przykład strzelenie gola na bramkę i każdy zawodnik, powiedzmy, ma jakieś takie swoje, nie wiem, uprzedzenia czy jakieś swoje racje czy wierzenia i tak dalej, i które mu uniemożliwiają. Jeden na przykład powie, że o, ja nie mogę biegać, ja mogę tylko chodzić, bo tak mi Bóg nakazał. Drugi powie, że może tylko tyłem chodzić i tak dalej. I uzyskiwanie celu przez taką cywilizację jak nasza, gdzie my jesteśmy bardzo zróżnicowani, mamy różne poglądy i różne wierzenia, jest bardzo ciężkie, a możemy się zetknąć z taką cywilizacją, która nie ma tego kompletnie, i oni sobie stawiają za cel, pewien cel, i oni ten cel bardzo szybko są w stanie osiągnąć, bo wśród tej cywilizacji nie ma żadnych takich ograniczeń, które by ich spowalniały, nie? To też trzeba wziąć pod uwagę. My jesteśmy bardzo specyficzną cywilizacją i mamy takie właśnie, mówię, wynikające z tego ograniczenia, że u nas postęp będzie bardzo wolno jednak szedł.
0: No, na razie to nasza cywilizacja się koncentruje na tworzeniu wynalazków służących rozrywce czy naszej wygodzie. W zasadzie to głównie to. No, ewentualnie jeszcze zdrowie. No, zdrówko najważniejsze, wiadomo. No, ale to zdrówko to też niektórzy twierdzą, że to że się specjalnie uwstecznia dosyć mocno tą dziedzinę nauki wynalazczości. No, bo znowu chodzi o pieniążki. Znowu pieniążki. No, w rozrywce to zjawisko, można powiedzieć, nastąpiło. Już nie ma tej epoki, gdzie pojawiały się różne rewolucyjne, nowe rzeczy, jak na przykład konsole do gier, próba zmierzenia się z rzeczywistością wirtualną. Ciągle coś nowego było, nie? Nawet jakieś takie odjechane rzeczy robili, bo wtedy nie było tak, że wszystko było wykalkulowane. Wtedy ludzie szli bardziej na żywioł. A, zrobimy jakiś tu rękawicę kosmiczną ze światełkami, będzie można sterować, obracając rękę, dajemy, tam, heja, nie? A dzisiaj to wszystko jest wyliczone, bardzo tak asekurancko podchodzą różne korporacje i zwolniło to jakby trochę, już nie ma tych takich przeskoków, nie? Jak szybko, popatrz, no jeszcze do niedawna było jakieś ZX Spectrum, Commodore, potem PC, karty graficzne 3D się pojawiły, no po prostu zapierniczało to, nie? Ciągle co chwilę trzeba było nowy sprzęt sobie kupować w pewnym momencie, żeby nadążać za rozrywką. No a dzisiaj to tak zwolniło to. Wielu tak twierdzi, że zwolniło to wszystko.
1: Po części zwolniło, ale po części też to są takie, jak to się na to mówi, setbacki, że się pojawiają pewne rzeczy, które nam jakby cofają nas w tym progresie. I niektóre rzeczy to są takie rzeczy, z którymi się borykamy, powiedzmy, po raz pierwszy i musimy opracować pewną strategię i plan, jak sobie z tym radzić, ale niektóre rzeczy to są wytwarzane przez nas samych. No, powiedzmy na przykład sam wirus jest w pewnym sensie taką nowością, taka pandemia. Teraz sobie tak zdaliśmy sprawę, że jest, dzieje się to i musimy sobie z tym poradzić, musimy znaleźć sposób, żeby jakąś strategię działania, żeby sobie z tym radzić i przypuszczam, że sobie jakoś z tym w przyszłości będziemy sobie z tym problemem radzili, jak to opracujemy. No ale czasami jest tak, że sobie sami nogę podkładamy w tym postępie i tworzymy takie, no bo wiesz, można założyć, że powstanie teraz taki nowa myśl, nowy prąd taki, antynaukowy, że jakiś fake science, że nauka to jest w ogóle bzdura i tak dalej. I im więcej ludzi się w to wciągnie, tym większe prawdopodobieństwo, że w wielu dziedzinach nauki właśnie zobaczymy ten taki setback, że się po prostu zaczniemy albo cofać, albo po prostu staniemy, progres stanie. I to jest po prostu nasz wymysł wtedy. To już to nie jest coś takiego, co jakieś zagrożenie, które przyszło z zewnątrz i trzeba sobie z tym poradzić, tylko to sobie sami wytworzymy tak jakby taką rzecz, żeby się jak gdyby samoistnie spowolnić w tym progresie, nie? Jestem ciekaw, czy inne cywilizacje też coś takiego mają, czy jednak cały czas prą do przodu i ten postęp u nich szybciej jest osiągany.
0: Wysoki rozwój duchowy, o którym mówiłem, by wskazywał raczej na to, że inne cywilizacje wiedzą, kiedy powiedzieć sobie stop i że ciągłe doskonalenie się u nich jest inaczej rozumiane, że to jest bardziej doskonalenie tej duchowości i tego jak wiedzy i postrzegania rzeczywistości, odkrywania celu, skąd się wzięliśmy, po co tu jesteśmy, no taka duchowość. A my mamy taki cel, żeby doskonalić wynalazki, żeby więcej, lepiej, szybciej, mocniej, więcej, szerzej, więcej cali, więcej megabajtów. I w ten sposób trochę myśli przeciętny obywatel tej planety zwanej Ziemia. Może w ogóle, może ja bym się zgodził, że możemy nie być aż tak istotni. Być może biorąc pod uwagę skalę tego wszystkiego, wszechświata, nawet biorąc pod uwagę wysokie zaawansowanie, czy tam technologiczne, czy no to my sobie tak nazywamy, że technologia, ale jak mówiłem, moim zdaniem sposoby na podróżowanie po wszechświecie mogą nie mieć aż tak dużo, nie muszą być stricte technologiczne, mogą to być inne sposoby jakieś. Takie, które byśmy bardziej postrzegali jako duchowość. W ogóle nam jest ciężko do niektórych rzeczy dojść, zrozumieć, bo używamy ziemskiej nomenklatury cały czas, nie? Na wszystko. I to, co my sobie mamy pewien słownik swój i ciężko może być nam nawet nazwać coś, wytłumaczyć naszym językiem, o co chodzi kosmicie.
1: Tak, poza tym wszystkie systemy, miary, jednostki, przecież to wszystko zostało wytworzone dosyć dawno temu i my się cały czas tym posługujemy, to służy nam jako baza we wszystkich badaniach naukowych, w tym całym progresie. Wiesz, nie ma takich tutaj przełomów żadnych, jeżeli chodzi o to. I czasami może też ciężko nam w ogóle stworzyć jakiś nowy typ myślenia, czy jakiś wynalazek tego typu, jak jakieś paliwo fuzyjne, czy jakiś inny rodzaj paliwa, bo po prostu cały czas bazujemy na tych podstawach, na tym paliwie, które, wiesz, stosujemy i w promach kosmicznych, rakietach i tak dalej. I to jest takie coś, co nas powstrzymuje, bo przy tym ogromie, olbrzymich odległościach, jakie musimy pokonać, żeby wyjść w ogóle z naszej galaktyki, no to tymi tradycyjnym paliwem, środkami nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć niestety, nie? I tutaj są też takie pewne ograniczenia, że my cały czas jesteśmy w tej sferze takiej jeszcze, powiedzmy, starej, nie? To jest tak jak na przykład w informatyce jest cały czas jakiś stary język programowania i na podstawie tego starego języka programowania tworzysz bardzo skomplikowane programy i dochodzisz do takiej ściany, że wiesz, że już po prostu, że musisz takie skomplikowane pisać, słuchaj, te kody, żeby coś stworzyć, że wiesz, że tobie jest potrzebny kompletnie inny język programowania, który ci pozwoli przeskoczyć tą barierę, nie? I mi się wydaje, że tu też no, mamy, nasza cywilizacja ma takie pewne progi, które jest bardzo ciężko po prostu przeskoczyć w tym momencie. I samo myślenie, zobacz sobie, ile nas kosztuje wysiłku, żeby po prostu obmyśleć sposób, żeby dotrzeć na Marsa i wstawić tam żywych ludzi, a nie martwych, i żeby oni jeszcze byli w stanie wrócić. Jaki tu jest problem z tym? A teraz sobie na przykład zastanów się, jak oglądasz na przykład takiego Star Treka, nie? Gdzie oni w sumie, to jest taki przykład takiej cywilizacji właśnie tego drugiego typu, jakby wziąć tą skalę tego Kardaszowa czy Kardaszewa, jak oni sobie mogą podróżować, wiesz, spokojnie, bez żadnego problemu, jakimś paliwie plazmowym czy tam jakimś innym rodzaju napędu. Więc no, jest dużo ograniczeń i jeszcze dużo przed nami, mi się wydaje.
0: No, tak jest, tak no. Jest.
1: A takie było też, padło takie stwierdzenie, trochę się z tym zgadzam, że człowiek czasami, wiesz, jeżeli się uważa za tą wyższą cywilizację, to można się porównać właśnie do tego kopca tych mrówek, który sobie te mrówki żyją w tym swoim kopcu i dla nich to jest właśnie cały wszechświat. No i my też jako ludzie, którzy jesteśmy bardziej, wiesz, inteligentni i zorganizowani, co nas takie mrówki obchodzą, nie? No to dla jakichś może badaczy naukowych to tak, to oni tam mogą to badać, ale dla zwykłych ludzi przechodzimy obojętnie. Tak właśnie jest, że jeżeli cywilizacja jest dosyć zaawansowana, to ona raczej dla nich takie cywilizacje niższego typu są obojętne, bo nic to im nie daje. Tak jak dla nas, my przechodzimy koło tego kopca obojętnie, nam to nic nie daje. Wiemy, że tam są takie mrówki, one tam chodzą, ale nam to jest do niczego niepotrzebne. I ja właśnie też bym zakładał w tym takie cywilizacje, które są od nas wyższe, że one po prostu by do nas bardzo obojętnie podchodziły do naszego po prostu typu cywilizacji mało zaawansowanego.
0: Tak, jest to prawdopodobne dosyć.
1: No.
0: Dobra, dzięki za komentarzyk. No, ciekawy.
1: No.
0: Pozdrawiam.
1: Za
0: refleksję.
1: Trzymaj się.
0: Cześć, cześć. Przypominam odcinek South Parka, gdzie Kenny, jeden z dzieciaków, okazało się, że ma wszy. Czy to nie był ostatecznie Kenny, tylko wszyscy myśleli, że to on ma te wszy, bo jest biedny. I była pokazana cywilizacja tych wszy na głowie Kennego, czy kogoś tam innego dzieciaka. Trochę była to parodia filmu Avatar, trochę takich innych tego typu, gdzie w sposób taki wzniosły i patetyczny pokazano, że te wszy tam sobie żyją i jakiś prorok głosi, że zbliża się zagłada. No to oczywiście taki specjalny szampon i mycie głowy specjalnym szamponem antywszowym. No polecam, świetny odcinek, aż sobie go chyba dzisiaj wykopię, bo naprawdę fajny. To jeden z tych odcinków South Parka, z których mamy i niezłą bekę i dają do myślenia troszkę i są takie głupio-mądre, można powiedzieć, głupio-mądre. A jeśli chodzi o komunikację, to potrafię sobie wyimaginować też i takie istoty, które się porozumiewają telepatycznie i przekazują sobie też emocje różne, takie niuanse, nie? My ludzie najczęściej bardzo dużo przed sobą udajemy i to, co się wydobywa ostatecznie z naszego otworu gębowego i jest artykułowane w słowa, no to nie jest taki pełny bardzo przekaz. Dużo tam zostaje w naszej głowie, dużo jest niedomówień, co o czymś wiemy, ale nie powiemy, stosujemy pewną grę. Mowa ciała, jeden to wychwyci, drugi nie. A takie istoty, które się porozumiewają na przykład telepatycznie, to one mogłyby przed sobą niczego nie ukrywać. I to by mogło sprawić, że ich cywilizacja byłaby dużo ciekawsza, dużo lepsza, taka bardziej szczera, prawdziwa, wiecie o co chodzi, nie? Że nie ma, że cały czas ktoś coś kombinuje, cwaniakuje. My jesteśmy taką cywilizacją cwaniaków. Cały czas jakieś deale, jakaś gra pozorów, nie? Żeby nie urazić, a coś powiem, a to się obrazi, a to muszę tutaj odpowiednio zagadać i kombinowanie, cywilizacja kombinatorów, cwaniaków i takich, którzy jeszcze lubią bardzo igrzyska, jak jeden drugiego cegłą po głowie napierdala, to my to lubimy. I jak się pojawi w gazecie artykuł, że mówiący o tym, że odkryto nową planetę poza naszą galaktyką po raz pierwszy, to w sumie kogo to obchodzi? Kogo to gówno obchodzi? No ale jak jest jakaś nowa gra, czy nowy film, czy nowy rodzaj telewizora, to już co innego, nie? To jest wynalazek. To ludzi interesuje. No taka cywilizacja, nie wiem, właśnie oglądających jakieś patostreamy i jak się ludzie napierdalają i siedzimy przy tych naszych szklanych kulach płaskich, magicznych, czarodziejskich i oglądamy sobie innych. Cywilizacja podglądaczy i ekskibicjonistów. Dzielimy się na ekskibicjonistów i podglądaczy. I jakaś taka symbioza jest. My ich podglądamy, a oni się wdzięczą i pokazują. O, tu ładnie wyglądam, a tu ładnie, a jak tak się ustawię, to o, teraz muszę coś poświrować i tam zaczyna coś tańczyć. Takie gracjany, nie? No to są ci wszyscy aktorzy, youtuberzy, nadający w radio, prawda? No, a inni sobie słuchają, oglądają i się cieszą, że ale się zbłaźnił, ale o, jakaś drama, ale mu dostrał, a tamten się wkurwił, pa, pa, pa, ale zaraz mu jebnie, pa, pa, patera, pa, pa. No i taka cywilizacja. Do dupy z taką cywilizacją, niech to wszystko spłonie, niech to się wszystko w końcu skończy, może czas najwyższy, może się znajdą bardziej godni do zagospodarowania ziemi, tej ziemi.

Się zgadzam się z tym, co Łukasz napisał. Niech nie będzie niczego. To właśnie ja to zawsze mówiłem.

No, także jeśli jestem ziemiofobem, ziemiosceptykiem. Właśnie, jak ktoś nie lubi czarnych, czy tam żółtych, czy czerwonych, czy sinych, to można go posądzić o rasizm. A jak ktoś ogólnie nie lubi ziemian, jest coś takiego, jest ktoś taki? Ziemiofob? Ty ziemiofobie. Może u kosmitów są takie przypadki, że na przykład o... ziemiofobizm. Oni są głupi, agresywni i są na etapie właśnie wymyślania coraz to lepszej maczugi do nawalania się po swoich głowach, ale nie można być ziemiofobem i ich tam infiltrować, inwigilować i bardzo prosimy tych, którzy mają zdolność bycia zmiennokształtnym, aby się nie podawali za ziemian. Będzie to karalne przez Kosmiczną Federację. Ja wam mówię, że musi, jak istnieją dwie siły, dobro i zło wśród kosmitów, to musi też być Kosmiczna Federacja, taka kosmiczna Unia Europejska jakaś, nie? Kosmiczna Federacja zrzeszająca rozwinięte planety w celu sprawiania, aby żyło się lepiej innym. Nawet jeśli sobie tam nie życzą, to już my zrobimy tak, żeby im się żyło lepiej. No. Enkin napisał ja. To w sensie, że ty jesteś z Kosmicznej Federacji? Wiedziałem. Ja od razu wiedziałem, słuchajcie, że on jest z Kosmicznej Federacji. Słuchaj, pozdrów Ashtara Sherana. Zmiennokształtny właśnie jest Enki. No, kto wie. Wcześniej niektórzy się deklarowali już tu na naszym czacie, jakimi są kosmitami. Jeden bardziej tam reptilianin, drugi w ogóle taka rasa jak Alf, ktoś był, trzeci plejadianin, kasiopejanin. Zawsze to staram się podkreślać, że nocne radio jest bardzo takie, no to różne byty tutaj są kosmiczne, bardzo, bardzo różne istoty tego słuchają.

No wszystko jakoś w tym kierunku idzie, żeby nasza Ziemia się właśnie może zmieniała, bo wiecie co, to jak my sobie tutaj rozmawiamy o kosmitach, jak sobie ich wyobrażamy, to też jest jakaś projekcja znowu. To, o czym mówił Tomisiu. I to, że my w ten sposób sobie wyobrażamy, że są kosmici uduchowieni, że kończą z materializmem, że nie oglądają telewizji, to jest jakieś tam nasze być może marzenie, dążenie do tego, żeby w tym kierunku iść, żeby... No popatrzcie, te trendy, przechodzenie na wegetarianizm, zastępowanie zwierzęcych skór. No, w tej chwili wyczytałem, że hoduje się już sztuczne, biologiczne skóry, to znaczy, że jest hodowana po prostu prawdziwa skóra, ale już nie trzeba tego zwierzaczka mordować, podrzynać mu gardła. No tutaj takie wielkie wyzwanie dla tych, którzy są mocno zapóźnieni, mam na myśli Żydów, Arabów, chrześcijan, bo chrześcijanie może najmniej, chrześcijanie tu się jawią jako tacy najbardziej może światli, no ale ci Żydzi, te Arabusy, no to ten mord rytualny, no to jest coś okropnego, nie? Oni się cieszą, że podrżnęli zwierzęciu gardło, że ono tam się telepie i że, nie wiem, adrenalina się pojawia we krwi, wsiąka w mięso, oni potem jedzą to mięso z adrenaliną. Stąd może te opowieści o adrenochromie, nie? Stąd się może to wzięło, bo w sumie tak to jakoś działa, nie? Zwierzę się stresuje, boi się, czuje, że umiera... I potężny zalew adrenaliny, a Żyd se potem je i... O, dobre, takie to jest właśnie mięsiwo. Godne Żyda, nie dla goja, to oni tego nie rozumią. One tego nie rozumią, te goje, jakie to dobre. No i się zachwyca i się tą adrenaliną tam zajada i się czuje taki i stąd potem świat chcą opanować, bo się nażrą tej adrenaliny i ich roznosi i potem mają taki pęd do przejmowania, do zrządzenia wszystkim, do wykupowania, to z tego się bierze, mówię wam.

Tak, niech każdy sobie je. No, ja też jem mięcho. No, nie jesteśmy doskonali, ale myślę, że bylibyśmy bardziej doskonali, gdybyśmy jednak nie zjadali innych tutaj mieszkańców tej planety. Tylko że jest taka sytuacja, że wykonaliśmy pewne ruchy, mamy pewne działania i sobie trochę nagrabiliśmy, bo potworzyliśmy różne dziwne rasy, odmiany zwierząt, jakieś mleczne krowy, co z nimi zrobić. Co, jak nie zainwestowaliśmy naszego czasu, tego co najcenniejsze, naszego czasu, naszej wynalazczości w to, żeby na przykład od początku starać się tu na świecie wszystko tak poukładać, żebyśmy mogli żyć i my, i zwierzęta, i żebyśmy sobie nie wchodzili w paradę, żeby zwierzęta nas nie atakowały. No w pewnym sensie udomowienie zwierząt jest takim ruchem, ale to jest, człowiek zawsze wszystko robi tak, żeby człowiekowi było najlepiej, nie? I żeby korzyść mieć z tego jakąś. A moglibyśmy zupełnie inaczej. Ideologicznie to tak, krawiec, ale te bzdury, że warzywa takie zdrowe, to łe, pisze Agineski. No, a dlaczego? Co, niezdrowe warzywa? Warzywa, owoce, orzechy, dużo jest darów natury, mamy roślinne białka, wszystko, mamy roślinne dobre rzeczy. Chociaż jak zauważyłem, że jak się objem, zjem tu jakiegoś bananka, tu jakąś surówkę, tutaj jakieś właśnie płatki, orzechy, to zjem to wszystko i nie czuję, że coś zjadłem. Po prostu mięcho jest sycące cholernie, nie? I to... Jak ktoś jeszcze pracuje fizycznie, to jest bardziej, myślę, usprawiedliwiony zdecydowanie. A ktoś, kto tak ja siedzi przy komputerze dużo... No, to powinien się czuć bardziej winny, bo nie ma aż takiego dużego zapotrzebowania na energię. Powinien się pluć w brodę i czuć się winnym, że spokojnie mógłby się odżywiać jakimiś lżejszymi rzeczami, mniej energetycznymi, ale tego nie robi z wygody dla przyjemności, a jakiś tam, nie wiem, górnik czy tam inny pracownik fizyczny, jakiś budowlaniec, no to co, on jak się naje jakiejś rzepy samej, czy tam korzonków, czy innych orzechów, no to on będzie słabiutki, on padnie, cegła mu spadnie na łeb, umrze. Orzechy, tak, warzywa, owoce z biedry to pryskane, lane w... No i tu niecenzuralne słowo. Na H, które niektórzy piszą przez samo H, błędnie, ale Agineski napisała poprawnie. Widać, że wykształcona osoba. Lepiej się czuje, mięso śmierdzi, pisze krowa. Tak, tak, no mięso nam gniję w żołądku, pryszcze, jakieś uczulenia, no mięso nie jest takie zdrowe za bardzo. Popatrzycie sobie na kogoś, kto się zajada mięchem, to czasami to widać po prostu, że tu mamy weganina, zdrowiutki, gładziutki. Jest takie powiedzonko, kto jada sałatki, ten piękny i gładki. I coś w tym jest. W ogóle z tych ludowych powiedzonek to więcej mądrości płynie niż cholera jasna z kronik Akaszy i Biblii i Koranu razem wziętych. Ale Nestory. A jak ludzie już przestaną jeść mięso, to co zrobią ze zwierzętami, które zjadają inne zwierzęta? Co będzie z domowymi kotami, psami? Co będą jadły? Ale nie rozumiem pytania. No to niech sobie zwierzęta dalej jedzą zwierzęta, ale my nie musimy, nie?

Zapytaj Enkiego, on kupuje dla psa wegańską karmę z burakami. A burak jest mega zdrowy. Słyszałem, że burak jest genialny, a kiszony burak jeszcze to w ogóle mistrzostwo. Tylko że ciężko zrobić kiszone buraki, bo tam się jakaś pleśń robi i to ciężko, trzeba mieć dużo wprawy i wiedzy, żeby to odpowiednio przyrządzić, takiego kiszonego buraka. No ale burak, może coś faktycznie w tym jest, że sok z buraka leczy raka. Ja już znam takich ludzi, którzy mi opowiadają o tym, że niejedzenie potrafi zniszczyć nowotwora. Po prostu, jak to się mówi, głodówka. Głodówka może zniszczyć nowotwora, bo organizm w końcu zacznie zżerać tego nowotwora po prostu, że potrafi się karmić nowotworem, nawet jakimś rozrośniętym, ale no nie wiem, czy to prawda, mi to trochę brzmi jak opowieści dziwnej treści, ale być może coś jest. No, jakby nie było, czy to jest prawda, czy szuryzm, jak twierdzi ordynator szpitala Choroszcz, to niezależnie od tego, na pewno komuś będzie zależało, jak to mawiają tutaj badacze spisków, komuś na tym zależy. No tym komuś zależy, no tak, no dużym korporacjom będzie zależało, tym korporacjom farmaceutycznym, że czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, to żeby ludzie się tym nie interesowali, żeby nawet się tym nie interesowali, jeśli to nie działa, ponieważ to zawsze jakoś odbiera zyski. A w korporacji chodzi głównie o to, żeby był zysk. No i to nie jest chyba jakaś wielka tajemnica, chyba że ktoś postrzega korporacje jako takie troskliwe misie z serduszkami na brzuszkach, które strzelają miłością. I bardzo im zależy, żeby było po Bożemu, żeby było ładnie, żeby ludzie byli szczęśliwi. Chyba nie, chyba raczej na pieniądzach głównie, nie? Więc niezależnie od tego, czy to jest prawda, czy niezależnie od tego, ile jest prawdy w AltMedzie, zawsze ten AltMed będzie gdzieś tam wyśmiewany, będą prowokowane takie reakcje, żeby się z tego śmiać, żeby to dyskredytować, no bo wiadomo, że placebo też ma znaczenie i nawet jak się komuś wydaje, że mu pomogło, czy tak bardzo w to wierzył, że faktycznie organizm się zmobilizował i pomogło trochę, no to niezależnie od tego wszystkiego, korporacje farmaceutyczne będą zawsze tępić takie rzeczy, rozgłaszać jakieś fake news. Wierzę akurat w to, że zostały podjęte jakieś działania, czy jakieś wynajęte trolle, czy torpedowanie tych, którzy są jakby reprezentacją tego AltMedu, typu tam Zięba, no to w końcu Zięba było, nie było, w końcu zniknął z YouTube'a, wywalili go, nie? Jest teraz na tym BitChute, jak się to nazywa? Juszur, można by zrobić takiego YouTube'a dla szurów. Juszur. KG Bierut pisze, magia, żeby zakwas nie spleśnił.

w zasadzie to może to, czy nasza cywilizacja w ogóle przetrwa, czy się rozwinie, czy pójdzie w dobrym kierunku, to może nie być aż takie w sumie ważne bardzo, takie super istotne. Może takich światów jak nasz, bliźniaczych, czy podobnych, czy zupełnie innych, są miliony. Nadal nie wiemy, czy zadzwonił Etam i twierdzi, że jesteśmy albo sami, albo jakiś tam jeden jeszcze gdzieś poza naszym zasięgiem. Ktoś inny strzeli, że są miliony. I w sumie obie odpowiedzi na to pytanie, ilu nas jest, ile jest tych cywilizacji, są sobie równe. Nie wiemy po prostu, która jest bardziej prawdziwa. Nic nie wiemy. I w sumie chodzi mi o to, że może niewielka strata, nie? A może nawet jakieś dobro, bo się zwolni miejsce. Takie towary jak planeta Ziemia z pięknym klimatem, zalesiona, masa różnych surowców, cała tablica Mendelejewa, to może być jakiś luksus, to może być jakaś rzadkość. Nawet w skali kosmicznej. Inne światy to takie wyjałowione, takie skiepszczone, nie? Ktoś już tu był, ktoś już tu zaorał, a tu w sumie całkiem niezła planeta. Z naszą, i myślą sobie kosmici, z naszą technologią możemy to wszystko oczyścić i posprzątać i oczyścić z syfu w 2 miesiące. Ziemniakom, bo tak o nas mówią złośliwie, ziemniakom to zajmie z milion lat, to oni muszą czekać, aż natura sama oczyści środowisko, a my to w 2 miesiące oczyścimy, tylko te ziemniaki są tutaj problemem. Trzeba by coś z nimi zrobić, z tymi ziemniakami. Tak więc, no my jako gatunek mamy, znaczy każda chyba istota ma jakiś mechanizm walki o życie. No więc my też mamy mechanizm walki o cywilizację. Chociaż to chyba w o wiele mniejszym stopniu nas dotyczy. Nie czujemy aż tak tego mocno. Bo to, co nas to obchodzi? To my, to nas bardzo obchodzi, nie? Ja tu, a co potem ze mną, i jak, a jak ja... A inni to tam, cywilizacja, to w ogóle jakaś abstrakcja. Cywilizacja to abstrakcja. Co mnie to gówno obchodzi, że cywilizacja zginie, nie? Po nas choćby potop, też jest takie powiedzonko i to ludzie mają coś takiego też w głowach. No ale gdzieś tam ta walka o przetrwanie promieniuje może też i poza nas samych i dotyczy też na początku może rodziny, czyli tych najbliższych innych. Potem bliskiej społeczności w jakimś stopniu, a jak dochodzimy do kraju, no to już to tak więcej deklaratywnie i taki patriotyzm polegający na machaniu chorągiewką bardziej, ale jak masz coś stracić za to machanie chorągiewką, to już przestaniesz machać pewnie, nie? Dlatego ja uważam, że patriotyzm jest bardzo zakłamany w gruncie rzeczy. To jest coś takiego wyuczonego, wyrobione odruchy trochę. Też bym wolał świat bez granic. Jakby nie było granic, jakby była jedna religia. Ludzie się tak tego boją, jakby to był sam szatan, diabeł rogaty. A jakby nie było granic różnych religii, tylko jedna właśnie duchowość, jak u kosmitów, to byśmy się nie prali o to, czyja racja jest racja najmojsza. Nie mielibyśmy, niech się to ujednolici, niech się rasa ludzka ujednolici, czy to jest taka wielka wartość, że jesteśmy różni? No w pewien sposób tak, bo fajnie sobie pooglądać różne kultury, poobcować ze sztuką, z kulturą, ze zwyczajami innych nacji, no jest to ciekawe, ale czy to jest jakiś taki bardzo zajebisty cel i powód, że bo jest to ciekawe? No, a może ważniejsze jest to, żeby było tutaj, żeby było szczęście. Więc, no ale chyba nic nie zmierza do tego, żeby się ujednoliciło. Popatrzcie, takie Arabusy czy tam Żydzi, oni mają zerową zdolność do asymilacji. Tak jakby, nie? Oni, i tutaj znowu ta wspaniała religia, która blokuje tą chęć do

asymilacji, bo my mamy swoje prawdy objawione, bo nasze mzimu jest mzimu najlepsze. I będą tego bronić i podrzynać gardła, jak ktoś powie, że ich mzimu nie jest najlepsze, albo nie daj Boże, nie daj Dawkinsie, że ich mzimu jest głupie, to w ogóle cię zabiją, rozwalą ci łeb siekierą. No, czyli po raz kolejny się okazuje, że religia to jest taki ciężar, taki balast, taki hamulec. Oczywiście zaraz wierzący tu wykrzykną, wiesz co, ty chyba, ja już nie mogę tego słuchać, kończę. Tego się nie da słuchać. Wolę już se Daniela Magicala chyba włączyć. Tam więcej mądrości jest. Byś się w głowę puknął, wiesz? To jest po prostu poziom dna. To, co ten człowiek mówi. Oczywiście mało będzie konkretów. Będzie dużo tam machania rączkami, krzyków, ataków ad persona, argumentów emocjonalnych. Jak to u wierzących? No tak to jest z nimi. Zaczną mnie denerwować na przykład, a jak się w końcu odwinę, to nie wiem, to zrobią z siebie na przykład męczennika, że o, wściekły atak, on tylko atakować umie. Proszę, wyszło szydło z worka, jaki to człowiek. No, tak to jest, dlatego nie lubię za bardzo rozmów o religii. To do niczego nie prowadzi i postrzegam religię jako zło. Wszystkie bym wyrzucił do śmietnika. Przypomina mi się taka graficzka, gdzie różne symbole religijne były tak wyrzucane do śmietnika. Taka ikonka jak na puszkach z napojami, nie? Że wyrzuć do śmietnika. No to tu były różne tam gwiazda Dawida, krzyż, pentagram, co tam kto sobie wymyśli, księżyc, półksiężyc. Wszystko tak do śmietnika, pach i już. No ale ktoś się zapyta, a co zamiast? A czy zawsze coś musi być zamiast? I czy nie należy tego potraktować jako wyzwanie, że wyzbądźmy się tego syfu z głowy po prostu? Tylko zawsze coś zamiast. I co ja... I myślenie za innych zawsze, nie? Że ludzie sobie nie poradzą. Nauczmy się mówić za siebie, to może powiedz, że ty sobie nie poradzisz bez tej religii i zaczniesz płakać, nie wiem, stracisz sens życia, bo nie wyrobiłeś sobie innych nawyków, żeby w czymś innym widzieć fajny sens, jakieś coś, co cię pcha do przodu, tylko się skoncentrowałaś bardzo na tym, żeby religia kierowała twoim życiem, tak ci też wtłoczono do głowy, gdybyś się, drogi wierzący czy wierząca słuchaczko, urodzili pod inną szerokością geograficzną, to byście teraz krzyczeli na przykład Allah, Allahu Akbar, albo byście krzyczeli, albo byście tam się kiwali, nie wiem, do przodu, do tyłu, albo medytowali, mielibyście inną duchowość, niestety. Taka jest prawda. No też nie wiem, czemu to ludzi tak nie przekonuje do tego, że właściwie wasze wyznanie, wasza duchowość jest trochę dziełem przypadku. Po prostu jest to totalnie zależne od tego, gdzie się urodziliście. No to jaki w tym sens?

W sumie nigdy jakoś tak specjalnie nie krytykowałem, ani nie wydawało mi się czymś bardzo złym. No może jeszcze w czasach, jak byłem chrześcijaninem, to wtedy tak, o New Age, zło, to prowadzi do rozmycia religii, a potem do zlikwidowania jej, to jest wściekły atak, tak. Ale tak właściwie to New Age nie jest takie złe. Tak mi się wydaje, bo New Age to jest bardzo taka kompromisowa próba stworzenia jakiejś duchowości. Jest to bardzo płynne, to ewoluuje w jakiś sposób, czyli jest nawet jakaś taka naturalna ewolucja tego ruchu, tych wierzeń, gdzie pojawiają się właśnie kosmici obok jakichś bytów duchowych, gdzie mamy różne wymiary, które mogą być za światami równie dobrze, gdzie Jezus może nagle z UFO wyjść, bo jest tu przysłanym bytem, jakimś starą duszą kosmiczną. To wszystko jest płynne, więc jest podatne na to, aby to zmieniać i poprawiać. Jakoś się ci ludzie, którzy w to wierzą, nie przejmują się tym, że to jakby podważa prawdziwość troszkę, bo ciągle się mylimy, tak? I ciągle zmieniamy, no to gówno warte, nie? I tutaj pewnie na przykład katolicy powiedzą, czy Żydzi, czy wyznawcy islamu, że no i to dlatego moja religia jest o wiele bardziej dojrzała, bo ona wynika z... Ona jest niezmienna. Raz a dobrze, raz a prawda powiedziana. Zaprawdę powiadam wam, że prawdziwa jest ma prawda, bo ona od wieków jest niezmienna i prawdziwa. Krawiec tak gada, a to tymczasem ktoś mu nawkładał do głowy, że Boga nie ma, że religia jest fe. Nie, to raczej nazwo czysta jest wynik pewnych własnych przemyśleń. Nie zakładaj, że wszystko, że to, co ktoś inny myśli, z czym się nie zgadzasz, to mu nakładli do głowy. Nie ma żadnych lekcji ateizmu. Nie ma indoktrynacji ateistycznej za bardzo, to jest zwykle wynik tego, że ktoś utracił po prostu wiarę na skutek tego, że mu się to nie klei, no nie zgadza mu się, nie pasuje, przestał wierzyć, że ma to sens, znalazł dużo absurdów w Biblii, tak jak ja, które mu zupełnie się jawią jako coś mniej sensownego i poważnego niż Tolkien czy Harry Potter. I też nie musicie się obrażać za te słowa od razu, nie? Bo każdy ma prawo chyba sobie w coś wierzyć albo coś uznawać za śmieszne, nawet jeśli dla kogoś innego jest to drogie, ważne i tak dalej. Zawsze się możecie tu ze mnie pośmiać i powiedzieć, o, Dawkins, debil, głupoty gada, albo coś innego tam, nie?

0: Marcin pisze, że religia to pójście na łatwiznę. No w pewnym sensie tak, no jest to... Jest to chęć wytłumaczenia sobie tak trochę na siłę, znaczy to takie subiektywne odczucie, nie? Próba załatania pewnych dziur, które mamy w naszej wiedzy o świecie, w wiedzy o zjawiskach, no to przykładamy, tam wklejamy, tu wklejamy Boga, tu wklejamy Boga, tu Boga, tu cud, tu niezbadane wyroki, tu tajemnica wielka i wszystko nagle nam się, no przynajmniej tworzy to jakąś całość. Jest to nadal dziurawe, ale dla kogoś może być nie, może być to postrzegane jako niedziurawe już, bo załatane zostało Bogiem wszystko. Bogiem można wszystko wytłumaczyć, ale dla mnie Bóg jest po prostu takim, takim paradoksem, którego się nie da obronić za bardzo. Przypomina mi się komentarz, jeden z komentarzy, był właśnie spór o to, jeden ze słuchaczy pisał, że a udowodni nieistnienie, że Bóg nie istnieje. No to tłumaczyliśmy tam z Zenonem, że my to widzimy trochę inaczej, że udowadnia się raczej istnienie czegoś, bo udowadnianie nieistnienia czegoś jest bezsensowne i do niczego nie prowadzi, jest to błąd logiczny. Argumentum ad ignorantum, czy jakoś tak to się nazywa. Nie ma to nic wspólnego z poważną dyskusją, tylko to ewentualnie no, dzieci mogą tak mówić, a udowodni, że nie ma krasnali. A są opowieści o krasnalach i to się musiało skądś wziąć, udowodni, że nie ma krasnali. No to tak dzieci mówią, ale jeśli rozmawiamy na poważnie, to nie udowadniamy, że coś nie istnieje. Na tej samej zasadzie mogę powiedzieć, a udowodnijcie mi, że nie ma międzywymiarowych bytów w postaci eterycznych smoków, w które ja wierzę, coś tam sobie wymyślić, nie? Jakieś swoje wierzenia i udowodnij, że tego nie ma. I to jest taka sytuacja, że prawdopodobnie nigdy nie zdołasz mi udowodnić, ani ja tobie nie zdołam udowodnić, że Boga nie ma, ani nikt nikomu nie udowodni, że nie ma jakichś dziwnych, eterycznych, międzywymiarowych smoków plujących piorunami, żyjących w siódmej gęstości. No bo to są rzeczy nie do udowodnienia, no. A myślę, że nawet ludzie, którzy bardziej operują właśnie w sferze alternatywnych różnych rzeczy, duchowości, bóstw, nie powinny gardzić logiką, bo logika jest czymś, czemu trudno się oprzeć nawet samemu Bogu, jeśli by istniał. No bo czy Bóg może jednocześnie istnieć i nie istnieć? No nie może. Musi albo istnieć, albo nie istnieć, no, albo prawda, albo fałsz. Nie może jednocześnie istnieć i nie istnieć. Nie może sobie Bóg, nawet jak jest wszechmogący, jeśli jest super, ma level Super Saiyan 10, czy tam milion bowisów, to on może zatrzymać czas ewentualnie, tak? Bo może być takim administratorem, który... dla którego nasz świat jest wirtualny. Ja tworząc wirtualny świat w 3D na jakimś silniku graficznym też mogę zatrzymać czas. Mogę dać mu zmienną 0 i czas się zatrzyma. No każdy zna pauzę w grach, prawda? Wirtualny świat nagle się zamraża. Więc Bóg, to jeśli istnieje, myślę, że dla niego zatrzymanie czasu nie jest czymś takim wielkim. Ale już działanie wbrew logice, no ciężko trochę, prawda? Chyba, że podacie mi jakieś ciekawe, fajne, barwne przykłady, jak Bóg może sobie poradzić z logiką i ją złamać i działać wbrew tej logice. No to ja
1: sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Niemra, 3 złote. Ateistą jestem z powodów moralnych. Uważam, że twórcę rozpoznajemy poprzez jego dzieło. W moim odczuciu świat jest skonstruowany tak fatalnie, że wolę wierzyć, iż nikt go nie stworzył. Stanisław Lem, Głos Pana.
0: Bardzo ciekawy komentarz od Niemry. Dziękuję za niego i za donejcika. No i nic dodać, nic ująć. Myślę dokładnie tak samo. No ale tu jest podane źródło też. Stanisław Lem, Głos Pana. No, Dokładnie tak to postrzegam. Świat jest tak niesprawiedliwy, tak niedoskonały. Nie wiem, nie oczekujecie od bóstwa, że będzie się w jakiś sposób manifestować, chronić swoich wiernych. Co to za Bóg, który nie pomaga tym, którzy w Niego wierzą za bardzo? To jest cały czas w sferze domysłów. Pomógł, nie pomógł, modliłem się, babcia wyzdrowiała miesiąc później. Nie ma żadnych konkretnych takich manifestacji, że są znane tylko z Biblii, gdzie cud na cudzie, a dziś już nie ma, bo co? Bo nie ma, nie? Co tu piszecie jeszcze? Dlatego zgodnie z tym, co mówisz, teraz świat oczekuje, że keszyści udowodnią, że Magraw działa. No ale z tym kesze to jest taki trochę inna sytuacja. To już tyle czasu trwa, tyle kontrowersji, tyle, że można by tak dla świętego spokoju po prostu skonstruować, nie? A nie się wiecznie przekrzykiwać na argumenty naukowe i gadać o prawie zachowania energii i o czymś tam jeszcze. I tylko po prostu tak, zrobię, sprawdzę, nie? To po prostu się śmieszna sytuacja zrobiła trochę. I to jest rzecz taka, no, trochę z innej półki, nie? Niż nadzwyczajne tezy wymagają nadzwyczajnych dowodów, nie? No, a tutaj, no, to kesze traktujemy, no, może jest, może nie ma, może, a może by sprawdzić, nie? W końcu tak po prostu się nie przejmować. No, ale może i celny argument, że może to faktycznie, idąc tym tokiem myślenia, to keszyści powinni udowodnić. Tyle, że tu są takie kontrowersje, no, keszyści twierdzą, że udowodnili, że to działa, tak po prostu, no... Słuchajcie, no możecie zawsze zarzucić kłamstwo kapitanowi Tomkowi, który mówi, że oszczędza na prądzie tyle i tyle, że uzdrawia ludzi tą technologią, no to zawsze możecie powiedzieć, że kłamie. Tylko, że jest też dziwna sytuacja, że dużo osób czuje do Tomka sympatię, fajny gość w ogóle, a jednocześnie co? Zarzucacie mu, że cały czas was okłamuje ze wszystkim? No to się zdecydujcie, nie? Ja jestem w stanie uwierzyć, że nie jest to psychopata, który cały czas kituje wszystkich i wymyśla niestworzone rzeczy, bo też to też się nie klei, bo też nie domaga się ani poklasku jakiegoś specjalnego, ani nic. No wiecie, po prostu tak bardzo na luzie do tego podchodzi i mówi, że to jest jego jakaś tam droga. Chcesz to zrób, nie chcesz to nie rób. Nie czuć, że jest to ktoś, kto bardzo, jak w przypadku właśnie mitomanii, bardzo by chciał być kimś wielkim i cały czas przekonuje wszystkich, że jest jakimś bogiem niesamowitym. U Tomka tego nie widać, więc to jakoś sprawia, że moje zaufanie jest większe też, nie? Z tego powodu. I pozdrawiam Tomka, jak przypadkiem słucha, chociaż mówił, że nie słucha nocnego radia. A jakby przypadkiem słuchał, to pozdrawiam. Pozdrawiam. Który Tomek? Kapitan Tomek, Mapet. No właśnie, mamy trochę już tutaj Tomków. Tomków, Tomisiów i Tomów mamy tutaj różnych.

0: O, przepraszam, bo tu jeszcze był wcześniej Enki chętny.
1: Hej, hej, hej.
0: Hej, hej, hej, kupcy klej.
1: Trochę się spóźniłem na rozmowę o Bogu.
0: A, bo znaczy to nie wiem, czy ty się spóźniłeś, czy ja nie tutaj nie przeoczyłem po prostu tego, że zagadałeś. Trzeba dzwonić od razu i tam się, wiesz.
1: No. Kurczę, z tym Bogiem jest tak od początku. Od początku z religiami, bo po tych dużych religiach, po tych dużych sektach łatwo jest pojechać. No bo one są jakby, wiesz, dobrze opisane i dobrze sklasyfikowane są te sekty. Chrześcijanie, Żydzi, właściwie to już się wymądrzałem. Chrześcijanie i muzułmanie to są tacy odszczepieńcy od Żydów. To jest jedna wielka religia. Ale łatwo jest jechać, ale ja lubię pojeździć po takich mniejszych sektach, na przykład sekta wegańska. Tutaj widzę, jak Perun nawraca właśnie na jedzenie marchewki, jak mu pryszcze przestały rosnąć koło 40. I to jest takie naprawianie świata. Też ci wychodzi jakiś zjeb, na przykład od Świadków Jehowy. I cię nawraca, że wsiądziesz na statek razem ze 144 tysiącami ludzi. I takich sekt jest mnóstwo. No, ludzie potrzebują w coś wierzyć. A odnośnie Boga, to fizycy, którzy doszli do krawędzi Poznania i się pogodzili, na pewno ich to strasznie bolało, z tym, że nie ma odpowiedzi, że na te pytania, których nawet nie potrafię powtórzyć, nie ma już na te pytania odpowiedzi. Na przykład fizyka kwantowa. Obserwujesz foton, no to go tam nie ma. No to go tam nie ma. Musisz założyć, i to mówi fizyk. Nie wiem, jakiego jest wyznania. Może jest, kurczę, jezydem na przykład. Archaiczna religia. Ale jeszcze są jezydzi. I ten fizyk mówi, że jeżeli zaobserwujesz foton, no to w odpowiednich warunkach oczywiście, no to jakby zawstydzisz go. I ten foton jednocześnie jest tu i tam. I ten sam foton w tym drugim miejscu przestaje istnieć.
0: No tutaj potrzeba by się przydał może to, albo ewentualnie Zenon. Ja to jestem głupi z takich tematów. To powiem ci tylko, że głupoty gadasz, zupełnie się nie zgadzam z tobą. Nie wiem czemu, ale tak czuję. Tak mi intuicja mówi, że to co... Nie, żartuję. No tak, tak. Z tą fizyką kwantową to jest ciekawa sprawa, ale tam są też jakieś takie haczyki, że ludzie... Często czegoś nie biorą ważnego pod uwagę. No i widzisz, nie pamiętam czego, jak mi to próbowano wytłumaczyć. Coś. A ty właściwie, no bo ty jesteś wierzący, Enki, tak?
1: Absolutnie, absolutnie.
0: Nie trolujesz?
1: Nie troluję.
0: A jak sobie wyobrażasz Boga?
1: No właśnie nie można go sobie wyobrazić. Nie można go sobie wyobrazić... I dlatego Hołocie zakazano w ogóle wymawiania imienia Boga.
0: Albo tworzenia wizerunków, co jest nadal w islamie, a było też i w chrześcijaństwie, tylko tam Kościół pozmieniał, bo mu to nie było na rękę, bo na wizerunkach można sobie fajnie zarobić, ale to może właśnie taki cel, żeby nie robić... wizerunku, żeby nie spłycać tego i żeby przekazać tym samym, że to jest tak niewyobrażalna istota tego, znaczy wygląd w ogóle, że nie potrafimy sobie go wyobrazić, więc sobie go nie wyobrażajmy.
1: Nie? Tak. To znaczy ja myślę, że z upływem wieków, setek lat to zostało spłycane do tego zakazu wizerunkowania, ale to miało właśnie prostym ludziom, to, że ten pierwotny przekaz był, że nigdy tego nie obejmiemy rozumem, więc tłuszczo, nawet nie próbuj robić wizerunków, modlić się do cielców i tak dalej. Tak to sobie, tak to widzę i to ma sens. Zresztą najprostsze kwantowe eksperymenty, już nawet eksperymenty, bo to głównie oni na modelach matematycznych robią, ale są to nawet eksperymenty, gdzie po prostu fizycy rozdziawiają gębę i rozkładają ręce. I taki młody gościu nawet wykład robił i powiedział, że myśmy tu uważali Newtona za podstawę wszechświata. No, po prostu koleś wylądował na śmietniku historii fizyki i minęło tam, nie wiem, 100 kilkadziesiąt lat, czy 200.
0: A potrafisz sobie wyobrazić wszechświat jako coś, co istniało od zawsze i jest niekończąca się ilość zapadania się, a potem ekspansji nagłej, kiedy zostanie osiągnięty jakiś punkt krytyczny i tak w kółko od zawsze. Dziwię się, że wielu ludzi nie potrafi sobie wyobrazić nieskończoności, a doskonale sobie potrafią wyobrazić Boga.
1: No nie da się wyobrazić Boga, nie da. Właśnie tego się nie da zrobić.
0: Ale niektórzy twierdzą, że potrafią i sobie wyobrażają jakoś tam. No ty akurat masz takie przeświadczenie, że nie da się, no ale wiesz, z drugiej strony Bóg mógłby spokojnie też na użytek człowieka nagle stać się takim bytem jak my, żeby sobie z nami się komunikować, mógłby się zniżyć, jakby chciał, do poziomu, skoro jest wszechmocny.
1: No, ale nie chcę. To jest właśnie.
0: Skąd ty wiesz, że nie chcę? Gadałeś z nim? Wiem, że ty jesteś Enki, takie też bóstwo, ale chyba się tam nie kolegujecie, bo ten Bóg, o którym mówimy, to taki nie do kolegowania się. No się z nikim nie koleguje. Ani z Enkim, ani z Mardukiem, ani z Torem, ani z Odynem, ani ze Swarożycem. Taki samotnik trochę. Bóc, przepraszam, że tak powiem.
1: Ale kontakt do kontaktu, znajomy zna znajomego, także coś tam się wie, nie?
0: Enki ma na komórce tam Tomek, Krzysiek, Bóg w kontaktach. No, ale to nie odpowiedziałeś mi, czy potrafisz sobie wyobrazić nieskończony wszechświat, który istniał od zawsze.
1: Tak.
0: Tak.
1: Tak. Tak samo jak nieskończoność.
0: To kiedy Bóg stworzył, by mógł stworzyć taki wszechświat, jak on by był od zawsze? Przed zawsze.
1: Zawsze.
0: Zawsze? A za owsiki?
1: I nie czuję się strelowany. Za mną stoi potęga Boga. Także możesz się wspinać. Szatan może przez ciebie przemawiać nawet. Lewiatan. Baal. Lewiatan. Nie dam cię.
0: Lewiatan. A zauważyłeś, że osoby wierzące inaczej wymawiają słowo Bóg? Mówią tak, i wtedy właśnie Bóg, tak czuć, że są wierzące po samym sposobie wymawiania słowa Bóg, a jak ktoś jest taki ateistyczny bardziej, to tak po prostu Bóg, nie? Bóg nie pomógł.
1: To znaczy ja w ogóle nie wymawiam, albo bardzo, bardzo, bardzo rzadko owe słowo się, no są ludzie prości do motyki, do plewienia, tam grządek i oni tam Bóg i 200 tysięcy proboszczowi na budowę kościoła i na bitą śmietanę na kolana, żeby miał za co kupić tę bitą śmietanę. I są ludzie, którzy sobie to przemyśleli. ty doszedłeś do takich wniosków, ja do takich. I ty już też nie toczę wojny. Chciałem się tylko trochę tak podroczyć.
0: A ja też się chcę podroczyć trochę. Nie chcę wojny. I tak już wygrałem. Po co?
1: Sorry, że cię zagłuszam. Ale to ci wyszło. To ci wyszło akurat zajebiście.
0: No ale po co? Co 6 tysięcy lat ziemia. Człowieku, ogarnij się, a co z dinozaurami, z tymi straszliwymi bestiami, kiedy one były, co? Jezus na pterodaktylu latał?
1: Szybko się zestarzała Ziemia. Szybko się zestarzała. Taki przykład, ale już na poważnie, jedźmy po bandzie. W żółtej rzece żył sobie taki delfin rzeczny i 100 lat temu ich było w trzy dupy, można je było łowić jak szprotki, no a ostatnio, kilka lat temu ostatniego widzieli. Nie dlatego, że Chińczycy tam srają i wypuszczają odpady z elektrowni atomowych, tylko dlatego, że ten świat się bardzo szybko kończy i tak samo ten świat się bardzo szybko zapełnił. 8 ludzi wyszło z Arki Noego, jak policzysz sobie pokolenia, 300 pokoleń bodajże, no to ci wychodzi te obecne 8 miliardów, prawie 8 miliardów.
0: 8 miliardów?
1: No 7,8, no, zaokrąglam do 8.
0: A jak to? To?
1: No tak to.
0: Kiedy była Arka?
1: Jejku, no teraz nie pamiętam, w którym roku to było. Kalendarz żydowski bierzesz i wiesz wszystko, kiedy co było.
0: No to musiałoby być jakoś tak 4000 lat przed naszą erą, czy tam 3000, tak? Czy jakoś tak?
1: No coś było tego, no teraz nie pamiętam, bo ja się tymi, wiesz, jakoś za bardzo tym nie interesuję. Ja zapamiętuję tylko cyfry.
0: Robert, syn Peruna. Ziemia ma 5528 lat. Serio, krawiec. No dobra. Nie? O, a cioto?
1: O. No dzwonią chyba, żebym skończył swoją audycję.
0: Ha. To co?
1: To ja się ściszę i się pokłócimy jeszcze, co?
0: Dobra, pewnie. To ja odbiorę tutaj Mrs. Treehouse, która jeszcze nie dzwoniła. W pierwszej kolejności odbieram tych, którym nie dane było jeszcze zadzwonić. To zaprawdę powiadam, że i oni do głosu dojdą. Witam Mrs. Treehouse.
2: Dobry wieczór. Jak mnie słychać?
0: Co, bardzo dobrze. Głośno i wyraźnie, klarownie.
2: Super. Ja tylko jedną rzecz chciałabym tutaj nawiązać. Nie wiem skąd. Słucham zawsze, tak jak mówicie o Bogu, że Boga nikt nie widział, bla, bla, bla. Ciągle ta Biblia. Natomiast w Biblii jest wyraźnie napisane, że Mojżesz widział Boga. Chcesz sobie sprawdzić, krawiec?
0: No, to jest napisane, że widział, czy że słyszał, czy
2: nie, widział.
0: Spotkał.
2: Widział, dokładnie. I teraz ci cytuję, poczekaj.
0: A gdzie indziej jest napisane w Biblii, że jakby ktokolwiek zobaczył Boga, to by umarł.
2: Umarł. I właśnie dlatego, nie wiem, nie podpierajmy się po prostu tą księgą napisaną dla Żydów, dla ich mitologii, bo to jest po prostu żenada. Już ci teraz czytam i to jest tak, Stary Testament, Księga Wyjścia, 33, 22.
0: A to już więcej to za
2: znaczy, 20, poczekaj, jeszcze nie, może 20, zacznijmy od tego. I jest napisane, i znowu rzekł, nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu. I rzekł jeszcze Pan, oto miejsce obok mnie, stań przy skale. 22. Gdy przechodzić będzie moja chwała, postawię cię w rozpadlinie skały i położę rękę moją na tobie, aż przejdę. 23. A gdy cofnę rękę, ujrzysz mnie od tyłu, lecz oblicza mojego nie ukaże. Czyli widział go od tyłu. Jakkolwiek to brzmi. I pozdrawiam was wszystkich. Myślę, że na tym skończyliśmy.
0: Są jeszcze inne przypadki.
1: Mogę z 25, tak? Bo jeszcze jest 25. Jedz marchewkę i kapustę.
0: Bardzo
2: tak,
0: dobry
2: jedz marchewkę i kapustę i wtedy będziesz miał w głowie pustkę. Tak. Coś jeszcze chciałeś dodać, Antoni? Żeby mnie tutaj skompromitować, chciałabym usłyszeć.
1: Nie, ja tylko chciałem dalej cytować Pismo Święte.
2: Nie, to nie jest Pismo Święte i po prostu żenada.
1: A masz na to dowody?
2: Tylko chciałabym zakończyć ten temat, więc to nie jest tak, że tego biblijnego Boga nikt nigdy nie widział. Mogłabym jeszcze, nie chce mi się dzisiaj, ale mogłabym jeszcze znaleźć kilka takich fajnych wtrętów właśnie z Biblii, gdzie ktoś jadł z Bogiem. I naprawdę nie posługujmy się Biblią, mówiąc o Bogu. Ja wierzę w Boga, inaczej sobie go wyobrażam, natomiast ta historia, która jest opisana w Starym Testamencie, jest stricte taką legendą napisaną przez Żydów dla Żydów. Ten Bóg, który jest opisany w Starym Testamencie, nie jest Bogiem, jest jakimś wyobrażeniem Boga. Gdybyśmy się cofnęli do historii, ja też nie będę bawiła w pana Jana Matejko. Natomiast no, prawda jest taka, że Żydzi przez bardzo długi czas w ogóle nie mieli swojej historii. I oni, żeby w jakiś sposób udokumentować swoje bycie, przekazywali sobie legendy.
0: Jakieś
2: ze
0: takie,
2: słowa do słowa.
0: Takie, jak ktoś pierdzi.
2: I potem powstały te wszystkie rzeczy. Więc teraz mamy tak. Boga nikt nie widział? Nieprawda. Mojżesz go widział.
0: Tak, ja jeszcze jeden może cytacik na szybko. W czasie podróży w miejscu noclego spotkał Jahwę Mojżesza, czyli w knajpie. I chciał go zabić. Synek, bo jak ja ci pierdolę, to cię krew zaleje. Sefora wzięła ostry kamień i odcięła napletek syna swego i dotknęła nim nóg Mojżesza. Cudowna moc napletka, że nawet Pana Boga potrafił udobruchać albo go odstraszyć jak zombie jakiegoś. Mówiąc, oblubieńcem krwi jesteś ty dla mnie i odstąpił od niego Jahwę. Czyli pamiętajcie, miejcie ze sobą obcięty napletek, można tym odgonić Jahwę. I można go w knajpie spotkać też Boga. I chcę,
2: ale absolutnie. I właśnie o tym mówię. To nie jest tak, że Boga nikt nie widział, jeżeli chodzi o tego Boga, który jest w Biblii. Bóg, według mnie Bóg istnieje, ale to nie jest ten i nie ma na imię Jahwę. I to jest wszystko, co chciałam powiedzieć, więc dalej możecie sobie dyskutować. Dziękuję za chwilę na antenie i
0: dziękujemy.
2: Miłego wieczoru.
0: Wzajemnie, hej, hej.
2: Dzięki.
0: Grzesiu do nas dołączył. Zaczekaj chwilę, Enki, bo pewnie będziesz chciał się odnieść. Dajmy Grzechowi coś powiedzieć. Witamy Grzecha.
3: Dobry wieczór. Ja wam zaraz wszystko wytłumaczę, o ile wiem. To Bóg się ukazuje pod postacią anioła Boga, anioła Jehowy. I w barze jako aniołek barowy się ukazał i na górze się ukazał, gdzie te przekazywał 10 Bożych przykazań jako Bóg górski, aniołek górski i czy go z przodu było widać, czy z tyłu. Nie ma to znaczenia. Ziemia ma 6000 lat, a wiesz, czemu są dinozaury w ziemi, krawiec?
0: No właśnie nie wiem, bo
3: Bóg stworzył ziemię wraz z dinozaurami zakopanymi w ziemi.
0: Nie, to szatan zrobił, żeby nas wodzić na pokuszenie, żeby nas zmylić. Żeby naszą wiarę...
3: Jeden z filozofów średniowiecznych tak kumał, tak chodził na pastwisko. Nie, to mu nie dawało, wszystko sobie rozkminił, tylko jedno mu nie dawało właśnie. No może nie średniowieczne, to już było później, ale dawno temu. Że te wykopaliska mu nie pasowały, więc... Nie, to już było później, coś mi się popieprzyło z tym średniowieczem. W każdym razie doszedł do wniosku, że Bóg stworzył ziemię wraz z tym, co jest w niej zakopane. I już jest wszystko, i wszystko się zgadza. A tak, jeśli chodzi o Boga, istnieje i nie istnieje Boga, no to dlatego dzwonię, bo był koleś, nazywał się Anselm z Canterbury, tak? I on dał dowód na istnienie Boga. I ten dowód tego dowodu nikt nie obalił przez kilkaset lat. I to jest bardzo krótkie zdanie. Ponieważ nie można sobie przedstawić nic większego od Boga, jest niemożliwe, aby nie istniał.
0: Mhm. Enki, jesteś? Czy jest z nami pilot? Czy leci z nami pilot? Enki chyba gdzieś się udał, albo nie wie, co powiedzieć może na to wszystko. A, zaraz wróci pewnie. No, tak więc Biblia przeczy sama sobie w wielu przypadkach. Co jakiś czas ujawniamy absurdy biblijne, co wywołuje wściekłość na przykład u Furiata, który zaraz tam pisze, o, tu zero wiedzy, jakieś głupoty, smarki gadała, głupia pani jakaś tutaj. No.
3: To Enkiego nie ma, to blog, krótki blog reklamowy. Mam klinikę, gdzie homeopatycznie usuwam chipy od kosmitów, 500 zł sztuka. Jak coś, zgłaszać się do Krawca po kontakt. Dziękuję.
0: Dzięki.
1: Wróćmy do Pisma Świętego. To jest zbiór, tak jakbyś wrzucił do miksera tysiące legend, opowiadań, przekazów ustnych i to zmiksował, no i z tego wyszła kupa. Do tego dochodzi kilkadziesiąt tłumaczeń, manipulacji. I tak właściwie bój się toczy o zwoje z Qumran, gdzie jest tam trochę prawdy napisane, nawet dużo prawdy napisane, ponieważ oni się postarali o to, żeby to zawinąć w rolki miedziane i schować w garnkach czy tam w dzbanach. Ale to wszystko zostało przemieszane, zmanipulowane. Przecież historia tego kościoła, który mamy obecnie, tego kościoła właśnie z tą bitą śmietaną na kolanach, no to jest, nie wiem, no może góra 400-500 lat. Jak ktoś mówi o 2000 historii kościoła, no to bredzi najnormalniej w świecie. Zresztą to całe chrześcijaństwo wyrosło na spleśniałej cywilizacji egipskiej. Przecież w 30 roku już były kościoły chrześcijańskie w Egipcie. Tamta religia zaczęła gnić i pierwsze kościoły wyrosły w Egipcie. Także no tutaj Biblią się nie przerzucajmy. No może to... Kogo ty, Krawczo, wymieniłeś? Kaiser, czy...
0: Furiata, tak. No ale to tak, tylko przy okazji tu czytam jako przykład właśnie takiego człowieka, którego denerwuje sama rozmowa taka, że ktoś tam szkaluje. Wiesz, no Furiat ma takie proste podejście, on nie lubi, jak się atakuje jego wiarę i już, no tak po prostu, bo jest głęboko wierzący. No nie wiem, no dla mnie judaizm to są jakieś popłuczyny po Sumerach trochę, czasami to tak się jawi. I po Egipt, Sumer, no, a No to, tak, no.
1: Tak, no pełna zgoda.
0: A w apokryfach, stary, to też są niestworzone historie, na przykład o małym Jezusie, który paraliżował kolegów swoich dotykiem, tak, i padał koleżka, albo robił ptaszki z gliny i ożywiał je mocą swoją. No to tak nie brzmi to za poważnie, nie? Trochę.
1: Dokładnie. Dokładnie tak. Dokładnie tak, ale...
0: Co jest prawdziwe w takim razie?
1: O Bogu nie czerpie się wiedzy z Pisma Świętego. To znaczy ja nie czerpię, sorry, nikomu nie narzucam mojego podejścia do tematu.
0: No to mi się to wydaje dosyć zdrowe podejście, że jeśli już ktoś jest wierzący, to nie ufa w jakieś dziwne historie, które mu się nie kleją, tylko sam próbuje jakoś sercem, intuicją bardziej, doświadczeniem swoim dojść do prawdy. Nie bądźmy niewolnikami dogmatów, które często mogą być wyssane z dupy. To totalnie mogą być, tak jak powiedziałeś, no Biblia jest mieszanką przypowieści, listów, jakichś opowieści przekazywanych ustnie jeszcze sobie, po prostu opowieści, których zadaniem było przekazanie morału jakiegoś, które od początku były uznawane za legendy, ale z czasem zaczęli ludzie wierzyć, że to było naprawdę, a zadaniem tej opowieści Żydzi lubili takie opowieści na przykład sobie układać, mieszać prawdę z fikcją, to się jakoś tam nazywa, nie wiem, midrasz czy coś takiego, że oni po prostu mieszali fikcję z historycznymi różnymi wydarzeniami i z tego powstawała jakaś taka opowieść, która miała ludzi czegoś nauczyć, ale oni nie traktowali tego, że to było naprawdę... A to wszystko zostało wymieszane, jeszcze pewnie jakieś opowieści ludowe, co se ludzie wymyślali, bo im się nudziło grając na wujarce.
1: Absolutnie tak, do tego jeszcze dodane mnóstwo takich życiowych lifehacków, jak na przykład to niejedzenie świń, wieprzowego mięsa, no to w tamtym klimacie to jest zabójcze pożywienie i to są takie lifehacki, które zostały tam albo przez człowieka odkryte, albo przekazane przez jakieś istoty wyższe. To wszystko jest taki miks, że można się naprawdę kłócić. Braknie stuletniego życia, żeby to, tak, żeby to ogarnąć. Zresztą
3: Stary, wejdę ci słowo. Tak, bo zgadzam się, bo Stary Testament był, człowiek był bardziej prymitywny, no to tam były pouczenia z góry, tak? Tak masz robić, takie, no, cały czas pouczenia. Już Nowy Testament to takie budowanie na moralności. I czyli już nadawanie cukierka, nie kij, tylko marchewka. Jak wyciągnąć te czary mary całe z Biblii, z Nowego Testamentu, to zostaje świetny kodeks moralny, który no, się sprawdza nawet za naszych czasów. To jest duży plus Biblii. I jeśli mówiłeś o tych lifehackach, to też mi się tak właśnie zawsze kojarzyło.
0: Często też przypominam, że jest coś dziwnego w takiej wierze, że cesarz Konstantyn i jego świta wybrali akurat te właściwe fragmenty i zredagowali ten Nowy Testament i trzeba w to wierzyć, że cesarz Konstantyn, to co on taki był, natchniony czy mądry, czy Bóg go spotkał jak Mojżesza w knajpie i pokazywał mu to, a nie to jakieś farmazony wywalamy, czy o co chodzi? Też tego nie rozumiem. No bo to, że nie mamy tego, co uważamy dzisiaj za apokryfy, że nie uznajemy tego za kanoniczne, to tylko i wyłącznie kaprys pana Konstantego. Pan Konstanty.
1: Konstantego i tam dziesiątków papieży, klechów, skrybów, którzy na przykład dla jaj sobie gdzieś w Irlandii jakieś słówko wyrzucili, które zmienia całkowicie znaczenie. Zresztą jak coś przetłumaczysz z aramejskiego na grekę i później na łacińskie języki, no to już jest, to jest, wiesz, to jest głuchy telefon. Także tu omijam dyskusję o Biblii, tylko taką ciekawostkę chciałem powiedzieć. Trafiłem kanał takiego frika, który inteligentny gość, który nie zdradza swoich poglądów, ale od iluś tam lat, nie wiem, 7 czy 8, prowadzi kanał taki ultra niszowy, w którym właśnie opowiada o różnych tam księgach i tak dalej ze śmiertelną powagą, ale w jego licu widać, że się z tego nabija.
0: A Furiat tu nas zasypuje komentarzami, że się to słuchać nie da, że głupoty, że biadolimy jak laicy i dyletanci, że nie posiadamy wiedzy. No to nie wiem, co ci Furiat odpowiedzieć. Tak trochę mało konkretów, jakbyś coś konkretnego tak napisał, bo tak nie bardzo. Tylko tutaj ripostujesz, jeszcze możesz napisać, że łzy ci ciekną i że się zesrałeś się, jak tego słuchasz, i że powinniśmy do lekarza, do psychiatry pójść, bo jesteśmy nienormalni, jak takie głupoty gadamy. No i to nic nie wnosi za bardzo, tu wiesz.
3: Krawcze, takie pytanie, jeśli mogę ci zadać, bo odchodząc od religii i Boga jako takiego rozumianego chrześcijańskiego, gdzieś w człowieku jest pustka, jest szczelina nie do zasypania, i współczesny człowiek w roku 2020, ale to nie od tego roku, tylko na dzień dzisiejszy, ludzie szukają, chcą zasypać tą pustkę właśnie kosmitami albo kultem zdrowia, ciała bardziej, tak, fit, zdrowe, wecz i tak dalej. Albo transhumanizmem, że maszyny nas wyzwolą i sobie przeniesiemy na dysk twardy pamięć. Może jeszcze inni w ogóle idą w taką odjechaną, channelingi i organity. No, ale główne trzy jakby atrapy Boga, może nie, bo to jakby podrzędne atrapa, to już chodzi za podrzędne coś, ale substytut Boga i religii to są właśnie kosmici, dlatego może zrobiłeś tą audycję, bo brakowało. Gdzieś tą szczelinę poczułeś, jeszcze zanim mówiłeś o Bogu, tylko o kosmitach wcześniej, to tak myślałem, że coś brakuje mu, czy trafiłem. Bo akurat wiem, że kult zdrowia ciała to tak nie pasuje do ciebie za bardzo. Jakoś nie chodzisz 6 razy w tygodniu na siłownię. Ani, czy transhumanizm bardziej, czy kosmici. To do ciebie pasuje.
0: No, nie wiem, kiedy odrzuciłem religię, porzuciłem wiarę, to tak czułem, że odżyłem po prostu, nie? I że świat się lepszy stał. I zrzuciłem taki balast, wiesz, różnych głupot, które męczyły wbrew sobie robienia czegoś tylko dla robienia, że nie wierzysz w coś. Nagle wszystko się poukładało i fajnie. I nie odczułem jakiejś klątwy, nieszczęścia, że mnie Bóg opuścił czy coś. Braku. O kosmitach to tak chyba nie ma to związku jakiegoś, że jakaś pustka czy coś. A odpowiadając na to pytanie, że co zamiast Boga, że zaraz się tutaj transhumanizm zrobi i będziemy jak w jakiejś dystopii chodzić jak roboty ubrani w szare skafandry i pozdrawiać się albo, nie wiem, ćpać czy coś, żeby nam się nie chciało ruchać. Nie wiem. Może się nawet okazać, że taki świat, w którym, który nam się jawi jako taki straszny, dystopiczny, mógłby być całkiem spoko, bo emocje to także cierpienie, zazdrość, wiesz. Jakby tych emocji było mniej, tych niefajnych, zostawilibyśmy sobie te fajne. No ktoś mógłby powiedzieć, o, takie roboty ludzkie teraz się zrobiły, ale może to nas czeka, może niekoniecznie jest jakaś straszliwa wartość wielka w tym, że jesteśmy tacy czujący strasznie, może jakbyśmy trochę mniej się przejmowali, czuli, bardziej byli logiczni, bardziej nastawieni na cel, to mogły być plusy. A co jest złego, że kaleka dostanie sztuczną nogę, że niewidomy dostanie sztuczne oczy? Co takiego strasznego? Czy to na pewno jest jakiś koniec świata, jak przestaną być granice widoczne i będzie jeden świat, przestaniemy się ze sobą bić? Czy to trzeba sobie po prostu zadać pytanie, takie, czy ta wizja, która nam się jawi jako ta apokaliptyczna, dystopiczna, orwellowska czy huxleyowska, czy to na pewno to jest takie czyste zło, nie? Bez religii nawet, o Jezu, bez religii.
3: Ja tu nie jestem apologetą żadnej religii, czy religii w ogóle, tylko tak zapytałem, a no bo mi się wydaje, że człowiek zawsze sobie coś znajdzie, jakiś substytut. Choćby sobie racjonalizował i do tego się nie przyznał, to sobie coś znajdzie lub wpadnie w defetyzm i będzie wszystko negował i stanie się taki zgorzkniały i może sobie nawet życie ułoży w ten sposób, będzie miał ludzi i jakoś dociągnie do końca, ale to ten defetyzm stanie się takim substytutem. No nie wiem, ja tak myślę, ale...
0: Niekoniecznie. To, że żyjemy tak, jak żyjemy i się wydaje, że koniecznie będzie nam tego brakowało, że będziemy musieli sobie znaleźć jakiś substytut, to może tak wcale nie jest. Może po prostu zostaliśmy wyuczeni pewnych rzeczy, wbito nam w głowę, wryło się, jest przekazywane jak wirus z pokolenia na pokolenie, już tam babcia, wnuczka ciągnie do kościółka. A może się okazać, że wcale tak ludziom tego nie brakuje, a wręcz przeciwnie. Tak jak ja się uwolniłem, czuję, że się uwolniłem od czegoś, to ludzkość poczuje, że się uwolniła od czegoś i będzie jej się przyjemniej żyło. Dajmy Tomisiowi zabrać głos. Cześć, Tomisiu. Halo? Nie słychać cię.
4: No, cześć. Mi się jednak wydaje, że ludzki umysł strasznie nie znosi próżni i można żyć z taką próżnią przez jakiś czas, ale prędzej czy później sobie zapełnisz w głowie czymś innym tą pustkę. Ja się posłużę takim przykładem kolegi, który był bardzo osobą bardzo, bardzo wierzącą i w pewnym momencie zadawał sobie pytania, coraz więcej pytań, doszedł do jakiegoś tam wniosku. Podobnie też stwierdził po jakimś czasie przestał wierzyć, że zrzucił z siebie ten balast, że się w pewnym sensie uwolnił od pewnych właśnie takich pytań, które go nurtowały. Potem go nie widziałem, potem po jakimś tam dłuższym okresie czasu, jak go spotkałem, to byłem po prostu zaskoczony, bo zaczął wierzyć w istnienie kosmitów i to mówię tak poważnie. I on po prostu wierzył to z całą mocą. Po prostu ten temat go rozpalał i mi się właśnie wydaje, że tak jest jednak z tym umysłem ludzkim, że ciągle musimy w coś wierzyć, że my nie jesteśmy chyba, nasz umysł nie jest tak skonstruowany, żeby w nic nie wierzyć. Że nawet jak gdzieś twoja wiara się chwieje, powiedzmy w Boga, jakiegokolwiek Boga się wierzy i się zaczyna za dużo pytań zadawać, się gdzieś po jakimś czasie, że tak powiem, ta wiara umiera, to i tak prędzej czy później pojawią się jakieś inne wierzenia. Człowiek sobie wypełni tą pustkę w głowie. Także tak przynajmniej mi się wydaje i tak z obserwacji też widzę, że tak jest. Nie wiem, czy mieliście podobne na przykład takie osoby w życiu.
1: Dokładnie. Dokładnie to miś.
4: Tak działa, zauważcie, że tak działa bardzo często też działają sekty. Sekty wybierają sobie osoby, które są w takim stadium chwiejącej się wiary albo w takim właśnie okresie, kiedy człowiek traci tą wiarę. I one są najłatwiejszym targetem.
1: To, musi,

0: Jednak miłość jest potrzebna jak tlen, białko czy cukier i to jest bombardowanie miłością.
1: To jest taki sposób, ale zauważ, że te osoby często są, one są niesprecyzowane w takich swoich wierzeniach. Taki fajny film jest Waco, nie wiem czy widzieliście, to jest takie miasteczko w Teksasie i ten film opowiada o takiej sekcie, która film, który jest oparty na faktach, która tam działała. Tam jest dosyć fajnie pokazane taka osoba, chłopak, który jest chyba perkusistą w jakimś zespole, gra na tej perkusji i go właśnie wyłapują, wpada w sidła tej sekty, ale on na przykład nie ma specjalnie jakoś problemu z brakiem miłości. Nie wiem, czy widzieliście ten film. On jest taką osobą, która ma, powiedzmy, tam kochającą matkę, jest takiej rodziny, która nie jest w zasadzie jakąś rodzinę specjalnie patologiczną, jeżeli chodzi o tam przekazywanie uczuć. Natomiast widać, w tym filmie jest fajnie pokazane, bo widać, że on jest taki nijaki. On jest taki, że w sumie sam nie wie, w co wierzyć. Taki jest bardzo łatwy do jak modelina, do urobienia.
0: Tak,
1: i jest. Oni go po prostu niesamowicie urabiają. Oni dają mu taką fuchę tam w tej sekcie, że on tam właśnie gra na tej perkusji, jest jakby taką osobą, która tam ten cały entertainment, bierze udział w tym entertainment, bo oni mają taki zespół, który tam im gra. No i go tak do tej sekty go po prostu rekrutują na zasadzie, że właśnie potrzebujemy jakiegoś perkusistę, czyli na takiej taka prosta zasada, że potrzebujemy kogoś akurat, nie? No ale on tam potem sobie jest. Pojawiają się wokół niego jakieś tam kobiety, które na niego się tak łypią do niego okiem. Pojawiają się osoby, które po prostu mu bardzo dużo komplementów prawią. No i pojawia się ta osoba główna, która po prostu go niesamowicie urabia. Daje mu nawet to jest coś takiego, taki syndrom otwartej klatki, nie? Że słuchaj, jest otwarta klatka, możesz wylecieć z tej klatki jak ptaszek, nikt cię tu nie trzyma, kiedy tylko chcesz, nie? I ta osoba po prostu wtedy nawet łatwiej takiej osobie podjąć decyzję, żeby zostać, mimo że wie, że ma otwartą drogę do tego, żeby się tam urwać stamtąd. Także to jest dosyć ciekawe psychologiczne zagadnienie, jak to wszystko działa na początku. No i tak mi się wydaje, że to jest po części to jest wszystko też związane właśnie z tym umysłem ludzkim, który musi sobie wypełniać, wypełnia tą pustkę właśnie, czy to jest sekta, czy to jest Bóg, czy jakieś inne wierzenia, które mu tam w pewien sposób odpowiadają, nie? Tak przynajmniej mi się wydaje.
0: Ale i doskonale ci się wydaje, bo sam nawet to potwierdziłeś, że ten chłopak był zagubiony, niedokochany i właśnie ostrzał miłości, czy to ze strony kobiet, czy też uwaga tego guru sekty go zaspokoiła i wciągnęła, ale tu bym polemizował, bo to był film, dotyczył tego, tylko to jest poboczny temat, dygresja, film raczej dotyczył tego, że powstawała wtedy agencja ATF, tabako i broń, i ta agencja dostała duże dotacje od rządu federalnego i się chciała wykazać czymś wielkim, także nawet na Waco czy Waco wysłali czołgi. Ale dobra, dzięki.
2: Wygląda na to, że wiele osób faktycznie czuje jakąś pustkę, brak, ale to są właśnie ci, którzy wierzyli wcześniej. Więc można zaryzykować takie stwierdzenie, że po prostu zostali nauczeni tego, że muszą w coś wierzyć i utracili jedną wiarę, no to sobie drugiej szukają, trochę jak narkoman, który przestał jedno ćpać, ale dalej mu się tak ogólnie chce ćpać, no to sobie szuka innego draga. Ja z kolei mam całą masę znajomych, którzy nigdy w nic nie wierzyli, byli ateistami od zawsze i dlatego im nigdy niczego nie poczuli nagle jakiejś pustki, bo niczego nie stracili, bo nie przyzwyczaili się wierzyć, nie nauczyli się tego odruchu, na co innego skierowali swoją aktywność. A było też pytanie do Enkiego tutaj, Czy twoim zdaniem, zaraz sobie tu przewinę, nazwa czysta się pytał, py,